0: będzie to zrozumiałe.
1: Szybkość 60. Ok. 1 opcja, 2 tempo literowania. 4,
0: tempo 10. Literowania, bardzo przydatna opcja, mianowicie taka, jeśli jesteśmy na niepewnym słowie, bądź nie rozumiemy jakiejś linii tekstu, wówczas wciskamy komendę TOX strzałka do góry, przytrzymujemy tąże strzałkę do góry po TOX-ie i ta linia bądź to słowo jest literowane i tutaj właśnie ustawiamy tempo tego literowania i brzmi to mniej więcej tak. Ja o tych skrótach oczywiście powiem później.
1: Wysokość 5-10.
0: Wysokość, która w przypadku Agaty nie działa.
1: Echo klawiszy, znaki i wyrazy 6-10.
0: Echo klawiszy, znaki i wyrazy. Nie bardzo wiem, czy mam tak ustawione, ale tak jakoś się zrobiło. Tak jak w przypadku Mobile Speak mamy do wyboru znaki, wyrazy, brak, znaki i wyrazy. Tu sobie zmienimy na wyrazy oczywiście.
1: Echo klawiszy, wyrazy 3-4.
0: Właśnie.
1: Zakładka mowa 2-7. Echo klawiszy, wyrazy 6. Wypowiadanie dużych liter, tak, 7.
0: Wypowiadanie dużych liter, tak, czyli jeśli coś jest napisane z dużej litery i poruszamy się strzałkami po tekście, wówczas TOX mówi duże, duże M na przykład.
1: Literowanie nie, 8-10.
0: Literowanie. Też bardzo przydatna opcja, jeśli mamy jakieś hasło do podania. Na przykład mamy JYBJC na przykład. To TOX, jeśli tą opcję zaznaczymy, powinien Jonasz, Bartosz, Yeti, Cecylia. W ten sposób.
1: Wypowiadanie interpunkcji brak. 90.
0: Wypowiadanie interpunkcji brak. No tu niestety mamy taki sam przykład jak w przypadku Loquendo. Czyli tak to jest, jak nie Polacy robią mowy syntetyczne polskie. Generalnie Agata sobie mało z tego robi, czy interpunkcja wybrana jest na brak, czy na wszystko, czy na większość. Kropki, dwukropki, slasze i tak dalej. Często, gęsto czyta, niestety.
1: Czytanie liczb cyframi. 10,
0: czytanie liczb cyframi. Tutaj mamy do wyboru.
1: Czytanie liczb zaznaczone cyframi. 2. Czytanie liczb pełnymi liczbami.
0: Pełne liczby, czyli miliardy, miliony i tak dalej. Cyfry.
1: Zaznaczone cyframi, 2, 3, czytanie liczb, parami cyfr, 3,
0: parami cyfr. Tu wyjdziemy.
1: Zakładka mowa 2, 7, mowa R, S, N, Polsz, Agata, 1,
0: 10. A, to już wszystko. Z zakładki mowa. Tutaj mamy trzecią zakładkę, zaawansowane. Czytaj funkcyjne zawsze, czyli... O właśnie, 1, opcje, 2, wyjdź. W takim standardowym ustawieniu TOX-a TOX powiedziałby F1 opcję, F2 wyjdź. Opcja, czy on ma mówić F, czy nie ma mówić, nazywa się opis obiektu. Ja mam ustawione na nie, gdyż już jakiś czas telefonu używam i jest mi to zbędne.
1: Czytaj pozycję listy zawsze.
0: Czytaj pozycję listy zawsze, czyli 2 z 10. Mamy do wyboru na żądanie.
1: Czytaj pozycję listy zaznaczone zawsze. 1 z 3. 1. Czytaj pozycję listy. Raz.
0: I na żądanie.
1: Nigdy.
0: Coś się uczepiłem tego na żądanie. Raz. A gdzieś to widziałem na żądanie. No nieważne.
1: Zakładka zaawansowane 3-7. Czytaj opis obiektu.
0: Opis obiektu, nie. Właśnie to, o czym mówiłem. Czy F1, czy F2, czy okno. I tak dalej, i tak dalej.
1: Wycisz, gdy blokada klawiszy. Tak.
0: Wycisz, gdy blokada klawiszy. Tak, to jeśli mamy zablokowaną klawiaturę, wciśniemy coś tam, to TOX się nie odezwie. Wówczas głos jest wyciszony. Tryb kursora litery. I tu się zatrzymam dłużej. Na przypadku SMS-ów później to pokażę dokładniej. Jeśli mamy wiadomość SMS w skrzynce odbiorczej, mamy trzy wiadomości SMS w skrzynce odbiorczej, może tak. I chcemy przeliterować na przykład jakiś adres, który dostaliśmy, wówczas przełączamy sobie tryb kursora na litery. I strzałeczką lewo-prawo możemy spokojnie to sobie wyklikać, że tak powiem. Jeśli będziemy mieli tryb kursora ustawiony na oryginalny, wówczas strzałka w prawo przeniesie nas do kolejnej wiadomości. Jeśli zaś tryb kursora będzie ustawiony na wyrazy, wówczas będziemy poruszać się po tekście wyrazami.
1: Echo klawiszy T9, tak.
0: Echo klawiszy T9, tak. I tutaj to działa świetnie, to też pokażę. Pomimo ustawienia, czy na brak, czy na... może na brak to nie wiem, ale na pewno na wyrazy, na znaki, znaki, wyrazy działa to tak samo. Mianowicie, jeśli wpisuję mama, czyli 6262, to on mi od razu te... to, co sobie tam tworzy to słowo, no od razu to czyta, także od razu jestem w stanie zorientować się, czy on dobrze to słowo tworzy, czy też nie.
1: Echo dla haseł, nie? 7-10.
0: Echo dla haseł, czyli w przypadku podawania jakichś haseł, jeśli nie jesteśmy pewni, nie wiem, układu klawiatury, czy wpisują się polskie znaki, czy też nie. Standardowo, jeśli echo dla haseł jest zaznaczone na nie, wówczas TOX powie nam gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. A jeśli jest włączone echo dla haseł, wówczas mówi nam wciskane cyfry bądź litery.
1: Trwanie klawisza TOX do komendy 8-10.
0: Trwanie klawisza TOX do komendy, bardzo przydatna opcja, czyli wciskamy klawisz TOX i on czeka na to, co my zrobimy dalej.
1: TOX. Głośność 4.
0: Głośność 4 na przykład.
1: TOX. Głośność 5. Tryb wygasania klawisza.
0: Tutaj jeszcze wejdziemy sobie, zobaczymy, co on tu ma w środku.
1: Zaznaczone do komendy. Trwanie klawisza TOX 1S 26.
0: Trwanie klawisza tak, TOX 1 sekunda.
1: Trwanie klawisza TOX 1 5S 36.
0: 1,5 sekundy.
1: Trwanie klawisza TOX 2S
0: 2 sekundy, 2 sekundy,
1: 5
0: sekund i tak dalej, i tak dalej. Dobrze.
1: Zakładka wygasania klawisza TALX 1, 5S, 9, 10.
0: Tryb wygasania. Myślę, że ta... Dokładnie nie jestem pewna. Myślę, że ta opcja z tą opcją, o której mówiłem przed chwilą, się troszeczkę pokrywa. Tryb wygasania klawisza TALX, TOX.
1: Pełne
0: nazwy pozycji, tak? Czyli to troszeczkę tak działa jak na zasadzie... trybu MSA w JAWS, czyli pomimo tego, że tam coś na ekranie jest przykryte, JAWS, że tak powiem, bierze informacje z kodu programu i pomimo tego, że ktoś nie widzi tak naprawdę całej nazwy, JAWS tą całą nazwę czyta. Tak samo jest tutaj. Tutaj mamy zakładkę. Automatyzacja. Identyfikator dzwoniącego wyłączona. O co chodzi? Dzwoni do nas telefon i możemy ustawić TOX-a, że na przykład co 3 sekundy będzie nam mówił syntezatorem, że pan Rafał Kiwak dzwoni. Robi to automatycznie.
1: Powtarzanie identyfikatora dzwoniącego nie zastrze.
0: Tutaj ja mam to powłączane. Może to powiedzieć raz, może to powtarzać na przykład co 3 sekundy, co 5 sekund, co 2 sekundy i tak dalej.
1: Nowe
0: wiadomości. Jeśli dostajemy SMS-a, ten SMS automatycznie, jeśli odblokujemy klawiaturę, jest nam odczytywany. Ja generalnie nie lubię, jeśli coś robi się bez mojej zgody, czy to jest telefon, czy to jest komputer, także te opcje wszystkie mam powłączane.
1: Zakładka słownik 57 CZ większy czwartek.
0: Słownik. To jest rzecz, której nie ma MS. Na przykład jeśli mamy opcję, która się nazywa POŁ odebr, czyli połączenia odebrane, wówczas możemy taką opcję TOX-owi wskazać, że POŁ odebr ma czytać jako połączenia odebrane, czy duże N ma czytać jako niedzielę. I fajne też jest to, że takie ustawienie możemy zrobić, że na przykład te N, bądź co to dzisiaj mamy?
1: TOX.
0: Czwartek.
1: 31 lipca 2008.
0: Chyba. Tak, czwartek. Że to CZ, czyli czwartek, ma on czytać tylko w głównym oknie, a nie w menu, w SMS-ie, czy gdzieś tam. Możemy to ustawiać lokalnie.
1: N większy niedziela, 27.
0: I tutaj mam właśnie N niedziela.
1: PN większy poniedziałek.
0: PN 6, poniedziałek i tak dalej.
1: Zakładka grafika 6, 7. Brak danych.
0: Grafika.
1: Opcje.
0: Jeśli zdarzy nam się w programie jakaś nieopisana kontrolka, która jest widziana jako grafika 3, 6, 9, 8, 5, 12, 1, wówczas możemy ją opisać, że to jest przycisk dalej, na przykład. I również takie ustawienia możemy robić globalnie i lokalnie. Czyli, że odnoszą się one do danej aplikacji tylko i wyłącznie. Tutaj w przypadku grafiki mam brak danych, ale trochę grafik popisywanych mam.
1: Zakładka Braille 7.7. Braille brak. 1.4.
0: No i Braille może ktoś... Czy ja już mam chętnego

0: to jest właśnie menu. Czyli jeśli chcę się dostać do menu, muszę wcisnąć klawisz menu dwa razy. Dokładnie to. Jeśli chcę przerwać mowę, klawisz TOX długo. Klawisz TOX ma również tryb uczenia, który się samoistnie nie wyłącza, jak to w przypadku mobile speaka bywa. Tenże tryb uczenia uruchamiamy skrótem klawiszowym TOX 0.
1: TOX. Uczenie tak.
0: Uczenie tak. I teraz.
1: TOX. Przetajesz.
0: TOX strzałka w górę.
1: TOX. Przetaj od kursora.
0: TOX strzałka w dół. Czytaj od kursora, czyli czytaj wszystko. I robi to rewelacyjnie. Czyli gdyby to był jakiś lepszy syntezator, można by spokojnie na nim książki czytać. TOX strzałka w prawo.
1: TOX czytaj wyraz.
0: Czytaj wyraz. TOX strzałka w lewo.
1: Czytaj znak.
0: Czytaj znak, na którym znajduje się kursor. TOX długo strzałka w dół, u górę.
1: Literuj wiersz.
0: Literuj wiersz. TOX długo strzałka w dół.
1: Czytaj zaznaczenie.
0: Czytaj zaznaczony tekst. TOX długo strzałka w prawo.
1: Literuj wyraz.
0: Literuj wyraz. TOX długo strzałka w lewo.
1: Nieużywany.
0: I w ten sposób bardzo szybko można nauczyć się skrótów klawiszowych. No to jedźmy dalej. TOX F1.
1: TOX. Czytaj funkcyjne.
0: Czytaj przypisanie klawiszy, czyli F1 opcję F2 wyjdź. Jeśli nie jesteśmy pewni, jak te klawisze są ułożone w menu jakimś tam, wówczas możemy to sprawdzić. TOX F2.
1: TOX. Odczytaj status.
0: Odczytaj status, czyli bateria 7 pasków, sieć 7 pasków plus GSM. Jak to jest w moim przypadku. TOX. Zielona słuchawka.
1: TOX. Przełącz powiększenie.
0: Przełącz powiększenie, czyli powiększenie tak, powiększenie nie. W ten sposób uruchamiamy bądź wyłączamy powiększenie.
1: TOX.
0: Czerwona słuchawka. Przełącz braille, czyli analogicznie uruchamiamy bądź wyłączamy braille. TOX 1.
1: TOX. Przełącz echo klawiatury.
0: Echo klawiatury. Znaki i słowa. Znaki i słowa brak.
1: TOX. Przełącz wypowiadanie dużych liter.
0: Przełącz wypowiadanie dużych liter, czyli czy mają być wypowiadane, czy też nie.
1: TOX. Przełącz literowanie.
0: Przełącz literowanie TOX 3. TOX 4.
1: TOX. Przełącz poziom interpunkcji.
0: Przełącz poziom interpunkcji. TOX 5.
1: Ciszej.
0: Ciszej. TOX 6.
1: TOX. Głośniej.
0: Głośniej. TOX 7.
1: TOX. Wolniej.
0: Wolniej.
1: TOX.
0: TOX 8.
1: Szybciej.
0: Szybciej. TOX 9.
1: Odczytaj czas i datę.
0: Odczytaj czas i datę. TOX. Gwiazdka.
1: Otwórz ustawienia TOX.
0: Otwórz ustawienia TOX. TOX 0 to już mówiliśmy. To jest tryb uczenia. Kratka.
1: Powtórz ostatni fragment.
0: Powtórz ostatni fragment. TOX długo kratka.
1: TOX. Powtórz przedostatni fragment.
0: Powtórz przedostatni fragment. TOX C.
1: Przełącz wyciszenie.
0: Przełącz wyciszenie. I to by było chyba na tyle. Ale TOX ma jeszcze kilka skrótów klawiszowych uzyskiwanych poprzez długie wciśnięcie klawisza alfanumerycznego, czyli na przykład TOX F2, TOX, a może i F2? Tak.
1: TOX. Odczyt statusu wejścia.
0: Odczyt statusu wejścia, bardzo fajnie się to nazywa. O co chodzi? Jesteśmy w SMS-ie i chcemy sprawdzić, ile znaków nam zostało i jaki tryb pisania SMS jest uruchomiony, czy ze słownikiem, czy bez. Wówczas właśnie wciskamy TOX długo F2.
1: TOX. Otwórz ustawienia TOX.
0: Otwórz ustawienia TOX. TOX długo F1. A to nawet nie wiedziałem, przyznam się szczerze. Te skróty dość rzadko się używa, ale, ale one są, można sobie sprawdzić. Ja często używam TOX długo F2.
1: TOX. Zmień tryb kursora.
0: Zmień tryb kursora, czyli w zależności od tego, co mi jest potrzebne, czy tryb kursora litery, wyrazy, czy też oryginalny. I TOX 4,
1: TOX.
0: Długo 4.
1: Przełącz odczyt grafiki.
0: Przełącz odczyt grafiki, czyli włącz odczytywanie grafiki, czy wyłącz odczytywanie grafiki. Jeśli chcemy opisać jakiś obiekt graficzny, musimy wówczas włączyć odczytywanie grafiki, czego TOX niestety nie informuje, że ten odczyt jest włączony, tylko powtarza jakby odczyt okna.

0: którym znajduje się kursor. Możemy sobie sprawdzić, czy tu jeszcze coś mamy.
1: Nie używamy.
0: TOX 5 nie ma.
1: TOX. Nie używamy.
0: 6 również nie ma.
1: TOX. Zmień wypowiadanie haseł.
0: Zmień wypowiadanie haseł. TOX 7. Długo 7. TOX 8 chyba nie ma.
1: Nie używamy.
0: Nie ma. TOX. 9 też nie będzie.
1: Nie używamy.
0: TOX długo gwiazdka TOX. Może będzie.
1: Nie używamy.
0: Też nie ma. OK. To wyłączamy tryb
1: TOX.
0: Uczenia. TOX 0.
1: Plus czwartek 31 lipca 2008. Szczecin 1, 0, 2, nowe F, M, S.
0: Teraz trwanie klawisza TOX do komendy. Jeśli ta opcja jest włączona, wówczas możemy robić to tak, że
1: TOX.
0: TOX.
1: Plus głośność 8.
0: O,
1: plus,
0: mamy głośność 8.
1: TOX. Plus głośność 5.
0: Głośność 5. Czyli TOX i klawisz 555. Bez powtarzania. TOX 5, TOX 5, TOX 5. Bardzo fajna opcja. To samo tyczy się szybkości i każdej innej opcji. I tak. Jeśli byśmy chcieli zobaczyć, jak TOX reaguje na polecenia.
1: TOX and Zone, 1 Mobile Speak, aplikacja, wiadomości, rejestr, ustawienia, organizator, multimedia, internet, 9 kontakty, GamePack, 11 z 11.
0: GamePack.
1: TOX and Zone,
0: tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa, chodzi to dużo szybciej niż Mobile Speak i bardzo mnie się to podoba. Także spokojnie można tutaj dość szybko się przemieszczać po menu.
1: Ustawienia 6 organizator multimedia 8 internet.
0: Teraz wejdźmy sobie do notatki, którą mam utworzoną i pokazywałem na przykładzie Mobile Speaker, że nie mogłem wyłuskać adresu MAC mojego modemu. Tutaj z TOX-em.
1: Zakładka dane hash 1
0: właśnie to, o czym mówiłem, pane hash. Pomimo wyłączonej interpunkcji, ustawionej interpunkcji na brak, niestety te hasze, dwukropki i tak dalej są czytane. No cóż. Ale polski speaker na PC też miał z tym problemy, także no, niekiedy program wie lepiej, co nam jest potrzebne, a co mnie bardzo, bardzo denerwuje. Wejdźmy sobie w notatki. I tutaj, proszę Państwa, i tutaj spokojnie mogę sobie ustawić się kursorem w miejscu, które jest mi potrzebne i teraz
1: 0, 0, 1, duże A, duże A, duże D, 7.
0: I tak dalej mogę podać swój adres MAC modemu. Jeśli nie jestem pewien liter, jakie słyszę, wówczas wciskam TOX 3 i wygląda to tak.
1: 0, 0, 1, duże Andrzej.
0: Duże Andrzej.
1: Duże Andrzej. Duże Damian. 7. Duże Andrzej. Duże Damian. 1.
0: Tak. TOX 3. Wyłączam tą opcję.
1: Literowanie nie.
0: I to również działa w wiadomości tekstowej, którą dostajemy, czyli nie musimy wchodzić w przekaz. Nie musimy jej edytować zanadto, żeby czegoś ważnego dla nas się dowiedzieć.
1: Opcja. Otwórz wiadomość. Zapisz w kontakt. Podjął 4. Był auto. Wyślij 6. Pomoc.
0: Patrzę, czy jest opcja edycji. Nie ma.
1: Anuluj. Dane multimedia. T, X, T, 1, D, C, 1. Jak korzystać z konta?
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Wyjdźmy z tego. Wejdźmy sobie w wiadomości. A nie, tak, za szybko. Szybciej robię niż myślę. To jest moja wada, zdecydowanie. Utwórz wiadomość tekstową. Do, my sobie pominiemy i tutaj możemy sprawdzić status wejścia, czyli TOX długo F2.
1: TOX 161 ze słownikiem duże.
0: O właśnie, 161 ze słownikiem duże, czyli teraz piszemy metodą T9. Dzień dobry.
1: Duże, duże D, duże dzień, duże dzień, duże dzień, duże dzień, D, do C, S, dobry.
0: O właśnie, dzień dobry.
1: Dobry, R.
0: Piszemy sobie.
1: Robi.
0: Właśnie.
1: Sobie.
0: Wiadomość.
1: Wiadomość.
0: I on od razu to słowo, które się tworzy, odczytuje. To jest bardzo fajne. Inaczej to robi MS, według mnie gorzej. No, ale jeśli byśmy chcieli popisać sobie.
1: 124, 1 ze słownikiem. 124, 1 małe.
0: Przełączmy sobie echo klawisz na przykład na znaki.
1: Echo klawisz, znaki i wyrazy.
0: Za dużo będzie to.
1: Echo klawisz, brak. Echo klawisz, znaki.
0: Echo klawisz, znaki teraz. Teraz.
1: E, D, E, P, R, A, W, I, I.
0: Z, też mamy z. Teraz sprawdzamy.
1: P, Q, S, P. P, R, A, W, D, W, X, I, A, M, W, I, Y.
0: Szybkość reakcji.
1: P, Q, S, W, I, I, W, W, I, Y, A, B, J, K, N, E, O, P, Q, S, A, O, C, spacja. P, Q, R, D, E, A, J, K, A, O, C. J, I.
0: Szybkość reakcji. Jak słyszycie Państwo, szybkość owa jest, myślę, zadowalająca, jak dla mnie. Problem jest taki, w przypadku Toksa i Agaty, co byśmy tutaj mogli pokazać?
1: Usuń. Wiadomości. Nowa skrzynka od mojej foldery. Gazeta. Jabster. Luznet. Robocze. Wysłane. 8.10.
0: Robocze. Może coś tu mamy.
1: Robocze. Zakładka.
0: Tak, co by się tutaj nie obnażyć z jakiejś prywaty.
1: SMS. Zaskowie imię moje powie. SMS. Anet Karaskich Małpa. SMS. Cześć status. Wiesz. SMS. Mój mail. SMS. Luznet. SMS.
0: No, myślę, że tu nikt się nie obrazi, jeśli tego SMS-a przeczytamy.
1: Wiadom, SMS, no, tekst, 1, opcja, 2, zamknij, Jowecki, Bajacki, inne Jowacki, Pawdejki, Bielski, inne Kosiaki, Rzadki, Motyliki, a nawet Stado Miecnyka, J, do, Zidzici, Kojojowych, Smów, 1, opcja, 2, zamknij.
0: Jeśli ktoś to zrozumiał, to jest wielki. Generalnie jest tak, że jeśli SMS jest napisany bez... ale o co chodzi? Aha. Jeśli wiadomość jest napisana bez polskich znaków, a z reguły tak jest, wówczas w hałasie ulicznym trudno cokolwiek zrozumieć. I pomimo już 3 lata, pomimo tego, iż już 3 lata używam Toksa z Agatą, często zdarza mi się literować jakieś słowa, gdyż po prostu ich nie rozumiem. Tak to wygląda. TOX posiada również obsługę internetu, którą teraz pokrótce postaram się przedstawić. Obsługa jest bardzo fajna. Pamiętam, kiedy weszły te skróty klawiszowe do nawigacji po stronie, byłem wręcz zachwycony tymże. I kiedyś z jednym z kolegów spieraliśmy się, że po co w telefonie Wi-Fi, skoro telefon nie będzie komputerem i odwrotnie. Później musiałem się sromotnie przyznać do błędu i powiedzieć, że niestety on miał rację, bo w telefonie moim Nokia 6120 jedynej rzeczy, jakiej mi brakuje, to jest właśnie Wi-Fi.
1: Wykasza wiadomości.
0: Wiadomość.
1: 1, opcja. 7 pasków plus.
0: O właśnie, to jest trwanie klawisza TOX do komendy, pomimo niepowiedzenia przez program TOX tego, iż nacisnąłem klawisz TOX, on polecenie, które mu wydałem niechcąc, czyli TOX F2, wykonał. Wejdźmy sobie do internetu. I zanim tutaj ta strona się załaduje, to powiem, że porównywałem jak zwykle. Okej. Okay. Porównywałem jak zwykle Mobile Speaka i Toxa pod względem obsługi internetu i zainteresowałem się pocztą Gmail. No i niestety Mobile Speak wielu linków nie był w stanie przeczytać. Wiemy, że poczta Gmail jest dość specyficzna. A w przypadku Toxa radzi on sobie świetnie. Jeśli chodzi o Gmaila. No ale, żeby za dużo nie mówić.
1: Strona główna.
0: Strona główna.
1: Łącze obraz L0001X95.GIF.
0: I teraz wytłumaczę się troszkę, bo pewnie po odsłuchaniu podcasta o Mobile Speaku ktoś może mi zarzucić, że ja nie znam skrótów. Tak, nie znam ich, gdyż ponieważ są trudności z dokumentacją po polsku w kwestii Mobile Speaka. W kwestii Toxa ona jest dostępna, ale internetu dość sporadycznie używam na telefonie komórkowym. Ale w przypadku Toxa włączam tryb uczenia.
1: Tox, uczenie tak.
0: I
1: skok pomiędzy początkiem a końcem kontrolki lub przejście do następnego wiersza w prawej bądź na liście.
0: Nacisnąłem klawisz 1.
1: Następny formularz.
0: Klawisz 2.
1: Następna ramka.
0: Następna ramka.
1: Następny nagłówek.
0: Klawisz 4.
1: Następne łącze lub przycisk.
0: Klawisz 5.
1: Następny element nie będący łączem.
0: Klawisz 6. Następny element nie będący łączem. Klawisz 7.
1: Następny paragraf.
0: Klawisz 8.
1: Pole tekstowe.
0: Pole tekstowe.
1: Następna tabela lub lista.
0: Następna tabela lub lista, klawisz 9, gwiazdka.
1: Powtórz wstecz.
0: Powtórz wstecz.
1: Powtórz do przodu.
0: Tak. To jest kratka i 0.
1: Do początku lub do końca strony.
0: Skok do początku lub do końca strony. Także jeśli tych skrótów nie wiemy, włączamy tryb uczenia, przypominamy sobie i wówczas możemy nawigować po stronie. No, standardowo uruchomimy jakieś Google.
1: 0001.
0: Tutaj jest strona główna, nawet nie pamiętam jaka. I wchodzimy sobie w Google. Następne pole tekstowe, czyli chcemy szukać. Wciskamy klawisz 2. Tekst. Wciskamy klawisz wybierz, by wpisać coś. Sprawdzamy status, czy ze słownikiem, czy bez, bo szczerze mówiąc nie pamiętam.
1: Duże.
0: Duże, bez słownika. Czyli piszemy słuchawki na USB.
1: Duże S, J, K, L, E, T, U, A, O, C, J, H, A, W, J, K, J, I, spacja, M, N, A, spacja, T, U, P, Q, S, A, O, B.
0: B. I teraz możemy sprawdzić sobie przypisanie klawiszy, czyli TOX F1.
1: TOX 1 OK 2 anuluj.
0: 1 OK, czyli wciskamy F1.
1: OK, tekst słuchawki na USB. 1 opcja 2.
0: Klawisz 5 do przycisku szukaj.
1: Szukaj przycisk.
0: I
1: wybierz. Szukaj przycisk 2 stop. Marka Google. Na stronie 14 łączę 2 wróć.
0: Dobrze. I teraz klawiszem 5 do... No.
1: Strony internetowe.
0: No dobrze.
1: Łączę do tej strony słuchawki na USB. Strony internetowe.
0: I strzałką w dół sobie czytamy, co jest napisane pod łączem.
1: Łączę słuchawki Logitech Premium Stereo USB. Headset 350. Jeden klik. PL.
0: Na przykład.
1: Kolor. Czarny. Rodzaj. Słuchawek. Na głowę. Sposób mocowania mikrofonu. Na.
0: I tak, i tutaj ewentualnie gdybyśmy się zainteresowali tymi słuchawkami, można by kliknąć klawisz wybierz i wejść na stronę z opisem tychże. Tak.
1: Łączę słuchawki i mikrofony na USB aktualności i DGPL.
0: Ale zajmiemy się inną rzeczą, mianowicie
1: uczenie tak. Skok pomiędzy początkiem a końcem kontrolki.
0: Skok pomiędzy początkiem a końcem kontrolki. Proszę Państwa, o co chodzi? Znowu kłaniają się nasze kochane, dobre programy, które mają tabele, listy, nagłówki i wszystko, co nam jest potrzebne. Także teraz byśmy je... Idź do adresu internetowego.
1: http://dobreprogramy.pl/.
0: Co się stało?
1: Łączę słuchawki i mikrofony na USB.
0: I teraz nie usłyszeliśmy komunikatu. Żeby go wysłyszeć, wciskamy TOX, kratka.
1: Łączę słuchawki i mikrofony na USB.
0: To nie jeszcze to, czyli TOX i długokratka.
1: Internet, brak odpowiedzi bramy.
0: Aha, brak odpowiedzi bramy, czyli co zrobiłem? Źle wpisałem adres. Zdarza się. Gdzieś nam znikło HTTP. To żeby tutaj się nie zastanawiać, co się stało, to ja po prostu zamknę tą przeglądarkę. Oj, nie tak. Wyjdź. Uruchomię sobie to jeszcze raz. Tak jest. Strona główna. Dobrze, dziękujemy pani. I teraz piszemy D. I teraz. Coś mnie brama dzisiaj nie lubi. Nie bardzo wiem dlaczego. To się zdarza. Już wiem. Już sobie wyedytuję. C.
1: R, C, A,
0: B. Tu będzie OK.
1: Na stronie 49 łączy 1.
0: Tak to jest, jak człowiek się śpieszy, proszę Państwa. Przestrzegam przed tym, czego sam niestety często nie robię, słuchać komunikatów. Czy to komputer, czy to komórka, czy to inne urządzenie mówiące. Słuchać, co ono do nas mówi. Rutyna gubi. Fajnie się gada. Trudniej się robi. Jest nam strona. I tutaj mamy pięknie dwie ramki nawet są. Czego nie ma pod JOS-em chyba, o ile pamiętam. Zresztą niedawno kolega mi mówił, że w TOX czytał mu grafiki, etykiety grafik, których Window nie widział na jakiejś tam stronie. Czyli przeglądarka jest udźwiękowiona naprawdę dobrze. Ale żeby za dużo nie mówić, to wciśniemy sobie tryb uczenia.
1: Uczenie tak.
0: I 9. Poszukamy sobie tabeli i pokażę, o co chodzi z klawiszem 1.
1: TOX. Uczenie nie. Na stronie 2 ramek 30. Tabela 3 kolumn i 2 wierszy.
0: Tabela z 3 kolumn i z 2 wierszy. Nas ta tabela nie interesuje. Interesuje nas na przykład czwarta tabela, tak sobie założymy. Czyli wciskamy klawisz 1.
1: Koniec tabeli.
0: Jesteśmy na końcu tabeli. Czego nie potrafi MS. A bynajmniej ja tego nie znalazłem, bo dokumentacji brak. Klawiszem 5 oczywiście chodzimy po linkach. Klawiszem 2 po tekście, czyli od razu możemy sobie przejść na początek strony klawiszem 0.
1: Na stronie 2 ramek 32 na
0: górę. I klawiszem 2 do tekstu i możemy coś wyszukać.
1: Tekst, szukamy wyrażenie.
0: O właśnie. Klawiszem 4 chodzimy po nagłówkach.
1: Nagłówek poziom 2 ostatnio na forum.
0: I na przykład znajdźmy sobie najnowsze programy.
1: Nagłówek poziom 2 top 20. Nagłówek poziom 2 top 10. Gry. Nagłówek poziom 2 kategorie. Nagłówek poziom 2 najnowsze programy.
0: Najnowsze programy. I tutaj klawisz 9, który przemieszcza nas po tabelach i po listach, przeniesie nas od razu na listę.
1: Lista 30 elementów.
0: Lista 30 elementów i tu mamy linki, czyli możemy klawiszem 5.
1: Łącze mobile master 7, 2, 3, 2914.
0: Jeśli chcemy chodzić po linkach, wstecz lub do przodu, wówczas przemieszczamy się klawiszem kratka bądź gwiazdka, czyli kratka przenosi nas na kolejny link.
1: Łącze program domowy 6, łącze i tunel 7.
0: A jednak nas zainteresowało, czyli gwiazdka, wracamy do Trojan Remover. Tak to wygląda. A jeśli już nie chcemy tej listy czytać, wówczas klawisz 1 przenosi nas na koniec listy. O, nie chce nas przenieść. No to nieładnie z jego strony.
1: Łączę foto, edytor, łączę od nagłówek, łączę od polecamy, łączę od nagłówek, poziom danej, lista 30 elementów, koniec listy.
0: Koniec listy, czyli zawsze musi być na początku, żeby przenieść nas na koniec. Troszeczkę to jest mało wygodne, ale... No ale, konkurencja tego nie ma, co myślę też jest ważne.
1: Łączę obraz RSS.
0: To przeczytajmy sobie jakiegoś Newsa, przepraszam. Ech, te syntezatory.
1: Nagłówek poziom 2 najnowsze demonstracje. Nagłówek poziom 2 najnowsze artykuły. Nagłówek poziom 2 pozostałe newsy. Nagłówek poziom 2 najczęściej komentarz. Nagłówek poziom 2 archiwum newsów. Nagłówek poziom 2 ostatnio na terlik.
0: A możemy wrócić sobie archiwum newsów. Tutaj będzie tabelka, którą...
1: Tabela 2 kolumny i 2 wierszy.
0: I możemy sobie pyk ominąć jedynką. Ostatnio na terlik. Ostatnio na tech it.
1: Nagłówek poziom 2 ostatnio na granikadze. Nagłówek poziom 1, czy Mediaset pozywa Google na 500 milionów euro?
0: Mediaset pozywa Google na 500 milionów euro.
1: 31 lipca.
0: Kto wprowadził? I teraz, proszę Państwa, możemy wcisnąć sobie TOX. Możemy wcisnąć sobie TOX. I strzałka w dół.
1: Włoski koncern medialny Mediaset, z którego zaszczyt zasiadaj między innymi członkowie rodziny premiera Silvio Berlusconiego pozywa. Łączę Google. O naruszenie praw autorskich, zdaniem poszkodowanego serwis, łącze YOUB, udostępnia nielegalnie materiały, męsce własności Mediasetu. Straty, jakie oszacowano w BZKU, z tym procederem to 500 milionów euro. Mediaset zarzuca korporacji...
0: I on tak może długo. Będzie czytał do końca, aż mu wygasasz, nie przeszkodzi. Nie przeszkodzi. Zatrzymujemy czytanie długo klawiszem TOX. I nawet możemy sprawdzić, czy... Kursor jest w miejscu na słowie medialny.
1: Tox.
0: No, malutki.
1: Dostępny w analizie przeprowadzonej 10 czerwca. O nie, się. Oszacowano, że na łamach YOUB ponadto koncern medialny oskarża Google, iż za sprawę...
0: No, przeszedł jedną linię dalej. Ale i tak jest dobrze. Nawigacja jest zachowana. Trudno też wymagać, żeby TOX był JOS-em. Albo Windows, gdzie ten drugi tutaj sprawuje się lepiej, jeśli chodzi o zatrzymywanie czytania. I tak to mniej więcej działa, czyli działa to dobrze. Spokojnie, tak jak mówiłem, możemy przeglądać sobie pocztę Gmail, czytać wiadomości, nie stanowi to większego problemu. Także ja rozumiem, że ktoś może mieć problem ze zrozumieniem mowy TOX-a. Niedługo ma pojawić się nowy głos do TOX-a. Ma to być nowy produkt firmy Nuance o nazwie Vocalizer. Takie plotki chodzą. Tak naprawdę nie są one potwierdzone, ale już już wokalizery, że tak powiem, angielskie, niemieckie i inne dochodzą, także należy spodziewać się jej polskiego. I ja testowałem wokalizer angielski i sprawuje się on całkiem nieźle, także będzie lepiej. No i głos ten brzmi w jakości 16 kHz, także będzie zdecydowanie lepiej zrozumiały niż poczciwa Agatka. Ale nie zgodzę się z tym, że Agatka jest zasobożerna, jeśli chodzi o Symbiany 3RD. Owszem, była zasobożerna, jeśli chodzi o telefony 2ND typu Nokia 6600 bądź Nokia 6670, którego niegdyś używałem. Chodziło to dość wolno, ale tutaj w przypadku Symbianów 3RD, z jakimi miałem do czynienia, jest dobrze. I tutaj właśnie MobileSpeed przegrywa. A poza tym, proszę Państwa, funkcjonalność. Funkcjonalność, gdzie mogę spokojnie spisać sobie hasło, gdzie mogę spokojnie sobie zaznaczyć to hasło i je tam na przykład skopiować, gdzie spokojnie mogę sobie zaznaczyć w SMS-ie numer telefonu i go skopiować i zapisać, czy coś tam dalej z nim zrobić, gdzie spokojnie mogę kliknąć w link, który dostałem w SMS-ie i automatycznie otworzy mi się strona spod tego linka. Tego niestety nie umiem. Także tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, jeśli twórcy MobileSpeaka, czyli firma Code Factory, coś nie zrobi w kwestii nawigacji po tekście, wówczas ten problem będzie zawsze, ten program będzie zawsze z tyłu. Nie powiedziałem też, o jakiej wersji Toxa mówię, bo zapomniałem. Mówię o wersji 3.52.6, czyli najnowszej, jaka jest. I ta wersja zyskała to, iż... Znaczy już od wersji chyba 3.54 bodajże było już to dostępne. Dokładnie nie pamiętam. Ale o co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że można korzystać z Toxa podczas wykonywania połączenia. To spróbuję zademonstrować. Będą zakłócenia komórkowe. No, ale tutaj... Inaczej się zrobić tego nie da.
1: Wygaszacz plus czwartek 31 lipca.
0: I zrobimy tak, zadzwonimy sobie pod 2601.
1: 1 zegar plus 6 0 1.
0: Tak. O właśnie, mamy.
2: W dziale obsługi klienta sieci plus.
0: I teraz.
2: Jeśli dzwonisz w sprawie 36.6, wybierz 6.
0: On tu już nam nawija.
2: Informacje o twoim koncie oraz dodawanie usług, wybierz 1. Promocje i produkty dla ciebie.
0: Promocje wybierzemy na przykład.
2: Aktualne promocje, wybierz 1.
0: Tak.
2: Dodajnia, rewolucja w ściąganiu muzyki, wybierz 1.
0: Wybierz 1.
2: Sprawdź, jakie mamy dla ciebie promocje w ramach przedłużania umowy. Wybierz 2. Kończy ci się umowa promocyjna na iPlus? Mamy dla ciebie ofertę. Wybierz 3. Promocja. Już wkrótce w sieci Plus rewolucja ściąga.
0: I teraz na przykład wciskamy Tox C. Wyciśnie, możemy wejść w menu.
2: Przez 14 dni możesz ściągnąć na próbę 10 utworów za darmo. Wystarczy zarejestrować się na www.muzodajnia.pl. Serwis Muzodajnia.
0: Kontakty.
2: To szybki dostęp do setek tysięcy plików muzycznych.
0: Możemy zrobić głośniej.
2: Najnowszych hitów i utworów największych gwiazd. Uporządkowana baza z łatwością.
0: I możemy sobie chodzić po kontaktach. Niestety musimy się nauczyć rozumieć głos Nokia TTS i też zależy, jaki ten głos Nokia TTS jest zainstalowany w telefonie. Ostatnio spotkałem się z telefonem, w którym na przykład ostatnio spotkałem się z telefonem, który miał zainstalowany taki dziwny TTS, który mówił do mnie w trzech językach, samoistnie się przełączając. Także było cokolwiek śmiesznie. No i takiego TTS-a trudno wtedy skorzystać. Ale jeśli jest TTS polski, albo taki, który bynajmniej udaje polski, wówczas spokojnie można sobie poradzić. Można sobie coś tam przeczytać, podać komuś dalej. Przeczytać numer telefonu, kontakt, jakiś tam adres, coś. Także jest to do zrobienia. O tym było głośno ostatnio, więc tak. Teraz to opiszę. Dzwonimy. Jeśli rozmówca odbierze rozmowę, wówczas wciskamy TOX C. Powinniśmy usłyszeć komunikat wycisz nie. Następnie TOX 6, podgłośniamy sobie tegoż TTS-a, żeby go w miarę jakoś słyszeć. I normalnie poruszamy się po telefonie. Czyli na przykład wciskamy klawisz menu, przechodzimy do wiadomości, do tak dalej, i tak dalej. Jeżeli już nie chcemy, żeby Nokia TTS nam mówił w trakcie trwania rozmowy, wówczas TOX C go wyciszamy. Tak to działa. Nic nie trzeba ustawiać. Spokojnie można sobie wtedy sprawdzić czas rozmowy, czas trwania rozmowy. Wówczas tam w rejestrze trzeba jedną opcję ustawić, pokazuj czas trwania rozmowy, czy coś w tym stylu. I wtedy spokojnie możemy kontrolować, ile rozmawiamy, jak długo. Czy już wypadałoby kończyć rozmowę, czy też nie. Telefony nam dzwonią, ale to nie mój. Co jeszcze? Kolejna rzecz to w przypadku uruchomienia powiększenia niektóre skróty się różnią, mianowicie takie, iż ja teraz uruchomię powiększenie.
1: Wygasza kontakty. Powiększenie tak. Kontakty. Zakładka 1 z 2. TOX.
0: Nie mamy głośniej ciszej, tylko mamy...
1: Leni. TOX. Zaoc. 1. Wyjdź. Leni. Rejestr. 5. Wyjdź. Plus. Czwartek 30. TOX. Głośność 6 plus.
0: Nie mamy, przepraszam, szybciej, wolniej. Współczynnik powiększenia nam się zmienia. Z TOX 7 zmniejsza, TOX 8 zwiększa. TOX gwiazdka przełącza nam inwersję kolorów. Czyli żeby dostać się do panelu głównego TOX, musimy wcisnąć TOX i menu. Tutaj w moim przypadku jest to niewykonalne, ale...
1: TOX.
0: Można to uzyskać poprzez wciśnięcie TOX i długo F1. I teraz, bo o tym też nie powiedziałem, mamy takie, żeby TOX-a wyłączyć, dajemy F1, naciskamy F1 i dwie strzałki do góry i mamy opcję wyłącz TOX. Ja to teraz zrobię.
1: Wybierz. Czy na pewno chcesz wyłączyć? Wybierz.
0: Tak.
1: PLKS Azoos Premium.
0: Teraz mamy telefon bez udźwiękowienia. Żeby uruchomić TOX w miarę łatwo, wówczas najlepiej sobie ustawić go na pierwszym miejscu w menu. Wciskamy menu. Klawisz 1.
1: PLKS Azoos Premium. Zakładka powiększenie 1.
0: I teraz F1, dwa razy strzałkę do góry. I tutaj nam się zmienia na uruchom TOX. Opcja wyłącz zmienia się na uruchom. Kiedyś było TOX on, TOX off. Mi osobiście się to podoba, że tak to jest zrobione. Zwłaszcza, że jest to dostępne w głównym panelu i wywołując główny panel mogę zakończyć TOX-a. A w przypadku Mobile Speaka mam odrębne menu do tego. To jest mniej wygodne tak naprawdę, według mnie.
1: Wyjdź z menu.
0: I tutaj już jesteśmy. TOX jest uruchomiony.
1: Czwartek 31.
0: Dobrze. To pani stanowczo za dużo mówi.
1: TOX. Powiększenie nie.
0: Wyłączyłem powiększenie, które mi jest zbędne.
1: TOX. Głośność 6. Głoś plus. Czwartek 31.
0: I ściszyłem mowę. TOX. 5. W menu jeszcze jedną opcję pokażę, która mi się nasunęła w trakcie tutaj. Jesteśmy w menu głównym telefonu. Jeśli uruchomimy w tymże menu TOX-a, mamy takie coś. Nie, gdzie ja to miałem? Wejdziemy sobie w rejestr na przykład. I teraz wywołamy panel TOX-a, czyli TOX długo F1. I wciśniemy opcję ustawienia dotyczące aplikacji. I mamy tutaj do wyboru takie opcje.
1: Używanie wyłącznie ustawień standardowych 1 opcja.
0: I tutaj TOX nam proponuje używanie wyłącznie ustawień standardowych, a my chcemy coś tam zmienić sobie. Dodaj wartość dla aplikacji. I mamy takie rzeczy do wyboru. Typ powiększenia. Współczynnik powiększenia. Podążanie za fokusem. Inwersja kolorów, tempo przewijania. Opóźnienie automatycznego przewijania. Echo klawisz. I na przykład, jeśli wchodzimy do wiadomości, wówczas możemy TOX-a ustawić tak, że jeśli tylko wejdziemy do wiadomości, echo klawiatury ma być ustawione na znaki. Jeśli jesteśmy gdzie indziej, echa klawiatury nie ma, bo jest ustawione na brak. Jeśli wchodzimy do notatek na przykład, ma być wypowiadanie dużych liter tak. W innych aplikacjach nam to jest niepotrzebne. Literowanie. Też wybieramy sobie aplikację, którą chcemy, w której chcemy używać literowania. I robimy to lokalnie. Wypowiadanie interpunkcji. Czytanie liczb. Czytaj funkcyjne. Czytaj pozycję listy. Opis obiektu. Tryb kursora. To też właśnie przydaje się do SMS-ów. Chociaż ja tego nigdy nie robię. Jakoś przyzwyczaiłem się już metodą skrótową przestawiania tego. Echo klawiszy T9. I takie wartości tutaj możemy dodać dla, w tym przypadku dla rejestru. Tak to wygląda. Zobaczmy, czy tu mamy jakąś grafikę opisaną. Nie ma. Ale może pokażę pokrótce, jak taką grafikę się opisuje. Musimy przedstawić opis obiektu na tak. TOX długo 4. Tryb graficzny, przepraszam. O, właśnie. I się zaczyna. Zakładka ikona 0 AB. Dobrze. Wówczas wybieramy TOX długo wybierz. I mamy listę wszystkich obiektów dostępnych na ekranie. Tytuł, etykietka. Kontrolka, zakładka. No tutaj w przypadku rejestru nic nie możemy opisać, ale jeśli chcemy opisać dany obiekt, wówczas wybieramy go klawiszem wybierz. I on tu nas jeszcze pyta czasami, czy chcesz oglądać niezidentyfikowane obiekty. Tak. I tutaj mamy nieznany. I na przykład mając, że tak powiem, jakieś oko, które nam powie, słuchaj, ten obiekt robi to i to, możemy go sobie opisać, wybierając środek. Tutaj nam się to nie uda, bo nie w każdej aplikacji się da. W aplikacjach stricte komórkowych, stricte nokijowych, że tak powiem, typu rejestr i tak dalej, to nie zawsze działa. Ale wówczas mamy do pole tekstowe, w tymże polu tekstowym wpisujemy opis takiegoż obiektu i mamy pytanie, czy ma być ten opis używany lokalnie czy globalnie. Wybieramy jak chcemy, czyli z reguły lokalnie, bo grafiki mogą być podobne, mogą znaczyć co innego w różnych aplikacjach, także to też na to trzeba uważać. I wówczas taki opis sobie zapisujemy. Po wejściu do takiej aplikacji ten opis już będzie widoczny. Tak to działa. Troszeczkę nieskładnie mi to wyszło dzisiaj. Opis tego screenreadera komórkowego. Ale starałem się jak mogłem. I nawet sąsiad przestał tutaj się remontować. Co mnie bardzo cieszy. Powoli będziemy kończyć. Jeśli byłyby jakieś pytania odnośnie programu TOX, zapraszam. rawkiw@gmail.com. Jeśli będę wiedział, to odpowiem. Teraz powiem coś, czego nie powiedziałem w poprzednim podcaście. Mówił Rafał Kiwak. bo się nie przedstawiłem ostatnio. Ale to jestem ja. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Daria Barszczyk w kolejnym Tyflo Podcaście kulinarnym. Dzisiaj zajmiemy się daniem takim bardziej na imprezę, takim wieczornym. Przystawka taka może też być, ciężko to jakoś określić, ale zawsze najszybciej znika ze stołu przy wszelkich imprezach. Potrzebne nam jest do tego ciasto francuskie. Ja akurat zakupuję je sobie w sklepie. Ser, szynka, no i wszelkie przyprawy i różne specjały, które my chcemy dodać tak w ramach inwencji twórczej. Aby sporządzić właśnie takie zapiekanki, należy oczywiście rozwinąć najpierw ciasto francuskie. Ono jest przełożone jakby takim papierem, więc na tym papierze spokojnie można to ułożyć na blacie. Nie trzeba żadnej podkładki. Ciasto posypujemy, wklepujemy w ciasto przyprawy. Trzeba je tak wklepać. Ja zastosuję takie standardowe przyprawy. Nie będzie ich tak dużo. Wsypię pieprz, chili, oregano i bazylię. Czyli oczywiście nie za dużo. No, jeszcze dodamy odrobinę curry. Jest to takie bardzo szybkie danie, które potem nie wygląda, jakby było szybkie. Ja mam pierś w miodzie i ser Golda w plastrach oczywiście. Nie będę tutaj kroić. Jeśli mamy większe kawałki sera niż szynki, no to oczywiście szynkę staramy się w ser, ale ja niestety nie mam. Musimy położyć ser, trzy palce od krawędzi górnej i bocznej, i zachowywać odległość trzech palców, aby była taka możliwość zwinięcia tej naszej zapiekaneczki, i cztery palce pomiędzy dwoma zapiekankami na środku. Mi tu wyszło 5 roladek. Ja mam tu przygotowane oczywiście dwa ciasta francuskie, ponieważ będzie to taka, nie jest to przystawka niestety. Ja kładę plasterek sera, no i tak dwa plasterki szynki, mam takie cieńsze, to akurat będzie idealnie, aby zawinąć. Ciasto francuskie to jest zawinięty taki rulon. Kiedy go się rozwinie, przypominam, taki prostokąt. Teraz rozkrawamy wszystkie zapiekanki. Oczywiście, żeby należy zachować odległości i postarać się jakoś tak to mniej więcej prosto przyrządzić. Odkroiłam jedną zapiekankę. Zawijam ją. Może być w pionie, może być w poziomie. Zawijam ją w taką, w cudzysłowie, rolatkę. Tak, żeby nie wychodziły te... Sklejam ją. Tak, żeby nie wychodziły szynki ani ser. Tak, żeby była taka podłużna rolatka. Ja sobie tak w sumie zawijam. Raz w pionie, raz w poziomie. Nie zwracam na to uwagi, byleby ciasto się mogło skleić, byleby nie wystawał żaden ser ani szynka. Teraz zanim zwinę, już podpalę piekarnik, aby się już nam stosownie rozgrzał. Myślę, że w kombiwarze też jesteśmy w stanie to zrobić. Trzeba pilnować z tych serków, żeby nam się nie zrobiło ich przypadkiem dużo w jednym miejscu, tak jak mi się też zrobiło. Najpierw zwinę serek z szyneczką w środku, a potem go owijamy ciastem. W czasie, kiedy piekarnik się rozgrzewa, my musimy jeszcze na głębokim talerzu rozbić dwa jajka, oddzielić je od białka, od żółtek. Białko nada naszym zapiekankom dużo chrupkości. Ozdobię blaszkę papierem do pieczenia, żeby było tak, wiecie, bezpiecznie. Zmienię ten kawałek obecny. Trochę przy palcach. Kiedy już ułożyliśmy na blaszę papier do pieczenia, obtaczamy nasze zapiekanki w białku i kładziemy w pewnej niedużej odległości od siebie. One nie rosną jakoś bardzo wszerz. Zaraz je jeszcze ponacinamy, żeby nie popękały sobie, bo lubią takie mamy różne dziwne rzeczy odchodzić, ale należy tak ponacinać z wierzchu ciasto. Wystarczą 3 nacięcia, takie leciutkie, żeby tylko miało gdzie to się rozrosnąć. Takie skośne cięcia poprowadziłam i w tym momencie wkładamy blaszkę do środka i czekamy. Po 10 minutach oczywiście sprawdzamy, jak tam się miewają nasze cudowne rolatki. Ja w tym celu biorę swoją rękawicę kuchenną oraz widelec. Otwieram piekarnik, łapię za ruszt, oczywiście rękawicą kuchenną. Dotykam widelcem te nasze zapiekanki. Ręką też można, aczkolwiek czuję ręką, że jeszcze trochę mi potrzeba, żeby się zrobiły na ładnie. Podkręciłam temperaturę. Jeszcze na koniec powiem, że rolatki należy trzymać od 35 do 40 minut. To zależy oczywiście, jaką wydajność i moc ma nasz piekarnik. No mój ma niestety tak słabą, że musimy długo, długo czekać, zanim się zrobią, ale już są gotowe. Pierwsza tura. Ja zabieram się z moimi znajomymi do jedzenia, a Was zachęcam do sporządzenia takich przepysznych przekąsek. Do usłyszenia. Była z Wami Daria Barszczyk. Trzymajcie się. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu dziś mamy 4 kwietnia 2017 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
6: Witajcie.
5: I dziś się spotykamy, żeby Wam opowiedzieć o kolejnej interesującej aplikacji. Tym razem nie będziemy nic podsumowywać, nie będziemy niczego podsumowywać, ale będziemy mówić o programie, który może nam się przydać w podróży. A cóż to będzie za aplikacja?
6: Aplikacja Wi-Fi Map, czyli mapa hotspotów Wi-Fi, mapa sieci bezprzewodowych, włącznie z hasłami, jeżeli społeczność takie udostępniła. I to jest chyba główna, najważniejsza funkcja tej aplikacji.
5: Tak, zwłaszcza dla nas, nie da się ukryć, bo przypuśćmy, jesteśmy gdzieś tam w jakimś hotelu albo w jakimś innym miejscu, no i jeżeli sieć jest zabezpieczona hasłem, to zazwyczaj gdzieś tam jest jakaś naklejka informująca o tym, jakie jest hasło do tej sieci. No my z taką naklejką nie bardzo jesteśmy w stanie się zapoznać, a też nie zawsze jest kogo spytać.
6: No tak.
5: I to się może...
6: sytuacji rzeczywiście...
5: I to się może przydać. Może. Tak, tak. No a przy okazji nie da się ukryć, że całkiem możliwe, że niektórzy wredni goście dodają sobie sieci bezprzewodowe bez wiedzy znajomych swoich, u których bywają. Tak po prostu. Też tak może być. Nie zachęcamy, akurat do tego typu aktywności, no chyba, że ktoś jest na tyle gościnny i sam własną sieć bezprzewodową ochoczo doda do bazy Wi-Fi Map i pozwoli z niej korzystać innym. Ale może jeżeli jesteście u kogoś w gościach i on wam gościnnie użycza hasła do Wi-Fi, to nie wykorzystujcie tego faktu i nie podawajcie go dalej. Aplikacja,
6: tak też myślę. Też
5: tak,
6: myślę.
5: Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Dziś pokażemy dwie wersje tego programu. Można też powiedzieć, że dostępna jest ona w wersji free, ale chyba też jest jakaś wersja płatna, prawda, Pawle?
6: Tak, wersja płatna usuwa reklamy, a ponadto pozwala na dostęp do obszarów offline, czyli jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, gdzie wiemy z góry, że nie będzie dostępu do internetu i nie będziemy mogli w czasie rzeczywistym na bieżąco sobie sprawdzać, czy sieci jakieś są dostępne, możemy, podobnie jak w przypadku nawigacji GPS, konkretne obszary świata pobierać na swój telefon celem posiadania już takiej bazy haseł, jak się to przysłowiowo mówi, na zaś.
5: No tak, i to nam się może szczególnie przydać w sytuacji, kiedy jesteśmy za granicą, a kiedy na przykład nie chcemy płacić za roaming. No bo okej, w Polsce to już nie jest problem posiadanie jakiegokolwiek pakietu internetowego. Każdy abonament w zasadzie coś takiego oferuje, no ale jeżeli jesteśmy za granicą i to jeszcze w takim jakimś egzotycznym kraju, gdzie za pakiet internetowy w roamingu płacimy jak za zboże, no to w takiej sytuacji to się może przydać taka mapka.
6: Tak, z pewnością. To jest jeden na pewno przykład, w którym można posłużyć się tą metodą. Pamiętajmy też o tym, że są takie obszary, gdzie z zasięgiem nie jest jeszcze mimo wszystko najlepiej, mimo że nasza infrastruktura sieciowa rozwija się, co by nie mówić, coraz lepiej. No może być po prostu tak, że będzie nam potrzebna baza bez dostępu do internetu, albo po prostu ktoś ma taką zasadę, że w telefonie z internetu nie korzysta, nie wchodzi w żadne pakiety, a po prostu chce użyć tej aplikacji jako bazy referencyjnej dla swojego komputera, czy notatnika brajlowskiego, czy jakiegokolwiek innego urządzenia.
5: Okej, okay, więc już za chwileczkę zaprezentujemy wam tę aplikację. Ja właśnie w tym momencie próbuję uruchomić naszego radiowego Skype'a, dzięki któremu będziecie mogli się z nami kontaktować. Jakiś problem ma dziś Skype z zalogowaniem się do sieci, ale to mu się niestety zdarza ostatnimi czasy zbyt często, jakieś problemy dziwne.
6: No, oby tym razem mu się to nie udało. Nie udało mu się nam przeszkodzić.
5: Tak, bo
6: w dotarciu do was.
5: Tak, bo fajnie, fajnie by było, żebyście mogli do nas zadzwonić.
6: Telefon.
5: No, telefon to już w ogóle nas nie lubi, ale spokojnie, Skype się, mam nadzieję, za chwileczkę nam się uda go uruchomić. Jeszcze jedna próba. A jeżeli się nie uda, no to mam nadzieję, że będziemy wam to tłumaczyć na tyle jasno i zrozumiale, że nie będzie jakichś większych problemów. Nie, Skype nam pokazuje dziś ewidentnie środkowy palec. No to dobrze, to przechodzimy w takim razie do prezentacji. Ja proponuję, Pawle, żeby najpierw pokazać w ogóle, co mamy na ekranie głównym. Jak to wygląda?
6: Ja z góry może ostrzegę, że aplikacja należy do tych, które skaczą, w których fokus skacze jak szalony, aczkolwiek mogło być gorzej. Jest jeszcze na tyle stabilnie, że jeżeli mamy refleks, to uda nam się dotrzeć do tych obszarów aplikacji, do których dotrzeć chcemy. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze to, że nie jest to tak proste jak w przypadku innych aplikacji, które tego problemu nie mają. Więc wszelkiego rodzaju obsunięcia ze strony TalkBacka, powtarzające się elementy, to nie są moje problemy z koordynacją ruchową w dniu dzisiejszym. To jest po prostu szalejący punkt uwagi w TalkBacku. No ale spróbujemy. Błąd jak najbardziej jest już zgłoszony i czekam na odpowiedź producentów. Was też zachęcam do zgłaszania. Mam otwartą aplikację i już jak słychać, mówi do nas dużo. To wynika właśnie z tego, że ten fokus lubi sobie tu poskakać jak zajączek na łące. Miejmy nadzieję, że go na potrzeby audycji ujarzmimy.
7: Wyświetlam element. Mapa Google. Search.
6: Mamy dwa przyciski search. Pierwszy. Właśnie.

0: Chodzi o to, że możemy zaktualizować sobie bazę haseł dla naszego obszaru.
1: Update. Reklama zamknięta przez Google Update.
0: No tu jak widać aplikację mam w wersji darmowej i pokazuje ona reklamę.
1: 71, new passwords, new data base is up to date. Na liście.
0: Zaktualizowałem sobie moją bazę danych, dodano do niej 71 nowych haseł, więc jak widać społeczność nie próżnuje i nowe rzeczy się dzieją jak najbardziej.
2: Prężnie działają.
0: Nie wiem czemu ten przycisk jest podpisany search, bo wyszukiwanie jest obok i też nazywa się search, ale no taką miał wizję ktoś nie dopatrzył tych etykietek i wyszło jak wyszło. Czasem się to zdarza.
1: Wifi map, search.
0: Ten search to już jest właściwe wyszukiwanie.
1: Jeżeli... Wifi map, pole edycji, kafe, hotel, zipy.
0: Jak tu klikniemy, to się pokaże pole edycji i tu możemy sobie wpisać albo nazwę jakiegoś miasta, albo konkretnego miejsca, do którego zmierzamy. I to jest dość przydatne, jeżeli planujemy już podróż, wiemy, że dostępu do internetu nie będziemy mieć na miejscu mobilnie, chcielibyśmy jednak mieć dostęp do Wi-Fi i się upewnić, że to Wi-Fi tam jest. Więc wpisujemy sobie jakieś miasto lub jakąś nazwę hotelu, wręcz względnie kawiarni i pokaże nam się lista wyników i może czegoś się dowiemy na temat obszaru, do którego zmierzamy. Czy jakieś tam sieci są już znane, społeczności Wi-Fi Map, no oraz czy możemy się spodziewać jakichś haseł dostępowych. Okej.
1: Okay.
0: Tutaj, jak słychać, ja przesuwam cały czas palcem. Akurat dźwięki mnie nie zaskoczyły. Używam Audexa, to jest taka inna aplikacja do takich alternatywnych dźwięków w Androidzie i jakoś nie zaskoczyła chwilowo, więc nic nie słychać. Przesunąłem 4 razy palcem i jak słychać, nic nie słychać. Oznacza to mniej więcej tyle, że są to 4 zakładki, które nie są podpisane. Zakładki to właśnie ta strona główna, po której teraz się przemieszczam. To jest domyślnie lista sieci w naszym pobliżu. Aktywność społeczności, czyli zarówno co się dzieje w naszych sieciach, czy ktoś polubił nasze hasła, czy ktoś dodał nowe hasło może do jakiejś sieci, którą my dodaliśmy, czy coś innego się działo, czy ktoś się może chyba nawet połączył, różne inne historie. Trzecia zakładka to...
1: Alba przycisk, Facebook Business, przy Albania, Afganistan.
0: Tak, to lista krajów. Więc możemy tutaj od razu sobie zapoznać się z konkretnymi obszarami, zobaczyć ile na kraj przypada sieci Wi-Fi w bazie Wi-Fi Map i ogólnie te obszary w jakiś sposób sobie przeglądać. A zakładka czwarta to jest nasz profil i ustawienia oraz wszelkie pozostałe rzeczy typu pomoc, zgłaszanie opinii, informacje o wersji. Ja może zacznę od tej zakładki pierwszej, najważniejszej.
2: Dokładnie, to pokaż jeszcze tę zakładkę, a za chwileczkę ja zrobię to samo.
0: Okej, okay. Więc zaczyna się od mapy Google.
2: W międzyczasie taka informacja, Skype nam wstał, więc można dzwonić, jeżeli ktoś miałby ochotę.
0: Fantastycznie. Więc jak widać, mapka się pojawiła i ta mapka jest dla osób widzących jak najbardziej użyteczna, dla nas nie bardzo, nie na tym systemie. Można ją pewnie przesuwać i tam sobie przeglądać obszary na mapie i w ten sposób szukać sieci. Nam pozostaje klasyczna lista.
1: Connected Village na liście.
0: Connected Village. Village to nazwa mojej sieci w domu. Informuje mnie aplikacja, że jestem z nią aktualnie połączony. Dlaczego? Ano bo mamy tutaj takie 3 przyciski.
1: Speed test, network scan, Wi-Fi add.
0: Speed test, network scan i Wi-Fi add. Pierwszy sprawdza prędkość naszego połączenia, drugi pozwala na przeskanowanie sieci pod kątem podłączonych urządzeń, a trzeci pozwala dodać nam sieć do bazy danych, bo ja jej nie dodałem. Może ją za chwileczkę testowo dodam, na chwilę i z fałszywym hasłem, ale no nie zależy mi jakoś specjalnie na tym póki co, żeby ktoś w moim domowym Wi-Fi się podłączał. Ale okej.
1: Speed test network Wi-Fi add connected pla.
0: I
1: speed test.
0: Jak widać, tu skacze fokus, ale...
1: Sorted by distance, urząd pocztowy UP Pilchowice 1,5... Sorted by distance, urząd pocztowy UP Pilchowice 1,5 km, pionowa linia dworcowa 8.
0: Sorted by distance, czyli sieci mamy posortowane według odległości od miejsc, w których te sieci nadają. I tu jak powiedziano, urząd pocztowy UP Pilchowice, 1,5 km stąd, na ulicy Dworcowej 8. Ja się spróbuję wkliknąć do tej sieci.
1: Sorted by distance, home wifi, pionowa linia, sorted by distance. Oferta pracy dla ciebie, znasz język.
0: I jestem już w sieci. Nie wiem, czy Michale, w tym momencie będziesz chciał ty zaprezentować to, co do tej pory ja pokazałem na Androidzie, a potem przejrzymy może

0: widok tej sieci, do której aktualnie udało mi się dostać.
1: Wiesz co, to może pokaż, po prostu tę pierwszą zakładkę i możliwości tej pierwszej zakładki. Wyeksploruj je do samego końca, a potem ja pokażę to samo na iOSie. Okay. Chyba tak będzie najprościej.
0: Tak. Więc ja aktualnie jestem w widoku sieci urzędu pocztowego naszego na wsi, który jest 1,5 kilometra stąd. No i zobaczmy, co tu o tej sieci wiadomo. Pojawiła mi się reklama. Niestety warunkiem zobaczenia jakiegokolwiek hasła, przynajmniej na Androidzie, bo Michale miałeś inne doświadczenia z tego, co mówisz.
1: Zgadza się.
0: Jest w wersji darmowej obejrzenie reklamy i odpowiedź tak albo nie. Tu jest pytanie, czy chcę gdzieś tam się zarejestrować, czy coś tam zainstalować. Ja oczywiście odpowiadam nie. I później będzie nam dane zobaczyć hasło. Na razie muszę przebić się przez reklamę.
2: Znasz je? Chcesz dowiedzieć? Tak, nie.
0: Nie, nie chcę się nic dowiadywać więcej. Wi-Fi map, wracam do mojego okienka z siecią.
2: Wi-Fi hotspot, przyjdź wyżej. Przycisk bez etykiety.
0: To jest przycisk niezaetykietowany. On pozwala nam na udostępnienie informacji o tej sieci znajomym przez jakikolwiek komunikator WhatsApp, jakąś sieć społecznościową, Facebook, Twitter. Możemy po prostu wystawić tą sieć komuś trzeciemu, kto nie ma Wi-Fi map.
2: Edit przycisk.
0: Edit, tu jest edycja sieci. Tu jest ciche miejsce. Zdaje się, że to są nadal te zakładki. Tak, to są nadal zakładki.
2: Urząd Pocztowy UP Piechowice, Dworcowe 8, Miwa podkreślnik, restauracja na liście.
0: O, a tutaj Urząd Dworcowy.
2: Mapa Google.
0: Miwa restauracja, nie wiem czy jest to restauracja rzeczywiście w naszej okolicy. Natomiast no nie wiem czy chodzi o to, że ten hotspot jest jakoś powiązany, że restauracja też korzysta z tego hotspotu. Czy hotspot tak się nazywa, a został zarejestrowany pod urzędem pocztowym jakby na mapie. Jest to bardzo możliwe. Czyli prawdopodobnie sytuacja jest taka, że to jednak nie jest hotspot urzędu pocztowego, tylko hotspot
1: restauracji. A tej restauracji Miwa, tylko restauracja może nie jest wypisana jakoś w mapach, albo GPS po prostu tak wynotował takie współrzędne.
0: Prawdopodobnie tak się stało. Ale sieć nazywa się Miwa Restauracja z podkreśleniem
2: Urząd Pocztowy UP Piechowice. Widok z wieloma stronami. Przycisk bez etykiety.
0: Tu jest przycisk. Przycisk pozwala nam
2: 1,5 km.
0: Prawdopodobnie przenieść się, ja jeszcze sprawdzę, co on tu robi.
2: 12 września.
0: Nic specjalnego, ale gdybym kliknął na przykład Urząd Pocztowy.
2: Przycisk bez 1,5 km. Wykonaj czynność Braille Planner w sieci.
0: Otwiera mi się lista aplikacji nawigacyjnych, czyli mogę sobie otworzyć nawigację z dowolnej aplikacji, która wspiera wywoływanie nawigacji, prosto do tego hotspotu. No. Jak ktoś ma taką nagłą potrzebę internetu, czemu nie?
2: Wi-Fi map. Przycisk bez... Edit przycisk.
0: Już tu znajduję miejsce, w którym byłem.
2: Mapa Urząd Pocztowy UP. Mapa Google. Przycisk. 1, Anonymous. 12 września 2015. Open Wi-Fi. No password.
0: O. Linkę. Jak widać, Anonymous, czyli osoba anonimowa bez konta, gdzieś z półtora roku temu wrzuciła informację, że ten hotspot jest otwarty i nie posiada hasła. Ja taką poradę mogę polubić.
2: Przycisk bez Anonymous. Przycisk. Reklama zamknięta.
0: I to w zasadzie tyle. No dobrze. To w takim razie spróbujmy to jeszcze na jakimś hotspocie, gdzie wiem, że jest hasło. Żeby nie było tak, że same otwarte sieci nam to pokazuje i nie ma żadnej magii.
2: Sorted by kone wifi pionowali, kone wifi pionowali, nie szetnia podkreśnik, kone wifi pionowali, nie szetnia podkreśnik x, 3,2 km pionowali, linia wiejska 103.
1: Kone wifi, wiejska 103. Chyba ta tajemnicza szatnia.
0: Okej. Tak, to jest właśnie szatnia, na szatni już testowałem. Nie wiem, czyja to jest szatnia. Może to jest jakaś sala gimnastyczna przy szkole, tak sobie to wyobrażam, bo w naszej okolicy, z tego co wiem, nie ma jakichś siłowni ani basenów, chyba że jakiś basen. No w każdym razie jakieś miejsce, gdzie się prawdopodobnie uprawia jakiś sport. I szatnia tegoż miejsca posiada swój hotspot. No i tenże hotspot jest zabezpieczony hasłem, o czym możemy się za chwilę przekonać.
2: Mapa Google. Home Wi-Fi. Widok z wieloma stronami. Przycisk bez etykiety 3,2 km. Anonymous 6 września 2016. Password. Przycisk bez etykiety. Unlock password.
0: Unlock password. Muszę tu nacisnąć.
2: Wi-Fi map, pas skroń, wybrane, cofę, podkreślnik...
0: Znowu się pojawiła reklama.
2: Overtop, znasz je? Chcesz do... Tak, nie. Oszaj 7 gu. Nie.
0: Nie, nie chcę się dowiedzieć.
2: Strona. Przycisk.
0: I?
2: Anonym. Przed. Linkę. Przednia 279. Anonymous. Po, Anonymous. 6 września 2016. Password na liście. Przednia 279.
0: No i proszę bardzo. Tutaj Anonymous. Podam nam informację. Zobaczmy jeszcze z kiedy.
2: Poza listą. Anonymous. 6 września 2016. Anonymous.
0: A, 6 września 2016, czyli dość świeża jest informacja.
1: Czyli całkiem niedawno.
0: Minęło jakieś pół roku musiało minąć. Może od tego czasu hasło się nie zmieniło. No i tak, tu jest to powiedziane. Szatnia 279. Jest. Tak, takie hasło zostało tutaj podane. Czy my możemy coś z tym zrobić?
2: Anonymous. Szatnia 200.
0: Możemy.
2: Poza. Anonymous. Szatnia. Linkę. Przycisk.
0: Możemy polubić. Względnie.
2: Anonymous. Szatnia. Anonymous. Linkę. Przycisk. Copy. Przycisk. Bez etyki. Reklama zamknięta.
0: Bardzo skacze fokus, ale jest przycisk copy. Możemy skopiować to hasło do schowka, żeby później je wkleić przy łączeniu się z siecią. Mamy też możliwość dokonania jakiejś edycji. Bo to jest taka trochę Wikipedia tych wszystkich sieci, więc nie ma takiej osi czasu na zasadzie ktoś dodał, ktoś dodał, ktoś dodał. Tylko umawiamy się jednak, że jak jedna osoba poda informację, to potem podlega ona korekcie, w razie czego bardziej niż jakimś uaktualnianiom w czasie. Nacisnąłem przycisk edit i pojawiło się okienko what's wrong, czyli co mi się w tej sieci nie podoba.
2: What is wrong? Wi-Fi not here na liście.
0: Wi-Fi not here, sieci już tu nie ma.
2: Premium Wi-Fi.
0: Premium Wi-Fi, czyli wymaga jakiś opłat za rejestrację na przykład konta, coś się musiało zmienić.
2: Update Wi-Fi.
0: Update Wi-Fi. Update Wi-Fi pozwala nam na uaktualnienie tych wszystkich danych, które podała osoba przede mną.
2: Edit Wi-Fi Access.
0: Edit Wi-Fi Access.
2: Edit Wi-Fi Access. In order to edit Wi-Fi Access, you must go in radius of his place at least 1 km.
0: Tego nie wiedziałem, ale ma to sens. Żeby edytować sieć, muszę być w zasięgu co najmniej 1 km. Może dlatego, Michale,
1: żeby
0: nie
1: sobie,
0: w stanie edytować.
1: Żeby sobie ktoś nie edytował jakichś sieci, do których teoretycznie mógłby nie mieć dostępu. No bo wyobraźmy sobie jakiegoś trolla, który nagle, no nie wiem, ma jakieś dziwne intencje i edytuje jakieś sieci Wi-Fi znajdujące się na przykład w Stanach Zjednoczonych albo gdzieś i wprowadza niewłaściwe informacje. Więc przypuszczam, że po to jest to zabezpieczenie. Ja zdaje się, że mam jakieś sieci tu bliżej mnie, więc mam nadzieję, że uda się to wyedytować, a przynajmniej pokazać, bo nie będę tam niczego zmieniał. Natomiast no raczej mi się to udawało.
0: Okej, no dobrze. W takim razie. W takim razie w ten sposób przegląda się sieci i sprawdza się hasło w miejscu, w którym jesteśmy. Względnie informujemy się w ten sposób właśnie o jakiejś tam dostępności sieci, jej braku i tak dalej. No to zobaczmy jeszcze, czy da się coś więcej osiągnąć tą aplikacją.
2: Przycisk.
0: Wyjdę stąd.
2: Reklama za 9 litrów 7. Lords Mobile.
0: Nie.
2: Przycisk. Kona Wi-Fi. Kona Wi-Fi. Sorted Wi-Fi. Speed test.
0: No, mogę też coś zrobić z moją siecią.
2: Sonnegret.
0: Bo widać, że tutaj tak świeci pięknie.
2: Sonnegret. Pilalage.
0: Spróbujmy ją dodać.
2: Speed. Net. Wi-Fi. Add. Where is his Wi-Fi?
0: Nacisnąłem szybko przycisk add. Ja wykonuję te czynności trochę szybciej, bo gdybym zatrzymywał się w celu objaśnienia, to by mi zdążył uciec fokus. Więc ja się tu staram w miarę pokazywać i też powtarzać, co mówi telefon i informować na bieżąco o tym, co tutaj robię, bo niestety fokus ucieka, ale na szczęście nie na tyle, żeby nam uniemożliwiać pracę z aplikacją. Where is this Wi-Fi? Czyli gdzie znajduje się sieć? Na razie jedyną opcją, jaką tu mam, jest Private Home Wi-Fi, czyli sieć prywatna w domu. Dlatego potem przy tych wszystkich sieciach jest dopisek Home Wi-Fi. Prawdopodobnie gdybym był w zasięgu jakiejś instytucji, tak jak tego urzędu pocztowego, wtedy pokazałoby mi się to miejsce i już nie byłoby to prywatne Wi-Fi. Byłoby powiązane z konkretnym miejscem w mapach Google. Ale ja jestem u siebie w domu. Mój dom nie jest jakoś specjalnie oznaczony, to też nie ma tutaj nigdzie sieci. Naciskam Private Home Wi-Fi, bo innej opcji nie mam.
2: Wi-Fi Hotspot. Wi-Fi Hotspot, przyjdź wyżej. Add przycisk.
0: Już jest przycisk add.
2: Nalagę.
0: Tu jest nazwa mojej sieci, wylicz.
2: Pole edycji, password.
0: I wykryto też, że sieć ma zabezpieczenie hasłem.
1: A czy mogę poniżej nie masz ptaszka do odznaczenia tego? Bo na przykład w iOSie tak jest.
2: Reklama zamknięta przez Google Logo, pole edycji, nalagę.
0: Nie, jest aha, już reklama.
1: Okej.
0: Ja pamiętam, że jak byłem w sieci niezabezpieczonej w aucie u rodziców, tam mamy też możliwość posiadania hotspotu, sieć była niezabezpieczona i takiej informacji nie było. Nie było możliwości dodania hasła.
1: Rozumiem.
0: Od razu było napisane na sztywno Wi-Fi open, no password required, czy coś takiego i nie musiałem nic wpisywać.
1: Mhm. Okej.
0: No dobrze. Ja wpiszę takie hasło, oczywiście nie będzie to hasło prawdziwe, prawdziwego nawet nie pamiętam, bo jest dość długie i gdzieś zapisane, ale na potrzeby audycji sprawdźmy, jak wygląda proces dodawania, później usuwania takich sieci.
2: Pole edycji, hasło, klawiatura gotowa.
0: No to przypuśćmy, że moje Wi-Fi ma hasło Tyflo Podcast.
2: Wznowiono działanie targba, zamknięto nalagę, add przycisk.
0: I dodajemy. W tym momencie
2: Wi-Fi hotspot, alert error. Incorrect password. You can only add a Wi-Fi with a correct password. Połączono z siecią w LAN via lag.
0: Czyli o, jeszcze powiedziałem, że połączono z siecią. Czyli aplikacja sprawdza, czy sieć da się dodać, czy z siecią da się połączyć.
1: No właśnie, i no właśnie, i tu są ciekawe rzeczy, bo wychodzi na to, że użytkownicy iPhone'ów mogą nieco bardziej trollować. Że się tak wyrażę.
0: Mówisz, a tam
1: tak,
0: nie jest to sprawdzane?
1: No, jak ja to testowałem, to nie było sprawdzane. Chyba, że coś się zmieniło, ale zaraz to sprawdzimy wszystko i zobaczymy, co się dzieje.
0: No, dobrze, czyli
1: jak to wygląda?
0: Tutaj się nie udało czegoś takiego zrobić. No to dobrze, fajne zabezpieczenie.
2: Okay, przycisk.
0: Muszę nacisnąć OK. No i niestety efekt będzie tylko taki, że nie dodam tej sieci, bo nie mam pod ręką hasła do siebie. No i po prostu.
1: Okej. Okay. Czy coś jeszcze na tej zakładce możesz zrobić?
0: W tej zakładce mogę przeprowadzić też sprawdzanie szybkości sieci. Może sprawdzimy ten interfejs, żeby zobaczyć, jakie dane nam są podane.
1: Aha.
2: Speed test. Connected. Speed test.
0: O. Jestem w speed teście, chyba.
2: Przycisk. Speed test. Wi-Fi network. Lalage. Begin test. Reklama zamknięta. Begin test.
0: Rozpocznij test. Nie wiem, czy taki test nie wyrzuca zazwyczaj z internetu wszystkich innych podłączonych. Bo już miałem do czynienia z takimi testami, które rozłączały mi połączenia. No ale spróbujmy.
1: Miejmy nadzieję, że nie wybuchnie.
2: Przycisk. Hacking security. Przycisk. Analyzing signal.
0: O, jest sprawdzane bezpieczeństwo. Przycisk. Analizowany jest sygnał.
2: Speed test. Do not.
0: O. Chyba jest sprawdzane pobieranie.
2: Speed 1. 20.
0: O.
2: Speed test. 1. 5. 50. 0. 100. 10. 30.
0: Oj.
2: 7. Hosting. MBP. Hosting. Sovnet. MBP. 6.70. Ping. 43. 20. Wyświetlam element. 21.
1: A i on tu 20, pokazuje jakieś dane, tylko w takiej...
2: Max speed.
1: Aha.
0: Tak.
2: Amazing speed. No limitations. You can even watch movies in 4K. Ping. Test again. Przycisk. Amazing speed. No limitations. You can even watch movies in 4K. Ping. 43 ms. Do wlot 21.92 mbp. Upload 6.29 mbp.
0: No. I pięknie. Pokazany jest ping do prawdopodobnie jakiegoś ich serwera. Nie wiem, czy wykorzystują Google do testów. Jest pokazana taka potencjalna prędkość pobierania oraz prędkość wysyłania. No i oceniono, że nawet mogę oglądać tu filmy 4K.
1: Gratulacje.
0: Więc musi być dobrze. Natomiast to wcześniej prawdopodobnie był jakiś wykres, który jest niedostępny z talkbackiem i graficznie wygląda bardzo ładnie. W jakichś procentach pewnie podaje jakieś wartości. Natomiast my go niestety z talkbackiem nie odczytamy. No ale narzędzie jak najbardziej przydatne, jeżeli jesteśmy w jakiejś obcej sieci, chcemy zobaczyć, na co możemy sobie pozwolić.
1: I czy możemy oglądać materiały w 4K?
0: Tak, to też.
2: Okej,
0: okay. W takim razie spróbujmy jeszcze zainteresować się opcją skanowania sieci. To jest bardziej przydatne, jeżeli rzeczywiście administrujemy jakąś siecią, chociaż w sumie ja robię to nawet w sieciach, w których jestem gościem, z ciekawości.
1: Co tam się czai?
0: Jakie to urządzenia, jakie to urządzenia dokładnie są w tej sieci poinstalowane.
2: Mapa Google.
0: Kto się jeszcze łączy?
2: Speed Network Scan.
0: Network Scan.
2: Scan Network.
0: Tutaj.
2: Sponsored.
0: O!
2: Stop przycisk.
0: Zdaje się, że sieć jest skanowana, bo jest przycisk stop. Tutaj troszeczkę się coś przycina.
1: Ale już się jakieś chyba wyniki pojawiają na liście.
0: Tak.
2: Skan przycisk. Scan network, przyjdź wyżej. Lista z jeden elementem. 192.168.2.518.
0: Tutaj jakiś adres MAC. O! Pokazany jest adres IP. Pokazany jest adres MAC. Pokazana jest też nazwa urządzenia w sieci oraz domniemany producent. Że to jakiś Liteon pewnie...
1: Co nie zawsze musi być zgodne z prawdą. To tak w ogóle...
0: To prawda, natomiast na tyle blisko, na ile możliwe, zostały te dane wykazane. Myślę, że to jest taki przeciętny zestaw informacji, jakie podaje typowy skaner. Jeżeli usiłuję stuknąć w takie urządzenie, to nic się nie dzieje. Więc nie mogę tu ani tych informacji jakoś specjalnie skopiować, przejrzeć, dodać do jakiejś listy zaufanych, mniej zaufanych. To jest taki prosty skanerek.
1: Dokładnie.
0: W porządku. W takim razie ostatnia rzecz, którą chyba mogę tu pokazać, to jest już to wyżej wspomniane wyszukiwanie. No bo, tak jak już wspomniałem, mogę chcieć gdzieś wyjechać i mogę chcieć sprawdzić, czy tam na miejscu gdzieś będą sieci. W związku z tym...
2: Search.
0: Otwieramy search, to drugie.
2: Klawiatura gotowa.
0: Otwieram klawiaturę i dla przykładu wpiszę Essen, czyli to miasto w Niemczech, gdzie już w podcaście o Mówit się meldowałem. Akurat jutro wracam. Internet będę tam raczej miał, ale sprawdźmy sobie. To pierwsze miejsce, które mi przyszło do głowy.
2: Duże E, S, S, E, N. Zamknięto klawiaturę.
0: Zamykam.
2: Wznowiono działanie tak. Wi-Fi map, przyjdź wyżej. Pole Essen, Essen, Niemcy, wybrano.
0: Tak, Essen, Niemcy. Dokładnie o tą miejscowość mi chodzi. I jesteśmy w takim samym dokładnie okienku jak w przypadku sieci naszych lokalnych, tylko jest tu napisane, że szukamy w innym mieście.
2: Search.
0: Przesuwamy się po zakładkach.
2: Mapa Google.
0: Tu jest mapa Google. I mamy dostęp do sieci. Czyż mi znowu uciekł fokus?
2: Kona Wi-Fi, kona Wi-Fi, planowa linia z Foxco, podkreślnik CF0, 821, kona Wi-Fi, planowa linia z 821 km, planowa linia SN, Niemcy, poza listą. Kona Wi-Fi, planowa linia z Foxco, podkreślnik CF0, 45 metrów, planowa linia IHGEN, 45120, kona Wi-Fi, planowa linia z Foxco, podkreślnik CF0, kona Wi-Fi, planowa linia Hotelnet, 70 metrów, kona Wi-Fi, planowa linia Hotelnet, 70 metrów, kona Wi-Fi, planowa linia Hotelnet, 80, kona Wi-Fi, planowa linia Bose ST10, B90. Nowe Nuet, 110 metrów.
1: Jest tego trochę.
0: Jak widać, pojawiło się, prawdopodobnie jest to centrum Essen, bo gdzieś dalej dogrzebałem się do Limbecker Platz. To jest ta galeria handlowa, którą, jak w wiadomościach ostatnio podawano, policja zamknęła na dwa dni z powodu podejrzewanego ataku terrorystycznego. Więc to musi być centrum. I widziałem tu dużo sieci prywatnych, takich, które ludzie poustawiali, jakieś nie liveboxy nawet, tylko Xbox, Unity Media, Fritzboxy też, ale tam był jakiś inny modem. Gdzieś jeszcze się dokopałem do jakichś TP-linków, bardzo dużo jest porozstawianych jakichś sieci prywatnych ludzi, którzy po prostu poudostępniali swoje sieci na własne życzenie ludziom, więc...
1: A przynajmniej miejmy taką nadzieję.
0: Tak. Bardzo, bardzo gościnnie ze strony tych osób. No i jak widać, można sprawdzić, siedząc w domu, w jakimś innym zupełnie mieście, jak wygląda dostęp do Wi-Fi. Gdybym wpisał bardziej dokładny adres, prawdopodobnie pokazałby się obszar bliższy, nie wiem, mojemu mieszkaniu, mojej uczelni, czemukolwiek innemu. Ale na razie sprawdziłem tak ogólnie miasto i pokazało mi mnóstwo sieci w centrum.
1: I co, to wszystko no, na to pierwszej zakładce.
0: Chyba tyle, jeśli chodzi o pierwszą zakładkę.
1: Okej, i tak naprawdę najważniejszą, bo to dzięki niej możemy korzystać z większości funkcji tego programu. To teraz ja spróbuję zaraz tu zademonstrować, jak to wygląda na iOSie. Okej, już jeszcze dam również dla ciebie, Pawle, odsłuch.
3: Hotel, kasa,
1: dobrze.
0: City, tak, słyszę?
1: Tak, słyszysz. No i proszę bardzo, już pokazuję,
3: social,
1: co my tu mamy.
3: Zaznaczone.
1: Mamy cztery zakładki karta, na samym 1, dole. Pierwsza zakładka to jest zakładka map.
3: Social, karta, 2/4.
1: Druga zakładka to jest zakładka social.
3: Update Wi-Fi.
1: Karta, update 3, Wi-Fi to zakładka trzecia.
3: Settings.
1: I settings. 1,
3: karta, 4/4.
1: To jest czwarta zakładka.
3: Zaznaczone, map.
1: Mamy
3: karta,
1: pierwszą 1, zakładkę, 4. Zakładkę map.
3: Przycisk, przycisk.
1: Na dobry początek jakiś nieopisany przycisk, który w zasadzie nic nie robi. Spróbujmy w niego stuknąć.
3: Zaznaczone, map, przycisk.
1: Coś nam to
3: Venus
1: daje.
3: Przycisk.
1: Nie bardzo.
3: Przycisk, przycisk, hotel, kafe,
1: tak.
3: City.
1: Tu mamy Kandry. Wyszukiwanie, ale to może później.
3: Button offline download, przycisk.
1: Button offline download. I tu mamy możliwość pobrania, ale jeżeli w to stuknę...
3: Button, uwaga. You can save the HM and defeat later without internet connection introversion. Proversion allows you to save the HM for later access when internet is not available. Cancel.
1: No właśnie, to dostajemy taki komunikat, czyli że no niestety w wersji darmowej tego nie uzyskamy, ale możemy to uzyskać w wersji pro, jeżeli byśmy chcieli. Szkoda swoją drogą, że nie ma tu od razu możliwości in-app purchase, żeby sobie rozszerzyć tę wersję darmową o wersję pro. Podejrzewam, że gdzieś w App Store trzeba będzie poszukać osobnej wersji Wi-Fi map. Jeszcze mamy...
3: Button offline download, button layers. Przycisk.
1: Jeszcze mamy taki przycisk, który nazywa się layers. I to też jest dostępne tylko w wersji pro. A komunikat dostajemy następujący. Właśnie, czyli że teoretycznie możemy sobie w wersji pro uzyskać dostęp do mapy satelitarnej. No i na mapie satelitarnej będziemy mieli więcej tych sieci Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. No, ale to też dostępne tylko w wersji pro.
3: Cancel.
1: Ja nie chcę wersji pro. My location. Kiedy w to stuknę, nie dzieje się absolutnie nic. I teraz pojawia nam się informacja następująca. You are connected to... Czyli jesteś połączony z...
3: ADD. Main ADD Wi-Fi button green. Przycisk.
1: Tak, bardzo ładny opis tego guziczka, który służy do dodawania naszej sieci. Ja to za chwileczkę pokażę, jak to działa.
3: Kwangmiong 5 gramów.
1: Tak, jestem połączony z siecią Kwangmiong 5G.
3: Logistik szynaka 450.
1: A poniżej mamy już konkretne sieci bezprzewodowe, które już jacyś dobrzy ludzie wpisali do tej aplikacji, no i które są w moim pobliżu. I mamy tu następujące rzeczy.
3: Logistik Szynaka, 450 metrów, znak potoku Ostrucka, znak potoku Ostrucka. Przycisk.
1: O, tak blisko jest pierwsza sieć.
3: Carwasz, 500 metrów. Przycisk.
1: Car Wash.
3: Home Wi-Fi,
1: Mynia.
3: 900 metrów, znak potoku Sosnowa 1, znak potoku Sosnowa 1.
1: Właśnie. Nawet wiadomo gdzie.
3: Grand Hotel Tiffy, 1,7 km, znak potoku Dąbrowskiego 9, znak potoku Dąbrowskiego. Port 110, 1,9 km, znak potoku Port 110. I ława główna, 2,0 km, znak potoku Dworcowa 1, znak potoku Stary Tartak, 2,1 Venus, 2,1
1: tak. No i to są te sieci, to są te sieci. Mogę sobie teraz na przykład wejść
3: zaznacz Venus
1: w sieć Venus.
3: Zaznacz Venus, 2,1 Venus, Close Interstate Alert, przycisk.
1: No właśnie, reklama.
3: Close Interstate Alert, Close przycisk.
1: Którą musiałem zamknąć.
3: Przycisk, Title Icon Back, przycisk.
1: Title Icon Back, czyli przycisk do cofnięcia się do poprzedniego ekranu, tak on się nazywa.
3: Wi-Fi Hotspot, Edit. Przycisk.
1: I tu mamy szczegóły sieci. Mamy przycisk Edit. Czy będę mógł?
3: Edit. Uwaga. What's wrong?
1: No widzisz.
3: Wi-Fi not here.
1: Wi-Fi przycisk. Not here.
3: Premium Wi-Fi.
1: Premium
3: przycisk.
1: Wi-Fi.
3: Update Wi-Fi.
1: Update
3: przycisk.
1: Wi-Fi.
3: Anuluj.
1: Ale przycisk. To za chwileczkę Anuluj. Pokażę, bo przycisk. Na razie nie chcę nic edytować. Chcę w tym momencie zapoznać się w ogóle z możliwościami tej sieci.
3: Button layers. Przycisk. Little. Lit. More.
1: Deling. Przejdźmy sobie.
3: Button meloca. Button. Venus. 2,1 km, znak potoku Broniewskiego.
1: Tak.
3: The Link Boot.
1: I to jest nazwa sieci. To jest w ogóle tak dziwnie opisane, bo mamy najpierw nazwę sieci, poniżej mamy...
3: Wi-Fi name.
1: Wi-Fi name. Trochę chyba odwrotnie to powinno być przedstawione, ale trudno.
3: Zamknięta kłódka, password, anonymous,
1: 22.04.2. I o tym mówię. Tu od razu mamy już wyświetlone hasło. Hasło to jest ileś literek A.
3: Share. Przycisk.
1: Mogę się tym podzielić, bo jest przycisk share.
3: More. Przycisk. Little.
1: Tu jest jeszcze more.
3: przycisk.
1: Co my tu mamy?
3: Uwaga. More options. How to connect.
1: How to connect, czyli wyświetli nam się taki tutorial odnośnie tego, jak mamy się połączyć. No, nic odkrywczego tam nie ma.
3: Reminder. Przycisk.
1: Reminder. Możemy sobie ustawić przypomnienie, że jeżeli będziemy w zasięgu tej sieci, to że nam ma się wyświetlić komunikat.
3: Cancel.
1: I przycisk.
3: Cancel.
1: Cancel.
3: Like. More.
1: Możemy
3: przycisk.
1: Sobie
3: like.
1: Polubić przycisk. Ten fakt, że ktoś był tak dobry i uczynny i nam tę sieć udostępnił.
3: Like. Like.
1: I to jest
3: more.
1: Wszystko.
3: Szare.
1: I nawet nie przycisk. Mam tu przycisku Unlock Password. Ten przycisk pojawia się tylko raz, ale nie trzeba w ogóle w niego klikać i jeżeli w niego klikniemy, to nam się wyświetli reklama.
3: Like.
1: Tak dziwnie.
3: Przycisk.
1: To jest tu zrobione.
3: Wi-Fi hot.
1: Teraz
3: przycisk.
1: Jeszcze w takim razie, skoro tu jestem.
3: Wi-Fi edit. Button edit. Przycisk.
1: To
3: edit.
1: Mogę zrobić
3: uwaga.
1: Edit.
3: What's wrong?
1: What's wrong?
3: Wi-Fi not here.
1: Wi-Fi
3: przycisk.
1: Not here.
3: Premium Wi-Fi.
1: Premium Wi-Fi.
3: Update Wi-Fi.
1: I na przykład
3: przycisk.
1: Update Wi-Fi.
3: Update Wi-Fi.
1: Wchodzimy sobie tu.
3: Edit. Przełącznik. Password. Current za Venus.
1: I mamy następujące rzeczy. Od samej góry. Możemy się wycofać, nie zapisując zmian, klikając w ten przycisk Title Icon Back.
3: ADD. Przycisk.
1: Możemy zapisać zmiany.
3: Venus.
1: Tego nie możemy zmienić.
3: Current zamknięta klutka. Password required. Przełącznik. Włączone.
1: Mamy tu pole wyboru. Możemy je odznaczyć, jeżeli na przykład zmieniły się reguły dostępu i sieć nie jest już zabezpieczona hasłem.
3: Pole tekstowe. Edycja. Password.
1: I wprowadzamy hasło, jeżeli jest taka potrzeba. No i tu mamy klawiaturę, ale ja oczywiście nie będę chciał wprowadzać zmian, więc na razie wycofuję się. No i teraz odbierzemy telefon, bo widzę, że mamy Skype'a. Zaraz odbierzemy tego Skype'a. Całe szczęście, że nam zadziałał. Odbieramy, a jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
4: Witam.
5: Witam.
1: Cześć, słuchamy.
5: A więc tak, moje pierwsze pytanie jest takie, jak, co się dzieje po zainstalowaniu tej aplikacji? Czy my ją powiązujemy z Facebookiem, czy my, bo skoro jest możliwość polubienia czegoś, no to znaczy, że jakaś tam, jakiś tam social jest, czyli czy my jak, w jaki sposób logujemy się do tego, czy to jest jakieś konto zakładamy, czy to z Facebookiem łączymy, czy jakoś inaczej.
1: Możesz się zalogować, oczywiście, jest to nawet zalecane, natomiast te polubienia nie są w żaden sposób powiązane z Facebookiem, to znaczy jeżeli ty tam klikniesz like, to nie oznacza, że ty lubisz tę sieć na Facebooku. Ale dane z twojego konta facebookowego, tworząc profil, możesz jak najbardziej zaimportować, bo po prostu no, logujesz się przez Facebooka. Ja akurat tak zrobiłem.
5: No, dobrze, to już wiem. Natomiast jeśli chciałem jeszcze zapytać, jak w przypadku płatnych hotspotów, bo jest taka usługa od Microsoftu Skype'owa, to się nazywa Skype Wi-Fi, czyli możliwość zapłacenia ze środków Skype przez właśnie, żeby można było korzystać z jakiegoś płatnego hotspota. I chciałem wiedzieć, czy taka aplikacja też taką informację pokazuje, no bo nie każda jakby sieć umożliwia płacenie ze środków Skype, a ja już spotkałem się z jedną siecią bodajże w Grecji czy gdzieś, że właśnie można było sobie tak zapłacić, nawet z tego skorzystałem i to fajnie zadziałało. Natomiast no, ciekawi mnie właśnie, czy ta aplikacja takie informacje też pokazuje.
1: Patryku, no ciężko nam wyrokować, czy ta aplikacja pokazuje takie informacje, bo nie mamy takiej sieci w pobliżu. Są tu sieci premium, nie wiem, ty Pawle może na coś się natknąłeś takiego Skype'owego, związanego ze Skype'em?
0: Nie, to znaczy... Jeszcze nie, kiedy używałem tej aplikacji, nie byłem, nie było mi dane być ani na żadnym lotnisku, ani w hotelu, a tam najczęściej takie sieci są. Swoją drogą gdzieś czytałem, nie wiem czy dobrze pamiętam, że ta usługa ma być zamknięta, że nie cieszyła się też takim powodzeniem i Skype, czy raczej Microsoft ma z niej zrezygnować.
1: Można sieci oznaczać jako premium, więc przypuszczam, że jeżeli są takie, to tak to po prostu zadziała. Natomiast no, ciężko tu wyrokować, bo nie mamy w swoim zasięgu żadnych takich
0: nie wiem,
1: sieci.
0: Nie jak to się wyświetli w aplikacji.
1: Dokładnie.
5: Bo jeszcze doszły do mnie jakieś takie słuchy, nie wiem czy to jest prawda a propos tej aplikacji, że w przypadku wersji na Androida, jeżeli jest sieć, która jest niezabezpieczona hasłem i odpowiednio się tam kliknie, to jest możliwe od razu przyłączenie się do tej sieci, bezbolesne przełączenie się do sieci, jeżeli znajdziemy się blisko, w pobliżu tej sieci, jeżeli mamy zasięg, a sieć jest na przykład otwarta, to możemy z poziomu aplikacji się podłączyć. Nie wiem, czy to jest prawdą akurat, bo w iOSie wiem, że się nie da, ale w Androidzie...
0: Jest to ktoś... bardzo możliwe. Sam nie testowałem jeszcze, ale jest to bardzo możliwe. Być może będę się miał o tym przekonać na szansę niedługo. Mhm. Zobaczymy, bo będę być może w zasięgu dość dużego skupiska jakichś darmowych sieci. Sprawdzę wtedy, co się święci i czy to rzeczywiście tak działa, ale tak też o tym słyszałem.
5: Ja wiem, Pawle, dlaczego ci kursor może latać, bo też mi kolega powiedział, też tej aplikacji używa. On ci lata z powodu reklam. Z powodu reklam, które się pokazują, bo on akurat mówi, że ma wersję Pro i u niego w wersji Pro kursor nie lata.
0: Tak. Wiesz co, już dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto to kupił w wersji Pro i jemu dalej ten kursor ucieka, więc...
1: Być może zależy od inaczej. Być może zależy od systemu, to od fajnie. Wersji. To też.
5: Ale ja się też z czymś takim spotkałem, że mając aplikację z reklamą, też mi fokus latał, a jak reklam nie było, to zachowywało się to w porządku. Także może to być reklama.
0: Jest w tym jakaś logika na pewno. Jest w tym logika, bo się dynamicznie odświeża zawartość, pokazują się to coraz to nowe jakieś linki, grafiki. Więc możesz mieć rację. Planuję i tak zakup tej wersji Pro w najbliższym czasie, bo pewnie się przyda i fajnie jest mieć tą aplikację bez reklam, zwłaszcza, że sprawuje się dobrze i chyba jest warta swojej ceny.
5: Może jest Android jakiś AdBlock, bo na przykład na system iOS jest aplikacja AdBlock, która blokuje po prostu ze wszystkich aplikacji reklamy, jakie tylko są. Ja z tą aplikację posiadam.
1: Nie do końca tak jest różowo, Patryku, bo na przykład fakt faktem, że dla nas to jakaś niezbyt duża strata, bo aplikacja Player jest średnio dostępna, ale jakiś czas temu ja też korzystam z AdBlocka, ale chyba akurat no tu nie bardzo sobie z tym radzi, z tymi reklamami, natomiast... Jakiś czas temu uruchamiając playera, dostałem taki komunikat, że w twoim systemie jest zainstalowana aplikacja typu AdBlock. Jeżeli chcesz korzystać z playera, to wyłącz tę aplikację, czy tam ją odinstaluj. No, także to nie do końca, także zawsze i wszędzie sobie aplikacja z tym poradzi.
5: No, ale w przypadku większości sobie radzi.
1: No zapewne w przypadku jakiejś tam części, gdyby tak nie było, no to nie byłoby w ogóle sensu, żeby tego typu aplikacje istniały. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania?
5: To wszystko.
1: Wszystko, okej, to dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia.
0: No pozdrawiamy.
1: To mogę wrócić do prezentacji, gdzie ja położyłem tylko telefon. O, tu jest. Znalazł się.
3: 19:48.
1: Dobrze. To już 48 minut. Kalendarz. Wtorek. Opowiadamy o
3: ekran przełączania Wi-Fi
1: tej aplikacji. Wi-Fi ma free. Dobrze. Mamy.
3: Przycisk.
1: Mamy tu sieci. I tu już w zasadzie to jest wszystko.
3: 14905. 6. Reklama zamknięta.
1: Tu jest reklama też. Ale akurat no, na iOSie jakoś ten fokus lepiej się zachowuje.
3: Przycisk.
1: Dobrze.
3: Button offline download.
1: Więc teraz jeszcze mogę pokazać, jak dodać sieć.
3: Main ADD Wi-Fi button green. Przycisk.
1: Mamy taki przycisk. No, jego etykieta jest śmieszna. Wiadomo, że to jest zielony przycisk.
3: Main, uwaga. Share this Wi-Fi in public. Cancel. Okej.
1: Tak.
3: Share this Wi-Fi in public.
1: Share this Wi-Fi in public. Czyli czy chcę udostępnić? On mnie jeszcze tak... Proforma zapyta. Mam dwa przyciski.
3: Cancel.
1: Anuluj i OK.
3: Przycisk.
1: Ja się zgadzam, przynajmniej na razie.
3: Pole tekstowe. Edycja. Password. Przełącznik. Włączone. Password require. Kwang miąg. 5 gra. ADD.
1: I jak to tu Wi-Fi wygląda?
3: Titlejcon back. Titlejcon. Wi-Fi hotspot.
1: Wi-Fi hotspot. Czy ja mogę coś z tym zrobić?
3: Wi-Fi hotspot.
1: Nie mogę.
3: ADD. Przycisk.
1: Mogę dodać, bo tu jest przycisk.
3: Kwang miąg. 5 gramów.
1: Kwangmiąg 5G.
3: Kwangmiąg 5G.
1: Tu też
3: gramów.
1: Nie mogę niczego zmienić. Jedyne, co mogę zrobić...
3: Przełącznik. Włączone.
1: To włączyć bądź też wyłączyć to pole wyboru. Password required. Wyłączę.
3: Wyłączone. Przełącznik. Password required.
1: Zniknęło mi pole edycji do wprowadzania hasła.
3: ADD. Wi-Fi hot. ADD.
1: Klikam przycisk. Teraz w add.
3: Add. More places. More place. Home Wi-Fi. Private. Nagło. Polski sklep. Public.
1: O.
3: Search. Where are you?
1: I teraz. I teraz pojawiło przycisk. Mi się coś takiego, czego nie widziałem wcześniej, przyznam szczerze, albo na to nie zwróciłem uwagi.
3: Where are you now?
1: Where are you now?
3: Search. Pole tekstowe.
1: Tu mam pole do wyszukiwania miejsca, gdzie to Wi-Fi teoretycznie się znajduje.
3: Public. Nagłówek. Polski sklep.
1: Najbliżej przycisk. Mnie jest polski sklep.
3: Private. Nagłówek. Home Wi-Fi. Przycisk.
1: I wybieram sobie, że to jest home Wi-Fi, bo... I mogę jeszcze też more zrobić more places, home czyli wi-fi. Pewnie pojawiłoby przycisk. Się więcej. Ale wybieram home Wi-Fi.
3: Home Wi-Fi.
1: Proszę where bardzo.
3: Where are you? Title lose. Przy Wi-Fi added. Wesej thank you from other users. Tapa start or at application. Tapa start.
1: Okay, wes- okay, okay.
3: Title licząc lose.
1: I close. Podziękowali mi, no nieładnie się zachowałem, bo sieć nieprawidłową podałem, powiedziałem, że to jest, że to jest otwarta sieć, a tak naprawdę ona nie jest otwarta, bo jest zamknięta, a hasła nie podam, przynajmniej na razie. Może kiedyś gdzieś tam zrobię jakiś dostęp gościnny, ale na razie to nie mam tego w planach. No, za chwileczkę usunę tę sieć, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. Poza tym, no mój router to nie jest taki typowy hotspot, więc on tam nie generuje jakiegoś nie wiadomo jak silnego sygnału i myślę, że nawet ludzie znajdujący się nieopodal mnie nie mieliby jakiegoś wielkiego pożytku z tej sieci, no ale tak czy inaczej, po co wprowadzać kogoś w błąd. To teraz jeszcze
3: przycisk. Hotel,
1: zobaczmy tę wyszukiwarkę.
3: Pole tekstowe, 55%. Pole tekstowe. Edycja.
1: I wpiszmy sobie nazwę jakiegoś miasta. Dajmy na to, wpiszemy Warszawę, bo tu na pewno coś będzie. Warszawa.
3: Inserted Warszawa. Szukaj. Pole tekstowe. Edycja. Warszawa.
1: Ja nie będę taki światowy jak kolega.
3: Warszawa. Warszawa. Warszawa. Polska.
1: Tak.
3: 5. Mobile Strike. Close advertise, close advert, tak. Mobile strip, close advertise.
1: Reklama się wyświetliła, przycisk. Zamykamy ją.
3: Warszawa, proversion for track, search ads, home life, otwarta kłód, 180 o. km znak potoku Warszawa, Polska. Wait better? Nowotel Warszawa Centrum, 50 metrów. Slup 55, 50 metrów znak potoku Nowogrodzka 24 ukośnik.
1: No i tu się pojawiły jakieś sieci.
3: Nowotel Warszawa,
1: i teraz...
3: autobus Z1, 60 metrów.
1: Serio?
3: Przycisk.
0: Autobus, tak, w autobusach warszawskich jest.
1: No fajnie, tylko ten autobus to się będzie, będzie jednak poruszał, więc... I mamy opcję do edycji tej sieci, to znaczy możemy edytować, możemy też zmieniać, możemy też się w ogóle zapoznać z tym, co tu
3: edit.
1: Mamy.
3: Przycisk.
1: Mamy przycisk edit, zaraz zobaczymy, czy z takiej odległości mogę dokonać jakiegoś spustoszenia w tej sieci.
3: Button layers, button, autobus Z1, 60 metrów to, Nowotel Premium. Wi-Fi name. Zamknięta kół.
1: A, i tu mam Nowotel Premium. Premium, to się nazywa chyba właśnie ta...
3: Wi-Fi, no, 60...
0: Ta sieć, musiał być autobus
1: tak.
0: na mapie.
3: 60, Nowotel Premium.
1: Całkiem, jako... tak, całkiem możliwe, to tak śmiesznie to wygląda.
3: Wi-Fi name. Zamknięta kółtka, password 0000887Y3, anonymous, 05.0...
1: Tak.
3: Szare, more, przy, like. Przycisk.
1: I tu już nie mam przycisku do odblokowywania, to już się samo odblokowuje. A kiedyś jeszcze miałem coś takiego jak unlock. Nie wiem zupełnie po co, skoro i tak zawsze pojawiały mi się te hasła. No, od logika. Wycofuję się z tego. A, miałem jeszcze sprawdzić, czy mogę edytować. To sprawdzę.
3: Autobus Z1.
1: Okej. Wejdźmy, wróćmy do autobusu. Wesołego.
3: Button mylo, aut, 60, Nowotel, Wi-Fi, zamknięta kół, szare.
1: Gdzie to jest?
3: More.
1: A, wcześniej było edit.
3: Wi-Fi hotspot, button layers, button mylo, autobus Z, 60, Nowotel, pre, Wi-Fi, zamknięte, szare, more. Like, unlock password.
1: A, i teraz jest unlock password.
3: Przycisk, li, szare, zamknięta kółtka. Password.
1: A przeczyta hasło?
3: 000887.
1: Tak. To nie wiem, po co jest unlock password. Tak jak mówiłem.
3: Wi-Fi name. Nowotel Premium.
1: Nie ma to 60 zbytnio sensu.
3: Button mylocatio. Button layers. Wi-Fi hotspot. Kitleicon Back.
1: Nie, przycisk. I teraz już nie mogę przycisk. Tego edytować.
3: Przycisk.
1: Niekonsekwentnie strasznie. Być może teraz w końcu aplikacja zrozumiała, że ja tak w zasadzie to się nie znajduję w tym miejscu i nie powinienem mieć możliwości, żeby edytować tę sieć, więc
3: Kitleicon Back.
1: Prawdopodobnie o to chodzi.
3: Autobus Z1.
1: No ale i tak raczej nie powinna w ogóle aplikacja w żaden sposób zezwolić mi na edycję.
3: Przycisk.
1: Tych informacji, bo to już by był trolling i to taki zdecydowanie brzydki.
3: Kitleicons los, Warszawa, Kitleicons los, blue e.
1: Mhm. Tak, niebieski przycisk do zamykania.
3: 50%, Kitleicons los, przycisk.
1: Ale 55%. Może nie przesadzajmy z tą prędkością. Niebieski przycisk do zamykania, zamykam okienko wyszukiwania. I to jest cała zawartość pierwszej zakładki. Okazuje się, że tu jest chyba jednak nieco bardziej przejrzyście niż w Androidzie. Nie lata mi fokus, ale coś za coś. Nie mogę na przykład przeskanować swojej sieci. Nie mogę zrobić niczego związanego z speed testem. No nie mogę takich rzeczy zrobić. Chyba, że jeszcze, co mogę spróbować przetestować.
3: Wi-Fi map free.
1: Mogę kliknąć na ikonę tej mojej sieci, bo być może to się tam pojawi.
3: Przycisk, Home Wi-Fi. Otwarta kłódka, no password require. Home Wi-Fi, 25 metrów. Logistic 13, home wi- otwarta kłódka,
1: aha,
3: no password require.
1: Teraz dodałem tę swoją home sieć. Wi-Fi.
3: Congratulations, you are an of saving torba z pieniędzmi, with Wi-Fi.
1: Aha.
3: Button melocation.
1: Pięknie.
3: Teraz
1: już nie mam tej swojej sieci.
3: Wi-Fi, 25 metrów.
1: O, to jest moja sieć.
3: Przycisk.
1: Ale nie mam już tej swojej sieci tak wyróżnionej.
3: Kitleicon ba- Wi-Fi hotspot. Edit. Button layers. Button mel- home Wi-Fi.
1: Tak.
3: 25 metrów. Kwangmion.
1: Tak,
3: 5 gramów.
1: Znajduje się 25 metrów od swojej sieci, mimo tego, że router mam po prawej stronie biurka. Ale dobrze, jak się okazuje, no po prostu GPS działa jak
3: przycisk,
1: działa. Także nie, wygląda na to, że nie mogę. Skoro ja już dodałem tę sieć, to ona już się nie pokazuje i w tym momencie no nawet nie wygląda na to, że mógł z nią zrobić cokolwiek. Więc tak przedstawia się już cała rzeczywiście pierwsza zakładka Wi-Fi Map Free. To co, Pawle, teraz może ty następną.
3: Ekran wygaszony.
0: Dobrze, ja tylko może jeszcze zaznaczę, bo to może nie przeszło w dość jasny sposób tutaj, że to, co się pokazuje na liście tych sieci, to są de facto miejsca, w których te sieci odnotowano. Czyli tak jak u mnie na przykład pokazał się urząd pocztowy, de facto nie był to urząd pocztowy, tylko restauracja obok, bo w ten sposób się zarejestrowała sieć. Więc bardziej bym się sugerował nawet nazwami sieci w środku, czy tymi, które czasem się wyświetlają gdzieś obok tych nazw miejsca, niż tym, co jest na tym ekranie głównym. Bo zdarza się tak, że pokaże się jedno miejsce z mapy, a sieć nazywa się zupełnie inaczej, tak jak z tym autobusem u Michała, czy z tym urzędem pocztowym tutaj.
1: Aczkolwiek powiem szczerze, że na przykład u mnie to było dość konsekwentnie. Jakieś tam na przykład te restauracje, które były, powiedzmy Hotel Tiffy i Stary Tartak i inne tego typu, to rzeczywiście nazwy nawet tych hotspotów korespondowały z nazwami miejsc. Więc raczej jest porządek, no ale wiadomo, uważać trzeba. Chociaż no... Wiadomo, że taka sieć bezprzewodowa ma swój pewien zasięg, więc jeżeli znajdujemy się w obrębie tego zasięgu, no to prawdopodobnie się połączymy. Nawet jeżeli będziemy w urzędzie pocztowym, to może się połączymy z siecią należącą do restauracji. No jak nam autobus odjedzie, to może być większy problem.
0: Dobrze. W takim razie przejdźmy do kolejnych zakładek. U mnie te zakładki są niestety mniej ponazywane niż u Michała, a raczej w ogóle nie są ponazywane. No przynajmniej dzięki wersji iPhone'owej wiemy, do czego służą. Więc przejdźmy do zakładki drugiej, czyli są.
1: No ja bym się też tak nie sugerował tym wszystkim, bo później możemy mieć różne funkcje, ale nazwy istotnie są raczej podobne.
0: Tak, tak.
2: Wi-Fi Map, Search. 306, rank P, Paweł Maskliwe. Ratings.
0: Tu jak widać już mamy konkretne jakieś funkcje, jest Mi,
2: ratings,
0: jest Ratings, jest Live. Mi, czyli informacje dotyczące mnie i moich sieci, co się zdarzyło w moich sieciach, które dodałem.
2: 306, rank P, Paweł Masarczyk, Polska, 0, Wifis 0, Tips 150, Points.
0: Tu już dostałem jakieś punkty, nawet nie wiem za co, jak mam być szczery.
1: Nie za sam fakt istnienia w sieci.
0: Chyba tak. I nie dodałem jeszcze żadnej sieci. Więc jest 0 networks, 0 tips, ale 150 punktów. Okej, nie pogardzę. User activities related to your Wi-Fi's. Aktywności użytkowników związane z twoimi sieciami Wi-Fi. New user comments and requests related to any Wi-Fi hardware added by your wearable display at here. O, halo, halo?
1: Jesteśmy cały czas.
0: Jesteśmy.
1: Tak, to podkład nam się tylko skończył.
0: Muzyczka się...
1: Tak, skończyła się, ale już nacisnąłem odpowiedni przycisk.
0: Dobrze. W tym miejscu wyświetlane będą wszystkie polubienia i komentarze związane z sieciami, które dodałem. Czyli taka moja oś czasu społecznościowa, w której będę informowany na bieżąco, co to się podziało w tych sieciach, które dodałem. Czy ktoś jakieś nowe hasło dodał, czy ktoś coś polubił, co ja dodałem, czy jeszcze coś innego. Czyli taki feed, taka oś czasu. Jest też See Community Live Feed. To jest chyba też to, co jest w zakładce Live. Ja w to kliknę, tylko tutaj już ostrzeżenie z góry. Tu będzie skakało na tyle, że sobie nie poradzimy, ale możemy tego użyć, żeby jakoś się pocieszyć, że rzeczywiście ta aplikacja działa i ten pomysł dociera do wielu ludzi na świecie.
2: 0, strona 33.
0: Uwaga.
2: 4,482,187. Uplates. 473,004,000 connections.
0: A, tu są statystyki.
2: 59,837,945. Users. Reklama zamknięta przez Google Users. 59,000,000 kon.
0: Tyle tu różnych jest rzeczy. Na przykład
2: 6,000,000. 6 live. 2 sekundy live. 3 sekundy ego. Reklama zamknięta przez Google logo pod 1. Reklama zamknięta przez.
0: No tu reklama. Teraz się przebijemy. Post reklama z go.
2: Social, przejdź do strony.
0: Tutaj są te zakładki.
2: Rad mapa Google.
0: I?
2: Social. Mapa Google. 4,408 Wi-Fi. 6,040 live. 3 sekundy ego.
0: 3 sekundy temu, coś się stało.
2: 2 sekundy Egipt.
0: O. Tu co chwilę przeskakuje. Tak naprawdę jest tu informacja odnośnie tego, co się stało w sieci, że ktoś dodał sieć, ktoś się uaktualnił.
1: Ktoś w Egipcie prawdopodobnie coś zrobił.
0: Tak, ktoś w Egipcie prawdopodobnie dodał jakąś sieć. Albo ją uaktualnił.
1: Albo usunął.
0: Ja tu próbuję... O, 3 sekundy temu jakiś... Ktoś w Indiach, w Mumbai podłączył się do Wi-Fi dzięki aplikacji Wi-Fi Map.
1: Super.
0: Więc jak widać, jest bardzo aktywnie, dzieje się dużo, gdzieś na świecie co...
1: Aż dla nas nawet. Za dużo.
0: Dokładnie. I tutaj sobie TalkBack niestety z tym nie radzi, ale mamy też do dyspozycji statystyki.
2: Mapa Google. User updated password Armenia Artashat. User updated password for Wi-Fi.
0: O, w Armenii. Właśnie w Armenii ktoś uaktualnił hasło.
2: Mapa Google. 459,000,000. Kon 470. 4,000,000. Wi-Fi. 6,049,775. Wi-Fi.
0: Tyle milionów sieci jest w tej społeczności. 6,490 parę tysięcy.
1: No to rzeczywiście ludzie aktywnie tego używają.
0: Tak, to się zgadza.
2: 4,482,195.
0: 4,480,000 uaktualnień. Nie wiem, w jakim to okresie jest podawane. Czy od początku istnienia, czy w jakimś ostatnim, nie wiem, tygodniu, miesiącu. Ale tyle tego jest.
2: 473,495,849 connections.
0: Tyle połączeń nawiązano za pomocą tej aplikacji z siecią Wi-Fi. 473,000,000.
1: Pięknie.
2: 59,837,945 users.
0: I jest prawie 60,000,000 użytkowników tej aplikacji.
1: No tak, bo rejestracja naprawdę nie jest jakaś skomplikowana. Ja już się zarejestrowałem i ty, Pawle, zdaje się też, więc nie będziemy tego pokazywać. Natomiast no po prostu autoryzujemy nasze konto na Facebooku do połączenia z tą aplikacją i tyle. Nic trudnego.
0: W Facebooku, Google lub w Kontakcie, jeżeli ktoś używa jeszcze w Kontakcie.
1: Aha. Ja skorzystałem z pierwszej opcji.
0: No lub można stworzyć też konto bez jakichś kont społecznościowych. Takie sobie niepowiązane, więc można i tak.
1: Okej.
0: No, w porządku.
2: Mapa Google.
0: Zobaczmy jeszcze, co się da
2: Mapa Google News, Indie. News Registered.
0: O!
2: Indie. Live.
0: Właśnie się zarejestrował ktoś nowy z Indii w tej społeczności. Tak, zakładka live popularne. Już pokazaliśmy, co robi.
1: Okej, okay, tak, to ja teraz spróbuję pokazać. Chociaż wiele się nie spodziewam po tym, bo dziś się próbowałem bawić.
0: Jeszcze sprawdzę jedną rzecz.
1: Okej.
0: Michale, jest taka zakładka Ratings. Zobaczmy, co ona potrafi.
2: 1. Anonymous Wi-Fi 1177 Tips Live poza listą. 1. Anonymous Wi-Fi 2. Display Wi-Fi 753.
0: 1. Live poza listą. To jest ranking.
1: Ranking użytkowników.
0: Ranking użytkowników. Kto najwięcej dodał różnych rzeczy? Sieci, porad dotyczących sieci. No wszystko fajnie, tylko po co ktoś uwzględniał tu Anonima? Nie rozumiem. Dlatego, że Anonim jest na pierwszym miejscu. Ja nie jestem zdziwiony, ale okej.
1: Okay. Ciekawostka.
0: W porządku, więc mamy ranking. Czy da się coś kliknąć? Nie da się.
2: Display Wi-Fi 753, tips 954, 123.2k points.
0: Okej, okay, w porządku. Czyli to jest na punkty, nie da się kliknąć i jest ranking od pierwszego
1: czyli
0: miejsca.
1: Czyli też takie elementy tak zwanej grywalizacji. Chcesz być na pierwszym miejscu, tak. Dodawaj jak najwięcej hotspotów, uaktualniaj i po prostu dziel się tym wszystkim, czym możesz. No. I tak właśnie dlatego się zastanawiam, czy po prostu niektórzy użytkownicy, żeby dostać się na wyższy szczebel tej drabinki, czasem nie podają aż za dużo tych informacji. No ale zapewne regulamin gdzieś tam mówi o tym, że nie wolno. No. Prawdopodobnie, przynajmniej tak jest. Dobrze,
3: 20.06.
1: To teraz przechodzimy do iPhone'a.
3: Kalendarz, wtorek, 4.
1: Dobrze, ale najpierw to don. Muszę się ustawienia. Dostać do tej aplikacji. Wi-Fi Map Free, zakładka numer 2. Proszę bardzo.
3: Social. Karta. 2 z 4.
1: Przechodzimy sobie tu.
3: 300 live. Zaznacz. Social. Zaznaczone. Me. Przycisk. Ratings.
1: Ratings.
3: Live.
1: Live.
3: 305. Rank. Michał Dziwisz. 1. Wifis. Polska. 2. Tips. 300. POINTS. 1. Anonymous. 2.
1: I tu już
3: Otis,
1: jest.
3: 3. 4. Bruno M.
1: Cała rozpiska, kto ile ma poniżej. Na przykład, czy 3, ja mogę sobie wklikać się w profil jakiegoś użytkownika 4, 3, poziomu iOS-a?
3: 3, Jonny Franco.
1: Nie.
3: Wi-Fi 731, Kip 843, 115.
1: Nie.
3: Przeciw 50%.
1: Nie mogę. Dobrze.
3: 1, 300, live.
1: Tu mam 300, moją pozycję jakąś tam.
3: Zaznaczone.
1: I teraz
3: przycisk.
1: Tu jest jeden problem.
3: Ratings. Przycisk.
1: Tu jest na przykład...
3: Live.
1: Przejdźmy
3: przycisk.
1: Może sobie do tego live, bo nie wiem, czym to się będzie tu różniło, skoro tu już poniżej mamy i tak ratings, czyli te oceny, ale zobaczmy
3: live.
1: Live.
3: 301, 2, 3,
1: i nic się nie dzieje.
3: 300,
1: spróbujmy
3: live. Przycisk.
1: Z przytrzymaniem stuknąć.
3: Ratings zaznaczone.
1: Teoretycznie live. Zaznaczyło przycisk. Się live, 300, ale
3: 1, 2, otisk lane. Wi-Fi 705.
1: Nic się nie dzieje.
3: Może POINTS. Wi-Fi 1, Pi 300. Michał Dziwisz, 305. Users, Sonnet, 0, 0. Set, Updates, Wi-Fi. New Users, Sonnet, Sentlites, Relat, 0.
1: Gdzieś tu poniżej, jeżeli przejdziemy sobie na sam dół tych zakładek, to możemy też dostać się do większej ilości informacji.
3: 0. Users, In Progress, 23 sekundy ago.
1: O.
3: Indie, Maharashtra, Rasayani Industrial Area. Indie, Maharashtra, jedna, User Activity, Address loading, wielokropek, 2 sekundy.
1: I
3: lago.
1: Tu wygląda mi na to,
3: Userecki.
1: Że bez względu na to, lago. Co się wklikamy, ja to jeszcze zweryfikuję.
3: Social, me, social, me,
1: powiedzmy,
3: zaznaczone, live.
1: Zaznaczmy sobie mi.
3: Zaznaczone, me.
1: I też sprawdźmy od dołu.
3: Zaznaczone, me. Wi-Fi 300, mi 300, us, con, z, s, u, wi-fi, news, 0, 0, user, intro, 7 sekund, ago.
1: Tak, ta zakładka, bez względu na to, co sobie wybierzemy u góry, i tak przedstawia nam te wszystkie elementy na jednym ekranie. Więc nie możemy sobie wybrać, że na przykład chcemy mieć tylko tę mapkę, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy na przykład
3: 2
1: sekundy temu, przechodzimy sobie wyżej.
3: Algier. Live. Irak. Muhafaza al-Qadisiyya. 1 sekunda ago. User activities related to your Wi-Fi's.
1: Tak. I poniżej mamy user activities related to your Wi-Fi's.
3: Zero. Zero.
1: No, nie tu się nic nie wydarzyło.
3: Set community live feed. Przycisk.
1: Mogę jeszcze sobie kliknąć community live feed.
3: Updates. Set zero. Set community live feed.
1: Czyli to, co ty też, Pawle, pokazywałeś, ale
3: update.
1: To po prostu...
0: To już się i tak wyświetla, więc
1: tak.
0: Chyba...
1: I

0: pojawia się mniej informacji, że na przykład Talkback czytał więcej, że ktoś tam zrobił coś, a tu jest tylko, że ileś sekund temu i w jakim miejscu jakaś aktywność się wydarzyła. No tak troszeczkę jest
1: chyba,
0: to
1: gdzieś to ucieka
0: ubogie.
1: Też,
0: tak.
1: albo gdzieś jest to ukryte z voiceoverem.
0: Dokładnie.
1: No jest taka możliwość.
0: Okej, okay, no to co, okay. Paweł, to teraz ty zaprezentuj następną zakładkę.
1: Następna zakładka to, jak już u Michała było powiedziane, update Wi-Fi, czyli pobieranie baz sieci do użytku, jak się domyślał, offline. Zaraz się jeszcze przekonamy i pewnie zostanę przed tym ruchem powstrzymany. 1, 2, o, display, brat, me. Afgan, Albania, Afgan, widok z wieloma stronami, countries, poza listą. Countries. Pokazała nam się, kliknąłem zakładkę, pokazała nam się lista wszystkich krajów świata.
0: No, czyli właśnie inaczej zdaje się niż u mnie.
1: Możliwe? Facebook, ad. Facebook, przycisk, ad, prywatne informacje. Tu już jakieś reklamy mi przeszkadzają. Więcej informacji, Algeria, Angola. Jak przewijam dalej w prawo, to za reklamą mam następne kraje. Angola, Antigua, Arabia, Argent, Armenia, Aruba, Australia. No dobrze, niech będzie Australia. Reklama zamknięta przez Google logo podkreślenie Dark podkreślenie. Już jakaś reklama. Topcik jest Sydney 5000. Widok z wieloma stronami. Country Australia poza listą. Wybrałem sobie Australię i już się pokazały miasta. Topcik jest Sydney 5369. I hotspot na liście. Free przycisk. Przycisk bez etykiety. Facebook Business. Ad. Privacy. Więcej info. Topcik jest Adelaide 1365. Wi-Fi hotspots. I powiedzmy, że wybierzemy sobie. Free przycisk. Jest miasto Adelaide. Potem mamy przycisk Free. Brisbane 1600, free przycisk, Canberra Ranch, free przycisk, Brisbane i tak dalej. Dobrze, spróbujmy Wi-Fi w Brisbane. Jeżeli nacisnę na free, free przycisk. Wi-Fi. ECF3M minus op. Format równa się JPG minam, równa się OIG grafik. 29 wazjec blok.
0: Aha.
1: Full star grafik. Full star.
0: To spotkałeś się z czymś? Full star grafika. Full star grafika.
1: Jeden. Tak, otwarła się chyba reklama.
0: Dostałeś jakąś ofertę instalacji jakiegoś programu. Zapewne to free, to było, to się odnosiło do reklamy. Widok z wieloma stronami, więc
1: widok z... Tak, tylko... Takowy przycisk jest koło każdego z miast.
0: Spróbuj po prostu kliknąć w któreś miasto.
1: O! I Brisbane? Done. I Brisbane już się pokazało i nawet nie ma przycisku free. Przycisk free zniknął. Spróbuję tu wejść. Mapa Google poza listą. Brisbane 15425 km. Cina ma 8,90 metrów na liście. O, no i mam załadowaną na telefonie, nie wiedzieć po co, dla celów testowych, bazę wszystkich hotspotów w Brisbane. Cina ma 8,90 metrów. No i mamy jakieś kino. Hermsiby Anglican Hall, 250 metrów. Mamy kościół anglikański. Mamy jakieś centrum zarządzania jakimiś nieużytkami. Nawet nie. Shah and George Guest. Nie wiem, czy to hotel, czy prywatne. No i mogę przeglądać. Wszedłem sobie do hotspota kościoła anglikańskiego. Mapa Google. Hermsiby Anglii, Brisbane. Widok z wieloma stron. Przycisk bez etyk. 250 metrów. Anonymous. 31 lipca 2016. Password. Anonymous. Przycisk bez etyk. Unlock password. No i mogę.
0: Możesz odlokować.
1: Odblokować hasło. Cofę. Chcesz do... Tak. Nie. Nie chcę.
0: Najpierw musisz obejrzeć reklamę.
1: Przycisk. Tak. Commands link. Przycisk bez... Commands 123. Znaki. G. H. U. G-Human 123. Takie jest hasło do sieci Wi-Fi kościoła anglikańskiego w Brisbane. No to jakby ktoś kiedyś był, to może mu się taka informacja przydać.
0: O ile nie zmienią do tego czasu.
1: O ile nie zmienią do tego czasu.
0: Ale no jeżeli i... zmienią, to na pewno jakiś wierny ze smartfonem uaktualni. Spokojnie.
1: Tak się też domyślam. No i to by było na tyle w tej zakładce, jeśli o to chodzi. Jak widać, pozwolono mi zapisać ten obszar gdzieś na telefonie. Pobrałem go całego.
0: Okej, okay. No to ja 20:15. Sprawdzam, co mogę zrobić w moim przypadku. Wi-Fi, ekran, Wi-Fi, matre. Już wchodzimy do kolejnej zakładki. Social. Update Wi-Fi. Update Wi-Fi. 3-4. Get most recent passwords. Update passwords. Cóż my tu mamy? Na górze. Last update. Zero update. Przy Mac.
2: Karta.

0: Last update.
1: I that most tu
0: update passwords.
1: Jest tego niewiele, bo mamy nagłówek.
0: Get most recent passwords.
1: Get most recent passwords.
0: Get most recent passwords.
1: Czy ja tu mogę?
0: Last
1: nie.
0: Date.
1: Tu mam datę.
2: To samo, co u mnie było pod przyciskiem. Nie zaetykietowałem, pod pierwszym serczem.
1: I klikam w update. Tak, update. Dokładnie. No, zobaczmy, co się stanie.
0: Nagłówek.
1: Czekamy. Czy jakieś okienko dialogowe? O, coś się zadziało.
0: Your database is up to date. 7587 1 4 7 9 0 1 1 5 3 1 7 0. Reklama zamknięta. Google zgłosz
1: informację.
0: Reklama ukryknie post reklama go ma social.
1: Tak.
0: Karta.
1: I your 2, database is up to date, więc jeszcze sprawdźmy teraz.
0: Update paswo.
1: Czy to się w ogóle jakoś zaktualizowało? A nie, to muszę
0: social,
1: teraz przejść w jakąś
0: karta.
1: Zakładkę inną.
0: Social. Update Wi-Fi. Zaznaczone.
1: Update Wi-Fi.
0: Update Wi-Fi. Update passwords. Update get most recent last update 02.04.2000.
1: Nie, nic nowego się nie pojawiło od 2 kwietnia. Więc okazuje się, że no po prostu tyle. Dziś mamy 4 dzień kwietnia, więc przez 2 dni żadnej aktualizacji by nie było. To coś jakoś dziwnie. No ale powiedzmy, że
2: tylko Iława, to bardzo możliwe.
1: Wiesz co, bo ja nie mogę wybrać żadnego innego miejsca, chyba, że jest
2: no nie,
1: to...
2: Nie możesz, bo to jest lokalne.
1: Dokładnie, nie mogę tego... A
2: zróbmy... To u mnie było pod pierwszym serczem.
1: Wiesz co, a zróbmy taki eksperyment. Chociaż nie ma to sensu. Ale nie ma to sensu, bo po prostu ja mogę tylko i wyłącznie tu. Myślałem, że kiedy na przykład się wklikam w powiedzmy Warszawę i żeby stamtąd pobrać, ale no się nie da stamtąd pobrać. Więc widocznie po prostu Android ma te funkcje, jak i kilka zresztą innych. Widać, że ta aplikacja jest na Androida nieco bardziej rozbudowana niż na iOS-a. No ale no coś za coś.
0: Ekran wygaszony.
1: Po prostu. Coś za coś. No to co, ostatnia zakładka, Pawle?
2: Okej. Myślę, że ostatnia zakładka w tym momencie nadejdzie. W porządku.
3: Urządzenie zostało odblokowane. Human 102.
2: No to stąd wyjdziemy.
3: Wyślij. Widok. Add face wifi map. Przycisk postio. Facebook na główce. Używamy plików co okien, aby personalizować zasady zgłos.
2: Tu.
3: Wifi map.
2: Gdzieś mi
3: tu. Jest sygnał. Widok Aruba, Armenia, Antigua i Angola, Andorra, prywacy, ad, Facebook, a, przycisk, profile.
2: Profile to już są takie typowo społecznościowe sprawy.
3: Profile, przycisk, bez etykiety.
2: Bez etykiety, niezaetykietowany przycisk.
3: Change.
2: I change. Domyślam się, że chodzi o zdjęcie w profilu, ale możemy się przekonać.
3: Przycisk. Change profile picture.
2: Otóż to.
3: Change profile. Takie foto na liście.
2: No i standardowe opcje. Zrób zdjęcie.
3: Kosyfrom foto galerii.
2: Wybierz z galerii. Okej. Okay. No w porządku.
3: Wifis 0. Przycisk. Paweł Masarczyk. Change. Paweł Masarczyk.
2: Tutaj moje imię i nazwisko wyjęte z Facebooka.
3: Przycisk. Bez etykiety.
2: Mogę tu kliknąć i sobie je zedytować.
3: Klawiatura gotowa.
2: Otóż to.
3: Zamknięto klawiaturę. Przycisk. Bez. Polska.
2: Polska, tu jest pokazane skąd jestem. Mogę też wybrać inny kraj.
3: Afganistan na liście. Albania.
2: No i jest cała lista krajów.
3: Wifi map. Szarwit. Google. Polska. Wifi 0.
2: My Wi-Fi jest 0. Nie dodałem żadnych sieci. To by były moje sieci, gdybym je dodał.
3: Szarwit Friends.
2: Udostępnij znajomym.
3: Google Plus.
2: No i parę propozycji. Google Plus.
3: Facebook.
2: Facebook.
3: VK.
2: VK, czyli w kontakcie. WhatsApp,
3: SMS, General.
2: I tu mamy następną zakładkę, czyli General, ogólne.
3: Remove ads forever, przycisk.
2: Remove ads forever, tu mogę wykupić opcję bez reklam.
3: Technical support, przycisk.
1: A widzisz, a w iOSie się nie da.
3: Wersja 3.2.1.
2: I tu podana jest wersja.
3: Sprawdźmy
2: jeszcze, ile kosztuje takie usunięcie reklam, bo to pewnie mi zostanie podane.
3: Technica support przycisk. Disable ads. Aktualna cena 4,69 zł. Pokaż szczegóły przycisk.
1: 4,69.
2: Czyli u ciebie to pewnie będzie koło Euro?
1: Euro, prawdopodobnie euro.
2: Mhm. No i to w zasadzie jest w tej zakładce wszystko. Tak tylko dla przypomnienia, i wy w tej zakładce po pierwszym uruchomieniu prawdopodobnie znajdziecie opcję zalogowania się, stworzenia konta. Tak jak już wspomniałem, można się zalogować Facebookiem, Google lub Wkontakcie. Można też założyć konto bez powiązania z jakąkolwiek siecią społecznościową. Rejestracja nie jest też obowiązkowa. Możecie też zupełnie bez problemu używać tej aplikacji, nie tworząc nigdzie konta. Nawet nie jesteście o to proszeni przy pierwszym starcie aplikacji.
1: Wszak anonimowy użytkownik ma najwięcej sieci.
2: Tak. Więc dopiero jak się tu dogrzebiecie, to będziecie mieli opcję stworzenia sobie konta. Ale ono jest tylko de facto po to, żeby zbierać statystyki o sieciach, bardziej konkretne niż anonimowe. No i żeby wasze imię, nazwisko, czy jakaś inna nazwa tam się pojawiała w rankingach, przy wszystkich komentarzach, które wstawiacie i tak dalej.
1: Więc jeżeli ktoś chce, to może, jeżeli nie, to nie musi. Okej. To ja już przechodzę do prezentacji też tej ostatniej zakładki. Ja będę mógł pokazać, jak usunąć sieć, bo to zdaje się tam właśnie się znajduje. Wi-Fi Map Free. Wchodzimy sobie w aplikację i wybieramy zakładkę Settings.
0: Profile.
1: Dobrze. I mamy na dobry początek nasz profil.
0: Hangę, Michał Dziwisz. Mich, przycisk.
1: Tak, tu mamy
0: Hangę, Michał, Hangę, Michał Dziwisz, Michal, małpa Dziwisz, kropka,
1: tak.
0: Net.
1: Tylko
0: przycisk.
1: To nic nam nie dało, mamy przycisk taki nieopisany.
0: Uwaga.
1: Poniżej.
0: Change profile picture.
1: O, i tu mam.
0: Take foto.
1: Change profile picture, take
0: photo. From photo gallery.
1: Czyli zrób zdjęcie, wybierz z galerii.
0: Cancel.
1: I cancel.
0: Przycisk.
1: Nie chcę cancel. Zmieniać.
0: Settings with on sharing Twitter.
1: A.
0: Settings
1: with.
0: Przycisk.
1: Poleciał gdzieś
0: edit.
1: Zupełnie za daleko. Dobrze.
0: Przycisk. Edit. Przycisk. Polska.
1: Polska. Kraj.
0: Mavifis. 1. Notifications.
1: I
0: Mavifis. Mavifis. Home Wi-Fi.
1: Moje sieci.
0: Mac. Card. Home Wi-Fi. Kwangmiong. 5 gramów. Edit.
1: Natomiast.
0: Przycisk.
1: Natomiast Patryk zapytał, dlaczego przy zakładce Settings mam jedynkę. Patryku, nie wiem. Być może chodzi o to, że właśnie mam tę jedną sieć dodaną. Może o to chodzi, ale kiedyś już wcześniej też to miałem. Czemu?
0: Ekran wygasza.
1: Nie wiem, po prostu. Nie wiem.
0: Edit. Przycisk.
1: Dlaczego akurat tam się ta jedynka pojawia. Mam przycisk Edit, ale...
0: Added Wi-Fi's. Titlay. Added Edit. Przy Edit. Home Wi-Fi.
1: Czy mi to coś daje?
0: 5 gramów. Home Wi-Fi. Mac.
1: Nie, to mi nic nie daje. Akurat przycisk Edit nie daje tu nic, ale na szczęście jest akcja. Przesuwam sobie palcem.
0: Delete.
1: Wykonując ten gest akcji. No i mam opcję Delete, więc mogę się tej sieci pozbyć. Nie mogę jej w żaden sposób uaktualnić.
0: Aktywuj.
1: Chciałbym,
0: edit.
1: Na przykład właśnie
0: przycisk.
1: Za pomocą Edit, bo
0: edit.
1: Chciałbym chociażby, załóżmy, że chciałbym dodać hasło, ale nie mogę. No, klikam i nic. Więc pozostaje mi ją tylko po prostu usunąć. Jeżeli zmieni się na przykład hasło w naszej sieci i chcemy się podzielić tym hasłem z resztą świata, to pozostaje nam tylko i wyłącznie usunąć tę sieć. Przynajmniej z tego ekranu, bo być może z innego dało by się to jakoś lepiej zrobić. Ale w każdym razie ja się pozbywam mojej sieci domowej.
0: Delete.
1: Delete.
0: Titlay on back. Zaznaczone. Set. Update Wi-Fi. Card. Social. Mac.
1: I co?
0: Added. Titlay on back. Added Wi-Fi's. Edit. Mac.
1: No i pusto. Nie mam. Było. Minęło.
0: Przycisk. Titlay. Profile.
1: Wycofuję się z tego ekranu, klikając na title icon back.
0: Settings with on sharing Twitter.
1: Co my tu mamy? Notifications.
0: Przełącznik.
1: Czyli
0: włączone.
1: Powiadomienia, że zezwalamy na wysyłanie powiadomień. Oczywiście system musi również nas potem jeszcze o to zapytać i zostaniemy zapytani, że aplikacja chce nam wysyłać powiadomienia, więc możemy się na to zgodzić albo nie. Ale tu jest ciekawa rzecz.
0: Recommend to friends.
1: Recommend to friends.
0: Settings with on sharing Facebook. Wygaszony. Przycisk.
1: I to jest ciekawe, bo załóżmy, że chciałbym się podzielić na przykład za pomocą maila, ale jak klikam w to, klikam jakoś z przytrzymaniem, nic, no po prostu się nie da. Ewentualnie jeszcze może w ten nagłówek spróbujmy.
0: To friends.
1: O może...
0: Nagłówek.
1: Tak trzeba.
0: To friends. Settings i sharing facebook.
1: No, wygaszone. Po prostu wygaszone. Aplikacja, no ktoś ewidentnie zrobił jakiś błąd i nie chce, żebyśmy się tą aplikacją dzielili ze znajomymi, żebyśmy ją polecali. A my zrobiliśmy na złość autorom i robimy o niej podcast. Czy coś my tu jeszcze mamy? Nie, nie mamy nic więcej. Zakładka settings to już tyle. Taka ona uboga. I to tyle jest w tej aplikacji, w aplikacji Wi-Fi Map Free. Nie mam możliwości pozbycia się reklam za pomocą jakiejś opcji wewnątrz zakupowej. No, prawdopodobnie gdzieś w App Store jest Wi-Fi Map jakaś, nie wiem, Pro albo inna taka, żeby te reklamy się nie wyświetlały. Można to zrobić, można dzięki temu się tych reklam pozbyć. Chociaż szczerze mówiąc, w iOSie nie są te reklamy aż tak bardzo uciążliwe. One są, one się wyświetlają, to są standardowe googlowskie reklamy, ale nie dokuczają. Więc myślę, że jeżeli ktoś liczy się z pieniędzmi, to naprawdę może sobie darować przynajmniej pozbywanie się reklam, no bo gdzieś tam zapisywanie obszarów jako offline to może być przydatna rzecz. Na temat dostępności mapy satelitarnej ciężko mi się wypowiedzieć, bo no nie miałem okazji testować wersji pełnej, wersji płatnej, więc szkoda, że nikt również nie zadzwonił i nie podzielił się jakimiś refleksjami w związku z tym, czy ta mapa satelitarna jest na przykład dla nas w ogóle dostępna, bo to też może być z tym różnie, może się okazać, że...
2: Za to wersja androidowa? Za to wersja androidowa pozwala w zasadzie na wszystko, tylko po obejrzeniu reklamy, czyli ja mogę ściągnąć sobie, jak się okazuje, obszar do użytku offline, ale muszę obejrzeć za to reklamę i mogę wykupić brak reklam, wtedy wszystkie funkcje są dostępne, no bez opłat.
1: Zgadza się. Przydatna aplikacja, myślę, Pawle, że możemy polecić ją naszym słuchaczom.
2: Myślę, że z całego serca tak, szczerze polecam. Ja dodałem do mojego niezbędnika podróżnika, myślę, że gdzieś można kiedyś może zebrać takie aplikacje niezbędne w podróży, nie tylko takie, o których się zazwyczaj myśli, typu rezerwacja hoteli, czy transport publiczny, rozkłady jazdy, no ale właśnie też tego typu mniej typowe aplikacje, typu właśnie wyszukiwarka hotspotów Wi-Fi.
1: Tak, bo Wi-Fi może się przydać, szczególnie jeżeli jesteśmy w obcym kraju i nie mamy na przykład karty lokalnego operatora, żeby mieć jakoś taniej pakiety danych. To się wtedy naprawdę może przydać. Tak. Dziękuję Ci bardzo, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji.
2: I ja dziękuję również. Do usłyszenia ponownie.
1: Paweł Masarczyk przedstawiał Wi-Fi Map Free na Androida, a ja oprócz tego, że zadawałem niewygodne pytania, w sumie to ich dziś nie zadawałem, tylko również pokazywałem. Więc sam sobie niewygodne pytania usiłowałem zadawać. Jak też ta aplikacja wygląda na systemie z nadgryzionym jabłkiem w logo. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radiu. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. Dzisiaj niestandardowo, bo w czwartek Aleksandra Bohusz. Kłaniam się, mam nadzieję, że troszkę po ponadtygodniowej przerwie, po poprzedniej długiej audycji, którą Państwu zafundowałam, jesteście gotowi na nową. Myślę, że będzie równie ciekawie, chociaż może z mniejszymi emocjami. Dzisiaj jest wyjątkowy wieczór i wyjątkowa audycja. Każdy gość jest wyjątkowy, ale dzisiejszy jest dla mnie wyjątkowy szczególnie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że pierwszy raz mam gościa na żywo, czyli w moim domowym studio obok mnie fizycznie jest pani Monika Gadomska, instruktorka orientacji przestrzennej, tyflopedagog, dziedzicznie zarażona kartografią, zamiłowaniem do kartografii, do map. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Tak, moja osobista ulubiona instruktorka orientacji przestrzennej, także naprawdę jestem zaszczycona, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Będzie dzisiaj o wielu sprawach. Będzie przede wszystkim o mapach, mapach dla osób niewidomych, o wykorzystaniu map i planów dotykowych w orientacji przestrzennej. Będzie coś z cyklu Zrób to sam, czyli jak zrobić mapę dla swojego kursanta, jak instruktor może zrobić taką mapę, ewentualnie być może też da się, żeby zrobił ją ktoś z rodziny. I będzie też, co już zapowiadałam w poprzedniej, na koniec poprzedniej audycji, będzie też o nauczaniu orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną, co nie jest takie łatwe, ale mój gość ma duże sukcesy w tej dziedzinie i okazuje się, że się da. Coś, co się wydaje wielu osobom może nierealne, niewykonalne, a jednak jest wykonalne. Będzie oczywiście też słówko o toponie, do którego ciągle wracamy, bo projekt ciągle jeszcze trwa, ale to już pod sam koniec. Na początek, oczywiście, żebym nie zapomniała, bo ja zapominam zawsze o tym, jak można do nas dzwonić i pisać w trakcie audycji. Głosowo za pośrednictwem Zooma, czyli tyflopodcast.net/zoom, a tekstowo za pośrednictwem Facebooka, YouTube'a i na kontakt.tyflopodcast.net. Także zapraszamy. Na początek też, żeby mi nie umknęło na koniec, wszystkiego dobrego na jutrzejsze imieniny dla naszego niezawodnego realizatora Michała Dziwisza i dla wszystkich Michałów współpracujących z Firem, dla redaktora Michała Kasperczaka i dla wszystkich innych Michałów, którzy nas słuchają. Wszystkiego dobrego, niech wam się spełnia wszystko, co najlepsze.
1: A w imieniu Michałów bardzo serdecznie dziękuję.
5: Wszystkiego dobrego. A teraz już przechodzimy do tego, co dzisiaj najważniejsze, czyli o rozmowie z moim gościem. Na początku bym chciała, żebyś powiedziała trochę o sobie, oczywiście w takim kontekście zawodowym, czyli o tym, skąd w ogóle pomysł na pracę z osobami niewidomymi, jakie były twoje pierwsze kontakty z osobami niewidomymi, kiedy, no i co z tego dalej wyniknęło?
6: Pierwszy mój kontakt z osobą niewidomą był wtedy, kiedy zaczęłam liceum, ponieważ właśnie byłam z koleżanką niewidomą w jednej klasie.
5: Pozdrawiamy, bo obiecała, że będzie słuchać. Pozdrawiamy Iwonę, pani profesor, bardzo pozdrawiamy.
6: I zaprzyjaźniłyśmy się i tak właśnie przez okres liceum trwało to, takie to były kontakty towarzyskie. Poznałyśmy się we wrześniu, a już w październiku pojechałyśmy razem po raz pierwszy do lasu. Dla mnie był to pierwszy raz. Poprosiłam ją, że jeśli będzie jechała do lasek, to chętnie wybiorę się razem z nią. I tak właśnie się stało, jak jechała, to mi zaproponowała. Razem pojechałyśmy, także wtedy już poznałam inne osoby niewidome i tak właśnie te kontakty towarzyskie trwały. I później w roku 1994 właśnie ta moja koleżanka razem z ówczesnym kierownikiem Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Mazowieckiego zaproponowali mi udział w kursie instruktorów orientacji przestrzennej. Natomiast ja tak się śmiesznie złożyło, że dwa lata wcześniej, czy trzy już, jakoś to było kilka lat jeszcze przed tą propozycją, czyli nie miałam jeszcze w ogóle pojęcia, że taka propozycja padnie, kupiłam w jednej z księgarni w Olsztynie w czasie wakacji poradnik metodyczny dla instruktorów orientacji Państwa Kwapiszu. W 1990 roku on wyszedł. Po prostu z czystej ciekawości. Jak to osoby niewidome się poruszają, chciałam się dowiedzieć. No i tak właśnie trafiło, że potem padła ta propozycja. I tak właśnie zaczęły się już takie bardziej profesjonalne moje działania w kwestii tyflopedagogicznej.
5: Czyli natchnienie było już gdzieś tam jednak wcześniej, tak? Coś się zadziało, tak już ta książka to jednak nie było przypadkowe, tak? A studia, bo studia magisterskie nie były z tyflopedagogiki.
6: Tak, ponieważ zostałam przyjęta na pracę socjalną, to były 3-letnie studia. Nie było możliwości, żeby przenieść się na tyflopedagogikę, ani studiować równorzędnie, mimo że no, robiłam różne starania. Nawet i pani profesor Kuczyńska-Kwapisz też chciała, żebym zmieniła, żebym właśnie tam była, tak jak ja chciałam, no ale się nie udało. Później były 2-letnie studia uzupełniające magisterskie i oczywiście chciałam studiować tyflopedagogikę, akademika, ale nie otwarto takiej specjalności, ponieważ było za mało chętnych. Były dwie osoby chętne, trzeba było 8, żeby otwarto. Tak więc w ten sposób dopiero na studiach podyplomowych skończyłam tyflopedagogikę, ale pracę magisterską też pisałam już z orientacji przestrzennej u pani profesor Kuczyńskiej-Kwapisz, bo to nie przeszkadzało, także mogłam pisać taką pracę.
5: No, jaki temat?
6: Na temat... dokładnie, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale na temat postępów w nauczaniu orientacji przestrzennej po kursie, jaki się przeszło u instruktora. To oczywiście już z moich doświadczeń, bo już w czasie studiów mogłam pracować jako instruktor orientacji i to było o efektywności nauczania na podstawie 4 osób, które uczyłam.
5: Właśnie, bo to pewnie po kursie były od razu jakieś praktyki.
6: Tak.
5: I to były jakieś grupowe praktyki, czy indywidualne? Już z wami pewnie takie spojednicze.
6: Zgłosiłam się po prostu do LASER, to było do odbycia 50 godzin. No i miałam z panią instruktorką, po prostu razem z nią potem częściowo samodzielnie prowadziłam. Także w 94 roku skończyłam sam kurs, natomiast w 95 po odbyciu praktyk już mogłam uczyć samodzielnie orientacji przestrzennej i wtedy w Polskim Związku Niewidomych na umowy zlecenia przez okres studiów, bo wtedy wystarczyło tylko średnie wykształcenie mieć. Przez okres studiów już mogłam prowadzić zajęcia, także już przez te lata nabywałam doświadczenie.
5: Właśnie, bo zapomniałam też powiedzieć, przedstawiając się o ważnej rzeczy, że pracujesz od lat ponad już 25, tak? 4. Na warsztatach terapii zajęciowej przy spółdzielni Nowa Praca Niewidomych. Tak. I to była twoja pierwsza praca, taka tak. Jako w charakterze instruktora? Tak. To znaczy poza praktykami oczywiście.
6: Tak, to była moja pierwsza praca. Tak się szczęśliwie złożyło, że 2 dni przed obroną pracy magisterskiej dostałam telefon z propozycją. Znów to była propozycja dla mnie, ponieważ poprzednia instruktorka odchodziła z pracy. I zaproponowano mi miejsce na cały etat właśnie w warsztatach terapii zajęciowej. A stąd była ta wiadomość, że właśnie w czasie studiów, jak uczyłam orientacji, to uczyłam między innymi też jedną z instruktorek, która pracując tam w warsztatach straciła wzrok i ja właśnie miałam z nią zajęcie orientacji. Później też wróciłam do kontaktu z nią, bo właśnie kontakt z nią był mi potrzebny do pracy magisterskiej, więc ona wiedziała, że zaraz kończę studia i będę starała się o pracę i stąd właśnie przekazała taką informację, że zaraz kończę studia. Było to doskonałe, ponieważ ja właśnie chciałam takiej pracy, właśnie chciałam orientacji uczyć na cały etat i chciałam z osobami dorosłymi, ponieważ w kontakcie z dziećmi niezbyt dobrze się czułam, wolałam pracę z dorosłymi, więc było to po prostu idealne, że właśnie takie osoby, jakie chciałam. A to, że to są osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, to akurat zupełnie mi nie przeszkadzało.
5: No właśnie, bo w Laskach, odbywając praktyki w Laskach, pracowałaś przecież pewnie z dziećmi, z młodzieżą.
6: Tak, no to tylko na praktykach i to też był taki też przyczynek do tego, że stwierdziłam, że jednak lepiej pracuje mi się z dorosłymi. Chociaż tak, miałam dzieci w czasie, nawet jeśli na zlecenie w Polskim Związku Niewidomych też miałam dzieci i stwierdziłam jednak wolę dorosłych.
5: Tak, ale to zawsze właśnie dobrze wiedzieć, z jaką grupą wiekową woli się pracować. Ja na przykład mając praktyki na studiach nauczycielskie też już od razu wiedziałam, że lepiej pracuje mi się z młodzieżą starszą, z takim powiedzmy, od 6., 7. klasy wzwyż, tak, przez szkołę średnią, także to rzeczywiście jest dobrze już gdzieś tam sobie to powiedzieć, co nam bardziej odpowiada. A jak to było z tymi mapami? To znaczy nie chodzi mi tutaj jeszcze o konkretne mapy, tylko z tym właśnie odziedziczeniem tej pasji kartograficznej.
6: No po prostu mam rodziców kartografów. I byłam od małego wychowywana wśród map. Mapy były w domu, bardzo dużo map było w domu, nawet na ścianach rodzice wieszali też jako ozdoby mapy. To było zupełnie naturalne, że się korzysta ciągle z tych map. Nawet w Warszawie, jeżeli gdzieś jechaliśmy, gdzieś rodzice nie wiedzieli, to też rodzice zawsze korzystali z map. Oczywiście na wszystkie wakacje. Jak miałam 13-14 lat, to na zmianę z mamą pilotowałam tatę w samochodzie właśnie z mapą. Nawet jak wyjeżdżałam na jednodniową wycieczkę szkolną, to rodzice zawsze dawali mi mapę, mówili, żebym wiedziała, gdzie jestem, czy gdyby w razie gdzieś się zgubiła, wiadomo, że się zawsze znajdę. Także to było tak zupełnie naturalne i oczywiste, że z map się korzysta zawsze, że w momencie, kiedy weszłam w środowisko osób niewidomych, no to też wydało mi się oczywiste, że oni powinni też z map korzystać. Dlatego wtedy już bardzo wcześnie zaczęłam zastanawiać się, kombinować, co tu zrobić, żeby też takie mapy udostępnić. Oczywiście nie wiedziałam jeszcze wtedy, jakie są, to stopniowo się dowiadywałam, ale też myślałam o tym, jak same takie mapy wykonywać.
5: Właśnie, bo to nie jest takie oczywiste. Ja w swoim życiu miałam już do czynienia, jeśli chodzi o swoje zajęcia z orientacji, z których korzystałam, z orientacji przestrzennej, miałam do czynienia z kilkoma, jeśli nie kilkunastoma instruktorami, instruktorkami, bo to na różnych etapach życia, w różnych też miejscach zamieszkania mojego, głównie były to Blaski, najpierw w czasach szkolnych, później Łódź i Warszawa, ale też się przeprowadzałam. Też dwa razy zmieniałam instruktora z różnych powodów, czy to zdrowotnych instruktora, czy z jakichś innych. No i tak naprawdę to jesteś chyba pierwszą, albo jedną przynajmniej z bardzo nielicznych instruktorek, z którymi miałam do czynienia, która tak aż tak zwraca uwagę na mapy. No i muszę powiedzieć, że Monika jest matką chrzestną mojego korzystania z map. Mimo to, że już jestem osobą dorosłą i mimo, że w Laskach mieliśmy oczywiście mapy, ale ja zawsze nie umiałam ich odczytywać i miałam z tym problem. I w ogóle nie wierzyłam, że jeszcze ktokolwiek jest w stanie mnie nauczyć, także to jest jednak. A jednak to jest możliwe, się okazuje. Ale może najpierw, zanim o odczytywaniu map i o tej oporności wielu osób niewidomych na mapy, to zapytam cię, jak się zaczął pierwszy twój kontakt z tyflomapami w ogóle? No i pierwsze już też działania takie samodzielne przy przygotowywaniu map. I co cię tak najbardziej mobilizowało? Co było w tych mapach? Znaczy, co było takim najważniejsze, żeby stworzyć taką mapę?
6: Pierwsze moje kontakty z tyflomapami były właśnie w latach 80. jeszcze, ponieważ wtedy zaczęły wychodzić pierwsze mapy produkowane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. I to były mapy dość dobre, mimo że to była jeszcze prymitywna technika, bo tam się wyklejało te matryce, potem się je odbijało, wiadomo, nie było komputerów. Ale te mapy były dość wyraźne, były dość dobre. Ja wtedy na nich się nie znałam, ani jakoś tak specjalnie się nie przyglądałam. Natomiast później, kiedy już orientacja przestrzenna zaczęła mnie interesować, to myślałam sobie, przecież to jest orientowanie się w przestrzeni, czyli właśnie mapy są do tego wręcz niezbędne. Tak jak dla mnie do orientowania się w terenie, nie wyobrażałam sobie nie używać map. Tak samo uważałam, że w jakiś sposób ten teren trzeba przybliżyć osobom niewidomym, bo mapa tak naprawdę przedstawia takie treści, takie elementy, które są nie do objęcia innymi zmysłami. Nawet człowiek widzący przecież nie obejmie wzrokiem całej Warszawy czy całego kraju i te mapy tutaj też spełniają taką samą funkcję dla osób widzących, dla osób niewidomych, przedstawić w sposób dostępny to, co jest niedostępne. Oczywiście można tłumaczyć, można dużo wyjaśniać słowami, to na pewno jest jakaś podstawa, żeby wytłumaczyć słownie, jak dany teren wygląda, ale jeżeli dodamy do tego dotyk, gdzie od razu pod palcami jest graficznie, jest dotykowo to, co można wieloma słowami opisywać, jest to jakby działanie poprzez dodatkowy zmysł, co daje nowe doświadczenia, daje nowe informacje, które uzupełniają takie informacje słowne i pozwalają właśnie obejrzeć duży teren, który inaczej trzeba by długo tłumaczyć i jeszcze osoba niewidoma musiałaby sobie to wszystko wyobrażać. A dzięki mapie można obejrzeć to jeszcze inaczej dokładnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że oglądanie mapy dotykowe, czytanie dotykowe polega na tym, że pod palcami mamy tylko bardzo małą powierzchnię, tylko bardzo mały teren, więc to jest ogromna praca umysłowa, żeby z poszczególnych elementów i z poszczególnych kawałków, które pod palcami oglądamy, żeby z tego utworzyć całość, wyobrazić sobie całą przestrzeń, ale po prostu wydawało mi się to nieodzowne w orientacji przestrzennej. Poruszamy się po Warszawie, to musi być jakaś orientacja w tej Warszawie, gdzie się co znajduje, co na północy, co na południu, na wschodzie, na zachodzie. Nie wyobrażam sobie po prostu inaczej.
5: Tak, bo może dlatego to do mnie przemówiło, właśnie ta reprezentacja dotykowa, chociaż wcześniej do mnie nie przemawiało, bo ja jednak jestem takim, tak jak osoby widzące, niektórzy mówią, że są wzrokowcami, to ja jestem jednak dotykowcem. Ja na przykład zawsze szybciej przyswajałam materiał, który miałam pod palcami, który czytałam Braillem, niż ten ze słuchu, także widocznie dlatego też może jednak przekonałam się do map, chociaż długo to trwało. Ale długo trwało może dlatego, że nigdy wcześniej nie miałam takich indywidualnych zajęć z mapą, przeznaczonych tylko dla mnie, bo zawsze gdzieś to było tam na lekcji geografii. Ja też no, mam dość taką słabą sprawność manualną, więc to mi też jakoś ciężko zawsze szło. Też powiedziałeś tutaj o tym, że są to małe przestrzenie, tak i trzeba właśnie trzeba się do tego na to przestawić, ale też trzeba się przestawić na to, co kiedyś powiedziała mi siostra Elżbieta z Lasek, która jest właśnie też wielkim ekspertem w dziedzinie map, w dziedzinie tyflografiki w ogóle. I siostra Elżbieta, bo ja tak kiedyś właśnie narzekałam, że ja to tak nie, z tymi mapami nie po drodze, a siostra Elżbieta mówi, no bo nikt sobie nie zdaje sprawy, bo ludziom się wydaje, wielu i widzącym i niewidomym, że jak ktoś umie czytać Braille'em, to będzie umiał odczytywać od razu z automatu te tyflomapy, a to absolutnie nie jest to samo.
6: Tak, zgadza się.
5: To się w ogóle jedno drugiemu nie równa. I jakie były pierwsze twoje mapy przygotowane? Czy pamiętasz w ogóle pierwszą mapę, którą zrobiłaś i dla kogo i
6: nie,
5: z
6: nie
5: czego?
6: Pamiętam. Na pewno były to mapy dla Iwony właśnie, ponieważ jeżeli rozmawiałyśmy o jakimś terenie, czy ona poznawała jakiś nowy teren, to ja myślę sobie, no a dlaczego, żeby nie zrobić takiej mapy, żeby trochę to przybliżyć? Więc te pierwsze były być może, trudno powiedzieć, być może nawet jeszcze przed rozpoczęciem pracy zawodowej, to były pierwsze. Natomiast później, no później to były po prostu dla mnie oczywistością, że je wykonuję. Odkąd zaczęłam uczyć orientacji przestrzennej, to dla różnych osób, w zależności oczywiście od potrzeb, takie mapy wykonywałam. Oczywiście trzeba właśnie brać pod uwagę, że to jest indywidualnie dla konkretnej osoby. Ponieważ ja myślę, że to, o czym właśnie mówiłaś, że nie umiałaś sobie wcześniej radzić z mapami, to ja widzę w tym dwie przyczyny. Pierwsza, że jest mało kształcenia dzieci niewidomych właśnie w kierunku odczytywania map i tyflografik. A drugi powód wydaje mi się taki, że mapy są bardzo trudne. Naprawdę te mapy dla niewidomych są trudne. I ja sobie nieraz nie jestem w stanie wyobrazić, jak ktoś mógłby w tej mapie się zorientować, mimo że ona jest, no, jest sprawdzona nawet przez osoby niewidome pod tym kątem i jest, no, jest wydana, wyprodukowana. Ale mnie się one wydają bardzo trudne, więc jak ja robię konkretną mapę dla konkretnej osoby, znaczy mapę, bo oczywiście to jest wyłącznie amatorska działalność, to jest tylko pomoc dydaktyczna, która nie jest idealna, wiadomo, nie jest to mapa wydana, opublikowana. Staram się zawsze tak ją zrobić, żeby ona była dobrze czytelna, żeby była dobrze dostosowana do tej konkretnej osoby. I to jest też bardzo ważne, że ja taką mapę staram się dać na własność. To jest również moje doświadczenie jako córki kartografów, że żeby z mapy korzystać, żeby lubić mapy, żeby dobrze się na nich poznać, no trzeba mieć je w domu, żeby mieć w każdej chwili dostęp do tej mapy. Kiedy chcę, kiedy potrzebuję, kiedy mam ochotę, sięgam sobie, mogę przeanalizować, mogę długo sobie siedzieć nad tym, rozszyfrowywać, co tu jest, co tam. W przeróżny sposób można sobie analizować bez pośpiechu, spokojnie i sięgnąć, mieć do tego dostęp. Natomiast osoby niewidome nie mają dostępu do map. Owszem, uczą się w szkole, a potem nie ma nic, bo te mapy, które zostały wydane i atlasy, one mają ograniczone nakłady. Najczęściej te nakłady idą do szkół albo do ośrodków, gdzie można co prawda przyjechać i sobie na miejscu się z nimi zapoznać. Ale to jest tylko no, chwilowo. Przecież widzący też nie jadą do czytelni czy do ośrodków jakichś, żeby korzystać z map, tylko mają je dostępne w każdej chwili. Teraz jest Google Maps, ale przecież dawniej plany miast można było dostać w każdym kiosku dosłownie. Więc też brak dostępności może być takim powodem, że osoby niewidome nie mają doświadczenia. Kupić też nie można takiej mapy na własność. Jeżeli nawet byłaby do kupienia, to te mapy są bardzo drogie, a teraz kosztuje kilkaset złotych. I jeszcze zajmuje dużą powierzchnię, trzeba by gdzieś trzymać. I z tego powodu właśnie tak mi się wydaje, to jest jedna z wielu przyczyn, że mapy nie są popularne i wiele osób się ich boi i nie umie się z nimi zapoznawać.
5: Od czego zaczyna się tworzenie takiej mapy? To znaczy, jak to w ogóle wygląda technicznie? Może co jest, to znaczy to na pewno najpierw musi być jakieś rozpoznanie potrzeb, tak? Kursanta, to wiadomo.
6: Najpierw odpowiadam sobie na pytanie, co ja tak naprawdę chcę pokazać na tej mapie i po co, czego ja chcę nauczyć. Najczęściej to będzie albo jakaś okolica miejsca zamieszkania tej osoby po to, żeby ona mogła lepiej sobie wyobrazić, jeszcze lepiej wiedzieć, jak ulice obok jej miejsca zamieszkania są ułożone, które równoległe, które prostopadłe, jakie są ważne punkty, miejsca koło domu, żeby to było jeszcze lepsze poznanie terenu niż tylko słowne. A druga przyczyna często jest taka, kiedy teren jest trudny z jakiegoś powodu i żeby jeszcze lepiej przybliżyć, żeby jeszcze lepiej wyjaśnić, jak ten trudny teren wygląda i jak się w nim poruszać. To są właściwie takie dwa powody, więc najpierw odpowiadam sobie na pytanie, co chcę przedstawić. Chodzi też o to, żeby wyeliminować z takiej mapy te treści, które będą drugorzędne, które będą zbędne. Ponieważ mapa musi być czytelna, to znaczy musi być łatwo rozpoznawalna. Lepiej, jeżeli będzie za łatwa, niż miałaby być za trudna. Żeby w ogromie różnych szczegółów nie zniknęła nam ta główna treść, którą chcemy na tej mapie przekazać. Więc pierwsza to jest właśnie takie opracowanie w głowie, takiej myśli, co ja chcę przekazać i jak. Później jadę w ten teren, który chcę przedstawić i jeśli mi się uda, to zdobywam jeszcze inne szczegółowe mapy. Bo oczywiście jest Google Maps, są plany miast, ale często konkretnie w terenie, na przykład jak robiłam ci plan metra, gdzie chodziło o pokazanie dwóch poziomów, poziom ulicy i poziom minus jeden, jak ma się jedno do drugiego, żeby było wiadomo, gdzie prowadzą wyjścia z poziomu minus jeden z metra do poziomu zero. I właśnie pojechałam do metra. W metrze są bardzo dobrze przedstawiające tę kwestię plany, oczywiście dla osób widzących. W metrze, na każdej chyba stacji takie plany się znajdują. Robiłam fotografie tych miejsc. Dzięki temu potem łatwiej zaplanować sobie już konkretnie na kartce, jak się to robi. To może być na przykład plan jakiegoś ośrodka. Często przy ośrodkach różnych są plany takie danego terenu. Kiedyś robiłam nawet plan bazaru. Też koło wejścia na bazar była tablica informacyjna też z mapą, która pokazywała usytuowanie różnych.
5: A, to ciekawe.
6: No właśnie, nawet coś takiego było. Także warto pojechać z dokładniejszą mapą się zapoznać, ponieważ często ona nam powie więcej niż znajdziemy w Google Maps. To pierwsze dwa kroki, że tak powiem. Potem, niektórzy radzą, że warto sobie narysować na kartonie, na tym podłożu, gdzie chcemy robić. Natomiast ja raczej mam to w głowie, już nie chcemy się tracić czasu na rysowanie. Można wybrać sobie jako podkładkę na przykład te, które, nie wiem, jako spód bloku rysunkowego. Można wyciąć tekturkę z jakiegoś opakowania, formatu takiego, jakiego chcemy. Jakakolwiek tekturka, byle była sztywna, nie łamała się. Oczywiście może być na czymkolwiek innym, ja mówię, na czym ja robię. I na tej tekturce przyklejam, jako ulicę, przyklejam uszczelki. Właśnie uszczelki to jest taki jeden z głównych materiałów, z których robię. To są uszczelki do okien i drzwi, po prostu najzwyklejsze. Kiedyś one były w każdym sklepie gospodarstwa domowego, teraz jest już trochę gorzej, ale przygotowując się do programu, przejechałam się po różnych sklepach. Można dostać. Można dostać, chociaż nie jest łatwo. Te uszczelki były różne. Były z pianek, które mają, dotyku są jak gąbka. Są również gumowe. Też różne mają faktury, różne mają kształty. Bardzo fajna jest nadająca się do linii tramwajowych taka prążkowana uszczelka. Oczywiście można wymyślić sobie przeróżne inne materiały. To nie musi wcale być koniecznie akurat uszczelka, ale one się dobrze nadają. Szybko się robi, bo odcina się kawałek, zdejmuje się z tyłu papieryk, już jest ulica. I z takich uszczelek właśnie robię ulicę. Dodatkowo, jeśli chcę na przykład oznaczyć budynek jakiś, jakąś powierzchnię, to też można wykorzystać materiały, które będą się różniły dotykowo od tej tekturki pod spodem. Więc na przykład są pianki różne, są materiały imitujące tkaninę. W sklepach papierniczych można dostać takie arkusze A4 właśnie o różnej fakturze. Można sobie wybrać, dobrać, jak nam odpowiada. Ja najczęściej właśnie z pianek robię, też są takie miłe w dotyku, robię budynki. Ważne jest, żeby taki budynek w całości był wypełniony, żeby to było wycięty cały kształt z takiej pianki, a nie na przykład tylko narysowany obrys. Lepsze jest cała powierzchnia, ponieważ wtedy łatwo dotykowo zorientować się, kiedy trafiłyśmy właśnie na taki budynek, a nie, że w środku jest pusto, jest tam też struktura i nie wiadomo, co to jest i że jest to coś innego niż całe otoczenie dookoła. Bardzo pomocne, szczególnie w ostatnich latach się pojawiły farby 3D i kleje 3D. Mogą być też kleje, mogą być też farby witrażowe, mogą być farby do tkanin. Bardzo dobrze się do tego nadają. Tego nie było dawniej, jak ja zaczynałam pracę instruktora.
5: 3D to są te farby takie puchnące?
6: Tak, to są puchnące, to znaczy one są wypukłe już w momencie, kiedy się je nakłada. Tylko, że po wyschnięciu pozostają dalej wypukłe. I to jest bardzo użyteczne, bardzo dobre, bo można różne korytarze na przykład narysować, tym alejki osiedlowe, przystanki autobusowe, tramwajowe też często oznaczam właśnie takimi farbami, tylko trzeba czekać, aż wyschnie. Więc możemy sobie narysować, co chcemy, taką właśnie farbą 3D. Oczywiście inwencja twórcza może być bardzo duża, można sobie wykorzystać na przykład taśmę izolacyjną, nieraz stosowałam do oznaczenia rzek. Jest gładka, więc jest inna w dotyku niż tektura dookoła. Można sygnatury też za pomocą sztylet sygnatury, to znaczy miejsce, gdzie są sklepy, jakieś już takie konkretne, takie punktowe oznaczenia, że tu znajduje się właśnie taka kategoria. Może same poczty, może same apteki. No i do tego oczywiście napisy brajlowskie. Przeważnie ze zwykłego papieru brajlowskiego wycinam. Można zastosować też taśmy dymo, tylko że taśmy dymo są dosyć drogie. Te materiały wszystkie, o których mówiłam, no, nie są jakieś bardzo drogie. Dla mnie ważne jest to, że właśnie mogę potem nie tylko wykonać, pokazać, ale mogę dać taką mapę, bo nie są to ani takie koszty, ani to jest, nie jest taki wysiłek, żeby mi było szkoda i żebym tylko pokazała, a potem zabrała. Tylko mogę dać, tak.
5: To jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite, bo to jest taka mrówcza praca. Ile to roboty przy tym, żeby jeszcze pojechać właśnie, bo to teren, no powiedzmy, znany jest jakoś, ale właśnie tak jak ty mówisz, pojechać, zapoznać się ze szczegółowymi mapami, potem to wszystko zrobić. Przecież to jest niesamowite. I tak naprawdę dajesz to kursantowi i jak, nie wiem, za jakiś czas będziesz miał kursanta, który potrzebuje mapę dokładnie tą samą, to musisz zrobić ją jeszcze raz, bo nie ma metody powielenia.
6: To się bardzo rzadko zdarza. Ponieważ inny kursant mieszka gdzie indziej.
5: No zwykle tak.
6: Jego trasa wygląda inaczej, a przy tym może mieć zupełnie inne możliwości i zupełnie inne potrzeby. Nawet jeżeli blisko mieszka, to może dokąd indziej chcieć poznać drogę, a nie akurat gdzie ty chciałaś, do innych sklepów, do innych miejsc, co na niego ważne, chce tam trafiać. Także rzadko mapy się powtarzają. A jeżeli już nawet, to robię sobie zdjęcie, potem robię taką samą drugi raz i jest łatwiej.
5: Znaczy jednak jakaś metoda ułatwienia jest. A czy myślisz, bo dzisiaj akurat to tak pytam na bieżąco, bo dzisiaj właśnie na niewidzialnej wystawie miałam przyjemność oprowadzać panią, której tata traci wzrok. Też zapraszałam do słuchania audycji, także pozdrawiam panią Justynę i tatę pani Justyny, jeżeli słuchają. Bo od razu pani Justyna tacie nam przesłała link, także mam nadzieję, że ktoś słucha albo odsłucha potem, także pozdrawiam serdecznie, bardzo było miło panią poznać. I właśnie pani Justyna mnie pytała o mapy. Czy myślisz, że osoba z rodziny, nie będąca instruktorem, ale mająca chęci i czas, jest w stanie też osobie niewidomej taką mapę przygotować, czy to jednak...
6: Wydaje się, że tak. Wydaje mi się, że tak. No dlaczego niby nie? Bardzo popularną formą jest rysowanie na folii i wielu ludzi poleca to, czy próbuje samemu zrobić takie rysunki. No mnie one nieszczególnie odpowiadają. Z tego powodu, że jest mało możliwości zastosowania różnych faktur, różnych oznaczeń. Można narysować linię na folii i ona dobrze wychodzi. Szczególnie trzeba trafić na taką folię, gdzie wypukła linia wychodzi po tej samej stronie, po której rysujemy. Bo czasem bywają takie folie, że niestety wychodzi od spodu ta grubsza linia, która chcemy, żeby była wypukła. Więc też trzeba odpowiednią folię dobrać. Natomiast ja nie robię, no bo dobrze, narysuję linię, ale jak chcę już powierzchnię, no to wtedy już jest gorzej. Można to jakoś tam ją zakropkować, czy jakoś oznaczyć, że to jest cała powierzchnia, ale to jest już bardziej skomplikowane i stanowczo wolę taką metodę, jak ja robię, bo mi daje większe możliwości po prostu. Ale oczywiście może pani próbować jak najbardziej i przekonać się, czy tata będzie rzeczywiście umiał z tego skorzystać, bo jeżeli ktoś widział przez całe życie, to może ciężko mu być przejść na technikę dotykową. Może być taką przeszkodą to, że właśnie pod palcami jest tylko fragment mapy, a nie cała. Wzrokiem obejmujemy całą mapę od razu. Człowiek widzący jest do tego przyzwyczajony, jest mu wygodnie, że widzi od razu całość. I to może być ta trudność, że może zniechęcić się przez to, że nie będzie już miał tego obrazu całości, tylko musi dokonać naprawdę dosyć trudnej operacji umysłowej, żeby z tych kawałków sobie dopiero złożyć całość.
5: Tak, ale na przykład dla mnie właśnie zaletą i to co mnie też przekonało do map, do tych wykonywanych przez ciebie map, właśnie dla mnie zaletą jest to, że one są tak, że były robione, tak mówiąc kolokwialnie, pode mnie, tak, że są robione pod konkretnego kursanta, pod jego potrzeby i że nie są za szczegółowe, bo mnie właśnie w tych wszystkich mapach, które mieliśmy w szkole, zawsze przerażało, że tam jest tyle szczegółów. Nawet jak była, ja jedyne co byłam w stanie ogarnąć, to mapę podstawową Polski, a reszta to już dla mnie było za szczegółowe.
6: Oczywiście, tak. Że tak. Tak. Pamiętam, jak miałam kiedyś uczestniczkę, jak zapytałam ją, z jakich map korzystała w Laskach. Powiedziała, no dano nam kiedyś mapy całego ośrodka, ale to było tak trudne. Ja w ogóle się w tym od razu pogubiłam i się zniechęciłam do map. Dlatego właśnie to, co mówię, nie tylko, że mapy są trudne, ale właśnie one często mogą być niedostosowane do osoby czytającej mapy, do jej doświadczeń, bo może nie miała wcześniej doświadczeń i od razu porażka gotowa, jeżeli dostanie się od razu zbyt trudną mapę.
5: Tak. Od czego zaczynasz zajęcia z mapami? Bo najpierw, no oczywiście, zanim dasz taką mapę kursantowi do domu, czy uczestnikowi, to najpierw jest omawiane zajęcie. I od czego zaczynacie? W ogóle, czy zaczyna się od razu od tych map konkretnych? Bo z tego, co pamiętam, to na moich zajęciach zaczęliśmy od mapy jednej twojego autorstwa, ale też zaczęliśmy od mapy jakiejś takiej ogólnej mapy Warszawy chyba.
6: Tak. Jeszcze wcześniej, na początku, zależy właśnie od osoby, którą uczę, ale na początku przypominamy sobie tą mapę podstawową, żeby ta osoba też wiedziała, gdzie ta Warszawa jest w perspektywie całej Polski, że to jest tak mniej więcej po środku. Dopiero przechodzimy do planu Warszawy. Plan Warszawy jest bardzo ważny dla osób uczących się Warszawy. No i właśnie to jest taki mankament, to jest taki brak na współczesnym rynku map tyflologicznych, że nie ma odpowiednich map do nauki orientacji przestrzennej w Warszawie. I moja koleżanka w warsztatach, gdzie pracuje plastyczka, która prowadzi pracownię plastyki, usłyszała kiedyś, że ja tak narzekam, że nie ma odpowiedniej mapy na orientację i mówi, to ja ci zrobię.
5: O.
6: Tak, i odkalkowała z innej mapy, ja jej podałam jaką, odkalkowała z innej mapy, pod moim kierunkiem pytała, co ma być na tej mapie, i ona mi po prostu jako plastyczka zrobiła piękny plan Warszawy, gdzie są tylko Wisła i dzielnice. Koniec. Nic, żadnych innych treści miało tam nie być, ponieważ dzielnice Warszawy to jest właśnie taki sam początek, od czego zaczniemy poruszanie się po Warszawie. I bardzo kładę nacisk na to, sama o tym wiesz, tak. Żeby dobrze poznać układ dzielnic w Warszawie. Co nie jest wcale proste, bo ich jest sporo, ich jest 18, ułożone są też w taki sposób, że trochę ciężko się zorientować. Natomiast jest to bardzo ważne, ponieważ kiedy już wiemy, gdzie są te dzielnice Warszawy, a każdy warszawiak raczej wie, zna nazwy wszystkich tych dzielnic, więc wie doskonale, że one istnieją, tylko musi je sobie poukładać w głowie za pomocą planu, gdzie one są, to potem dużo łatwiej jest prowadzić zajęcia wszystkie następne. My na tym planie Warszawy, który tobie pokazywałam, moi uczestnicy też, no to jest w ogóle podstawowe narzędzie mojej pracy w tej chwili, robimy też na tym planie różne ćwiczenia. Na przykład, jakie dzielnice są wysunięte najbardziej na północ, na południe, na wschód, na zachód, które dzielnice są z prawej strony Wisły, które z lewej strony Wisły, czyli co to jest Warszawa prawobrzeżna, Warszawa lewobrzeżna, które dzielnice graniczą z daną dzielnicą, gdzie jest dzielnica, w której dany uczestnik czy uczeń mieszka, gdzie jest dzielnica, gdzie się znajdują nasze warsztaty, jaka droga jest w takim razie, jaką drogę on ma na warsztaty, w jaką stronę świata, potem z powrotem jak wraca, znów w jaką stronę świata jedzie. Jakie trasy autobusy mają, którymi on jedzie. Moi uczestnicy są w ogóle bardzo dobrze w autobusach i świetnie znają różne trasy, różne numery, więc dla nich to jest bardzo ciekawe, jak te znane im autobusy, jak one przez tą Warszawę jadą, przez jakie dzielnice przyjeżdżają. I takich ćwiczeń bardzo dużo sobie robimy właśnie na orientację w dzielnicach Warszawy. I potem, kiedy ma się taką podstawę, to jak się robi jakąkolwiek trasę, u moich uczestników to długo trwa, zanim się nauczą choćby jednej trasy, ale jak miałam tutaj właśnie w projekcie osoby, które już są dość samodzielne, bardzo dużo po Warszawie jeżdżą, to dzięki tym stronom świata znajomości, gdzie one są, potem można wszystkie trasy omawiać i to się wszystko układa w głowie, że jedziemy z tej dzielnicy do tej dzielnicy, więc ona jest bardziej na północ, a znowu jak potrzebujemy gdzieś indziej, ona jest bardziej na południe, czyli dół mapy. I te wszystkie trasy ze sobą się łączą, już się układają, mamy już jakąś przestrzeń w obrębie, w której działamy. Nie jest to jakaś abstrakcja gdzieś w powietrzu, jakieś te dzielnice nie wiadomo gdzie, tylko już w głowie tworzy się pewna mapa. To jest właśnie to, o co chodzi, żeby w głowie osoby niewidomej utworzyć mapę, gdzie będzie wszystko poukładane, gdzie będzie wiadomo, gdzie w którą stronę jedziemy. I kolejne trasy mogą łączyć się z tymi poprzednimi. Czy są jakieś podobieństwa, czy to też jest podobny kierunek, czy zupełnie inny. Jak jest podobny kierunek, to się okazuje, że tramwaj może, czy autobus jest też ten sam. I dzięki temu to się właśnie układa.
5: Tak, żeby nie było, ja już chyba tu przy okazji jakiejś audycji, chyba jak rozmawiałam z paniami z Toponu, zdaje się, chyba opowiadałam tą historię, jak ja kiedyś, tobie też chyba opowiadałam na początku naszych zajęć, kiedyś ja byłam takim laikiem, jak się przypomnę, ja nie jestem z Warszawy, to już chyba słuchacze wiedzą, od 10 lat mieszkam w Warszawie, właśnie mi stuknęło 10 lat w Warszawie w ostatni poniedziałek. I na metrze Politechnika kiedyś szłam i podszedł do mnie pan i mówi do mnie tak, czy pani chce jechać na północ czy na południe? Ja zrobiłam głupią minę i powiedziałam na Młociny. Teraz oczywiście już wiem, że to na północ, ale wtedy to absolutnie mam w ogóle przerażona, o co on mnie pyta. Także tak, to jest naprawdę, naprawdę ważne. Nawet właśnie w kontekście takim, że jak ktoś chce nam pomóc, to żeby wiedzieć...
6: Tu przy okazji wtrącę. Ludzie mogą nie wiedzieć, co to znaczy, że chce jechać na północ czy na południe, ale jeżeli spytamy, czy ten tramwaj jedzie na Żoliborz, no to wtedy już taki przechodzień może odpowiedzieć, a my w głowie już mamy tą świadomość, że Żoliborz to jest północ Warszawy i my już to wiemy, gdzie my jedziemy. Tak? Do jakiej dzielnicy.
5: Tak, a powiesz o samochodzikach, bo to mnie intryguje ćwiczenie z samochodzikami, które mnie ominęło niestety. I mówię, narzekałam, że się nie dane mi było pobawić samochodzikami.
6: Samochodziki należą do wcześniejszego etapu nauki orientacji, czyli do tego, jak w ogóle wygląda ulica, prawda, jaki jest ruch uliczny, jakie są pasy na jezdni, czyli chodzi o zestaw planów do nauki orientacji, gdzie są takie typowe skrzyżowania, typowe ulice. Powiem tak, że tak, czasem też stosuję je na zajęciach z uczestnikami, zawsze tam te samochodziki, tak, to jest fajna zabawa. Natomiast to jest dosyć abstrakcyjne i bardzo często osobom z niepełnosprawnością umysłową trudno sobie wyobrazić, jak na skrzyżowaniu cały ten ruch przebiega, które samochody, gdzie skręcają, jakie tam są światła, po których pasach jeżdżą, jak to całe skrzyżowanie razem funkcjonuje, bo to jest tak naprawdę dość trudna sprawa. Także oczywiście robię to z tym, że mapy też nie są znowu aż tak bardzo u mnie popularne, ponieważ również osoby z niepełnosprawnością umysłową właśnie te problemy z abstrakcyjnym myśleniem mają, więc ja robię to w ten sposób, że przede wszystkim ćwiczę w terenie. Przede wszystkim ćwiczę w terenie, żeby oni mieli doświadczenie. Jeżeli przechodzimy przez ulicę, przez skrzyżowanie, to staram się uprościć całą sprawę, że jeżeli samochody jadą przed nami, no to nie można wtedy przechodzić. Jeśli jadą równolegle obok nas, wtedy można. Oczywiście tak, żeby to było bezpiecznie, natomiast bardzo ciężko jest pracować z takimi planami, żeby wytłumaczyć rzecz zupełnie abstrakcyjną, które nie mają zastosowania w praktyce. Więc jak oni już w praktyce opanują, to wtedy uzupełniam tę wiedzę o właśnie jakieś plany, jakieś mapy, jakieś samochodziki czy coś takiego, żeby już tylko uzupełnić, przybliżyć. To nie jest podstawa pracy, więc to jest jakby na odwrót, bo u nas my zaczęłyśmy od map, prawda? Tak. Natomiast u uczestników z niepełnosprawnością umysłową robię na odwrót. Najpierw jest doświadczenie, potem jest uzupełnienie mapami.
5: Tak, czyli odwrócenie kolejności. To może, żeby już, no przynajmniej na razie tak zamknąć temat map, to jeszcze powiedz proszę, czy jakieś mapy polecasz do takiej, nie wiem, samodzielnego poczytania, samodzielnego, gdyby ktoś, nie wiem, przeprowadził się do Warszawy i nie miał możliwości skorzystania z zajęć orientacji przestrzennej, albo miał, a miał instruktora, który no powiedzmy nie siedzi jakoś w ogóle w tematyce map, żeby wiedzieć, o co go zapytać, o co go poprosić, gdzie szukać czegoś.
6: To zależy, jakie doświadczenie wcześniej miała ta osoba właśnie z mapami, ponieważ no, problem jest taki, że te mapy są trudne. Teraz niedawno ukazał się Atlas Warszawa Stare i Nowe Miasto. Jest dosyć dobry, jest dosyć czytelny. Z tym, że to jest tylko Stare Nowe Miasto. No, jest tam ulica Piwna, więc to jest miejsce takie dość popularne dla osób niewidomych i na pewno warto się z nim zapoznać. Wcześniej były wydane 4 mapy w takim zestawie Plan Warszawy i Aglomeracja. One są, nie są jakieś bardzo, nie są bardzo łatwe, nie są bardzo trudne, też można z nich skorzystać, ale one były wydane w roku, o ile pamiętam, 2008, to już jest no, dużo czasu. Kiedyś można je było znaleźć w punktach informacji turystycznej. Tam były do wglądu, można było je zobaczyć, natomiast z pewnością znajdują się w Polskim Związku Niewidomych, w czytelni map, przypuszczam, że powinny być różne mapy Warszawy. Warto może wybrać się właśnie do czytelni na Konwiktorską 7 i tam w czytelni mogą być różne mapy dostępne. Też aż tak dużo tych map nie wyszło, żeby tak aż polecać, bo, no, bo to jednak nie jest wcale aż tak. Tych wydań

0: całej nazwy ulicy mamy tylko właśnie taki skrót. Na takiej mapie tych skrótów potrafi być bardzo dużo, więc osobno dołączona jest najczęściej książeczka z wyjaśnieniem tych skrótów. No i jak czytamy mapę, no to zaczynamy czytać, napotykamy jakiś skrót, więc musimy oderwać ręce od mapy, otworzyć taki dodatek brajlowski, znaleźć ten skrót, przeczytać wyjaśnienie tego skrótu, postarać się zapamiętać. Wracamy do mapy, znów musimy znaleźć to miejsce, gdzie skończyliśmy. Znów czytamy dalej, znów natykamy się na następny skrót, znów musimy oderwać ręce od mapy, szukać rozwinięcia następnego skrótu i tak w kółko na takiej mapie potrafi być nawet kilkadziesiąt skrótów. No, w całości nazwy nie zmieszczą się, więc to jest konieczność. Natomiast może to być bardzo zniechęcające. Ja najczęściej, jeżeli już taką mapę ze skrótami robię z uczestnikami, to nie każę im szukać tych wszystkich wyjaśnień skrótów, po prostu im mówię, co to jest, żeby szybciej poszło czytanie mapy, no bo to jest tylko zapoznanie się ze skrótami. Ale zanim dojdziemy do 20 skrótu, to już zapomnimy, jakim był ten pierwszy przecież.
1: Oczywiście.
0: A czytanie mapy to nie jest rozszyfrowywanie skrótów, tylko potem te obiekty wszystkie, które są ukryte pod tymi skrótami, trzeba przecież przeanalizować, jak one mają się względem siebie, bo mapa ma nam dawać informacje, jak różne punkty rozmieszczone są w przestrzeni, czy różne elementy. Więc jeżeli tych skrótów nie nauczymy się na pamięć, to w jaki sposób możemy potem przeanalizować całą tą mapę? A jeżeli byśmy chcieli nauczyć się skrótów, zanim w ogóle zaczniemy czytać mapę, no to jaka to jest praca? Wpływanie na pamięć z 20 skrótów. Jeden mój uczestnik, który był akurat bardzo dobry w mapach, nie miał żadnych problemów z tym, powiedział mi, no przecież ja nie będę uczył się 20 skrótów na pamięć. I to jest naprawdę ogromna przeszkoda. Do tej pory nie wymyślono nic innego, natomiast jak ja właśnie zaczęłam i robić własne mapy, staram się, żeby te nazwy w miarę możliwości były naprawdę w całości, bez żadnych skrótów. I również podstawą tego planu Warszawy, który zrobiła mi koleżanka, ja już tam napisy sama robiłam, że te nazwy muszą być też w całości. Wtedy każda osoba, nawet z niepełnosprawnością umysłową, jest w stanie sama z taką mapą pracować i jest w stanie odczytywać sobie od razu to, co ma pod palcami. To jest ten problem ze skrótami brajlowskimi.
1: Tak, bo te skróty to można naprawdę. Ja różnie rozumiem, pamiętam takie moje też jedno z pierwszych takich bardziej, powiedzmy, kontaktów z mapami takich długotrwałych, to było jak dwa lata temu właśnie. Iwona prowadziła zajęcia, i profesor Iwona z Braille'a na kursie w Fundacji Wismar. Ja tam byłam jako osoba współkoordynująca i czasami jak miałam chwilkę, to wpadałam na te zajęcia, bo bardzo lubiłam. No i tam właśnie zawsze czytaliśmy mapy z kursantami, to już takie skróty wymyślaliśmy po prostu to, co nam się wydawało. Na przykład PC, to wymyśliliśmy, bo to była mapa Polski, PC wymyśliliśmy, że to jest Pcim, no bo tak nam pasowało. Oczywiście to był Płock. No i nie wiem, czy tak od razu wpadła w mojej głowie, że PC to jest Płock, no może bardziej PL, chociaż PL to z kolei może być też Płońsk, no ale no rzeczywiście czasami to nie, te skróty nie są intuicyjne, a dla mnie najgorsza rzecz chyba z tymi skrótami, jaka jest, to jest taka, że na każdej mapie one są inne. Że, to znaczy chodzi mi o to, że na przykład taki Płock na jednej mapie jest oznaczony PC, a na innej właśnie PL, a jeszcze na innej będzie samo P, jeżeli to będzie jakaś tam mapa, powiedzmy, tylko od tej okolicy Płocka by była, czy gdzieś tam samego Mazowsza. I to można szały dostać, bo nawet jak ja już sobie nauczę się na tej jednej mapie, to na tej drugiej mapie te skróty w ogóle nijak się mają. Warszawa też jest. Różnie jest, naprawdę. Też już widziałam różne skróty na Warszawę.
0: Tak. Powiem tutaj w tym miejscu, że była taka koncepcja tyflokartografów, żeby zrobić ujednolicony zestaw tych skrótów, żeby na każdej mapie były już te same oznaczające to samo miasto, czy tą samą rzekę, ten sam obiekt. Ale to jest nierealne po prostu, ponieważ nazw na mapach jest tak bardzo dużo, że skrótów dwu- czy trzyliterowych po prostu by nie wystarczyło. Nie wystarczyłoby liter w alfabecie, żeby zawsze na każdej mapie oznaczać tym samym skrótem to samo miasto. Jest po prostu, ilość nazw geograficznych jest tak przeogromna, no, że nie ma możliwości, żeby to ujednolicić. No, byłoby dobrze oczywiście.
1: Tak. A czy możesz powiedzieć, co sądzisz okiem fachowca o wszystkich tych planach, makietach, których coraz więcej jest teraz w przestrzeni publicznej w Warszawie. Czy one są dobrze zrobione? Czy one w ogóle są czytelne? No myślę, że to też jakby same osoby niewidome mogą ocenić, ale jak to z tym jest? Bo nie wiem, ja na część jak patrzeć.

0: gdzieś tam próbuję coś przeczytać czasami, no ja nie jestem jakąś taką fanką tych makiet jeszcze aż, ale jak gdzieś tam czasem się dorwę na dworcu czy na jakiejś stacji metra, to dla mnie to w ogóle jest średnio czytelne, a przy niektórych to mam wręcz wrażenie, że nikt tego nie skonsultował z osobami niewidomymi. Przy jednej planie na jednym dworcu, już nie będę mówić gdzie, to koleżanka moja powiedziała, że ktoś powinien iść w ogóle do więzienia za zdefraudowanie publicznych pieniędzy, bo ktoś zrobił sobie pomniejszony brajl, kiedy wiadomo.
1: Tak. Zetknęłam się z tym kilka razy z pomniejszonym brajlem, rzeczywiście. Jak również. Również mapy są, te mapy są za trudne, mają bardzo dużo blisko siebie leżących elementów, całe mnóstwo elementów, w których trudno się połapać. Co ma co oznaczać, jest ich tak dużo, że właśnie jeden wielki gąszcz się z tego robi. Tak, są takie mapy. Natomiast wydaje mi się, że duży problem wynika z tego, że bardzo drogie byłyby próbne wydruki, bo one często są robione na jakichś podstawach, czy metalowych, czy z jakichś takich tworzyw, że nie ma możliwości, żeby zrobić próbny wydruk i żeby ktoś to sprawdził przed już zrobieniem tej ostatecznej makiety. To może być problem. Ja spotkałam się z tym, że na przykład jest fragment jakiś pokazany jakiegoś przejścia i nie jest napisane, że to jest tylko fragment, tylko jest od razu tytuł jakby całości. Idziemy za parę metrów dalej, znowu jest jakiś plan, znowu kolejny fragment pokazuje, tytuł mówi znowu, że to jest całość. Nie ma możliwości, żeby zorientować się, jak wygląda dane miejsce rzeczywiście w całości, tak jak to jest na przykład w metrze, gdzie są różne wyjścia, które wyjście jest na którą ulicę, bo zawsze pokazane są tylko fragmenty. Brakuje jakiegoś punktu odniesienia do jakiegoś miejsca, dajmy na to na poziomie zero, gdzie my wyjdziemy. Tak, te mapy rzeczywiście należą do tych, które mogą być. Rzeczywiście mogą być trudne w czytaniu. Nie jest to wina osób niewidomych, że się na mapach nie znają, tylko one naprawdę są po prostu, są trudne.
0: Teraz mnie pocieszyłeś, bo ja już myślałam, że naprawdę ze mną jest coś nie tak z moim czytaniem.
1: Ale na pewno jest to też kwestia doświadczenia. Są przecież osoby niewidome, które mają tak duże doświadczenie, tak dobrze sobie z tym radzą, że dla nich nie jest to problemem. Tylko właśnie trzeba mieć duże doświadczenie.
0: To teraz myślę, że możemy już przejść do kolejnego tematu, czyli do, co się łączy też oczywiście troszkę z poprzednim, ale właśnie i o czym już troszkę zaczęłaś też mówić. Czyli do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Kiedyś jedna z osób, która z tobą pracowała długo i cię zna i też zna mnie, to powiedziała kiedyś, że będzie taki cytat, że Monika jest w stanie nauczyć się orientacji nawet takie osoby, na które nikt nigdy by nie postawił, że będą samodzielnie chodzić. Także to jest naprawdę wyczyn. Jak to robisz bez, oczywiście mając ogromne doświadczenie już w tej chwili, bo tak mówimy 24-letnie, ale nie mając formalnych kwalifikacji oligofrenopedagoga, ale jednak to jest super, tak? Bo to chyba wymaga anielskiej cierpliwości. Po pierwsze, że nie każdy się też nadaje w ogóle do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ja na przykład sama nie wiem, czy potrafię, ja w ogóle mam wielki szacunek do was wszystkich pracujących na warsztatach, bo to jest naprawdę super, ale nie każdy to potrafi. I nie miałaś momentu na początku jakiegoś takiego, nie wiem, przerażenia, że to się nie da?
1: Momentu przerażenia nie miałam, natomiast jak tylko zaczęłam pracę, to zdałam sobie sprawę, że trzeba zupełnie innymi metodami pracować. Ja musiałam sobie wypracować zupełnie własne metody, ponieważ nie było literatury na ten temat. Do tej pory zresztą właściwie prawie jej nie ma. Więc mało jest doświadczeń innych osób, trochę tak każdy chyba na własną intuicję, kto pracuje z tymi osobami, to robi. Więc rzeczywiście bardzo szybko odkryłam pewne różnice, które już muszę wprowadzić w nauczaniu orientacji, więc pierwsza rzecz, że właśnie nauka wszystkiego trwa o wiele dłużej. Wtedy, kiedy ja zaczynałam pracę, była taka tendencja, że kurs orientacji przestrzennej ma trwać rok. I często osoby, które dopiero szykowały się do wyjścia z zakładu dla niewidomych, to dopiero wtedy uczyły się orientacji pierwszego wzięcia laski do ręki.
0: O tak, to ja tak miałam. Ja tak miałam i był dramat na początku.
1: Tak. Nie były to wtedy jeszcze zajęcia wieloletnie, tylko trzeba było zdążyć w rok. I jeżeli ktoś w rok nie zdążył, to czasem wyjątkowo przedłużano mu jeszcze na drugi rok, ale już więcej niż drugi rok nie. I teraz, jeżeli taka osoba w te 2 lata się nie nauczyła, z przeróżnych zresztą przyczyn, to uznawano ją za osobę, której się nauczyć nie da. Często otrzymywała łatkę, że jest niewyuczalna. I z takim przekonaniem o sobie no, ta osoba wychodziła, szła gdzieś dalej, na przykład do nas, do warsztatów. Natomiast my w warsztatach mamy zupełnie inne możliwości, ponieważ u nas praca jest właśnie wieloletnia. I ja, jak sobie zdałam sprawę, że ja mam tutaj dużo czasu, nikt mnie nie pędzi, nikt mnie nie popędza, że ja mam rok czy dwa lata skończyć z kimś zajęcia, tylko ja sobie mogę spokojnie pracować, nauczyć tę osobę tego, czego jestem w stanie nauczyć, to po prostu sobie zaczęłam spokojnie pracować, bardzo cierpliwie. To wynika z mojej natury. Jestem osobą spokojną, cierpliwą i to ma też złe strony, ponieważ ja nie lubię, kiedy właśnie coś za dużo się dzieje i coś nagle się dzieje, jest natłok tych zdarzeń, to też nie ma swoje właśnie złe strony, ale dobre jest dla pracy z uczestnikami to, że mogę bardzo długo pracować, robiąc ciągle to samo, powtarzając ciągle powtórki. W pracy z tymi osobami są ważne ciągłe powtórki i to może być nawet tak, że one nie mogą zmieniać swojej formy, że jakieś zaburzenie tego, co zawsze się robi, już może powodować u nich jakiś dyskomfort, więc ćwiczymy to samo cierpliwie wiele razy. Bardzo ważne jest, żeby cieszyć się każdym małym kroczkiem, najmniejszą umiejętnością, która się pojawi, którą się wypracuje. I też, co ważne, żeby tę osobę zmotywować w ten sposób, pokazać i nauczyć ją cieszyć się właśnie z tych drobnych kroczków, które robi. Czyli powiedzieć na przykład, no widzisz, niedawno jeszcze nie umiałaś tego tamtego, teraz to już umiesz. Wcześniej dochodziłaś tylko dotąd, teraz już dochodzisz dalej. I w ten sposób powoli motywować ją do tego odzyskiwania, tego poczucia własnej wartości. I właśnie tak robiłam na początku, to się właśnie udało. Przez to, że tak właśnie cierpliwie pokazywałam krok po kroku te sukcesy. Zresztą różnic jest więcej w nauczaniu osób z niepełnosprawnością umysłową, bo na przykład właśnie to, jak mówiłam, to są osoby, które mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym. Dlatego różne abstrakcyjne pojęcia właśnie typu czy mapy, czy plany, czy uczenie skrzyżowania też musi się odbywać trochę inaczej, bo tych wszystkich umysłowych czynności ta osoba może mieć problemy, żeby je zrozumieć, więc też musiałam to no, odwrócić, że uczyć przede wszystkim przez doświadczenie. Bo nieraz robi się tak, że tłumaczy się komuś jakąś trasę, czy coś, co wymaga pojęcia umysłowego, potem dopiero się to ćwiczy. Ja robiłam odwrotnie. Najpierw wychodzimy, najpierw doświadczamy, co naprawdę jest w tym terenie. Potem ewentualnie uzupełniamy to o jakiś taki opis, że ta osoba już będzie wiedziała, o czym my mówimy. I też u osób z niepełnosprawnością umysłową też dużo dłużej trwa trening kontaktów społecznych. Kontaktów z przechodniami na ulicy, z pasażerami w autobusie, tramwaju, ponieważ to jest też ważny aspekt, żeby w kontaktach z przechodniami sobie poradzić. Ja robię tak, że nie wystarczy, że ja wytłumaczę, że jak spotkasz taką osobę, która to czy tamto powie ci, czy będzie chciała zrobić, to ty odpowiedz tak i tak. Bo to również jest abstrakcyjne. Tylko ta osoba musi długo ćwiczyć. Jak już nawet nauczy się tej trasy, jak już się wreszcie nauczy, to ja się już odsuwam i daję możliwość tych kontaktów społecznych. I to trwa znowu bardzo długo. Bo ta osoba musi doświadczyć, jak się rozmawia z przechodniami, omawiamy potem, co zrobiła dobrze, co powiedziała tak, co powiedziała źle, co jest niewłaściwe. Staram się, jeżeli tylko jest możliwe, podejść blisko i samej podsłuchać taką rozmowę, żeby wiedzieć, o czym potem mówimy, co było dobrze, co było źle. To jest ten trening personalny też trwa dłużej. Sprawdza się również w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, bo to są osoby, które też mają problemy interpersonalne. I ja wprowadziłam takie zasady na swoich zajęciach w kontaktach z przechodniami. Wypracowałam sobie, uznałam, że one rzeczywiście są konieczne w przypadku niektórych osób, że jeżeli ktoś nauczy się danej trasy, to ja mówię, że ma nie korzystać z pomocy przechodniów, ponieważ zauważyłam, doświadczyłam tego, że bardzo ci przechodnie zaburzają to, co osoba z niepełnosprawnością umysłową już nauczyła się, co potrafi. Ponieważ jeżeli zaczyna prowadzić przechodzień, to osoba niewidoma już nie znajduje swoich punktów orientacyjnych, które ma w zasięgu laski jakiś tam trawnik, budynek, do czego była przyzwyczajona, czego ja uczyłam. Idą środkiem chodnika. I ta osoba musi pilnować, żeby rozmawiając z przechodniem, jednocześnie nie zgubić swojej drogi, po której powinna iść. To jest takie myślenie dwutorowe, które u tych osób już nie bardzo wychodzi. I często potem się gubią, bywa, zdarzało mi się tak parę razy na orientacji, że przechodzień z tym uczestnikiem, obszedł całą okolicę, a potem powiedział, nie wiem, gdzie jest to miejsce, gdzie pan miał dojść, do widzenia. I sobie odchodził, a początkowo chciał pomóc. Natomiast jak osoba niewidoma z niepełnosprawnością umysłową wyćwiczy tą trasę, idzie tą trasą, tak jak miała iść, jak została nauczona, to dochodzi do celu, wszystko jest w porządku. Dlatego wprowadziłam taką zasadę, że jeżeli zna trasę, umie trasę, to ma raczej chodzić samodzielnie, dziękować za pomoc, mówić nie, dziękuję, poradzę sobie, iść sama. Sprawia to po prostu wiele mniej kłopotów, jest większa szansa, że dojdzie do celu. Jeżeli się zgubi gdzieś, coś będzie nie tak, to dopiero wtedy może poprosić o pomoc, spytać ludzi. Natomiast jeżeli są jakieś roboty na drodze, są rozkopane chodniki, słychać maszyny pracują, podchodzi ktoś, mówi, że przeprowadzi, bo tutaj są wykopy, wtedy obowiązkowo musi skorzystać z pomocy. Bo wiadomo, to już jest miejsce niebezpieczne, które samemu nie da się wyminąć. Normalnie na orientacji tego nie ma. Normalnie, jeżeli już osoba niewidoma zaczyna samodzielnie chodzić po mieście, to dowolnie sobie wybiera, prawda? Skorzysta z pomocy przechodniów albo nie skorzysta, to już jest jej jakby własna inwencja. Niektórzy mówią, że powinna skorzystać, żeby nie zniechęcać przechodniów do pomagania następnym. Natomiast tutaj takie zasady wprowadziłam. Też właśnie one dobrze działają u osób ze spektrum autyzmu, bo to stwarza pewne jakby jasne warunki w relacjach z innymi ludźmi. Także to były takie podstawowe różnice, jakie są w nauczaniu osób w pełni sprawnych umysłowo, z niepełnosprawnością umysłową.
0: Tak, to jest bardzo ważne, myślę, to co powiedziałaś, to pierwsze o tych właśnie osobach, że nie rozumiem pojęć abstrakcyjnych, ja to doświadczyłam bardzo. Wraz jeżdżąc na wolontariat do młodzieży i przez rok właściwie miałam pod opieką powiedzmy taką dziewczynkę, która ona ma spektrum autyzmu. I raz się strasznie właśnie przyjechałam na pojęciu abstrakcyjnym, bo już wieczorem zawsze mieliśmy taki rytuał, że ona wieczorem, jak już tak dziewczyny wszystkie wracały ze swoich dodatkowych zajęć w grupie, ona nie strasznie mnie denerwowało, że jest tak głośno, zawsze już musiała się wyciszyć, więc ja zawsze chodziłam do sypialni, żeby już słuchać muzyki. Ona w ogóle tak się udało wtedy szczęśliwie dla niej, że mogła mieć sama sypialnię, bo tam ona by chyba nie dała rady z nikim, a nikt by nie dał rady z nią. Ona miała taką wrażliwość. No i zawsze tej muzyki słuchałyśmy i na koniec, no i ja już wychodzę któregoś razu i mówię, no... Ty się, prawda, ona się już ułożyła tam w łóżko, przykryłam ją kołdrą, mówię, no to Julka wie, ja już idę, śpi dobrze, na co ona mówi, czyli jak? No i oczywiście chciałam stanąć i było 5 minut kolejne tłumaczenia, co to znaczy spać dobrze, żeby mieć dobry sen, spokojny, żeby się nie przyśniło nic złego i tak dalej, i tak dalej. No dla nas to jest normalne, że się tak mówi, no, ale no nie.
1: Dodam jeszcze uwagę, że sama niepełnosprawność umysłowa nie oznacza wcale słabej orientacji przestrzennej. Bywa tak, że ktoś rzeczywiście umysłowo ma tą niepełnosprawność, ale orientację ma dość dobrą. I na tym można bazować, to jest naprawdę podstawa bardzo dobra do dalszej nauki. Bywa też tak, że mają różne inne deficyty przy tej okazji. Na przykład mam jednego uczestnika, który świetnie zapamiętuje przystanki autobusowe, tramwajowe, ma doskonałą pamięć i ja wcale nawet mu nie mówię, żeby zapamiętał, a on i tak zapamiętuje. Natomiast miałam innego, który akurat z przystanków za nic w świecie nie mógł zapamiętać. No i wtedy można różne sposoby znaleźć. Można na przykład nosić w kieszeni kartkę z napisanym tym przystankiem, na którym trzeba wysiąść i albo pilnować, albo poprosić. Jeżeli autobus jest mówiący, też często są mówiący, no to wystarczy tylko słuchać uważnie, żeby wiedzieć, na którym wysiąść. Jeżeli autobus jest niemówiący, po prostu zapytać kogoś po jakichś określonych zakrętach, bo często przecież na trasie zakręty, zwracam uwagę na zakręty, zwracam uwagę na jakieś charakterystyczne miejsca, przejazdy przez tory, czy ślimaki i tak dalej, żeby po prostu zapytał, gdzie jest ten przystanek, gdzie ma wysiąść, ewentualnie podszedł do kierowcy, poprosił, żeby mu ten przystanek powiedział. Także szuka się wtedy jakby innych rozwiązań, bardziej nietypowych. Również bywa tak, że jakieś umiejętności nie da się wypracować. Na przykład często u moich uczestników nie da się wypracować idealnej techniki. Często te łuki nie są w pełni prawidłowe. Także ja dbam o to, żeby było po prostu zachowane bezpieczeństwo. Natomiast to nie musi być na 100% idealne. Ważne, żeby po prostu było bezpieczne. Inne rzeczy, jeżeli nie da się tego wypracować, bo czasem się nie da, po prostu omijamy albo znajdujemy jakieś inne rozwiązanie i idziemy dalej, chociaż teoretycznie, prawda, wszystko tam powinno być najpierw po kolei nauczone, dopiero przychodzimy do następnego działu, tak mnie uczono. A tu okazało się, że trzeba często no, wymyślać różne inne sposoby.
0: Tak, też jest właśnie to z tą pomocą przechodniów, to jest fakt, że często ja sama, no, mimo to, że nie mam niepełnosprawności intelektualnej, ale z kolei mam dość kiepską orientację, tak ogólnie rzecz biorąc. I mnie na przykład, zwłaszcza kiedy chodziłam do liceum w Łodzi, to często się zdarzało, tam miałam taki fragment trasy, że musiałam przejść przez parking. I często na tym parkingu, no tam było zostawione samochodami, bo tak akurat ludzie przywozili tam jeszcze oprócz tego, że było liceum, do którego chodziłam, to były też dwie szkoły podstawowe w pobliżu, więc tam dużo samochodów stało, bo rodzice tam zawsze na ósmą przywozili dzieci swoje do szkół. I tam ktoś mnie zwykle przy tych samochodach zgarniał, no i pytał, czy mi pomóc. Ja oczywiście początkowo ochoczo korzystałam, no bo myślę, że będzie mi łatwiej. Zawsze mówiłam, że ja chcę iść do, tam na ten chodnik, wejść tam w stronę liceum 33. No i dobrze. I ludzie mnie wyprowadzali, ale mnie wyprowadzali w większości przypadków na totalnie inną trasę niż ja chodziłam zwykle.
1: Tak.
0: I potem było tragedia jeszcze gorzej. Dwa razy mi się zdarzyło, na szczęście tylko dwa razy, ale zdarzyło mi się spóźnić na lekcję z tego powodu, bo, no, bo ktoś mnie tak wyprowadził, że niestety. Także fakt, że czasami to jest nie... No nie warto korzystać.
1: Tak. A osoby z niepełnosprawnością umysłową tym gorzej sobie poradzą w takiej sytuacji, jeżeli nagle tak właśnie ich zakręci jakiś przechodzień.
0: Tak, bo to one wtedy już mogą w ogóle nie
1: tak,
0: nie,
1: dlatego
0: nie wiedzieć, jak.
1: Znasz drogę, jest wszystko dobrze, nic nie ma niewłaściwego na tej trasie, to powiedz nie, dziękuję, znam drogę. I wtedy jest większa gwarancja, że dojdzie do celu.
0: Tak, no ja myślę, że dla tych osób też może być to jakby lepsze niekorzystanie z pomocy ze względów takiego, no, żeby nie dał, żeby ich ktoś nie zaczepił, ktoś jakiś taki, kto ma powiedzmy no nie najlepsze może intencje, bo a z drugiej strony pewnie trzeba też często im zwracać uwagę, bo na przykład wiem, że jeden z waszych uczestników bardzo jest taki rozgadany i lubi rozmawiać i w autobusach, i na przystankach, i kiedyś jak się wdał podobno z jakimś takim pijaczkiem w jakąś konwersację, to aż chyba instruktor, który wtedy ja musiał go powstrzymywać, bo, no bo to się mogło naprawdę...
1: Tak, ale są ludzie dookoła, są ludzie w autobusach, w tramwajach, reagują na takie sytuacje i też często się wtrącają w takich momentach. Ale to aż tak często się to nie zdarza, raczej wszystko się normalnie odbywa.
0: No tak, no i wspaniałe jest to, że ci ludzie jednak właśnie jeżdżą, że chociażby są w stanie, nie wiem, przyjechać sobie na warsztaty, tak, czy dojechać do lekarza tam, gdzie potrzebują. I też wiem z swoich opowieści, że no często to jest tak, że takie osoby, żeby im ułatwić, to często powiedzmy jeżdżą, no może, no nie, że naokoło, ale na przykład no, człowiek, który powiedzmy nie ma niepełnosprawności intelektualnej, człowiek widzący już w ogóle mógłby pojechać dużo prościej w dane miejsce, a niektórzy jadą z ilomaś przesiadkami, ale po to, prawda, żeby się przesiąść na przykład do tym samym przystanku.
1: Tak, zawsze wymyślam taką trasę dla uczestnika, która będzie dla niego jak najlepsza, najlepiej dostosowana. Zawsze lepsza jest taka, gdzie nie trzeba przechodzić na inny przystanek, bo to jest prostsze. Tylko przesiąść się nawet dwa razy, nieraz jest łatwiej, szybciej się nauczy ta osoba, niż by miała właśnie przechodzić. Bo wiadomo, że jak już taką trasę opracuję, to będziemy ćwiczyć ją do skutku. Może trwać to rok, może trwać to dłużej. Nie ma dla mnie problemu, cierpliwie będziemy sobie ćwiczyć, aż się nauczy. Natomiast staram się, żeby... No właśnie, żeby tych trudności było jak najmniej. No i też często zdarza się, no też niestety jest to taka przeszkoda, że jak już się ta osoba nauczy, to na przykład zmieniają trasę autobusu. I już to kilka razy miałam. I ćwiczył długo, już miał samodzielnie jeździć, a tu...
0: Już był w ogrodzku, już witam się z gąsem.
1: Tak, albo my mamy przeprowadzaliśmy się
0: dwa
1: razy.
0: A no tak,
1: ktoś się nauczył,
0: tak,
1: już wyjeździł, a tu zmiana adresu i na.
0: Ale to dzięki temu cały czas masz mnóstwo pracy.
1: Mam cały czas mnóstwo pracy, ale wtedy... No też wtedy niektórzy uczestnicy tracili właśnie taką trochę motywację.
0: No
1: i też
0: tak,
1: sensu,
0: oj, to
1: powiedzieli, jeden uczestnik mi powiedział, no już myślałam, że będę jeździł. No już naprawdę szykowałam się, już się cieszyłem, bo już zaraz miałem ruszyć. To ja nie wiem, po co mam się teraz uczyć następnej trasy, jak znowu za parę lat możemy się przeprowadzić. No.
0: Tak, to może być demotywujące. No ale fajnie, że ciebie to nie męczy, bo ja to chyba nie daję rady, na przykład cały rok. Ja już nawet ze mną, jak to przecież ze mną mieliśmy ile krócej zajęcia, jak nie wiem, trzy razy chodziliśmy tą samą trasę, to już mi się dawało, że ciebie to nie męczy, że myślisz znowu.
1: Nie. Mnie męczyłoby, gdyby było za dużo, za szybko, za dużo wrażeń.
0: Aha, czyli dobrze. A jak to jest u was od strony formalnej w warsztatach? Czy uczestnik, jeżeli się nauczy... jakieś trasy, czy oni mają, bo to są, ja wiem, że to są osoby dorosłe, ale czy oni muszą dostać jakieś, nie wiem, tak zwane, nie wiem, pozwolenie, czy jakiś certyfikat od ciebie na takie samodzielne wyjazdy, czy to nie masz, po prostu nauczy się i jeździ i nie ma?
1: W zasadzie nie. Zdarzyło mi się wydać dwa takie certyfikaty, ponieważ dwóch naszych uczestników mieszka w domu pomocy społecznej. I dałam taki certyfikat po to, żeby dyrekcja tam wiedziała, że oni są przeszkoleni, że mogą ich puszczać spokojnie. Zresztą sama dyrekcja mnie o to poprosiła, żebym po takim kursie orientacji takie zaświadczenie dała. Oni są, no, są tylko słabo widzący, nawet dość nieźle widzą, także nie było dużych problemów. Ja ich nauczyłam nawet po całej Warszawie jeździć, także zrobili odpowiedni kurs i mają pozwolenie na jeżdżenie po całej Warszawie, łącznie z metrem nawet. Także to tylko tak dwa razy. A tak to nie daję certyfikatów, ja po prostu rozmawiam z rodzicami, mam z rodzicami kontakt i oni doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja, wiedzą, jak ten uczestnik funkcjonuje. Jeżeli powiem, że już może samodzielnie dojeżdżać, no to dawniej bywało to z większymi problemami, bo jeszcze tak dużo osób niewidomych jak w tej chwili nie chodziło samodzielnie. Teraz jest lepsza sytuacja, orientacja jest już bardziej powszechna, już dużo osób chodzi, także też rodzice widzą, że inni niewidomi sami chodzą i się już trochę szybciej zgadzają na to, żeby oni sami przyjeżdżali. Nawet zdarzyło mi się, że jedna mama powiedziała mi, że właśnie to jest główny cel, jaki ona przysłała tu uczestnika, żeby się nauczył orientacji. Co było dla mnie bardzo miłe, ale też się raz rzeczywiście tak zdarzyło. Ale generalnie z rodzicami, z niektórymi może być problem. Czasem bywa tak, że z rodzicem pracuje się trudniej niż z samym uczestnikiem, bo uczestnik już umie i chce dojeżdżać i wie, że sobie da radę, a rodzice się boją.
0: O, to tak, to często. Często to jest i nauczyciele, i wychowawcy też w szkołach, czy często doświadczają instruktorzy, że tak, że właśnie rodzice mają większe opory, nawet przy już dorosłych dzieciach.
1: Z tym, że najczęściej ja zaczynam od jednej trasy. Właśnie jak zaczyna ktoś naukę w warsztatach, jeżeli tylko jest w stanie nauczyć się dojeżdżać, to robimy trasę z domu na warsztaty, jako tą, która jest najbardziej potrzebna na co dzień. Potrzebna na co dzień, żeby często z niej korzystać, żeby ciągle nią jeździć, wtedy się utrwala, a my robimy coś następnego. Ale nawet ta jedna trasa to jest naprawdę duży sukces, bo uczestnik ma w tym momencie poczucie, że naprawdę zaczął być samodzielny, że rzeczywiście coś sam osiągnął. Bo my często mówimy o wielu trasach, prawda? Dużo osób uczy się i tu chce, i tam chce. Nieraz wystarczy raz pojechać, już osoba niewidoma wie, już na drugi raz sobie poradzi, czy tylko dwa, trzy razy przejechać. A tutaj jest praca wieloletnia, nieraz nad tylko jedną trasą i to już jest duży sukces.
0: Najbardziej zabawna sytuacja z zajęć, jakaś jedna?
1: Zabawna sytuacja, tak. Raz się zdarzyło. Co to było z orientacji? Znaczy, czy można powiedzieć, że z orientacji, ale związana ze mną.
0: Tak.
1: Mój uczestnik, z którym mam zajęcie orientacji, bardzo na tyle mnie polubił, że jest kiedyś z asystentem.
0: A, to jest tak.
1: Z asystentem chciał odwiedzić panią Monikę. No, to jedziemy do pani Moniki. No, gdzie pani Monika mieszka? Na targówku. Więc przyjechali na ten targówek, wysiadają z autobusu. I asystent pyta, no dobrze, ale czy ty znasz adres do pani Moniki? Ty wiesz, gdzie pani Monika mieszka? A on na to odpowiada, tak, wiem, na pierwszym piętrze.
0: Super. Tak, i teraz wyzwanie wszystkich pierwszych pięter na całym targówku, tak. No szkoda, że wcześniej go nie zapytałam. Tak, ale to oczywiście jest niesamowite. Tak, mnie ostatnio młodzież w Laskach też się mówię, pyta o różnych swoich nauczycieli, czy ja wiem, no i właśnie nie, gdzie mieszkałem, w jakiej dzielnicy, tylko na którym piętrze. Nie wiem, o co ludzie tam się mają z tymi piętrami. To jest bardzo ciekawe. A najtrudniejsza, jakaś taka może najbardziej stresująca, miałaś takie jakieś, coś takiego, co rzeczywiście tak na długo się zapadło, że...
1: Czy najbardziej stresująca? No... Trudno sobie przypomnieć. Właściwie no, wiele sytuacji jest stresujących. O, zdarzyło się raz na przykład, że nie zdążyłam za uczestniczką. Zawsze bardzo pilnuję, żeby gdzieś się nie zgubić po drodze, ale raz miałam właśnie mamę na zajęciach, która przyszła popatrzeć, jak jej córka samodzielnie jeździ. No i z tą mamą się zagadałam. Uczestniczka wsiadła do tramwaju, my nie zdążyłyśmy. I się denerwowałam, co to będzie dalej. Ale no dobrze się skończyło, ponieważ przyjechał zaraz następny tramwaj, który miał tą samą trasę. akurat, no i wysiadłyśmy i ją zobaczyłyśmy. Także chyba najbardziej stresujące są takie sytuacje, żeby właśnie nie zgubić uczestnika, bo no jeżeli coś mu się stanie, ja odpowiadam, prawda, w tym momencie.
0: Tak.
1: Jeszcze drugi raz mi się coś takiego zdarzyło też, że uczestnik wsiadł w inny autobus niż ja, ale ja wtedy za nim wsiadłam w pospieszny, który wyprzedził tym, którym odjechał, i jak wysiadłam, to on zaraz podjechał tym zwykłym autobusem i wysiadł na tym przystanku. Także...
0: A, to całe szczęście.
1: Dwa razy mi się zdarzyło tak, że zgubiłam uczestnika.
0: Ale ta z tramwaju też została przechwycona, tak?
1: Tak. Ona chyba nawet chyba się nie zorientowała, no bo już sobie rozmawiałyśmy gdzieś tam z tyłu, ona już ćwiczyła sama, także...
0: To tak, kiedyś jechałyśmy z koleżanką, była tą przyjaciółką Basią i wysiadła, no bo 525 ma dwa przystanki przy dworcu centralnym, ja byłam pewna, że jeden, i wysiadła, i ja w ogóle też się nie zorientowałam, a pani, która stała koło mnie, powiedziała, no to mamy problem. No jaki problem? Bo pani koleżanka wysiadła, a pani została. Także tak, to się zdarzało. Ostatnio moja biała laska pojechała sama tramwajem. Na szczęście też ją odzyskałam na następnym przystanku, bo właśnie szybko przyjechał kolejny, ale to mnie bardzo zastosowało, bo bez białej laski my rzeczywiście jesteśmy już, no właściwie trochę można powiedzieć bezradni, bo w sumie co mogłam zrobić? Mogłam stać tylko na tym przystanku i nie wiem, wezwać sobie taksówkę ewentualnie, no bo nie ruszę się przecież, bo nie wiem, czy za chwilę nie wyjdę na torowisko. Na szczęście jakaś pani właśnie pomogła wsiąść do tego następnego tramwaju.
1: Doradzam, drugą raz przenosić w plecaku.
0: Tak, chyba muszę w końcu się do tego przekonać, bo problem polega na tym, że ja często właśnie zmieniam te torby i zawsze się boję, żeby nie zdążyć przepakować, ale tak, chyba rzeczywiście muszę tak robić, bo zwłaszcza, że teraz chodzę głównie z nieskładaną, a w plecaku mieć składaną, bo to faktycznie jednak może się kiedyś przydać. Ta orientacja przestrzenna się zmienia, to znaczy orientacja się nie zmienia, natomiast się zmieniają troszkę metody nauczania, różne tendencje, no i pewnie w ciągu tych już prawie 30 lat pracy jednak się dokształcałaś w jakiś sposób. I co, z czego korzystałaś, z jakich kursów? No i chciałam oczywiście, żebyś powiedziała słówko o naszym toponie ulubionym, chociaż to już słuchacze się nasłuchali już o toponie, ale żebyś powiedziała jeszcze z twojej perspektywy, dlaczego się w ogóle zdecydowałaś, no i może jakichś wcześniejszych kursach, które były, bo jeszcze wcześniej chyba mieliście ten taki...
1: Z nowoczesnych technologii tak. Natomiast wcześniej nie było żadnych kursów takich uzupełniających, przynajmniej ja na takie nie trafiłam. I ja wręcz apelowałam na tym poprzednim kursie z technik tych cyfrowych, żeby zorganizowano też kurs taki uzupełniający dla instruktorów orientacji, którzy tych nowoczesnych metod nie znają, bo ja wiedziałam, że przez lata, w końcu to już jest sporo lat, odkąd skończyłam kurs, że zmieniło się bardzo dużo, ponieważ i zmieniły się same techniki, bo widziałam, jak przychodzą do nas uczestnicy, wszyscy, ponieważ są już dorośli, to wcześniej mieli orientację i widziałam, że oni już innych technik używają, więc i są techniki, zmieniły się laski, bo za moich czasów, jak kończyłam kurs, nie było lasek sygnalizacyjnych, nie było rollerów w ogóle. Więc i ilość tych lasek się powiększyła. Zmieniły się również warunki w mieście, ponieważ jak ja kończyłam kurs, nie było pasów ostrzegawczych, nie było dźwiękowych świateł, nie było metra, nie było mówiących autobusów, tramwajów, nie było ścieżek prowadzących. Całego szeregu tych wszystkich rzeczy nie było i naprawdę to wymagało uzupełnienia. Dlatego ja wręcz prosiłam i bardzo się ucieszyłam, że właśnie ten kurs topon między innymi uaktualniał nam całą tą wiedzę o technikach, o całym nauczaniu orientacji. Bardzo to było potrzebne i bardzo tego chciałam. I bardzo jestem zadowolona, że wreszcie taki kurs się odbył i mogłam sobie tą wiedzę uaktualnić.
0: A praktyki? Co cię męczyło najbardziej? Pewnie ilość dokumentów.
1: Tak, no było męczące, zwłaszcza, że trzeba było rozliczać się co miesiąc. Zanim się rozliczyło z jednego miesiąca, to mijały chyba ze dwa tygodnie i za chwilę już trzeba było rozliczać się z następnego i tak długo trwały te procedury. Natomiast to, co rzeczywiście bardzo było takie uciążliwe, to ilość godzin. Ilość tych praktyk, że to było 200 godzin. Bo przecież 200 godzin to jest samych zajęć orientacji. Natomiast jeszcze do zajęć trzeba się przygotować.
0: Oczywiście.
1: Jeżeli ktoś zaczyna z uczniem od samego początku, to może nie ma aż tak dużo tych przygotowań, bo raczej się to odbywa w tym samym terenie, to są takie zajęcia techniczne w okolicy, ale miałam wymagających.
0: No a jak my zaczęliśmy wymyślać, to
1: miałam wymagających, ponieważ miałam osoby, które były już samodzielne, bardzo dobrze po Warszawie jeździły. Wszystkie prostsze trasy już miały opanowane i prosiły o takie trudniejsze, których do tej pory się nie zdołały opanować, nauczyć. Czy na przykład były dworce, były centra handlowe, różne podziemia, skrzyżowania, przejścia w metrze, nawet właśnie bazar był. I oprócz tego, że ja musiałam przeprowadzić same zajęcia, 200 godzin, żeby zrobić to, co najmniej musiało być dwa zajęcia w tygodniu, to jeszcze musiałam się przygotować, musiałam to, tą trasę obejrzeć, musiałam jeszcze zrobić do niektórych zajęć właśnie te planiki. Nieraz robiłam opisy słowne, które potem rozsyłałam, które jeżeli były potrzebne, to wszystko naprawdę wymagało dużo czasu. I to właśnie było trudne, żeby zdążyć ze wszystkim. Dopiero pod sam koniec powiedziano nam, że to już aż całe 200 godzin nie musi być, może być trochę mniej. Nie dotarłam do 200 godzin. Nie udało mi się.
0: A my i tak mamy niedobory, jako tutaj kursanci. Niedobory, tak jest z tobą. Ale tak, właśnie chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że jesteś matką chrzestną mojego czytania map, to jesteś jeszcze matką chrzestną mojego chodzenia w podziemiach centrum, który ja myślałam, że się nigdy tego nie nauczę, nigdy, bo to dla mnie, już próbowałam wiele razy i to dla mnie było niewykonalne, a teraz chodzę i naprawdę się nie gubię, więc no, czasami mi się zdarza, nie mówię, że nigdy, ale... Ale z reguły się nie gubię, o tak.
1: Bardzo się cieszę.
0: Także zatem. Super. Z czego jesteś najbardziej dumna w całej swojej karierze zawodowej? Nie lubię w ogóle tego słowa, no ale w całym swoim dorobku zawodowym, tak? Czy masz jakąś taką rzecz?
1: Najbardziej dumna jestem właśnie z tych osób, które przyszły na warsztaty nie wierząc w siebie. Przyszły na warsztaty mając jakieś złe, wcześniejsze doświadczenia z orientacji, kiedy właśnie usłyszały, że się nie nauczą, kiedy usłyszały, że nie będą same nigdy chodzić. No, u nas nie bardzo miały wybór, ponieważ każdy uczestnik, który przychodzi na warsztaty, musi brać udział we wszystkich zajęciach, we wszystkich tych, do czego instruktorzy skierują. Więc ja zaczynałam pracować z taką osobą, prawda, wiadomo, motywowałam, uczyłam i tak dalej. Ta osoba się nauczyła po jakimś czasie tej pierwszej trasy. I przyznawała mi się wtedy, że w nią wcześniej nie wierzono, że już miała mi powiedzieć, że nie ma to sensu, bo przecież ona się i tak nie nauczy. A jednak udało się, że się nauczyła. Był nawet taki przypadek, że przyszedł do mnie uczestnik i powiedział, że wcześniej myślał, że nigdy nie nauczy się samodzielnego chodzenia. Po moich zajęciach przekonał się, że potrafi, że może się nauczyć, więc może również tak samo jest z innymi dziedzinami. Że może również różne inne rzeczy, których mówiono mi, że na pewno się nie nauczy, to jednak da radę się nauczyć. No i zaczął próbować. Okazało się, że skończył szkołę, potem dostał pracę. Także to dla mnie jest taka największa satysfakcja, największa duma, że oprócz takiej zwykłej nauki, kiedy wiadomo, że przychodzi do nas ktoś, kto chce, żeby nauczyć takiej trasy, tu dojeżdżać, tam dojeżdżać. To jest taka normalna, codzienna nasza praca, że uczymy tego, co ktoś sobie życzy. Natomiast przekonać kogoś, że nie wierzy w siebie, nie potrafi, a jednak okazuje się, że potrafi, że może, to potem temu człowiekowi dodaje skrzydeł, robi coś ważnego w życiu, coś jakoś lepszego. I to, myślę, jest taki dla mnie powód do dumy, że udało mi się zmotywować jednak osoby, że uwierzyły w siebie.
0: No to jest rzeczywiście ważne, bo ale z drugiej strony jest to smutne, że często właśnie nauczyciele, czy instruktorzy, czy rodzina tak strasznie podcinają skrzydła. Ja też tam pracując z młodzieżą, chociażby wolontariacko, też się spotykam z jakimiś takimi, że ja to nie dam rady, bo ktoś tam mi powiedział, że ja nie dam rady, wszyscy mówią. I to tak jest potem ktoś właśnie. Ale często to się naprawdę, jeżeli się nie trafi właśnie na dobrego, mądrego instruktora, nauczyciela, wychowawcę, to czy rodzica, to może zaważyć na całym życiu, bo komuś na przykład się obniży jakiś tam poziom, czy obniży się wymagania, czy w ogóle i on potem już sam przestaje, bo myśli, ja i tak nie dam rady. Tak.
1: To częściej było dawniej, kiedy właśnie jeszcze nie było takiej wiedzy na temat zajęć orientacji, nie było jeszcze tak rozpowszechnionej orientacji, tylko właśnie w rok trzeba było skończyć wszystko, ewentualnie w dwa lata. Teraz się już rzadziej zdarza aż taki brak motywacji, czy aż takie niepowodzenia. Tak z 10 lat temu miałam uczestniczkę, która nie miała ochoty wcale ani w orientacji brać udziału, ani w innych zajęciach. Ale jak popracowałam właśnie nad tą motywacją, pokazałam im krok po kroczku, że jak będzie pracowała, jak będzie pilnie przychodziła, to nie tylko, że uczy się coraz to nowych umiejętności, ale osiągnie niezależność, osiągnie wolność, bo będzie mogła sobie wyjść, kiedy chce. No i okazało się, że ją tak zmotywowałam, że potem tylko na orientację chciała przychodzić. Tak, a teraz jest już łatwiej. Teraz jednak ludzie widzą, że niewidomi sami chodzą i dużo osób chce się uczyć.
0: Tak, to jest właśnie taki pozytyw, że coraz więcej jest właśnie, nas jesteśmy widoczni. Chociaż ostatnio to troszkę tak z innej beczki, tak zaczęło obok, ale pani, jedna z pań, z którą opracowałam właśnie po niewidzialnej wystawie, powiedziała mi, że że dlaczego osoby niewidome nie chodzą do lokali, w sensie do restauracji. On powiedział, proszę pani, ja 4 lata pracuję w gastronomii, no to niby nie jest długo, ale też nie jest krótko, ale jeszcze nie spotkałam w ogóle nigdy osoby niewidomej w żadnym z lokali, w których pracuję. I więc ja już pięknie mówię, pani Oliwie, nie wiem, no ja i moi znajomi chodzimy, no nie wiem, może teraz to jest kwestia, nie wiem, inflacji, cen, może akurat tam, gdzie pani pracowała, no i obiecałam pani, że ją odwiedzę tam, gdzie pracuję teraz. Zobaczcie, macie osoby niewidome jednak przychodzą. To już no jeszcze nie jest, oczywiście jeszcze się nie żegnamy, ale chciałabym, żebyś tak już na koniec za podsumowanie powiedziała może jakieś słowo zachęty najpierw dla osób, które z jednej strony dla niewidomych, które są oporne, jeżeli chodzi o czytanie map, a z drugiej strony dla tych, którzy no, chcieliby mapy tworzyć, którzy chcieliby no, coś jakoś działać w tym kierunku, żeby ta typografia dla niewidomych była bardziej dostępna, lepsza, bardziej przyjazna.
1: Myślę, że dla osób samych niewidomych, które obawiają się map, no mapy nie gryzą. Jak położymy na nie palce, naprawdę nam nie pogryzą palców. Najgorsze, co nas może spotkać, to, że nie rozczytamy, nie będziemy wiedzieli, co tam jest, ale to zawsze można kogoś znaleźć, kogoś zapytamy, poprosimy, żeby powiedział, co na tej mapie się znajduje. I przede wszystkim musi być cierpliwość, dużo czasu na to, żeby z tymi różnymi mapami się zapoznać. To nie jest tak, że chwila, już moment i już wiemy, co tam jest, tylko trzeba nieraz wielu ćwiczeń i dużo czasu na to, żeby stopniowo się zapoznawać. Nie zniechęcać się, bo to jest trudne na początku. Później może być łatwiejsze, jak się przyzwyczajimy.
0: Do zrobienia map też pewnie potrzeba cierpliwości, tak?
1: Potrzeba cierpliwości? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja opisałam, jak to robię. Można jakoś się na tym wzorować. Można też znaleźć publikację o tworzeniu grafik dla osób.
0: Właśnie, coś już jest? To jest teraz pewnie.
1: Wyszła książka siostry Elżbiety o tworzeniu grafik. Ja myślę, że no, można sięgnąć do, nie wiem, być może w internecie w tej chwili, czy w jakichś publikacjach, które już są, będzie jakiś spis treści, jakiś. Ja nawet szczerze mówiąc nie znam wszystkich, bo no, trochę tego wychodziło. I z pewnością będzie można znaleźć w literaturze jakieś zasady tworzenia i map, i zasady tworzenia rysunków, nauczania dzieci rysunku. Siostra Elżbieta o nauczaniu dzieci rysunków pisała. Też jest ważne, że jak już się zrobi jakąś taką mapę według własnego pomysłu, to żeby jakiejś osobie niewidomej dać do sprawdzenia, żeby powiedziała, co ona o tym myśli, bo no, musi to być sprawdzone doświadczalnie, czy taka mapa jest dobra, bo my sobie możemy wymyślić różne rzeczy, to nie znaczy wcale, że potem będzie się to sprawdzało.
0: Coś dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla ich rodziców?
1: Do rodziców bym apelowała, żeby się nie bali współpracy z instruktorami, bo instruktor wie, co robi, jak uczy uczestnika. Jeżeli rodzice boją się, mają jakieś wątpliwości, zachęcam na przykład, żeby spytać, czy można wziąć udział w zajęciach orientacji. Ja sama tak robiłam, zachęcałam, zapraszałam rodziców, jak widziałam, że jest taka potrzeba. Tylko warto to zrobić wtedy, kiedy już ten uczeń coś umie, kiedy rzeczywiście już może pokazać, że jakąś trasę się nauczył. Żeby rodzice zobaczyli, jak on chodzi, żeby wyjaśnili wszystkie swoje wątpliwości, zapytali, żeby instruktor na wszystko odpowiedział, żeby też chcieli się przekonać, że można samodzielnie chodzić, że nie stanie się nic złego, jak on powoli, jedna trasa, druga, trzecia, jak pójdzie sam, a bardzo jest to ważne dla psychiki osoby niewidomej, ponieważ się czuje naprawdę wtedy dowartościowana, że coś może sama robić i to odczucie tej wolności, niezależności. Może gdzieś pójść wtedy, kiedy chce sam, a nie wtedy, kiedy ktoś ma czas ludzi zaprowadzić. Że to bardzo ważne jest dla rozwoju do samodzielnych chodzenia, żeby się nie bali nastawić na rozwój swojej losy, na córki, żeby nie bali się rozmawiać z instruktorami, o wszystko pytać. Bo często właśnie gorzej jest przekonać się rodziców niż samych niewidomych, więc apelowałabym, żeby rodzice współpracowali z instruktorami, nie bali się, wypuścili potem samodzielnie.
0: Tak, spod skrzydeł. To jest bardzo to jest trudne. To ja nawet wiem, chociaż moja mama oczywiście jakoś tak przez to, że ja byłam długo w internecie, to jednak była przyzwyczajona do różnych tam moich takich przejawów samodzielności, ale i tak na studia, to dopóki się dopóki nie nastąpiła sytuacja, ja powiem, przymusowa, kiedy zachorowała, no nie jakoś groźnie, tylko po prostu na jakieś tam porządne przeziębienie miała i nie mogła ze mną pojechać, do tego czasu mnie woziła, ale jak już potem pierwszy raz sama pojechałam bez przymusu, no to już się przekonała, ale tak, to jest niestety często ten opór w rodzicach. Czy gdzieś jeszcze można Cię spotkać zawodowo, czy tylko na warsztatach i wszyscy, którzy nie są na warsztatach, nie mają szans na zajęcia z Tobą?
1: Obawiam się, że mogę być za bardzo zajęta i zmęczona, przynajmniej na razie, żeby jakoś do mnie można było się zgłaszać poza tym, dlatego że no praca jest taka całoroczna, wyczerpująca, bo przecież wiadomo, że to nie jest tylko sama praca na warsztatach, ale zawsze jest coś tam jeszcze do zrobienia po południu. Teraz kończę przecież ten projekt. Ciągle coś jest. W czasie urlopu chcę jednak odpocząć, bo naprawdę ten urlop jest potrzebny. Jest naprawdę potrzebny, żeby nabrać sił na cały następny rok. U nas jest tak, że my tylko sierpień mamy wolny, ponieważ warsztaty wtedy są zamykane, więc my na cały sierpień, najczęściej czasem tam jest prawie cały, idziemy na urlop, więc potem tego urlopu przez resztę roku jest bardzo mało. Dlatego staram się już przez ten sierpień też odpocząć, nie brać już na siebie żadnych innych zajęć, żadnej orientacji, ani nic dodatkowego, tylko już naprawdę wypocząć. No więc jest trudno z tym czasem niestety.
0: Tak, to jeszcze trudniej niż w szkole, bo szkoła ma przynajmniej lipiec i sierpień. Tak, ale ewentualnie gdyby były potrzebne jakieś porady w kwestii map takie jednorazowe, to...
1: Tak, porady tak. Oczywiście nawet teraz jedna pani przysłała mi mapy próbne, bo właśnie robi jakąś, nie wiem co to za praca, czy magisterska, czy inna, prosiła o opinię na ten temat, jak najbardziej. Tylko że ponieważ to jest przysłane maile, więc jest to płaskie, trudno mi ocenić, jak będzie to w dotyku. Także też jestem w trakcie właśnie konsultowania takim, a jak najbardziej to można takie.
0: Czy masz skontaktować za pośrednictwem warsztatów, tak?
1: Za pośrednictwem warsztatów, czy ten? Czy ty byś na przykład ewentualnie mnie skontaktował, gdyby do ciebie zgłosił?
0: Oczywiście.
1: Tak, bo na terenie warsztatów jest ciężko, bo ja nie mam czasu po prostu w czasie pracy na warsztatów.
0: To jest tak, nie, godziny pracy to są.
1: Tak, jest to, przecież jeszcze jest dużo innych rzeczy, jeszcze jest dokumentacja do zrobienia jeszcze. Jest co robić i nie ma naprawdę czasu. W czasie pracy na warsztatach nie ma naprawdę czasu.
0: Czy jeszcze jakieś przesłanie na słuchaczy?
1: Przesłanie. Wydaje mi się, że powiedziałam. Wszystkie przesłania, jakie miałam do powiedzenia.
0: To bardzo, bardzo dziękuję. Bo wielką przyjemnością jak zawsze z Tobą rozmawiać i słuchać tych ciekawych rzeczy i ciekawej skarbnicy wiedzy Twojej, doświadczenia. Bardzo dziękuję. Monika Gadomska, instruktorka orientacji przestrzennej, tyflopedagog, kartograf z pasją, z zamiłowaniem genetycznym do tworzenia map. I warsztaty terapii zajęciowej przy spółdzielni Nowa Praca Niewidomych.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobrej nocy. Aleksandra Bogusz, kłaniam się również. Jeszcze raz wszystkiego dobrego solenizantom. Ja za dwa tygodnie, już zapraszam, za niecałe dwa tygodnie, we wtorek 10 października będzie ponownie z nami Piotr Malicki, ale zupełnie w innym charakterze. Nie blog o dostępności, ale będzie coś, co już zapowiadałam też poprzednio, czyli nauczanie pisma Braille'a przy pomocy klocków Lego. Także myślę, że bardzo to będzie też ciekawe. Aleksandra Bohusz, spokojnego wieczoru, dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: No tak dziś nietypowo zaczynamy, jeżeli chodzi o wydanie programu RTV, bo zwykle jesteście przyzwyczajeni, tak podejrzewam przynajmniej, do innego podkładu, a tu mamy taką niespodziankę dla naszych słuchaczy, ale to się wszystko za moment wyjaśni. Na dobry początek musimy się wam do czegoś przyznać, prawda?
5: Owszem, no niestety tutaj trzeba głowy posypać popiołem. Otóż tak naprawdę to dzisiaj nas nie ma.
4: Tak, tak udajemy, że jesteśmy na żywo, chociaż no przyznaliśmy się, to nie wiem w sumie, czy jest jeszcze co udawać, ale jesteśmy w każdym razie i to się liczy. Trzydziestka nam się zbliża.
5: Zbliża, ale to dopiero będzie w kolejnym wydaniu. Jak na razie mamy wydanie 29.
4: Tak, witamy was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: A skoro ten podkład towarzyszy wam, drodzy słuchacze, gdzieś tam w tle i nam w słuchawkach, no to już zapewne wiecie, czego dotyczyć będzie pierwsza informacja. Tak, tak, tak.
5: I tak w ogóle wakacyjnie dzisiaj zaczęliśmy. Najpierw Reggae Radio, teraz ten podkład, który chyba przywodzi wiadome skojarzenia, ale o tym zaraz powiemy. Także lato, lato, lato wszędzie.
4: Lato wszędzie, lato wszędzie. Jeszcze gdzieś formacja Nieżywych Schabów wypadałoby nam zagrać. Ale nie, tego wam dziś oszczędzimy. Myślę, że nie jedna radiowa stacja to uczyni, a być może nawet uczyni to radiowa jedynka, bo ja pamiętam, że piosenka Lato formacji to tam dość często gościła w programie Lato z radiem, Lato z rozklasem, tudzież różnie tam jeszcze na to mówili, bo to przecież to międzynarodówka szła pełną parą w tych dżinglach. Tak, tak, oczywiście. I właśnie tego dotyczyć będzie pierwsza informacja, jaką mamy dla was, bo Polka Dziadek tradycyjnie rozpoczynająca audycję Lato z radiem zabrzmiała, tak, bo to już zabrzmiała w zupełnie nowych aranżacjach z aż czterech miejsc na początku dzisiejszego premierowego w tym roku, rzecz jasna, wydania audycji Lato z radiem o godzinie 9:00. Zabrzmiała z aż czterech miejsc, mianowicie ze studia w Warszawie, z Półtuska, z Tarnowa i z Polic. We wszystkich tych ośrodkach pojawili się dziennikarze Polskiego Radia oraz wozy satelitarne. W Półtusku wakacje 2018 witają szlagiery kapeli Czernikowskiej, w Tarnowie Krzysztof Jaryczewski i oddział zamknięty, a w Policach Szymon Wydra i Carpe Diem. Dodatkowo w Półtusku słuchacze Lata z radiem wraz z dziennikarzami będą mogli zakręcić radiowym kołem fortuny i zrobić pamiątkowe zdjęcie fotobudką, a za pośrednictwem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu będzie też można wykonać badanie, no czegoż by innego, jak właśnie słuchu. Przekonały cię te atrakcje? Chciałabyś sobie zrobić zdjęcie w fotobudce?
5: Nie jest to chyba moim największym marzeniem.
4: A słuchu nie chciałabyś sobie zbadać?
5: No to nie jest taki głupi pomysł.
4: No właśnie, albo kołem fortuny zakręcić. No to koło fortuny to...
5: No to chyba też. Ale to... tam pan Brzozowski powinien się chyba pojawić właśnie. Z panią Izabelą Krzan. No,
4: gdzie jest pan Rafał? Gdzie jest pan Rafał? Pan Rafał jest tak
5: jest
4: zajęty.
5: Wszędzie.
4: Tak, tylko nie w lecie z radiem. To się zgadza. Natomiast co do audycji samej, audycji Lato z radiem, to od poniedziałku do piątku prowadzić będą Monika Tarka i Robert Killen, czyli przebojowe małżeństwo, które z Wawy trafiło do jedynki. W sobotę na zmianę prowadzić audycję będą Sława Bieńczycka i Roman Czejarek. W gronie felietonistów Lata z radiem znajdą się Małgorzata Raducha, Andrzej Szyszko, Agnieszka Ciecierska, Małgorzata Głogowska, Włodzimierz Lubański, Marek Kościkiewicz i Maciej Walecki. I teraz, co ciekawe, komentatorami Lata z radiem będą Piotr Gociek, Krzysztof Fezet, Piotr Lisiewicz i Rafał Ziemkiewicz. Poprowadzą oni cykl satyryczny Komentarz rzeczywistości, co jest nowością w ramówce i ofercie Lata z radiem. No, ciekawe, co panowie dziennikarze polityczni będą i w jaki sposób będą komentować rzeczywistość. Podejrzewam, że właśnie przede wszystkim te polityczne, no chociaż może będą chcieli się sprawdzić w innych rolach, bo Rafał Ziemkiewicz, no to przecież znany pisarz fantastyki kiedyś był, zanim się zajął bardziej komentowaniem polityki.
5: No właśnie z tego, co pisał pan Ziemkiewicz, to ma być właśnie mniej polityczne, bardziej po prostu satyryczne. Nawet się oburzał na portal wirtualnemedia.pl, który w nagłówku napisał, że będzie jednym z prowadzących audycji, a właśnie wcale się nie umawiał na prowadzenie, tylko na takie komentowanie.
4: Mogłoby być ciekawe, jakby Rafał Ziemkiewicz prowadził Lato z Radia swoją drogą. To by było interesujące, ale nie, zostawi to ludziom, którzy na prowadzeniu jednak nieco lepiej się znają. On będzie komentował. Lato z Radiem ma mieć charakter rozrywkowy, między innymi za sprawą...
5: No to nie nowość.
4: No właśnie, ale wiesz, za sprawą obecności wielu elementów kabaretowych i satyrycznych, ale zgodnie z tradycją złożą się na nią też inne gatunki. No nie wiem, tak z moich, jak sięgam pamięcią, wyznam szczerze, że od kilku ładnych już lat nie jestem jakimś miłośnikiem Lata z Radiem, ale nie pamiętam, żeby jakoś tak bardzo dużo kabaretów było. Ta audycja ogólnie była taka rozrywkowa, dość przyjemna, ale elementów kabaretowych i satyrycznych jakoś w bardzo, bardzo wiele nie było. No właśnie. Natomiast złożą się na te audycje również inne gatunki słowne, w tym serwisy informacyjne i podróżnicze, konkursy dla słuchaczy, wakacyjne newsy, kultowe strofy dla ciebie, komentarze piłkarzy narodowej reprezentacji oraz ekspertów śledzących wydarzenia tegorocznego mundialu, w tym legendarnego napastnika polskiej reprezentacji Włodzimierza Lubańskiego. Emitowane będą również opowiedziane dźwiękiem, niezwykłe, często dramatyczne, ale mające optymistyczny finał historie ludzkie, prezentowane w cyklu Jedyny taki ktoś. Do audycji trafi również nowy cykl Lato z Radiem Budzi Ludzi, powstający we współpracy z Fundacją Budzik Ewy Błaszczyk. Pojawi się też najnowsza powieść Katarzyny Bondy pod tytułem Czerwony Pająk, a okazją do wspólnej zabawy ma być próba stworzenia przeboju Lata z Radiem z tekstem autorstwa słuchaczy i muzyką skomponowaną przez Marka Kościkiewicza. I każdego dnia, jeszcze co ważne, dziennikarze Lata z Radiem przygotują też specjalną niespodziankę. Codziennie do wygrania będzie walizka marzeń pełna prezentów. Słuchacze znajdą w niej m.in. smartfony, hulajnogi, nawigacje samochodowe, zegarki, opaski, fitness, ciśnieniomierze, głośniki bezprzewodowe, elektroniczne nianie i inne atrakcyjne gadżety. Co cię interesuje? Głośnik bezprzewodowy?
5: Głośniki głośnikami, ale mnie martwi inna rzecz.
4: Że nie ma skojarzeń.
5: Mnie coś ominęło. No dokładnie. Dlaczego nie ma tutaj mowy o kultowym konkursie o grze w skojarzenia? To jest jedyny element Lata z Radiem, którego zawsze słucham. I co teraz? No chyba, że po prostu nie zostało tu wspomniane. Może wy już coś wiecie na ten temat, może słyszeliście więcej, także nam napiszcie, na pewno przeczytamy, chociaż nie mamy jak odczytać waszych komentarzy na antenie. Natomiast to mnie istotnie martwi, czyżby mieli zabrać grę w skojarzenia.
4: No szkoda by było, szkoda.
5: Ale życie nie znosi próżni i być może już pamiętacie, że od kilku lat organizowano takie dodatkowe inicjatywy, dodatkowe audycje powiązane z Latem z Radiem, tak jak na przykład Lato z Radiem pod gwiazdami, i w tym roku też wymyślono taką właśnie dodatkową audycję. Otóż kolejnym elementem tegorocznej audycji będzie klasyczne Lato z Radiem, przygotowywane przez redaktora Adama Rozlacha i zespół radiowej Dwójki. Dzięki wspólnej pracy dwóch anten, czyli jedynki i dwójki właśnie, słuchacze Lata z Radiem będą mieli okazję zapoznać się z relacjami z prestiżowych wydarzeń muzycznych, w tym Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, na przykład jeszcze z festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, czy 73. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Relacje i transmisje będą się pojawiały w niedzielne wieczory o godzinie 23.07. Nie 8, nie 6, tylko 7. Także chyba trzeba to zapamiętać. Ponadto tegoroczne Lato z Radiem będzie realizowane w bliskim kontakcie ze słuchaczami, w regionach wyróżniających się tradycjami, historią czy walorami krajobrazowymi. Trasa reporterskich wyjazdów obejmie aż 63 miejscowości, niedługo po Pułtusku, Tarnowie i Policach. Będą to m.in. Kędzierzyn-Koźle, Puławy, Grunwald, Stegna, Mrągowo, Giżycko, Szczebrzeszyn, Wolsztyn i Gdynia. Ale o Gdyni jeszcze za chwilę kilka słów, bo to jest akurat w tym roku istotne. Wyjazdy odbywać się będą od poniedziałku do soboty. Prowadzący Lato z Radiem pojawią się w terenie z wozem satelitarnym, lokując tam studio prezenterskie z radiowymi atrakcjami. No właśnie, to jest ważna informacja. W tym roku nie ma, tak jak przez wiele ostatnich lat, tych specjalnych koncertów co tydzień organizowanych w różnych miejscowościach. Będą po prostu wyjazdy reporterskie, także to jest, myślę, że duża zmiana.
4: Ciekawe, natomiast czy będzie fotobudka wszędzie.
5: I koło fortuny. Natomiast to nie jest tak, że wydarzenia muzycznego w ogóle nie będzie. Będzie i to większego kalibru, że się tak wyjaśnię, ponieważ zwieńczeniem tegorocznego Lata z Radiem ma być wydarzenie muzyczne współorganizowane przez Polskie Radio i miasto Gdynia. Lato z Radiem Festiwal zagości 26 sierpnia na gdyńskim skwerze Kościuszki. Będzie to największa w Polsce plenerowa letnia impreza muzyczna o charakterze otwartym, transmitowana

0: z latem, z radiem, czy może będzie różnorodnie, skoro dwie sceny, no na to jeszcze przyjdzie czas.
1: Dokładnie, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi lato z radiem, to nie będzie czuł się zawiedziony tym, co na antenie radiowej jedynki dziać się będzie już od dziś, już od soboty. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi wrażeniami co do pierwszej audycji w tym roku, audycji Lato z Radiem, to zapraszamy bardzo serdecznie, facebook.com/radio-dht. Nie powiemy wam, co prawda, na antenie, co o tym myślimy i jak się odnosimy do waszych wypowiedzi, ale ja mogę obiecać, że gdzieś tam na Facebooku będę czuwał i będę czytał to, co do nas pisać będziecie. Zatem śmiało. A teraz piosenka, prawda? Letnia i radiowa.
0: Związana z latem, z radiem, którą zaśpiewa ten pan, który się wsławił swoim ostatnim występem w Opolu, gdzie na żywo nie śpiewał, niestety, ale teraz zaśpiewa wam, drodzy słuchacze, właśnie o lecie z radiem. A będzie to oczywiście Krzysztof Krawczyk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A my też mamy swoje lato z radiem. To jest lato z radiem DHT, w którym słuchacie programu RTV. Bo czemu nie?
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: To jest jakiś pomysł.
1: Dokładnie. Zresztą w jakim innym radiu pojawiałaby się audycja, gdzie wymieniane są inne stacje radiowe i telewizyjne. A tak to przynajmniej nas posłuchacie i się wszystkiego dowiecie. Dobrze, teraz z radia przeskakujemy do telewizji i będziemy wam mówić o czymś, co już się dzieje.
0: Co zaczęło się wczoraj, ale no nie było nas przez 2 tygodnie, więc wybaczcie, że nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale jesteśmy wam tak czy inaczej te informacje winni. Otóż Polsat doczekał się swojego festiwalu również w Opolu. Rzecz nazywa się Przebojowe Opole, zaczęła się właśnie wczoraj, ale spokojnie, nic straconego. Myślę, że po pierwsze powtórek jeszcze trochę będzie i od czegoś jeszcze jest serwis IPLA, a poza tym drugą część tego wydarzenia będzie można śledzić właśnie dziś w sobotę. Natomiast tak garść wspomnień odnośnie tego, co było wczoraj. My niestety nie oglądaliśmy, ale możecie napisać na Facebooku o swoich wrażeniach. Jeśli oglądaliście, a na pewno to gdzieś tam sobie przeczytamy. Otóż wczoraj o godzinie 20 na scenie pojawili się m.in. Alvaro Soler, Perfect Lady Punk, Grzegorz Chyży, Red Lips, Phil, ich troje, Michał Szpak, Michał Szczygieł i Shanghai, czy jakoś tak. Ponadto, i to jest w ogóle niesamowite, niespodzianką wieczoru był występ dawno niewidzianego na muzycznej scenie Pawła Kukiza. No to przyznajcie, że jest gratka.
1: Paweł Kukiz i jego ogon.
0: Tak, dla której chyba warto to wydarzenie nadrobić, szczególnie, że zdaje się, że również właśnie z Janem Borysewiczem miał wystąpić w duecie, także to rzeczywiście rzadko już się teraz zdarza. Podczas koncertu muzyczne gwiazdy miały ponadto opowiedzieć o swoich tegorocznych wakacyjnych planach. Tak to chyba różnie jest z tymi wakacyjnymi planami gwiazd, bo chyba wakacje to jest najbardziej intensywny sezon koncertowy, więc wydaje mi się, że wakacje dla gwiazd to raczej mogą jesienią przypadać chyba w większości.
1: Też mam takie wrażenie.
0: Ponadto miały również przypomnieć te najlepsze i najgorsze letnie wyjazdy. Pozostając w wakacyjnym klimacie wraz z oglądającą koncert publicznością, prowadzący Natalia Schroeder i Maciej Rok mieli stworzyć na Facebooku mapę wymarzonych miejsc na wakacyjne eskapady. A w przeddzień Dnia Ojca mieli ponadto zaprosić widzów do nadsyłania swoich życzeń z tej okazji.
1: No właśnie, ciekawe jak to wszystko wyglądało. Jeżeli oglądaliście, to się koniecznie z nami tą informacją podzielcie, a teraz już informacje odnośnie tego, co będzie i gdzie mamy równe szanse, bo ani my nie wiemy, co będzie tak do końca, jak to będzie wyglądało, ani wy tego nie wiecie, ale oglądać możecie już dziś o godzinie 25. W sobotni wieczór bowiem to właśnie w doskonały nastrój wprawią artyści opolskiej nocy kabaretowej, zarówno publiczność, jak i widzów. Będą tam m.in. kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Nowaki, kabaret Ani Mrubru, kabaret Smiley, Jerzy Kryszak, a w rolę gospodarzy wcielą się Marcin Wójcik i Robert Górski. Natomiast o oprawę muzyczną zadba zespół The Jobbers. Tak poza anteną się zastanawialiśmy, skąd możemy w ogóle kojarzyć zespół The Jobbers, i okazuje się, że to oni tam

0: od czasu do czasu się pojawiali na tych różnego rodzaju widowiskach kabaretowych, prawda?
1: Tak, to jest zespół, który właśnie się zajmuje akompaniowaniem na tych widowiskach kabaretowych, chyba właśnie szczególnie tam, gdzie pan Górski i pan Wójcik występują i prowadzą te programy. Zresztą w ogóle mi się wydaje, że tutaj Polsat trafił w dziesiątkę, bo przecież kabareton był tradycją Festiwalu Opolskiego, a od jakiegoś czasu go nie ma. No rok temu mieliśmy występ pana Pietrzaka w zamian za to.
0: To tak powiedzmy, że kabaret był?
1: No coś, no to, to zależy jak to oceniać, więc myślę, że tutaj wypełniają taką lukę, ponieważ publiczność opolska mogła się przyzwyczaić do tego, że kabarety będą. No i istotnie w tym przypadku musiał zapewnić to Polsat.
0: Dokładnie. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszamy bardzo serdecznie. Wiemy, że są wśród naszych słuchaczy ci, którzy kabarety lubią, lubią się przy nich bawić, lubią je oglądać.
1: To pozdrawiamy Krzysztofa, ale nie tego od Eurowizji.
0: Nie, nie, nie tego, tego drugiego.
1: Tego drugiego.
0: Tego drugiego. I teraz mu zagramy piosenkę i wam zresztą też zagramy piosenkę kabaretu Ani Mru Mru. Będzie piosenka o rolniku. Rolnik jest sam w dolinie. A co on robi?
1: Jest sam w dolinie. Mam wrażenie, że tutaj akompaniuje, tak mi się wydaje, chyba orkiestra moralnego niepokoju, tak wnosząc po instrumentarium, więc to nie jest taka typowa, pierwotna wersja tej piosenki. Utwór już znany od iluś lat, ale myślę, że nadal zabawny. Tak więc posłuchajcie i sobie przypomnijcie.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Tak zabawnie było, była piosenka o rolniku, który sam w dolinie, a teraz będziemy zażywać kultury i to takiej kultury wysokiej i to nawet przez dwa wejścia, tak sądzę.
1: Tak będzie, przy czym najpierw radiowo, a później telewizyjnie, bo na wakacje również stacje przygotowują ciekawe pozycje, jeżeli chodzi o ramówki, więc myślę, że warto się z nimi zapoznać i zaczniemy właśnie tak kulturalnie od radiowej dwójki. Cóż to dla nas na wakacje przygotowała? Nie wiem, czy dla ciebie, czy będziesz zainteresowana, ale może chociaż częścią tych pozycji programowych, tak. Od 18 czerwca wystartowała właśnie ta letnia ramówka dwójki. Nowością w ofercie programu Drugiego Polskiego Radia na lato są audycje Czasem Słońce, Czasem Jazz oraz Ethno Beat. No to jest tak, taka po prostu dwójkowa nazwa, nie? Coś tak jakoś mi się wydaje, że z reguły się starano, żeby to się wszystko nazywało bardziej wyszukanie, ale może to i dobrze, że próbuję się do różnych słuchaczy dotrzeć. W tej pierwszej audycji dziennikarze muzyczni programu drugiego Tomasz Szachowski, Przemysław Psikuta, Korneliusz Pacuda i Andrzej Zieliński przedstawią klasykę jazzu zagranicznego i polskiego we wszystkich kolorach i odcieniach. Emisja tego programu będzie miała miejsce od poniedziałku do czwartku w godzinach 18-19. Z kolei Ethno Beat poświęcony zostanie szeroko rozumianej muzyce świata oraz muzyce folkowej, takiej w lżejszej nieco odsłonie i będzie nadawany w soboty w godzinach 17-18. No i z czym, że się może kojarzyć z dwójka latem? Z czym mi się głównie kojarzy? Przede wszystkim z różnymi transmisjami, różnych wydarzeń koncertowych, bo to, że w filharmoniach nic się właściwie w tym czasie nie dzieje, to nie znaczy, że życie muzyczne zamiera, ponieważ odbywają się liczne muzyczne festiwale, z których relacji można w dwójce słuchać, no i co najważniejsze, z których koncerty są transmitowane. I tak też będzie i tym razem. Nie zabraknie transmisji z festiwalu BBC Proms, organizowanego w Londynie, z Wagnerowskiego festiwalu w Bayreuth, no i również imprez odbywających się w naszym kraju. Na przykład z festiwali chopinowskich w Warszawie i Dusznikach, w Warszawie to oczywiście Chopin jego Europa, a także w Ratislavia Cantans, również z festiwalu w Jarosławiu, Pieśń naszych korzeni i festiwalu Muzyka w Raju w Paradyżu, a więc to coś dla miłośników muzyki dawnej. No i co też myślę ciekawe, dzięki współpracy z Europejską Unią Nadawców, nie tylko my możemy otrzymywać i transmitować w Polsce koncerty odbywające się za granicą, ale i również te polskie wydarzenia będą emitowane w stacjach radiowych na całym świecie. Więc to też myślę, że jest bardzo cenne, że transmisje, wydarzenia odbywające się u nas mogą być docenione i szerzej pokazane. Kolejna pozycja programowa, która wraca już w kolejne wakacje, to koncertowe wakacje właśnie, emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 13-15 z codziennym konkursem dla słuchaczy Płyta na lato, gdzie można sobie płyty wygrać odpowiadając uprzednio na pytanie, na które warto kreatywnie odpowiedzieć, a letni festiwal muzyczny, czyli właśnie ta audycja, gdzie transmisji, o których mówiłam przed chwilą, można się spodziewać, będzie emitowana od poniedziałku do piątku w godzinach 19:30-23, a w weekendy między 19:00 a 23:00. Wraz z letnią nową ramówką wracają na antenę również takie cykle jak Molo Melomana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 i Letnia Noc od poniedziałku do czwartku po 23:00.
0: Ale dwójka to nie tylko muzyka, bo dwójka latem to również literatura. Prezentowana będzie ona nadal w takich audycjach jak Książka do słuchania od poniedziałku do piątku w godzinach 19:00-19:30, Strefa Literatury, niedziela godzina 18, od 18:00 do 19:00, Dwukropek i Nonfiction to będzie w piątki po godzinie 18:00. A proza wybrana do cyklu to się czyta latem od poniedziałku do piątku o godzinie 10:45. Będzie lżejsza w charakterze niż ta prezentowana w dotychczasowym paśmie To się czyta. No i mamy też nowości, bo mamy nowy cykl, który nazywa się Słuchowisko na lato. Emisja tego cyklu będzie miała miejsce raz w tygodniu o godzinie 18:00. Tam wtedy dwójka zaprezentuje autorskie słuchowiska pisane na zamówienie programu Drugiego Polskiego Radia, a także adaptacje literatury polskiej i europejskiej. Obok powtórzeń słuchowisk archiwalnych w cyklu pojawią się także premiery nowych produkcji radiowych. No i nie ukrywam, że to jak na razie jest rzecz, która mnie jakoś najbardziej interesuje z oferty dwójki, bo słuchowiska...
1: No chyba, że te książki jeszcze.
0: Wiesz co, jakoś...
1: Teraz chyba Wojaka Szwejka czytają.
0: A no to chyba, że. Chociaż Wojaka Szwejka to już czytałem swego czasu, więc jakoś to by mnie może niekoniecznie jakoś ujęło, ale słuchowiska radiowe to było zawsze coś, co mi się podobało, więc chętnie może rzucę uchem, jak nie zapomnę. W wakacyjnych tygodniach dwójka skupi się także na najważniejszym wydarzeniu tego roku, czyli stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. I właśnie dziś rozpoczyna się akcja wyjazdowa Dwójka na miejscu, Znaki Niepodległej. W każdą sobotę w godzinach 15:00-17:00 emitowana będzie audycja plenerowa z polskich miast. Zacznie się to wszystko dziś od Warszawy, potem będzie Sopot, następnie Gdynia, potem Kraków, Kalisz, Przemyśl, Poznań, Łódź, Zakopane, Kielce, a wszystko zakończy się 1 września w Katowicach. A audycje te poprzedzą każdorazowo plenerowe koncerty, konkursy i spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności. I to będzie wszystko działo się w dwójce letnią porą. Trzeba przyznać, że rzeczywiście, tak z jednej strony naprawdę to fajnie i bardzo się cieszę, że program Drugi Polskiego Radia serwuje swoim słuchaczom całkiem sporo nowych pozycji programowych i rzeczywiście coś tam robi, tylko mnie to zastanawia zawsze, kiedy ci dziennikarze odpoczywają, nie? Bo tak latem wydawałoby się, że fajnie byłoby gdzieś sobie wyjechać, a oni pracują, no i jeszcze nowe pozycje
1: jakoś
0: programowe.
1: Tam się pewnie będą wymieniać.
0: Zapewne.
1: No, jakoś się pewnie będą wymieniać tymi urlopami, ale istotnie muzycy również i klasyczni, jak widać, mają napięty grafik w wakacyjnym czasie.
0: Oj tak, to co teraz zagramy?
1: No to teraz nawiążemy sobie tak luźno, ale jednak do tych wydarzeń koncertowych, festiwalowych, ponieważ już wspomniałam, że będą transmisje w dwójce z dwóch chopinowskich wydarzeń, Chopin i jego Europa, z festiwalu w Dusznikach. Również szykuje się transmisja z konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. To teraz posłuchamy sobie takiego utworu, do którego tekst stworzono specjalnie, a muzyka oczywiście Fryderyka Chopina, zaśpiewa Edyta Geppert. Jeszcze tylko powiem, bo może ktoś by chciał wiedzieć, że warstwę muzyczną stanowi walc a-moll Chopina, a utwór nazywa się Na krakowskim czywną.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Cały czas przyglądamy się temu, co interesującego dzieje się w świecie radia i telewizji. To teraz z radia przeskakujemy do telewizji, ale nadal będzie kulturalnie, bo będzie o tym, co na wakacje zafundowała nam TVP Kultura. Czyli nadal nie dość, że kulturalnie, to nadal w kręgu mediów publicznych będziemy się obracać. Ramówka TVP Kultura, wakacyjna ramówka tej stacji, to już wystartowała od 11 czerwca i pojawiło się tam m.in. nowe pasmo Taśmy Kultury. W tym paśmie widzowie obejrzą takie perły telewizyjnych archiwów, jak m.in. opowieści rysowane piórkiem i węglem. Są to nagrywane przez 30 lat spotkania z profesorem Wiktorem Zinem. Ja to pamiętam, tę audycję. Aha. Wątpię, żebym pamiętał ją jakoś z czasów premierowych, bo mam wrażenie, że to jednak pojawiało się wcześniej, ale pamiętam, że kiedyś, dawno temu telewizja Polonia powtarzała tę audycję i tam pan profesor Zin opowiadał właśnie o różnego rodzaju kwestiach związanych ze sztuką, z bardziej chyba właśnie z malarstwem, jak dobrze kojarzę. I z rysunkiem też, no z rysunkiem chyba nawet bardziej, i z malarstwem. W każdym razie program jak najbardziej kojarzę. Oprócz tego będzie w tym paśmie pojawiał się satyryczny słownik wyrazów obcych Krzysztofa Teodora Teplica z 1965 roku. Będziemy też mieć w tym paśmie możliwość obejrzeń spotkań z Aleksandrem Bardinim, który zapraszał do studia uzdolnioną młodzież marzącą o artystycznej karierze. Oprócz tego mini wykłady o maxi sprawach Leszka Kołakowskiego będzie również można w tym paśmie obejrzeć, a nawet właściwie już teraz można, bo od 11 czerwca ten program ukazuje się na antenie TVP Kultura, ukazuje się i ukazywać będzie przez całe wakacje od poniedziałku do czwartku w okolicach godziny 16. Także od 11 czerwca na antenie TVP Kultura pojawiły się nowe pasma filmowe. W poniedziałkowe wieczory na antenie zagościły filmy mistrzów polskiego kina, m.in. Szpital Przemienienia Edwarda Żebrowskiego, Prognoza Pogody Antoniego Krauzego, Korn Blumenblau Leszka Wosiewicza. Natomiast we wtorki mamy kolejne pasmo filmowe. Tym razem nazywa się ono Niezłe Filmy i przypomni ono pozycje, które bawiły Polaków na przełomie lat 80. i 90. Między innymi w tym paśmie zobaczymy Operację Koza Konrada Szołajskiego, Wirus Jana Kidawy-Błońskiego, czy na przykład Młode Wilki będziemy sobie mogli obejrzeć Jarosława Żamojdy. No, będzie ciekawie. Natomiast w środę to będzie dość interesujące pasmo, przynajmniej z opisu, bo to pasmo nazywać się będzie Pocztówki z wakacji i atrakcyjne obrazki w tym paśmie zapewnią filmy rozgrywające się w najpiękniejszych wakacyjnych zakątkach. Na przykład na położonej w pobliżu Sycylii Pantelerii w premierze cyklu znakomitych nienasyconych Luki Guadagnino na Lazurowym Wybrzeżu, to dzięki produkcji Magia w blasku księżyca Woody'ego Allena, czy w stolicy Francji. I widzowie tu obejrzą m.in. premierową muzyczną i jeszcze w dodatku taneczną komedię Paryż na Bosaka, Dominika Bella i Fiony Gordon. No ciekawe rzeczy, to trzeba przyznać, chociaż jak dla mnie ta kultura, szczególnie ta środowa, to mam wrażenie, że już jednak jest za wysoka.
1: No i w ogóle tak filmowo jest, powiedziałabym, tak kulturalnie filmowo, bo na przykład oprócz tego, co wymieniłeś, widzowie będą mogli nadać oglądać swoje ulubione cykle związane z kinem fabularnym, takie jak Lekkie obyczaje, Na wschód od Hollywood, Wieczór kinomana, Bilet do kina, Panorama kina polskiego, a także Czwartkowy klub filmowy, w ramach którego z okazji setnej rocznicy, nie odzyskania niepodległości tym razem, tylko urodzin Ingmara Bergmana, zaplanowano przegląd dzieł tego wielkiego reżysera, takich jak na przykład Siódma pieczęć, Tam gdzie rosną poziomki, Milczenie czy Persona. Weekendy upłyną natomiast pod znakiem filmowej nostalgii. W sobotnie popołudnia TVP Kultura proponuje klasykę kina, m.in. taki film Mężczyźni wolą blondynki oraz premierowe pozycje, na przykład Intruz i Przez całą noc. Brytyjski serial Duma i uprzedzenie będzie emitowany w niedzielę około godziny 11:30. Ja czytałam książkę, nie wiem, czy chciałabym oglądać serial, ale to jest takie kino specyficzne. Myślę, że niektórzy mogą być jego fanami, bo czemu nie? Widzowie zobaczą ponadto albo jeszcze raz, albo poznają dopiero kolejny przebój BBC. Wszystkie stworzenia duże i małe. Latem TVP Kultura kontynuuje, choć o innej wieczornej porze, doceniane przez widzów pasma dokumentalne, takie jak Więcej niż fikcja, Mapa polskiego dokumentu, Portrety, Świat w dokumencie i w sobotnie poranki Dokument tygodnia. W lipcu i w sierpniu w ramach Teatru Telewizji zagości Teatr Sensacji Kobra z archiwalnymi przedstawieniami z lat 60. i 70. Co tu jeszcze, między innymi Oknem na świat, czy na przykład Noc w Klostertal. Takie będą pozycje filmowo-teatralne.
0: Jak ktoś nie widział, będzie mógł obejrzeć sobie, bo, albo tak przypomnieć. Zdaje się, że Teatr Sensacji Kobra to było coś interesującego i co swego czasu budziło rzeczywiście zainteresowanie, więc może warto.
1: Tak, tak, to na pewno. Ponadto wielbiciele chuligana literackiego mogą liczyć na premierowe odcinki programu, podobnie jak widzowie Trzeciego punktu widzenia, to też chyba program, który się cieszy popularnością. Studio Kultura Rozmowy latem będzie emitowane dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki o godzinie 19:40, zaś Informacje kulturalne trzy razy w tygodniu o tej samej porze. Towarzysząca od początku TVP Kultura, taka znana pozycja programowa jak Niedziela z, to rzeczywiście ja sama nawet kojarzę, oglądam często, to jest taki cykl, w którym co tydzień jest jakiś inny bohater związany czy to z muzyką, czy z filmem, jest przeprowadzony z nim wywiad i są emitowane odpowiednio czy filmy, czy koncerty, również ten cykl się będzie pojawiał. No i tutaj również TVP Kultura zaprasza na spotkania z Teatrem Sensacji Kobra, a więc jak widać będzie ich trochę na antenie oraz z kultowymi rolami Zdzisława Maklakiewicza na przykład. W letniej ramówce stacji nie zabraknie koncertów i muzycznych serii dokumentalnych. To może coś dla mnie. Jedna z nich to premierowa, sześciodcinkowa seria Brian Jones Życie w trasie, emitowana w sobotę, której bohaterowie to m.in. muzycy takich zespołów jak The Who czy Metallica. Z kolei 7 lipca zaplanowana jest transmisja premierowego koncertu zespołu Moody Blues i właśnie z tej okazji za chwilę posłuchamy chyba największego ich przeboju. Natomiast w lipcowe niedzielę TVP Kultura zaprasza na scenę alternatywną w Opolu, czyli koncerty zarejestrowane w ramach dnia TVP Kultura na 55. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czyli to będą takie urywki, powiedziałabym, bo tam każdy z wykonawców chyba po 4 piosenki zaśpiewał mniej więcej, więc jeżeli ktoś nie oglądał, to będzie można jeszcze do tego wrócić. Chyba w ubiegłą niedzielę powtarzano koncert Darii Zawiałow.
0: Tak, my teraz sobie posłuchamy, tak jak wspomniałaś, Moody Blue. Natomiast ja jeszcze tak sobie myślę, że TVP Kultura i chociażby ta ich oferta filmowa to jest tak zupełnie z naszego punktu widzenia, bo to nie są nowe produkcje. To fajne byłoby poletko do audiodeskrypcji na jakąś dużą skalę. Nie sądzisz? Te materiały
1: no to na pewno.
0: Mają już
1: Oczywiście.
0: Swoje lata. Dlaczegoż by nie zrobić większej ilości audiodeskrypcji i większej ilości udogodnień, skoro to nie są premierowe materiały i naprawdę można poświęcić ile tam chcemy czasu na to, żeby je przystosować do potrzeb osób czy niewidomych, czy niesłyszących. To taka moja refleksja a propos tego.
1: Marzenia.
0: Marzenia. No dobrze. No teraz sobie posłuchajmy piosenki, przy której też sobie można pomarzyć, bo to taka będzie piosenka zdecydowanie bardziej balladowa.
2: Radio DHT.
0: Słuchacie cały czas Radia DHT i programu RTV. Jeszcze mamy dla Was kilka informacji. Tym razem to są informacje z gatunku kto, co i gdzie. Wspominaliśmy już o tym jakiś czas temu, że Konrad Piasecki nie będzie prowadził więcej porannych rozmów z politykami na antenie Radia Z. I Radio Z miało ogłosić do końca czerwca następcę pana Piaseckiego. I wyobraźcie sobie, dotrzymali słowa. Ogłosili.
1: Toż to szok.
0: No, to jest szok. To jest szok, ale szok myślę pozytywny, bo słuchacze wiedzą, czego mogą się spodziewać. Otóż Beata Lubecka poprowadzi poranne rozmowy w Radiu Z. Po raz pierwszy w roli gospodyni polityczno-społecznych wywiadów na antenie stacji pojawi się 3 września i tym samym dziennikarka rozstaje się z telewizją Polsat. No i tu mamy informacje takie jeszcze w ramach artykułów, które się pojawiły w sieci, że zarówno pani Beata Lubecka bardzo się cieszy, że będzie prowadzić rozmowy polityczne, jak i pan Sławomir Asendi.
1: Sławomir Asendi.
0: Tak, Sławomir Asendi, czyli dyrektor Radia Z. Też się bardzo cieszy, że będzie pani Beata prowadzić audycję. Także wszyscy się cieszą, wszyscy
1: no
0: są radośni.
1: Mają innego powiedzieć.
0: No, dokładnie, w końcu sami ją wybrali. No, rzeczywiście myślę, że nie będzie źle. No, bo dlaczegoż by miało być? Beata Lubecka to doświadczona dziennikarka. Przez blisko 10 ostatnich lat była związana z kanałami informacyjnymi grupy Polsat. Między innymi jako prowadząca programy Gość Wydarzeń, Śniadanie w Polsat News, Rozmowy Polityczne i autorskiego, była właśnie miała też swój autorski program Pociąg do Polityki. Była też współprowadzącą audycję Śniadanie Radia Z i Polsat News. To był program realizowany w ramach współpracy obydwu redakcji. Natomiast wcześniej współpracowała jako reporterka Radia Z i RMF FM.
1: Jeszcze czyli wraca do korzeni.
0: Tak, wraca do korzeni, dokładnie.
1: Ja ją właśnie pamiętam jako reporterkę Radia Z.
0: Mm-hmm. No też pamiętam. Czy przypadkiem...
1: Z RMF nie, ale z Zetki.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, no właśnie. Ja też właśnie jakoś bardziej z Radiem Z. Ale no wraca do korzeni. I dobrze, zobaczymy jak długo poprowadzi te rozmowy polityczne. Przypomnijmy w ogóle, że pomysłodawcą i zarazem pierwszym prowadzącym tę audycję, która nazywa się Gość Radia Z, był Andrzej Wojciechowski. To był w ogóle założyciel Radia Z, natomiast pierwszym gościem, gościa Radia Z, był profesor Leszek Balcerowicz. Po Andrzeju Wojciechowskim gospodarzami programu byli Krzysztof Skowroński, pamiętam.
1: Pozdrawiamy
0: Roberta. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Zresztą Śniadanie też pan Skowroński prowadził. Jacek Żakowski, Monika Olejnik i Konrad Piasecki. Jakoś pana Żakowskiego nie pamiętam, gdzieś umknął mi w tej całej historii, ale rzeczywiście tak było. No a pan Konrad Piasecki na antenie będzie do wakacji, no, czyli już w zasadzie kończy swoją obecność na antenie
1: no tak,
0: radia.
1: Bo za chwilę sejmowe wakacje i nie będzie o czym mówić. Może tylko nadmienię, skoro już mówimy o panu Skowrońskim tak przy okazji, że no. Może chyba być uradowany, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konkurs na częstotliwości po Radiu Bajka w Warszawie i Krakowie. No i zgodnie z tym, czego się spodziewano, prawdopodobnie to właśnie Radio Wnet ma szansę, aby tam nadawać, ponieważ takie są warunki tejże koncesji odnośnie właśnie jakichś treści patriotycznych, historycznych i tak dalej, no że któż by inny, oczywiście wiadomo, że inne podmioty mogło się starać, no ale no raczej przypuszczamy, że to właśnie Radia Wnet będzie można słuchać w Warszawie i Krakowie, ale to za jakiś czas.
0: Tak, pożyjemy, zobaczymy, a teraz sobie zagramy piosenkę o Beacie. No myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jaka to będzie piosenka.
1: Ja to myślę, że wszystkie Beaty to w ogóle mają problem. Całe życie, to tak jak wszystkie Maje. Całe życie muszą się zmagać z piosenką o pszczółce, wszystkie Zuzie z piosenką o lalce niedużej, tak wszystkie Beaty z piosenką o dziewczynie z Albatrosa.
0: Którą teraz zaśpiewa Janusz Laskowski.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Romantycznie się zrobiło za sprawą tej piosenki wyśpiewanej przez Janusza Laskowskiego. Romantycznie się zrobi też za chwilę za sprawą kolejnej piosenki, ale wcześniej informacja z cyklu Czeski Film. Nikt nic nie wie, nikt niczego nie potwierdza, ale internety o tym piszą.
1: Internety piszą i niektórzy się nieoficjalnie dowiadują. Konkretnie dowiedział się nieoficjalnie portal press.pl, jakoby Piotr Kędzierski miał pożegnać się z Rock Radiem, należącym do grupy radiowej Agory. Przy czym sam pan Piotr twierdzi, jak na razie, cytuję, na razie nigdzie się nie wybieram. Z kolei rzeczniczka Agory, Agata Staniszewska, informuje, cytuję również, na tę chwilę Piotr Kędzierski cały czas jest gospodarzem porannej audycji Rock Radia. No, niczego
0: oboje
1: nowego nie odkryła, bo na tą chwilę jest. Na tę chwilę jest gospodarzem, ale co będzie za miesiąc, za dwa, no to nie wiadomo, więc to tak jest, żeby powiedzieć, ale nie powiedzieć.
0: Tym bardziej, że teraz wiesz, jakieś czasy urlopów i tak dalej, to być może coś tam się zmieni wakacyjną porą, a potem od września może się na przykład okazać, że pana Piotra już nie będzie, bo będzie na innej antenie. A jakiej i czy w ogóle na antenie radiowej, to nie wiemy.
1: To się okaże. Przypomnijmy sylwetkę pana Piotra. Piotr Kędzierski do Radia Roxy, będącego poprzednikiem Rock Radia, trafił w roku 2009, zaś w 2010 został gospodarzem audycji Ranne Kakao. W latach 2012-2016 prowadził program z Tymonem Tymańskim i to mam wrażenie, że z tego duetu jest głównie kojarzony. Obecnie jest gospodarzem powstania Rock Radia, czyli również audycji porannej, ale już bez pana Tymańskiego. Ponadto Kędzierski prowadził programy m.in. w Radiu BIS i TVP1. Zdaje się, że w TVP2 go również można było zobaczyć jako współprowadzącego Bitwy na Głosy, jeśli dobrze pamiętam. No to cóż, pozostaje nam czekać na dalsze informacje dotyczące pana Piotra, no a my sobie zagramy tego, który właśnie z panem Kędzierskim jest głównie kojarzony, jeżeli chodzi o radiowy duet, choć oczywiście muzycznie zrobił również wiele, czyli Tymona Tymańskiego z jego grupą Tymon and the Transistors w utworze Wirtualna Miłość, takim uroczym, wzruszającym. Dodam może jeszcze tylko tyle, że ten radiowy duet ma na swoim koncie oprócz licznych sukcesów w postaci rozbawiania słuchaczy, na przykład pomoc w wymyśleniu wizerunku Sławomira, tak? Tego Sławomira, którego dzisiaj możemy oglądać w telewizji niejednej z przebojem o miłości w Zakopanem. A teraz nie będzie o miłości w Zakopanem, tylko o
0: wirtualnej.
1: Miłości wirtualnej.
0: Dokładnie. Natomiast to tak jeszcze a propos Sławomira, to wiesz co, to ja się zastanawiam, w jakiej telewizji nie można go oglądać. Chyba w telewizji Trwam. Jeszcze tam
1: Trwam.
0: Nie było Sławomira.
1: Tam
0: ale...
1: chyba jeszcze nie. Chyba, że oczywiście wiemy, jeżeli wy może widzieliście, to facebook.com/radio-dht, a teraz już pozwólmy zaśpiewać panu Tymańskiemu o pluginach i innych ciekawostkach.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania w programie RTV, chociaż jeszcze za chwil kilka spotkacie się z Patrykiem Faliszewskim.
1: Będzie to, na co czekacie od 2 miesięcy.
0: Tak mniej więcej. No ale lepiej późno niż wcale. Tyle dobrego. Radiowy Departament Spraw Zagranicznych już za niedługo na naszej antenie. A teraz jeszcze informacja o tym, co się dzieje z Polsat News i Polsat News 2, bo tu się faktycznie dzieje. Dzieją się rzeczy interesujące. Otóż od 25 czerwca Polsat News 2 nie będzie już realizować własnych programów. Stacja będzie powtarzać produkcję z anteny Polsat News. Zmieni się też ramówka głównej anteny informacyjnej. No i właśnie, a propos tej zmiany, to od 25 czerwca biznes informacje będą nadawane pół godziny wcześniej i już tylko na antenie Polsat News. Będzie je można oglądać od poniedziałku do piątku o 18. O 18.25 będzie powtarzana interwencja z głównej anteny Polsatu. Od 2 lipca graffiti będzie można śledzić godzinę wcześniej, czyli w dni powszednio 7.45. Wakacyjną przerwę będą miały również następujące programy. Dobry wieczór Polsko, zamiast tej audycji będzie emitowane dodatkowe wydanie Tak czy nie, Skandaliści, Państwo w państwie. Zamiast tych programów będzie można śledzić dokumenty z anteny Polsat Docu oraz w bliskim planie przegląd Rzeczpospolitej, prezydenci i premierzy. W miejscu tych audycji pojawią się informacje. Tyle co do Polsat News, głównej anteny informacyjnej Polsatu, a Polsat News 2, no, kończy się, kończy.
1: Będzie się w każdym razie jakoś przemieniał. Jeszcze w co to dokładnie nie wiemy, ale jak na razie wiemy tyle, że od 25 czerwca w Polsat News 2 będzie można oglądać tylko powtórki z anteny Polsat News i transmisję konferencji prasowych oraz ważnych wydarzeń. Nie będzie programów na żywo. Wydarzenia i News Telegraf będą pokazywane z opóźnieniem. Codziennie od 6 będą nadawane powtórki Państwa w Państwie, wydarzeń z godziny 22 i Skandalistów. O 10.35 będzie pokazywana interwencja, taka jest Polska. Następnie będzie można śledzić powtórki takich programów jak m.in. Śniadanie w Polsat News, Tak czy nie, Horyzont zdarzeń, Światowic, w bliskim planie. W dni powszednie o 17.20 będzie nadawany News Telegraf, powtórka z godziny 15 z Polsatu News. O 17.55 będzie można śledzić powtórkę wydarzeń z godziny 15.50. Powtórka głównych wydarzeń będzie pokazywana o 22.55, a w weekendy o 23.05. Z kolei wydanie z godziny 22 będzie powtarzane o 1 w nocy, jeżeli ktoś
0: to lubi chyba taką nocną porą. Nie
1: sobie obejrzeć informacje. No, może ktoś nie ma czasu.
0: Albo jest nocny markiem.
1: W nocy. No, znasz to chyba.
0: Znam.
1: Z tego życia. Zmiany w Polsat News 2 mają związek z pracami nad nową formułą kanału. W okresie przejściowym na tej antenie będą nadawane właśnie powtórki z Polsatu News. Wkrótce telewizja Polsat zaprezentuje nowy format stacji. Czyli jeszcze raz podsumowując, jeżeli na przykład oglądaliście takie programy jak Fajka Pokoju Jolanty Fajkowskiej, no Młode Wilki, to już jakiś czas temu ten program zniknął i jeszcze kilka innych pozycji programowych, to ich już nie będzie. Niektóre udało się przenieść na główną antenę, tak jak zdaje się to był Dzień na Świecie, powrócił na główną antenę Polsat News. Natomiast tych pozycji autorskich Polsatu News 2 nie będzie, mamy okres przejściowy. No i czekamy, co będzie. Mi się od razu nasuwa takie skojarzenie co do okresów przejściowych i też Polsatu, ale co do radia, że kiedy Radio PIN się przekształcało w Muzu FM, to też mieliśmy okres przejściowy taki chyba ponad miesięczny.
0: I się dziwne rzeczy tam działy.
1: Na dwie części. Najpierw dzielił się na dwie części.
0: Tak.
1: Najpierw były piosenki takie kompletnie z różnych bajek, począwszy od popu takiego, po prostu zwykłego popu, a skończywszy na ambitnej muzyce alternatywnej utworach Katarzyny Groniec. A potem ta sfera muzyczna się przemieniła, było więcej utworów takich już typowych w charakterze Muzu FM. Więc jak widać, Polsat lubuje się w tych okresach przejściowych i zobaczymy, jak długo ten będzie potrwał i co mają nam do zaoferowania. Może, ale to jest jakaś taka już teoria spiskowa, należy to gdzieś tam wiązać z tym kupnem superstacji. Być może będą chcieli jakoś te kanały, nie wiem, połączyć, żeby nie mnożyć bytów w swojej ofercie, nie mieć kilku kanałów informacyjnych, no zobaczymy. To oczywiście jest tylko gdybanie i spekulowanie. Zresztą już posiadanie i Polsatu News i News 2 było chyba mnożeniem bytów.
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, jak ty sądzisz.
0: Nie, no też jestem podobnego zdania. Jeden kanał informacyjny, a naprawdę zrobienie kanału informacyjnego to nie jest rzecz prosta. No w tym kanale nie można, a przynajmniej nie powinno się emitować zbyt wielu powtórek. Tu powinno się maksymalnie dużo programu produkować na żywo, bo newsy dzieją się tu i teraz, a nie wczoraj czy rok temu. Więc to nie jest wcale takie proste, żeby wyprodukować tego typu treści. Więc myślę, że programowi Polsat News wyjdzie to tylko na dobre, a jeżeli rzeczywiście jakoś superstacja zostałaby połączona z tym, co Polsat News 2 gdzieś tam mógłby zaoferować i to by był rzeczywiście taki program trochę rozrywkowy, trochę publicystyczny, ale tak bardziej skręcający w lewą stronę, chociaż w kontekście tego, co pisała jakiś czas temu Gazeta Wyborcza, to można wnioskować, że to raczej może niekoniecznie, bo teraz pan Zygmunt próbuje nie podpadać, więc no nie wiadomo, co będzie, pozostaje poczekać, a ja tylko taką, wiesz, refleksję mam, że Polsat lubuje się w okresach przejściowych, a i tak potem nie obywa się bez różnego rodzaju wpadek, chociażby tak jak było w Muzo, że przez pierwsze dni nie mogli się w ogóle ludzie połapać w programie, który zarządza tak odgrywaniem piosenek.
1: Używamy do grania w radiu.
0: Tak. I tam się dziwne rzeczy
1: działy. Tak, to prawda. I na co tak długi okres przejściowy? Za chwilę będziemy kończyć nasz program, ale jeszcze nam zostało trochę czasu, więc możemy sobie poplotkować na przykład o TVP i WP Pilocie, ponieważ tak, już wspomnialiśmy jakiś czas temu o tej sprawie, to może powiedz naszym słuchaczom, jaki jest jej finał na ten moment.
0: WP Pilot jakoś tam dogadało się z prezesem Jackiem Kurskim i TVP, słuchajcie, wróciło do WP Pilota, ale w wersji okrojonej. To znaczy, kiedy są transmisje z mundialu, no to po prostu sygnał nie jest dostępny. A w pozostałym czasie jest dostępny. Także
1: no, zawsze coś.
0: Zawsze coś.
1: Zawsze coś.
0: Dokładnie. A poza tym, jeżeli ktoś chciałby, no ja myślę, że nie ma w ogóle najmniejszego w tym momencie problemu z tym, żeby oglądać transmisje mundialowe, bo tego jest pełno, a zawsze gdzieś tam, ostatnio czytałem, że jedna z jakichś sieci satelitarnych chyba z Afryki najzwyczajniej w świecie kradnie sygnał z tych wydarzeń sportowych i wrzuca go bezproblemowo na satelitę. Tam władze się piłkarskie próbują interweniować, ale i tak nie mogą nic zrobić w tej kwestii. Ale od takich spraw to jest nasz kolega, który za moment się pojawi na antenie.
1: Który to za moment będzie, dokładnie jeszcze może tylko dwa zagadnienia jeszcze co do mundialu, to jeżeli komuś wystarczą albo po prostu woli relację typowo radiową, no to oczywiście myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić Weszło FM,
0: tak,
1: tę internetową stację.
0: Bo na zapinamy pasy, to już naszych, nie ma co liczyć.
1: To już nie ma co, bo już pasy rozpięli. I już się skończyło, natomiast
0: tak
1: Weszło FM kontynuuje. Tak, przed mundialem 4 miesiące podziałali i tyle tego było. Natomiast Weszło FM działa, transmituje i nasi znajomi sobie chwalą słuchanie właśnie transmisji z Weszło. Natomiast może jeszcze taka historyjka na koniec, która mnie urzekła w tym tygodniu odnośnie pewnej pani Ilony, prawda?
0: Tak. Pani Ilony.
1: Odnośnie pewnej pani Ilony, która ogłoszono jakiś czas temu, że przenosi się z telewizji Republika do Wiadomości TVP1, będzie ich reporterką, ale była tą reporterką dosyć krótko. I wróciła tam, skąd przyszła, jest znowu w telewizji Republika. Zapytacie, co było powodem tych zmian. Otóż pani Ilona umieszczała na portalach społecznościowych zbyt prywatne zdjęcia.
0: I to się to znaczy
1: w Telewizji Polskiej nie spodobało. Może nam napiszecie, co było na tych zdjęciach pani Ilony, bo jak wiecie lub nie, my tak nie bardzo możemy sobie na nie popatrzeć, więc facebook.com/radio-dht, opiszcie nam zdjęcia pani Ilony Januszewskiej, zdaje się, z serwisu Instagram.
0: Tak, jeżeli widzieliście, to zapraszamy do kontaktu. A my na dziś dziękujemy za uwagę. Kolejne wydanie programu RTV. No w najbliższej przyszłości, teraz w wakacje, to słuchajcie, raz, że się niewiele dzieje, a dwa, że my też chcemy trochę pożyć. Więc może za tydzień, może za trzy, ale będziemy
1: Bo za dwa to będzie disco.
0: Tak, disco party na naszej antenie, dokładnie. Więc wtedy programu RTV nie będzie na pewno. Natomiast no, my was bardzo serdecznie zapraszamy, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy w ten wakacyjny sezon ogórkowy możecie się nas spodziewać, to po prostu śledźcie naszego radiowego Facebooka, facebook.com/radiodht. Jeżeli jeszcze nas nie polubiliście, no to na co czekacie, się pytam, na co czekacie? A na dziś dziękujemy za uwagę i na pożegnanie jeszcze od nas dla was elektrycy o newsach. Tak, żeby
1: o
0: jeszcze...
1: Newsach. Nawiązaniu do Polsat News, wchodzi ta Polsat News 2. To jeszcze się na koniec żegnając przedstawmy. Ten pan nazywa się Michał Dziwisz.
0: A ta pani nazywa się Milena Wiśniewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Tu Radio DHT, w Radiu DHT audycja RTV, a w audycji RTV kącik przeglądu spraw zagranicznych, czyli krótko mówiąc, co w radiu innym niż UKF i na satelicie piszczy. Patryk Waliszewski, serdecznie zapraszam. Na początek wydarzenie, o którym mówią chyba niemal wszyscy. Wydarzenie było nie było historyczne. Po 25 latach działalności znika z rynku niemiecka telewizja Viva. Telewizja muzyczna, dodajmy. Koncern Viacom, właściciel marki Viva i właściciel całego tego przedsięwzięcia, zadecydował, że jednakowoż średnio ma to sens i najprawdopodobniej przeznaczy ten slot na całościową emisję programu Comedy Central. Przypomnijmy, że Viva już dotychczas na Astrze 19,2 dzieli slot z telewizją Comedy Central, a dokładniej ma to miejsce na częstotliwości 11,973. Samej sylwetki kanału Viva, mam nadzieję, przedstawiać nie trzeba. Dość powiedzieć, że był to swego czasu najpopularniejszy kanał muzyczny zarówno w Niemczech, jak i przez krótki czas w Polsce. W Polsce stacja istniała przecież od 2000 roku, a zakończyła działalność też całkiem niedawno, bo coś koło roku temu. Z naszej ulubionej niemieckiej Astry robimy drobny skręt konwertera, chociaż bardzo niewygodny dla tych, którzy mają konwertery zezujące oddalone o stałą wartość w stopniach. A teraz do rzeczy, na 16 stopni wschód, na satelicie Eutelsatu, z tej pozycji trwają testy i to co najlepsze, testy platformy Orange Sport. Skoro platforma oznacza, że będzie kodowana, natomiast na razie jest bo jeszcze nie idę do domu, czyli krótko mówiąc promocja. Słowacka jedynka, ściślej jednotka, ściślej pierwszy kanał publicznej telewizji na Słowacji. To jest przedmiot naszych testów, który tym razem jest FTA na Eutelsacie 16.0e. To jest news typu bierzcie, bo zniknie, zapewne jest to wypadek przy pracy, tak czy inaczej podejrzeć sobie jedynkę można, a jest to tym ciekawsze, że emituje ona Mistrzostwa Świata. O testach powiadomił nas serwis parabola.cz, na którego łamach czytamy o samym zajściu, które to zajście ma miejsce na częstotliwości 11,324, symbol rate 30 000, DVB S2, także odbiornik HD jest wymagany, zresztą sama jednotka też nadaje w wysokiej rozdzielczości. A skoro już Eutelsat, skoro już 16E, no to w sumie możemy tam pozostać. Na 16E pojawiła się również ostatnimi czasy gratka dla miłośników radia. Dla miłośników radia z Rumunii. O, taka ciekawostka. Paczka SRTV, która już była tam od jakiegoś czasu na częstotliwości 11,512, polaryzacja V i symbol rate 29 950, została dosłownie parę tygodni temu wzbogacona o aż 7 serwisów radiowych. Wszystkie reprezentują Radio Rumunia, czyli publicznego nadawcę Rumunii, i w sumie są dość ciekawą rzeczą, bo jest to powrót po paru latach. Wcześniej rumuńskie radio publiczne mogło być bez przeszkód odbierane za pomocą Hotberda, 13 stopni wschód. Jednak to z przyczyn oszczędnościowych zmieniło się jakoś w 2013 albo 2014 roku. Teraz w ofercie mamy całe portfolio, to jest Radio Rumunia Aktualitacja, Radio Rumunia Musical, antenę Satellor, 3 kanały Internacional, no i Radio Rumunia Cultural z przewagą słowa odnośnie literatury, kultury, ale też i czasem dobrej muzyki. Wszystko oczywiście, jak to się ładnie mówi po polsku, wta, czyli za zupełny frajer bądź darmochę. I na tym mój planowany przegląd wydarzeń z Polski, Europy i świata miał się zakończyć, jednak niespodziewanie w okolicy czwartku dodano nam zupełnie nową usługę w multipleksie DAB Polskiego Radia. Radio Literatura, bo o nim mowa, to okolicznościowy projekt Polskiego Radia z okazji festiwalu Dwa Teatry odbywającego się w Sopocie. Stacja nadaje z przepływnością 96 kilobitów na sekundę. Właściwą emisję zacznie już niedługo, jednak od czwartku. Jest dostępna usługa audio ze śpiewem ptaków. Taki, wiecie Państwo, taki obraz kontrolny, aby można było łatwiej przeskanować odbiorniki i dostosować je do nowych realiów. Stacja będzie nadawała m.in. reportaże Polskiego Radia, zarówno te starsze, jak i te nowsze. Nadaje z przepływnością 96 kilobitów na sekundę w ogólnopolskim multipleksie Polskiego Radia. To takie przypomnienie jeszcze raz. I na tym już faktycznie trzeba będzie zakończyć nasz dzisiejszy przegląd. Patryk Waliszewski, dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Radio
4: DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Słuchacie radia DHT.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć kochani, minęła 19, dzisiaj się o tradycyjnej godzinie spotykamy, nie tak jak ostatnio po 22. Magdalena Rutkowska, witam wszystkich bardzo serdecznie. I nie ukrywam, że ja już dawno, dawno temu chciałam zrealizować tę audycję z tym oto gościem, czyli z Piotrem Szczotką. Cześć Piotrze.
1: No witam serdecznie, cześć Magdo.
0: Nie ukrywam też, że to jest dla mnie bardzo, naprawdę niesamowita, inspirująca postać. Ja rzadko kiedy aż w takie superlatywy idę, ale naprawdę. I mogę zdradzić odrobinę prywaty, że my przygotowując się do audycji spędziliśmy na rozmowie no ładnych kilka godzin, tylko dlatego, że wszystkie wątki typowo zawodowe były niesamowicie ciekawe. I tak naprawdę zależy mi na tym, żeby się Piotr z nami podzielił, ponieważ jego doświadczenia są szerokie, duże, z Polski, z zagranicy. I myślę, że naprawdę może wiele wnieść do naszej dzisiejszej audycji. A tematem jest nowoczesne podejście do zawodu terapeuty w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu. Bo tak naprawdę mnie, jako pierwotnie masażystce, bo to był mój pierwszy zawód, który zresztą do tej pory uprawiam, chociaż już nie na ludziach, a na zwierzętach, to właśnie terapeuta kojarzył się z fizjoterapeutą, ten nurt bardziej. Natomiast nawet w Wikipedii można sobie sprawdzić definicję i tam wszystkim się bardziej to kojarzy z psychoterapią, z tego typu terapią. Oczywiście fizjoterapia również, ale na dalszych miejscach gdzieś terapia zajęciowa, takie rzeczy. I tak naprawdę to, czym się zajmuje Piotr, o czym zaraz będziemy opowiadać, ma też bardzo wiele wspólnego właśnie z tą sferą psychiki, nie tylko jest to praca typowo z ciałem. Chciałabym, żebyś opowiedział taką króciutką historię o tym, jakie masz wykształcenie, gdzie bywałeś, bo to były bardzo różne miejsca, i czym się zajmowałeś do tej pory, co robisz obecnie. Tak, króciutko, żeby wprowadzić ludzi w temat.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować tutaj za zaproszenie pani redaktor, a także osobą wspierającą nas technicznie. Poważnie brzmi, tak samo jak brzmi termin terapeuta. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, otóż moje podstawowe wykształcenie, jeżeli już chcesz od tego tematu rozpocząć cały program.
0: Jakiś bagaż trzeba zrobić.
1: Oczywiście. Jestem przede wszystkim, to jest moje podstawowe wykształcenie, z czego jestem bardzo dumny, naprawdę. To jest fakt, że jestem masażystą. To jest moje pierwsze wykształcenie podstawowe, jeżeli chodzi o zawód. Oczywiście one były uzupełniane po drodze w różny sposób. Gdzieś miałem po drodze przygodę z kontynuacją nauki w Stanach, potem następny kierunek dotyczący bardziej takich spraw jak promocja zdrowia, no studia podyplomowe dotyczące psychosomatyki, somatopsychologii. I oczywiście wiele jeszcze gdzieś po drodze dodatkowych szkoleń, warsztatów, na to tutaj jakby nie ma czasu. Natomiast powiem inaczej, jeżeli ktoś pyta mnie, jako kto pracuje, w jakim zakresie i tak dalej, mówię przede wszystkim, że jestem masażystą, dyplomowanym masażystą, pracuję w nurcie pracy z ciałem i przede wszystkim w odnowie psychosomatycznej.
0: Mhm. Używasz zresztą nawet tego terminu takiego amerykańskiego, bodywork.
1: Okej, tu musimy wyjaśnić jedną rzecz. Otóż jest to dosyć szerokie pojęcie dotyczące wielu metod. To nie jest jakaś jedna metoda i tak dalej, dotyczy wielu metod. I w zasadzie pojęcie praca z ciałem, w tym angielskim rozumieniu bodywork, ma dwa znaczenia. Nie jest to tylko praca z ciałem, ale bardziej praca także poprzez ciało. Czyli jakby tym pierwszym podstawowym czynnikiem jest jakiś element dotykowy, bo w wielu nurtach pracy z ciałem jest element dotyku i tu chciałem na samym początku na to zwrócić uwagę. Nie tylko masaż, ale są też metody oczywiście w szeroko pojętym nurcie pracy z ciałem, gdzie w ogóle nie ma pracy dotykowej. Jeżeli popatrzymy na ten nurt z punktu widzenia pracy masażysty, albo też na przykład fizjoterapeuty, albo innych właśnie praktyków, tak zwanych bodyworkerów, to tam są cztery główne jakby elementy. Jest masaż lub podobne metody, nie wiem, dajmy na to rozumiane jako praca z tkankami miękkimi. Drugi element jest to synchronizacja tych technik z elementem ruchu. On jest czasami bierny, czasami jest czynny, znaczy wtedy, kiedy po prostu w jakiś sposób pomaga nam pacjent lub klient. Jest to wszystko synchronizowane z oddechem. Bardzo często uwolnienie napięcia następuje w momencie wydechu. I jest też element, można to określić jako element takiej edukacji prozdrowotnej, Czasami jest to związane z nauką troszeczkę innych wzorców ruchowych. I jeśli patrzymy z perspektywy tych zawodów, w których właśnie też pracuję, nie tylko w Polsce, ale za granicą, środowisko masażystów czy niewidomych, czy też masażystów w ogóle z wadą wzroku, jest takie fajne określenie, które w języku angielskim brzmi visual impaired, znaczy tyle co osoby z jakąś tam wadą, to właśnie musimy wziąć pod uwagę, że w tym nurcie są cztery jakby takie składowe. One się oczywiście w różny sposób zmieniają w sensie swoich funkcji, w sensie swoich potrzeb, natomiast jest wiele metod określanych właśnie jako praca z ciałem, gdzie absolutnie z kolei nie występuje element dotykowy, czyli tej pracy bezpośredniej z dotykiem. Jest to także rozszerzenie pojęcia, dlatego że jeśli patrzymy wstecz na dwie dekady wcześniej, jak ja zaczynałem na przełomie roku 89-90, masaż był totalnie biernym zabiegiem. Znaczy było tak, że ktoś przychodził do gabinetu, przychodził ktoś do przychodni, czy był jakiś to zabieg w szpitalu. No i oczywiście w jakiś sposób kazano, tutaj podkreślam, żeby w tak, a nie inny sposób się ten pacjent czy klient przygotował. I w zasadzie on tam za wiele nie miał do gadania. Po prostu
2: no tak się mówi, poddaje się pacjent.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast zobaczmy na jedną rzecz ciekawą z perspektywy czasu. Dzisiaj jest wiele metod, nawet samego masażu, gdzie to już nie są tylko bierne, powiedzmy sobie, zabiegi. Nie jest to masaż traktowany częściowo, że jest problem tylko główny z kręgosłupem, czy z grzbietem, czy gdzieś ze stawami, to tylko w tym miejscu pracujemy. Jest ogólna praca z pacjentem i to wiąże się też między innymi bardzo mocno z rozwojem takich badań, jak pod kątem chociażby pracy z powięzią, z tkankami miękkimi, o czym nie tylko tutaj masażyści pewnie, czy fizjoterapeuci słyszeli, ale także sami pacjenci. I to jest bardzo szeroki nurt.
2: Ale coś, co wnikliwy praktyk intuicyjnie wiedział od dawien dawna, a co stało się właściwie w ostatnich latach dopiero takie ogólnie znane i modne.
1: Mm-hmm. Na początku lat 90., jeżeli chodzi o pracę taką z ciałem, to były w zasadzie było niewiele informacji. Jak na przykład kończyłem szkołę, powiem taką ciekawostkę, moją szkołę w Krakowie, Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Masażu Leczniczego, kończyłem w ciekawym momencie. Otóż egzamin mieliśmy 5 czerwca 1989 roku. No tej daty chyba Polakom nie trzeba przedstawiać, to jest dzień po zmianie, że tak powiem, ustroju w kraju i tak dalej. A więc jeszcze w PRL-u kończyliśmy szkołę, natomiast już egzamin był następnego dnia. I co jest ciekawe, przez następną dekadę zawód masażysty już zaczął się bardzo mocno zmieniać. No nie każdy to dostrzegał. Zmieniały się po prostu wtedy realia rynkowe. Coraz częściej zabiegi były wykonywane nie tylko stricto terapeutyczne, lecznicze, ale były zupełnie inne wtedy zapotrzebowania. Oczywiście to były
2: tylko... Prywatna służba zdrowia się zaczęła przede wszystkim też. I gabinety różne, i różnych innych profilach.
1: Jedną rzecz, na którą mogę tutaj wskazać, to jest to, że bardzo często, jeżeli czytasz literaturę też angielskojęzyczną, tam obok słowa pacjent pojawiają się bardzo często dwa od razu te terminy. To jest client i tak zwany...
2: Customer.

0: nie wiem, 80 ileś tam procent wtedy zabiegów były to zabiegi wykonywane stricte lecznicze, stricte terapia. Jakieś kilka procent to była jakaś kosmetyka i wtedy jeszcze funkcjonowało takie pojęcie masaż w celach rekreacyjnych. Raczej nie używano słowa relaksacja, dlatego że powiem tutaj taką ciekawostkę. Jak ja na początku mojej praktyki zawodowej dodatkowo pracowałem też w takim prywatnym, miałem prywatną już praktykę tak gdzieś powoli, tam dodatkowo jeździłem czasami gdzieś do domów osób. No i kiedyś powiedziałem na takim zebraniu, że zajmuję się tak zwanym masażem relaksacyjnym. No i takie grono szacownych masażystów, starszych kolegów w pracy powiedziało, jak to drabiasz w agencji?
1: Masażystki miały jeszcze bardziej przerypane tutaj, jeszcze dlatego miały, jednoznacznie kojarzone.
0: Że, proszę, znaczy wiesz, to jest taka sytuacja, no i tutaj uwaga do osób, które nas słuchają, to zależy od środowisk. Naprawdę wiele osób do dzisiaj ma dziwne wyobrażenie na temat relaksacji. Natomiast rynek się kompletnie zmienił. Ja tutaj mówię o relaksacji też z perspektywy pojęcia odnowy psychosomatycznej. To nie jest to, że ma być komuś przez godzinkę czy tam ileś, powiedzmy sobie, fajnie, ma się rozluźnić i było super, jest olejek i są jakieś tam gdzieś podgrzane kamienie i tak dalej. Natomiast relaksacja jest także stosowana chociażby w nurcie pracy z ciałem jako element terapii. Ona czasami jest potrzebna jako wstępny element, żeby pacjenta rozluźnić, a potem dopiero możemy pracować swobodnie, głębiej, miękko i co jest ciekawe, bezbólowo z tym klientem lub z tym pacjentem. Także tu jest, wiesz, to jest na samym początku taka jakby różnica w podejściu w szkołach. Ja uważam, że szkoły polskie, te także związane ze środowiskiem masażystów niewidomych czy masażystów z wadą wzroku, one świetnie przygotowują programowo do terapii. Ale tutaj już może wejdźmy w ten temat, który jest nasz tutaj przewodni, czyli kim jest terapeuta. Musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że w pewnym sensie w Polsce pojęcie terapeuty jest to pojęcie potoczne. W naszym środowisku w pewne funkcje terapeuty prowadzi między innymi dyplomowany masażysta, czy technik masażysta. Część tutaj naszych kolegów ze środowiska są to też te osoby, które pracują jako fizjoterapeuci. Wiem o tym, zdarzają się także psycholodzy, czy pewnie też psychoterapeuci. Zdarzają się przedstawiciele pedagogiki specjalnej, które w jakiś sposób mają elementy terapii. Wiem, że są też lekarze. Z tego, co pamiętam, przynajmniej dwóch, są to lekarze i masażyści, osoby ociemniałe, czyli które po prostu kiedyś pełniły funkcję właśnie zawodową lekarza, no coś się ze wzrokiem stało i pracują troszkę w innych zawodach. No oczywiście jest wiele różnego rodzaju instruktorów. Natomiast jak gdyby no nie ma dosłownie pojęcia terapeuty i w takim dobrym tonie, tutaj jeszcze musimy powiedzieć o bardzo ciekawym zjawisku, o tak zwanym prawie konsumenta. Konsument musi wiedzieć, jakie są tak naprawdę kwalifikacje tej osoby. I tutaj zwrócę się do wszelkiego rodzaju tutaj prób tworzenia, chociażby dla osób, które rozpoczynają praktykę w tym zawodzie. Kombinują sobie tam jakieś pierwsze foldery, strony internetowe, wizytówki. Proszę Państwa, klient ma prawo wiedzieć, jakie jest nasze podstawowe wykształcenie. Bez względu na to, co pisze na mojej wizytówce, podstawową informacją jest, że jestem dyplomowany masażystą, tak? Jeśli piszecie terapeuta, to tam gdzieś w nawiasie powinno być napisane, czy jestem na przykład fizjoterapeuta, mimo że tutaj w rdzeniu tego słowa jestem terapeuta, czy na przykład tak, czym jak ja się zajmuję, oczywiście jestem masażystą, pracującym tam w nurcie pracy z ciałem. I jeszcze tutaj trzeba dodać jedną taką bardzo ważną sprawę. Terapia nierozerwalnie łączy się ze zdrowiem. A Magdo, pamiętasz podstawową definicję zdrowia VHO?
1: O! Teraz to mnie zagiąłeś.
0: Okej, okay, no to jest tak, wiesz, w zasadzie obowiązuje taka prosta od 1947 roku. Jest taka definicja pełnego fizycznego, psychicznego oraz społecznego dobrostanu z jednoczesnym brakiem.
1: Czyli właściwie taka utopia.
0: Kalestwa. Znaczy, to jest tak, wiele osób coś deklaruje. Ja myślę, że deklarować jest fajnie, w jakim kierunku zmierzamy i się starać. Natomiast czy jest utopia, to jest na przykład trudno powiedzieć, wiesz, bo na przykład masz takie sytuacje, że pewnie znasz w gronie swoich osób osoby, które są niewidome, osoby, które powiedzmy sobie mają wadę słuchu, osoby, które mają różnego rodzaju problemy, innego rodzaju niepełnosprawności, natomiast im to kompletnie w pewnym sensie niczego nie ogranicza, mało tego, ich dopinguje, prawda? Okazuje się, że to osoby często niepełnosprawne w jakimś stopniu dla nich ten, ta sytuacja jest pewnym katalizatorem. One muszą więcej niż osoby pełnosprawne.
1: No, zwłaszcza dla nas, dla terapeutów, dla masażystów, gdzie

0: dodatkowo jeszcze pomagamy innym i sami musimy być dobrze, niektórzy nie lubią tego słowa, zrehabilitowani.
1: Teraz zobaczmy, jaka jest taka ciekawostka, jeżeli popatrzymy jeszcze raz na tą definicję. To nasze działania, przede wszystkim masażystów, fizjoterapeutów i pokrewnych tutaj zawodów, są związane z tym bezpośrednim, podstawowym poziomem pracy, czyli z poziomem fizykalnym soma, tak? Pośrednio wpływamy na stronę psychiczną. Natomiast jeszcze w tej definicji jest aspekt społeczny i to jest bardzo ciekawa rzecz, o którym zapominają, to powiem na samym początku, zapominają bardzo często terapeuci w Polsce, czyli ci masażyści, fizjoterapeuci, lekarze i tak dalej. Czyli to jest istnienie w środowisku społecznym. Tutaj jest między innymi to związane właśnie z promocją zdrowia, czy z popularyzacją różnych metod, którymi się zajmujemy, poza pracą. To, że ktoś tylko wykonuje pracę, może być dzisiaj świetnym terapeutą. Niestety tak rynek jest ukształtowany, że czasami to nie wystarczy, żeby w ten czy w inny sposób nas postrzegać zawodowo. Odniosę się do tej takiej jednej rzeczy. Jak ja miałem duży, no też jestem oczywiście winny słuchaczom, ale myślę, że tutaj wiele osób kojarzy i wie. Ja traciłem wzrok jako osoba nastoletnia. Byłem gdzieś na poziomie, powiedzmy sobie, poczucia światła, konturów. No i wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie wzrok stracę albo będzie na tym poziomie. Miałem oczywiście różne zapotrywania życiowe. Interesowała mnie socjologia, etnologia, muzyka i tak dalej, kapele miałem. Natomiast no, mój ojciec powiedział kiedyś taką świetną do mnie taką sentencję. Mówi, synek, przede wszystkim w życiu jest bardzo ważny konkretny fach, a sztuką możesz zajmować się w weekend. I no oczywiście w tamtym wieku to było bardzo trudne. Ja później się dowiedziałem o możliwości szkoły krakowskiej i tak dalej. I rzeczywiście poszedłem do tej szkoły i powiem szczerze, i tutaj może, nie wiem, ku pokrzepieniu serc, ja po tej szkole myślałem, że jest to pewna pomyłka. Wiedziałem, że mam świetny zawód, ale skończyć szkołę, zdać dyplom, dostać pracę, to jest jedna rzecz. Natomiast to, jak to rozwiniemy zawodowo, to jest zupełnie inna jakby karta w tym zawodzie. Ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa w tej ocenie czy rozumieniu, czym jest dzisiaj zawód czy praca terapeuty. Jest to zrozumienie swojej tożsamości zawodowej w danym zawodzie, w głównym zawodzie, jaki wykonujemy.
0: Gdzie jest to bardzo trudne do rozpoznania, kiedy się wybiera na przykład szkołę średnią czy... No...
1: Oczywiście.
0: Później, ale jest to trudne. Nawet nie wiemy, jak ta praca wygląda w realu. Wiele osób później rezygnuje, dlatego że albo nie daje rady fizycznie. Mhm. I tutaj też fajnie, że mamy dostępne inne metody. Nie musimy już zawsze tylko i wyłącznie siłowo działać. Można w inny sposób, więc automatycznie wachlarz osób, które się tym zajmują, rozszerza się po prostu. Już nie jest tak, że trzeba być kawałem chłopa, żeby być dobrym masażystą, bo takie mity gdzieś tam ciągle pokutują.
1: O, bardzo mocno pokutują.
0: Ale druga sprawa jest taka, że po prostu nie wiemy, czy to jest dla nas. No, proszę bardzo, mój przykład. Ja szłam do technikum masażu leczniczego w Łodzi. Wtedy było jeszcze 5-letnie. Mhm. Też właśnie z tym przekonaniem. Pamiętam nasze pierwsze zajęcia, kiedy mój mistrz Marek Jurek, niestety już nieżyjący, wspaniały człowiek, naprawdę wiele mnie nauczył, spytał nas, dlaczego tutaj przyszliście? Każdego po kolei. I większość osób oczywiście, bo chcą pomagać ludziom, bo ma taką misję życiową i tak dalej, i tak dalej. A ja szczerze powiedziałam, że tak naprawdę ja bym wolała pracować ze zwierzętami, robić różne inne rzeczy, ale wiem, że z tego zawodu będę miała chleb, a ja chleba będę potrzebować. I fajno tak chodził, podsumował. Myślałam, że tak naprawdę skrytykuje mnie za moją postawę, że jestem taka mało empatyczna być może. Mhm. A on tak chodził z kąta w kąt. Bardzo fajnie zawsze prowadził wykład, przechadzał się, wprowadzał nas wszystkich w stan niepokoju. I mówi, słuchajcie, i najczęściej osoby, które mają tak pragmatyczne podejście, zostają w zawodzie. A ci najwięksi misjonarze, którzy dzisiaj by polecieli do Afryki studni kopać, tak, i chcą iść typowo dla misji, wykruszają się najszybciej. Okay. I pewnie gdzieś tam trzeba wypośrodkować, bo to różnie bywa. Natomiast nawet właśnie rozpoznać te własne takie możliwości, to już przy samym wyborze zawodu, bo później to może rzutować. Możemy nie kochać swojego zawodu, a bez pasji trudno jest się utrzymać, zwłaszcza, że jest to praca obciążająca i fizycznie, i psychicznie. Stąd na przykład był mój wybór, żeby pracować z ludźmi, nie z ludźmi, tylko ze zwierzętami. Ktoś inny może sobie wybrać inny kierunek. I to, co mówiłeś o tym poczuciu, że to może nie do końca było to, ale to było to, tylko że to była dopiero podstawa, to była dobra podstawa i moment takiego wyjścia.
1: Dlaczego o tym powiedziałem? Bo chciałem tutaj pokazać słuchaczom, jak się zmieniła perspektywa pracy w tym zawodzie. Dzisiaj jest bardzo wiele pytań. Mówi, no panie Piotrze, jest taka sytuacja, teraz się wiele rzeczy zmienia, tam jakieś ustawy i tak dalej. Wie pan co, czy my tam wszyscy mówią, że skończyliśmy szkołę masażu, a to niewiele znaczy, tam mamy iść na fizjoterapię i tak dalej. Proszę państwa, kształcimy się całe życie, natomiast musi być zadane podstawowe pytanie w pewnym momencie. Co chcesz przede wszystkim wykonywać? Moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś naprawdę zmierza w kierunku terapii sensu stricto, chce zajmować się rehabilitacją, oczywiście każdej osobie polecę, żeby kontynuowała naukę na kierunkach typu na przykład fizjoterapia. Jeśli ktoś chce naprawdę pracować bezpośrednio z człowiekiem, ale w sensie nie tylko od strony fizykalnej, ale też właśnie w jakiejś podbudowie psychicznej i tak dalej, dlaczego na przykład nie wybrać kierunków typu psychologia? Dlaczego nie wybrać, powiedzmy sobie, jakiejś podyplomówki, jeżeli na przykład ktoś ma licencjat, dajmy na to, i też niewiele osób w Polsce kojarzy fakt, że można pójść na świetne podyplomowe studia. I to nie są studia, które się robi po magisterce. Te studia robi się po licencjacie. Ja znam wiele osób, które na przykład mają licencjat ukończony, zupełnie z innych kierunków, są technikami masażystami, a jednocześnie edukację swoją rozszerzali właśnie o te studia ciekawe, podyplomowe. Oczywiście tu sobie trzeba odłożyć te pytania typu, a co mi da tam coś? To nie chodzi o papierek, chodzi o to, jak realnie mogę zwiększyć swoje możliwości i jak przede wszystkim to wpływa jednocześnie na rozwój zawodowy, ale też na rozwój osobisty. Jeśli ja tutaj powiedziałem, że, bo to jest tylko przykład ku pokrzepieniu serc, że kończyłem szkołę, no nie wiedziałem po tej szkole tak naprawdę, co będzie dalej. Poszedłem do pierwszej pracy. Ja może, wiesz co, nie będziemy tutaj robić jakichś takich powrotów do historii, ale no tylko powiem troszeczkę z rozbawieniem. Wiesz co, że ja kończyłem szkołę, gdzie schodziłem do sekretariatu i tam był taki stos propozycji pracy dla masażystów i między nimi tam były propozycje pracy na przykład z mieszkaniem służbowym.
0: Gdzie to teraz jest?
1: No w każdym razie, no dlatego, że była jedna szkoła, potem druga, trzecia i tak dalej, ale do czego zmierzam? Z drugiej strony mieliśmy bardzo mały zakres porównawczy do tego, co się dzieje w innych zawodach, a także do tego, co się dzieje przede wszystkim za granicą. Intuicyjnie wtedy masażyści pracowali już w innych kierunkach. Ja pamiętam, i to jest może bardzo ważne, żeby powiedzieć państwu, dlaczego też może tak się rozwijać. Ja pamiętam dwie moje pacjentki, one będą bardzo ważne chyba do końca mojego życia. Pracowałem w pierwszych dniach w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Byłem ten już wtedy jeszcze tutaj tylko wspomnę, mój wzrok po pracy się oczywiście radykalnie poprawił i tak dalej. No idę sobie na oddział, wykonuję tak zwane masaże przyłóżkowe, dostaję pierwsze zlecenie. Dziewczynka jest po oparzeniu, 4-5-letnia, nie wiem, może trochę starsza, oczywiście teraz reagowała na kitel wrzaskiem, krzykiem i tak dalej, się chowała w sobie. Ja przez 2 tygodnie musiałem się nauczyć do tego dziecka podchodzić. Tam nie było mowy o dotyku, tam nie było mowy o masażu, o jakichś ćwiczeniach i tak dalej, to jest w ogóle, zapomnijmy. Musiałem do niej nauczyć się odpowiednio podejść, oczywiście w cywilne ubrania. Była taka zabawna sytuacja, kiedyś byłem w środku, wykonywałem zabieg. No, w tym momencie wyszła profesor i miałem trochę problemów potem. Natomiast oczywiście no, trochę zmyli mi głowę za sposób, jak pracuję, natomiast oczywiście dostałem pochwały za pewne innowacje i pomysłowość. No ale tak w pewnych sytuacjach musimy zadziałać. Druga sytuacja była taka, iż poszedłem na tego samego dnia, bodajże, nie wiem, 25 lat, na oddział i patrzę, a zaopatrzenie przed amputacją. No i podchodzę do łóżka, widzę młoda dziewczyna, tyle rozmawiamy, ona coraz bardziej rozgorączkowana, no w końcu mówię, no dobra, to zajmiemy się masażem, ja odciągam kołdrę za jej zgodą oczywiście, no i widzę odjęta noga powyżej kolana, tak? Chwila napięcia, dziewczyna się popłakała, potem się w sumie rozrzeczała, ja po 2 minutach też, dlatego, że wtedy nas nikt nie przygotował do takich sytuacji i myślę niestety, że w niewielu szkołach się to w Polsce zmieniło. To znaczy te 2 lata nauki w szkołach, czy jak ktoś ma inne, 4 czy 5 lat, 4 czy 5 letnie szkoły, one w dalszym
0: myślę,
1: ciągu...
0: Myślę, że właśnie ten dłuższy czas był lepszy.
1: Okay.
0: Mnóstwo godzin bardzo... teorii, praktyki i taka szczera wiedza przekazywana rzeczywiście przez naszego guru.
1: W każdym razie myślę, że tu się naprawdę jeszcze dużo jest do zrobienia, żeby zrozumieć, że w pracy terapeuty, w pracy tam, gdzie jest bezpośredni kontakt z ludźmi, dotyk, my nie możemy w wykształceniu bazować tylko na tej stronie stricto fizycznej. Oczywiście super jest anatomia i fizjologia i te wszystkie procesy, natomiast w dalszym ciągu leży w naszym kraju to przygotowanie od strony, powiedzmy sobie, wsparcia psychosomatycznego. My nie mamy wykonywać zawodu psychologa czy psychoterapeuty. Nie o to chodzi. Natomiast pewne procesy, które są w organizmie człowieka, także w czasie rehabilitacji, są związane ewidentnie z procesami psychosomatycznymi, a także z taką właśnie psychosomatyką, ale także somatopsychologią. I teraz, jeżeli, Magda, będziemy rozpatrywać, jak się ten zawód dzisiaj zmienia, no ja tutaj zażartowałem o tym, o tej oczywiście relaksacji, jak wtedy do tego podchodzono. Dzisiaj bardzo często, ja w mojej praktyce, przede wszystkim prywatnej praktyce, od 15 lat pracuję w niezależnym zawodzie. Natomiast, co jest bardzo istotne, to jest to, żeby umieć ocenić oczekiwania pacjentów czy też klientów. I bardzo często jest tak, że jakbyśmy, pytają mnie ludzie, Piotrze, możesz porównać na przykład szkołę w Polsce czy na przykład w szkole w Stanach, tak? Już tam gdzieś na początku było to pytanie, czy w naszych rozmowach prywatnych. Tu nie można tego porównywać na zasadzie, co jest lepsze, co jest gorsze. Nie, bo to nie są te kategorie, po prostu jest inaczej. Jeśli byłabyś w szkole, powiedzmy sobie, też masażu terapeutycznej gdzieś za granicą, tam jest ciekawa rzecz. Na początku uczy się adepta bardzo prostych metod podstawowych, głaskań, ucisków. Ty pracujesz najpierw za pomocą tych metod ogólnie z całym ciałem. Poznajesz tego człowieka, uczysz się wokół niego chodzić, uczysz się synchronizować ucisk czy dotyk z oddechem pacjenta. Dopiero później wykonuje się jak gdyby zabiegi ukierunkowane, techniki bardziej, wiesz, wyspecjalizowane i polega to na tym, że najpierw musisz mieć ogólne po prostu podejście do tego człowieka. Jak możesz z nim pracować, co możesz ewentualnie wykonać. A jednym z największych wyzwań w zawodzie terapeuty, czy to masażysty, czy to jest fizjoterapeuty, jest sytuacja, kiedy przychodzi do gabinetu człowiek i mówi ci, kobieta czy mężczyzna, w zależności jaka jest tą sytuacja, i mówi ci, że on chciał taki masaż ogólny, a pan potem mu powie, co ewentualnie można zrobić. I naprawdę, proszę mi uwierzyć, te sytuacje są trudniejsze, kiedy macie zlecenie, że jest problem z kolanem, kiedy macie zlecenie, że jest problem z kręgosłupem. Przychodzi pacjent, przychodzi klient i ty teraz musisz wyczuć. Oczywiście jest wywiad zdrowotny przed zabiegiem i tak dalej, ale teraz musisz go potraktować po prostu, powiedzmy sobie, ogólnie, tak? Co jemu w danej sytuacji jest najbardziej potrzebne. No jeszcze oczywiście ten błysk w oku, to panie, to jak to wygląda? Także tu jest
0: W tej chwili troszkę inna procedura jest, bo kiedyś też na przykład odsyłano oczywiście do masażysty zaufanego, ale no, to iść do tego szpitala, tam na tym oddziale jest, albo do tej przychodni. W tej chwili zdecydowanie inaczej działa i ta poczta pantoflowa, inaczej działa cały marketing. Więc też zachęcamy zresztą do promowania się w ten sposób. O czym później więcej powiemy, w jaki sposób no też można się jakoś wyróżnić. Bo masażystów w tej chwili mamy całe mnóstwo. Tak. Jak się gdzieś tam jest na imprezie i na przykład rozdaje się swoje ulotki, to ja na przykład słyszałam, a ja też jestem masażystką, tylko od ludzi. Co druga jest po prostu i co drugi. Mhm. A po jakiej szkole, a gdzie? A taki kurs weekendowy. No właśnie. Mhm. Więc ten troszeczkę się obniżyły noty ogólnie tak w społeczeństwie i to nie jest zawsze tak, że rynek sam wszystko wychwyci. Oczywiście, gdzieś tam jakoś wychwyci, ale jeżeli nie będziemy się promować, to naprawdę ta szeroka rzesza naszych klientów, pacjentów, wszystko jedno, jak tutaj nazwiemy w tym wypadku, to jest już kwestia podejścia, po prostu zwyczajnie nas nie znajdzie. To już nie są te czasy.
1: Zmierzasz do tematu, podejrzewam, o którym dużo też dyskutowaliśmy, czyli jak nas też widzą osoby na zewnątrz. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, to jest może ciekawostka. W czasach, kiedy ja zdawałem dyplom, było coś takiego, to jest chyba naprawdę ciekawostka, jak uproszczona przysięga Hipokratesa. I jeden z punktów jest także przedstawienie tego, czym się zajmujemy zawodowo w sensie społecznym, tak? Tam nie tylko chodzi o oczywiście primum non nocere i tam te wszystkie fajne rzeczy, które są na początku, ale są też takie elementy, które dotyczą jakby zadbania o swoje środowisko. I to jest taka ciekawa rzecz, że dzisiaj, przepraszam, to jest przykro, ale wiem, że wiele osób to może w tym momencie zdenerwować, ale powiem prosto z mostu. Masażyści, przede wszystkim masażyści niewidomi lub z wadą wzroku, są prawie nierozpoznawalni na targach, konferencjach, sympozjach, nie zgłaszają tematów. Ja nawet na imprezach targowych czy konferencyjnych dotyczących przede wszystkim masażu widzę oczywiście dzisiaj lekarzy, fizjoterapeutów, różnych instruktorów z różnych metod. Tam praktycznie nie ma masażystów. Oczywiście są pewne wyjątki, tak? Dlatego, że też jest ciekawa sprawa. Masażyści, nie chcę tutaj ogólniać, ale wiem o tym, że bardzo mało uczestniczą w imprezach okołozawodowych. Znaczy, jeżeli ktoś na przykład ogląda program jakiejś tam konferencji na temat, nie wiem, powiedzmy sobie, komunikacji, postrzegania człowieka i tak dalej, tam nie ma 4-5 wykładów o masażu, to on nie idzie, bo to nie jest dla niego. I właśnie to są te błędy, które popełniamy nie tylko w sensie zawodowym, no bo oczywiście są różne sytuacje. Ja uważam jedno, że można być świetnym terapeutą. Wiesz, pracujesz w przychodni, w szpitalu, w sanatorium, jesteś na etacie, wszyscy tam cię uwielbiają, jesteś świetnie rozpoznawalny na przykład w swoim małym miasteczku czy w dużym mieście. To jest jedna droga. Natomiast jeżeli my tutaj mówimy o sytuacji terapeuty w Polsce dzisiaj, i dzisiaj przede wszystkim też przez pryzmat środowiska, no to takie stare porzekadło, że na dobrym fachowcu prędzej czy później ludzie się poznają, jest bardzo utrudnione, dlatego właśnie to, co powiedziałaś, ze względu na ogromną ilość gabinetów i zanim tamta osoba do nas dotrze, szczególnie jeżeli ktoś zaczyna praktykę zawodową, czasami no, wymaga pewnego czasu i zdarza się też niestety, że ktoś dociera do osób, które nie spełniły oczekiwań, mało tego, rozdrażniły pacjenta, czy był to zabieg fatalnie wykonany. Czasami jest to wpływ na takie postrzeganie masażu, że ktoś więcej nie chce. I nieważne, że słyszał, że tam jest jakiś lepszy terapeuta i tak dalej, bardzo dużo jest związane z pierwszym takim zabiegiem. Jeżeli tutaj chodzi o początek takiej kariery, jak powiedziałeś właśnie, że dużo osób w wieku 19-20 lat no nie wie, jak to będzie wyglądało z masażem. Ja też nie wiedziałem, tak? Stało się coś w moim życiu, o czym powiem później, gdzie się kompletnie przekonałem, dzisiaj bym nie chciał absolutnie innego zawodu w życiu wykonywać. Natomiast jak mnie ktoś pyta, panie Piotrek, co pan myśli, czy lepiej pójść na jakieś kursy, czy pójść od razu na fizjoterapię i czy mówię, a ty, co ty chcesz robić? No chciałbym pracować z ludźmi, zobaczyć, czym jest masaż. Ja mówię, ja mam do ciebie taką radę. Idź do gabinetu zupełnie jako klient albo jako pacjent i się poddaj zabiegowi. I tu jest pytanie, a po co? Mówi, po to, żebyś miał w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie, czym ty się chcesz zajmować od drugiej strony. Jest konferencja. Moje ulubione pytanie, które denerwuje wiele osób, tak? Proszę państwa, kto ostatnio z państwa był na masażu? No to oczywiście uczniowie mówią, proszę pana, no jak to, no wczoraj mieliśmy w pracowni i tak dalej. Mówię, nie. Moje pytanie było zupełnie inne. Kto z państwa ostatnio był zupełnie prywatnie, nie u kolegi, wiesz, barter, masaż za masaż i tak dalej. Kto był normalnie jako klient, poszedł, zapłacił i tak dalej. Okazuje się, że na sali 200-300 osobowej, wiesz, nie wiem, jest tam kilka rąk, wie pan co, no ale rzeczywiście to daje do myślenia. Tak, dlatego, że jeżeli ja czasami idę jako na drugą stronę, jako pacjent, jako klient, okazuje się, że no widzę pewne rzeczy, na przykład, które mi się nie podobają w praktyce takiej osoby, prawda? Ja szanuję to, ja szanuję, że każdy pracuje w inny sposób, ale akurat
0: albo,
1: na przykład no,
0: albo
1: zdarza się...
0: Albo coś nowego możesz poznać.
1: Albo mogę coś nowego poznać, albo na przykład nie podoba mi się sposób, w jaki ta osoba na przykład pracuje, tak? No i to są wszystko rzeczy, które czasami dają dużo więcej niż kolejny kurs, Magda, dlatego że widzimy, jak postrzega pewne zachowania terapeuty pacjent. I tutaj właśnie wchodząc w temat, tutaj powiedziałem taki termin, użyłem tożsamości zawodowej. Otóż ja po 3 latach pracy w Polsce miałem taką sytuację, byłem w Stanach, ja nie planowałem tam absolutnie nauki później i powiem państwu ciekawostkę. Po 3 latach praktyki w Polsce, tutaj klinicznej, zadzwoniłem do jednej ze szkół. Pani od razu mnie zaprosiła na spotkanie, dlatego że w szkole, do której zadzwoniłem, był taki program europejskiego masażu. I to zobaczcie państwo, zaczyna się paradoks. My skupujemy, my patrzymy na wszystko, my ściągamy wszystko, co jest za granicę, to jest dla nas jest wszystko super i tak dalej. Natomiast moją drogę zawodową za granicą otworzył dyplom z Polski. I okazało się, że pani mnie zaprosiła tam na lunch, miała być godzinna jakaś rozmowa. Wyszliśmy po tym lunchu, pojechaliśmy do szkoły. Było chyba, nie wiem, 5- czy 6-godzinne spotkanie. Ja nie znałem języka. To była osoba zupełnie otwarta. Ona zobaczyła, że my w tej Polsce mamy inne podejście, inne, nie lepsze, nie gorsze. Po prostu inne, no wiadomo, podróże kształcą. Ja wtedy powiedziałem o tych moich pierwszych właśnie już takich tych 3-4-letnich doświadczeniach. To znaczy, mówię, wiesz co, mówię, tak naprawdę, mówię, no Sandy, mnie interesuje ten wymiar psychosomatyczny pracy z pacjentem. Powiedziałem, jak ja to widzę, jak czasami uważam, że jest potrzebna wstępna relaksacja w ogóle do terapii, do tego, żeby pracować na przykład z osobą po jakiejś takiej mieszanej traumie. Ona tak słuchała, im tylko kiwała, mówi, tak, my tak pracujemy. I potem zdarzyła się też bardzo ciekawa sytuacja. Poznałem taką świetną terapeutkę, przede wszystkim masażystkę, i my się kiedyś wymieniliśmy masażami. No ja zrobiłem jej zabieg, potem tydzień później poszedłem do niej. Ona nawet nie pytała za bardzo, jakie są moje oczekiwania. Pierwsze minuty masażu, ja tak sobie mówię, no jakieś głaskania, jakieś uciski. Jest niby jakiś rytm, ale o co chodzi? Jakieś falowania, takie dziwne rzeczy. Tak sobie pomyślałem w duchu, najpierw wiesz, to może przyjść do Polski, cię nauczymy masażu. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że w tym jest...
0: Ale wytrwasz do końca.
1: Ale wytrwam do końca, bo szanuję ludzi, no każdy pracuje inaczej. I wiesz co, i w pewnym momencie powiem dosłownie, urwał mi się film. Ja nie pamiętam tej sesji, nawet miałem chyba 2-3 dni takie trochę do tyłu. Nikt na mnie, nie eksperymentował absolutnie ze mną. Nie było tam jakichś, powiedzmy sobie, przeżyć energetycznych, nie. Ja po prostu byłem tak zdziwiony, byłem tak zszokowany, że można tak pracować i to, co powiedziałeś wcześniej, ten polski mit siłowego masażu, tak? Jak go tam nie wdeptali w kozetkę, to tam nie był masaż i tak dalej. No, wiele osób tak do dzisiaj myśli, dlatego że jesteśmy zafiksowani na taki prosty klasyk, niektórzy. I teraz się okazało, że to doświadczenie wtedy...
0: Nie, że klasyk jest zły.
1: Oczywiście, ale absolutnie, nie, tylko że no niestety są takie czasami wyobrażenia i niestety bardzo często też promowane, wiesz, przez tych terapeutów, którzy już pokończyli 10 różnych kursów, teraz co tam klasyk, prawda? No ale w każdym razie wracam do tego tematu.
0: Dlatego wtrącam, żeby ktoś nas źle nie
1: zrozumiał. Tak, oczywiście. No ja powiem szczerze, to było dla mnie niesamowite przeżycie. Zacząłem w tym kierunku patrzeć na pracę z człowiekiem, natomiast jest sprawa, o której my bardzo często zapominamy już na początku drogi, o dużo trudniejszych niż na przykład range of motion, czyli tam sprawdzanie zakresu ruchu, o takiej diagnostyce, która jest za pomocą obserwacji bardzo subtelnych i subiektywnych odczuć. To, czy ja mogę zobaczyć zakres ruchu w stawie, tego się można nauczyć z książki, prawda? Praktykować. Natomiast wyczuć zmianę temperatury pacjenta, czy chociaż zaobserwować, że człowiek się bardzo fajnie relaksuje, wiesz co, jest tam sobie fajna muzyczka, ja sobie z nim pracuję bardziej lub mniej dynamicznie i w pewnym momencie na przykład stwierdzam, że przy pierwszej, drugiej, trzeciej sesji pacjent rozpoczyna rozmowę w bardzo specyficznym momencie, na przykład masaży. Ja tutaj też używam pojęcia sesji, dlatego że tam jest nie tylko masaż, tak? I okazuje się, że ma potrzebę podjęcia rozmowy, kiedy pracuje z daną partią jego ciała. Albo, co jest ciekawe, kiedy pacjent jest w danej pozycji. To jest jeszcze taka jest, czy tutaj czy jeszcze ciekawostka, no, wiele osób jest takich zafiksowanych, że jak robimy masaż całościowy, to musimy, to najczęściej zaczyna się od grzbietu, potem gdzieś kończymy i tak dalej. Nie. Jeśli jest osoba, która musi porozmawiać, albo na przykład szuka kontaktu, wiesz, werbalnego lub też wzrokowego, no, w naszym wypadku może to być utrudnione, ale werbalnego, no ta osoba, która leży na brzuchu, a chce rozmawiać, ona się dusi. Dusi się i wiesz co, oczywiście w sensie tutaj, no nie w sensie dosłownym, natomiast ona szuka kontaktu i wiesz, maserysta próbuje ją rozluźnić, ona się chce obrócić. I takie osoby trzeba zupełnie inaczej podejść. Na przykład jednym z pytań, jak ja pracuję dzisiaj i też jak się zmienia terapia, przychodzi pacjent, mam wstępny z nim oczywiście wywiad i mówię, proszę pana, przeproszę panią, proszę się położyć w takiej pozycji, w której pan odpoczywa, albo w której panu jest wygodnie. No jest zdziwienie, ale bo ja najczęściej na masażu to się kładę na brzuchu. Na jaki masaż? No, kręgosłupa. Ale czy będziemy robić masaż kręgosłupa? No nie, taki ogólny na początku. No to niech się pan położy. Panie, a mogę na boku? No to proszę na boku. No i zaczynamy masaż grzbietu w położeniu na boku. I wiesz, i to są wszystko tylko takie przykłady. Ja wiem, że oczywiście wiele osób, które nas w tym momencie słucha,
0: tak, ja się powstrzymuję,
1: też takie rzeczy...
0: bo za każdym razem mogę dodać swoją historię ze swojej praktyki.
1: Rozumiem. I powiedziałaś to coś ciekawego właśnie a propos pracy ze zwierzętami, czy jakby z innymi tutaj oczywiście istotami. Wiesz co, jest tak jeden z profesorów, terapeutów tutaj za granicą, akurat tutaj się weźmie z posile, który wpuszcza terapeutów i przyszłych psychologów i tak dalej, do stadniny koni, do stadniny, gdzie są różne zwierzęta. Oni 2 tygodnie obcują z tymi zwierzakami. Jak cokolwiek załapią w sensie kontaktu, on ich dopiero dopuszcza do ludzi. Ktoś powie, biedne zwierzęta, nie? ale naprawdę, kiedy masz utrudniony kontakt, zaczynasz się skupiać na tym, co jest bardzo subtelne, wiesz, na nagłym drgnięciu, na tym, że powiedzmy sobie, wyobraź sobie, że pracujesz z człowiekiem, on deklaruje, że chce masaż na przykład całościowy, aczkolwiek ja uważam, że bardziej poprawny jest taki termin masaż ogólny, bo tak naprawdę rzadko wykonujemy od początku do końca masaż całościowy. Bo często, nie wiem, jest to tułów, są to kończyny, twarz, prawda, a na przykład już tu nie chcesz pracować mu z brzuchem, tak? Ja mam na przykład osoby, z którymi pracuję od wielu lat, ja nigdy nie pracowałem z ich twarzą. Do momentu, jeżeli one się nie przekonają, nie ma tej deklaracji, wiesz, że one chcą pracować, ja wiem, że mają powody, albo na przykład jest to ogólna, powiedzmy sobie, ogólny problem na przykład z jakąś akceptacją swojej partii ciała. Pracuję też z osobami, które mają, to może dziwnie zabrzmieć, że pracuję jako masażysta, ale pracuję z osobami, które mają na przykład awersję do dotyku i często się z takimi osobami pracuję przez...
0: Nie, no dlaczego? W formie odczulania, jak najbardziej.
1: Dokładnie. Często jest tak, że pracujesz, wiesz, przez pierwsze sesje, przez ubranie, bo z różnych względów na przykład ktoś nie chce lub no, nie może się rozebrać, też tak bywa. I wiesz co, w tej każdej sytuacji jest jedna rzecz taka właśnie tutaj godna zauważenia, że my cały czas na masaż patrzymy z perspektywy terapeutycznej. W nurcie pracy z ciałem, czy mniejsza z tym angielskie nazwy, my pracujemy też z masażem i z pracą z ciałem, czy poprzez ciało w kierunku rozwoju, tak? Jeśli raz pokażesz na przykład, że przy bardzo wolnym ruchu ten pacjent może dalej sięgnąć, może sięgnąć swobodniej, wiesz, może lepiej stać, inaczej może wstać. To są wszystko elementy, które są rozwojowe. Ja często widzę na przykład, jak się do Polski prowadza różne tam ciekawostki, ktoś przyjeżdża z jakąś nową metodą i tak dalej i na przykład są na sali albo na warsztatach też typowo terapeuci kliniczni, tak? Masażyści, fizjoterapeuci. Oni mają od razu pytania pod kątem terapii. Nie potrafią czasami przejść do sposobu rozumienia, że niektóre metody nie były stworzone do terapii, ale do rozwoju. Do, powiedzmy sobie, lepszego postrzegania swojego ciała, czy tam inaczej mówiąc, świadomości swojego ciała, tak? Tego, jak funkcjonujemy. I wiesz, i to jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inny poziom. I
0: to teraz... osadzone na zupełnie innej filozofii życia chociażby. Bo te metody wschodnie, żeby już daleko nie szukać. Mhm. To przecież tutaj zupełnie to wszystko inaczej działa.
1: Działa inaczej, tylko też zobacz ciekawostkę. Jak my kończyliśmy szkołę, to tak podam przykład. Ja pracowałem też z pacjentami, którzy byli w bardzo, wtedy mało o tym mówiono, w bardzo silnym napięciu, w bardzo silnym stresie, tak? Pracowałem z osobami w celach, powiedzmy sobie, tam też wtedy mówiono, no, kosmetycznych jakichś i tak dalej, ale my tak naprawdę opieraliśmy większość swojej pracy na klasyku. I powiem szczerze, to wiem, że się wiele osób ze mną nie zgodzi, ale to jest moje prywatne zdanie. Można tak perfekcyjnie opanować masaż klasyczny, że będzie za pomocą jego świetna relaksacja, świetna terapia, świetne, powiedzmy sobie, wspomaganie jakichś procesów w kierunku, nie wiem, pielęgnacji ciała, czy też medycyny estetycznej, tym się zajmuje. W dalszym ciągu będzie rdzeniem ten masaż klasyczny. Niestety, masaż też klasyczny stał się w ostatnim czasie trochę takim dzieckiem do bicia. Wiesz, tam gdzieś wszędzie w mediach się go ciągle, tam gdzieś, powiedzmy sobie, jego znaczenie pomniejsza. Słuchaj, to jest jedna z metod, która dla naszej kultury, między innymi dla naszego postrzegania człowieka jest bardzo istotna. Oczywiście można zacząć od różnych zupełnie innych metod. Ja pamiętam takie, kiedyś oprowadzałem na targach w Krakowie, takiej dużej imprezie SPA i konferencji, trochę tam pomagałem gospodarzom, takiego lekarza z Indii. On był przedstawicielem medycyny ajurwedyjskiej i tak się stało, że ja byłem na jego wykładzie, a on był na moim wykładzie. I potem wszyscy siedzą, wiesz, ten guru dla nich schodzi, tam usiadł sobie koło mnie i on mówi do mnie po angielsku, tak kilka osób było, mówi, Piotrek, mówi, ale wy macie świetny masaż w tej Europie. Wszyscy patrzą, Wiesz, bo tak naprawdę technicznie Ajurweda jest bardzo prosta. Tu jest bardzo ważna filozofia i to wszystko.
0: No właśnie, ja tym chciałam powiedzieć, że jest niemodny jest masaż klasyczny i segmentarny, dlatego że są po prostu o wiele trudniejsze, zwłaszcza segmentarne, do wykonania. I to nie przejdzie na kursie weekendowym.
1: To znaczy, ja myślę, że masaż klasyczny musimy jedną rzecz sobie dzisiaj zdać sprawę i to o tym powiem tutaj, bo to jest dla mnie też bardzo ważna informacja dla przekazania. Otóż masaż klasyczny jest dzisiaj bardziej pewnym synonimem technik europejskich, dlatego że jeżeli na przykład ty jesteś za granicą i na przykład porównasz coś, co się sprzedaje, nie wiem, na wyspach w Portugalii, powiedzmy sobie moje doświadczenia.
0: To jest klasyk, gdybym je ewentualnie urozmaicił.
1: Dokładnie, to są pewne rzeczy. Klasyk się bardzo zmienił. Tu są też pewnie terapeuci nas słuchają, wiesz co, no na przykład jest dużo modyfikacji. Oczywiście to nie jest tak, że się klasyk dzisiaj czymś zastępuje. Są dodatki, ale zostawmy ten klasyk. Ja w każdym razie chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to jest czasami też takie mit, wiesz, ja czasami też bywam w jakimś ośrodku, spa ośrodkach, nie wiem, z hotelami, zdarza mi się tam. I jest czasami taka sytuacja, że idę zobaczyć, fajnie, o tutaj widzę ktoś, o to jakiś masaż ajurwedyczny, tu ktoś robi shiatsu i tak dalej. Przepraszam bardzo, Magda, to jest czasami dziesiąta woda po kisielu, tak? Mhm. Żeby naprawdę opanować wschodnie metody.
0: To shiatsu, 400 punktów, bardzo bym chciała, marzę o tym.
1: No, szkoły shiatsu za granicą, chociażby taka znana szkoła włoska czy brytyjska, no to jest 3 lata podstawowej nauki, tak? Jedne metody. Oczywiście typowy polski terapeuta zapyta, a co po tym masz? Poznajesz metodę, tu nie chodzi o papierek. Ci ludzie po prostu zaczynają inaczej pracować. Wiesz co, chciałem tylko jedną rzecz podkreślić. Ja wiem, że tutaj nasi słuchacze pracują w bardzo różnych środowiskach, tak? Pracują
0: I uczą się cały czas. Mamy sporo słuchaczy młodszych, którzy ciągle się uczą, albo dopiero
1: Dokładnie.
0: Będą się uczyć.
1: Czy moje zdanie dla rozwoju praktyki jest fajna taka, jakby to powiedzieć, sprawa, zjawisko, które na przykład ja miałem w swojej szkole w Stanach. Wiesz co, ja miałem tam takie rzeczy, jak jakiś wstęp też do akupresury, czy powiedzmy sobie gdzieś jakieś elementy terapii polarity. W medycznej szkole pokazuje się ludziom na zasadzie tak zwanych, tym się bardzo podoba to pojęcie, poglądowe warsztaty, jedno-dwudniowe, w jakim kierunku można swoją praktykę rozszerzyć. I tam nikt nie pyta o papierki, po prostu idzie na jakieś szkolenie albo coś podpatrzy, zobaczy, co można tam zrobić. Oczywiście szkoła, wiesz, jak ja ci powiem, że 20 lat temu ponad takie rzeczy jak myofascial release, czyli uwalnianie powięziowe, czy praca z punktami spustowymi są w podstawowym programie szkoły, a nie są na jakiejś podyplomówce, no to wiele się osób zdziwi, tak? Dlatego, że też wiesz dobrze, że takie pojęcie massage therapist troszeczkę inaczej działa za granicą niż w Polsce, tak? Tak.
0: Tam mają o wiele większy szacunek zresztą. Jeżeli się przedstawia w ten sposób, to automatycznie, tak samo jeśli chodzi o techników naszych. Co prawda na przykład tutaj nie ma, gdzie jest w Irlandii Północnej, nie ma odpowiednika, bo tutaj nie ma technikum, ale jak przeanalizować ilość godzin, zakres przedmiotów i w ogóle, to oni mi tutaj powiedzieli, że jestem spokojnie na poziomie ich tutaj studiów pierwszego stopnia, co najmniej, tak? Co najmniej.
1: Takie pytanie nam się pojawiło w naszej rozmowie ostatnio i było nawet dzisiaj rano. Panie Piotrze, to jak można tym zawodem zacząć? Ja powiem może coś dziwnego. Jak można rozpocząć przygodę z zawodem masażysty czy fizjoterapeuty później, jak to chce? Wiesz co, ja właśnie bym był za tym, żeby ktoś sobie po prostu poszedł na przysłowiowy weekendowy kurs, ale dla potrzeb własnych. Ja kiedyś prowadziłem też szkołę masażu, dosyć takimi specjalistycznymi metodami pracowaliśmy, ale nie chodzi o to. Tam bardzo często, jak był mój pierwszy kontakt, ktoś mi zaproponował, żeby z nim współpracować. Pamiętam, że kiedyś za dobrych czasów były tak zwane kursy dla potrzeb własnych. Tam nie było nic o zawodzie, nic o kwalifikacjach. Ktoś na przykład przychodził na kurs masażu, bo miał w domu dziecko niepełnosprawne, wiesz, chciał w jakiś sposób wspomóc tą rehabilitację. Bo na przykład współpartner czy współmałżonek miał jakiś problem. I ludzie potrafili pójść na kurs, skończyć go, nie pracowali zawodowo, tak? W sensie hobbystycznym i uważam, że nawet jeżeli ktoś nie ma żadnego pojęcia, tam ma jakieś, widzi mi się, że może sobie pójdę do szkoły takiej, to uważam, że powinien właśnie rozpocząć od kursu. I powiem ci szczerze, przez moją też przygodę, tutaj na razie nie mam czasu na ten wątek, też pracy jako też nie tylko popularyzatora czy promotora masażu, ale też sami uczestniczę w wielu wykładach czy takich prezentacjach, też czy zamkniętych dla środowisk, czy otwartych dla ludzi, którzy korzystają z zabiegów, ale czasami jak rozmawiam też właśnie na szkoleniach, na warsztatach z samymi terapeutami, to jest taka ciekawostka i wiem, że to się też może wielu osobom nie spodobać. Zdarza się, że jest ktoś, kto zaczynał od kursu. Poszedł potem do szkoły technika masażysty z profilem technika masażysty. To są osoby, które inaczej funkcjonują. To znaczy są w pewien sposób, oni nie są zafiksowani na tą, wiesz, taką sytuację, że w programie pan instruktor, nauczyciel masażu ma KKG, kończynę górną, tam gdzieś przez miesiąc ćwiczą podstawy masażu, a w międzyczasie pani z anatomii jest zupełnie w innym miejscu, tylko uczy się dzisiaj masażu w sposób zintegrowany, tak? Czyli w momencie, jak pracuję z jakąś partią ciała, ja muszę wcześniej na ten temat coś wiedzieć. I to ma sens, to jest zupełnie inny wymiar i to, co powiedziałeś o edukacji właśnie w kraju, w którym ty praktykujesz, to jest coś takiego, że na przykład u nas się wszystko liczy latami. Masażysta ma 2-letnią szkołę, ona się kończy dyplomem państwowym, powiem szczerze, że to jest coś na wzór licencji, o tym powiemy sobie później, prawda?
0: Jest to świetne rozwiązanie zresztą.
1: Dokładnie, natomiast to jest taka ciekawostka, że w Polsce niewiele grup zawodowych świata medycznego ma dyplom państwowy, zewnętrzny, mają właśnie technicy masażyści. Proszę Państwa, podkreślajcie to na każdym kroku. Technik masażysta
0: bądźmy
1: robi egzamin zewnętrzny, tak? No, nie będę tutaj mówił, że są zawody, które można zrobić na przykład na zasadzie obrony plakatu, tak? Okej, miesza z tym. Okej, okay. Proszę Państwa, i teraz zobaczmy. Te dwa zawody funkcjonują. Terapeuta, masażysta, fizjoterapeuta, prawda? Mnie też uczono właśnie, jak mogę współpracować, dajmy na to, z psychoterapeutą, dlatego że tak ten zawód jest postrzegany w wielu krajach. W Polsce został troszeczkę jakby pomniejszony, szczególnie w ostatnim czasie. Natomiast, co jest ciekawe w tym wszystkim, że na tyle nas będą tutaj dobrze ludzie postrzegać, bo ta audycja jest przede wszystkim dla tych masażystów z wadą wzroku czy osób niewidomych. Jeśli poza pracą stricto zawodową wyjdziemy do innych środowisk, wyjdziemy w ogóle też w tematy konferencji, naprawdę nikt od nas nie wymaga jakiegoś bardzo naukowego, przygotowanego, nie wiem, na sympozjum tematu z badaniami medycznymi. Ja też czasami się śmieję, jak mi ktoś pokazuje badanie naukowe na grupie 25 pacjentów, tak? No to oczywiście to jest bardziej studium przypadku niż badanie naukowe.
0: I nie musimy udowadniać publicy, że jesteśmy chodzącą encyklopedią.
1: Ale absolutnie, absolutnie. Właśnie dobry terapeuta ma zupełnie inne możliwości. Miałem dzisiaj takie dwie sytuacje bardzo ciekawe, kiedy zadzwoniły do mnie dwie nowe osoby, potencjalne pacjentki, a ja je przekazałem osobom, z którymi współpracuję. I pani mi zapytała, panie Piotrze, no ale przecież co, nie potrafi pan? A ja mówię, pani co? Powiem pani tak, potrafię, ale znam osobę, która w przypadkach, o których pani mówi, jest lepsza. Natomiast, żeby tak postępować, ja muszę mieć bezpośrednio ścisłą współpracę z innymi praktykami, czy na przykład z fizjoterapeutą, czy ktoś, który jest ukształtowany w kierunku na przykład, dajmy na to, osteopatii i tak dalej, prawda? Ja muszę wiedzieć, dlatego że ja nie chcę jej przypadkiem do kogoś wysłać. Jeżeli pani mi opisuje, jaki ma problem, ja na przykład wiem, że tam są potrzebne techniki, którymi na przykład ja nie pracuję, to wiem, że ta osoba do tej osoby powinna pójść. No i czasami pójdzie, czasami nie, ale też zdarza się odwrotnie. Że
0: i dobrze, żeby to nie były wyłącznie osoby z naszego rocznika, bo najczęściej jest tak, że trzymamy się wspólnie, bo
1: no, w grupie.
0: Z tego samego roku, czy też z tej samej szkoły. Właśnie dopiero wtedy zaczyna być ciekawie, słuchajcie, kiedy poznają się osoby z różnych roczników, nawet tak po prostu, nie tylko z różnych szkolnych, ale w ogóle nieraz ta różnica lat jest ogromna, ale też doświadczenia. I te, które mają bardzo różne doświadczenia edukacyjne. Swoje własne, bo to dopiero wtedy zaczyna się fajna, ciekawa historia. Można naprawdę siebie wzajemnie inspirować, wzbogacać i tak naprawdę powinniśmy też w środowisku to robić. No kto jak, nie my.
1: Byłem na kilku takich szkoleniach za granicą, ale też miałem takie sytuacje, że gdzieś powiedzmy sobie, były to osoby, które prowadziły szkolenie i gdzieś poznałem w Polsce na konferencji i potem gdzieś tam pojechałem za granicę i na przykład byłem na jakiś jednodniowej praktyce z taką osobą i wyobraź sobie, że na szkoleniach za granicą byłem kilka razy też w ośrodku Stanleya, chociażby Rosenberga w Kopenhadze, tam nikt nigdy nie zapytał uczestników, jakie masz wykształcenie. I to jest taki osobny temat. Wiesz, jak ja dzisiaj widzę na przykład, że jakieś szkolenia są wyłącznie dla danej grupy zawodowej, to jest strzał w kolano, tak? To znaczy w tym sensie, że jeżeli ja słyszę, że jest taki temat szkolenia i teraz na przykład ktoś ma trochę inne podejście do tematu, doświadczenie jako masażysta, też inna osoba, bardziej jako fizjoterapeuta, inna na przykład także nawet jako psychoterapeuta, z tego się coś rodzi, bo to jest takie świetne, wiesz co, takie świetne rozumienie medycyny i terapii jako jedność w różnorodności też, tak?
0: Takie czyli, holistyczne wiesz, podejście też, modne słowo, ale dobre.
1: No widzisz, i tutaj zacznie się nam trudna dyskusja. Ja powiem tak.
0: Wiedziałam, że to się zacznie.
1: Okej, moim zdaniem to, że ktoś mówi, że pracuje holistycznie z pacjentem, jest deklaracją, bardzo często bez pokrycia. Nie znam osoby, która by dzisiaj była w stanie pracować na trzech poziomach w czasie jednej terapii, żeby objąć, bo holizm wiąże się z psychę, soma, a także z duchem, tak? No, jeżeli dzisiaj czasami masz takich pacjentów, szczególnie starszych, i tylko wspomnisz, nie daj Boże, czasami słowo, że pracujesz z jakąś formą energii, jest potem.
0: O, to już jest.
1: Jesteśmy w trudnych tematach. Oczywiście ktoś możesz tylko rzucić hasło, że dzisiaj jest taka pozytywna energia, bo jest po deszczu i wszystko rośnie i tak dalej. I w pani w tym momencie jest cały czas energia wytwarzana i utracana i tak dalej. Nieważne, co powiesz potem. Czasami trzeba uważać, jakimi też terminami operujemy. Jakie
0: rodzimy, żeby kogoś religijnie na przykład nie urazić po prostu.
1: Tak.
0: Nie dotykać takich czułych punktów, gdzie może być... Tak. Niemiło.
1: Znaczy to się da wyczuć. Wiesz, że na przykład wiele osób na przykład stoi założenia. Wiesz co, korzystam z pewnych wschodnich metod. To będzie teraz trudny temat, tak? Bo powiedzieliśmy oczywiście tutaj relaksacja, wiesz, psychosomatyka, praca na wielu poziomach się wiąże też z tymi wschodnimi metodami. Natomiast powiem szczerze tak, ja nie wierzę, że da się odtworzeniowo, jak telefonista na przykład, wykonywać siatsu. Albo czujesz... Albo to nie jest światło, tak? Ja mam duży respekt dla też metod wschodnich, między innymi dlatego z moich takich innych zainteresowań, jakich jest na przykład, jakim jest między innymi etnologia czy etnografia. I wiesz co, i na przykład patrzę, że ktoś był na jakimś, powiedzmy sobie, weekendowym kursie od poniedziałku, już pracuje jakąś metodą, powiedzmy sobie, wschodnią czy orientalną, jak sobie tam nazwiemy. No ja powiem szczerze, ja też wiele rzeczy robię hobbystycznie, ale nie startuję z tym do pacjenta. To jest duża różnica, tak? I tu chciałem powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, jeszcze jednej w dzisiejszej pracy terapeuty. Otóż mówimy bardzo często dzisiaj i też kilka lat temu, bo świeciłem, popularyzując masaż, o świadomym zabiegu. To znaczy... Klient, pacjent musi wiedzieć, co się z nim robi. Musi wiedzieć, jakie mogą być reakcje po zabiegu. To jest oczywiście też czasami dla kwestii bezpieczeństwa. Wiadomo, robimy jakiś masaż bardziej od strony relaksacyjnej, czy pracujemy z osobą w głębokim stresie. On nie może wyjść i po 5 minutach wsiąść do samochodu, tak? Może być tak, że pewne reakcje po masażu następują kilka godzin po wszystkim. Już po zakończeniu sesji, czy po zabiegu. I oczywiście wiesz, jeżeli ktoś tutaj z nas teraz słucha, no pracuje ktoś przychodni. Wiesz, to jest taka sytuacja, że no niestety jesteśmy skazani.
0: Nie ma czasu, żebyś tak kompleksowo
1: na 15-20-minutowe zabiegi, takie unitowe. I wiesz, tam można nawet nie lubić absolutnie tego terapeuty. Można go nawet nie tolerować, ale bo człowiek przychodzi w tym momencie po zupełnie inne rzeczy. No świetnie byłoby tak, żeby to była skuteczna terapia i jeszcze, żeby tam kogoś polubić, prawda? Ale czasami tak nie jest. Wiem, że ktoś jest świetny, skuteczny, a na przykład jest osły w terapii i to się często słyszy od pacjentów, tak? Że ma złe podejście. Pani, ale wie pan co, tam kręgosłup mi tam naprawił po 2-3 sesjach. Fajny. Każdy ma inne oczekiwania. I teraz wchodzimy właśnie w taki bardzo ten ciekawy wątek, też moim zdaniem. Otóż, jakie są te oczekiwania? O tym, co rozmawialiśmy wcześniej. Dzisiaj diametralnie się zmieniły. Jeżeli to jest przychodnia, jeszcze raz powiem, szpital, jakaś, powiedzmy sobie, klinika ambulatoryjnie przyjmuje pacjentów, no tam jest przede wszystkim ważna terapia. Świetnie oczywiście, że jest dodatkowy, fajny kontakt. Natomiast ja powiem tylko...
0: Rzadko kiedy takie stanowisko pracy się zdarzy, zwłaszcza dla nas, ludzi ze środowiska niewidomych, słabowidzących, gdzie najczęściej oczekuje się, że ten jeden terapeuta zatrudniony będzie obsługiwał szereg urządzeń, plus ten masaż, plus jeszcze ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. To często... Zwyczajnie nas nie zatrudnią, ze względu na to, że osobnik pełnosprawny, widzący będzie bardziej wydajny w tym ganianiu właściwie między stanowiskami pracy.
1: No i teraz zobacz jedną rzecz. Wiele osób zapomina, że w Polsce już nie ma zawodu czy kierunku technika masażu leczniczego. Mamy zawód technik masażysta. I to nie jest umniejszenie, to jest rozszerzenie. Jeżeli chodzi o tożsamość zawodową, ja to kiedyś bardzo fajnie tłumaczyłem w takim artykule, że na ktoś wejdzie, później powiem na moją stronę, są takie dwa blogi. Ja zrozumiałem w pewnym momencie i to mi też właśnie pomogła zrozumieć szkoła mimo wszystko za granicą. Nie, że jest lepsza, ale że jest inna. Powiedziałem jedną rzecz. Jeżeli ktoś przychodzi do fizjoterapeuty, On oczekuje może masażu, bo mimo wszystko on nie lubi, jak się nazywa masażystami, ale jednak to jest taki podstawowy zawód, który bardzo często też wykonują. Pracują z różnego rodzaju metodami manualnymi, czasami są to ćwiczenia, czasami jest to instruktaż, prawda? Czasami pracują też z urządzeniami do fizykoterapii i tak dalej, i tak dalej. Czasami potocznie nazywa ich się też rehabilitantami, no to też jest trochę taka pomyłka. Nie chodzi o to, ale chodzi o to, że osoba, która do nich przychodzi, z zasady oczekuje różnego rodzaju podejścia i biernego, i czynnego. I ja, jeśli do mnie przychodzi pacjentka i próbuję czasami powiedzieć pańce, że tutaj były potrzebne ćwiczenia, a tu na przykład to, co pani zapytała, związane jest troszeczkę, powiedzmy sobie, z dietą, a tutaj z pewną aktywnością. I ja widzę, że tą osobę skręca albo mówi mi, proszę pana, niech pan nie mówi, co powinnam, co bym mogła i tak dalej, dlatego że ja przyszłam do pana zupełnie z innymi oczekiwaniami. I to jest to właśnie, uważam, bardzo ważne w pracy też masażysty, żeby nie przeholować. Jeżeli ktoś wykazuje bierność w terapii, to my jako masażyści możemy się maksymalnie sprawdzić w masażu. Dajcie sobie spokój ze zbawianiem świata, tak? Ja to bardzo często widzę, wiesz, klientka mówi, panie Piotrze, jak u pana jest fajnie, no wyczuwa pan, kiedy można porozmawiać. Ja mam troszkę problem, wiesz, bo nie trzeba dużo, żeby mnie nakłonić do dyskusji. Ale wie pan co, też potrafi pan się wycofać, tak? Natomiast proszę pana, ja ostatnio byłam u jednego masażysty, proszę pana, godzinę mi gadało o odżywkach. Druga,
0: bo sprzedawał, to się zdarza, słuchajcie, nawet na kursach, że treści kursu, za który zapłaciliście, i to wcale nie u jakichś leserów, niby, tylko u naprawdę, no, wydawałoby się, fachowych wykładowców, to jedna czwarta gdzieś jest merytoryczna, a cała reszta są historyki z życia wzięte o tym, jaką osobę znaną ktoś tam zna, kogo gdzie rehabilitował, masował, tudzież inne czynności, tak, wykonywał, i reklama przeróżnych produktów od osób współpracujących i kramik oczywiście. Także znaczy, wiesz, to można już na tym etapie
1: zacząć bardzo intensywnie. To, co powiedzieliśmy w tym momencie, że w jakiś sposób musimy uzupełniać swoją terapię. Ja powiem teraz może taką bardzo trudną rzecz, ale proszę państwa, no nie przerażcie się. Zadam wam pytanie, teraz sobie odpowiecie sami. Ilu znacie masażystów na emeryturze?
0: O. Zaskoczyłeś mnie. Ale gdyby ktoś chciał odpowiedzieć, to 123 834 835 albo Skype tyflopodcast.net.
1: A więc powiedziałem to tutaj specjalnie dlatego, że proszę państwa, jest taki moment w życiu terapeuty, to nie chodzi o to, że tutaj mówi jakiś doświadczony tam terapeuta, ale proszę państwa, jest coś takiego, że my sobie w pewnym momencie musimy zdać taką sprawę z podstawowego pytania. To jest też tożsamość tego zawodu. Tak naprawdę to nie na zasadzie takiej odrzutu czy wybiórczej, ale w jakim kierunku się chcemy wyspecjalizować. Ja potrafię w swojej pracy wykonać kilka sesji w ciągu dnia, dlatego że mój zawód to są zabiegi, sesje czasami półtora godziny, no, bywa, że dłużej. Ja nie mogę cały dzień pracować. Oczywiście w sensie dostępności zaczynam od rana, kończę gdzieś wieczorem. To nie znaczy się, że non-stop. I akurat w taki sposób się ukształtowała moja droga zawodowa. Jeśli ktoś mówi, że pracuje na etacie, po etacie tam jeszcze w jakimś prywatnym gabinecie i potem coś tam.
0: To się bardzo często, państwa, kończy zawałem albo wylewem.
1: No niestety to jest kilka lat pracy i mówię jedno, jeżeli ktoś się chce w tym zawodzie dorabiać, powiem państwu taką fajną rzecz. To może po pracy, nie wiem, pierogarnie albo kawiarnie, tam też można dorabiać. W tym zawodzie się tak nie da pracować. Ja też to z czasem zrozumiałem. Oczywiście pracuję bardzo, mój dzień jest bardzo rozległy, tak? Ja mogę zrobić, mówię, rano jakieś dwie sesje, gdzieś tam coś po południu i tak dalej. Dzisiaj byłem rano, miałem jedną pacjentkę, długi zabieg, potem byłem w firmie, z którą współpracuję kilka godzin, teraz mamy program, no jeszcze wieczorem prawdopodobnie na wizyta domowa. Tak wygląda dzień pracy dzisiejszego terapeuty. Dlaczego o tym mówię? Proszę państwa, no niestety, jest mi przykro powiedzieć, też w środowisku niewidomych będzie problem z zatrudnieniem na takich właśnie sytuacjach, w takiej pracy etatowej. To jest związane z wieloma czynnikami. Między innymi wynika to ze sposobu rozliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Złoty wiek, może inaczej, złota dekada, kiedy masażyści, proszę państwa, byli najszerzej zatrudniani i tak dalej, to były przede wszystkim czasy kasy chorych, tak? Czyli gdzieś przełom lat 90., tam gdzieś powiedzmy sobie tam do 2005 roku, kiedy o nas walczono. Ten rynek się bardzo zmienił i właśnie, jeżeli nawet ktoś dzisiaj jest szkoła. Tutaj teraz apeluję do tych ludzi, którzy dopiero się uczą, dopiero nas słuchają. Nie tam, że jakiś kolega sobie wymyśla drdy mały. Zrozumcie Państwo jedną rzecz. Zacznijcie się nastawiać przede wszystkim na niezależną, prywatną praktykę. Nawet jeśli Państwo będziecie pracować u kogoś, w jakimś, powiedzmy sobie, gabinecie rehabilitacji, czy idąc w innym kierunku, w kierunku SPA, Państwo od początku do końca pracujecie na swoje nazwisko, przede wszystkim pracujecie na siebie. I tu powiem taką ciekawostkę, o czym masażyści czasami sobie nie zdają sprawy. Otóż jest też coś takiego ważnego dzisiaj jak wizerunek. Jak ja czasami patrzę, co wypisują ludzie w moim fachu na przysłowiowym fejsie i przeczyta to potencjalny klient. Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli ja chcę coś naprawić, coś chcę zrobić, tak samo wchodzę w internet, szukam informacji, jeżeli znam jakiegoś pana mechanika i tak dalej, próbuję go znaleźć, może są jakieś opinie na jego temat i to nam się może nie podobać i nam się słusznie nie podoba, bo to jest w pewien sposób inwigilacja naszych klientów. Ale zrozumcie Państwo, ludzie sprawdzają, co piszecie. Jeśli ktoś naprawdę chce być osobą incognito, anonimową w internecie, to niech będzie od początku do końca osobą anonimową. Jeśli natomiast chcecie Państwo wykorzystać internet, czy chociażby, nie wiem, Facebooka, czy inne tutaj portale społecznościowe, serwisy i tak dalej, pamiętajcie Państwo, że to ludzie sprawdzają. Ja miałem kilka w życiu propozycji pracy dodatkowej, mieliśmy takie różne projekty, gdzie co mnie zaskoczyło, ktoś zaproponował mi pracę, i jak zacząłem też między nimi pytać, czy tam jest potrzebna jakaś dodatkowa informacja, tam przesłanie CV i tak dalej, to pani HR-owiec mnie zaskoczyła: panie Piotrze, ale my wiemy wystarczająco z obserwacji tego, co się dzieje w internecie i to nie chodzi o to, co pan pisze zawodowo, tylko co pana interesuje. Jeśli to było na początku, jak internet jeszcze w Polsce raczkował, to teraz sobie państwo wyobraźcie, jaka skala tego dzisiaj zjawiska jest dzisiaj, prawda? Czyli na przykład warto już, jeżeli nawet jesteście w szkole, jak gdzieś coś wypisujecie na temat masażu, na temat tego, że i się przyznajecie, że jesteście, czy inaczej deklarujecie, że jesteście masażystami, naprawdę się zastanówcie, jaka tam jest informacja.
0: Albo dociekacie, co będzie na egzaminie, kto co miał, żeby aby utrafić. A jak później nie utraficie, a pacjent przyjdzie z czymś innym. Po egzaminie, to będzie taki egzamin z życia. No i co?
1: Wiem, jakich tutaj mówimy, jakich forach. W każdym razie...
0: Te słynne skrypty, zestawy i spoza zestawu nieco, no nawet były takie sugestie od nauczycieli. A spoza zestawu na przykład nie trzeba się uczyć. A dlaczego? A jeżeli mam jeden podręcznik od anatomii, jeden od masażu, załóżmy, dlaczego nie sięgnąć po jakąś alternatywę? To się bardzo przydaje. Mnie na przykład się bardzo przydało w technikum to, że korzystałam z trzech różnych książek od anatomii. Dlatego, że na egzaminie nagle pojawił się no taki fajny zestaw pytań dodatkowych, że nie poradziłabym sobie bez tego. Korzystając tylko i wyłącznie z tego, co mieliśmy na zajęciach.
1: Wyobraź sobie sytuację, że uczysz się w ten sposób pod klucz egzaminacyjny. Teraz może poświęcimy...
0: No to teraz trochę... jest troszkę inaczej na pewno, też się pozmieniało.
1: Ale, tak, ale mimo wszystko w pewien sposób uczymy się gdzieś tam do tego punktu, gdzie jest egzamin i tak dalej. Bo na szczęście już opisowy jest egzamin za nami i tak dalej. Mój też wyglądał zupełnie inaczej. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz tym, którzy zaczynają, mają przygodę z masażem albo będą za jakiś czas, bo tam się dyplom zbliża. Proszę Państwa, jeśli tylko jest możliwość, już w czasie szkoły korzystajcie z różnego rodzaju dodatkowych pomocy, czy uczęszczacie właśnie w jakichś tematycznych konferencjach, także jeśli chodzi o dodatkowe wykłady, dlatego że dzisiaj jest też potrzebne trochę takie pewne rozgarnięcie w innych kierunkach. Otóż ja powiem Państwu tak. Niedawno mnie ktoś zapytał: panie Piotrze, no zaczął pan świetną pracę klinicysty, zresztą jeszcze w tak zwanej instytucji, która się kiedyś bardzo dobrze kojarzyła, bo pracowałem w Instytucie Ortopedii kojarzony jako klinika profesora Degi. To było nazwisko, natomiast proszę Państwa, też powiedziałem, dlaczego jednak z tak bardzo ciekawej pracy terapeutycznej w ortopedii, w rehabilitacji zajmuje się teraz tym, czym się Pan zajmuje i pracuje Pan z lekarzami z medycyny estetycznej, z chirurgii rekonstrukcyjnej.
0: To takie mniej poważne się wydaje.
1: Takie niepoważne. Proszę Państwa, dlatego, że ja pracowałem bardzo wcześnie z bliznami. Pracowałem z ludźmi, którzy byli po oparzeniach, byli po operacji i kiedy te tematy stały się, bym powiedział, bardzo chodliwe, stały się bardzo trendy, to ja już byłem na miejscu, dlatego, że moje doświadczenie doświadczenie nie wynikało z zainteresowania trendami, a dlatego, że pracowałem z pacjentami po przeszczepach, pracowałem z pacjentami, którzy mieli dosyć rozległe blizny pooparzeniowe, tam gdzie były takie sytuacje też silnego stresu, ale też silne traumy, bo na przykład ktoś miał wypadek samochodowy, a jednocześnie była utrata osoby bliskiej i z takimi osobami się bardzo trudno pracuje, dlatego też pracuję w tym właśnie w odnowie psychosomatycznej i jakby tutaj w tym nurcie. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest uczestniczenie w różnego rodzaju takich poglądowych warsztatach. Nawet jeżeli Państwo uważacie, dobrze, fajnie było, coś tam człowiek powiedział, to zdarza się tak, że jakieś jedno, dwa zdania, proszę Państwa, potrafi nam zupełnie czy ukierunkować później w pracy zawodowej. I tutaj, jeśli mogę zwrócić jeszcze uwagę na taką właśnie ważną sprawę. Masażyści przez 2 lata uczą się masażu, tak? Kończą szkołę i to jest na przykład pierwsza ich praca zawodowa, bo tam był etat, wow, hura, przychodnia, szpital. To jest fajnie, ale czasami jest taka sytuacja, że nagle Państwo macie możliwość pracy, dajmy na to, w jakimś ośrodku spa. I okazuje się, że macie Państwo wykonać masaż całościowy.

0: szkole
1: w
0: właśnie.
1: praktyce takiej mam, że przychodzi ktoś i na przykład widzę, że jest teraz częściej taki pragmatyzm, zresztą artykuł o tym pisałem niedawno, pragmatyzm oczekiwań klientów. Na przykład ktoś przychodzi i mówi, proszę pana, ja to chcę taki masaż całościowy, ale też mi chodzi o to, żeby pan troszkę pracował z kręgosłupem, są jakieś problemy, tak? Albo na przykład chce ktoś masaż jakiś ogólny, gdzieś tam plus jakieś modelowanie. No i proszę państwa, oczywiście my możemy powiedzieć sobie, a nie, bo ja tam tylko bardziej tak w terapii i tak dalej pracuję, ale te pytania nie powinny nas dziwić, czy jak czasami widzę teksty typu, ktoś pyta w internecie właśnie o tą sferę bardziej estetyki czy kosmetyki. Proszę państwa, no i są pewne teksty wyśmiewane. Na przykład bardzo często widać, że też masażyści po prostu się nie orientują, nie czytają rzeczy innych. Proszę państwa, powiem państwu...
0: Nie warto tak się zamykać.
1: I jeden z podstawowych problemów estetycznych, czy inaczej, jakim się dzisiaj spotykamy u kobiet, tak zwany celulit, w medycznej literaturze jest określany jako panikulopatia obrzękowo-włóknikowo-stwardnieniowa. Świetnie to brzmi, tak? Teraz patrzmy na etiologię. Panikulopatia są tego różnego rodzaju zmiany w tkance podskórnej. Od tego się zaczyna. Są jakieś zmiany z jakiś tam mikroobrzęk, obrzękowo-włóknikowa. Jeżeli się dłużej utrzymuje, obrzęk prowadzi do pewnego rodzaju zwłóknień, a te zwłóknienia mogą poprowadzić do stwardnień. Jeżeli ja mam osobę na przykład na stole, która ma trzeciego rodzaju zaawansowany celulit, jest leczona i farmakologicznie, bo akurat przy okazji jeszcze były jakieś podane leki, które na przykład pewne rzeczy przyspieszyły i tak dalej, to proszę państwa, to już nie jest kwestia śmieszna, bo tam się pani wydaje, że gdziekolwiek ma coś nie tak. Jak często mówi, proszę pana, no, bo też mam takie pacjentki, które za nami przychodzą i tutaj uważają, że gdzieś tam mają czegoś za dużo i tak dalej, to ja wiem, że on nie rozumie dwóch podstawowych różnic między lokalną akumulacją tkanki tłuszczowej, gdzie ma, oczywiście każdy na to utyskuje, bo gdziekolwiek ma tam gdzieś te więcej tkanki tłuszczowej, tylko że to jest różnica, czy ta tkanka tłuszczowa jest większej ilości, nie jest zmieniona patologicznie, czy osoba ma rzeczywiście problemy nie z ilością, ale z patologią tkanki łącznej, komórek i tak dalej, tłuszczowych. I bardzo często można wyczytać w tych tekstach osób, które po prostu ignorują to, że ktoś na przykład ma inną praktykę, tak? Jeżeli jesteś świetnym specjalistą w terapii, bardzo fajnie w tym kierunku się czujesz, możesz się rozwijać, lubisz, przychodzi pacjent, ma problem z stawem krzyżowo-biodrowym, gdzieś odcinkiem szyjnym, pracujesz, fajnie. Ale nie można deprecjonować praktyki osób innych, tak? I to jest bardzo ważne, dlatego że trudno ci jest ocenić, przychodzi osoba, ma tam jakieś siniaki, bo się tam gdzieś wywróciła i tak dalej, jest potłuczona, z nią pracujesz, a na przykład dwa tygodnie później pracujesz z jakąś osobą, która jest po jakimś zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i też ma jakieś takie siniaki. Pamiętajmy, że ta osoba, która wchodzi do gabinetu, jest pacjentem. Ostatnim tematem, jaki w takim momencie podejmujemy, jest to pytanie typu, po co pani to było, a można inaczej. Ale wiesz, jak zobaczysz fora internetowe, Magda,
0: tak,
1: to powiem ci szczerze, to włosy się jeżą, ludzie się zachowują, jakby to były wszędzie grupy zamknięte. Ja powiem szczerze, jako pacjent potencjalny wchodził na niektóre fora internetowe, no to wiesz co, no, przepraszam, szczęka, to żuchwa opada, potem szczęka dopiero, tak?
0: No, ja ostatnio mam w ogóle doświadczenia z różnego rodzaju środowiskowymi forami, no to już mnie wszystko opadło, szczerze mówiąc.
1: Bardzo często jest taka dygresja, wiesz, że no, panie Piotrze, ale pan pracuje w dużym mieście, ma pan tam bogatą praktykę wieloletnią, panu jest łatwo mówić, my dopiero zaczynamy. Wiesz co, jest taka jedna podstawowa kwestia. Powiedz mi, kto ma lepiej rozpocząć praktykę? Następny masażysta w dużym mieście, gdzie powiedzmy sobie jest wylęk, przepraszam w cudzysłowie, ale poza tymi szkołami naszymi, różnego rodzaju kursów, nie kursów, tam jeszcze kosmetologia, fizjoterapia i tak dalej, na przykład jest wypuszczane kilkaset absolwentów różnych szkół w dużym mieście, a na przykład pracujesz w małej mieścinie, gdzie powiedzmy sobie jest nawet 5-10 tysięcy ludzi i na przykład jest na przykład
0: jak już wymasujesz kogoś ze szkoły, kogoś z urzędu, kogoś tam skąd inąd, to już tak naprawdę za chwilę całe miasteczko do ciebie przychodzi.
1: Widzisz, i to jest to, że właśnie dzisiaj bardzo często widzimy powrót ludzi z dużej miejscowości. Ja wiem, że tu się może wiele słuchaczy z tym nie zgadzać, ale powiem tylko z takiej perspektywy. Nie chodzi o wymądrzanie się starszego kolegi po fachu. Natomiast moje kontakty nie są tylko bezpośrednio z pacjentami, z klientami. Moje są także w czasie różnych sympozjów, moje są w czasie warsztatów. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy pracują po prostu w tematach różnych, tak? I na przykład bardzo fajne są możliwości, na przykład szukania też pracy w sposób alternatywny, o czym sobie po prostu powiemy pewnie za chwileczkę.

0: bo to wiem, że też Magda ciebie interesowało. Nie ma etatu, jest przychodnia, nie ma etatu, nie ma kontraktu z funduszem, jest w szpitalu, nie ma etatów, tam panie, jest to pierwszy w kolejce, słyszymy i tak dalej. Teraz jak można szukać swojego miejsca w tym zawodzie? Proszę Państwa, na początku wiadomo, każdy chce pracować gdziekolwiek. I jeśli ja widzę, że po szkole medycznej zadaję pytanie, technik masażysta, panie Piotrze, albo gdzieś na forum, wie pan co, bo dostałem tak śmieszną, oczywiście śmieciową tutaj podstawę i tak dalej, i co mam zrobić, mam tą pracę wziąć, zrozumcie jedną rzecz. Jest to troszkę lepsza sytuacja niż wolontariat, ale praktyk po dyplomie z masażysty jest żaden. Zrozumcie to, że ktoś wam daje szansę, żeby w ogóle praktykować. I ja dzisiaj, jeżeli bym rozpoczynał praktykę, mógłbym pracować nawet za darmo w przychodni, w szpitalu, w jakimś sanatorium. Wiem, że życie jest życie, zaraz to pewnie usłyszę.
1: Tak, chodzi o to, utrzymywał.
0: Ale chodzi, proszę Państwa, jedną podstawową rzecz, że masażysta na etacie w ramach ochrony zdrowia ma jedną ciekawą rzecz, która się potem rzadko zdarza w praktyce. Otóż macie szansę pracować z pacjentem w serii masaży. Na przykład ktoś przychodzi, ma 10-15 masaży, co z tego, że one są krótkie, ale Państwo dzień po dniu możecie obserwować reakcję organizmu, reakcje oczywiście tak, jakie są pożądane, jak się ta osoba tutaj zmienia, jakie są efekty. Jeśli pracujecie w gabinecie, bardzo często jest tak, że mimo, że ktoś chce, że ktoś potrzebuje, mówię, panie Piotrze, dobrze, no to dzisiaj jest środa, dzisiaj byłem na zabiegu, wie pan co, ale mój grafik jest tak zajęty, ja mogę być w przyszłym tygodniu w czwartek. I chodzi o to, że przychodnia, sanatorium, szpital to jest kuźnia masażystów. Naprawdę. Jeśli ktoś ma szansę rozpocząć tam nawet za marne pieniądze, to warto z takiej pracy skorzystać. Oczywiście życie będzie później. To, że możemy się w różny sposób rozwijać, za chwileczkę Państwu powiem. Ktoś pyta, gdzie ja w życiu pracowałem? Było takie pytanie. Ja odpowiem. Pierwsza to był Instytut Ortopedii w Poznaniu. Później miałem przygodę z klubem sportowym, z piłką nożną. Na całe życie będę miał swoje podejście do piłkarzy i chyba nic tego nie zmieni odpowiednie. Potem, proszę Państwa, miałem krótką gdzieś tam przygodę za granicą. Potem pracowałem w sanatorium, jeszcze raz tam gdzieś ze sportowcami, ale potem zaczęła się ciekawa sprawa. Otóż poza szkoleniami miałem kilka takich projektów, bym to nazwał, bo to nie była praca etatowa. Pracowałem między innymi z aktorami, pracowałem w teatrze, pracowałem z firmą w salonie samochodowym. Pracowałem w międzyczasie, proszę Państwa, w bezpośredniej takiej współpracy w klinice chirurgii plastycznej, ale bardziej też rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej. I to Państwu pokazuje tylko, mówię o tym, żeby pokazać, jakie są możliwości starania się o pracę. Jakie są możliwości szukania tych tematów niszowych, tak? I projekt, co znaczy projekt? Dzisiaj bardzo często słyszymy, że ktoś ma taką praktykę worksite czy worksite w firmach, tak? Się każdemu kojarzy, no tam ktoś się z tego śmieje albo nie, 15-20-minutowy masaż na krzesełkach, proszę Państwa, czasami jako tak zwany event, czyli wydarzenie dla firmy. Jest wszystko fajnie, pięknie.
1: Wyjazdy integracyjne.
0: Dokładnie. Ja byłem w grupie takiej terapeutycznej ponad 20 lat temu, gdzie rzeczywiście my wprowadzaliśmy do Polski. Proszę Państwa, mógłbym cię na siłę odszukać te komentarze, był śmiech na sali. Kto widział jakiś masaż przez t-shirt wykonywany? W ogóle kto chce masaż tam jakiś na siedząco i tak dalej. Ale my wtedy zrobiliśmy coś innego, też tutaj współpracowałem z drugą terapeutką, z moją żoną. Proszę Państwa, mieliśmy taki program, który nie był tylko masażem. Był program profilaktyki w miejscach pracy. I on nie polegał na tym, że my przez 15-20 minut robimy fajny masaż i jest super, ale był element dotyczący pewnego uświadomienia zachowań prozdrowotnych. I ja na przykład dzisiaj, jeżeli przyjeżdżam do firmy, a powiem Państwu, że też po wielu latach pracuję znowu gdzieś tam dodatkowo też z firmą, tam nikt nie chce masażu na siedząco. Ja przyjeżdżam z lekkim stołem i moi pacjenci chcą masaż grzbietu. chcą masaż twarzy, bo za chwileczkę ktoś wychodzi na bardzo ważne spotkanie, bym powiedział, rokowanie z klientem. Druga osoba mówi, panie Piotrze, wie pan co, a może dzisiaj stópki, bo jest jakiś tam silny stres i mam też kłopoty tutaj krążeniowe i tak dalej. To masaż na terenie firm to nie są dzisiaj już tylko te typowe właśnie, bym powiedział, wręcz tradycyjne, które kiedyś David Palmer promował masażem na krześle, ale dzisiaj w firmie są zupełnie inne sytuacje. Ja mimo, że praktykuję w Poznaniu, czasami jadę na przykład do Warszawy, bo firma akurat chce z jakichś powodów, żebym ja z nim pracował i na przykład jest coś takiego, że mają tak zwany projekt. Ludzie siedzą w firmach, proszę Państwa, zamknięci, muszą ogarnąć jakiś projekt IT i tam ludzie pracują po kilkanaście godzin. Nie ma możliwości, żeby oni wyszli i trzeba teraz, co jest ciekawe, tak się wstrzelić w zabieg, żeby zrobić zabieg skuteczny, ale co jest ważne, to nie jest zabieg terapeutyczny. Albo też muszę pracować na tyle głęboko, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś po tym masażu czuje się fatalnie, bo coś tam poruszyliśmy, bo na przykład miałem jakieś starsze urazy, a czasami tak chcę, że właśnie masażyści też tak mają, to jest też problem, że przychodzi klient na masaż, chce się zrelaksować albo chce zrobić coś w sensie profilaktyki, a ten terapeuta chce go na siłę leczyć. I to jest też taki właśnie często problem.
1: Ale nas nauczono, że jeżeli troszkę właśnie mówię, to troszeczkę pokutują te rzeczy ze szkół, gdzie nas uczono, że albo wykonujesz porządny leczniczy masaż, albo to jest takie tam pitum-pitum, mizianie, nic nie warte i to fuszera jest.
0: Tak? Kiedy skończyłaś szkołę? Kiedy skończyłaś szkołę?
1: Technikum? Który to był? 2000... Trzeci chyba? Tak, 2003.
0: Okay. Widzisz, bardzo często w rozmowach słyszymy coś takiego. Panie Piotrze, ale w szkole mnie uczyli, że... Musimy zrozumieć jedną rzecz. Proszę Państwa, że tutaj chylę czoła, tutaj też jeżeli chodzi o wykładowców, nauczycieli. Szkoła ma pewną bazę programową. Ci nauczyciele muszą się w pewien sposób z tego wywiązać. Mają program obowiązujący. Powiem Państwu, to jest paradoksalnie w Polsce i ja nie znam innego kraju, że w Polsce... To jest śmieszne, ale to powiedzmy sobie wprost. Programy programowe nie są tworzone przez absolwentów szkół masażu. Wydaje się to bardzo dziwne. No, różne grupy zawodowe mają na to wpływ. I proszę Państwa, oczywiście mamy świetne przygotowanie pod względem medycznym, natomiast to nie jest przygotowanie rynkowe. To nie jest przygotowanie rynkowe. Jeśli dzisiaj są takie rzeczy jak internet, jak starsi koledzy i tak dalej, można zapytać, jak to wszystko wygląda. Proszę Państwa, to nie jest tylko tak, że my się uczymy do dyplomu. Wiesz co, my nie mieliśmy internetu. Ja zaczynałem w czasach, kiedy praktycznie nie było ksero, tak? Ale pamiętam taką sytuację i wiem, że to zabrzmi teraz bardzo dziwnie. Z kolegą prawie niewidomym pojechaliśmy po zajęciach. Ja jeszcze wtedy praktykowałem troszeczkę u takiego, jak to się wtedy mówiło, badelarza, no bo trzeba było żyć w szkole. Pojechaliśmy nocnym pociągiem na Stojaka z Gdańska do Trójmiasta, bo tam jakiś Japończyk czy Koreańczyk pokazywał ciekawy masaż. Zwolniliśmy się z zajęć, byliśmy na tym wykładzie, widzieliśmy tam piąte przez dziesiąte, bo tam chyba było, nie wiem, z 200 osób. Było fajne spotkanie. Zażyliśmy kąpieli w Bałtyku, pojechaliśmy następnym nocnym pociągiem prawie na Stojaka w Warsie. Rano szliśmy na zajęcia, a po tych zajęciach do pracy. Ja wiem, że nie ma sensu wracać do tych czasów, ale...
1: I nie każdy musi się tak umęczyć. Tak?
0: Oczywiście, nie każdy się musi tak umęczyć, tak?
1: No bo ja mam też podobne historie właśnie. Kończyło się szkołę, szło się do pracy, bo już od trzeciego roku, jak już był egzamin z klasycznego, to już było przyzwolenie odgórne na tak zwane hałtury. A że mnie akurat było to potrzebne, no to a było to świetne, bo miałam jednocześnie tutaj oczywiście nadal naukę w szkole i pacjentów, których ja mogłam nawet tak po prostu gdzieś tam teoretycznie konsultować z moim nauczycielem, gdzie on mi też przekazywał podstawy, co mogę, właśnie. A w tym wypadku, co jeszcze mogę zrobić, a żeby na przykład nie psuła sobie samej i innym rynku, biorąc za tanio. No, taka praktyczna wskazówka. Nie?
0: No bardzo praktyczna, sposób, tak. Wiesz co, bo tu jest też bardzo ważne...
1: Ja już kończąc szkołę miałam dosyć dużą praktykę, bo praktycznie cały czas, codziennie przychodząc ze szkoły gdzieś tam, no może nie codziennie, ale często, ileś razy w tygodniu, miałam pacjentów.
0: A jeśli w szkole jest sympozjum organizowane przez szkołę, otwarte, albo jakaś mała konferencja i dowiadujesz się, rozmawiasz z nauczycielami, gdzie na przykład ktoś, komu się nie chciało przyjść na imprezę, która jest w jego szkole, no to myślę, że o takich sprawach nie trzeba dyskutować. Magda, ja chciałbym teraz na momencik skupić, jeśli można, bo fajnie sobie rozmawiamy, ale żeby trochę bardziej być precyzyjny, bo tych tematów naszych rozmów jest bardzo wiele. Ja chciałem tylko się teraz skupić przez momencik, jeśli można, na takiej bardzo ważnej sprawie, jeżeli dotyczy oceny tutaj, zadałeś mi to pytanie przed spotkaniem, jak oceniam poziom edukacji.
1: I od tego weszliśmy, dlatego cały czas o tym mówimy.
0: Mhm. Ale chciałbym też, żeby pewne rzeczy sprecyzować. Natomiast moja rada starszego kolegi tylko po fachu jest taka podstawowa. Jeżeli naprawdę chcemy ten zawód traktować poważnie, to musimy się przyjrzeć, jak on funkcjonuje w całym swoim spektrum. Proszę Państwa, dzisiaj praca masażysty to jest przede wszystkim terapia sensu stricto, to jest profesjonalna relaksacja, to są zabiegi natury profilaktycznej, to jest także pewnego rodzaju zakres pielęgnacji. I to są podstawowe cele. Jeśli mogę coś tutaj ludziom na początku zasugerować, dzisiaj wszyscy na stronach internetowych bombardują różnymi nazwami, terminami i tak dalej. Okej, to się wydaje fajnie. Przede wszystkim klient czy pacjent chce wiedzieć jedne rzeczy, z jakich powodów z masażu warto korzystać. I mówi się przede wszystkim terapia, relaksacja, profilaktyka, czy tam sport, aktywność taka. Nie bombardujcie ludźmi nowinkami, innowacjami, dziesiątkami jakichś takich dziwnych tematów. Jeżeli nawet używacie jakiegoś terminu czy jakiejś metody, napiszcie na tych stronach w dwóch, trzech, powiedzmy sobie, zdaniach, co to jest. Następny przykład. Mówimy cały czas, że się środowisko, że się społeczeństwo nasze starzeje, tak? Proszę Państwa, konia z rzędem, kto znajdzie na stronie internetowej osobę starszą na zdjęciu. Oczywiście ludzie, ktoś tam jakiś informatyk, przepraszam, informatyków, robi nam stronę internetową. Jak jest temat relaksacji? No to jest pani z pięknym kwiatem, oczywiście jakaś tam, jakieś zdjęcie, powiedzmy sobie, gdzieś tam orientalne. Ja naprawdę myślę, że przeciętna pacjentka jest w pewnym makijażu, ma 20 lat i ma kwiatek we włosach. Ona na pewno przekona 50, 60, 70-letnią kobietę do masażu, tak? Okej? Okay? Albo już są zdjęcie typu jest babcia z balkonikiem. Proszę Państwa, zrozumcie jedną rzecz. Dzisiaj osoby 45 plus, powiem sobie gdzieś tam koło 50, to są jedne z najbardziej zadbanych pacjentów. W sensie wiedzą, co im poza terapią jest potrzebne. Powiem tylko z mojej praktyki zawodowej, większość są to zdecydowanie kobiety i większość moich pacjentek są to osoby 45-50 w górę.
1: No sytuacja finansowa jest zupełnie inna niż taki.
0: No i tutaj też jeszcze jedna bardzo ważna. A tutaj chciałem obalić pewne mity. Ja myślę, że to są bardziej priorytety. Znam ludzi, którzy są zacharowani, są bardzo bogaci, są w fatalnym stanie fizycznym. Natomiast znam ludzi, którzy mają całkiem, podejrzewam, no nie wiem, bo nie pytam, ale przeciętnie są sytuowani. Niekoniecznie u nich sytuacja finansowa jest taka super, ale na przykład dla nich tydzień bez masażu to nie jest tydzień, tak? I tutaj jest właśnie taka kwestia, jeśli my zmienimy tok myślenia jako terapeuci, a wie pan co, bo w mojej miejscowości tam jest 20 tysięcy ludzi, panie tam i było 5 gabinetów kosmetycznych, to popadało i tak dalej. Kiedyś koleżanka powiedziała świetną rzecz, panie Piotrze, ja jestem przekonana, że nawet w tysięcznej wiosce żona sołtysa chce być piękniejsza i zdrowsza. I wiesz co, jest coś niesamowitego w tej prawdzie. Jeżeli my zamkniemy tok myślenia na zasadzie, że chcę pracować na etacie, w przychodni, w szpitalu i tak dalej, to z tym będzie coraz trudniej. Natomiast sytuacje alternatywne, przykład, strefa Pomorza, nie będę mówił gdzie, bo tutaj nie chodzi o reklamę, tam są chłopacy na takich warsztaty, bo czasami też prowadzę takie warsztaty w ogóle, jak rozpocząć praktykę. Ja mówię, słuchajcie, gdzie praktykujecie? Tu. Przecież tam są dziesiątki ośrodków agroturystycznych, gdzie ludzie przyjeżdżają, co się w Polsce często dzieje, zarywa się pogoda, ta? Wyobraźcie sobie, że ktoś proponuje, nie wiem, dwóm, trzem ośrodkom agroturystycznym masaże. Teraz, co jest ciekawe? Dla gospodarza ośrodku nie ma żadnych kosztów, finansów. Może w swojej ofercie sobie na plus dopisać zabiegi tam jakiś masażu, czy tam jakieś zabiegi na ciało, bo to można powiązać, tak? Są zabiegi wtedy wykonywane, kiedy jest klient, czyli Państwo też jakby nie tracicie czasu. Jest dużo możliwości w ośrodkach. Oczywiście zaraz będzie pewnie tutaj kwestia, no Panie Piotrze, mówi Pan do osób z wadą wzroku lub niewidomych, że jest to w sposób utrudniony.
1: Ale proszę Państwa,
0: już Ci powiem, jak to wygląda. Ja tutaj wytłumaczę jedną rzecz. Ja mam przede wszystkim ograniczone pola widzenia. Sam dojeżdżam do klientów, wykonuję zabiegi domowe. I ktoś mówi, Panie Piotrze, to Pan zawsze z tym stołem jeździ i tak dalej. Mam bardzo dobrą praktykę stacjonarną. Rozumiem ludzi, którzy muszą mieć zabieg w domu, bo chcą bo to jest ich widzimisię, dlaczego nie? Taki jest mój zawód, żeby spełniać tę sytuację, ale jako, że to oczywiście firma już ma wiele lat, ja mam kilka stołów, które są na stałe zawożone do klientów, którzy korzystają z serii zabiegów. Ja nie jeżdżę z tymi stołami do pacjentów. One są na miejscu. Powiem Państwu, co jest ciekawe, znam nawet wiele moich pacjentów, czy klientów, którzy mają swoje stoły na własność. Kupili sobie jakiś tam tańszy stół, na ich potrzeby jest to super. Ja natomiast jeżdżę z bardzo fajnym, wygodnym stołem. Taką.
1: Albo swojego masażystę na własność.
0: O, to też tak się zdarza.
1: To jest jeszcze lepsze rozwiązanie.
0: Dokładnie, to też jeszcze jest świetne.
1: Możecie właśnie używać tego na rynku matrymonalnym. Tak,
0: można, jak najbardziej.
1: Właśnie, że to jako dodatkowa jeszcze jest.
0: Są ludzie, którzy pracują z samymi rodzinami. Ja znam kilka przykładów i to naprawdę niekoniecznie z dużych miast, gdzie praca masażysty od wielu lat jest ograniczona do pracy w takim klanie dużym. Wiesz, tam ciotka, pociotki, wujek, tam pani prezes zaczęła i teraz na przykład wszyscy ciągle pracują z jedną rodziną. Poważnie. Natomiast...
1: Albo modne są również bardzo takie spotkania, zloty całe, gdzie no, często to się łączy z prezentacją jakichś produktów, ale równie dobrze mogą to być usługi. Szczególnie tutaj za granicą, słuchajcie, jest to bardzo modne, że jeżeli na przykład przyjeżdża dziewczyna, która robi henne, albo paznokcie, albo fryzjerka, to skrzykujemy się w ileś dziewczyn z okolicy i ona przyjeżdża do 3, do 5 osób. Bo do jednej to wiadomo, za dojazd by się tak bardzo nie opłacało, aż bo to nie są zbyt drogie zabiegi, a w tym momencie ona ma ciągiem ileś tych klientów i podobnie można sobie tak masaże ustawiać.
0: Magda, wiesz, jaka jest historia naszego zawodu?
1: No byliśmy wędrowni.
0: No jest to jeden z najstarszych zawodów, proszę nie mylić tych...
1: Z prostytucją.
0: Trochę tych innych zawodów. Jeśli mogę powiedzieć o moim blogu, nazywa się Masażysta w drodze, dlatego że to jest taka pętla czasowa. Jak jacy byśmy nie byli profesjonalni, musimy pamiętać jednej rzeczy. To, że ktoś chce dzisiaj na przykład zabiegu w terenie. Jest takie fajne pojęcie, zabiegi mobilne, jest bardzo ważne. Ja jeżdżę do pacjentów ze stołem i jestem w stanie z nim się poruszać w komunikacji i teraz ktoś pyta, no czy to nie za ciężkie i tak dalej. Wiesz co, to czy to jest ciężkie, to jest mniejszy problem. Problem jest na przykład zachowanie dzisiaj takie, że ja wchodzę do autobusu, oczywiście, czyli jak musi stać, wiesz co, kilku takich mocnych ludzi, którzy koniecznie muszą w tym momencie SMS-a wysłać. Albo ktoś wychodzi ci na przykład, wiesz co, skopie sprzęt, no bo wiadomo, bo jest koniec swojego nosa. Raczej bym widział te problemy. Oczywiście jest coś innego, jak ktoś jest zupełnie osobą niewidomą.
1: No właśnie, tutaj pies przewodnik tutaj, na przykład, tutaj stół.
0: Dokładnie.
1: To już musi być bardziej skomplikowane.
0: Słuchaj, powiem najlepszy przykład. Nigdy nie wiedziałem, a czasami widzę na mieście też masażystów, widzę, że mają duży problem ze wzrokiem, ale też potrafią mimo wszystko iść ze stołem.
1: Pracują, znam takie osoby, które chodzą z laską.
0: I wiesz, co jest nieświetne? Na przykład, czy oni potrafią mieć napisaną świetną na przykład reklamę na stole, na pokrowcu. Zobacz, to jest mobilna reklama. Ta reklama jeździ z nim, ale powiedzmy sobie, że ktoś ma jeszcze jakieś inne dysfunkcje, bo bardzo często przecież osoby niepełnosprawne z wadą wzroku mają jakieś jeszcze dodatkowe jakieś problemy. Proszę Państwa, powiem tak. Kiedykolwiek ktoś się orientował, że jakiś tam uszczerbek ze wzrokiem u mnie jest, to raczej pytał o zabiegi, bym powiedział, domowe z takim zatroskaniem. I nieraz była takie sytuacja, że ktoś mnie na przykład potrafił tam gdzieś podwieźć i tak dalej.
1: Właśnie ja o tym chciałam powiedzieć. Często ktoś z rodziny po prostu przyjeżdża. Ja bardzo często
0: dokładnie,
1: z tego korzystałam
0: tak.
1: W swojej pracy.
0: Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe, jakieś alternatywy do tej możliwości szukania pracy, powiem Państwu to właśnie, co powiedziałem na początku. Łączenie pracy z hobby. To, że miałem kiedyś kapelę, że nie będę muzykiem i bo inne rzeczy robię w życiu, dało mi możliwość taką, że jak ja mam dzisiaj wyjść na jakimś, nie wiem, sympozjum czy na spotkaniu, rozmawiać w gronie kilkuset osób, ja nie mam z tym problemem, tak? Znaczy, nie mam z tym problemu. To, że potrafię obserwować zmieniający się rynek, bo mnie interesuje socjologia i na przykład to, że my też czasami, nie chodzi o to, że tworzymy pewne oczekiwania klientów, ale możemy im wyjść naprzeciw, dlatego że naprawdę dzisiaj oczekiwania klientów bardzo się zmieniły i też pamiętajmy o tym, że bardzo ważnym aspektem jest ta strona psychofizyczna masażu. Chciałbym, jeśli mogę, w tej alternatywie też powiedzieć o paru takich sprawach. Otóż wiele osób, nie chcę powiedzieć o błędzie, ale powiem to w inny sposób. Wiele osób przypuszcza, że osoba, która przychodzi na masaż, to ona wie, jak on będzie przebiegał, wie, że trzeba się przygotować, jak to będzie, na czym to będzie wszystko polegało i tak dalej. I masażyści często w ogóle o tym nie mówią. Co pan trzeba zrobić, tu się pani położy, rozbierze, tu usiądzie i tak dalej. Natomiast dla wielu osób jest najważniejsze jedno, jaka ta osoba jest sprawna techniczna, czyli na przykład i jak potrafi rzeczywiście pracować z moim kręgosłupem, czy będę widziała skutki lecznicze i tak dalej. Natomiast to jest część klientów, przede wszystkim pacjenci. Natomiast dzisiejszy rynek wygląda w ten sposób, że dla jednej osoby jest bardzo ważne to, czy przyjechała do masażysty, który ma, przepraszam bardzo za przeproszeniem, schludnie wyprasowany t-shirt, czy ktoś, kto mi się wbija do chaty, pyta, czy pani ma jakieś ręczniki. Proszę Państwa, dzisiaj są takie czasy, że to wszystko my musimy mieć. I oczywiście wydaje się absurdalne, że idziemy do kogoś do domu i to przecież on będzie chciał pewnie jakieś tam swoje pościeli leżeć. Nie, profesjonalista musi to wszystko zabezpieczyć. I powiem Państwu, jednorazówka na podkład, jednorazówka na przykrycie, własne olejki w małych, schludnych pojemnikach, to są wszystko szczegóły, na co się dzisiaj zwraca uwagę. Oczywiście mi jest to łatwiej dojrzeć, jak powiedziałem, dzisiaj nie jestem masażystą niewidomym, ale też staram się to przekazać osobom, które pewnych rzeczy po prostu nie widzą, tak? I to mogę tylko tutaj służyć oczywiście pomocą, można też przy okazji nam gdzieś zadzwonić. Dalsza sprawa bardzo istotna, to jest łączenie hobby. Mnie zawsze interesowała muzyka, zainteresowała mnie to oczywiście też sztuka i miałem tę możliwość pracy w teatrze. To nie było tak, że ja gdzieś wysyłałem podania. To wynikało z rozmów z osobami, którzy właśnie mieli bardzo ciekawe stanowiska albo gdzieś pracowali właśnie w takiej branży. I uważam, że bardzo ważne jest łączenie swoich jakby tutaj takich pasji też pozazawodowych i nie wjeżdżanie z takimi tekstami, to też jest właśnie kontrowersyjne, typu było pytanie. Ile jest biznesu, ile jest misji, jak się to ocenia w sensie pasji
1: zaraz
0: zawodowych.
1: Podsumujemy dokładnie kwestie edukacji, czy, praktyki i perspektywy.
0: Tak, czy jest to kwestia, wiesz, taka bardzo ważna. Proszę Państwa, ja uważam, że czasami są to po prostu deklaracje bez pokrycia. Pamiętajcie jedną rzecz, to, czy my pracujemy z powołaniem, czy to jest nasza pasja życia, to oceniają tylko klienci, nie my.
1: Sami też to czujemy.
0: To jest inna kwestia, to co czujesz. Natomiast wiesz co, to jest taka sama, ta sama sytuacja, jak na przykład gdzieś czytasz luksusowy gabinet tam na przykład spa. To czy on jest ekskluzywny lub luksusowy, to ja tylko stwierdzę. Tak? Może się komuś wydawać, że to jest jakiś plus. Proszę Państwa, ja myślę, że to może dziwnie zabrzmi w tym momencie, zaraz powiem, ale dzisiaj troszeczkę ludziom trzeba pokory. Tak mi się wydaje i lepiej jest jako masażysta czymś pozytywnym zaskoczyć dodatkowo, niż obiecywać rzeczy, które po prostu potem są rozczarowaniem, tak? Bo to jest zawód, uważam, przede wszystkim dzisiaj bardzo indywidualny. No, w tym kierunku to zmierza, jakby tutaj podsumowując. Szukajcie Państwo możliwości rozwoju nie tylko stricte zawodowo. Jeśli Państwo czujecie terapię, pójdźcie w kierunku fizjoterapii czy jakichś innych tutaj kierunków, może w kierunku osteopatii i tak dalej, jak ktoś tam chce. Natomiast jeżeli Państwo dostrzegacie człowieka całościowo, ogólnie i tak dalej, no to są różne możliwości.
1: Może się zainteresować aromaterapią, muzykoterapią, jako rzeczy uzupełniające, które będą świetnie współgrać.
0: No, jak najbardziej. Teraz jest taka ciekawostka. Wchodzisz do gabinetu, gdzie ktoś się przyszedł zrelaksować, a następna osoba przychodzi i chce takiego powera, wiesz, takiej energii, tak? I teraz zobaczcie, większość polskich gabinetów są takie zaciszne gabinety, bardzo często w jakichś tam gdzieś piwnicach, niepiwnicach, gdzie nie ma możliwości wywietrzenia tego wszystkiego, przewietrzenia. Teraz co się dzieje z aromatem? Jeśli pomyślimy o samym aromacie, no to jest jakiś szczegół w terapii. Jeśli pomyślimy o masażu, no to jest temat przewodni. Jeśli pomyślimy jeszcze o muzyce, to jest coś innego, tak? Proszę Państwa, natomiast te wszystkie trzy elementy razem wzięte tworzą niesamowite narzędzie terapeutyczne. I tutaj o tym trzeba pamiętać. Jeżeli Państwo macie osobę, która zna język albo leci coś tam w tle, pracuje się z twarzą. Jest bardzo fajna sytuacja, powiedzmy sobie, relaksu. Widzicie albo czujecie, że ktoś odpływa. Proszę Państwa, to nie ma tam, gdzie jest głośnika love me, albo kiss me. Możecie Państwo sobie problemów narobić. Trzeba to wszystko przewidzieć. Jeśli macie Państwo pacjenta w stresie, albo kogoś stracił i tak dalej, tam nie może w tle, proszę Państwa, lecieć jakaś wschodnia medytacja, ktoś wali w dzwonki, bo tam teraz jest modna na jakieś... Proszę Państwa, naprawdę muzyka w gabinecie musi być pogodna, to wszystko musi być przemyślane, dlatego że w pewnych okolicznościach, jeżeli ktoś przyjeżdża, wycisza się. To wszystkie elementy są bardzo ważne. Muzyka musi być pogodna. Ona może być oczywiście... Możliwości są niesamowite, teraz nie będę tutaj niczego reklamował.
1: Ale można sobie zrobić swoją ileś tam playlist i na przykład w elemencie wywiadu już zapytać, zorientować się. To, no, to ja bardzo kiedyś, pomaga.
0: Ja kiedyś, wiesz co, proponowałem też osobom, żeby przyszły sobie ze swoją muzyką i to było ciekawe doświadczenie.
1: To było z kolei dla ciebie coś.
0: Bardzo duże doświadczenie. Ostatnio miałem taką fajną sytuację, że pani mówi, panie Piotrze, gdzieś tam zobaczyłem na pana stronie internetowej gitarę, a pan to ma tą gitarę też widzę w gabinecie. Co pan tak gra?
1: Jedną ręką masować, drugą grać na przykład.
0: Tak, ja mówię, panie, co jest problem, bo ja pracuję dużo z twarzą i ludzie przychodzą razem raczej w kierunku liftingu niż peelingu twarzy. No nie mogę, czasami do tą gitarę sięgam, mówi, a byłoby to nie tak, albo byłoby to śmieszne, gdybym prosiła, żeby pan coś na tej gitarze zagrał. I wiesz, i skończyłem zabieg, to była ostatnia osoba, ja sobie usiadłem obok tej osoby, zagrałem tam parę kawałków. Wiesz co, jedno z najlepszych przeżyć terapeutycznych moich i też tej osoby, wiem, bo to potem widziałem, jak się odbiło. Oczywiście takich rzeczy nie robi się na co dzień, to jest, ktoś powiedział, wiesz...
1: Też trzeba uważać... Na ten kontakt z klientem, żeby nie przekroczyć granicy.
0: Dokładnie. Zdarza się, że wiesz, ktoś mówi, że jest bardzo zabiegany, no nie ma możliwości, wiesz co, ruchu. Dzisiaj chcą wszyscy biegać, być bardzo sprawni. Ja na przykład widzę, że ktoś w ogóle nawet nie był na spacerze. Zdarzało mi się kilka razy, żeby zamiast zabiegu po prostu kogoś wyciągnąć na spacer. I tutaj jakby w tej części zmierzamy ku końcowi, bo jeżeli chodzi...
1: Podsumowując, podstawy, jeśli chodzi o szkoły, te nasze są bardzo dobre, natomiast zachęcamy, żeby nie poprzestawać. Dobrze.
0: Ja powiem inaczej, nasze szkoły są bardzo dobre, przede wszystkim uważam pod kątem wykształcenia terapeutycznego, natomiast niestety biorąc pod uwagę dwa tam czy więcej lat nauki, poświęcanie tylko terapii w dwuletnim szkole, no to jest troszeczkę szkoda, dlatego że rynek się kompletnie zmienił i wiesz, jeżeli ktoś, ja wiem, że na przykład dla kogoś relaksacją, nie wiem, jest aromatoterapia tylko, albo na przykład masaż, wiesz co, masaż, nie wiem, bambusami, masaż gorącymi kamieniami, proszę państwa, ale my mówimy inne rzeczy, to są dodatki. Jeśli skupiamy się na takich procesach jak profesjonalna relaksacja, to jest kilka metod, którym możemy pracować. To nie jest to, że ktoś coś wypatrzył na YouTubie albo mu opowiedziano, albo ktoś zrobi jednodniowe szkolenie dodatkowe. Jeśli nie jest 2 lata pracy, proszę państwa, tam jest kilkaset, czy praktycznie prawie 2000 godzin. Jeśli w ciągu 2 lat pracy widzicie państwo, jesteście przed dyplomem, że tam czegoś brakuje, no taki jest program tej szkoły na dzień dzisiejszy, to proszę państwa, chociaż pójdźcie, albo to, co my robiliśmy w szkole, wiedzieliśmy, że ktoś tam inne jakieś zabiegi, my potrafiliśmy się po zajęciach umówić. Pamiętam, koleżanka mi powiedziała, mówi, słuchaj, wiesz co, zrób mi taki ogólny masaż, ja nigdy całościówki nie robiłam. Tu są jeszcze jedne rzeczy bardzo ważne, o czym mówiliśmy.
1: U nas można było zostać na przerwie i czegoś ciekawego się dodatkowo dowiedzieć. Ja notorycznie z tego korzystałam. Albo przychodziłam przed zajęciami.
0: No właśnie.
1: I to było bardzo wzbogacające.
0: Także kończąc temat, wzbogacać się, proszę państwa, w tym zawodzie uczymy się
1: przez
0: całe życie nieustająco i niekoniecznie musi to być nauka na zasadzie kolejnych studiów, kolejnych kierunków. No ja zachęcam do takiej nauki, ale też zwróćcie państwo uwagę, że są w Polsce bardzo ciekawe studia podyplomowe, gdzie może nie są kierunkowo związane stricto z naszym zawodem, ale dają dużo ciekawych możliwości. Magda,
1: I o biznesie, myślę, że tutaj właśnie, bo to jest taki ciekawy wątek właśnie, ile tej misji, ile tego biznesu. Myślę, że gdzieś cały czas oczywiście wokół tego tematu krążymy, bo te wszystkie zagadnienia to jest jedna wielka całość i oczywiście przeplatają się.
0: Jeśli widzę gdzieś na płocie albo na jakimś tam słupie ogłoszeniowym hasło typu masaż 30 minut 15 zł, to myślę, że ten masażysta nigdy nie wyjdzie poza sposób postrzegania marketingu i biznesu w ten sposób. Napisałem to kiedyś na forum, zostałem zbesztany, wie pan co, pan nie rozumie rynku, w różnych małych miejscowościach wygląda w ten sposób. Ja zapytałem, proszę państwa, czy widzieliście kiedyś hasło typu dyskant u ginekologa albo u stomatologa? Albo traktujemy nasz zawód poważnie medycznie, i zajmiemy się troszkę w inny sposób właśnie jakby go popularyzowaniem. Albo, proszę państwa, zostaniemy na takiej zasadzie, bo ktoś chce tam gdzieś, proszę państwa, taniej i tak dalej. Jeśli chodzi o taką sprawę podejścia do biznesu, Magda, są dwie rzeczy, które czasami ludzie mylą. Popularyzowanie, który jest pewnym procesem naturalnym, wiesz, z kimś przy okazji rozmawiasz, napiszesz artykuł, jeśli nie potrafisz, ktoś ci może napisać ten artykuł, jest to bardzo fajna współpraca i to się odbywa w naturalny sposób. Oprócz tego jest marketing czy promocja zdrowia, promocja masażu, w tym też promocja zdrowia jako jeden z narzędzi, gdzie właśnie bardziej nam się kojarzy z hasłami typu, wiesz, dyskans, bo jest, nie wiem, dzień matki, albo są różne okolicznościowe zniżki. To są dwie rzeczy. To są czasami metody bardzo takie wysublimowane, wiesz, takie zaprojektowane wręcz, na przykład jakie ma być zdjęcie, co robimy na tych stronach internetowych. Są duże, duże możliwości. Wydaje mi się, że bardziej długofalowa w skutkach jest ta praca na rzecz popularyzacji masażu. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że tam częściej przychodzą w efekcie ludzie, którzy już wiedzą po twoich pewnych informacjach, że ty jesteś terapeutką lub terapeutą, która im będzie bardziej odpowiadać. I wiesz co, przede wszystkim taka moja też tutaj uwaga, żeby nie bombardować na początku zbyt dużą informacją o różnego rodzaju, wiesz, innowacjach, metodach, robić najpierw rzeczy proste. Jeżeli tworzysz na przykład informatory czy foldery, a dopiero w zakładkach powinny być rzeczy bardziej złożone. Jak wchodzisz na moją stronę internetową, tam jest takie fajne pytanie, zanim zaczniesz czytać dalej i tak dalej, wchodzić w głębszy temat. Moje pytanie jest podstawowe. Jakie są twoje oczekiwania? I myślę, że to jest pytanie, które powinno być, to jest fundamentalne pytanie, które się zadaje pacjentowi czy klientowi, dlatego że czasami my się mijamy z oczekiwaniami, tak? Ktoś ma, oczywiście, jeżeli są to oczekiwania, które są w ramach naszej praktyki, to jest bardzo istotne. Druga kwestia to jest przede wszystkim...
1: Piękną odmianą tego było, co kiedyś od kogoś usłyszałam, jakie życzenia mogę spełnić?
0: No, w jakim stopniu?
1: I to było świetne. A z kolei o tych oczekiwaniach wiem, że wcale nie mało osób reaguje na to negatywnie. Czują się jakoś pod obstrzałem. No to jak? No to ja przychodzę, ja mam jakiś problem tutaj i proszę mi go rozwiązać. Ja nie wiem, jakie ja mam oczekiwania, to proszę mi powiedzieć, czego ja mogę oczekiwać. I często jest to traktowane w sposób takiego prawie, że ataku na pacjenta, więc ja staram się przemycać to o wiele delikatniej.
0: To są sytuacje, kiedy ktoś na przykład woli w ogóle, wiesz co, że ma możliwość skorzystania z masażu, dzisiaj bardzo często są to różnego rodzaju, przecież tak samo vouchery, zaproszenia i tak dalej. No ja mówię, proszę panią, mamy różne możliwości i tutaj jest na przykład kwestia, pod jakim kątem chce pan mieć masaż, jakie są oczekiwania. To jest oczywiście kwestia, wiesz co, słuchu, my się bardziej posługujemy słuchem.
1: Ja w ogóle się posługuję czymś innym dokładnie. Z moimi pacjentami, bo ja mam pracę ze stadem.
0: Pracę ze stadem, dokładnie. I wiesz co, i to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby umieć, wiesz co, między tymi czasami tekstami wyłapać to, że ktoś, że komuś tego na przykład nie chodzi o terapię sensu stricte, albo na przykład ma jakieś, chciałby coś więcej i to się da wyczuć, że na przykład nie chce na przykład zabiegu jakiegoś ogólnego na pierwszej sesji, ale na kolejnych zabiegach. Jeśli chodzi o tą różnicę, wiesz co, w misji, a w biznesie, ja myślę, że jeżeli coś robi się bardziej naturalnie, to są tego duże efekty. Ktoś kiedyś zapytał, panie Piotrze, dlaczego pan nie ma w zasadzie żadnych jakichś tam, powiedzmy sobie, zniżek, jakichś okazyjnych takich rzeczy. Ja bardzo często, znaczy zdarza mi się, że pacjent dostaje zabieg darmowy. Znaczy ja na tyle szanuję swoją pracę, że wolę czasami zrobić jakieś zajęcia, wiesz co, charytatywne, po cichu, nie nagłaśniać tego, czy wręcz komuś tam jakiejś serii, po prostu zrobić miłą niespodziankę. I powiem szczerze, taką ciekawostkę. Ktoś tam korzysta z kilku zabiegów, dałem ostatnio też dwóm osobom zaproszenie na okaziciela, co było też bardzo ciekawe, miłe. Te osoby nie wykorzystały tego zaproszenia, a dały osobom trzecim. I wydawałoby się, tego tutaj też osoby, które może nie za dużo miały tam, wiesz co, funduszy i tak dalej. Zobacz, to jest ciekawostka, że dajesz komuś zaproszenie na dodatkowy zabieg, a on tego nie wykorzystuje sam. Daje osobie trzecie. I rzeczywiście jakieś tam osoby wykorzystały to wszystko. Jeśli chodzi o biznes, już tak naprawdę mówiąc sensu stricto, przede wszystkim jest bardzo ważne, słuchajcie, pierwszy kontakt i pamiętajmy, że kontaktem pierwszym jest już tak samo ta strona rozmowy. Ktoś do was dzwoni, pierwsze pytania i to jest bardzo ważna sprawa. Dużo osób pali jakby rozmowę pod kątem właśnie marketingowym na samym początku, tak? I na tym trzeba się zastanowić, proszę Państwa, jakie pytania można zadawać przez telefon, jakich nie można, i tak samo są niektóre pytania trudniejsze podczas samej rozmowy już w gabinecie, prawda? Na przykład, no, to jest taka kontrowersja, ale o czym zapominają masażyści dzisiaj? Między innymi jednym z pytań takich jest bardzo ważne pytanie. Czy w ostatnim czasie miała pani, panowie też korzystają? Jaki zabieg w ramach medycyny estetycznej na przykład? Wyobraź sobie, że masz pacjentkę, która jest dwa dni po jakimś powiedzmy sobie iniekcji, na przykład toksyny butulinowej albo jakiś był wypełniacz i pracujesz z twarzą.
1: Jako
0: osoba niewidoma o tym nie wiesz, prawda? I to się często zdarza.
1: Ale to fakt, że na tym etapie no to wyczujesz, bo jeszcze cały czas będzie opuchnięta, na przykład okolica ust, jeżeli tu było wcisnąć, ale no...
0: Ale to są pytania, oczywiście, poza tym, wiesz, dzisiaj wiele osób, które się nie spodziewa, że korzystają z takich zabiegów, no pani nie ma napisane i tego nie wyczujesz na czole, że miał jakiś tam zabieg, prawda?
1: Czy tak, na przykład... I nie uczą nas, jak wygląda pacjent po danym zabiegu. A, ja też mogę
0: to można inne spotkania. To można oczywiście przy okazji. Ale wiesz co, tutaj to jest bardzo ważne, że jak ja uczyłem się od takiej mojej mentorki za granicą, to była osoba, która stworzyła niesamowitą firmę, i co jest ciekawe, tutaj Państwu powiem ciekawostkę, zamknęła firmę, dlatego że ona się już tak rozbudowała, że ona już nie wykonywała zabiegów. Ona tę firmę sprzedała, spieniężyła i zaczęła jako osoba zupełnie anonimowa od początku pracy masażystki. Piękny przykład, który mówi o tym, że jak można głęboko być w tym zawodzie. Ja powiem Państwu, ja miałem kilka razy też w życiu taką sytuację, jeżeli chodzi o, mówimy o biznes. Mogłem dzisiaj kierować, była taka możliwość dwa razy, jakąś siecią szkół, gabinetów, spa. Ja tego nie potrafię, dlatego że po prostu dla mnie jest podstawowa praca z pacjentem. Tak? To jest dla mnie podstawowa rzecz. I naprawdę w tym momencie musimy też pomyśleć o biznesie. Bo jest taka rzecz bardzo tutaj też istotna, że można mieć świetnie prosperujący gabinet, który nie będzie wykonywał, powiem Państwu, tak rozmawiam z znajomymi, właśnie rewelacyjnych terapii, no czasami może nawet ludzie przychodzą z innych powodów i tak dalej na zabiegi, on będzie świetnie funkcjonował. A może być terapeuta, troszkę zachukany, który nie potrafi siebie jakby pokazać na zewnątrz, będzie świetnym terapeutą. Oczywiście ważna jest ta informacja osób trzecich o tej osobie, czyli rekomendacje osób trzecich, ale niekoniecznie na przykład będzie w stanie tą pracę rozwinąć. On będzie całe życie pracował fizycznie, bo on lubi masaże, i tak będzie wyglądał jego biznes. I kiedyś powiedziała właśnie koleżanka taką świetną rzecz. Ona była na targach. Zobacz, jaki świetny przykład. Ona pracowała w różnych firmach, chyba ubezpieczeniowych, w jakimś tam każdym razie innym biznesie. Jej przygoda z masażem rozpoczęła się od zaproszenia na masaż. Ona poszła na masaż jako klient. Jej się to tak spodobało, skończyła jedną szkołę, potem drugą szkołę, potem kilka poradników wydała też. I co było ciekawe, ona się pojawia na takich targach takiego regionalnego, małego, powiedzmy sobie, biznesu, marketingu tam, jakichś firm. I ona stała w takim niszowym miejscu, tam było chyba dwa metry na półtora, znaczy trzy na półtora, stała ze swoim stołem, z jakimś krzesełkiem do masażu, i przychodzi ludzie, którzy ją znają, to była osoba dosyć publiczna, i mówi, co teraz tutaj robisz ciekawego? Ona mówi, no teraz tutaj w sprawie masażu. Mówi, ale słuchaj, co, sprzedaję sprzęt i tak dalej. Mówi, nie, jestem masażystką. I teraz to pytanie przepiękne. Mówi, ale to dlaczego tu jesteś? Ona mówi, bo firma to ja. Mhm. I wiesz co, i chyba wszystko w tym temacie. Wszystko, jeżeli ktoś myśli o biznesie, o naprawdę biznesie, o jednocześnie łączenia z misji życiowej, to musi zrozumieć jedną rzecz. Skończył się zawód na zasadzie pracy od 7 do 15, nic mnie później nie interesuje, skończyłem szkołę, mam dyplom. Na to trzeba pracować cały czas, i co jest też bardzo ważne w biznesie. Naprawdę, Państwo pomyślcie, zróbcie sobie rachunek sumienia w domu, co wypisujecie w internecie, pod jakim kątem. Czy potraficie, czy czasami się wycofać pewnej trudnej decyzji, tak? To, co jest, uważam, że bardzo ważne też w biznesie, czego ja się uczyłem stosunkowo naprawdę niedawno, że warto obserwować, ale przede wszystkim dostrzegać, bo patrzeć to jest oczywiście fizyczny proces, natomiast dostrzegać pewne rzeczy, które się zmieniają, i proszę Państwa, przede wszystkim nie oceniać. W polskim środowisku szczególnie jest to bardzo trudne. Ile ja razy słyszę na jakimś spotkaniu, wiesz co, bo chodziła do tego, a ten to taki. Proszę Państwa, jeżeli pacjent, klient słyszy negację osób trzecich, jest koniec waszego biznesu. To jest też bardzo ważne, żeby się nastawić na rzeczy pozytywne, tak? Proszę panią, w porządku była pani tam, no on pewnie pracuje w inny sposób, my będziemy tutaj pracować inaczej. I to dotyczy każdej sytuacji, czy jesteście osobami niewidomymi, pracujecie jako masażyści, jako fizjoterapeuci, jako psycholog i tak dalej. O, pies wyczuł czas, słyszę. Proszę państwa, i to jest też bardzo ważne. Ja bym misję raczej łączył właśnie to co powiedziałem gdzieś w pewnym momencie na początku audycji, wiesz, z takim podejściem też do swojego hobby. Ja wiele rzeczy mi się też udało na przykład
1: Łączyła z rozpoznaniem.
0: Wypromować.
1: Jeżeli mogę też coś tutaj wtrącić. Ja bym łączyła
0: oczywiście.
1: Z rozpoznaniem własnych gdzieś tam potrzeb. Skąd w ogóle to pytanie się narodziło? Narodziło się z tego, że w ramach przygotowań do ogólnie całego cyklu, który chcemy tutaj w ramach Tyflo Podcastu poprowadzić w takim rozwoju osobistym pod kątem biznesowym, przeczytałam materiał, w którym akurat był też przykład masażystów zawarty, a chodziło tam o to, żeby od początku swoją firmę postawić i potraktować tak, jakbyśmy z założenia chcieli ją sprzedać za jakiś czas. Mamy zarobić milion w rok i mamy sprzedać firmę, jak ona będzie świetnie prosperować i iść dalej, po prostu. Ja tak czytam i tak myślę, cholera, w życiu bym nie chciała sprzedać swojego zawodu, swojej firmy, przecież to jest moje życie. Przecież ja kocham to, co robię, dlaczego ja bym miała to sprzedawać? Ja mogę zarabiać milion na czymś innym, no chciałabym oczywiście, bo tam był taki właśnie przykład, że masażysta, żeby nie wiem ile się tam nasiłował, to tyle musi zatrudnić, musi zacząć sprzedawać, musi w ogóle się zamienić w 100 tysięcy innych rzeczy, a tak naprawdę troszkę to jest niezrozumienie specyfiki tego zawodu. No to jest taki zawód, gdzie powiem coś też z kolei kontrowersyjnego, ale o sobie, do czego się część masażystów przyznaje dopiero po dużej dozie. Ja nie lubię pracy z ludźmi, nie sprawia mi to przyjemności, mam barierę, nie lubię i dla mnie praca z zwierzętami jest czymś, co automatycznie jest takie tak, fajne, fantastyczne. Rozumiem. Ja mogę być bardzo zdenerwowana, przychodzę, od razu się luzuję, podłączam się do pacjenta, tak właśnie tutaj można powiedzieć, że czary mary energetycznie, ale trochę kurczę tak to działa, trudno powiedzieć na jakiej zasadzie.
0: Na takiej zasadzie to
1: działa, że zwierzęta nieufne, agresywne, nawet w miejscach publicznych, bo nieraz robię jakieś pokazy, warsztaty, naprawdę na dużych eventach jest tam no, mnóstwo przeszkadzających elementów i ten zwierzak, który na początku był lękliwy, potrafi się wyluzować, ale ja jestem w tym wszystkim bardzo spokojna. Nigdy nie potrafię w ten sposób pracować z człowiekiem. Muszę go znać, muszę go lubić. Dopiero wtedy ja mam komfort pracy i uważam, że ja się nie nadaję na masażystkę ludzi, ponieważ absolutnie mnie to potwornie męczyło. Ja przychodziłam ze szpitala czy z pracy tak wypalona, że mogłam spać przez najbliższych ileś godzin.
0: Rozumiem.
1: Więc to też jest ważne, rozpoznanie swoich własnych predyspozycji, żebyśmy później nie męczyli i siebie, i pacjenta, bo to jest jednak taka praca odpowiedzialna, więc stąd też to ukierunkowanie jest ważne.
0: To znaczy, wiesz co, to są bardzo ciekawe tutaj aspekty, znaczy powiem tak, żeby dzisiaj dobrze pracować w tym zawodzie, w ogóle jakiejś formie terapii, oczywiście poza kwalifikacjami, poza pewnymi predyspozycjami, poza, wiesz, doświadczeniem, które się z czasem zdobywa, dzisiaj są też bardzo ważne dwie rzeczy, które się czasami zapomina. To jest intuicja i to jest też empatia w stosunku do sytuacji, nie tylko pozytywnych, czasami też właśnie negatywnych, to co ktoś przychodzi z całym swoim bagażem doświadczeń. Natomiast i na przykład w mojej pracy, powiem ci to, co jest bardzo ważne, to jest też wytworzenie takiego poczucia nie tylko, ale realnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Ja, jak powiedziałem, tutaj pracuję z osobami też częściej, nie tylko z problemami takim natury, wiesz, stricto fizycznej, terapii, ale czasami są osoby naprawdę po przejściach, zdarza się pracować z kopytami po jakiejś tam traumie. I tutaj, wiesz, tutaj dla nas, dla masażystów, jest to utrudnione. No, masażystów oczywiście, wiesz co, niewidomych to pewnie tym bardziej. Natomiast to jest kwestia, żeby trochę inaczej też do tej osoby podejść. Mnie bardzo zdziwiły takie pewne badania, byłem kiedyś na takim szkoleniu za granicą i wiesz co, zrobili spontaniczne badania, w których były pytania najpierw postawione, dlaczego najczęściej korzystacie z masażu? I to jest taka ciekawostka, ciekawa a propos misji pewnej. Tam oczywiście było, wiesz, przeciwbólowo, zwiększenie zakresu ruchu i to, co wszystko, czegośmy się spodziewali, ale było też otwarte pytanie. Mogłaś wpisywać to, co ty uważasz. Wymyślane hasło. Wiesz, co tam się pojawiło na czwartym miejscu? Jak myślisz?
1: Przyjemność?
0: Samotność.
1: O, faktycznie.
0: I to jest ciekawa rzecz. Wyobraź sobie.
1: Dotykaczami.
0: Dobrze, wyobraź sobie taką sytuację, że oczywiście każdy może tam szukać tym podtekstów. W tym nie ma podtekstów. Bardzo wiele osób dzisiaj przychodzi na zabiegi i powiem ci tak szczerze, jest. Są osoby niektóre, które pytają o zabiegi najdłuższe, jakie pan ma na przykład w ofercie. Nie ma tym żadnych podtekstów. Osoby, które na przykład czują się bezpiecznie w gabinecie, przychodzą. Ty nie jesteś żadnym substytutem życia czy psychoterapeuty, tylko po prostu trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jest czas na rozmowę. No, nie tak intensywnie.
1: Ludzie potrzebują troski zwyczajnie.
0: Oczywiście, ale coraz więcej ludzi chcą po prostu być wysłuchani i po prostu porozmawiać na zupełnie prywatne tematy. I powiem się też o takim ciekawym zjawisku biznesowym, że oczywiście są piękne, różne, fajne ośrodki, spa z hotelami, ale jest też takie zjawisko, o którym się bardzo mało mówi jeszcze i jest trudne do zbadania, w sensie, wiesz co, tutaj socjologicznym, statystycznym. Otóż jest nawrót do małych kameralnych gabinetów. Ja mam takie też klientki, które po wielu latach właśnie wróciły, proszę pana, jak ja się mam, że tak powiem, wie pan co tam wybierać i tak dalej, i makijaż i wszystko do dużego ośrodka, tam je ludzie znają z takich innych powodów, wie pan co, ja do pana przybieram wieczorem w dresie, kładę się i jest swojsko. I tutaj też trzeba pamiętać o takiej rzeczy, która jest bardzo ważna w tym zawodzie i uważam czasami nawet fundamentem biznesu, to jest dyskrecja. Z tym Polacy mają ogromne problemy.
1: No tak. Znamy pacjenta, to między masażystami też nie żartujemy sobie głupio.
0: Ale wiesz co, jadę w komunikacji i tam słyszę naprawdę teksty czasami, bo to się rzuca. A wiesz co, jakbyśmy na praktyce, to ta pacjentka tam z dwunastki, o tym mówią, wiesz co, masażyści, mówią fizjoterapeuci, mówią tak czasami też niestety studenci medycyny i to jest po prostu, to jest naprawdę porażka. W tym sensie, to tylko chciałem powiedzieć jedna rzecz, która jest dzisiaj negatywna w tym spotkaniu, ale przede wszystkim ja myślę, że dzisiaj bardzo mocno w biznesie i jednocześnie w misji tego zawodu jest potrzebne naprawdę pozytywne nastawienie ludzi. Jeśli ktoś czuje, że po kilku latach pracy naprawdę, nie sugerujcie się tym, ale takie jest moje przekonanie, tego zawodu nie czuje, to nie go zostawi. Bo z tego naprawdę nic nie będzie.
1: Sam się będzie wypalał i nikomu nie pomoże.
0: Tak
1: jak ja. Ja miałam ciężką depresję pod koniec technikum właśnie z tego powodu, że ja byłam załamana tym, że do końca życia mam masować ludzi. I co z tego, że byłam dobra technicznie, potrafiłam dobrze diagnozować. No tego, pacjenci mnie lubili i nawet specjalnie w szpitalu niektórzy się do mnie przepisywali, bo ja potrafiłam wysłuchać, ale nie potrafiłam jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić. Stąd pewnie przez te lata, kiedy ja sama się utwardziłam, przestałam być tak tolerancyjna na wszelkie możliwe gorzkie żale, zwłaszcza jeżeli chce się komuś pomóc, a ktoś odrzuca wszelką pomoc wszystkich osób i jeszcze te osoby dostają opierdziel za to, że w ogóle śmiały się wtrącić, zamiast uznać, że racja jest najjejsza, czy najlepsza. I to jest na tej zasadzie. Stąd ja zmieniłam i myślę, że część osób też tak, bo jak rozmawiam z masażystami, też są często właśnie wypaleni, nie potrafią sobie poradzić, a tego nas z kolei właśnie w szkole nie uczą. Oprócz tego, jak powinniśmy podchodzić do pacjenta, co powinniśmy robić, ale tego radzenia sobie na przykład z tymi emocjami, no jedyną radę, którą akurat ja tutaj taką usłyszałam, to było właśnie, z czasem zacznie po tobie spływać, nauczysz się reagować tak tylko częściowo, a jednym uchem wpuścisz, drugim wypuścisz. Pewnie, gdybym spędziła ileś jeszcze lat, to może i bym się nauczyła. Ale ja tego nie chciałam, dlatego że jeżeli przychodzi do mnie mój pacjent dzisiaj, przychodzi z klientem, tak? Bo ja mówię, praca ze stadem, to ja nie mam żadnego problemu, żeby rozmawiać z tym człowiekiem i mam świetny kontakt z opiekunami tych zwierząt i tutaj nie ma żadnego zgrzytu, wręcz przeciwnie, bo to jest specyficzna też grupa. Ludzie najczęściej mają, jak to tutaj niektórzy określają, fioła na punkcie tych zwierząt wtedy. Niekoniecznie, bo nieraz jest to po prostu zlecenie od weterynarza i już. Znaczy w Polsce tak było, tutaj to jest zupełnie co innego, bo ja za granicą rozpoczęłam nowy rozdział swojego życia i właściwie to jest budowanie rynku i swojego zawodu całkowicie na nowo. To, co powiedziałeś o swojej koleżance, to ja tutaj to przeżywam. Bywa trudno, ale to też jest, myślę, cenne. Za kilka lat dopiero będę w stanie powiedzieć, na ile cenne. I tutaj nie ma żadnego problemu. Ja naprawdę wielu pacjentów masuję, tak? A klienci, czyli ci właściciele, są moimi bliskimi znajomymi, przyjaciółmi, przez lata się znamy, mamy z sobą kontakt i tutaj już nie ma. Gdybym została masażystką ludzką przez te wiele lat, ja nie wiem, czy w ogóle bym ludzi nie znienawidziła z czasem, naprawdę. Więc to też jest kwestia takiego podejścia, no, rozpoznania własnych predyspozycji, czy po prostu się do tego nadajemy. Ja się na przykład nie nadawałam.
0: jeśli chodzi o ten początek pracy, to jest coś takiego, że wiesz, masażysta chce pójść gdziekolwiek do pracy i w zasadzie bierze, jak to mówią krótko, każdy możliwy masaż. Po pewnym czasie właśnie przychodzi taka refleksja tak naprawdę, co chcesz robić w tym zawodzie. Ja powiem szczerze, ja nie mam problemu z tym, żeby na przykład, jak powiedziałem dzisiaj, przekierować do kogoś innego i też budowanie biznesu polega na tym, żeby ludzie trochę wyczuli, w czym ty tak naprawdę się spełniasz, że tak powiem, kierunkowo. Wiesz co, są ludzie, którzy robią świetną terapię, męczy ich i jest zgubny dla nich na przykład masaż całościowy. Są ludzie, którzy świetnie, wiesz co, pojmują tego człowieka właśnie kompleksowo, jak mają pracować w bardzo ukierunkowanej terapii, z kolei się gubią. To w pewnym momencie przychodzi z czasem. To znaczy, przepiękne w tym zawodzie jest to, i tu chciałem podkreślić, że to jest jeden z niewielu zawodów tak naprawdę od początku do końca niezależnych w swojej drodze, dlatego że, zobacz, narzędzia pracy to przede wszystkim pracujemy dosłownie i przynośni z pracy swoich rąk. Oczywiście plus tam umysłu pewnych podejmowania decyzji, tak? W drugą stronę, jeżeli na to znaczy tak popatrzymy od strony technicznej bardziej, to wiesz, na pewno najważniejsza jest ta kwintesencja, czyli jak ty metodycznie wykonujesz zabieg, od strony technicznej. To jest podstawa. Natomiast musimy zrozumieć, jeżeli chcemy tworzyć, jak ty powiedziałeś, biznes i patrzeć na to marketingowo, że są klienci, są pacjenci, dla których są bardzo ważne drobne szczegóły. I to nie jest tak, że dobra, pani się nie podobało u mnie w gabinecie, czy coś. To nie są tylko dodatki, tak? Ja, wiesz co, czasami widzę na przykład też reakcje w Polsce, co jest dla mnie bardzo dziwne, że ktoś bardzo pozytywnie mówi o swojej praktyce, to tam, wiesz, zaraz mają do niego pretensje na forach, że tam się lansuje i tak dalej. Zobacz, jaka jest sytuacja.
1: Dlaczego? Jeżeli jesteś prawdziwy. Dokładnie. I masz pasję do swojego zawodu, to twoi pacjenci też to wyczują.
0: Byle nie szewską.
1: Byle nie szewską.
0: Pasję. To znaczy,
1: tak, szczegóły wystroju nawet. Tutaj dla osób niewidomych, słabowidzących szczególnie ważna uwaga, bo my nie zawsze zwracamy na to uwagę, a ci, którzy do nas przychodzą, będą na to zwracać uwagę, nasz wygląd, jak i na wygląd gabinetu.
0: Nie wiem, z kim tu pracujesz, bardzo fajnego designera. Panie, ja panu zrobię świetny zabieg, a pan mi powie, jak ten gabinet urządzić. Wiesz co, masz problemy z księgowością, księgowa na pewno potrzebuje masażu. To jest też świat przede wszystkim tej współpracy. Natomiast ja chciałbym powiedzieć tylko jeszcze, jak mamy na koniec parę minut a propos biznesu.
1: Ludzie, w ogóle mamy czas nieograniczony.
0: Okej. Okay. Ludzie, wiesz co, mają taką bardzo jeszcze trudność czasami nawiązywania kontaktów, współpracy z osobami, którzy mają trochę inną praktykę, ale pracują z tym samym pacjentem. Jak tylko powiedziałem jedną rzecz, są sytuacje, że odsyłam kogoś do innych praktyków, oni robią to, co w tym momencie jest potrzebne, ale to jest ciekawe, ta osoba i tak do mnie wraca, bo na przykład była potrzebna praca bezpośrednio na kręgosłupie. Ja w tych tematach mniej ostatnio pracuję, jestem zupełnie w innym kierunku, ale na przykład potem trzeba pracować z tkankami miękkimi. Tak? Ta osoba i tak wraca ode mnie, wiesz co, z takim podziękowaniem, wie pan co, no dał mi pan fajny kontakt, bo rzeczywiście tamten główny problem jest rozwiązany, a teraz trzeba to wszystko wzmocnić. Jeszcze są innego tutaj rodzaju problemy. Bardzo ważna jest tutaj kwestia a propos jest w przedstawieniu, proszę państwa, nie bójcie się tego tekstu, jesteście państwo dyplomowanymi masażystami, jeżeli tam też nas słuchają fizjoterapeuci, jesteśmy tam fizjoterapeutami i tak dalej i zajmuję się. I to jest bardzo ważne, żeby tam w jakiś sposób w tej podstawowej informacji określić swoje kierunki, żeby, nie wiem, kilkoma tematami jakby zainteresować dodatkowymi, co, w jaki sposób możemy też czasami nakierować właśnie osobę. Ja miałem ostatnio bardzo fajną sytuację, wiesz, bo powiem tak a propos jeszcze tutaj rozwoju zawodowego. Ja dużo pracuję z kobietami w ciąży. I to w czasach, kiedy uważam za przeciwwskazanie, dużo moich pacjentek, moich klientek są to osoby, które mają masaż, oczywiście wtedy, kiedy nie ma przeciwwskazań. Bardzo często też pracuję z kobietami wczesno po porodzie, to jest kilka tygodni po porodzie. Oczywiście wtedy są zabiegi domowe, dlatego że logistycznych względów kobieta, wiesz, jak ma to wszystko zorganizować, pojechać, zabieg i tak dalej. I to jest bardzo też, proszę państwa, ciekawa część naszej praktyki, żeby umieć wyłapać te tematy niszowe, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o biznes, grupy docelowe, to jest rzecz, którą się bardzo często zapomina. Ja miałem pracę dwa razy z aktorami, dwa razy w teatrze. I to nie było tak, że ktoś mi dał etat. Powiem krótko, jak to wyglądało prosto z mostu, bo tu teraz będą już konkretne przykłady, tak? panie dyrektorze, mam taką propozycję, raz w tygodniu jestem u was, dajcie mi jakiś mały pokoik, a ja zamiast, powiedzmy sobie, wynajmu, czynszu, robię minimalne ceny dla tych państwa tutaj pracowników, tak? Wiesz co, ta decyzja była podjęta w ciągu 5 minut. Jeśli powiem ci dzisiaj, że dyrektor przedsiębiorstwa jest w stanie oddać gabinet prezesa, po to, żeby pacjenci mogli, pracownicy jego, tam skorzystać raz w tygodniu z zabiegów, to świadczy o klasie ludzi, tak? I wiesz, i to nie chodzi o sytuację...
1: Nie pójdziesz, nie zapytasz, to się nie dowiesz. Ja dokładnie tak samo pracy szukałam.
0: No, dokładnie, ale tutaj jeżeli chodzi o akurat... Jeśli chodzi, przepraszam, tylko o kwestię teatru, jeszcze skończę. I wiesz, ja sobie kończyłem pracę o godzinie 19, szybko składałem stół, chodziłem sobie na spektakle, tam gdzieś sobie z boku siadałem. Dało mi to zrozumienie, znowu, jak wygląda praca kolejnej grupy zawodowej. Taniec. Pracowałem w teatrze muzycznym, wiesz, gdzie masz zupełnie inne urazy. Tancerzy, urazy u osób, które zajmują się baletem. To daje ci inne możliwości. Wiesz co, pracy z tymi osobami, po prostu chodzi o docieranie do grup docelowych. Bardzo ważna grupa zawodowa to są te problemy dla masażystów, dla fizjoterapeutów, gdzie jest ta tak zwana praca w wymuszonych pozycjach. Jeśli zobaczysz, jak pracuje na, albo zobaczysz, albo sobie inaczej, jeżeli sobie uświadomisz, jak pracuje w ciągu próby w orkiestrze symfonicznej skrzypek, trzymając

0: Statystyka, o czym ludzie zapominają. Piszcie sobie albo zapamiętujcie, ile osób przyszło z polecenia, ile osób chciało taki zabieg, ile... i zobaczycie w ciągu nawet roku, dwóch lat, że ta praktyka się kompletnie zmienia, ona ewoluuje w innym kierunku. Wiesz, to są takie problemy. Teraz bardzo ważna sprawa, tutaj poruszyłem zaufania. Powiem ci przykład, o tym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Pracowałem kiedyś, przez momencie taką miałem przygodę w sanatorium, przepraszam bardzo, w spa, w sanatorium wcześniej i mówił mi tam personel, z którym współpracowałem, panie Piotrze, pan tutaj sprowadza pacjentkę, mówi pan, jak się ma rozebrać, oczywiście jest wywiad i tak dalej, tu można się przebrać, tam są jakieś stringi, tu i tak dalej. I on mówi, okej, ja sobie to zmodyfikuję po swojemu. Przychodzi pacjentka, oczywiście rozmowa i tak dalej, jakie są oczekiwania. Proszę pani, proszę spokojnie wejść, położyć się, ręcznikiem się przykryć, nie owijać. I to wie pani co, jak pani chce, ma pani bieliznę razową, jak pani chce, może pani zostać w swojej. Jaka jest reakcja? 80% pacjentów zostaje w swojej bieliźnie, w swoich rzeczach. Oni mają powody. I co jest ciekawe, ktoś nie przykrywa się ręcznikiem, ale się owija, tak? Oni mają powody. To jest ochrona z jakichś powodów miednicy.
1: Musi poczuć bezpieczniej.
0: Wiesz, dokładnie. A potem dopiero, i wiesz co, i my zaczynamy ten zabieg na tyle, na ile on nam pozwala. A nie to, pan sobie ściągnie ten ręcznik, tak, czy coś. Wiesz, i tutaj nie chodzi absolutnie o kwestie skrępowania. To są trochę inne kwestie. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Ta osoba chce się poczuć w ten sposób, bo to jest jej masaż, a nie twój.
1: Tak, jeśli chodzi jeszcze o wadę wzroku, tutaj może z jednej strony często pacjenci się czują bardziej komfortowo, no bo nie będziesz podglądać, tak. Z drugiej strony istnieje taka obawa, kurczę, a jak ten masażysta, a jak do mnie podejdzie, to czy mnie za cycek nie złapie najpierw, zanim on trafi w ogóle w to, co ma masować.
0: Wiesz, albo gdzieś indziej.
1: Poważnie, uwaga od koleżanki tutaj, która chodziła na masaż.
0: No, na mojej stronie jest krótka informacja podana, na przykład jak się do zabiegu można przygotować, bo to pytanie też pada i jak się odbywa zabieg i wiele na przykład osób, dlatego wiem, że korzysta, bo przeczytał jakieś informacje właśnie, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast w czasie niektórych zabiegów modyfikujemy, tak, bo na przykład jeżeli ja rzeczywiście muszę pracować z miednicą, dajmy na to i tak dalej, to też się muszę tutaj z czasem opowiadam, jak będzie wyglądał następny zabieg czy sesja, ale bardzo ważny aspekt też tutaj, Magda, a propos bezpieczeństwa. Zrozumcie, że takie sytuacje nie dotyczą tylko tego, żeby się nie czuł skrępowany klient czy klientka, ale dzisiaj bardzo dużo osób ma różnego rodzaju problemy fizjologiczne, tak? Różnego rodzaju problemy typu, nie wiem, nietrzymanie moczu, tam jakieś upławy i tak dalej. Pamiętajcie Państwo o tym, że to przykrycie służy też takiemu zabezpieczeniu. No jeżeli ja pracuję na przykład z osobą po porodzie, jest oczywiście już na tyle jej sytuacja zdrowotna, że mogą być zabiegi, jest po połogu, nie ma problemów. Ja przychodzę swoimi jednorazówkami, oczywiście ona ma tam coś swojego i tak dalej. To musi być, ta osoba jest przykrywana po to, bo na przykład lubi, jest tak zwana też określenie kokonu. Niektóre osoby, może być 35 stopni w pokoju, ona musi być czymś przykryta i to nie chodzi o temperaturę, nie chodzi o skrępowanie. Musi być pewna zwartość. Tutaj nie chcę, wiesz, mówić jakimiś tam terminami z psychologii, ale po prostu jest coś takiego bardzo jej potrzebne. Jest upał, jeżeli masz jednorazówkę, jakieś tam formy pareo i tak dalej, na niej ta osoba się już czuje inaczej. Wiesz, tutaj oczywiście mówiąc bardziej w temacie, w którym ja pracuję, że te wszystkie drobne sprawy muszą być tutaj zabezpieczone. Bardzo ważny też jeszcze taki jeden ważny akcent. Praca z mężczyznami. Zobacz, czasami pracuje się z nimi w ten sposób, jakby klatka piersiowa dla mężczyzn to był jakiś beton, wiesz, bo jest oczywiście inne podejście. Tak, masażyści pracują inaczej z kobietami, no bo jest biust, bo się może ktoś krępować i tak dalej. Ale co, po męskiej klatce piersiowej już można poskakać, bo tam facet...
1: Nie, w ogóle ciało tak mężczyzny wbrew pozorom jest bardzo wrażliwe. Ale
0: oczywiście,
1: to
0: że tak. Wiesz, rzecz bardzo, bardzo ciekawa, tak ostatnio rozmawialiśmy troszkę o też wpływie hormonalnym, oksytocynie i tak dalej. Też ktoś kiedyś powiedział bardzo fajne pytanie, zadał, czy można kogoś w masażu zagłaskać. No, powiem teraz trochę może z humorem. Kobiety nie można, bo kobieta generalnie lubi tak zwane techniki wykonywane pętlowo, dłuższe i tak dalej, których jest pewna sekwencja. Na przykład kobieta generalnie dosyć dobrze toleruje różnego rodzaju, ale tu mówimy o głaskaniu w sensie medycznym, technik. Dlatego, że to jest między innymi uwolnienie oksytocyny. Mężczyzny niektórego rodzaju techniki mogą doprowadzić do szału. tak, to często na przykład, tutaj Państwu opiszę, ktoś nie widzi, zdarza na przykład gdzieś na ławce, taka fajna scena,

0: widać tam facet jest tam, mężczyźni też mają czasami focha, tam gdzie siedzi, bo coś tam się z kimś zdenerwował. No i na przykład teraz widać, że dziewczyna zaczyna go tam gdzieś po głowie głaskać. Jak ona tam raz, drugi, trzeci. Widać, facet jest jeszcze bardziej, proszę państwa, podminowany. Mężczyźni inaczej odczuwają masaż i to trzeba się zagłębić w filozofię. Mężczyzna czasami na początku potrzebuje jakiegoś głębokiego impulsu. I bardzo na przykład ciekawe, że przy jakiejś głębszej relaksacji my, części u mężczyzn, idziemy z taką techniką bardziej konkretną. Często są to uciski. W ogóle się czasami nie rozpoczyna masaż od głaskań jakichś tam, czy w ogóle zapomni jakieś oliwce. Czasami na początku trzeba pracować na sucho, wyczuć, wiesz co, wyczuć pewne pulsowanie.
1: No i to jest... też jest różnica, czy to jest masażysta, czy masażystka. Wiem, że to są inne zupełnie. Akurat ja
0: miałam pacjentów
1: powiedzieć? Właśnie, kiedy jeszcze pracowałam z ludźmi. No później te masaże były w innych okolicznościach przyrody zupełnie wykonywane. Okay. Więc no, stąd ja myślę, że jeśli chodzi o zagłaskiwanie mężczyzny, też mamy spore pole do popisu. I naprawdę to jest jedna wielka wrażliwa sfera ciała mężczyzny.
0: Na pewno. Tutaj, wiesz co, nie chodzi tutaj jakieś tam konotacje, wiesz, nie wiem, czy szukanie podtekstów. Powiem to, nie. Jak ja to widzę w pewien sposób. Chodzi o sprawy emocjonalne. Wiele osób, jeśli dla nich jest masaż w ogóle taką pierwszą przygodą w życiu, idą tam, coś tam słyszały i tak dalej, pamiętajmy, że to jest ich doświadczenie, czasami to pierwsze na całe życie, tak? Będą do wielu terapii podchodzić przez pryzmat tego pierwszego zabiegu, prawda? I to jest bardzo tutaj istotne też akurat na przykład w mojej praktyce zawodowej, że my często zabiegi takie ogólne, całościowe rozpoczynamy jeszcze przez ręcznik. Z wielu powodów. Ludzie mają różnego rodzaju problemy, nadpotliwość, czasami się generalnie pocą, nie wiedzą, jak jest im na przykład zimno i tak dalej. Pierwsze sekwencje w masażu są wykonywane jeszcze uciskowe przez ręcznik, potem ten ręcznik się zdejmuje i wykonujemy pierwsze elementy masażu zupełnie na sucho. Dużo masażystów tam od razu wchodzi, wiesz, w kremy, w oliwki i tak dalej. Proszę państwa, tracimy wtedy bardzo wiele informacji, ale bardziej tych od strony psychosomatycznej, od takiej strony, wiesz, potliwości skóry, jak ona się zachowuje, żywotności skóry. To jest bardzo ważna informacja dla masażystów, przede wszystkim tych zabiegach takich ogólnych, całościowych. Jeszcze jeżeli chodzi o bardzo ważne elementy dla biznesu, to jest możliwość prezentacji właśnie w grupach otwartych, czyli wiesz, co się dzieje w terenie, są jakieś eventy, niekoniecznie związane takie stricto z masażem, czy z rehabilitacją, czy z medycyną, żeby tam się przede wszystkim, proszę państwa, prezentować. I jeszcze jedna rzecz, może taka też dosyć, może wydawać się kontrowersyjna z dzisiejszego jakby punktu widzenia. Proszę państwa, ja teraz to opowiem taką krótką historyjkę, bo ona odzwierciedli taką ciekawą sytuację dotyczącą też świata masażystów niewidomych. Otóż wiele lat temu, tu nie będzie jakiejś możliwości, żeby się zorientować, o kim mówię dokładnie, a więc tą historię opowiem i ta osoba pewnie by chciała, żeby to opowiedzieć. Masażysta zupełnie niewidomy, pracował tam sobie gdzieś, proszę państwa, w jakimś prywatnym gabinecie. No i pojawiła się pani prezes firmy, której się bardzo spodobał masaż, który ona wykonuje i zaproponował mu pracę dodatkową u niej w firmie. Nie tyle pracę dla firmy, dla pracowników, ale także to była taka dosyć specyficzna branża, gdzie często przyjeżdżali klienci, czekali tam na zabiegi, znaczy na pewne procedury. No i wtedy ona sobie myśliła, że też jako ciekawostka dla swoich klientów, takich stałych przede wszystkim klientów w branży, ona będzie miała dodatkowe zabiegi, tak? I co się okazało? Mówi, słuchaj, ale no, byli na ty, postawiam pewne warunki. No dobra, i ty na te warunki się zgodzisz, okej. Okay. I teraz uwaga. Pojechała z nim do fryzjera, pojechała z nim na zakupy, kupiła kilka fajnych t-shirtów, za 3 dni się umówiła do stomatologa, wszystko było pokryte z firmy. Ja go zapytałem, wiesz co, ale tak mimo wszystko, no jak się czułeś? On mówi, że to był dla niego szok, ale to była największa lekcja życia i pokora, jaką kiedy dostał. Mówi Piotr, nigdy w życiu mi ktoś nie powiedział o takich ważnych sprawach. Wiesz, dzisiaj...
1: I mógł wybrać i po prostu się obrazić i uznać, że ona się zachowała po chamsku i...
0: Wiesz co, chłopak dzisiaj...
1: Mam siłę niepełnosprawnego, a on to dosyć.
0: No chłopak dzisiaj prowadzi, wiesz co, naprawdę w sumie spore przedsiębiorstwo i wiesz co, tego samego uczy innych. Powiem ci szczerze, to są rzeczy, które naprawdę czasami jest nam trudno przyjąć. To był chłopak dosyć taki trudną przeszłością, wiesz co, jak to dzisiaj ktoś może powiedzieć, nie bardzo ogarnięty. Po prostu nikt mu w życiu o to nie powiedział. Tam pracował sobie gdzieś, wiesz, w szpitalu, było fajnie i na tym się wszystko kończyło, nie? Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu, no ktoś by się mógł troszkę, wiesz co, obruszyć, obrazić, czy powiedzieć, no jak tak można traktować człowieka. Wiesz co, to były inne czasy i to jest bardzo ważna sprawa też dla naszego biznesu. Ja się tego uczyłem też przez lata. Słuchać pacjentów i być otwartym na tak zwaną konstruktywną krytykę. Znaczy, proszę tego nie mylić z tak zwanym hejtem, bo to jest coś innego. Hejt jest bezpodstawny. Tu chodzi o to, żeby ktoś, jeżeli czuje, że szczerze, mówię, mi się zdarza, mówię, panie Piotrze, super tematy, ale dzisiaj pomilczymy.
1: Okej, przyjmujemy.
0: Naprawdę, to są sytuacje czasami bardzo trudne, trzeba słuchać i są czasami też sytuacje, wydawałoby się, kontrowersyjne z punktu widzenia medycznego. Pewne takie sztuczne też, w pewien sposób, czy nie do końca przemyślane wskazania, przeciwwskazania. Miałem jakiś czas temu pacjenta, który przyjechał, wiem, że jest pacjentem onkologicznym w dosyć trudnej sytuacji. Mówi do mnie tak, mówi: Piotr, jestem zmęczony tą terapią. Po prostu, no mam kryzys, już nie mogę. Wiesz co, zrób mi masaż. Ja się chcę po prostu dzisiaj zrelaksować. I wiesz co, i to jest to słuchanie, to jest poznawanie tych ludzi. W mojej pracy ja sobie mogę pozwolić na to, żeby zrobić taki zabieg, taką sesję, który tak naprawdę ma w sensie, nie wiem, wzorców masażu klasycznego niewiele wspólnego z masażem, wydawałoby się. Jest bardziej zaraz pracą z oddechem, wiesz, z jakimś elementem ruchu, z ogólnym rozróżnieniem sylwetki tej osoby. Natomiast takie czasami sytuacje są, że ktoś w tym momencie, mimo że z naszym stałym pacjentem, potrzebuje zupełnie innej pomocy, innego wsparcia. I myślę, że to jest też bardzo ważne, właśnie jak powiedziałem, żeby się pojawiać dla rozwoju biznesu na zupełnie innych tematach, wiesz, na zupełnie innych konferencjach. No ja bywałem kilka razy na konferencjach też takich lekarskich, oczywiście najczęściej spa, tam z masażu, z fizjoterapii, tam gdzieś też z tematów psychologicznych organizowałem kilka sympozjów. Na przykład widziałem, jak się ludziom, tak wiesz co, psychicznie otwierałem oczy, że można zupełnie inaczej popatrzeć na pewien problem, jeśli tak naprawdę się wysłucha tych oczekiwań, jeszcze raz wrócę do słowa oczekiwania pacjenta, a jeżeli nie możemy ich spełnić, bo na przykład ktoś wymaga takiej, a nie innej, bardziej specjalistycznej terapii w innym kierunku, to warto z kimś współpracować. Ale tak współpracować, żeby tą osobę znać, wiesz, jaki jest jej zakres pracy. I to jest co właśnie, czego widzę, że się często jeszcze ludzie boją. To, że
1: i
0: tam
1: nie wstydzić się tego, przejmie, że gdzieś tam mamy niedociągnięcia na przykład, ktoś to wykryje i
0: absolutnie
1: rozgłosi.
0: Absolutnie.
1: To ja jest myślę, takie ryzyko, że ale no, nie powinniśmy tego robić sobie wzajemnie, raczej pomagać.
0: Znaczy, wiesz co, tu patrząc w takim sensie pozytywnym, to jest czasami na poziomie już samej rozmowy, że ktoś na przykład dzwoni, wiesz, że naprawdę w ostrym bólu w tym momencie, wiesz, nie wiem, co się dzieje. Ja powiem szczerze, że ja nie mam problemu, żeby się przyznać, ale na tym poziomie, czy na tym, w tym etapie nie jest to praca dla masażysty. Natomiast wydaje mi się, że taki jeden z głównych problemów też, który stał się w Polsce i też ciężki dla biznesu w naszej branży, to jest takie totalne oddzielenie tych głównych nurtów. Wiesz, że masaż stricto leczniczy to jest tylko leczenie, metody, wiesz, rehabilitacyjne, no tam jakaś relaksacja to się raczej wiąże tam z jakimś zabiegiem spa, czymś takim, wiesz. Teraz jest tu gdzieś jakaś profilaktyka. Co to jest profilaktyka, to się powie? Wiesz, tam zapomina świat medyczny, przede wszystkim masażyści, że tak zwana profilaktyka drugorzędowa, o której mogę tutaj powiedzieć parę słów, jest to największa sfera, kiedy my działamy. Profilaktyka drugorzędowa polega na tym, że my staramy się zatrzymać procesy chorobowe na tyle, na jakim są, lub jeżeli można, w stanie, można je lekko cofać. Tak naprawdę to masażyści wykonują przede wszystkim, to nie chodzi tylko o teorię profilaktyki tutaj schorzeń, czy promocji zdrowia, ale chodzi o to, żeby właśnie też ludziom pokazać zdrowie jako wartość samą w sobie. Jeszcze sami ludzie pytałem, a propos pod kątem biznesu, no Piotr, ale no rozumiem ta promocja zdrowia, czyli tam mówisz tam o chorobach, mówi zaraz, nie mamy pojęć.
1: Nie, przede wszystkim to zdrowie samemu publiczne, powinniśmy być takim wzorem.
0: Wiesz, zdrowie publiczne, Magda, i tak zwana profilaktyka schorzeń to jest jedna rzecz, a promocja zdrowia, kiedy uczysz ludzi doceniać zdrowie, to jest kompletna inna sytuacja. I wiesz, jeżeli na przykład ja mam w kolejnej współpracy z fajną firmą osoby, które albo prawie nigdy nie miały w życiu masażu, albo na przykład z kolei mają masaż zupełnie inny i komuś się rozluźnia napięcie za pomocą bardzo miękkich, ale głębokich technik, on jest tym zafascynowany, wiesz, ja z drugiej strony muszę wiedzieć, że on za chwileczkę wróci do pracy. I to są wszystko możliwości, żeby stanąć na wysokości też zadania, że ktoś przychodzi, na przykład pracujesz dorywczo w hotelu i to musisz wyczuć też sytuację. Tutaj uwaga dla masażystów też niewidomych, że ta osoba chce masażu, ale ona tak naprawdę czasami nie chce terapii. Dlatego, że niestety jesteśmy w stanie też uruchomić pewne procesy stałe, tam zmiany, jakieś zwłóknienia i tak dalej, wzrosty, gdzie ta osoba was będzie następnego dnia przeklinać. Owszem, ma większy zakres ruchu, ale jej to w tym momencie było niepotrzebne, bo ma facet zrobić na przykład 3-godzinny wykład na sympozjum, tak? Jakiś pan, nie wiem, wykładowca, czy jakiś tam, powiedzmy sobie, znana osobistość. I właśnie to jest też bardzo ważne, żeby umieć, jak powiedziałem, słuchać tych oczekiwań. W tym momencie potrzebuję, dobra, fajnie, stricto terapii. Mam kłopoty z kolanem, mam z tym kłopoty i też słuchania, tak? Ostatnio był taki bardzo zaczepny na forum pytanie. Przyszła do mnie pacjentka z nowotworem, pisząc tak wprost, tak, tam gdzieś miała kłopoty, bo tam się stłukła kolano, tam gdzieś na jakieś desce jeździ i tak dalej. No i oczywiście wszyscy mówią, no co ty, sprawa nowotworowa, przeciwwskazanie. Ludzie, przecież ta osoba nie przyszła, żeby jej masaż leczyć onkologiczne schorzenie, tylko to jest osoba w stanie, jest pacjentem onkologicznym, która w tym momencie ma chore kolano, tak? I wiesz, i to jest taki przykład ciągłego niesłuchania, tak? Że jesteśmy i powie, no ale teraz dyskusja, no ale w szkole nas uczono, że... Ja mówię, słuchaj, kiedy skończyłeś szkołę? 12 lat temu. To ty się dalej przygotowujesz do egzaminu, czy już jesteś praktykiem? I wiesz,
1: właśnie,
0: to...
1: bo tak naprawdę sami pacjenci nas uczą bardzo, bardzo dużo.
0: No, ja co jakiś czas dziękuję pacjentom w bardzo taki specyficzny sposób. Otóż na blogu i też na stronie czasami wypuszczam artykuł, który jest odpowiedzią na pytania pacjentów. To kiedyś ludzi zdziwiło, nawet niektórzy mówili, a że to pewnie jakiś tam sposób sztucznie tworzony. Nie, chodzi o to, żeby na przykład słuchać, o co ludzie pytają i co jakiś czas napisać artykuł. No nie każdy ma takie zdolności. Wiesz, jak ja byłem w podstawówce, miałem kłopoty napisać dyktando, miałem kłopoty z napisaniem krótkiego wypracowania, tam były błędy i w ogóle to było, do dzisiaj mam z tym problemy, ale uznałem, że to jest moje życiowe wyzwanie i tak mi się przez to udało kilka książek popełnić.
1: Książek nawet popełnić.
0: Dokładnie, no bo to są wyzwania. Jeżeli patrzę na to problem, o Jezu, już tam mam jakieś problemy, dyslekcja, dysgrafia, a tam nie widzę i tak dalej. Nie, no to przecież ktoś ci to poprawi, ktoś ci zrobi korektę, prawda? Nie umiesz pisać, to zrób komuś zabieg fajny, ktoś ci napisze jakiś tekst. Wiesz, ja się kiedyś miałem, jak robił mi jakąś stronę informatyki i w pewnym momencie tam był temat dotyczący relaksacji. No i na zdjęciu jest taka pani, która sobie leży na jakimś takim stole do masażu, ma kieliszek szampana w ręku. Ja mówię, proszę pana, czy tak się panu kojarzy relaksacja? Czy ja mam to w ten sposób dać...
1: Promocja zdrowia i profilaksji.
0: Zdrowia, nie? A on mówi, pan co, nie, niech pan się tym nie sugeruje. W tym miejscu tylko wstawiłem taki obraz. Mówi, ale proszę pana, ale mnie to ciekawi socjologicznie. Z jakichś powodów pan to wybrał, tak? Wie pan co, no bo mi się kojarzy taki kieliszek szampana i że było fajnie z relaksacją. Ja mówię, okej, zastanówmy się na tym, co piszemy dalej, tak? Czym jest relaksacja? I wiesz co, ja zawsze uciekamy trochę.
1: I czy klientka nie zapyta przez telefon, czy ten szampan jest w pakiecie?
0: Czy ten szampan będzie w pakiecie? ale wiesz co, to jest też bardzo fajne, żeby umieć przyjmować, jak to mówią ci, na klatę tą krytykę konstruktywną, bardzo konstruktywną, dlatego że wiesz co, no, człowiek musi być otwarty na takie tematy, bo to się skończy tym, że nie będzie pracy, nie będzie praktyki. Powiem ci jako ciekawostkę i też słuchaczom. Jakiś czas temu moich dwóch kolegów, pamiętam, którzy rozpoczynali praktykę, obydwa w związku tam z zmianami stracili pracę, jeden z sanatorium, drugi w takiej przychodni. Fajna miejscowość uzdrowiskowa. Dziesiątki, słuchaj, gabinetów, tak? Oni mają świetne rekomendacje, nie ma dla nich pracy. Dlatego, że oni przez 20 lat pracowali stricto odcinkowo z masażem. Zlecenie LS, jedziemy tu jedziemy.
1: I pracowali dobrze przecież.
0: Pracowali świetnie jako terapeuci, tak? Natomiast zrobili dwie próby zabiegów i wiesz, pierwszy tekst to był właściciela tego tam jakiegoś ośrodka. Mówi, proszę pana, czy ja prosiłem, żeby pan mnie nastawiał? Poza tym w ogóle bez pytania? No ale wie pan, bo pan ma tutaj takie problemy. Mówi, proszę pana, ja wchodząc powiedziałem, jakie są moje oczekiwania. A pan uszczęśliwa ludzi na siłę. Dobra, to może zaczniemy, proszę pana. Nie zaczniemy, bo pan będzie robił to samo z kilkoma następnymi osobami, tak? Wiesz, i to jest taka ciekawostka, że ludzie się czasami fiksują, nie słuchają tego. No i też dla biznesu, co jest bardzo ważne, uważam naprawdę, żeby co jakiś czas chodzić samemu na zabiegi, samemu korzystać z tych zabiegów, wiesz, takie szczegóły, czy naprawdę, czy ktoś miał fajne ręce, czy te wszystkie drobne szczegóły były fajne dla mnie. Jeżeli nie były fajne dla mnie, to dlaczego? Ja powiem może taką rzecz teraz kontrowersyjną, następną. Ja kilka razy w czasie zabiegu zszedłem ze stołu, w sensie takim, że po prostu podziękowałem za zabieg i oczywiście szanuję czyjś czas, zostawiłem pieniądze, nawet tam z jakimś napiwkiem, ale mówię, pan co, przepraszam, ale nie na to się umawialiśmy. No i było bardzo zdziwienie, no panie Piotrze mówi, nie, niech pan zrozumie, po prostu ja już też w trakcie zabiegu powiedziałem panu, że mam inne oczekiwania, nie toleruję na przykład masaży jakichś tam siłowych i tak dalej, to co pan robi. To, co tak naprawdę mi jest potrzebne, ja szanuję pana punkt widzenia, ale jednak raz, drugi raz w trakcie panu jednak poprosiłem o inny zabieg. Pan nie zrobił żadnej korekty i ja szanuję pana czas. Tu są pieniądze za zabieg, ale dziękuję.
1: A czy przyznawałeś się, że jesteś masażystą przychodząc?
0: Wiesz co, mam problem, bo tutaj w środowisku jestem osobą rozpoznawalną.
1: Myślałam, że tak kompletnie do kogoś nieznanego.
0: Nie, zdarza się.
1: Bo tu może być problem, że się osoba stara ponad miarę.
0: Powiem ci to w inny sposób.
1: To, co ja miałam u siebie, czyli jeżeli na przykład współpracowałam z kosmetyczkami, czy tak. Gdzieś tam przy solarium, po prostu wymiana barterowa. Ja sobie chodziłam na zabiegi różnego rodzaju, a w zamian za to robiłam masaż, bo też tak to funkcjonowało równolegle w ogóle do mojej pracy w weterynarii. No, bez przesady, tam, zwłaszcza jeszcze znajomą osobę można, bo to zupełnie już inny kontakt, jest taki emocjonalny, tutaj jeszcze nie ma tego problemu, a przyjemny, spożyteczny właśnie, obie robiłyśmy sobie na przykład wymiany. I te kosmetyczki, które gdzieś tam się uczyły masażu, jak miały, nawet ja mówię, a słuchaj, to pokaż, może ja ci coś jeszcze podpowiem, może jakoś tam i pokaż w ogóle, jak robisz, mówię, zrób mi taki fajny, pełen właśnie zabieg i te algi i plus. Jej się ręce trzęsły. Ja mówię, dziewczyno, robisz wszystko bardzo dobrze, w porządku. Dokładnie. Wszystko jedno, nawet czy ona robiła na tym etapie, ale na tym etapie, nawet gdyby coś robiła źle, to nie mogłam jej powiedzieć tego, bo ona by już się całkowicie wyłączyła. Kiedy ja jej powiedziałam, że robi wszystko dobrze, zaczęła oczywiście działać płynnie, już od razu wszystko. Okazało się, że ma prawdziwa dziewucha talent, skończyła zresztą później kolejne w ogóle tam stopnie, już w tym masażu się specjalizowała.
0: Tak.
1: Ale ten pierwszy kontakt, wiesz, że masujesz profesjonalistę, Boże, co to teraz będzie? I to też może tak gdzieś wpływać na...
0: Znaczy w tej akurat sytuacji nie, ja tutaj nie chcę, nie mam jakby na to czasu i to jest sprawa bardzo, bardzo, bardzo prywatna, poza wiesz, tam kwestią wady wzroku, mam tam jeszcze jakieś inne, powiedzmy sobie, wyzwania życiowe, ale jeśli komuś określasz generalnie, na przykład, dlaczego nie chcesz, czego na przykład nie trawić i tak dalej na samym początku, no i ktoś jednak widzi taką, mają taką swoją wizję, to jest inaczej, tym bardziej, że praktyk paroletni. Powiem ci jaką ciekawostkę. Ja w ostatnich latach, nie wiem, może to będzie dziwne, ale najczęściej korzystałem z masaży kursantów.
1: I jakie wrażenia? Bo dojdziemy do tego, jakie kursy są ok, a jakie nie.
0: Znaczy powiem tak, przede wszystkim jest bardzo ważna sprawa. Kursy. No ja tutaj mówię o ludziach, którzy za fajnych, dobrych czasów kończyli tak zwane kursy w ZDZ-ach, gdzie to, wiesz, były często kursy po 300-400 godzin i to jest zupełnie inny temat niż to, czy ktoś
1: zrobił. To dzisiaj.
0: Ale wiesz co, powiem ci tak, ja myślę, że warto dać szansę ludziom. Jeżeli ja przychodzę na zabieg, ja nie oczekuję terapii, dlaczego nie mam pójść na kurs do, jakiś kurs, nie wiem, znaczy na, przepraszam bardzo, na zabieg do kursanta, tak? Mhm. Jeśli na przykład ja świetnie mam kontakt z tą osobą, wiem, że będzie fajny zabieg, kto mi da gwarancję, że na przykład technik, masażysta czy fizjoterapeuta zrobi ten zabieg lepiej? Ja nie oczekuję w tym momencie terapii, chcę pójść na zabieg, świetnie wykonany, mnie interesuje płynność, wiesz co, ruchów, żeby ktoś nie doszukiwał jakichś schorzeń, chcę, żeby zrobił to w świetny sposób. I tak, przecież naprawdę też zrozum jedną rzecz. Mimo wszystko, zanim powstały pierwsze studia w latach 80., na przykład chociażby Szkoła Krakowska czy inne, przecież niewidomi pracowali po kursach też w tym zawodzie. To nie było tak od razu, że było studium, wiesz, zawód medyczny i pracowali w ten sposób. Na wyspach, czy gdzieś przede wszystkim tak samo w krajach na wschodzie. Wiele osób ma coś, co jest w formie kursu. Tak naprawdę oni robią, to się nazywa tak zwane, wiesz co, właśnie my tego nie możemy przechodzić, bo to jest inny sposób, jak wiesz dobrze, jeżeli chodzi o edukację. Tam są tak zwane bloki tematyczne, tak? Mhm. Kończysz kurs i kończysz następny kurs i następny i przystępujesz do licencji. tak na przykład jest w Stanach. Możesz skończyć jakąś szkołę, masz minimalny na przykład limit godzin i podchodzisz do egzaminu licencyjnego. Tak jest w wielu krajach. Polska ma niesamowitą rzecz, bo zobacz, nasz zawód, teraz tutaj a propos podsumowania kwestii i kursów i tego wszystkiego, musimy sobie zdać sprawę z jednej podstawowej rzeczy na początku. Dostajemy i wiem, że dla wielu osób to będzie demagogia, możecie się z tym nie zgadzać, mnie to nie interesuje. Z punktu widzenia Europy i wielu krajów, w Polsce masażysta, przede wszystkim też masażysta niewidomy, dostaje szkołę od państwa, od podatników, która jest warta w Unii Europejskiej od kilku do kilkunastu tysięcy euro.
1: To tak? Prawda.
0: Coraz częściej są w Europie albo trzyletnie już szkoły na zasadzie licencjatu i tak dalej, czyli fizjoterapia, lub czasami są tak zwane tam medical college, coś takiego, z kierunkiem masażu, albo się robi kursy.
1: Ale mnóstwo jest tych króciusieńkich kursów. Tu na Dokładnie. Przykład w Irlandii Północnej naprawdę wiele osób
0: pracują?
1: Praktykuje po jakichś weekendówkach po czymś.
0: Dokładnie. I pracują, prawda?
1: Tak.
0: I teraz zobaczmy sobie, proszę Państwa, że mamy 2 lata świetnego zawodu medycznego. W porównaniu z innymi grupami zawodowymi, też to powiem bardzo ważne, masażyści nie walczą o uznanie uprawnień, tylko masażyści w Polsce muszą się starać o zatrzymanie uprawnień, które kiedyś uzyskali. I to jest olbrzymia na przykład różnica, tak? Od lat 80. jest to uznany zawód, jest uznany program i przede wszystkim moja taka uwaga dla późniejszych właśnie adeptów tego zawodu. Starajcie się w życiu kiedyś, bo to jest wasze życie. My już tam ileś pracujemy, tak? Nie chodzi o to, że jesteśmy rutyniarzami, ale to, co zrobicie, wpłynie na wasze życie, nie już na nasze. Starajcie się państwo, żeby mieć kiedyś w przyszłości wpływ na program technika masażysty, jako szkoły medycznej. Co w tym będzie? Jakie będą innowacje, tak? Nie tam, że nagle masaż klasyczny jest B, a inne są ciekawsze. Nie, to jest jeden z etapów, a inne są dodatkowe metody. Teraz, jeżeli chodzi o szkolenia, ja uważam, że na pewno, bo jeżeli nas przede wszystkim, znaczy ja myślę, że jedna rzecz podstawowa to jest taka, to jest, oczywiście, wiadomo, rekomendacje, opinia. Przede wszystkim jedna rzecz najważniejsza, to jest ilość sensownych godzin. Jeśli jest jakaś metoda, naprawdę, tego się nie robi w 2 dni czy tam gdzieś w weekend, ale przede wszystkim musi być możliwość kontynuacji. Jeżeli wchodzisz w zupełnie inne strefy, żeby to nie było tak, że zrobisz weekendówkę, a może ktoś przyjedzie, nie wiem, za 5 lat do Polski zrobić jakieś szkolenie, tak?
1: Musi być możliwość. Myślę, że ilość uczestników jest tutaj ważna, zwłaszcza przy osobach słabowidzących, niewidomych.
0: Kiedy
1: my nie, na przykład jest 40, 50 i więcej osób na sali, my nie mamy żadnej możliwości skorzystać z bezpośredniej korekty tego wykładowcy i tego prowadzącego, który na przykład coś pokazuje. Nam się wydaje, że na podstawie tego, co on mówi i co tam kolega, koleżanka nam podpowiedzieli, to wykonujemy dobrze, a możemy robić błąd.
0: Powiem to inaczej, zresztą pamiętasz ten czas, bośmy się kiedyś bardzo dawno temu spotkali. Mhm. Kiedyś masażyści potrafili jeszcze, przede wszystkim masażyści tutaj niewidomi czy niewidzący, potrafili się spotkać w sekcji co jakiś czas i naprawdę w miarę otwarcie po prostu pokazywać, jaka jest ich praktyka. Pewne tematy się
1: stowarzyszenia
0: trafili dokładnie, potrafili przedyskutować i tak dalej. Tak, oczywiście ja się spotykam z jednej strony z olbrzymim zainteresowaniem, jak wprowadzaliśmy kiedyś właśnie takie gdzieś tam elementy właśnie z pracy z ciałem i tak dalej, to jednak ponad 20 lat temu. I też oczywiście dla pewnych osób to było bardzo ciekawe, dla innych osób to były tematy, a tam jakieś udziwnienia i tak dalej. Zresztą porozmawialiśmy sobie poza anteną na ten temat. Ale co tutaj chciałem powiedzieć? Wiesz co, ja myślę, i to może kogoś dziwi, że najważniejszym kursem, jaki jest po dyplomie, spotkać się, nie wiem, rok, półtora roku po wszystkim, może nawet w innej czy w tej samej grupie, po prostu przedyskutować kilka tematów, które nas nurtują już na tym samym początku i zrobić sobie to, co myśmy kiedyś praktykowali, warsztaty wewnętrzne. Tu nie chodzi o to, żeby koniecznie robić nowe kursy, zanim coś mam ugruntowane, dlatego że wiele osób, zobacz, zanim skończyło program technika, oni już mają 3, 4, 5 kursów, proszę pana, bo tam się wszędzie papierki wymaga. To nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca. Jeżeli ja na przykład mi czasami ktoś tam jakiś CV wysyła i ja widzę, że to są wszystko modułowe szkolenia i to kompletnie z innej parafii, to nie ma racji bytu. Ja uważam, że na początku poszukać jednego dobrego kursu, dłuższego, na przykład z metody, która nie była w trakcie. Jeśli mogę coś powiedzieć tylko tak, to naprawdę jako nie tylko ciekawostka, ale jako taką naprawdę poradę. Masażysta, technik masażysta, jeżeli chodzi o dzisiejszy sposób patrzenia na rynek, potrzebuje między innymi jakiejś metody, opartej o pracę z powięzią. Niech to będzie uwalnianie powięziowe albo jakiś dobry kurs z punktów spustowych, z trigger point, bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest zresztą też dzisiaj taki temat, który rozumieją pacjenci, a nie po tym, proszę pana, miał być masaż, a pan się o jakiś punkt opiera. Druga sprawa bardzo ważna. No, na rynku warto sięgnąć po jakąś metodę, umownie mówiąc, wschodnią czy orientalną. Ale też, żeby to nie było naprawdę jakieś tam dwa dni, tylko po prostu wejść coś, jeżeli czujecie państwo taką pracę z ciałem, to wejść troszkę głębiej do tego tematu. Na pewno warto rozszerzyć...
1: Są organizowane na przykład z masażu tajskiego.
0: A z różnych rzeczy bardzo fajnie, dokładnie. Natomiast...
1: Z dobrych właśnie, bardzo dobre noty mają.
0: Tak, wiem. Natomiast jest jeszcze taka sprawa... Tak, wiem, kiedyś nawet na jednym chyba z kongresów nie było tłumaczeń i nie wiedział, co tam się dzieje. Tłumaczyłem jeden z takich właśnie wykładów i jednocześnie mówiąc ludziom, co się dzieje. Następna bardzo ważna sprawa to jest, jeżeli chodzi o warsztaty lub też szkolenia, sprawa dotycząca jakichś tematów właśnie psychosomatycznych, czyli tam, gdzie jest jakiś temat relaksacji. Nawet jeżeli się państwu wydaje, że tam jakieś parę dziwnych chwytów pokazanych, proszę państwa, to są ważne sprawy, dlatego że w tym kierunku dzisiaj masaż zmierza i uważam, że coraz więcej masażystów będzie pracowało poza głównym nurtem medycznym. No niestety, może nam się to nie podobać, ale to nie zależy ode mnie, tak? Po prostu widzę, jak się rynek zmienia, tak? I w tym temacie bym powiedział tyle. Proszę państwa, teraz są różne możliwości kursów w oparciu o pracę z tkankami miękkimi lub też na przykład o miękkie metody z terapii manualnej. Jeśli ktoś zmierza w kierunku właśnie takich zabiegów dotyczących stricto rehabilitacji. Natomiast mnie też fajne rzeczy nauczono w szkole za granicą. Nie przekraczania swojej kwalifikacji. I powiem państwu, że my jako Polacy mamy z tym problemy, że nam się wydaje, że to nie potrafię.
1: Dam
0: radę i tak dalej. Nie, to nie są te czasy, że każdy robi wszystko. To się już moim zdaniem skończyło. Są zupełnie inne dzisiaj zapatrywania na rynek i naprawdę ta jedność różnorodności polega też na tym, żeby właśnie sięgać po te króciutkie, wiesz, czasami szkolenia, takie warsztatowe, ale żeby na przykład zobaczyć, dobra, fajnie było, niektórzy ludzie pracują w ten sposób, ale mi to nie leży. Powiem teraz tak ciekawostka a propos też kosztów. Naprawdę, oprócz tego, że tutaj może się komuś nie podobać, to co powiedziałem, bo przecież wiele jest państw, gdzie są szkoły za darmo, natomiast na pewno nie na takim poziomie medyczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jednak też masażyści niewidomi czy z wadą wzroku korzystają z różnego rodzaju zniżek, tak? To jest inna kwestia, że jednak te ceny są czasami do nas obniżane. Zdarza się, że ktoś mówi, panie Piotrze, a tam miał taką sytuację, tam jednak jakiś kurs nie przyjęli, bo tylko tam takich innych osób. Ja się pytam, co jest za problem, żeby sobie zrobić szkolenie tylko z kolei właśnie dla masażystów niewidomych? Przecież to jest tylko kwestia zorganizowania, prawda? Jeżeli się nie czujemy w jakiejś grupie, ja uważam, że to nie ma sensu, dlatego że przede wszystkim integracja jest dużym plusem, tak? Bo my też pamiętajmy, my też słuchamy. Ja powiem o też dziwny sposób. Nie lubię ostatnio bycia na kursach w Polsce. Powiem państwu dlaczego. Dlatego, że zanim główne tezy wyłoży ten kursant, to już słyszę z lewa sprawa, jakby ktoś zrobił to lepiej, że to, co ten wykładowca mówi, to jest nic, że on to umie lepiej zrobić. Ja się pytam, to po co przyjechać na ten kurs? No bo była dotacja. Wszystko w temacie. Proszę państwa, naprawdę mamy duże możliwości rozwoju i jeżeli chodzi o krótsze szkolenia, dłuższe szkolenia, póki można, uważam, warto się tam gdzieś łapać pomostowo na jakieś dodatkowe studia czy z fizjoterapii, jeżeli ktoś chce w tym kierunku pójść. Natomiast jeśli mogę państwu coś polecić, to szkolenia, które są dostępne, międzyśrodowiskowe. Bo uważam też z perspektywy czasu, że jeżeli biorę udział w jakimś szkoleniu, gdzie są i masażyści, i fizjoterapeuci, czasami też są studenci z wydziału lekarskiego, jeszcze nie lekarze, prawda? I na przykład jest jakaś psycholog i tam inne osoby, jest to zupełnie inna inna praca w tym momencie. Ja na przykład niedawno miałem taką fajną sytuację, że prowadziłem taki przedmiot, masaż w okresie macierzyństwa, pracowałem z fizjoterapeutkami, a także z położnymi. Przepiękne doświadczenie życiowe. Ja coś im przekazałem, one też przekazały. I właśnie też chodzi o to, żeby wybierać te kursy, na których mimo wszystko może być jakaś interakcja, tak? Że my się czegoś uczymy, ale też mamy możliwość korekcji, przekazania czegoś. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o co chodzi.
1: Bogaca wszystkich, że nie jest się tylko i wyłącznie biorcą, ale też dawcą. To człowiek nawet zupełnie inaczej pracuje, zupełnie inaczej myśli, koncentruje się na takim kursie, pełni odbiera. Dla mnie jeszcze jedna rzecz była tutaj istotna, może nie dla każdego jest, ale myślę, że to akurat nie jest wyłącznie moja specyfika. Brak dostatecznej informacji o tego, co będzie na kursie. Na przykład były takie sytuacje, i to niejednokrotnie, że ja próbowałam się dowiedzieć, czy metoda, której będziemy się uczyć, czy wymaga interakcji z pacjentem na zasadzie wydawania jakichś komend, instrukcji, teraz proszę napiąć, teraz proszę odpuścić, tak. Dlatego że to będzie coś takiego, co z założenia dla mnie jest niewykonalne, jeśli chodzi, no ja nie poinstruuję psa, a teraz mój drogi, proszę, i 20 sekund teraz tutaj, teraz odpuść. Nie? Mogę trochę innymi metodami różne rzeczy osiągnąć i wbrew pozorom takie ćwiczenia czynne też można ze zwierzętami przeprowadzać. To są naprawdę bystre stwory. Ale no, taka metoda z zasady dla mnie była stratą czasu i pieniędzy. Co się okazywało dopiero podczas kursu najczęściej. Kiedy ja zmieniałam cały grafik w pracy, przyjeżdżałam i tak dalej, no bo to nieraz jeszcze w ogóle zewnętrzne, gdzieś wyjazdowe. I taki kwiatek, nie? No to i tak posiedź i tak dalej, a potem będzie i tak wieczorem fajna impreza. No świetnie, tylko chyba nie do końca o to chodziło.
0: No, integracja, tak? Teraz zewnętrzna zawodowa.
1: Znaczy, integracja bardzo dobra jest zawodowa, to właśnie.
0: Ja powiem szczerze, wiem, że możecie Państwo mieć takie troszeczkę też jakby tutaj podejście do tej sprawy. No, jestem troszkę w innej sytuacji. Znam dosyć dobrze środowisko też masażystów. Ja lubię to rozgraniczać, czy niewidomych, czy właśnie z dużą dysfunkcją wzroku, bo jednak to się zupełnie inaczej pewne rzeczy postrzega. Natomiast, proszę Państwa, ja chciałbym tutaj przede wszystkim, jakby tak trochę podsumowując to wszystko, Państwu przede wszystkim pokazać, jakie są perspektywy, nie tylko co można byłoby zrobić, tylko co po prostu może, co jest osiągnięte na zasadzie konkretnych przykładów. Tu nie chodzi o to moją praktykę, ludzi, których znam, ludzi, którzy są świetnymi specjalistami, z którymi współpracuję, przede wszystkim, żebyście mogli korzystać też z różnych szkoleń poza środowiskiem, ale nie na takiej zasadzie, że też pamiętacie Państwo, jeżeli się decydujecie na dużą grupę, tak? To nie może być tak, że Państwo mimo wszystko co 15 minut czy 5 minut macie jakieś, powiedzmy sobie, pretensje, że ktoś Wam tego dokładnie nie pokazał i tak dalej, dlatego że w pewien sposób jesteście Państwo w grupie i to niestety też nie tak zawsze jest tak, że ktoś się musi do Was dostosowywać, ale ja na przykład kiedyś pamiętam świetną sytuację, gdzie mój kolega po prostu był specjalnie na grupie z takim jakby przewodnikiem, on tam po prostu był też uczestnikiem, który wiedział, jak jemu pewne rzeczy może inaczej wytłumaczyć i myślę, że to jest bardzo ważne, że jak jesteś na szkoleniu, gdzie są różne grupy zawodowe, na przykład ja akurat dzisiaj potrzebuję takich szkoleń, prawda, i tam gdzieś pod kątem i z psychologii coś ciekawego i tak dalej, pracy z ciałem, dlatego że na przykład to, co mnie dzisiaj interesuje w moim zawodzie, ja nie odnajduję na przykład w zawodzie fizjoterapeuty. I przepraszam, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak, na przykład w takim sensie, że ja jakby tutaj nie znajdę tam tych cegiełek rozwojowych, które są w tym momencie potrzebne w mojej pracy zawodowej. Natomiast też taka bardzo właśnie ważna sprawa, jeżeli chodzi o szkolenia. Proszę Państwa, naprawdę, nie brońcie też jakby swojego zawodu z tej perspektywy, a że tam ktoś umie coś więcej, a na przykład tam ci na masaż nie znają czy coś, to jest droga donikąd. Jeśli ktoś naprawdę z Państwa chce dzisiaj i w przyszłości zrobić coś więcej w kierunku rehabilitacji, to się prędzej czy później i tak powinno skończyć na studiach z fizjoterapii. I uważam, że jeżeli ktoś czuje powołanie, fajnie, kierunek
1: powołanie
0: w takich kwestiach, to proszę Państwa, nie brońcie się od tego. Naprawdę dzisiaj z możliwości są zresztą dofinansowania i tak dalej. Ja miałem trochę inną drogę zawodową, bo mnie zupełnie inne rzeczy interesowały. Kiedyś mi ktoś takie pytania też zadał w czasie rozmowy, fajnego wywiadu takiego telewizyjnego, ile jest w zawodzie nie biznesu, a tutaj właśnie misji, tylko ile jest sztuki, ile z rzemiosła, a ile z artyzmu. Ja powiem Państwu taką ciekawostkę. Miałem w szkole dwóch świetnych nauczycieli. Jeden, akurat jeszcze miałem z nim teorię masażu, już oczywiście zmarł, Anicet Zborowski. Natomiast miałem też świetnym nauczycielem. Oczywiście, miałem też z świetnym nauczycielem, proszę Państwa, zajęcia z masażu z panem Marianem Skwarą, też świętej pamięci. Mhm. I proszę Państwa, co jest tym wszystkim bardzo ważne? Jeden był rzemieślnikiem, drugi był artystą. Ja nie będę mówił, bo to nie chodzi o to, ale to byli świetni wykładowcy, gdzie oni się uzupełniali. Każdy miał inne podejście, tak, do sprawy zawodowej. I jeśli ktoś ze stricto ma celowość terapii, w ten sposób, stąd gdzie był, tu w ten sposób to rozpatrujemy i w ten sposób skanuje człowieka, będzie potrzebował bardziej rzemiosła. Ktoś to patrzy na człowieka od innej strony, tak? Czy jeszcze byli też inni wykładowcy? Ja powiedziałem tutaj, te święte pamięci z takiej perspektywy, dlatego że oczywiście szkoły się pozmieniały, to wszystko chodzi też o pewną tradycję, o, w takim ujęciu to mi chodziło. Dzisiaj się wszystko zmienia, mam takie wrażenie, że dużo masażystów też właśnie tutaj jakby z naszego środowiska, one gdzieś tam głęboko jest w przeszłości. I owszem, mamy fajną tradycję, mamy fajną szkołę, ale zrozumcie Państwo, przede wszystkim tu uwaga dla tych młodszych osób, że ten rynek się kompletnie dzisiaj zmienia. Są zupełnie inne oczekiwania, tak? I tutaj ostatnio ktoś właśnie pytanie takie fajne zadał, chyba wczoraj, a propos takich tam sytuacji trochę humorystycznych, a propos tam jakichś zaczepiania właśnie między innymi masażystek przez tam gdzieś klientów, którzy pomylili gabinety. Proszę Państwa, bo ja Państwa ściągnę na dół. Dzisiaj jest to samo w drugą stronę. To są takie czasy, że was zaczepia klientka. I albo mówimy o tym zawodzie z pełnej perspektywy, jak to wygląda, tak, albo jest jakieś coś skrzywionym zwierciadle. No jeżeli Państwo chcecie się dalej w tym zawodzie rozwijać...
1: Praca z ludźmi, praca z ciałem.
0: Dokładnie.
1: Musimy też być na to przygotowani.
0: I musimy być na to przygotowani przede wszystkim po to, jak powiedziałem jeszcze raz, że coraz więcej właśnie zabiegów wykonuje się jako tak zwane zabiegi całościowe. I oczywiście Państwo możecie tych zabiegów nie robić, być typowo w terapii, albo zajmować się bardziej w kierunku kosmetyki. Ja znam ludzi, którzy świetnie łączyli tam jakieś te jakby swoje preferencje zawodowe, ale trzeba zrozumieć, że nie jako kolejny, tylko warto na samym początku, jeszcze w szkole, próbować, dzisiaj mówiąc językiem współczesnym, ogarnąć masaż całościowy. Umówić się z koleżanką, z kolegą. My robiliśmy to wprost, tak? Proszę Państwa, potem były takie problemy, ktoś przychodzi, mam zrobić drenaż, pracuję gdzieś z klatką piersiową, ta bidna przerażona, na egzaminie to już w ogóle, tak? Temu się ręce trzęsą. Proszę Państwa, no to zrozumcie, jaki w końcu zawód wykonujemy. Z jednej strony musimy być oczywiście tutaj bardzo nastawieni na to, jak powiedziałem, na budowanie zaufania, bezpieczeństwa pacjentów, klientów, ale z drugiej strony musimy też pewne rzeczy przerobić sobie i właśnie między innymi też nurt pracy z ciałem, czy to, o czym tu powiedzieliśmy, o tych różnych metodach właśnie z nurtu bodywork, one są związane też z rozwojem nie tylko zawodowym, ale takim personalnym uczestników tych szkoleń. Jeżeli Państwo czujecie, że jest jakiś fajny warsztat, że tam też się troszkę pracuje właśnie, proszę Państwa, z sobą, właśnie warto te tematy pójść na szkoleniach, dlatego że to jest jeden, uważam, z przepiękniejszych, jaki może być w ogóle zawód. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, żeby wykonywać inne, a powiem Państwu tutaj na końcu tego tematu i chyba pewnie już powoli kończymy, też tematu biznesowego, proszę Państwa. Ja miałem możliwość poprowadzenia kilku ośrodków gdzieś tam w przyszłości. Zajmowałem się i szkoleniami i tak dalej. Był czas, że nawet już nie chciałem robić szkoleń, bo tego było wszystkiego za dużo. Można było to wszystko rozbudować. Przez jakiś czas prowadziłem taki projekt informacyjno-edukacyjny Instytutu Bodywork, pewnie Państwo też słyszeliście, ale chodzi o to, że takie zaangażowanie, proszę Państwa, zamyka nam to, co jest najważniejsze w zawodzie, praktykę. I powiem tylko taką też ciekawostkę a propos praktyki, że znam wielu masażystów, którzy opuścili praktykę na rzecz bardzo wielu szkoleń. Znaczy oni pracowali jako szkoleniowcy, bo były oczywiście dotacje unijne i tak dalej. Wylecieli trochę z czynnego zawodu. Jak się dotacje pokończyły, mają duży problem z wróceniem do tego zawodu, prawda? Dla mnie najważniejsza jest praktyka, a potem ewentualnie jakieś szkolenia, proszę Państwa, konferencje, te wszystkie rzeczy. I co mogę powiedzieć? Widzę czasami u osób młodszych, mają kłopoty, tam gdzieś 2-3 lata praktyki, już ma kłopoty z kręgosłupem i to takie, no właśnie też bardzo ważna sprawa w zawodzie, to jest ergonomia. ergonomia, jeszcze raz ergonomia, prawda? Pracujcie w różnych pozycjach. Czasami trzeba, proszę Państwa, zejść na kolana, zejść do parteru. Czasami, co jest też ciekawe, jest olbrzymim wyzwaniem zrobić masaż na macie. Jeśli przez cały tydzień, proszę Państwa, pracujecie na stole, bardzo wygodnym, opuszczanym i tak dalej, zróbcie sobie Państwo czasami w sobotę, nawet w gronie znajomych, jakąś sesję masażu na dobrej macie do masażu, takiej wygodnej, kiedy trzeba zejść, proszę Państwa, do parteru. Jako ciekawostka następna.
1: I siedzieć na piętach i tak jak, się
0: dokładnie.
1: Kołysa. Ja tak pracuję cały
0: dokładnie.
1: Czas.
0: Proszę Państwa, jako ciekawostka, 3/4 masażystów na świecie nigdy w życiu stoła nie widziało do masażu. Przepraszam bardzo, stołu do masażu, bo tutaj zobaczyłem na zegar. Proszę Państwa, naprawdę, to jest trudno wam uwierzyć. Pracują na matach. To jest Azja przede wszystkim, proszę Państwa, to jest Afryka, to jest wiele, wiele stref, gdzie oczywiście stół fajny, piękny, wygodny. Okej, fajnie, ale chodzi o to, żeby zmieniać sposób pracy. Czasami trzeba gdzieś przyklęknąć. Jeżeli pracujesz z jakimś fragmentem przedramienia, dlaczego nie możesz usiąść obok pacjenta, tak? No, taki jest ten zawód. Na końcu taka jeszcze dygresja. Ja dużo pracuję z twarzą. Niestety mój taki problem życiowy, to powiedziałaś, było jedno z pytań, bo widzę, jak pogodzić pracę z życiem prywatnym. Czasami trzeba na rzecz masażu też pewne rzeczy zrezygnować. Otóż, proszę Państwa, ja kiedyś grałem instrumentem, gitarze na flecie, no niestety ze względu między innymi na to, że pracuję dużo z twarzą, no nie mogę na przykład grać na gitarze non stop, dlatego że są wtedy palce oczywiście twarde, opuszki i tak dalej. Czy da się dołączyć? Ja myślę, że dzisiaj za dużo się mówi troszeczkę jakby o powołaniach, o pasji. Proszę Państwa, w zawodzie masażysty jest potrzebna jedna rzecz podstawowa – zaangażowanie. I to w samej pracy, także poza pracą. Natomiast pasja życia, jak będzie, to będzie zaangażowanie w pracy. Jak będzie zaangażowanie w pracy, dodaje zadowolenie i będzie czas na różne pasje życia. Natomiast moim zdaniem też po rozmowach wielu tutaj z osobami, na antenie czy wcześniejszych jakichś tam spotkaniach, uważam, że naprawdę ocena naszych poczynań zależy przede wszystkim od klientów. Jak czasami coś piszecie na forach, kto się z tego, proszę Państwa, śmieje, chcecie pokazać naprawdę swój sukces zawodowy. Ja do tego zachęcam, dlatego że to też czytają właśnie to, co się Państwu udało zrobić. Naprawdę, to nie jest pycha. Czasami jest też brak takiej pokory, proszę Państwa, sztucznej. Jeżeli na przykład czujecie się w jakichś tematach, w tematach niszowych, to może bardzo mocno wzmocnić Was, proszę Państwa, biznes. Ja kiedyś na moją stronę internetową dałem zdjęcie z osobą, która miała masaż przez ubranie. Proszę Państwa, pojawiła się fala nowych pacjentów właśnie z tego zdjęcia, żeby nie wchodzić w rutynę. To jest bardzo ważne, żeby umieć ocenić, że ten rynek się zmienia. Jeśli coś macie problem z, jakby tutaj ze zrozumieniem tematów, poproście osoby zupełnie widzące, żeby wam powiedziała, słuchaj, co się dzieje, prawda? Jak ty to widzisz od innej strony? Wejdź, wpisz jakieś ciekawe słowa kluczowe w internecie. Pomóż mi w pewnym momencie, wiesz co, ja ci zrobię fajny masaż, tak? Czy po kumplowsku, czy profesjonalnie. Żeby, proszę Państwa, tylko, że to jest normalne. Nie ogarniamy wszystkiego. Ja mam tylko wadę wzroku, nie jestem osobą niewidomą, a też w wielu rzeczach tutaj nie jestem, bo czasu na to nie starczy. Musi być pewna pogoda w tym, co robimy. Proszę Państwa, naprawdę nie interesuje, jak byłem kiedyś niedawno w przychodni, nie interesuje pacjenta wasze, powiedzmy sobie, tam dyskusje na temat tego, jak to jest źle z Narodowym Funduszem i tak dalej, bo ten pacjent wie, bo czekał kilka miesięcy na zabieg. Po co jeszcze cały czas o tym mówić? Starajcie się mówić o rzeczach pozytywnych, naprawdę. Jesteście w jednym z najstarszych zawodów, totalnie niezależnych i myślę, że to jest taka bardzo ważna myśl w tym wszystkim. Kiedyś takie
1: i
0: bardzo
1: i
0: fajne...
1: I dbajmy o siebie też, bo jeżeli my będziemy mieć w sobie napięcia, nieprzepracowane sprawy, będziemy sami zdołowani w takiej złej kondycji fizycznej, emocjonalnej, psychicznej, no to wszystko to absolutnie będzie rzutowało na pacjenta.
0: Ostatnio w autobusie taki pan pyta, proszę pana, a co pan pana ma tam jakieś, taki starszy pan, jakieś organki, jakiś instrument, tego nie. Chyba żona mówi, proszę pana, wiesz co, to chyba jakiś tam rehabilitant, taki stół ma, nie? Ja mówię, co pan tam ma? Ja mówię, proszę pana, to jest takie podium do strojenia.
1: Człowieka.
0: Do czego? Ja mówię, do strojenia harf. Dlaczego harf? Wie pan co, bo jest takie fajne powiedzenie, że ciało jest harfą duszy. Od nas samych zależy, czy wyda piękną melodię, czy dysonansem zgrzytliwym zadźwięczy. Może trochę poezji na końcu, ale taki ten zawód jest, że wiesz co, można podchodzić bardzo pragmatycznie, ale też zauważyć, kiedy klient potrzebuje czegoś innego, tak?
1: Mhm. Jeszcze też chciałam cię zapytać o warsztatach. Mówiliśmy, a na koniec też jeśli chodzi o książki. Twoje na przykład, ale też inne, które polecasz, ewentualnie też jakieś strony internetowe, takie miejsca, gdzie warto.
0: Czyli możemy o tym powiedzieć, tak? Oczywiście. Powiem Państwu tak, jeżeli miałbym komuś, kto jest świeżo po szkole, proponować książki, to proponuję książki pod nazwiskiem Sandy Fritz i oczywiście tam osoba, którą może bardziej kojarzycie, Leon Chertoff. To są trzy książki napisane notabene przez moją dyrektorkę też szkoły w Stanach, dotyczące pracy z powięzią punktów spustowych. Te książki są w języku polskim. Nie wiem, czy gdzieś dostępne oficjalnie, jeżeli chodzi o pliki tekstowe, ale książki, które pokazują, jak można masaż łączyć z pracą z powięzią, czy z punktami spustowymi i tak dalej.
1: To a na ile jest to opisowo dostępne dla niewidomych? Czy myślę, jeżeli dosyć... się zeskanuje, to też okej? Okay?
0: Ja myślę, że dosyć dobrze. Tam jest dosyć dużo obrazów, ale to jest taki bardzo fachowy język medyczny. Zobaczcie, na jakim poziomie też pracują masażyści, jakby też w innych krajach. Bo ta osoba jest świetną terapeutką, dyrektorką, ale jest też po prostu masażystką praktykującą. Na pewno warto się pokusić o jakieś książki, a tutaj naprawdę tego jest sporo, jeśli chodzi o pracę z powięzią. Ja myślę, że na początku jest bardzo fajna książka, która się nazywa Niedokończona sieć Schulza, która da jakby takie ogólne podejście do takich kwestii, które są związane z pracą właśnie z powięzią, z rolfingiem i tak dalej. No, książek anatomiczno-fizjologicznych to jest po prostu dzisiaj masę. Wiesz co? No właśnie, pojawi się temat moich książek. Powiem Państwu w ten sposób. Moje książki były bardziej pisane jako literatura poglądowa swego czasu, żeby zobaczyć, w jakim kierunku się można rozwijać. Książki takie stricte techniczne są dwie. Na dzień dzisiejszy się skończył zupełnie nakład. Także to się też w tym kierunku spełniłem, ale nie, będę do druki i też to za jakiś czas wypuszczę po prostu w formie PDF-ów. No, zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda. Ale powiem Państwu jeszcze trochę coś pod innym kątem, bo ja czasami widzę komputery masażystów, też niewidomych. Proszę Państwa, tam się roi od różnego PDF-ów. Powiem Państwu, wątpię, żebyście Państwo naprawdę to od początku do końca czytali. Ja uważam, że warto sobie zainwestować w jakąś jedną fajną na początku książkę, naprawdę ją przetrawić. To nie jest takie cały czas, że muszę mieć coś następnego. Ja ostatnio w gabinecie robiłem trochę porządek i się śmiałem, jak położyłem sobie książki.
1: Do czegoś w ogóle sprzed lat, dokładnie. Do swoich własnych materiałów.
0: Ale położyłem sobie kilka książek i zobaczyłem tam książki, które kiedyś miałem, strasznie musiałem kupić w ogóle te książki. Proszę Państwa, leżą od 5 lat, nie miałem kiedy czasu do nich zetknąć, a między innymi kupiłem następną. I ja myślę, że też warto szukać jakichś artykułów poglądowych, jeżeli chodzi o fizjoterapię, o masaż, które dają taki inny pogląd. Natomiast jeżeli chodzi o książki bardziej w takim sensie rozwojowym, no to już jest, proszę Państwa, klasyka, jak książki Aleksandra Loena, jeśli chodzi o bioenergetykę. Jeśli ktoś pracuje bardziej tutaj z sferą emocjonalną, z takimi tematami związanymi troszeczkę też z psychosomatyką, jest bardzo fajna książka. Państwo sobie możecie wygooglować. Nazywa się Anatomia emocjonalna. I tej literatury jest dużo. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, jakbyście Państwo chcieli, oczywiście na tyle, jak mi czas pozwala. Spróbuję napisać kilka takich fajnych pozycji i tutaj przesłać Magdzie. Właśnie tego też, co jest w języku polskim dostępne, no bo oczywiście
1: to jest podstawowa kwestia. Wtedy umieścimy to w komentarzu pod...
0: Można to umieścić w komentarzu.
1: Oczywiście.
0: W komentarzu. I chciałbym, żebyście Państwo jeszcze na końcu taką jedną rzecz w tego wszystkiego wynieśli, na której mi zależy. Proszę Państwa, ja mówiłem tutaj, może dosyć czasami rozwlekle, o mojej przygodzie z tym zawodem. Zdaję sobie sprawę naprawdę, że macie różne sytuacje, takie jakby to powiedzieć, w sensie też tak naprawdę realnych ograniczeń, że nie wszystko można, do wszystkiego można dojść, zauważyć i tak dalej, ale no zawsze można gdzieś poprosić o jakąś pomoc i proszę naprawdę, to jest duża sztuka, proszenie czasami o wsparcie. Natomiast zawód zmieni się w ciągu kilku lat, moim zdaniem zawód technika masażysty, a także w ogóle sytuacja tego zawodu zmieni się radykalnie. To nie mówię w sensie czegoś negatywnego. Ten zawód się zmieni, on ewoluuje cały czas. Natomiast chciałbym tutaj Państwa przede wszystkim zachęcić i też jeżeli chodzi o szkoły, tam gdzie są masażyści. No zobaczcie, w Polsce są może 2-3 szkoły, które robią coś więcej poza sprawami dydaktycznymi, w sensie jakichś sympozjów, spotkań i tak dalej. Proszę Państwa, w Polsce chyba nie wiem, ile może być. No prawie w każdej miejscowości jest jakaś szkoła z profilem techniką masażu, tak? Przecież w tych szkołach poza samą nauką się nic nie dzieje, w większości. Chodzi też o to, żebyście Państwo mogli zachęcać, i to jest też bardzo ważne, ze szkół, w których wychodzicie, trzymać z tymi szkołami jakiś kontakt. Mam nadzieję, że to są dobre wspomnienia, żeby te szkoły pobudzać. I to, co jest dzisiaj ważne w naszym zawodzie, to jest świetna praktyka i też możliwość współpracy z zawodami pokrewnymi. Ja świetnie współpracuję, proszę Państwa, od lat, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, też o ludzi, którzy mam kierunkowanie na osteopatię, wielu lekarzy, specjalistów, z którymi współpracuję. Jestem też od lat, pracuję, jak powiedziałem, w kierunku medycyny estetycznej, współpracuję z tymi lekarzami i z chirurgami, też z chirurgii rekonstrukcyjnej. To jest też temat bardzo obszerny. Pracuję też z ludźmi w silnej traumie. Zdarza się, że też w ramach współpracy z lekarzami, z osobami właśnie w depresji, czy w stanie takim depresji poklinicznej. No oczywiście też mówiąc tutaj o takiej możliwości rozwoju właśnie w tych tematach niszowych, żebyście Państwo zrozumieli tutaj i koleżanki, i koledzy po fachu, że naprawdę jest dużo więcej możliwości poza tą pracą stricto kliniczną, jeżeli chodzi o przychodnie, ambulatorium czy sanatorium. Natomiast czym szybciej Państwo wejdziecie też w te możliwości, w te struktury, to lepiej dla Was będzie po prostu w pracy zawodowej, tak? Bo jak powiedziałem...
1: I przypomnijmy, że właśnie nie trzeba od razu iść na studia, bo też były takie sytuacje, że ludzie, którzy poszli po technikum masażu, na przykład na fizjoterapię, prosili później swoich kolegów i koleżanki z technikum o przypomnienie masażu, dlatego że oni nie mieli kontaktu z pacjentem przez następne kilka lat. Na studia można iść równie dobrze i po 30. I tak naprawdę można się już jakoś ukierunkować i też nie zniechęcajmy się od razu, że celowo podałam ten swój przykład, że tak naprawdę groziło mi całkowicie odejście z zawodu, w którym się jednak doskonale spełniam, tylko w zupełnie innej niszy. A może ktoś właśnie lubi pracować z kolei wyłącznie z dziećmi i w tym się będzie spełniał. Jest mnóstwo kierunków, jest mnóstwo możliwości. Dzisiaj rynek jest zupełnie inny. Z jednej strony sprzyja właśnie takim innowacjom, z drugiej strony powoduje ograniczenia, zwłaszcza dla nas. Jeszcze chciałam jedną rzecz polecić na koniec. Za chwilkę też cię poproszę o twoje blogi i strony. A ja chciałam polecić grupę, którą założyłeś jakiś czas temu, niedługi czas temu. Mhm. Niepełnosprawni terapeuci na Facebooku, gdzie zapraszamy, wszystkich właśnie.
0: Tak, to jest na przykład ciekawy temat, dlatego że od razu więcej jest takich tam kwestii pokazujących jakby takie właśnie różnego rodzaju wyzwania, znaczy problemy czy bariery. Natomiast ja powiem szczerze, musimy zrozumieć, że właśnie terapeuci są z różnych grup zawodowych. Tak, to była taka mała grupa. Myślałem tam, że oczywiście na Facebooku, że tam się da rady, które trochę jakby, jakby powiedzieć, że będzie większe zaangażowanie, ale powiem Państwu tak, to, co mogę powiedzieć na końcu, to są wszystko rzeczy, które nam bardzo fajnie pomagają. Proszę Państwa, natomiast przede wszystkim uczmy się życia realnego. To znaczy, to są przede wszystkim spotkania bezpośrednio z ludźmi. Ja nie mam teraz czasu, ani nie ma sensu zwracać do tego, proszę Państwa, żeby pokazywać, jak wyglądały kiedyś spotkania w sekcjach masażystów, czy nie w sekcjach masażystów. To, że za granicą, proszę Państwa, byłem na spotkaniu, gdzie w domu prywatnym było 20 różnego rodzaju terapeutów, pokazywali różne jakby metody, na których byli na ciekawych kursach, po czym, proszę Państwa, stoły szły w kąt, było spotkanie prywatne. To są pewne tradycje, które trzeba umieć sobie wyrobić.
1: Można je odbudować przecież.
0: Można odbudować. Ja przede wszystkim Państwa zachęcam do jednej rzeczy, do spotkań między innymi bezpośrednio, dlatego że, proszę Państwa, elektronika ma nam pewne rzeczy ułatwić, na pewno czegoś nie zastąpi, natomiast też bardzo ważny akcent, który chciałem jeszcze na końcu tutaj powiedzieć, przede wszystkim w sprawach tam, gdzie jest wzrok, coś utrudnia. Nie bójcie się Państwo, powiedziałem jeszcze raz, takiej konstruktywnej krytyki. To znaczy, jeżeli ktoś Wam coś powie, słuchaj, wiesz co, to się robi tak, ale można inaczej. Natomiast wystrzegajcie się Państwo, kiedy ktoś Wam punktuje błędy. To jest olbrzymia różnica, tak? Fajnie, robisz to w ten sposób, ale wiesz co, to jeszcze można zrobić w inny sposób. Ja tutaj na końcu Państwu powiem jedną rzecz. Fajnie, można całe życie pracować jako świetny masażysta w szpitalu, w przychodni, w ambulatorium, tam się zawodowo, proszę Państwa, spełniać, po pracy mieć już czas wolny i tak dalej. No ale powiem Państwu z mojej strony, jeszcze można inaczej, jeszcze można promować nie tyle ten zawód, co proszę Państwa zabiegi, można promować masaż, można go też popularyzować. Jeszcze raz tutaj reasumując, popularyzacja jest czymś bardziej spontanicznym, niewyszukanym i naprawdę ma lepsze długofalowe skutki. Można napisać, proszę Państwa, jakąś ciekawą stronę, dygresję czy felietony. I oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj widzicie, no jak pracuje współczesny masaż, jak pyta Magda. No rozpocząłem pracę od godziny 9:00. Jestem gdzieś teraz po godzinie 22:00. Bardzo miło mi było tutaj Państwu czas poświęcić, nie poświęcić, nie to słowo, czas dać, darować. Mam nadzieję, że jakieś tam inspiracje

0: Jak kogoś nie lubimy, odeślimy takiego pacjenta. A jakie jest najbardziej popularne życzenie wśród masażystów z okazji różnych?
1: Najbardziej popularne życzenie, a wiesz co, teraz mnie w tym momencie, no żeby
0: kiedyś było, że szczupłych i bogatych pacjentów.
1: Jakich?
0: Szczupłych i bogatych pacjentów kiedyś.
1: Ja myślę, żeby znaleźć czas, wiesz, na swój masaż w najbliższym czasie, prawda? To jest takie fajne życzenie, na pewno. Jeśli mogę z mojej strony na końcu taką informację.
0: Strony podaj swoje.
1: Okej, są dwa blogi, proszę Państwa. Jeśli cokolwiek zapomnicie, to wystarczy tylko wpisać Piotr Szczotka. Zresztą to jest moja domena główna ze strony. Piotr Szczotka. Ona Wam się przekieruje na taką domenę bodyworker.pl, dlatego że ja trochę funkcjonuję i w języku polskim i angielskim ze względu na jakieś kontakty, ale to jest jedna strona internetowa. Tam jest kilka fragmentów też artykułów, nawet fragmenty dwóch książek. Jeśli ktoś się zetknął kiedyś z takim pojęciem, z takim opracowaniem, ja nie lubię używać autorskiej metody, bo nie o to chodzi, z integracyjnym masażem Bodywork, tam macie Państwo podstawowy skrypt, można go w PDF-ie sobie też ściągnąć, jest kilka artykułów dotyczących tego, co mnie też interesuje jakby w terapii, czyli nie tylko masażu, ale no, zabrakło widzisz tutaj czasu na ocenę dotyków komunikacji, to jest też bardzo ważna sprawa. I jeżeli tam są też automatycznie przekierowania do blogów, a blogi też łatwo zapamiętać, bo są to blogi, jeden jest to masażysta w drodze, to są wordpressowskie blogi, no ale to pewnie Państwo jak sobie też wpiszecie masażycie w drodze. Jak piszecie Piotr Szczotka, to może Wam tylko się jedna osoba na pierwszych stronach wyszukiwarkach objawić Piotr Szczotka koszykarz, to nie jestem ja. Ja jestem ten drugi. Zawsze się z tego śmiejemy i jeśli ktoś ma jakieś też pytania, taka moja uwaga, ja ze względu na to, że dosyć długo wykonuję zabiegi w sensie jednych sesji, jeśli ktoś ma jakieś pytania naprawdę, a mogę część Państwu służyć, to prosiłbym jakby przede wszystkim o kontakt telefoniczny, tu go nie będę mówił, on jest na stronie internetowej, natomiast naprawdę jeżeli uważacie, że można czymś Państwu pomóc, my też czasami robimy takie warsztaty w ogóle dotyczące jak uruchomić praktykę i tutaj może jako ciekawostkę Państwu podam, że jest też książka, która nazywa się Profesjonalna Praktyka, kierowana do masażystów, fizjoterapeutów czy też innych terapeutów. Gabinet masaż i pasja życia, która właśnie dotyczy tego, co nie tylko co można byłoby zrobić, ale co właśnie się udało zrobić jednocześnie przez promocję masażu. To tyle z mojej strony, Magda. Jeszcze jakieś pytania?
0: I też zachęcamy, jeżeli ktoś ma, no bo przecież nie słuchają tylko osoby młode i w szkole, tuż po szkole, tylko słuchają nas bardzo, bardzo wielu słuchaczy mamy tak naprawdę, zwłaszcza później. Niekoniecznie teraz na żywo, ale później ściągają audycje i też na pewno będą słuchać praktycy, chociażby po to, żeby rzucić uchem na to, co myśmy tutaj wymyślili i czy to jest coś warte. Więc jeżeli też macie własne pomysły na organizowanie różnego rodzaju spotkań, jakieś inicjatywy fajne, to również zachęcamy bardzo.
1: Powiem Państwu, że od kilku lat jest też taki program. No oczywiście część jest rzeczy oczywiście bezpłatnych, część jest płatnych, no bo z tego żyjemy, no się tego nie wstydźmy. Jest takich parę warsztatów, takich właśnie jednodniowych, gdzie przy okazji pokazywania, jak można swoją praktykę rozwijać, też wyjeżdżam i przy okazji jest jeden z trzech tematów, którym się zajmuję zawodowo, dotyczący właśnie między innymi medycyny estetycznej i też jeden z warsztatów dotyczący właśnie takich podstaw bardzo bezpiecznej i relaksacji, takiej profesjonalnej. Więc nie chodzi tutaj jak gdyby teraz o zalecenie czegoś takiego. Chodzi o to, żebyście Państwo mogli też popatrzeć tak naprawdę w inny sposób na rynek, że okej, w porządku, ja się tym nie zajmuję, ale żeby zrozumieć na przykład, jeżeli przychodzi do mnie pacjent, miał wykonywany zabieg przez jakiegoś lekarza, albo co jest ciekawe, często macie Państwo pacjenta, który przychodzi do Was, a dzień wcześniej był na terapii manualnej, żeby umieć się znaleźć, że pewne reakcje podczas masażu Waszego mogą być wynikiem nie Waszego zabiegu, ale tego, co było wcześniej wykonane. I dlatego między innymi warto się zorientować, na czym jaki zabieg polega. Tak, kiedyś kolega, który pracował w takim fajnym, dużym spa, mówi, że zaczęła mu nagle, proszę Państwa, tracić świadomość i to miał się bardzo wystraszył klientka, jak się okazało. Nie wspomniałam mu, że tego dnia rano skakała na bungee, tak? No taki szczegół, no bo uważałam, że to jest w wywiadzie niepotrzebne. Proszę Państwa, i to nie chodzi o to, że my coś wykonaliśmy źle, tak? No coś zostało uważane przez pacjentkę, że to jest nieistotne dla wywiadu. Dlatego uważam, że takie spotkania wielu właśnie, jak to powiedzieć, międzyśrodowiskowe są bardzo, bardzo istotne.

0: istotne w tym wszystkim.
1: Wzbogacają.
0: Tak?
1: Mamy nadzieję, że wzbogacają. Wróciliśmy też do takiego wzbogacenia dzisiaj, chociaż odrobinkę.
0: Mam nadzieję, że też, jeśli chcecie się spotkać, że tak powiem, w realnym świecie, to jak najbardziej zapraszam. Ja trochę też czasami, jak mi czas na to pozwala, wyjeżdżam w teren, także zresztą o tym osoby wiedzą. Natomiast
1: niedługo do Belfastu, także...
0: Ja mam dla Państwa teraz takie zadanie domowe. Tak, też oczywiście. Mam teraz dla Państwa zadanie domowe. Jak chcecie sprawdzić się jako prekursorzy, znaczy może osoby, które popularyzują masaż, nie tylko promują, spróbujcie do masażu nakłonić osobę, która Wam się wydaje z Waszego grona, że jest najbardziej w kierunku masażu oporna. Tak na przekór. Znajdźcie spokój, znajdźcie sposób, spokój w sobie, ale sposób, żeby osobę, która w jakiś sposób czujecie, że ma opory, żeby ją w jakiś sposób do tego masażu przekonać. Proszę Państwa, bo do tych, którzy są otwarci, to nie jest żaden problem, tak? Są tylko kwestie finansów, czasu i z mojego doświadczenia na końcu taka jedna sentencja, proszę Państwa, to nie jest tak, jak się często mówi na forach, że no to dużo zależy od strony finansowej. Ja myślę, że zależy przede wszystkim od preferencji życiowych, od tym, co jest dla nas ważne i zdanie domowe, pamiętajcie, przekonajcie jedną osobę jutro albo pojutrze do masażu. Jeśli tylko możecie w najbliższym czasie, proszę Państwa, idziecie na masaż i bez imion, bez nazwisk, potem można sobie w komentarzach napisać, co Wam się w tym masażu podobało, a co się nie podobało, jako odbiorcy. To jest bardzo ważne. Nie patrzcie, nie oceniajcie, tylko po prostu ogólne Wasze wrażenie, poszłam gdzieś tam, nawet do konkurencji nieistotne. Połóżcie się jako pacjent, jako klient, zobaczcie czasami, jak jest po drugiej stronie. I to naprawdę...
1: Lustra.
0: Po drugiej stronie lustra i bardzo ubogaca. Ja dziękuję bardzo z mojej strony organizatorom tutaj, że tak powiem, naszym aniołom technicznym.
1: No, Michał Dziwisz strony. Realizował dzielnie.
0: No, świetnie. Proszę Państwa, jeżeli było troszkę też w międzyczasie przedłużenia, to przepraszam, ale jak my tutaj widzimy z Magdą,
1: ale my się rozgadujemy rozmawiać. Z Piotrem, my tego nie ogarniamy. Dokładnie. Przepraszamy nas.
0: Także myślę, że z tych wszystkich jakichś wątków, jak Państwo coś znajdziecie, to tam sobie poskładacie. Ja wiem, ja uważam, że w Polsce masażyści mają świetną praktykę, zresztą przykłady są osób, które wyjeżdżają za granicę, odnajdują się, prowadzą praktykę od podstaw. Proszę Państwa, jak to było nie plemienną, zespołową, tak?
1: Tak, i tutaj akurat to pomaga. A co, my nie damy rady? Oczywiście, że damy rady. Jak już Polak wyjedzie na wyspy, to je skolonizuje, także spokojnie. Dobra, dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa, serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę, za gościnność. Dobranoc.
1: Piotr Szczotka był naszym gościem, a ja serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dobrej nocy, hej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Drugi dzień stycznia 2025 roku, środa w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie w tym tygodniu na żywo na antenie Tyfloradia. Arkadiusz Świętnicki ponownie z nami. Dobry wieczór, Arku.
4: Dobry wieczór, dziś Windows.
3: Dziś Windows.
4: Nietypowo.
3: Tak, jak na ciebie, ostatnio użytkownika Maca, no to faktycznie nietypowo, ale tym razem coś dla tych, którzy korzystają z okienek. Jak swoją drogą, ty często masz jeszcze potrzebę, tak pracując na co dzień na Macu, sięgania po Parallelsa i używania Windowsów?
4: Tylko jak piszę coś do ZDSR-a, albo jak chcę coś sprawdzić z ZDSR-em, albo jak chcę sobie pograć, więc... Jakby to nie wynika z tego, że na przykład Mac czegoś nie potrafi. No Mac nie potrafi uruchomić ZDSR-a, no nie? A to też jest jakby część mojej pracy.
3: No tak.
4: Ale tak dla siebie to raczej nie. Raczej tylko do grania.
3: No to dziś będziemy mówić o aplikacji, która posłuży do odinstalowywania innych aplikacji. I to do skutecznego odinstalowywania innych aplikacji. A ta aplikacja to?
4: Hybrid Uninstaller. Prawdopodobnie... Nazwa firmy też nie jest przypadkowa, bo kiedyś jak się pisało programy, to było tak zwane high bit i low bit, czy high word i low word. To takie programistyczne terminy, które jakby w dużym bardzo uproszczeniu w jednej liczbie można było zapisywać wiele mniejszych liczb. i prawdopodobnie stąd się wzięło. Program pochodzi z Iranu i jest to program służący do deinstalacji innych programów, ale posiada on też wiele innych narzędzi optymalizujących system, ale to nie jest program typu magiczna różdżka, my zrobimy z twojego komputera dziesięcioletniego maszynę z przeszłości, tylko to jest program, który jest raczej dla świadomych użytkowników albo dla użytkowników takich, którzy lubią na przykład testować programy i potem lubią się ich w skuteczny sposób pozbywać, bo jak wiemy, Windows przez swoje ograniczenie, które jest nam narzucane przez NTFS-a, czyli nie możemy usunąć plików, które są używane aktualnie, ma duży problem z odinstalowywaniem programów. Nawet jeśli my teoretycznie odinstalujemy jakiś program, to po tym programie tak czy tak zostaje w komputerze dużo niepotrzebnych śmieci. I czasami te śmieci to są po prostu luźne pliki, jakieś logi, pliki INI i tak dalej, które są nieszkodliwe. Ale niektóre programy, jak kasujemy, to potrafią zostawiać takie ciekawe rzeczy, jak na przykład usługi, wpisy w rejestrze, a rejestr to jest taka część systemu, która nawet przy lekkim jakimś obciążeniu, rejestr po prostu lubi się zapychać, kolokwialnie mówiąc.
3: Tak, no to jest taka nasza systemowa baza danych, w której mamy mnóstwo różnych informacji dotyczących tego, jak ten system się zachowuje, jak działa, w jaki sposób reaguje na pewne rzeczy, no i czasem po prostu zdarza się tak, że ten rejestr nam, kolokwialnie mówiąc, puchnie i w takiej sytuacji po prostu, no im więcej on ma do przetworzenia tych różnych informacji, tym wolniej to robi.
4: Tak, bo rejestr nie ma czegoś takiego jak leniwe ładowanie. Rejestr ładuje się cały przy starcie systemu. Jak sobie włączymy, to się chyba nazywa, to się w MSConfig wchodziło i tam się włączyło jakąś taką opcję, przepraszam, żeby on więcej informacji pokazywał przy rozruchu, to tam będzie loading registry data i on będzie wczytywał cały rejestr, no i ten rejestr nam spuchnie. No i Hibbit Uninstaller był taki program Revo Uninstaller, ale on jest, da się go, z DSR-em się go da obsłużyć na pewno, z NVDA wiem, że jest z tym mega ciężko, ale też jakoś tam, jak ktoś jest zaawansowanym użytkownikiem NVDA, to sobie poradzi. Natomiast Hibbit jest programem darmowym przede wszystkim, a po drugie prostszym, myślę, w obsłudze do takiego podstawowego zastosowania.
3: Skąd go pobrać tak w ogóle?
4: Hibbit Soft, hibbityty.ir. I tam jest Hibbit Uninstaller. Mamy dwie wersje, instalacyjną i przenośną. O ile ja jestem fanem przenośnych programów, o tyle Hibbita polecam sobie zainstalować, dlatego że mamy tak zwany monitor deinstalacji. I ten monitor deinstalacji, w momencie, kiedy coś nam się instaluje, to on działa jako pośrednik między instalatorem a systemem. I zapisuje sobie w swojej bazie danych, co dany program zmienił, żeby w razie czego móc to dokładnie jeden do jednego odwrócić. Oczywiście, jeżeli mamy programy, które są zainstalowane nie przy pomocy Hibbita, no to on wtedy musi poniekąd zgadywać. I on to robi dość skutecznie, ale wiadomo, że nie zawsze może na przykład ominąć jakieś dane, które są zapisane w jakichś nieoczywistych miejscach. A jak mamy ten monitor deinstalacji, no to nic nie ominie, absolutnie nic.
3: No to więc opłaca się jak najszybciej zainstalować tego Hibbita, żeby po prostu jak najwcześniej monitorował to wszystko, co tam się dzieje w naszym systemie.
4: No dokładnie. Ja go instaluję na każdym nowym systemie. To jest akurat maszyna wirtualna, więc na niej ten program bardzo ma dużo roboty u mnie, bo ja różne rzeczy testuję. Jak ludzie mi zgłaszają jakieś błędy, że coś nie działa z ZDSR-em, no to ja ten program instaluję, po prostu testuję, co mam testować, robię notatki, poprawiam ewentualnie i potem żegnam się z tym programem, usuwając go Hibbitem. I mam tę wirtualną maszynę już koło 2,5 roku chyba, czy nawet prawie 3 lata i nic się jej absolutnie nie dzieje, jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Właśnie dzięki temu programowi.
3: No to nie pozostaje nic innego, myślę, jak tylko przejść do rzeczy i do prezentacji tej aplikacji. Jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to 663-883-600 to jest nasz numer telefonu i tu możecie dzwonić, możecie WhatsAppować do nas, nagrywać nam głosówki, możecie pisać też oczywiście w kilka miejsc. Te miejsca to nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. to inne miejsce to jest nasz kanał na YouTubie pod transmisją na żywo i na Facebooku także pod transmisją na żywo. Tyle tytułem wstępu, to myślę, że możemy przejść do dzieła.
4: Ja jeszcze dodam, że program pokazuje z ZDSR-em. Wiem, że z NVDA on jest dostępny, tylko ZDSR ma nawigację ekranową, mogę się poruszać w dwuwymiarze, a w tym programie to się bardzo przydaje. Ale jeżeli ktoś na przykład będzie się chciał podzielić jakimiś uwagami co do NVDA, czy innych w ogóle, jakiegoś JOS-a i tak dalej, to bardzo chętnie sobie poczytam, jak użytkownicy innych screen readerów sobie z tym programem radzą. Mamy już uruchomionego. Mamy uruchomioną aplikację i idąc sobie tabem.
5: Lista Cyclone Division version 1. W mapie wyboru nie zaznaczone data instalacji.
4: Mamy 28.09.02.04.16
5: dni temu. Rozmiar 228 MB. Typ 32 bit. Wersja 1.2. Wydawca. Fibedaming. Odinstaluj ciąg. C. Cyclone 000.exe. Ipsom Pass. C. Cyclone 000.exe. Recentry. Helopsal Machine Software. Głowu 6432. Nowe Microsoft Windows Current version Unit. Spraw Hizet. Mieście 33885. Prawda te. 7.503.729, prawda te 2.28.09.0.2.4, pas C, city.
4: I tak dalej, mamy całą tutaj tabelkę z programem. Jak chcemy sobie skopiować nazwę aplikacji, to Ctrl-C możemy. I teraz idąc sobie strzałkami.
5: Audio browser 1.4.1.0, pole wyboru nie zaznaczone, data instalacji 27.11.
4: No to też jest swoją drogą ciekawy program, o którym kiedyś wypadałoby opowiedzieć, ale nieważne.
5: Chinese litera 9.2, odinstaluj ciąg. C. Chinese litera 7, hit
4: 25.5,
5: Cyclone Division version, speed grid, pole wyboru nie zaznaczone, romek, hibitum installer 3.2.5.0.100, pole wyboru i mki, nfts, runtime, pole wyboru nie
4: zaznaczone. Hibit też się tutaj pokazuje, co ciekawe. Możemy hibitem odinstalować.
5: Microsoft Edge, pole wyboru.
4: On nawet jakoś nie krzyczy.
5: Microsoft Visual Cemat, Microsoft Mac, Muzner, NVDA 2000, Neurosoft Syntax 1.6, SAPI, pole wyboru nie zaznaczone, data instalacji.
4: No i pomyśl, przyjmijmy, że chcemy się kilku programów pozbyć.
5: Muzner version 1.3, pole wyboru nie
4: zaznaczone. Tego chcę się pozbyć, bo Walteriona już długo, długo nie grałem, zaznaczam spacją.
5: Zaznaczone Muzner, Neurosoft Syntax 1.3.
4: Syntoka zaznaczam.
5: Zaznaczone NVDA 2000, zaznaczone OpenSSL 3. Parallel Stalls, pole wyboru OpenSSL 3.3.264 bit, pole wyboru nie zaznaczone.
4: Tu nie mam pojęcia, do czego mi było, pewnie do pracy.
5: Parallel Stalls, pole wyboru nie zaznaczone, data i recup, pole wyboru nie zaznaczone, data i recup, pole wyboru nie zaznaczone, pole wyboru nie zaznaczone, data i
4: recup, pole wyboru nie zaznaczone,
5: recup, data i recup, pole wyboru nie pole wyboru nie zaznaczone, data i recup, pole wyboru nie zaznaczone, pole wyboru nie zaznaczone, data i recup.
4: Tak, mam lokalizację systemu po chińsku i speak. Spika akurat nie usunę.
5: Steam, pole wyboru, Tencent, Kuku, Microsoft, Commander, Windows, SDK, Handbook, Screen Reader, pole wyboru, nie zaznaczone, data, insta, Chinese litera, data instalacji, 18.11, Chinese litera, litera,
4: 7.11, powiedzmy. I teraz idę sobie tabem.
5: Odinstaluj wybrany przycisk, bez wyboru przycisk, odinstaluj wybrany przycisk.
4: Mam odinstaluj wybrany przycisk, no czyli jak sama nazwa wskazuje, po prostu skasujemy te programy.
5: Bez wyboru przycisk.
4: Bez wyboru, czyli odznacz wszystko.
5: Pole tekstowe.
4: Pole tekstowe, gdzie możemy filtrować, przeszukiwać listę.
3: To się przydaje, podejrzewam, jeżeli ta nasza lista jest spora, jeżeli no tak, nam się nagromadziło tych aplikacji.
4: Ja mam tu w miarę porządek, jak widzicie. Na przykład takim zastosowaniem dla Hibita, którego ja używam, jak na przykład ktoś mnie prosi, ktoś kupuje sobie komputer, wiesz, z OM-owany już, jakiegoś HP-ka, no cokolwiek tak. innego, to wiesz, ja mam pendrive'a z Hibitem, podpinam, kilka kliknięć i komputer jest zdatny do użycia. Nie muszę reinstalować już całego systemu na przykład.
3: Chociaż i tak warto.
4: No i tak warto, ale jak na przykład jest mało czasu...
3: No to tak, no to wtedy, to przynajmniej jakiś... do czegoś się ten komputer wtedy nadaje.
5: Bez no, wyboru odinstaluj wybrany przycisk.
4: No zrobimy sobie to odinstaluj wybrany przycisk.
5: Odinstaluj obszar roboczy. Anuluj przycisk, punkt przywraca, anuluj przycisk.
4: I teraz...
5: 7 programy do odinstalowania. 1.85 GB. Gotowy. Ukrylowy dynany wpis bez instalacji, jeśli to możliwe. Uruchom czarny, anuluj czarny. Uruchom ukrylowy dynany wpis bez instalacji, jeśli to możliwe, czarny.
4: Ukryj wpis z instalacji. Chodzi po prostu o to, że jeżeli na przykład program ma jakiś swój deinstalator, to Hibit próbuje go się pozbyć, żeby program nie próbował na przykład nas zatrzymać przy sobie. To akurat działa średnio. Na przykład z grami na Steamie to nie działa.
5: Gotowy czarny. 1.37.1. Gotowy ukryj, uruchom czarny. Anuluj czar, uruchom krylowy dynamy w lista. Uruchom krylowy dynamy w list, utwórz punkt przywracania systemu, pole wyboru niezaznaczone.
4: Utwórz punkt przywracania systemu, no jeżeli się boimy, że Hibit nam coś zmaści, bo na przykład odinstalujemy sterowniki albo JOS-a, no to warto to zaznaczyć.
5: Anuluj list, uruchom lista.
4: Tu mamy listę.
5: 5.0.3 rozmiar 61.0 MRKK Lopsan Machine Software Microsoft Windows Current
4: Version Unixan Belof
5: Compare 5.1 Lopsan C Program File
3: Zbion. I tu, jak rozumiem, są pokazane te rzeczy, które zaznaczyłeś. No 7 tak, aplikacji. No
4: tylko tak. 7 aplikacji. Jak widzicie, co ja lubię w tym programie, że to nie jest jakaś magia, że no, my teraz skasujemy programy i będzie dobrze. Tylko tutaj faktycznie mamy do wszystkiego dostęp. Program wręcz chce, żebyśmy mu patrzyli
5: wszystko,
4: nie
5: na wszystko, ręce. Zaznaczenia zakończone, zaznacz wszystko, nie hibliku, bez wyboru, przypole tekst lista, odinstaluj, bez wyboru, odinstaluj, anuluj, lista, uruchom przycisk, ukryjowy dynany, utwórz punkt, przy ukryjowy dynany, wpis bez instalacji, jeśli to możliwe, pole wyboru zaznaczone.
4: Ja sobie to zaznaczę, klikam uruchom.
5: Uruchom przycisk, odinstaluj obszar roboczy, 14%. Uninstall obszar roboczy niewidoczny.
4: O, tu widać, jakiegoś dezinstalatora nie udało mu się ukryć.
5: Uninstall anuluj przycisk.
3: O?
4: Ale 28%. Był w stanie sobie z nim poradzić.
5: Uninstall odinstall.
3: Cały czas uninstall, mamy pasek postępu.
5: 57%.
4: Tak.
5: Neurosoft Syntant 1.6 SAPI nie przycisk. Ten czy na pewno chcesz usunąć moduł syntenermowy Neurosoft Syntant 1.6 SAPI.
4: O, Syntoka mu się nie udało.
3: No bo to przycisk. Zabytkowy program. To może dlatego.
5: Neurosoft Syntant 1.6 SAPI, OK, przycisk usuwania Syntanta 1.6, zakończono pomyślnie.
4: To jest w ogóle chyba w VBScriptie robiony instalator.
3: To może dlatego.
5: Uninstall opod 100%, 0%.
4: Tak to przynajmniej wygląda.
5: Anuluj przycisk, zaawansowane skanowanie, pole wyboru zaznaczone.
4: I teraz jest coś ciekawego, bo mamy coś takiego, lista. Mamy listę.
5: 7 programy do odinstalowania, 1 przecinek gotowy. Zaawansowane skanowanie, skanuj, anuluj. Zaawansowane skanowanie. Beyond Compare 5.0.3, pole wyboru zaznaczone, rozmiar 61.0 M, status, zakończono, RedCake, Kloxan, Machine Software, Microsoft, Windows,
4: Kolejny mamy do zaznaczania te programy, których się pozbyliśmy.
5: OpenSSL, Cyclone Division, Beyond Compare, Cyclone Division, version 1, Neurosoft, Syntant 1.6, SAPI, pole wyboru zaznaczone.
4: I chodzi po prostu o to, żeby wybrać teraz, jakie programy mamy podejrzenie, że coś za sobą zostawiły. Czyli jakieś śmieci, jakieś tego typu rzeczy. Z syntezatorami mowy trochę bym się bał tego robić, szczególnie SAPI, bo ja nie wiem, czy on sobie nie skojarzy, że SAPI to jest taki śmieć sam w sobie, ale zobaczymy.
5: Zaawansowane skanowanie, pole wyboru zaznaczone.
4: Tutaj wybieramy, mamy proste skanowanie, czyli jak to odznaczymy, to on wtedy tylko rzeczy, które mu się jakoś heurystycznie zgadzają, czyli czy nazwa jest podobna, czy wydawca jest taki sam, czy na przykład lokacja w rejestrze jest podobna, a zaawansowane skanowanie, on jakoś inteligentnie stara się to robić po flagach, plików i tak dalej. Możemy też się teraz, jeżeli chcemy używać tego programu jako po prostu bardzo prostego, jako zastępcę, że tak powiem, programów i funkcji, no to w tym momencie możemy się stąd wycofać, ale my nie po to tu jesteśmy, ja chcę dokładnie wyczyścić mój komputer z tego, więc
5: zbliża się czas ponownego uruchomienia szacowania.
4: Nie,
5: uruchom ponownie, teraz przycisk. Odinstaluj.
3: Aktualizację.
4: Wiecie już, dlaczego nie lubię Windows 11.
5: Skanuj przycisk.
4: Skanuj przycisk.
5: Od 18%. 20, 30, 37, 56, 70, 82%. Nie, pozostałości, anuluj przycisk.
4: Pozostałości.
5: Anuluj.
4: Teraz numeryczną
5: zaznaczą
4: sobie lecimy.
5: Lokalizacja, dane. Lokalizacja, leaky foldery 2540, 267 MB.
4: Pięknie.
3: Jeszcze coś znalazł.
4: No, to znalazł heurystycznie, no bo odinstalowałem grę i on znalazł tam jakieś...
5: C. Userzlubam data roaming NVDA.
4: Widzicie, ile rzeczy oryginalny deinstalator zostawił?
5: Lista.
3: Sporo NVDA, sporo. On listuje jakby chyba każdy plik osobno.
4: No tak, żebyśmy mogli sobie. No i tu już dalej są inne pliki. Dalej mamy. O, na przykład tu jest skojarzenie z NVDA, no tak jak widzę. Open,
5: elementy. Utwórz kopię zapasową. Zacząć, anuluj. Otwórz link raportu po wyciszku. Hey,
4: i dlaczego ja lubię używać ZDSR-a tutaj? Idę sobie numeryczną ósemką, żeby iść w górę. I mogę się ustawić na tutaj. I jak będę szedł numeryczną dziewiątką, żeby iść do góry, to widzę wszystkie rzeczy, które są z tym związane. Z NVDA Remote'em, bo mogę bezpośrednio chodzić po prostu tą nawigacją ekranową po dwuwymiarowym jakby dwuwymiarowej planszy okna.
5: Anuluj, czy zacząć, czy utwórz kopię zapasową, pole wyboru zaznaczone. Otwórz plik raportu po wyczyszczeniu, pole wyboru niezaznaczone. Lista K classes, anuluj, czy zacząć, czy
4: i zakończ przycisk, po prostu to wszystko usunie.
5: Pozostałości obszar roboczy. Anuluj, czy pomiń przycisk, anuluj, przycisk.
4: O, tu widać.
5: Pomiń, czy anuluj, przycisk. Otwórz plik raportu po wyczyszczeniu, otwórz plik raportu, otwórz plik raportu, zacząć, anuluj. Utwórz kopię zapasową, kopii zapasowej pliku 1152 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
4: zip po prostu zwykły. Czyli... On się zapisuje tam w procent updata, procent backslash hibit and installer.
3: Jest to o tyle fajne w takim razie, że dzięki temu w razie jakiejś awarii nie trzeba tego hibita używać do tego, żeby te pliki przywrócić, tylko można sobie to po prostu dowolnym ręcznie narzędziem. Tak.
4: Oczywiście z hibitem trzeba uważać, to jest tylko narzędzie. jak każde inne. No i można by powiedzieć, że kończymy, ale tak naprawdę dopiero zaczynamy. Bo to, co widzimy pod tabem, to jest niewielka część tego, co Hibit Uninstaller nam oferuje.
5: Hibit Uninstaller. Narzędzia o programie. Apple Silicon Parallels Disk Windows 11 Hibit
4: Uninstaller. Jak sobie idziemy numeryczną siódemką, czyli przechodzimy na górę okna. Ja przepraszam, że używam ZDSR-owej terminologii, ale no do tego jestem przyzwyczajony. Idąc od góry okna po prostu, nie tabem.
5: Hibit Uninstaller. Narzędzia o programie. O program narzędzia podobny do Floral Site. O programie podobny do Floral Site.
4: Mamy narzędzia i o programie. O programie, no to numer wersji, sprawdzanie aktualizacji i tak dalej, ale narzędzia są ciekawsze.
5: Apple Silicon Parallels Display Adapter 5.3 Windows 11 Professional 64 bit. Czas pracy 0 godziny 27 minuty 48 sekundy.
4: Tutaj mamy podstawowe bardzo informacje o systemie.
5: Wyszukiwanie. Nazwa programów, data instalacji, rozmiar, typ, wersja, wydawca. 7 hit 24.08 arm 64 11.3 64 bit czarny 24.7 11.7 hit 24.
4: Znowu, dlaczego lubię ZDSR używać? Na przykład chcę, żeby mi tylko czytał nazwy.
5: Speed version 1.48.04 czarny. Bit czarny. Doble chrome czarny. Hibit uninstaller 3.2.5.0.100 czarny.
4: Pionowo.
5: Powiedz, czy speed 7 hit 7 hit 12 arm data instalacji czarny.
4: Mogę też na przykład sortować sobie.
5: Rozwytcza wersja czarny.
4: Powiedzmy, że chcę po rozmiarze sortować.
5: Lewy klik.
4: Klikam sobie w rozmiar.
5: 7 hit 20 nazwa prowadza rozmiar czarny.
4: Podobam myszą
5: lewy klik. Pole tekstu list lit pole wyboru speed 7 hit 20 czarny z litera litera litera litera litera 1.4.1.0 pole wyboru niezaznaczone data instalacji 27.11.2024 dni temu rozmiar 13 mm typ 3.
4: To jest najmniejszy program, jaki posiadam.
5: Łącznik strona web ena. Wpis rejestru, hejlot, lokalizacja, chaniz, litera, litera, chaniz, litera, chaniz, lokalizacja, instalacji, c, program.
4: Dalej pod spodem mamy taki dymek o informacji o tym programie.
5: Wpis rejestru, hejlot, sal, machine, software, mod 6430, strona web, ena.
4: Strona internetowa niedostępna.
5: Łącznik 28, rozmiar 4,18 mm, funkcja, przeciągnij i upuść, jest obsługiwana podczas odinstalowywania programów.
4: Czyli możemy też jakiś program upuścić na okno Hibita, żeby go odinstalować. No i przejdziemy sobie teraz do opisu tych narzędzi.
5: Hibit Uni, narzędzia podobne do Floral Site. Kontekst menu. Wymusz odinstalowania.
4: Mamy wymuszanie odinstalowania, czyli jeżeli jakiś program nie chce się odinstalować, bo na przykład to jest Avast albo coś, to możemy tego narzędzia użyć.
5: Wymusz odinstalowania, obsługa, przeciągnij, upuść, zamknij, przycisk. Wymuszone instalowanie. Wymuszone instalowanie pomaga odinstalować program, którego nie... Można odinstalować rutynowy sposób i dokładnie wyczyścić jego. Pozostałe pliki. Nazwa programu. Ścieżka pliku lub folderu. Przeglądaj plik. 6. Uruchom. Zamknij. Przeglądaj plik. 6. Pole tekstowe. Przeglądaj plik. Przycisk podału pod menu Alt P. Kontekst. Przeglądaj folder P. Kontekst. Przeglądaj folder P. Kontekst. Przeglądaj folder P. Kontekst. Kibli polecek lista, Chinese litera, literali polecek lista, Chinese polecek lista, Chinese litera,
4: to
5: litera.
4: To może to przetestować, kibli, kibli, powiedzmy, kibli, na tym biednym programie Audio Browser, bo on też robi parę rzeczy. Zaraz wam pokażę, jakiś plik audio lista. Znajdziemy. I pokażę wam, polecom. Że jest na przykład wpis w menu kontekstowym tego programu.
5: Polecom li poletekstowe C, Windows widok elementów i zamytania systemu Windows 98 z 9NR, tytuł poletekstowe Windows niski stan baterii 73 z 98, Windows niski bytni liber, kopiuj zmienu dostępu sumie, otwórz o otwórz znakom udostępni, dodaj do kompresu, kopiuj właściwie, edyt pokaż mięce, bytni liber, pokaż mięce, Windows niski stan baterii,
4: nie mogę się dalej do tego przyzwyczaić. Edyt, dodaj, otwórz,
5: edyt, dodaj do Chinese zrzutu, dołóż Chinese litera, liter, open visa, audio, browser, liber.
4: Mam.
5: Dodaj Chinese litera, litera, litera, litera, litera, litera, litera, litera, liber.
4: Takie coś, jak to kliknę, no to on się oczywiście otworzy w tym programie najprawdopodobniej.
5: Chinese litera, litera, lista. Windows,
4: media. On tam sobie działa. Swoją drogą, naprawdę bardzo fajny program. To, że go odinstalowuję, to nie dlatego, że jest z nim coś nie tak, tylko muszę mieć na czym testować. Więc wracamy sobie do narzędzi.
5: Narzędzia, podobny kontekst menu. Wymuszone instalowanie. Wymuszone instalowanie, pole tekstowe. Przeglądaj plik, przycisk, pozamknij, przycisk.
4: Oczywiście ten program da się odinstalować normalnie, ale możemy sobie...
5: Przeglądanie w poszukiwaniu folder, folder.
4: Możemy się pobawić.
5: Pole tekstowe, bierz w ten, no zamknij, ten komputer, otworzą w stacji, no listę, nie on ma status lokalny C. Zamknij, otworzą w Flops. Pliki programów, a pliki programów, X80, otworzą 4, chines, C, to, DVA. Kombodowne, S, P, Google, zamknij, D, Inter, Micro, Ma, Micro, Robot, C, U, Ma, Inspeaky, Steam, Zen, Zen, Bia, Windows, D, Windows, Windows, Windows,
3: drogą, City of Division, widzę, że nie wszystko usunął, bo tu masz folder, a...
4: Tak, prawdopodobnie pusty folder jakiś.
5: Program, Filek, zamknij,
4: nawet, no, wiesz co, nie. Ja z tą grą miałem problemy i on chyba ją odinstalował z głównego folderu dysku C.
3: A, rozumiem.
4: Tak mi się wydaje, nie wiem. Ale nie wiem, gdzie jest ten audio browser, muszę go znaleźć.
5: Wyszukaj pole wyszukiwania, pole tekstowe. Audio browser. Wyszukaj obszar rozesonica, fas audio browser, fred download, windows, me pole wyszukaj, audio browser, download. Kibliku min,
4: media, explore, media, windows. Sobie inaczej pomóc.
5: Windows niski stan, bytni liber. Kop zmien, kop byt, pokaż mięce, opt, widok, elekontekst, me, otwór, dodaj do potwór, edytować, ani zrzutu, dołóż, ani z litera, litera, litera, litera, litera, litera, litera, windows, a... Ulotność 4, 150 uruchomionych procesów, nazwa procesów, ścieżka do pliku procesu, C, program files x86, obrowser, audio, browser,
4: a, obrowser, nie wiem dlaczego,
5: media,
4: dobrze.
5: Media, kibliku installer, kibole tekstow, lista, Chinese litera.
4: To jeszcze, niestety Hibin ma taki problem, że jak zrobimy Alt-Tab, to on wraca do głównego okna.
3: Trzeba jeszcze raz wyjść do menu, tak, i wybrać.
4: Tak, i
5: przeglądanie w poszuki folder, pole tekstowe, no Alt-F, OK, przycisk, anul, wybierz folder, bit folder, wybierz ten klip, odsiądź, wstaw, biblioteki, zamknij, jeden komputer, otworzą, wstaw, no X, no i stacja, dyslokany, C, otworzą, R-Vlogs, pliki programów, a otworzą, 4, tom, monfi, otworzą, zamknij, pliki programów, otworzą, 4, obrowser, zamknięty, wymuszone instalowa, zamknij, 3, uruchom, przycisk, pole tekstowe, obrowser, uruchom, przycisk.
4: No i uruchom.
5: Pole tekstowe C, program files x87, zamknij, czy uruchom, przycisk, potwierdź, tak, przycisk, znaleziono oryginalny deinstalator programu, czy chcesz najpierw uruchomić oryginalnego deinstalatora?
4: A, on... jak widać, Hibit wcale nie jest taki głupi, że tam spróbuje najpierw tak odinstalować, no ale powiedzmy, że ja nie chcę oryginalnym deinstalatorem. Oczywiście raczej nie polecam tego robić, ja to robię tylko w celach demonstracyjnych.
5: Utwórz kopię, otwórz plika, lista, lista, C, program files x86, obrowser, pole wyboru zaznaczone, data 2,
4: no,
5: C, program files x86, obrowser, apaste.dll, pole wyboru zaznaczone, IC, 1,
4: i tak dalej,
5: K-classes, rotal, file, ale... system, obiec, strzel, audio, obrowser, pole wyboru zaznaczone, o. Lista, C, program data ma list, K-classes, rotal, file, system, obiec, strzel, audio, obrowser, pole, C, program data Microsoft, Windows, start, menu, program, Chinese, literali, literali, literali, users, public, desktop, Chinese, literali, lista, Hejlopsal machine software głowu 6432 nowe Microsoft Windows
4: Student Version Install PDM
5: 91 Hejlopsal machine software głowu
4: 6432
5: na pana kończ, czy utwórz kopię,
4: no, zakończ. Zakończ.
5: Pozostałości obszar roboczy, hibliku installer 3.2.50, lista, Chinese litera, litera, litera, litera, litera, 9.2.1.1, ten
4: program. To już jest inny program. To już jest kuku. No i zobaczymy.
5: Uwaga, nie otwórz. Polecam i polecam do elementu. Perfliki programów ARM, szliki program, filesken, szliki programów, ipsosiem, kineset, obserwę, co mniej, dion, 12, 26.
4: Nie ma już folderu obrowser.
3: Tak jest.
4: Zobaczymy, czy skasowałem faktycznie plik w rejestrze.
5: Wytnij liczbę, pokaż więcej, widok elementów, lista, urządzek, smenu, otwórz, wytłumacz, dokopce, wytłumacz, dorzuć, 7, skanu, otwórz, na, otwórz, na wyświetl, opuszczany, zgropił, udostępnij, utopił, szanik, litera, litera, send, to pod menu, via, tutu.
4: A, to jest send via QQ, okej.
3: Czyli odinstalował, usunął.
4: Tak, no
3: jest.
4: Oczywiście nie po raz kolejny mówię, nie polecam, jeżeli program proponuje wam użycie z jego instalatora,
3: to lepiej to zrobić.
4: To. Dopiero jeżeli to nie przyniesie rezultatu, to wtedy możecie wymusić.
5: Kibliku min media, kibliku instaler, kibliku insta narzędzia, oprogram, narzędzia, porządek, smer, wymusz monitorowania instalacji M.
4: Monitorowanie instalacji.
5: Media, monitoring instalacji, lista zakładek. Monitoring instalacji, monitorowania instalacji, wykrywa i rejestruje zmiany systemowe podczas instalacji, co pozwala na całkowite odinstalowanie monitorowanych programów. Lista ignorowanych. Przeciągnij i upuść plik instalacyjny tutaj. Wybierz plik instalacyjny.
4: Możemy też ignorować pliki, czyli program wtedy nie będzie nam monitorował.
5: Wybierz plik instalacyjny.
4: A z drugiej strony możemy też wymusić, że to masz na pewno monitorować, bo on niektórych plików, twórcy sobie zdają, że sprawę z tego, że jest tyle instalatorów na świecie, tyle metod tworzenia, że pozwalają nam to wymusić. No i na przykład...
5: Otwórz, polecam widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok elementu, lubię widok.
4: Właśnie to
5: wybierz plik instalacji, lista zakładek, monitoring instalacji. Monitorowanie instalacji, wykrywa i rejestr, pozwala na całą listę i przeciągnij i upuść lista ignorowanych, podobnie do floka z hitem.
4: Lista ignorowanych, lista. Ignorowanych.
5: Zamknij, przycisk, lista, dodaj, przycisk, zamknij, lista. Dodaj, przycisk, lista. Dodaj, przycisk, lista. Typ, dodaj, zamknij, typ, wartość. Zamknij, dodaj, czarny, wartość, typ, czarny, zamknij, czarny, dodaj, czarny. Monitoring, wybierz plik instalacyjny, przycisk. Nazwa pliku, polecam i polecam.
4: Wkleimy sobie go.
3: Czy ty to wszystko możesz zrobić chodząc tabem strzałkami, czy pewne rzeczy tutaj w tym oknie na przykład trzeba
4: do
3: robić
4: listy
3: nawigacją?
4: Ignorowanych trzeba przejść, jeżeli słyszycie taki dźwięk.
5: Monitoring kliknięciem
4: to znaczy, że robię coś nawigacją.
5: Monitoring okay. Instalacji. Monitorowanie instalacji wykrywa i rejestruje, pozwala na całkowite odinstalowanie lista ignorowanych podobny do floral hitem. Operacje czarny. Tworzenie pierwszej migawki rejestru czarny. Rozpoczęcie monitorowania plików folderów czarny. Wykonywanie pliku instalacyjnego czarny. Instalacja zakończona czarny. Ważne czarny. Proszę nie uruchamiać żadnych innych plików instalacyjnych, programów ani niczego innego imię czarny. Uruchamiaj ponownie systemu podczas instalacji programu czarny.
4: No tak.
5: Po zakończeniu instalacji należy uruchomić i zamknąć nową aplikację co najmniej raz przed czarny. Kliknięciem przycisku instalacja zakończona czarny.
4: No właśnie.
5: Monitoring instalacji czarny. Instala lista zakładek. Instalacja zakończona przycisk. Lista zakładek. Pobrane. Monitor hibliku insta. Monitor
4: brane. Ja teraz muszę to uruchomić.
5: Wyszuka kole wyszukiwania poletekstowania widoczny poza recu. Recu projekt. Recu. Recu 4.2.1. Monitoring instala media. Hibliku monitoring instala. Hibliku poletek lista. Czarny z poletekstowania.
3: Ale czy to jest tak, że on sam to zainstaluje? Czy ty musisz ten plik najpierw uruchomić?
4: On już to zainstalował, zdaje się.
3: No właśnie.
5: Rozpoczęcie monitorowania,
4: wykonywanie pliku instalacyjnego.
5: Instalacja
4: tak
5: przycisk, lista zakładek. Instalacja zakończona.
3: Nie sobie z tym nie bardzo to ewentualnie.
4: Z tym MSIKiem, tak. Z tym programem sobie nie radzi. No ja mam to włączone jakby z automatu i on sobie z tym radzi.
3: Czyli to jest jakaś usługa systemowa, tak?
4: Tak, tak, to się tak rejestruje.
5: Monitoring instalacji, opcja, lista zakładek, anuluj przycisk, lista zakładek, anuluj przycisk. Kliknięciem, przyklikniemciem, poznaczam, uruchamiaj ponownie asyst, lista, anuluj, lista zakładek, anuluj, przycisk.
4: O, on, monitor, kliknięciem, to jest błąd w tłumaczeniu.
5: Nie uruchamiaj, menu kontekstowe, zer, ważne. Menu kontekstowe, 0, upłynął czas, 0045.
4: O.
5: Usługi, sterowniki, 0, harmonogram zadań, 0.
4: Tu mamy dziennik, co on zrobił.
5: 0, uruchomienie, 0, pliki, foldery, 0, skrót, 0.
4: Ale to akurat mu nie wierzę.
5: Nie wykryto nowych zainstalowanych programów.
4: No, niestety z tym MSIC-iem mu nie poszło za bardzo.
3: Nie poradził.
4: ale wiemy mniej więcej, jak ta funkcja powinna działać. Dalej mamy menedżer aplikacji Windows Store.
5: Menedżer aplikacji Windows Store lista. Menedżer aplikacji Windows Store. Menedżer aplikacji Windows Store umożliwia łatwe odinstalowanie domyślnych, wbudowanych, preinstalowanych aplikacji. Windows Store.
4: Mnie to śmieszy, jak twórcy podkreślają, o jakie aplikacje chodzi. Domyślne, wbudowane, preinstalowane.
5: Wyszukiwanie. Nazwa aplikacji, data instalacji, rozmiar, wersja, wydawca. Aplikacja innych firm. Lista. Unicort pole wyboru nie zaznacz lista. Unix WhatsApp pole wyboru lista. Aplikacja Start Experiences pole wyboru nie z aplikacja łącz z telefonem pole wyboru V1 Video Extension pole wyboru AV Sensor Link Search pole wyboru nie kalendarz pole wyboru kamera pole wyboru centrum opinii filmy ITV pole damy mark ramy spare window hey Fimager Extension host środow instalator kalkulator pole wyboru kontakty kalt instalator
3: jest tu trochę do odinstalowania jakby się chciało.
5: Odinstaluj wybrane przy pole tekstowe.
4: Polecam zrobić pole wyboru zaznaczone
5: data instalacji. Litera pole wyboru zaznaczone data instalacji.
4: Chociaż może nie?
5: Włączono układ klawiatury wyłączany.
3: No właśnie, bo ty tu masz różne.
5: Pole wyboru zaznaczone data. Nie zaznaczone czanik litera.
3: No może lepiej nie. Kontrola. Lepiej to przejrzeć.
5: Podsyjmy pole wyboru z box damy mar pole wyboru zaznaczone Windows terminal pole wyboru zaznaczone Windows map experience pack pole wyboru zaznaczone Windows pack kamy manager source binget v2 pole wyboru zaznaczone data instalacji.
4: Nie zaznaczone
5: Windows notepad pole wyboru zaznaczone wiadomości pole wyboru nazw map imager extensions pole wyboru nazw vpn video extensions pole wyboru uzyskaj pomoc pole wyboru nazw ulepszenia zdolności aplikacji systemu Windows pole wyboru nazw skickie notes pole wyboru nazw solitaire casual games pole wyboru rozszerzenia video pen 2 pole wyboru nazw rozszerzenia video headset producenta urządzenia pole wyboru nazw rozszerzenia multimediów sieci map pole wyboru rejestrator dźwięku pole wyboru nazw imager extension pole wyboru blitzcast list pole wyboru nazw podoba pole wyboru nazw pakiet lokalizacyjny polski pole wyboru nazw zaznaczone data instalacja zapalnik pole wyboru nazw zaznaczone
3: ale wiesz na przykład te wszystkie jakieś tam rozszerzenia multimediów, to raczej tego ja bym się nie pozbywał.
4: Wiesz co, na przykład Google Chrome i tak korzysta z MPEG-a. Jeżeli korzystacie na przykład z Microsoft Edge'a, to oczywiście nie. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do odinstalowywania tego, co ja odinstalowuję. Ja tylko pokazuję, jakby co można,
3: że można.
5: Multimedialny pole wyboru nazwa, mobile devices pole wyboru nazwa, Microsoft to pole wyboru nazwa, Microsoft Teams pole wyboru nazwa, Microsoft Store pole wyboru nazwa, Microsoft Edge pole wyboru nazwa, Microsoft ClipHump pole wyboru nazwa, Microsoft 365 Copilot pole wyboru nazwa, zaznaczone mapy pole wyboru nazwa, kontakty pole wyboru nazwa, kalkulator pole wyboru nazwa, instalator aplikacji pole wyboru, instalator aplikacji,
4: Microsoft
5: Safety Mager Extension, Game Spare, Game Spare, Game Spare, Game Spare, Game
4: Spare, Game Spare, Game Spare, Game Spare, zobaczymy, ile nam z tego łącznie program wybrał.
5: Odinstaluj lista. Uruchom pufusz punkt anul 3 lista. 51 programy do odinstalowania. 3,79 GB.
4: O!
3: Sporo można odzyskać.
5: Odinstaluj obszar roboczy.
4: Dam wam znać w komentarzu, czy ten system potem działał.
3: Okay. 5%. O.
4: Jak widać, tutaj nie mieliśmy informacji o dezinstalatorze, no bo te programy inaczej się instalują.
5: 11%.
4: Niż takie zwykłe programy.
3: No tak. Idzie to dość powoli,
5: 51 programy do
3: równomiernie.
5: 79 GB.
4: Tak, no tutaj wiadomo, trzeba uważać, żeby sobie na przykład pakietu językowego nie usunąć, bo nie wiem, jak się system zachowa.
3: No znaczy, właśnie.
4: Zawsze ma jakiś fallback pewnie.
3: Pewnie po angielsku by się odezwał ewentualnie.
4: Albo identyfikatory by pokazywał surowe.
3: Też możliwe.
4: No i teraz Hibit sobie działa.
5: Przecież menedżer Hibit Unix odinstaluj. Menedżer Hibit Unix
4: ja tych aplikacji z Windows Store, jak się ich pozbywamy.
3: No już jesteśmy.
4: To jest jeden z, bo na przykład Revo, on nie zgodzi się odinstalować systemowych aplikacji.
3: Zresztą Revo to chyba się jego dostępność pogorszyła dość znacznie w porównaniu do tego, co mieliśmy kiedyś.
5: 70%.
4: Tak, no a ten Hibit, jak widzisz, jest całkiem dostępny.
3: Tak.
4: Mam nawet twórcy...
5: 76%.
4: Czy twórcy to by chcieli tą dostępność, ale oni nie za bardzo wiedzą jak i jakby na początku na przykład nie było w ogóle etykiet, przycisków i tak dalej, żadnych. To mi się udało, że tak powiem, wyperswadować u twórców i są etykiety,
5: 88%.
4: Więc oni nie będą raczej działać specjalnie na szkodę dostępności na przykład. Fajni, otwarci ludzie. Nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład Revo miało jakieś umowy z różnymi producentami oprogramowania, że no, naszych programów to tak troszkę starajcie się jednak, żeby ludzie ich nie usuwali, bo to jest jednak duża korporacja i... O, zatrzymał się.
5: Odśwież. Kibliku installer 3.odinstalut bodin lista. Anul 3 lista stop przycisk. Anul przycisk 51.3 uruchomione Windows Web Experience Pass Originalny Based Pomin. Utwórz punkt przywraca na systemu.
3: Ruszył idzie, dalej.
4: Idzie. Ruszył.
5: No, 94%.
3: No, za chwilę koniec. Miejmy nadzieję, że nie koniec twojego systemu.
4: Nie, spokojnie, ja już to kiedyś...
5: 100%.
3: O.
4: Kiedyś testowałem.
5: 0% automatyczne czyszczenie pole wyboru miasta lista. Anul przycisk, anul 3 automatyczny lista. 51% aplikacja Start Experience z pole wyboru zaznaczony rozmiar. 4.20 automatyczne czyszczenie pole wyboru.
4: No i tak dalej, możemy teraz wyczyścić, jakbyśmy chcieli. Anul. Ja już tego może nie będę robił, bo to pokazywałem.
5: Lista automatyczne czyszczenie pole wyboru niezaznaczone.
4: Po prostu tutaj mamy inny, to chciałem pokazać, że mamy automatyczne czyszczenie, czyli on od razu sobie szybko przeskanuje.
5: Od instalu obszar roboczy.
4: Zrobię, jak już zacząłem, to już skończmy.
5: 80%.
4: Bo Hibit działa w taki sposób, że on sobie robi migawkę rejestru przed deinstalacją, więc on jakby wie, co jest w rejestrze bez potrzeby znowu komunikowania się z tym rejestrem.
3: Zresztą też te aplikacje UWP, te aplikacje nowoczesne, to one...
5: Aż program zacznie nie odpowiadać, przycisk program Hibliku Installer nie odpowiada, jeżeli zamkniesz program, możesz utracić anul przycisk.
4: Ale już zaczął odpowiadać.
5: Lista aplikacja Start Experience z pole wyboru zaznaczą anul przycisk. 51% przeciszczenia pozostałości. 16184 znalezione elementy.
4: Nie no, jednak chyba...
3: Jednak tak. Wydawałoby się, że te aplikacje, te takie właśnie UWP, nowoczesne, to będą jednak schludniej robione.
4: Nie no, to chyba wiesz co, tym bardziej. W sensie, okej, są jakieś tam ograniczenia, albo jest ta piaskownica, więc ona na przykład nie mogą usług systemowych zostawiać, ale pliki jakieś pojedyncze, to przecież kto by się...
5: Oj, on bardzo nie lubi tych resztek informację.
4: No to nieważne, no jak mu czyszczenie przerwę, to się też nic nie stanie. Jak się, jak po prostu masowo odinstalowujemy te aplikacje UWP, no to on po prostu generuje problemy.
5: Zamknij, poczekaj, aż program zacznie od media. Kibli, zamknij program, anul, przycisk od media. Explora z plików nowych, wyszukaj pole wyszukiwania, pole tekstowania, widoczny poza ekranem. Kibli, installer, 3. pole tekstow, lista.
4: Nie róbcie tego w domu też.
5: Kibli, narzędzia, okrąg, narzędzia podobny do Floral Hit. Kontekst menu, wymóż monitorowania instalacji, manager aplikacji Windows Store.
4: Zobaczymy, czy tych programów faktycznie nie ma.
5: Manager aplikacji Windows Store, pole tekstow, lista, lista. Instalator aplikacji, pakiet lokali, lecz Windows zabezpieczany, zlicz, literali, czyli zabezpieczany,
4: Windows, pakiet, lista.
3: Znaczkiem mniej.
5: Windows zabezpieczany, czyli literali.
4: No i to są rzeczy, których faktycznie potrzebuję. Mój system do działania.
5: Lista od 5, 136 uruchomionych procesów.
4: Mamy o 20 kilka mniej procesów uruchomionych przy okazji, więc...
5: Narzędzia, okrąg, narzędzia, początek, wybuch, manager aplikacji Windows, manager komponentów programów M.
4: Manager komponentów programów, to też jest ciekawe.
5: Manager komponentów programu, manager komponentów programu, obszar, manager komponentów programu umożliwia zarządzanie wszystkimi komponentami instalowanymi przez różne programy. Wyszukiwania.
4: Właśnie, czyli na przykład JAWS sobie instaluje jakieś swoje komponenty i my widzimy te komponenty, albo Visual Studio, o tutaj.
5: Kitscom, Microsoft, Kitscom, Configuration Installer, pole wyboru, Microsoft.NTHost8.M, Microsoft.M, Microsoft, pole wyboru, niezaznaczone data instalacji, 15.01, pole tekstom, lista,
4: środowisko, pole tekst. Nie ma jakby co powielać, bo to wygląda jak zwykły Hibit.
3: Tak, tylko z tym lepiej też zachować ostrożność, bo od danego komponentu może zależeć działanie nie tylko jakiejś jednej aplikacji, której się pozbyliśmy.
4: No, dokładnie. Także z tym trzeba uważać. No jak zresztą z całym Hibitem.
5: Manager komponentów ROM, manager aktualizacji Windows M.
4: O.
5: Manager aktualizacji Windows, manager aktualizacji Windows to narzędzie umożliwiające wyświetlenie listy wszystkich zainstalowanych. Aktualizacji Windows na PC od instalowania mierzanych aktualizacji Windows. Wyszukiwanie. Nazwa aktualizacji, tykamy 5 milionów, nazwa HB 5 milionów, datę czar, HB 5 milionów, HB 5 milionów, 49685, Setsuity Update, 12/23/2024, zarządzanie NTSYS. Pole tekst lista, HB 5 milionów, 50387, typ aktualizacji, Setsuity Update, data zainstalowania, 1/6/2025, zainstalowane, zarządzanie NTSYS, 044.
4: Jak ktoś uważnie słucha moich audycji, to widzi nawet pozostałość po audycji o ZDSR-ze teraz. Ta reguła słownika, którą tworzyliśmy z wyrażeniami.
3: No tak.
4: Polecam mamy te aktualizacje, możemy na przykład się ich pozbyć. Akurat tego wybitnie nie polecam robić. Chyba, że na przykład przeczytaliście w internecie w wielu źródłach, że aktualizacja, która ma taką i taką sygnaturę, powoduje takie i takie problemy, albo sami potraficie to zdiagnozować.
5: Odświeżo. Więcej informacji. Raport pod menu. Odinstalowo. Raport więcej informacji.
4: O właśnie, pod menu kontekstowym mamy.
5: Raport plik HTML. Plik tekstowy. Plik HTML. Raport pod menu. Odinstalowo.
4: Więcej informacji.
5: 5,50,387 zaznaczone.
4: I on...
5: KB 5 milionet lista KB 5 milionet.
4: Powinien mi otworzyć okno przeglądarki z tym, ale możliwe, że dlatego, że usunąłem Edge'a, to on sobie pomieszał
3: w kwestii domyślnej.
4: Aplikacja domyślna.
5: Narzędzia podchodzą tekst menu. Wybór menedżer komponentu, menedżer aktualizacji Windows M, menedżer rozszerzeń przeglądarki.
4: O, to też jest bardzo fajne.
5: Menedżer rozszerzeń przeglądarki, lista menedżer rozszerzeń przeglądarki, ujawnia wszystkie wtyczki i rozszerzenia zainstalowane w przeglądarkach internetowych umożliwiających usunięcie. Doble Chrome, Edge, Internet Explorer, nazwa, status, wersja, profil, opis, lista, nad lista, lista. Dokumenty Doble offline, pole płatności w sklepie Chrome, Web Store, pole wyboru niezaznaczone, status, włączony, wersja, 1.0.0.6, profil, Arkadiusz, opis, płatności w sklepie Chrome, Web Store, pas, c, users, nuno, app, data, lot, lista, zakładek, Doble Chrome, zakładka, Edge, zakładka, Internet Explorer, zakładka, Edge, Doble Chrome, zakładka, lista, lista,
4: zakładka. Firefoxa nie mam, więc nie wiem, czy go wspiera. Pewnie tak, no bo...
3: No to raczej znana przeglądarka i z racji, że open source to jeszcze pewnie analiza jest prostsza.
4: Dokładnie, tam co. Fajnie, że mamy jakby wszystkie te wtyczki w jednym miejscu i jakby dla mnie taką najważniejszą cechą Hibita jest to, że w każdym miejscu programu ja mogę wykonać masowe jakieś działanie.
3: No tak, że nie trzeba elementach. Tego plik po pliku, program po programie. Chcemy się pozbyć iluś naraz, zaznaczamy, usuwamy.
4: Dokładnie.
5: Hibitum installer 3.2.5. Hibitum narzędzia, okrom narzędzia, początek, menu, wybór, menedżer aktualizacji, menedżer rozszerzeń, przegląd, czyszczenie rejestru, C. Czyszczenie plików śmieci, C. Czyszczenie rejestru, lista, czyszczenie rejestru, wyczyści i naprawi rejestr Windows, aby wyeliminować błędy i awarie.
4: Czyli jakieś tam skróty, które nie ma, nigdzie się nie odnoszą.
5: Przywróć lista ignorowanych. Wybierz obszar do skanowania, opis, lokalizacja, wartość.
4: Tylko to bardzo długo
5: komponenty
4: trwa,
5: więc... Excelem, typy plików, ścieżki aplikacji, zainstalowane programy, pliki pomocy, lista historii, udostępnione DLS, czcionki, firewall zasady, programy startu, uruchomienki i zdarzenia, programy startu, uruchomień, usługi Windows, menu kontekstowe, wykonywanie obrazu, skanu, automatyczne skanowanie po uruchomieniu, wyczyść, zamknij,
4: widać,
5: lista,
4: mamy tutaj
5: lista,
4: bardzo...
5: lista, komponenty typy plików, pole wyboru zaznaczone. Ścieżka instaliki pomocy, pole wylista historii, pole wyboru udostępnione, DLS, pole wyboru niezaznaczone.
4: Czcionki,
5: pole
4: firewall
5: zasady, pole programy startu, uruchomień, pole wyboru zaznaczone.
4: W sumie na przykład...
5: Automatyczne skanowanie po uruchu, lista, list, zamknij, przycisk, lista.
4: Mnie interesuje, powiedzmy, bo to szybko zajdzie.
5: Excelem, pole wyboru niezaznaczone, typy plików, pole wyboru zaznaczone.
4: Tylko...
5: ścieżki aplikacji, pole wyboru zaznaczone.
4: Aplikacje startowe,
5: programy, pole wyboru zaznaczone.
4: Niezapliki
5: pomocy, pole wyboru zaznaczone. Niezalista historii, pole wyboru zaznaczone. Niezaudostępnione DLS, pole wyboru niezaznaczone. Czcionki, pole wyboru zaznaczone. Niezafirewal zasady, pole wyboru zaznaczone. Niezaprogramy startu, uruchomień, pole wyboru zaznaczone.
4: Zmienki
5: i zdarzenia, pole wyboru zaznaczone. Niezausługi Windows, pole wyboru zaznaczone. Niezamenu kontekstowe, pole wyboru zaznaczone. Niezawykonywanie obrazu, pole wyboru zaznaczone. Niezaznaczone wykonywa lista. Zamknij, przyskanuj, automatyczne skanowanie po uruchomieniu, pole wyboru niezaznaczone. Skanuj, przycisk Alt S.
4: I skanuj.
5: Automatyczne lista wykonywania obrazu, pole wyboru nie ma z lista.
4: On to dość szybko
5: zamknij skanowania, przycisk. Automatyczne skanowania, przycisk. Czyszczenie rejestr, przywróć. Lista ignorowa, wybierz obszar do skanowania komponenty, a typy plików. Nie znaleziono problemu. Skanowania, automatycznie znaleziono problemu.
4: Problemu, bo to narzędzie jakby służy do tego, że jeżeli na przykład jest w autostarcie jakiś wpis, a tego programu już nie ma, no to on wtedy usunie to. I to faktycznie robi dobrze.
5: Hibitum polecek lista. Hibitum in narzędzia podobny do kontekst menu, dodaj monitor, instalator, motyw język, pod menu, spraw, menedżer, narzędzie, menedżer, kopii zapasowych, menedżer, przywracania systemu, menedżer, menu kontekstowe, menedżer, harmonogramu zadań, menedżer, usług, menedżer, uruchomień, menedżer, procesów, niszczarka plików N, naprawa skrótów, czyszczenie pustych folderów, czyszczenie plików śmieci C, czyszczenie rejestru C.
4: Widać, dużo tego jest.
3: Tak jest.
5: Czyszczenie plików śmieci C. Czyszczenie plików śmieci, lista zakładek,
3: wyczyszczenie plików śmieci.
4: Tempy.
5: Czyszczenie plików śmieci, usuniam niepotrzebne pliki z dysków i odzyskam miejsce na dysku.
4: O.
5: Ustawienia, lista ignorowanych. Zwykłe czyszczenie. Ustawienia podobny do floral, ustawienia automatyczne skanowania po uruchomieniu, pole wyboru niezaznaczone. Czyszczenie zwy, automatyczne skanowania po uruchomieniu. Usuwaj tylko pliki tymczasowe Windows starsze niż 24 godziny. Usuwaj tylko pliki preset starsze niż 7 dni. Usuwaj tylko pliki zrzutu pamięci starsze niż 2 dni.
4: To chodzi o to, że te pliki jakby w umiarkowanej ilości pomagają. Jak już jest ich za dużo, to przeszkadzają.
5: Usuwaj tylko pliki z kosza starsze niż 24 godziny. Niestandardowe pliki i foldery. Ścieżka, typ, podfolder.
4: To też jest bardzo fajne, że tutaj możemy sobie, jeżeli na przykład mamy jakiś program, który powiedzmy robi nam dzienniki jakieś, powiedzmy, że chciałbym sobie dodać folder z dziennikami ZDSR-a. Akurat te dzienniki są mi potrzebne i boję się, że potem zapomnę tego usunąć, więc nie będę tego robił. Ale jeżeli sobie na przykład właśnie dodamy taki folder z dziennikami, no to on będzie automatycznie uwzględniany w tym czyszczeniu.
5: Usuwaj tylko autobaj, sieci, zamknij lista. Usuwaj tylko czyszczenia plików, śmieci, lista, zakładek, zwykłe czyszczenia, zakładek, lista. Lista, lista. Pliki tymczasowe, pole wyboru, zaznacz, Windows, pliki dziennika, pole wyboru, zaznacz, podręczna, nawigator, pole zamykane, preset, pole wyboru, miana, pamięć, podręczna, czcionek, pole wyboru, miana, pamięć, podręczna, system, pamięć, podpamięć, podręczniuty, pamięci, pole wyboru, zaraportowania błędów, fragmenty plików, CHKWSK, pole wyboru, zaznacz, przestarzały instalator, Windows, pole wyboru, miana, pliki aktualizacji, Windows, pole pamięć, podręczna, aplikacji, Windows, stosz, pole wyboru, miana, ostatni dokument, pole wyboru, schowek, pole wyboru, niestandardowe, pole wyboru, zaznacz, lista. Pamięć podręczna Microsoft, pole wyboru, zaznacz, pamięć podręczna Microsoft, pole wyboru, pamięć podręczna Roble, Chrome, pole wyboru, siedlonarki oparte na Chromium, pamięć, lista. Siedlonarki oparte na Chromium, pamięć podręczna, pole wyboru, lista. Last Channel, Channel, wyczyść, siedlonarki opamięć, podręcz, siedlonarki oparte na Chromium, pamięć, siedlonarki opcanu, wyczyść, siedlonarki oparte na Chromium, pamięć, siedlonarki oparte na Chromium, pamięć podręczna. Channel, wyczyść, zamknij. Last skanowania, nigdy.
4: Last skanowania.
5: Zamknij, wyczyść, Channel, czy lista, znak, lista. Lista. List, lista, znak, zaawansowane czyszczenie, zakładka, lista.
4: Tu mamy jeszcze zaawansowane lista. Czyszczenie.
5: C, pole wyboru, zaznaczone pojemność, zmieście 54 dB, wolne miejsce, zmieście 10 dB, C, NTFS.
3: I tu sobie możemy dysk wybrać cały, tak?
4: Tak, ale to długo trwa, więc... Może nie teraz, ale wiecie, o co chodzi. Dużą zaletą Hibita jest to, że jak ogarniecie, jak działa jeden moduł, to większość modułów już nie będzie dla was stanowiła problemu, bo...
3: No one bardzo podobnie wyglądają.
4: Wszystko opiera się na tym samym. Wybieramy, patrzymy, zgadzamy się albo nie i tyle. Nie ma żadnej filozofii tutaj.
5: Kibliku jest funkcja, kiblik narzędzia podobny do floral w hitronce.
4: Naprawdę ja się dziwię, że ten program jest tak mało znany. Bo nie wiem jak ty, ale ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałem.
3: Ja też nie. To szczerze przyznaję. Ale no, jak widać, jeszcze wiele programów do odkrycia istnieje.
4: Dokładnie. Dlatego tak bardzo lubię te prace.
5: Wybuch mod, menedżer, rozszerzeń, siedlo, czyszczenia, rejestru, czyszczenia plików, śmieć, czyszczenia pustych folderów.
4: O, to jest bardzo przydatne akurat.
5: Czyszczenia pustych i usuwa puste foldery z twojego Windows. Przywróć lista ignorowanych. Napędy, nazwa, lokalizacja, data utworzenia. Tempe, C, program, file, plik, tempe, 19.09.20, lokalizacje domyślne. Lista, lista, tempe, pole wyboru, zaznaczone, lokalizacja, C, program, platform, pole, temp, pole wyboru, zaszaret, pole, wyczite, soccer, software, distribu, obserw, recognition, pole wyboru, zaznaczone, lokalizacja, C, program, data, obserw, recognition, data utworzenia, 12,
4: software,
5: lista, lokalizacje domyślne, pole wyboru, zaznaczone, 1, naprawiono, lokalne, C, pole wyboru, nie zaznaczone, C, lokalizacje domyślne, pole wyboru, zaznaczone, 1.
4: Czyli po prostu no tam jakieś jego, które on sobie szuka. I muszę to zeskanować.
3: Trochę się chyba.
4: Nie, co on zrobił? Ja wiem, co on zrobił. On próbuje skanować całego Maca, no bo mam po dysku sieciowym.
3: Jak widać.
4: Ja ci chyba podziękuję.
3: Może lepiej niech nie miesza.
4: No tak, ale to znaczy no nic by się nie stało, tylko po prostu to by trwało bardzo długo, bo ja mam do Maca podłączonych dużo dysków, więc
5: kibliku, to narzędzia bardziej o to chodzi. Wiesz,
4: no puste foldery to puste foldery tam.
5: Wybuch moni, mene, czyszczenia rejestru, czyszczenia pustych folder, naprawa skrótów. Naprawa skrótów, lista. Naprawa skanuje Windows w poszukiwaniu uszkodzonych skrótów i usuwa je.
4: No właśnie, czyli jak
5: lista,
4: mamy jakieś
5: lista,
4: skróty...
5: Lokalizacje domyślne, pole naprawione, lokalne, C, pole wyboru, nie zaznacz, lokalizacje domyślne, lokalizacje domyślne, lista.
4: Gdzie on
5: lista,
4: szuka takich skrótów,
5: lista,
4: ale
5: lista,
4: nic lokalizm, nie znalazł.
5: Nic nie znaleziono.
4: O.
5: Kibliku narzędzia, program, narzędzia, kontekst, menu, wybuch, monik, menedżer, czyszczenia plików, śmieć, naprawa, niszczarka plików, N, naprawa skrótów, niszczarka plików, obsług, niszczarka plików, obsługa, przeciągnij, upuść, niszczarka plików, usuwa pliki z dysku twardego w sposób uniemożliwiający odzyskanie.
3: No tak, byśmy się chcieli jakiegoś pliku pozbyć permanentnie.
5: Metoda nadpisywania, przejścia nadpisywania, zniszcz. USB 5000, dodaj plik, dodaj USB 5, podobny do szary 43, dodaj plik czarny, 3 pod przejścia nadpisywania, czar, metoda nadpisywania, lewy klik. Pole kombi, zamknij, przy pole kombi USB 5000, 20.22.23 pas, lista. pole kombi list, listowa, niszcza, kepli, kubowa, klikowa, folder, 3, zamknij, 3, pole kombi lista, pole kombi list, 7 pas.
4: Gutman, 35 pas. Gutman, tutaj metoda po prostu nadpisywania.
5: Gutman, 35 pas.
4: Oczywiście to też nie jest tak. Jeżeli na przykład złamaliście prawo i chcecie się dowodów pozbyć, to policja i tak znajdzie sposób, żeby te pliki odkryć, czy tam chociażby ich fragmenty. Ale jeżeli na przykład sprzedajecie komputer i chcecie pozbyć się plików, to jest to dość dobry sposób, aczkolwiek taka rada dla was, jeżeli sprzedajecie komputer, to radziłbym to robić bez dysku, jeżeli macie taką możliwość. Bo tak, no, zawsze znajdzie się ktoś,
3: różne
4: kto
3: sposoby są na odzyskiwanie
4: chciał,
3: tych danych.
4: Te dane spróbować odzyskać.
5: Zamknij,
4: to jest to fajne narzędzie, ale jak nie trzeba, to nie polecam na nim polegać.
5: Lista, dodaj niszczarkę plików do menu, pole wyboru nie zaznaczone.
4: Do menu kontekstowego, w sensie o to mu
5: lista,
4: chodzi.
5: Lista, pole kombików, zamknij, przycisk, hibliku, installer, hibli, narzędzia, podobne do floral, w kontekst menu.

0: Czyżby od razu była informacja na temat Virus Totala?
1: Manager procesów zapewnia całą kontrolę nad programami i procesami uruchomionymi w systemie oraz umożliwia. Manager procesów monitorowania aktywności systemu. Ukryj wpisy Microsoft, wyszukiwania. Nazwa, PID, współłączasz, pamięć, współopis, ścieżka, priorytet, wirus, total,
0: i czym można na przykład z tymi procesami robić to, co w przypadku menedżera zadań?
1: No, zaraz ci pokażemy. Zacząć drzewo, zacząć zadania, zacząć usuń plik przy ponownym uruchomieniu, odinstaluj, odśwież automatycznie zaznaczone, blokuj nowe procesy, podobieństwo, zamieszenia, priorytet pod menu, właściwości, szuka only S, otwórz lokalizację pliku, szuka only S. Zdeserdiamon.exe zaznaczone z tytułu doble, zdeserdiamon.exe, zdeserdiamon.exe, okno dokumentacce, filter sand, video, mser, resurs, handbook, screen reader, public, zmelfare, edition, version, H3. Scan advance, tu installer, pero, https, www.advance, tu installer.com. Spacja kroba Boutis Resmar 11 2023 ZDSR Diamond kropka EXE 330.38 KB ZDSR Mine kropka EXE 5.97 MB ZDSR Mine Service Download the setup by clicking on the download button install.
2: Ciekawe. Swoją
0: no czyli nawet o ZDSR-ze gdzieś już tam te programy do dezinstalacji wiedzą, potrafią.
2: Nie wiem, czy to wiesz co, czy to dobrze, czy to źle.
0: No, chyba wiesz, chyba dobrze, coraz bardziej popularny. A czy da się ustawić za pomocą tego menedżera coś, co się w Windowsie, chyba w tym menedżerze systemowym nazywało koligacja, czyli wybór rdzeni? Czy tego się nie da zrobić?
2: Na tym procesorze się nie da, bo to jest ARM, więc on sam alokuje. Okay. Na X64 nie wiem, bo nie używałem tego programu na Intelu na przykład.
0: Jasne.
2: Więc polecałbym
0: trzeba
2: to sprawdzić.
1: Hiblikum installer 3.2 Hiblikum narzędzia okrom narzędzia podą kontekst menu. Dodatowa temat język pod sprawdź menedżer przywracania syn menedżer menu kontekstów menedżer harmonogramów menedżer usług menedżer uruchomień menedżer procesów menedżer uruchomień utwórz przycisk altu. Zamknij przycisk altu menedżer uruchomień będzie zarządzał wszystkimi aplikacjami uruchamianymi Windows podczas uruchamiania komputera.
0: Czyli takie coś jak msconfig
1: powiedzmy. No tak. Wszyscy użytkownicy wpisy rejestru. Security Health, Windows Security Notify, procent Windy, procent system 32, Security Health System.exe, Microsoft Corporati. Speak 3 logon, C, program bieżący użytkownik wpisy rejestru, Steam, C, harmonogram zawodle, update task, Microsoft Edge, parallel stores, utwórz, odśwież, zamknij, uruchomienia, 6, nowe uruchomienia, 0. Odśwież, przyci, pole, lista, lista, Security Health, pole wyboru, nas nowe uruchomienia, 0,
2: ja właśnie bardzo lubię, bo NVDA prawdopodobnie by to czytało właśnie jednym ciągiem na przykład. Właśnie. A to akurat dobrze przeczyta te kolumny. Ale na procesach tego nie czytało. Tych kolumn.
0: Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Grzegorz jest z nami. Witaj.
3: No, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No, bo właśnie zainstalowałem sobie właśnie ten program i się tak nim bawię. Ten Hibit, ten Uninstaller.
0: Aha, i jak wrażenia?
3: No, z NVDA, no, działa fajnie. Pod tabę można zaznaczać, co się tam odinstalowywać się chce. Tylko właśnie mam pytanie, jak dostać się do tych narzędzi z NVDA?
2: To Michale, może ty tak jak widziałeś, bo ja z NVDA tak średnio potrafię. Prawdopodobnie musisz, Grzegorzu, obiektówką jakoś wyjść z listy, na przykład NVDA 8 chyba, i potem NVDA numeryczne 4 iść w stronę narzędzi.
0: A te narzędzia nie mają jakiegoś swojego skrótu?
2: Nie.
0: Nie, tu trzeba kliknąć.
2: Trzeba kliknąć.
0: Aha.
3: Bo właśnie no, klikać mi się udaje, ale myszką, tak, normalną taką fizyczną. A mam taką wytyczkę do NVDA, już nie pamiętam nazwy, co się tam NVDA, Shift i Control i spacja i
0: obipad może.
2: Obj i pad, no. To może tą wtyczką się da jakoś kliknąć.
0: To znaczy ona emuluje.

0: nawigację obiektową tak naprawdę, więc to czy w ten czy inny sposób to tak samo będzie. Jak, Grzegorzu? No bo teraz wolałbym tego nie robić, wolałbym nie instalować tej aplikacji w momencie, kiedy prowadzimy program. Tak, ale ja sobie przejrzę to, bo na pewno zainstaluję ją sobie też u siebie i dam ewentualnie znać w komentarzu
1: pod audycją. Jak nam starczy czasu na końcu audycji, to mogę pobrać się, bo jest taka strona nvda.zip, więc to będzie kilka sekund dla mnie i sprawdzić to u siebie pod koniec audycji.
2: No właśnie, no bo tak, no bo no, ja jeszcze coś tam, powiedzmy ci, widzę, jeszcze coś tam lupą, to jeszcze sobie to znajdę i kliknę myszką, ale no właśnie tym open, tym, no
3: właśnie tą wtyczką,
2: no tą wtyczką, no bo właśnie się nie da, no przynajmniej
1: nie ja, widzi tego.
2: No.
1: Rozumiem, no to sprawdzę to i dam znać, ewentualnie jak nie ja, to Michał. No i będziemy wiedzieć, bo ja niestety nie korzystam z NVDA i nie wiem. Powinno się dać, bo to jest w miarę standardowa kontrolka, te narzędzia.
2: No tak, no bo to NVDA, jak się myszką się najedzie, no to czytasz, że narzędzia.
1: Czyli da się to zrobić, tylko po prostu.
0: Obiektówką po prostu.
1: Trzeba pokombinować jakoś.
0: Ale szkoda, że on nie ma żadnego skrótu, dzięki któremu można w to wejść. To no, szkoda.
1: To też jest w sumie do zasugerowania twórcy.
0: No. Nie ma żadnego skrótu. Okej, okay, no, czy Grzegorzu, ale... masz jeszcze jakieś pytania?
2: No nie, wszystko, dzięki.
0: Dobra, to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie.
4: 7GIMP24.08 archiwni hinniku installer 3 promenio hinniku ramenio hinniku install hinnik hin narzędzia podobny kontekst menu dodatowa motywy jest ram mena menedżer menu kontekstowego menedżer harmon menedżer usług menedżer uruchomień
1: menedżer uruchomień
4: nam podśwież przyciskam to pole tekstowe lista set subik 3 lową pole wyboru zaznaczone wiersz poleceń c program files x86 kilian v 3 lową notify kropka menedżer uruchomień nowe uru menedżer uruchamy szuk nazw opis wiersz wydawca czarny wpływ uruch czarny wydaw Microsoft korporacji czarny Microsoft korporacji 3 lową czarny c niski bieżący użytkownik, niski czarny.
1: O, tutaj mamy wpływ uruchomienia.
4: Niski czarny.
1: Szkoda, że on nie pokazuje, w jaki sposób on wykrywa, jakby w jaki sposób on to liczy.
4: Lista speak 3 lową pole wyboru zaznaczone wiersz poleceń. C. Program tekst menu wyłącz by. Usuń u. Edytuje. Odinstaluj o. Odśwież o. Wyszukiwanie online by. Otwórz wpis rejestru o. Otwórz lokalizację pliku o. Skanuj z wirus total s. Plik informacja p. Plik text sum p. Kopiuj do szofka podmenu k. Raport podmenu r. Kopiuj nazwę k. Kopiuj wszystko k. Kopiuj wydawcę k. Kopiuj wiersz poleceń. Kopiuj opis k. Kopiuj do raport pod wyłącz by. Usuń u. Edytuje. Usuń było raport
1: pod link na listę tekstowy
4: A kopiuj do szofka, kopiuj wydawcę K. Kopiuj wiersz polecen K. Speak 3 lufę. Program files x86 speakilian v. 3 speak lową notify.exe.
1: Z jakimi, żeby zobaczyć na przykład z jakimi parametrami coś się uruchamia. No nie? Więc bardzo fajnie.
4: Utwórz przycisk altu. Zamknij utwórz przycisk altu. Uruchomienie opcje zaawansowane pole wyboru nie zaznacz. Przeglądaj przycisk pole tekstowe. Pole tekstowe. Anuluj przycisk dla bieżącego użytkownika. Przycisk radiowy zaznaczone. Utwórz przycisk. Opcje zaawansowane pozaznaczone. Anuluj przycisk. Utwórz przycisk altu. Pole kombi rejestr. Lokalny przeglądaj przy pole kombi rejestr. Lokalny komputer. Kropka run.
1: Tutaj wybieramy sobie gdzie ma to uruchomienie
4: lokalny
1: być zapisane.
4: Rejestr. Lokalny komputer rejestr. Lokalny komputer. Kropka run on cx.
1: Run once, czyli że tylko raz się coś uruchomi.
4: Lokalny komputer, kropka run services.
1: Run services, lokalny czyli komputer, kropka run services on usługę.
4: Rejestr, lokalny komputer, kropka polityka explorer run. Rejestr, domyślny użytkownik, kropka run. Rejestr, lokalny komputer, kropka run. Przegląd pole tekstowe, pole tekstowe, pole tekstowe. Opcje zaawansowane, pole wyboru zaznaczą, pole tekstowe.
1: Mamy problem.
4: Utwórz uruchom opcje zaawansowane. Wybierz plik. Nazwa. Przeglądaj. Ścieżka pliku. Polecenia. Lokalizacja. Rejestr. Lokalny utwórz. Anuluj. Rejestr.
1: To są
4: lokalizacja.
1: Te pola. Lokalizacja. Polecenia. Polecenie. Ścieżka pliku. Ścieżka pliku.
4: Przeglądaj. Nazwa.
1: I nazwa. Jakbyśmy chcieli sobie tworzyć własne wpisy.
4: Menedżer uruchomię. Zamknij. Odśwież. Pole tekstolista. Utwórz. Zamknij. Przycisk. Hinniku. Installer. 3. Pole tekstowe. System pod menu. Spacja. Pole tekstowe. N.
1: Ja próbuję jakieś...
4: Pole tekstowe.
1: Pole tekstowe. Te i tak dalej klikać jak tools, ale to nie działa niestety. Więc nie ma chyba skrótu. Czy my jesteśmy, bo...
0: Tak, jesteśmy cały czas.
4: Menedżer usług, lista zakładek, menedżer usług, obszar roboczy, lista zakładek, usługi, zakładka, sterowniki, zakładka.
0: Natomiast ja w międzyczasie zainstalowałem sobie tę aplikację jednak, zaryzykowałem i okazuje się, że ta jakby korzystanie z tej aplikacji pod Windowsem jest dosyć banalne z NVDA, bo mamy tę listę i kiedy mamy tę listę z aplikacjami i poruszamy się insert 4 i 6, to po prostu musimy z tej listy wyjść o poziom wyżej 8 i w tym momencie przechodzimy sobie 4 do czegoś, co nazywa się narzędzia. Teraz i klikamy lewym przyciskiem myszy, czyli to jest numeryczna gwiazdka czy slash, zawsze mi się
1: zawsze mi się to myli.
0: Slash. Dokładnie, slash. I klikamy sobie to insert numeryczny. Slash, a właściwie nawet wystarczy chyba sam slash. I po prostu w tym momencie nam się odpala menu kontekstowe i mamy już te wszystkie. Tak, menedżer komponentów, aplikacji Windows Store, aktualizacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, o czym właśnie w tym momencie Arek opowiada, to jest w tym menu narzędzia. Podejrzewam, że nawet dałoby się tu jakiś pewnie dodatek stworzyć bardzo prosty, klikający w to do NVDA.
1: No, czyli dobrego miałem nosa, tak. Na szczęście. Że to działa.
4: Ścieżku wpisy Microlista, tysiąc ACCI, nazwa wyświetlana, sterownik Microsoft ACCI, status uruchomiony, typ uruchomienia, bo odmierz, polecam C, Windows System 32, driver, ACCI, kropka, syz, wydawca, Microsoft Corporation, virus, total, 2294, kontekst menu, zatrzymaj sterownik, typ uruchomienia, pod menu C, usuń U, typ automat, ręcznie R, wyłączono, uruchomienie, rozruchu, zaznaczone U, typ usuń U, odśnieżo, wyszukiwanie, ominy,
1: polecam,
4: siedem, widma, poletekstowe.
1: Nic tu nie ruszać, no... Nie muszę chyba mówić, że tu to lepiej.
4: Kibikuj narzędzia podobny do Floral Context
1: Menu. Jak jest jakiś problem, to wtedy.
4: Dodaj motywy, jest rad, manager narzędzi, manager copy, zapa, manager przywracania, manager menu kontekstowe, manager harmonogram, manager usług. Manager harmonogramu zadań, ukryj wpisy Microsoft, pole wyboru, nie, manager harmonogramu zadań.
0: Harmonogram zadań też ma to menu takie niezaciekawe, więc to też się może przydać, żeby przeglądać te zadania.
4: Nazwa, stan, opis, nie, Microsoft, data, task, gotowy, ukryj wpisy Microsoft, pole tekst, lista.
1: Zamknij, to jest bardzo przydatna opcja, bo od Microsoftu w każdej części systemu jest tyle różnych rzeczy, że na przykład teraz ja to pokażę. Tyle i więcej.
4: Microsoft Parallel Store Consistency
1: Test, pole wyboru,
4: zaznaczone stan, gotowy, opis. Parallel Store, Microsoft Edu Date, Microsoft Edu Date,
1: Task, maszynowe, pole wyboru,
4: zaznaczone stan, gotowy, opis. Microsoft Edu Date,
0: pierwsze
4: polecenie, C, program VSX86, Microsoft Edu Date, Microsoft Edu Date, kropka, XC, virus total, wyzwalacz, podczas logowania użytkownika, 3:15:43:37, każdy jeden dzień, czas ostatni do uruchomienia, 22.01.2.02.15.09.03, następny czas uruchamiania, 23.01.2.02.15.43:37, wydawca, Microsoft Corporation, lokalizacja.
1: Ciekawe, dlaczego akurat o 15:43:37.
0: Może to wynika z jakiegoś, z kwestii instalacji systemu o tej konkretnej dacie i godzinie.
1: Może. Nie pamiętam, kiedy zainstalowałem ten system.
4: Utwórz zadania, przeglądaj przycisk podziału pod menu, utwórz zadania. Wybierz plik, nazwa, przeglądaj sześć, ścieżka pliku, argumenty, wyzwalacz. Podczas logowania, podczas bezczynności, zgodnie z harmonogramem. Uruchomiałe najwyższe uprawnienia, utwórz anuluj, utwórz czarny. Uruchomiałe najwyższe uprawnienia, czarny. Pole tekstowe, przeglądaj uruchom, utwórz przycisk, uruchomiałe najwyższe uprawnienia, pole wyboru nie zaznaczone.
1: Nie mam pojęcia, co to jest uruchomiałe najwyższe uprawnienia.
0: Biały to kolor pewnie.
1: Nie, bo to jak
4: ile tam będzie harmonogramem, utwórz przycisk, uruchom białe na 22.01.2.05 roboczy.
1: O, i tu mamy
4: 22.01.2.19.01.2.05 roboczy.
1: On działa w taki sposób, że poruszamy się w lewo, mamy trzy jakby obszary, dzień, miesiąc, rok. Jak idę strzałkami... To nic nie czyta, muszę insert tabem, sobie sprawdzać.
4: 18.02.03 obszar roboczy.
1: Oj, nie!
4: 18.02.
0: No właśnie, tu trzeba bardzo uważać.
4: 15.02.02.05 obszar roboczy.
1: O, na przykład...
4: 27.37 obszar roboczy.
1: 20... A, 27 i 30 sekund, okej.
4: Okay. Jednorazowo przycisk radiowy zaznacza codziennie, 7-miesięcznie, tygodniowo, czyli start, czarny, powtarzaj co, czarny, pole tekstowe 1, tygodnie, czarny, pole kombi, pole tekstowe tylko do odczytu, przeglądaj przycisk pole tekstowe, pole
1: teksto, pole tekstowe. Możemy to wszystko sobie tygodnie pouzupełniać, jeżeli byśmy chcieli. Wygląda to może na pierwszy rzut oka mniej dostępnie niż w Windowsie, ale gwarantuję wam, bo ja pracowałem dużo z harmonogramem zadań, że ten Windowsowy edytor ma inne problemy i chyba jeszcze gorsze niż ten, więc ja osobiście bym polecał z tego korzystać do tworzenia zadań. Ja na przykład używam harmonogramu zadań do banalnie prostej rzeczy. Windows 11 ma jedną z niewielu zalet taką, że jest wbudowany Winget, czyli ten menedżer pakietów.
0: No tak.
1: Ja mam regułę, która automatycznie mi aktualizuje aplikacje w każdą niedzielę.
0: A to się przydaje. Czyli Winget upgrade all i samo tak się wyzwala.
1: Tak, więc to fajne jest.
4: Kilka narzędzia podobny do Floral Context Menu. Dodatkowe motywy pod menu. Język sprawdz. Menedżer narzędzi skrót. Menedżer kopii zapasowych. A menedżer przywracania systemu. Menedżer kopii zapasowych raportów. A menedżer kopii raportów. List. Menedżer kopii kopie zapasowe. Raporty. Automatyczne usuwanie kopii zapasowych starszych niż 7 dni. Lista. 51 programy do odinstalowania. Rejestr 2662 pliki 12843 rozmiar 522 MB czas 22.01.02.05.19.39.07.30 min temu lot C. Usersu do Abdata Roaming Kibliku Installer Uninstaller Backup. 51 programy do odinstalowania. 22.01.2025.19.39.07.30
0: min temu lot C. Usersu do Abdata Roaming Kibliku Installer Uninstaller Backup.
4: Tak. Lista, 50, automatycznie lista, 51 programy do odinstalowania, kontekst menu, pokaż szczegóły P, przywróć wszystkie, przywróć rejestr P, przywróć pliki foldery P, usuń wszystkie kopie zapasowe U, odświeszo, pokaż szczegóły P, 51 programy do odinstalowania, zamknij przycisk, usuń kopie zapasowe lista, zamknij przy lista, usuń kopie list, zamknij przycisk, us lista, C, program C, program files Windows App, CMS Teams 24.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.5.0.
1: jakiś program na przykład nam zainstalować. Albo te wszystkie programy.
4: Usuń kropkę na lista, zamknij przycisk. Menedżer kropki na automatyczne usuwanie kropki lista na kładek kropki na lista 51 lista na raporty na kładka.
0: Ale dobrze, że robi też swoje kropki.
4: Litera 1.4 kropki obrowsem 1.4 kropka 1.0 wartość 22.01 kropka 2.05.19.27.33.43 min temu lot C.
1: To jest program, który na przykład pozwala nam wykrywać, sortować pliki od najgłośniejszych do najcichszych. To jest tego rodzaju aplikacja. Ten audiobrowser, którego się pozbyłem.
0: To też ciekawe.
1: Będzie kiedyś o nim podcast, tylko ten program jest po chińsku i zastanawiam się, jak to dobrze przeprowadzić.
0: Trzeba by jakoś przetłumaczyć może.
1: No, najlepiej.
4: Kontekst menu, towar montowaj, reinstall, motywy, język, podmes, sprawdzania, menedżer narzędzi, skrótów, N, menedżer kopii zapasowych, menedżer narzędzi, pole wyboru niezaznaczone, pulpit, menu uruchamiania, pulpit, menedżer aplikacji Windows Store, menedżer komponentów programu, menedżer aktualizacji Windows, menedżer rozszerzeń, przeglądarki, czyszczenie
1: rzeczy, czyszczenie plików, czyszczenie pustych folderów, naprawa skrótów,
4: niszczarka pli, menedżer procesów, menedżer uruchamian, menedżer usług, menedżer harmonog, menedżer menu kontekst, menedżer przywracania systemu, menedżer przywracania systemu, pole wyboru niezaznaczone, zaznaczone, pole wyboru niezaznaczone, pole wyboru niezaznaczone, pole wyboru niezaznaczone,
1: kibliku
4: minsta pulpit lista prosin niezaznaczone, kiblik menedżer aplikacji Windows Store 11,
1: 11, teraz to tak zrobili,
4: kiblik menedżer aplikacji Windows Store 11, 11, lokalizacja, kiblik uninstaller, C, pliki programów x86, kiblik uninstaller.
0: Widzicie, ale co teraz, właściwie w tym momencie zrobiłeś?
1: Teraz, bo kiedyś ten menedżer skrótów działał tak, że on przypinał te skróty, te różne narzędzia na, do ekranu głównego aplikacji. A teraz jak ty sobie zaznaczysz coś, to on ci na pulpicie robi.
4: Hibit menedżer aplikacji Windows Store.
1: Hibit menedżer aplikacji Windows Store, klikam.
4: Menedżer aplikacji Windows Store lista.
1: O,
0: jest jeszcze prostsze i wygodniejsze.
1: Jest jeszcze fajniejsze niż kiedyś.
4: Obszar roboczy. Pole wyszukiwania, pole tekstowe H. Kibliku install, pole tek lista. Kibliku nie narzędzia podobny do kontekst menowej, mowy język pod sprawdza, menedżer narzędzi skrótów N, menedżer kopii zapasowych raportów K, menedżer przywracania systemu, menedżer menu kontekstowe, menedżer harmonogramu zadań.
1: A, ja jakoś tak
4: menedżer menu kontekstowego.
1: Pominąłem parę rzeczy. Menedżer menu kontekstowego.
4: Menedżer menu kontekstowego zamknij
1: przycisk. To jest bardzo fajne.
4: Menedżer menu kontekstowego wyświetla, które elementy znajdują się w menu kontekstowym i zapewnienia nad nimi. Kontrole.
1: I menu kontekstowe, jak sama nazwa mówi, jest kontekstowe, więc jest bardzo dużo permutacji różnych rzeczy, jakie mogą
4: zajść. Przycisk, lista zakładek, zwykłe zakładka. Menedżer menu kontekstowego, obszar roboczy. Zamknij przycisk.
1: Mamy kilka zakładek.
4: Zamknij podśwież sieć. Menedżer menu. Zamknij ukryj wpisy. Mike ukryj wpis. Lista. Lista zakładek. Zaawansowany zakładka.
1: Mamy zwykłe i zaawansowane.
4: Zwykłe zakładka. Lista. Lista. 7 git pole wyboru zaznaczone opis. 7 git shell extension. Wiersz polecen. C. Program files 7 git. 7 git. .dll. Wydawca. Igor Panlon. Locate. Gniazdka shell ex kontekst menu handler 7 git. Pas. C. Program files 7 git. 7 git. .dll. Bit 0. Virus total. 0676. Menedżer menu kontrole, czarny, zwykłe czarny.
0: I czy tu można, bo że można zarządzać, to jest jasne, czy można tworzyć też na przykład swoje?
1: Można.
4: Lista zakładek, lista 7, sopy na spadek, sryte, pepe, pole, wreszcie, sopy na 7, hit, pole wyboru zaznaczone, osoby na spas, menu, pole wyboru zaznaczone, opis, wspólna biblioteka, DLL, powłoki systemu Windows, miersz poleceń, procent, system, rod, procent, system, 32, shell,
0: 32,
4: DLL, wydawca, Microsoft Corporation, decryt, pole wyboru zaznaczone, opis, interfejs API magazynu systemu Microsoft, miner, P, miersz poleceń, procent, pepe, pole wyboru zaznaczone, opis, rozszerzenia powłoki klienta, zabezpieczeń firmy Microsoft, decryt, sopy, 7, lista. 7 hit pole wyboru na ukryj wpisy lista, 7 hit pole wyboru zaznaczone opis, kontekst menu wyłącz, usunu, odinstaluj, odświeżo, wyszuka, otwórz, wpis, otwórz, lokalizację, pliku, skanuj, zbiór, plik, informacja, p, plik, text, sum, p, topił, doszowka, po raport, pod menu wyłącz, usunu.
1: To możemy na przykład wyłączyć.
4: Hibnikum Installer 7 Deslit podobne Hibnikum Installer 3.2.b Hibnikum Installer 3.pole teksto lista.
1: Hibnik, o, już mi wyłączyło. Hibnikum
4: narzędzia okrop narzędzia kontekst wymusz mon manager manager to manager app manager rozczyszczenia rejestr czyszczenia pustych znak niszczarka plik manager procesów manager uruchom manager usług manager harmonogra manager menu kontekst manager 3 manager me manager menu kontekstowe odśwież zamknij przycisk ukryj wpisy Microsoft obszw utwórz przycisk alt lista zakładek zwykłe manager menu kontekstu zamknij przycisk alt odśwież utwórz lista zakładek lista. 7 git pole wyboru zaznaczone typ, gniazdka, opis, 7 git shell ext, 7 git pole wyboru zaznaczone typ, file folder, opis, 7 git shell extension, pierwsze lecenie, c, program, file, 7 git, 7 git, kropka, dll, wydawca, Igor Panlon, wpisy rejestru, k-klasse, stop, direct story, shell ext, kontekst, menu handler, 7 git, locate, direct story, shell ext, kontekst, menu handler, 7 git, pas, c, program, file, 7 git, 7 git, kropka, dll. Ukryj wpisy, ukryj, zamknij, odśwież, utwórz, przycisk, lista, zakładek, dama, lista, 7 hit, pole wyboru, zaznaczone typ, file, folder, kontekst, menu, wyłącz, usuń, login, stal, odśwież, wyszukano, otwórz, wpis, rej, hibnik, unibem, kines, ets, runtime, pole wyboru, nie zazna,
1: irem, hibnik, ets, lista, irem. Wiedzieć, w jaki sposób to działa, znowu mi się zamknęło.
4: Hina, rzędzia, okrąg, narzędzia, kontekst, dodam, połowo, dodam, język, podstraw, mena, menedżer, przybrak, sami, menedżer, menu kontekstowego, menedżer, menu
0: kontekstowego,
4: pozwolić. Procent system rod, procent system 32 rundy, 32 kropka.
1: Spróbujemy sobie coś stworzyć, ja już tak do końca jakby sposobu działania Windowsa nie pamiętam.
4: Lista zakładek, zwykłe zakładek, lista ukryj, wpisy, ukryj, wpisy, zamknij, odśwież, przycisk,
1: ale zobaczymy, utwórz.
4: Utwórz menu kontekstowe, utwórz menu kontekstowe, ikono. Utwórz menu kontekstowe, ikono, wybierz klik. Anuluj, przycisk, utwórz, przycisk, anuluj, pole kombi, klik. Przeglądaj, pole, klik, exe, klik, ręka, katalog, folder, napęd, kosz, tło katalogu, tło pulpitu, wyszli do, pulpitu, klik.
1: Tutaj jakby gdzie my chcemy, to, żeby plik. To menu działało, czy dla pliku?
4: Plik LNK, katalog, folder, napęd.
1: Nie wiem, czy mi się folder, różni katalog od folderu, plik. Ale dobra.
4: Przeglądaj, czy pole tekstowe. Pole tekstowe, pro pole tekstowe. Utwórz menu ikoną, wybierz plik, nazwa. Przeglądaj, nazwa. Przegląd ścieżka pliku, czarny, polecenia, czarny. Procent 1, czarny. Ścieżka ikony, czarny, lokalizacja,
1: procent
4: czarny.
1: Procent 1, to argument.
4: Czarny. Utwórz czarny, anul czarny, utwórz menu kontekstowe.
1: Ja chcę na przykład, żeby dało się w menu kontekstowym.
4: Wyślij do, tło katalogu, proszę. Napęd, folder, katalik, klik, klik, klik, katalog, folder, napęd, kosz, tło, myśli do, tło pulpitu, tło katalogu, kosz, tło pulpitu.
1: Tło pulpitu, czyli jak mamy nic nie zaznaczone na pulpicie, powiedzmy.
4: Przeglądaj, czy pole tekstowe.
1: Nowy.
4: Dokument tekstowy. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Pole tekstów, już menu ikoną. Wybierz klik, nazwa. Przeglądaj czarny. Ścieżka pliku. Czar. Przeglądaj czarny. Lewy klik. Otwieranie nazwa pliku. Pole kombi. Pole tekstowe. Alt N.
1: C. Windows. System 32.
4: Nazwa pliku. Pole kombi. Hibnikum installer. 3.2.5.0. Hibnikum installer. Hibnik menu. Utwórz menu. Hibnikum manager. Utwórz menu. Utwórz menu. Pole tekst. Przeglądaj. Przycisk. Pole kombi. Tło pulpitu. Anuluj. Przycisk. Przegląd. Pole tekstowe. C. Windows. System 32. Notepad.exe. Pole tekstowe procent 1. Pole tekstowe notepad.
1: To argument.
4: Pole tekstowe C. Windows system 32 notepad. Przeglądaj przycisk. Ikono pole wyboru. Utwórz przycisk altu. Utwórz przycisk altu.
1: No i zobaczymy, czy lista, to lista. Jakkolwiek zadziałało.
4: Pulpit lista his handbook screen. Ja zaznaczone z handbook screen reader. Obczwidok zamknięty, pod sortu medu, widok pokażnię personal, ustawienia, nowy zam, obświeżo, sortu medu, zam, pokażnię personal, ustawienia ekranu, o, nowy zamknięty, obświeżo, nowy zam,
1: menu, folder, kompres, folder,
4: skrót, folder, skrót, folder,
1: nowy zamknięty, obszar,
0: explorer,
1: explorera. A boję się tego robić, bo mówię, to akurat Nie zapisała jakby. Personalizuj pole wyboru, zaznaczone opis. Wspólna bibl, notepad. No to usuniemy ten wpis. Kontekst menu. Raport kropił do klik, klikin, stanu, otwórz, otwórz, i wyszuk, odświeżo, od instalu, usunu. Potwierdź tak, przycisk, czy na pewno chcesz manager menu kontekstowego, lista. Hiblitum install, lista i pole tekstowe, lista. IBM Kines ETTS Runtime, pole wyboru, nie zaznaczone data instalacji. 20 hiblitum narzędzia, potokro narzędzia, kontekst menu, dodaj tutaj mój język, spra, manager, manager, kopii, zapas, manager, przywrat, manager menu kontekstowe, manager, hamen, manager, przywrat, sam, manager, przywrat, sam, jasy, manager, przywrat, manager, przywrat, sam, systemu pozwala w pełni zarządzać punktami, przywrat, sam, Windows. Nazwa, utworzony na opis, typ zdarzenia.
0: Też może być przydatne, aczkolwiek z usuwaniem tych rzeczy to trzeba naprawdę być świadomym tego, co robimy.
1: No, ja nie mam żadnych, ja mam w ogóle wyłączone przywracanie systemu, też tego nie polecam nikomu robić. No bo ja po prostu mam wirtualną maszynę, więc mi paralel zrobić.
0: Ty sobie możesz nawet snapshot po prostu zrobić, jeżeli masz potrzebę.
1: No i doszliśmy do końca, mamy teraz sprawdzanie aktualizacji. Przed audycją aktualizowałem i się nawet śmiałem do Michała, że aha, pewnie program będzie niedostępny.
0: A, okazało się, że nie.
4: O. Obecna wersja 3.2.5.0. Najnowsza wersja 3.2.5.0. Sprawdź dostępność aktualizacji po uruchomieniu programu. Sprawdź aktualizację. Anuluj.
1: To tak, żeby na pewno, żebyśmy wiedzieli, że mamy najnowszą wersję. Kibli podobny do kontekst menu. Dodawaj tej motywy język pod menu. Sprawdzanie aktualizacji język po englisze. Arabic, Arabic, Arabic, Arabic, Brazilian, Portuguese, Portuguese, Chinese, Sim, Chinese, Spanish, Tawuk, Nefren, German, Hebrew, Hungary, Italian, Ikorean, Persian, Polish, Pol, Rusian, Cyrylic, USS, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Tymiet, Amer, English, Arabic, Arabic, English, język po motywy pod menu. Domyśl Windows 11, barwy, Windows 10, Sarro, Tablet, Sora, Fix, Media, C, IC, Web, Class, Hitsoi, Lumel. Domyślne Windows zaz, motywy, podaj do instalatora do menu kontekstowego B. Dodaj monitor instalacji do menu kontekstowego B. Wymusz od instalowania B. No i tu możemy dodać instalatora do menu kontekstowego B. Monitor instalacji, czyli klikamy kontekstowy na monitorze instalacji, na jakimś egzeku i włączamy ten monitor, też tak można to robić. No i to jest, to byłoby na tyle.
0: Aplikacja,
1: jeśli chodzi o Hibita.
0: Aplikacja rzeczywiście dająca naprawdę fajne możliwości, aczkolwiek wydaje mi się, że no raczej dla użytkowników już takich świadomych, którzy wiedzą, po co ją uruchamiają, co za jej pomocą chcą zrobić, no to tak jak wspomniałeś na początku tej naszej dzisiejszej audycji, to nie jest magiczna różdżka, która zrobi...
1: To jest cleaner.
0: Tak, zrobi nam coś, co w sumie, no... sprawi, że ten nasz komputer zacznie działać lepiej. Jak wiemy co, to naprawdę może być przydatne, ale bezrefleksyjnie klikając w te różne opcje, to możemy sobie narobić też niezłego bigosu.
1: Ja jeszcze proponuję zrobić jedną bonusową rzecz w tej audycji, czyli zrestartować ten system i zobaczyć, czy w stanie.
0: Zobaczymy. Pyk. I poczekamy sobie chwilę. W międzyczasie...
1: Oj, chyba się nie wyłączył nawet.
0: Pomyliłem
1: się w poleceniu. Albo tak go zepsułem, że... A nie, dobra, bo teraz już dobrze wpisałem i naciskam
0: tak,
1: i różne rzeczy.
0: I się restartuje. No, ja w międzyczasie zajrzałem do naszych komentarzy, ale nie ma pytań. Więc miejmy nadzieję, że to nie dlatego, że ci, którzy nas słuchają, to w tym momencie zaczęli eksperymentować i przestali nas słuchać.
1: Komputery popadały.
0: Tak. No, czekamy.
1: A mój komputer...
4: Logowania do systemu Windows, logowania do systemu Windows okno.
1: Jest.
0: Działa.
1: Chyba. Bo możliwe, że...
0: Albo to aktualizację, bo przecież miał ci się zrestartować, więc
1: a,
0: teraz...
1: No tak. No ale wstał,
0: teraz prawdopodobnie,
1: więc...
0: No. Więc prawdopodobnie
1: już wstanie.
0: Tak, no. Jeżeli na tym etapie już działa, to raczej to...
1: Wstał!
0: Wstał! Szybko zainstalował nawet.
1: Screen Reader wstał, jest dobrze.
0: Tak jest.
1: Więc Hibiton Installer, bardzo fajny program, polecam. Polecam go każdemu, kto na przykład ma jakieś problemy z komputerem. Przede wszystkim polecam to ludziom pokroju mnie, czyli ludziom, którzy na przykład znajdą w internecie jakiś soft i chcą go przetestować. Albo na przykład tak jak ja testuję różnego rodzaju screen readery, ten program sobie świetnie radzi ze screen readerami. Czy to jest JAWS, czy to jest Bowie, czy to jest Sunshine, czy to jest ZDSR. On wszystko pięknie zniszczy. Więc...
0: A to może być przydatne.
1: Albo jak eksperymentujemy właśnie, czy badamy na przykład, tak jak ja pracuję przy tworzeniu ZDSR-a, to ja muszę czasami zainstalować programy, których w normalnych warunkach nigdy w życiu bym nie zainstalował. Na przykład Avast Free Antivirus, bo ktoś mi zgłasza, że Avast interferuje z aktywacją ZDSR-a. No to
0: w trzeba takiej sprawdzić. Sytuacji to
1: trzeba sprawdzić. Musiałbym reinstalować system co dwa dni albo i lepiej. A tak to naprawdę ten Hibit robi robotę i dzięki niemu zaoszczędzam mnóstwo czasu. Program jest darmowy, nie zaszkodzi spróbować. Uważajcie tylko, co robicie.
0: Bo tych narzędzi jest dużo i nie wszystkie one są takie bardzo bezpieczne.
1: Najprostszy sposób, jeżeli chcecie znać moją radę, jeżeli nie jesteście komputerowcami i chcecie po prostu na przykład wyczyścić komputer z programów, których nie używacie, to zaznaczacie sobie programy, które chcecie skasować, kasujecie, pozwalacie Hibitowi skanować, ale bez zaawansowanego skanowania i kasujecie to. I to jest bezpieczne, myślę.
0: Tak.
1: Bezpieczna droga.
0: Tak, więc Hibit Installer, bardzo ciekawe narzędzie. Dziś na antenie Tyfloradia możliwości tej aplikacji demonstrował Arkadiusz Świętnicki. Dzięki, Arku.
1: Dziękuję również, do usłyszenia. Wrócimy do Maca już w przyszłym tygodniu.
0: Tak jest.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji pokażę Państwu taką jakby... Chociaż ciężko to powiedzieć. To jest jakby połączenie mini wieży i magnetofonu przenośnego. Nie wiem, jak to określić, ale były swojego czasu takie magnetofony, radiomagnetofony. Ten nawet ma odtwarz kompaktowy tutaj, z odpinanymi kolumnami. Można te kolumny odłączyć, można te kolumny odczepić, można te kolumny rozstawić. Ale to... O tym później jeszcze, za chwilę. Ten radiomagnetofon jest marki Philips, ale były różne, nie tylko Philipsy. Pamiętam, że Panasoniki takie były, Sony takie też były, pamiętam. On jest tutaj określony jako Magnavox, aczkolwiek tak jak niektóre te Philipsy miały jako Boombox, tak samo tutaj niektóre też z tych Philipsów były określane jako Magnavox. To jest raz, a dwa, proszę Państwa, że... Jest trochę inna konstrukcja niż jego takiego boomboxa, no bo boombox to było tak, że był on dużo, dużo mniejszy był. Kolumny były taki kształt, taki no zaokrąglony, taki śmieszny. Ten nie, ten jest jakby kwadratowy, w kształcie jest takie, jak powiedziałem, mini wieży. I do tego są podpięte, proszę Państwa, kolumny. Tylko te kolumny można przyczepić, można oczywiście wziąć za rączkę i przenieść to z kolumnami, tak jak teraz, się przenosi z kolumnami. A można te kolumny, tutaj są takie zaczepy i można je, proszę Państwa, odczepić. Należy wtedy, one tam wchodzą w takie prowadnice, należy w lewo przesunąć taki przycisk, który jest, on jest nawet tak wyprofilowany odpowiednio, żeby za tą stronę wciskać, można się domyśleć. I z tyłu są normalnie kable połączeniowe do tych kolumn. Jest czerwony i czarny. Jest jeden czerwony po lewej, drugi czerwony po prawej i dwa czarne po środku. Przy czym jeszcze same kable od kolumn na czerwonym są owinięte taką blaszką, więc bardzo łatwo, można nawet po niewidomemu to zrobić. Można się domyśleć. Długość tak z kolumnami to jest, tak bym powiedział, tak myślę, jakoś tak 15 cm może, szerokość jakieś 20, znaczy długość jakieś 20, szerokość jakieś 15 i wysokość jakieś, no też jakieś 20 mi się wydaje. Także nie jest, to nie jest, proszę Państwa, duże. No waga razem z kolumnami bym powiedział około 10 kg bez kolumn około 6 kg, także, także no ten sprzęt nie jest jakiś wielki. Oczywiście tutaj powiedziałem szerokość i długość bez kolumn oczywiście, no bo kolumny to są jakby też takie, bo to jest taki jakby prostopadłościen. No i kolumny też są prostopadłościenne, tylko że są jakby krótsze. Szerokość jest taka sama, wysokość, ale są krótsze. Więc jeszcze dochodzi, tak jak tutaj powiedziałem, na długość jest około właśnie, chociaż ja tam wiem, no może 30 cm jest na długość i kolumny jeszcze mają po 15, no to się proszę Państwa, kolumny mają po 10, no to się proszę Państwa wydłuża. Chociaż nie, tutaj kolumny mają po 10, a tutaj ma jakieś, tutaj ma 20, więc to się, no więc wtedy mamy długość razem z kolumnami podpiętymi, no to będziemy mieli jakieś 40 jest jakoś tutaj 10 i tutaj 20, to wychodzi jakieś 40 cm na długość z kolumnami. Tak więc sprzęt gra dosyć głośno, ale też i głośniki są, proszę Państwa, większe. Tutaj niestety jest trochę uszkodzone chyba coś, więc bardzo głośno nie włączymy. Chociaż szczerze mówiąc myślałem, że to będzie trochę głośniej grało, ale już dobrze. Mamy wysokotonowe głośniki. Niestety one tutaj są odkryte, proszę Państwa. Ja nie wiem, czy tak powinno być, czy ktoś to za przeproszeniem oskalpował. No i mamy też, bo tutaj nie widzę, żeby były jakieś wciski na głośniki, na jakieś maskownice. No i mamy też w lewym dolnym rogu i w prawym dolnym rogu centralnie dwa otwory basowe. Nie wiadomo, jakie podbicie basów, proszę Państwa, to nie jest. No ale możliwe, że to jest też jakiś dosyć trochę stary model. On w ogóle nie był kupiony w Polsce. Nie wiem, czy w Polsce akurat taki model był. Myślę, że można było kupić. Ja myślę, że to nie jest jeszcze kwestia starego czy nowszego modelu, tylko ja bym tak powiedział, że to jest druga połowa lat 90., tylko że jakiś bardzo podstawowy model. No bo tutaj żadnej filozofii nie mamy. Na dole są włączniki do magnetofonu. Standardowo jak w jamnikach, nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu. Taki dźwięk wydaje start. Przewijanie do tyłu, do przodu, pauza. Powyżej jest, proszę Państwa, kieszeń kasety. Stopem się otwiera, eject, rzecz jasna. Teraz otworzyłem. Nie ma kasety. Kasetę włożę. Zamknę. Zaraz tutaj się coś zamknę. Otworzę z kasetą. Kasetę wyjmę. Nad kieszenią kasety znajduje się blok wzmacniacza. Po lewej stronie pierwsze gniazdo to jest gniazdo słuchawek. Następnie jest, proszę Państwa, przełącznik, którym się wybiera magnetofon, po środku radio, a jeszcze dalej kompakt, bo magnetofon, jak mówiłem, radiomagnetofon wyposażony w zatwarz kompaktowy. Obok jest, proszę Państwa, gniazdo mikrofonu. Obok jeszcze mamy kolejny przełącznik, też trójpozycyjny, którym ustawiamy, czy radio ma być AM po lewej stronie, czyli fale długie, po środku i po prawej UKF, z tym, że po środku jest UKF mono, po prawej UKF stereo. To w zależności, jak na przykład jakoś tam bardzo szumiało czy coś, to wtedy można było włączyć mono. Zapomniałem jeszcze, proszę Państwa, powiedzieć, bo tu jest taki występ, którego nie zauważyłem. Jeszcze na lewo od przełącznika, od gniazda słuchawkowego jest, mamy przycisk power, a nad przyciskiem power regulację głośności i nad przyciskiem power jeszcze, tu jest jakby taki oddzielny element, jeszcze może symetrycznie po drugiej stronie równolegle po drugiej stronie przycisku power mamy pokrętło regulacji stacji radiowych. Czyli tak jak mówiłem, składa się z takich trzech warstw, z tym, że tutaj jest tak wybrzuszone, bardzo uwypuklony jest ten segment, ta część, gdzie są właśnie słuchawki i mikrofon. Dlatego nie zauważyłem, że to było jeszcze wklęsłe i tam, gdzie jest wklęsłe, to jest jeszcze gniazdo. Jest jeszcze przycisk power oraz pokrętło regulacji głośności. Jeszcze powyżej, proszę Państwa, mamy manipulatory do kompaktu. Kompaktu nie pokażę, bo jest laser uszkodzony. I mamy po lewej stronie, ja nie wiem, proszę Państwa, czy to jest regulacja lewy głośnik prawy, czy to jest regulacja tonów, dlatego że mi tutaj coś nie działa dobrze. I jeszcze taki wciskany, to jest podbicie, lub teraz go nawet zauważyłem dopiero, jeszcze nad nim jest podbicie lub zdjęcie basów. Obok jest, proszę Państwa, wyświetlacz. Obok jeszcze są przyciski do kompaktu. Od lewej strony są takie dwa, jeden przy drugim. One są w ogóle na cztery takie części podzielone, tylko że tak. Znaczy cztery tak samo wyglądające, czyli robią wrażenie, jakby były cztery, a w rzeczywistości jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W jednym takim tym są dwa w jednej grupie. To jest poprzedni utwór, następny utwór. Domyślam się, że w prawo poprzedni, w lewo poprzedni, w prawo następny. Pod nimi znowu są takie trzy, też taka grupa. Tutaj nie wiem, bo jest zerwana tabliczka, ale mamy tutaj no prawdopodobnie kolejność losową, powtarzanie i programowanie kolejności utworów. Obok jest, mamy tak jeden pod drugim. Na górze to jest play i pauza. Na dole to jest, proszę Państwa, stop. No cóż, to myślę, że teraz możemy włączyć. I coś tutaj, proszę Państwa, brumi, jeżeli chodzi o magnetofon. Nie wiem, co tutaj się dzieje. No, grać, proszę Państwa, będzie tak czy tak. A, tutaj ten jest taki jeszcze wciskany, to jest na bas, ja tego nie zauważyłem. Czyli być może podbicie basu będzie jednak dobre. Aha, jeszcze nie powiedziałem, gdzie jest kompakt. Kompakt jest na samej górze, otwierana klapka. Z prawej strony jest takie miejsce, na które trzeba nacisnąć i ona zaskoczy i się otworzy, później zaskoczy i się zamknie, czyli w prawym dolnym rogu tej klapki. Ok, no to teraz może na chwilę włączymy kasetę. Kaseta jest stara, ale no tylko na chwilę, także no teraz sobie dwa głośniki grają, to już nie chcę. No i tak dalej, proszę Państwa, dalej nie będziemy. Nie wiem, proszę Państwa, co się dzieje, dlaczego tak buczy. Jak się przełączy na radio, to już buczało nie będzie. Uwaga, przełączam.
7: Najmłodszych słuchaczy wszystkich i zapraszamy na spotkanie z Aniołem Stróżem.
6: No nie, kurczę, Radio Maryja znowu. To się najłatwiej Radio Maryja, proszę Państwa, łapie. Już na kilku tych, na kilku radiach miałem taką sytuację. Poszukam jakiejś muzyki.
8: Złote przeboje i zrób sobie grilla.
6: A, w końcu antenę jeszcze wyjmę. Antena jest raz, dwa, trójczłonowa jest. Tak jest na stereo radio. Tak na mono. Teraz na stereo. I basy włączone.

proszę Państwa, już wystarczy tego. No, czyli nawet tak jak... Nawet nie wiedziałem, jak się tutaj podbiło te pasy, to rzeczywiście jest głośniej. Można jeszcze, proszę Państwa, podłączyć mikrofon zewnętrzny. Mikrofon Państwu za chwilę pokażę. No tutaj tak zauważyłem, bo sprawdzałem na tym magnetofonie, to myślałem, że grało ciszej, ale to dlatego, że jak Państwo słyszą, ten magnetofon trochę coś tam buczy w środku, także tak jakby tam była jakaś przerwa albo coś. No jeszcze posłuchamy kawałek kasety, włączę i ustawię mikrofon tak, żeby było na wprost, bo wtedy tak myślę.

0: Radio. No, dobrze, dobrze. Bardziej już nie będę, bo jeszcze może trochę odsunę kawałek. Teraz włączę. No, okej. Okay. Teraz magnetofon jeszcze na chwilę. No, okej. Okay. No niestety ten warkot jest uciążliwy, jeżeli chodzi o magnetofon, ale słuchać się da. Czyli tutaj jak wcisnąłem te basy, tam jakaś przerwa, proszę Państwa, była. Dlatego tak błąd Państwa wprowadziłem na samym początku z tym. No myślałem, że on ciszej gra, ale tam nie łączyłem ten głośnik. Jak nacisnąłem ten basowy przycisk, to zaczął łączyć w miarę dobrze. Tu jest jeszcze pokrętło takie, o którym wspominałem. Ono ma w ogóle na środku wycięcie. Zresztą głośność też ma. I to ma na środku wycięcie. To jest chyba lewy głośnik, prawy głośnik, albo właśnie zmniejszenie lub zwiększenie wysokich tonów albo niskich, ale tego nie wiem, bo nie działa. No zacząłem ruszać, to głośniki źle grały, to już nie chcę tego ruszać, proszę Państwa. Najwyżej po przeprowadzeniu demonstracji to Państwu sprawdzę. Nagrywanie w tym magnetofonie też jest uszkodzone. Próbowałem przed chwilą nagrać coś z radia i się nie nagrało. Myślę, że wtedy można by też i z mikrofonu nagrywać, a może nawet byłaby taka funkcja, że można by włączyć radio i jednocześnie nagrywać przez mikrofon, ale tutaj, proszę Państwa, tego nie wiem, bo no jak chciałem coś nagrać, to tylko się skasowało tak naprawdę, ale mikrofon można podłączyć i przynajmniej zobaczyć, bo pewnie będzie wzmocnienie. I rzeczywiście jest wzmocnienie, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj, proszę Państwa, jest chyba jednak coś, jest jakaś przerwa, bo powinno się chyba, albo może to jest rzeczywiście tak zrobione z myślą o tym mikrofonie, żeby można było podłączyć, ale w wielu konstrukcjach spotykałem się z czymś takim, że mikrofon dopiero zaczynał wzmacniać w momencie, jak się nacisnęło w magnetofonie albo nagrywanie, ewentualnie start. Tutaj nic nie trzeba naciskać, więc może tak rzeczywiście jest, albo może też tak powinno być, a ten warkot jest tylko jakąś awarią. No teraz włączam, proszę Państwa, power. Włączam mikrofon i zaraz będzie mnie słychać w głośnikach magnetofonu. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, raz, raz, raz. No czyli może, proszę Państwa, pełnić funkcję, nie wiem, megafonu, no może niekoniecznie megafonu, ale czy chociażby można by na przykład, a może włączyć jakąś kasetę i załóżmy śpiewać pod tym. Tylko teraz może trochę ściszę, bo no jest raz, dwa, trzy, raz, raz, raz, raz, raz, no. Teraz tak, no, strasznie brumi i jeździ, ale to już, no nie wiem, co tak jeździ też, mimo iż paski zostały wymienione, ale no tutaj, a jak się wyłączy ten bas może jeszcze na chwilę, przecież to też nic nie da, ale no teraz jeszcze, teraz z kolei można, proszę Państwa, jeszcze zgłośnić i wtedy nie będzie piszczało, może jeszcze mikrofon Zooma ustawię. Ustawię, proszę Państwa, bezpośrednio, znaczy na wprost tego radia. No i teraz mamy, proszę Państwa, tak i teraz, no teraz dobrze słyszę i w lewym głośniku i w prawym. Nie bardzo chcę, tak jak mówię, nie bardzo chcę, proszę Państwa, tego już ruszać tego przełącznika, znaczy nie przełącznika, tylko tego pokrętła. O, teraz się kompakt otworzył. Teraz włączyłem, proszę Państwa, jeszcze bas. No i no rzeczywiście fajnie to gra. Jeżeli chodzi właśnie o... nie zauważyłem tego przycisku podbicia basów, tak jak Państwu mówiłem. Fajnie to gra. Jak to takie gabaryty, no można było gdzieś... no może dyskotekę to niekoniecznie, ale jakąś tam domową imprezę można było może i na tym zrobić. Także no myślę, że to gdzieś była druga połowa lat 90. Ja może jednak teraz już zaczniemy, proszę Państwa, słuchać próbek. Nie wiem, proszę Państwa, może nie wiem, proszę Państwa, czy nagrywanie działa z mikrofonu. Ja mogę nawet sprawdzić tutaj, tylko że może nie na tej stronie kasety. Nie, proszę Państwa, nie nagrało się. A my teraz już zaczynamy słuchać próbek. Przewinę tylko kasetę do samego początku i już powoli. O, już się przewinęła, bardzo dobrze. Także ustawiam zoom. Ustawiam głośność tak na, może nie zupełnie na środek, bo na środek będzie trochę za głośno, ale mniej więcej może jakoś, myślę, że włączone pasy będą żywe. I słuchamy.
1: Zdarza losowo typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

0: proszę Państwa, jeszcze jest w tym, że no tak jakby silnik był, proszę Państwa, tak jakby silnik był wysłużony już. Jakby tam coś było ze szczotkami albo z czymś. Albo z uzwojeniami, bo to jest taki objaw, chyba że jakby, nie wiem, może jakiś kondensator wysechł w silniku albo coś, no nie wiem. Proszę Państwa, ja właśnie tutaj sprawdziłem i się okazuje, wiecie Państwo, co się okazało? Okazało się, że to nie jest wina silnika, tak jak myślałem, silnik jest sprawny, tylko właśnie to jest coś związane z tym buczeniem, że on coś źle przekazuje na głośnik, bo jeżeli się coś z tym wzmacnia, że magnetofonu coś jest nie tak, bo jeżeli się podłączy wyjściem słuchawkowym, to jest wszystko w porządku. Słuchamy wobec tego we wszystkich konfiguracjach i kasety żelazowej, i chromowej, i w Dolby, i bez Dolby, ale tak jak mówię, i słuchamy.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu.

0: Teraz mogę już, jako że zrobiłem wszystkie próbki, mogę zobaczyć, jak się to pokrętło będzie zachowywało. Proszę Państwa, wygląda na to, że to jest regulacja wysokich tonów. To wszystko w dzisiejszej audycji, tak jak mówiłem, więcej nie zaprezentuję, bo kompakt nie działa, nagrywanie też nie działa. Przypominam, że to jest Philips Magnavox. No, powinien być jeszcze jakiś dokładny model, ale nigdzie go nie widzę, więc wygląda na to, że gdzieś chyba znamionowa tabliczka jest urwana. Także, ale może ktoś ze słuchaczy będzie znał taki model z opisu, więc ta audycja może coś mu w jakiś tam sposób pomoże. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 5 dzień maja 2022 roku, po godzinie 19 kilka minut, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie w Tyfloradiu, spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk, z którym dziś wspólnie będziemy prowadzić tę audycję. Witaj, Pawle. Oj, o, teraz cię słychać.
3: Witaj Michale i witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że tak, że jest wszystko dobrze.
2: Tak, teraz cię słychać zdecydowanie. Tak. I jesteśmy już połączeni, jesteśmy na antenie. No i cóż, dziś będziemy mówić o programie Luna Presentation. To jest program, który myślę, że docenią przede wszystkim studenci albo ci, którzy już pracują. Tak mi się wydaje, bo chyba w tych dwóch grupach pojęcie takie jak prezentacja, czy studenci, czy uczniowie nawet już teraz dosyć
3: tak,
2: często.
3: W szkole może przydać też. No, jeżeli się uczymy robić prezentacje, to też pewnie zdarza nam się korzystać. Umówmy się, że szkoły już też coraz bardziej progresywnie gdzieś podchodzą do tego, ale najpewniej uczniowie będą proszeni o to, żeby tworzyć samemu prezentację. W związku z czym, no właśnie, takie narzędzie się też przyda, co zresztą zademonstrujemy.
2: Oczywiście, że tak. I to jest narzędzie, dzięki któremu można zarówno prezentację tworzyć, jak i przeglądać. I ktoś by mógł w tym momencie powiedzieć, no ale hola hola, przecież jest PowerPoint, bo właśnie Luna Presentation pozwala na przeglądanie i tworzenie prezentacji w formacie PPTX, czyli w formacie programu PowerPoint. No tak, jest PowerPoint, ale PowerPoint jest programem bardzo rozbudowanym i szczerze powiedziawszy, do tworzenia takich prezentacji standardowych, to mam wrażenie, że tam jest przerost formy nad treścią. Tam można zrobić naprawdę bardzo dużo. Interfejs tego programu, no przynajmniej z mojej perspektywy, ale ja nie jestem jakimś nagminnym twórcą prezentacji, więc też mogę nie być obiektywny, ale interfejs tego programu jakoś nigdy nie przypadł mi do gustu. Szczególnie, że tam bardzo łatwo można sobie napsuć ten efekt wizualny naszych prezentacji. Gdzieś omyłkowe naciśnięcie jakiegoś klawisza i już jakieś elementy slajdu nam się zaczynają gdzieś przemieszczać. No różne rzeczy się potrafią z tym dziać, więc jakoś nie jestem miłośnikiem PowerPointa. Natomiast Luna Presentation to jest program stworzony niejako z myślą o niewidomych przede wszystkim, prawda?
3: Z myślą o niewidomych i przez osobę niewidomą, bo Nathan Smith, czyli Nathan Tech, który stworzył już wiele aplikacji, o których my mówimy, czy Luna Reddit, Luna for Reddit ostatnio, czy Luna RSS, czy Calliope, czy Words of Wisdom, tą grę, która ostatnio wyszła. Wiele rzeczy tak naprawdę, no jest chłopak teraz, ma płodny bardzo okres i tworzy. No i jedną z takich aplikacji jest właśnie Luna Presentation. Zdaje się, że on sam jest też studentem, czy w jakimś stopniu uznał, że sam również potrzebuje takiego oprogramowania, więc stworzył je pewnie dla siebie w dużej części, ale też przy okazji chciał się podzielić ze światem.
2: I aplikacja jest darmowa.
3: Tak, darmowa we wszystkich funkcjach, jakie posiada.
2: Tak, warto jeszcze na wstępie tej naszej audycji powiedzieć, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas 5 maja 2022 roku po godzinie 19 i macie jakieś pytania, zainteresował was ten temat, który dziś poruszamy na antenie Tyfloradia, no to możecie do nas zadzwonić lub napisać. Zadzwonić na Zooma, tyflopodcast.net/zoom, a napisać na kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku pod transmisją na żywo. Zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żeby to zrobić, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jeżeli może sami korzystacie już z programu Luna Presentation i chcielibyście coś dodać do tego, co Paweł będzie prezentował, to śmiało zapraszamy was do kontaktu. Pawle, no to skąd my właściwie Luna Presentation możemy pobrać?
3: Jak każdy z programów Nathana, z jego strony domowej, Nathan Tech, Nathan Tech, pierwsze H jest samo H, drugie CH, czyli Nathan, T-E-C-H, .net. Tam nawet jest skrót klawiszowy Alt-Shift-S, który przeskakuje od razu do sekcji Software i po nagłówkach znajdziemy najpierw Luna Suite of Applications, czy coś takiego, suite nawet, a potem jest już Presentations pod nagłówkiem. Klikamy w Read More, klikamy potem w Download, no i są oczywiście dwie wersje, jak zawsze, instalacyjna oraz przenośna, kto co woli.
2: Instalacja nie jest jakaś mocno skomplikowana, właściwie to next, next, next i na samym końcu wybieramy, czy chcemy stworzyć sobie na przykład ikony na pulpicie i to w zasadzie tyle.
3: Znaczy, jak każdy instalator Nathana, on jest trochę inny, odbiega od standardowego, bo na początek zadaje pytanie, czy chcemy na pewno zainstalować tak albo nie. To nie jest taki instalator, gdzie od razu wyskakuje next, potem przychodzi czas na licencję, następnie lokalizację, gdzie chcemy na dysku ten program mieć i tam folder w menu start standardowo. Potem są skróty i przy skrótach no warto uważać, bo domyślnie są wszystkie zaznaczone, a na przykład wtedy tworzy się skrót do pliku readme na pulpicie.
2: Tak, to prawda.
3: Co jest niestandardowe i jeżeli nie chcemy sobie zaśmiecać pulpitu, no to jest niestety przypadłość programów Nathana, że do readme nie da się dokopać z poziomu programu, nie ma jakiegoś przycisku help albo dokumentacja, cokolwiek, tylko spodziewa się autor, że sobie albo zainstalujemy skrót na pulpicie do readme, albo wygrzebiemy je z program files, po prostu z folderu programu. I to jest wada na pewno tych programów. Nie jest to zbyt przyjazne użytkownikowi, ale to jest coś, do czego można się przyzwyczaić. No i na koniec oczywiście też pozaznaczane są wszystkie pola typu włącz program, otwórz readme, otwórz stronę internetową.
2: Więc tak, dokładnie, więc na starcie nam się pojawić może, jeżeli o to nie zadbamy, to sporo różnych okien, które później będziemy musieli zamykać. Oczywiście ja sobie też zdaję sprawę, z czego to wynika i prawdopodobnie autorowi chodziło o to, żeby no, przede wszystkim wyświetlić ten plik readme, żeby użytkownik na wstępie nie musiał go szukać, tylko od razu sobie mógł go wyświetlić, mógł się zapoznać z jego treścią przed używaniem aplikacji. Natomiast no, mógł sobie już naprawdę darować otwieranie swojej strony internetowej, bo w tym momencie po zainstalowaniu dowolnej aplikacji, w tym też Luna Presentation, to po kliknięciu przycisku zakończ dostajemy trzy otwarte okna. Okno z programem, okno z przeglądarką, okno z notatnikiem.
3: No tak, dokładnie. No i to jest, na to wszystko powinny być opcje w menu. Powinna być sekcja pomocy, w której takie rzeczy są, od tego ona jest, ewentualnie jakiś skrót F1, to jest taka konwencja przyjęta, że pod tym klawiszem otwiera się zazwyczaj pomoc. No, ani jedna, ani druga konwencja nie są w jakimkolwiek z jego programów w sumie spełnione, więc mamy jak mamy, no ale za to mamy różne inne fajne, użyteczne funkcje.
2: I mamy ciekawą aplikację, o której dziś powiemy. No to co, na dobry początek otwieranie prezentacji, wyświetlanie prezentacji, bo to chyba przede wszystkim będzie część użytkowników robiła, myślę, że dość często.
3: Tak, więc ja może udostępnię swój ekran i zacznę opowiadać, jak to wszystko ma wyglądać. Więc zasadniczo, jeżeli kojarzycie PowerPointa tego w Microsoft Office, no to będziecie wiedzieć, że jak załadujecie tam prezentację, to macie slajdy i w zależności od tego, jak jest uaktywniony widok, to albo strzałkami, jeżeli to jest widok prezentacji, pokazu slajdów, przechodzicie po tych slajdach, Albo jeżeli jest to widok standardowy, to strzałki przesuwają, przynajmniej z NVDA, obiekty, aktualnie podświetlony obiekt o ileś pikseli w danym kierunku i to NVDA przynajmniej oznajmia. Tab przemieszcza się pomiędzy obiektami i chyba F2 można wejść na przykład w pole edycji, żeby przeczytać, sobie ponawigować po tekście. A page up, page down po slajdach. To nie jest złe, ale dla niektórych jest to mylące.
2: Ale tu łatwo coś popsuć, tu łatwo coś namieszać.
3: Dokładnie i nie zawsze to jest konsystentne, te widoki się lubią gdzieś przełączyć. Trzeba jakby znać się na tym Office i wiedzieć, co się robi, żeby się w tym nie pomylić. Luno ma do tego inne podejście, bardziej takie otwarte na użytkowników niewidomych typowo. To nie jest program, który się nada do pokazania prezentacji. Na przykład jeżeli stworzyliśmy prezentację i no, chcemy ją zaprezentować, pokazać szerszemu gronu na jakiejś konferencji, na uczelni, gdziekolwiek, to nie jest program do tego. On jest dla nas, żebyśmy sobie mogli po pierwsze taką prezentację przejrzeć albo prezentację, którą no, otrzymaliśmy od kogoś. No a następnie możemy sobie też stworzyć swoją albo zmodyfikować tą. Natomiast już samo przedstawienie prezentacji jednakowoż pozostawiłbym Microsoft PowerPointowi.
2: Pawle, ale właśnie, czy ty, bo o to też miałem pytać, czy ty pytałeś kogoś może, jak właściwie wygląda taka prezentacja wyświetlana w Lunie? Bo może się jednak nada. Czy masz jednak potwierdzoną informację, że nie, że po prostu no, to nie jest atrakcyjne, to nie jest fajne, tego lepiej nie robić.
3: Niestety nie mam tego potwierdzonego, natomiast program przynajmniej z perspektywy czytnika ekranu wydaje się być tak surowy i zawierać tak podstawowe kontrolki, że nie wyobrażam sobie. Przykładowo jak jest zdjęcie, to w menu kontekstowym jest opcja Show Image i dopiero wtedy ten obrazek się gdzieś tam pokazuje na pełny ekran.
2: No ciekawe, co jest widoczne, kiedy mamy to zdjęcie gdzieś tam, czy jest jakaś
3: miniaturka? Muszę potwierdzić. Ale obawiam się, że to jest program bardzo, bardzo tekstowy i to by było spójne z tym, jak do tego podchodzi Nathan.
2: Całkiem możliwe.
3: Tak, tak mi się wydaje. Można to jeszcze sprawdzić, można to potwierdzić.
2: Jeżeli na przykład może jakieś osoby słabowidzące nas słuchają i się zainteresują tą aplikacją, to dadzą nam jakąś informację zwrotną, czy to się do czegoś tak by nadawało, jeżeli chodzi o prezentowanie. Ale tak, bezpiecznie jest na chwilę obecną zalecić, że prezentację ok, można przygotować z użyciem Luny. Czemu nie? I będzie ładnie, będzie estetycznie, będzie ok, ale wyświetlać ją publicznie lepiej PowerPointem.
3: Tak, zwłaszcza, że na przykład multimedia, które są zamieszczone w prezentacjach, one nie będą się odtwarzać automatycznie. Ja wiem, że dźwięki wstawione w prezentacjach w PowerPointie tego nie robią, ale chyba filmiki już tak, czy jakieś animacje i inne rzeczy i tutaj to trzeba wszystko ręcznie i trzeba do tego docierać i linki są też w menu kontekstowym, do tego też przejdę, tam jest pewien błąd niestety. Więc wydaje mi się z tego, jak my docieramy do różnej zawartości, że tam to wszystko jest dużo mniej interaktywne niż w przypadku PowerPointa tradycyjnego, więc póki co prezentowałbym dalej w standardowym PowerPointie. No dobrze, to ja włączam dźwięk.
4: Rozpoczęto udostępnianie głosu komputera alert.
3: To też niniejszym...
4: Luna Presentation version 1.2.1. Bynat Luna Presentation. Slides lista.
3: Tu już słyszeliście, że mam otwartą prezentację. Ja się może wycofam jeszcze ekran wyżej.
4: Zlose, przycisk, wciśnięty. Nef Presentation, przycisk.
3: Po otwarciu Luny mamy dokładnie taki widok, czyli mamy przycisk New Presentation do stworzenia nowej prezentacji.
4: Open Presentation, przycisk.
3: Open Presentation do otwarcia istniejącej.
4: Settings, przycisk.
3: Settings.
4: Exit, przycisk.
3: I exit, czyli wyjście.
4: Nef Presentation.
3: No i to jest od początku to, co mieliśmy.
4: Open Settings.
3: Ja może zajrzę do ustawień, bo ich nie ma wiele.
4: Wciśnięty. Show only summaries, not full text for shapes. Pole wyboru nieoznaczone.
3: Show only summaries, not full text for shapes. Czyli pokaż podsumowanie kształtów. Wszystko na slajdach jest kształtem. Czy jest to pole tekstowe, czy jest to jakiś trójkąt, kwadrat, jakaś figura geometryczna, wstawione zdjęcie, tabela. Wszystko to jest ogólnie nazywane kształtem. Oznacza ta funkcja mniej więcej tyle, że będzie pokazywane podsumowanie tego kształtu, a nie jego pełny tekst. Czyli usłyszymy, że na ekranie jest na przykład trójkąt, ale już nie dowiemy się, co jest w nim napisane. Żeby dowiedzieć się, co jest napisane, będziemy musieli wejść w menu kontekstowe i wybrać opcję tekst i wtedy w polu edycyjnym zapoznamy się z tekstem tego, co tam jest wpisane. Ja mam to odznaczone, bo wtedy jest od razu tekst odczytywany, co jest dużo bardziej poręczne, zwłaszcza przy takich slajdach tytułowych. Ja nie będę otwierał pola edycji, tylko po to, żeby przeczytać, prawda, jedną linię tekstu. Więc ja sobie to zostawię.
2: Pawle, gdybyś może tak wyciszył Twittera, bo nam tutaj dość.
3: To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo ci dziękuję za uwagę. Zapomniałem o tym, że on tu.
2: Tak,
3: być.
2: A doskonale zdaję sobie sprawę, że ty nawet możesz tego już nie zauważać, że on tam wydaje te dźwięki.
3: Stopione z otoczeniem.
2: Tak. A to jednak dla mniej wprawionych może być irytujące.
3: Okej.
4: Default volume lista 110 z 10.
3: Tu jest domyślna głośność. Głośność oczywiście dla odtwarzanych dźwięków i multimediów.
4: Save, przycisk.
3: No i opcja zapisania.
4: Schofonly summa.
3: To tyle.
4: Save, wciśnięty.
3: Mała porada. Escape nie działa. Nie można wychodzić z menu czy z jakichkolwiek widoków Escape'em. Szkoda. Byłoby to intuicyjne.
4: Open presentation, przycisk.
3: Więc otwórzmy może prezentację, którą ja przygotowałem, no, jakichś dobrych 7-6 lat temu na jeden z moich przedmiotów na uczelni właśnie o tym, jak robić prezentację. Znaczy przedmiot ogólnie dotyczył różnych umiejętności komputerowych, takie taka prosta obsługa informatyczna, co jakoś to się tam nazywało. No i w ramach tego mieliśmy przygotować prezentację. Ja ją wtedy oczywiście robiłem w zwykłym PowerPoincie, prosząc osobę widzącą, żeby tam doglądnęła, czy wszystko jest OK.
4: Nef Open Press wciśnięty. Pleaseho osethe presentation to open dialog. Nazwa pliku.
3: No tutaj standardowe, prawda, okienko.
4: Nie ma takiego numeru PPTX6.
3: Tak, nie ma takiego numeru, tak zatytułowałem prezentację i będę ją teraz otwierał enterem.
4: Luna presentation, slides lista, slide 1.1 z 7.
3: Mamy już pierwszą listę. Na tej liście mamy slajdy, jak słyszeliście, tu jest slajd pierwszy.
4: Slide 2.2 z 7, slide 3.3 z 7.
3: I tak dalej. To są moje slajdy, ja wrócę na ten pierwszy.
4: Slide 1.1 z 7.
3: I tabem przejdę dalej.
4: Elements of slides lista. Tytuł 1. Nie ma takiego numeru 1 z 6.
3: Tu są elementy, które znajdują się na tym slajdzie. Czyli slajd pierwszy składa się z tytułu. Tytuł nie ma takiego numeru.
4: Podtytuł 2. Wynalezienie telefonu to jeden z przełomowych momentów w historii ludzkości. Ułatwiło ono wymianę ważnych informacji, przyspieszyło załatwianie codziennych spraw oraz przyczyniło się do częstszego utrzymywania kontaktów przez rodziny i grupy znajomych mieszkających daleko od siebie. 2 z 6. Podtytuł 2.
3: Taki dałem podtytuł. To jakieś jedno zdanie wprowadzenia. Coś tego typu. Co jeszcze tu mam?
4: Picture 3. Sometimes image, file name, image PNG, alternate text, C. Users picture.
3: Tutaj cała jakaś ścieżka do obrazka. Ja się domyślam, że to było zdjęcie jakiegoś telefonu. Teraz już nie pamiętam, ale o ile dobrze pamiętam, wstawiłem to z clipartów, więc to będzie jeden z tych standardowych ofisowskich obrazków. Co ciekawe, przeczytało nam tutaj, że contains image, czyli zawiera obraz, file name image JPG, czy tam PNG, i alternate description, czy tam alternative description, czyli opis alternatywny, który rzeczywiście, jeżeli ktoś wstawi opis alternatywny we właściwościach obrazka w PowerPoincie, on się tu pokaże. Natomiast jak on się nie pokazuje, to tu mamy najróżniejsze rzeczy. Nazwę pliku, ścieżkę do tego pliku. Co ciekawe, w file name zazwyczaj jest image. I tam PNG, JPG i tak dalej. Nie wiem, czy Office wewnętrznie zmienia tę nazwę na taką, czy po prostu Nathan ustalił, autor programu ustalił, że każdy plik będzie się tak nazywał i tylko będzie się odróżniał rozszerzeniem. Bo sprawdzałem to na kilku prezentacjach, które mam i zawsze było to image z odpowiednim rozszerzeniem, więc nie wiem czemu tak. No ale tak jest i gdyby tu było wstawione coś opisane w alternatywnym opisie tak jak powinno być, to by zostało to odczytane. No ale nie ma, więc cóż.
4: Picture 2. Sometimes image, file name, image PNG.
3: Tutaj kolejny obrazek.
4: Pole tekstowe 4. 5 z 6. Pole tekstowe 4. Dymek.
3: Nie pamiętam, czemu to pole tekstowe wtedy wstawiłem. Czy ono graficznie coś miało reprezentować, czy z jakichś innych przyczyn. Ale ono tu jest.
4: Pole tekstowe 5. Każdego dnia na świecie wykonywane są miliardy połączeń telefonicznych różnej długości, ale mało kto zwraca uwagę na odgłosy towarzyszące procesowi zestawiania rozmów oraz komunikaty wygłaszane przez centralę, a przynajmniej od strony technicznej. 6 z 6. Pole tekstowe 5. Każdego dnia na...
3: I tutaj pole tekstowe, gdzie już zacząłem się rozpisywać, o czym będzie moja prezentacja, dlaczego to jest ważne, co chcę zrobić. No i tak wygląda slajd pierwszy. Ja jeszcze przejrzę tutaj szybko, co tu jeszcze mamy.
4: Add slide, przycisk.
3: Add slide, czyli dodaj slajd. Można wstawić kolejny.
4: Save, przycisk.
3: Mogę zapisać prezentację.
4: Close, przycisk.
3: No lub zamknąć ją.
4: Slide,
3: kompletnie. Ja może jeszcze zobaczę, co mamy w menu kontekstowym. Na slajdach i na elementach, które mamy tutaj na slajdzie. Więc mamy slajd pierwszy, jesteśmy na tej liście. I menu kontekstowe.
4: Kontekst menu. Add HP A1 z 9.
3: Add shape, tu mogę dodać kształt.
4: Add table A2 z 9.
3: Tutaj mogę dodać tabelę.
4: Add text box A3 z 9.
3: Tu mogę dodać pole tekstowe, takie jakie widzieliśmy przedtem na slajdzie.
4: Add chart A4 z 9.
3: Tu mogę dodać wykres. Mamy kilka typów wykresów. Wykresy słupkowe, wykresy diagramowe, kołowe i tam jeszcze kilka.
4: View slide information V5 z 9.
3: Tu mogę przejrzeć informacje o slajdzie. To są takie właściwości. Wyświetla się okienko z OK. To jest tam taka statystyka, liczba kształtów na slajdzie, czy obiektów i tak dalej.
4: Rename slide R6 z 9.
3: Mogę zmienić nazwę tego slajdu.
4: Delete slide D7 z 9.
3: Mogę go usunąć.
4: Move slide M8 z 9.
3: Mogę go również przesunąć w górę lub w dół.
4: Audio positioning A9 z 9.
3: I audio positioning to jest ciekawa funkcja, która mi z jakichś przyczyn nie chce działać. Możemy ją sprawdzić za chwilkę. Która ma właśnie nam pomóc w zrozumieniu tego, jak obiekty na naszym slajdzie są poukładane. Jak to osoba widząca widzi. Działa to w sposób następujący. No, słyszymy dźwięki, dwa. Jeden z dźwięków jest usytuowany... w zasadzie jeden dźwięk, ale dźwięk jest usytuowany w przestrzeni i ma konkretną wysokość. Przestrzeń określa nam, czy dany obiekt jest po lewej lub po prawej, natomiast wysokość określa, czy slajd jest umieszczony u góry, czy u dołu ekranu. Im wyższy dźwięk, tym wyżej położony jest obiekt na slajdzie.
2: Bo generalnie problem, jaki osoby niewidome mogą mieć z prezentacjami, to mi się tak wydaje, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, a tego doświadczenia nabywa się, podejrzewam, przede wszystkim przez tworzenie różnorakich prezentacji, jest taki, że możemy mieć tendencję do przeładowania tych prezentacji obiektami i informacjami. To znaczy, na jednym slajdzie będziemy chcieli umieścić za wiele, a no zasada generalnie jest taka, że w prezentacjach wstawia się przede wszystkim jakieś kluczowe informacje, ubogaca się je różnymi elementami multimedialnymi, przede wszystkim grafikami, no i na tej podstawie przeprowadza się jakąś prelekcję. To nie jest tak, że, a przynajmniej nie powinno tak być, bo są niektórzy tacy wykładowcy chociażby, albo prelegenci różnego autoramentu, no, co mają taką tendencję po prostu do czytania prezentacji. No ale tego się tak nie powinno robić. Prezentacja jest jakąś taką pomocą, zarówno dla nas, jak i dla osób, które będą ten nasz występ oglądać, żeby mieć na czym, kolokwialnie mówiąc, zawiesić oko, ale to nie powinno być tożsame. To, co mówimy z tym, co jest tak w prezentacji.
3: No inna rzecz jest też taka, że my na przykład tworząc prezentację, no nie mamy kontroli de facto nad tym, jak rzeczy są rozłożone do końca. NVDA w jakimś stopniu nam to zapewnia, no bo fizycznie możemy przesuwać rzeczy po slajdach. Słychać też czasem, czy coś jest zakryte, czy też nie. Ja nawet pamiętam, takie miałem doświadczenie, że chyba nawet tworząc tą prezentację albo jakąś inną, wstawiałem flagi państw z clipartów i odkryłem, że ta flaga musi mieć kształt taki typowo chorągiewki, że jest jakby element, na którym jest zamocowany ten element kolorystyczny,
4: Luna,
3: taki kijek czy patyk czy ten sztandar i że rozwija się w kształt takiego kwadratu, prostokątu sama ta flaga. I wiedziałem to dlatego, że z góry na dół po prawej i u góry idąc od prawego rogu troszeczkę w lewo coś tam mi cały czas zasłaniało, no ale nie byłem do końca pewien i zawsze wolałem to pokazać osobie widzącej. No tutaj możemy to usłyszeć w formie audio. Czy możemy? No zobaczmy, bo u mnie to coś nie chce działać i nie mam do końca pojęcia, z czego to wynika.
4: Adds audio Luna pre yo will no her sounds representing positioning of tres hapes on his slide. Tre hate her tre pit tre slot tytuł 1.
3: No właśnie.
2: No właśnie. I to się tu zamyka coś... z jakiegoś powodu.
3: Tak. To była pomoc. Pomoc, która nam tłumaczyła właśnie, że za chwilkę usłyszymy dźwięki i informacje, do których kształtów się to nie tyczą. I że im wyższy dźwięk, tym bardziej u góry, no i potem komunikat jest urwany, słyszymy tytuł jeden, co jest de facto no, pierwszym obiektem na ekranie, na tym slajdzie i powinien tu paść już jakiś dźwięk, a nie pada. Czemu? Nie wiem. Czy to jest jakiś błąd przy moim komputerze, czy też nie? Tobie, Michale, zdaje się, działała ta funkcja?
2: Tak, działała ta funkcja. Niestety nie mam jej jak teraz zaprezentować, bo to wszystko działa na domyślnych kartach Windowsa, a ja nie mam akurat podpiętej do miksera domyślnej karty systemowej i nie mam zresztą też tu pod ręką jakiejś prezentacji, ale rzeczywiście działała. Emitowało to jakąś taką serię dźwięków, natomiast dla mnie, szczerze mówiąc, no jak na pierwsze zetknięcie się z tym, to nie było też wcale takie intuicyjne i takie fajne. Wolałbym, szczerze mówiąc, dostać też chyba jednak jakąś taką tekstową informację, która by odzwierciedlała to, czy coś tam aby na siebie nie nachodzi.
3: Tak, no to jest zrozumiałe i myślę, że autor pewnie też dostaje dużo uwag a propos tego, jak jego funkcje działają, więc możliwe, że jakieś usprawnienia popłyną. Fakt, że program jakiś czas już aktualizacji nie dostawał, ale to nie znaczy, że autor o nim zapomniał. Kwestia jest pewnie priorytetów, teraz tam gdzieś Reddit i gry i inne rzeczy, więc może jeszcze do tego wróci. Tymczasem zobaczmy, jakie opcje mamy, bo już na slajdach to wiemy, ale na obiektach slajdów.
4: Element, pole tekstowe 5, każdego tytułu 1, nie ma takiego numeru.
3: To jest ten tytuł, to jest ten pierwszy obiekt, który był i co my tu mamy?
4: Kontekst menu, delete z HP, D1 z 3.
3: Mogę usunąć ten kształt, czyli ten obiekt.
4: Reposition z HP, R2 z 3.
3: Mogę go przesunąć.
4: Tekst T3 z 3.
3: I tekst. Wchodząc w tekst.
4: Luna Presentation, z HP Content, pole edycji wielowierszowe nie ma takiego numeru. Pusta, pusta.
3: Mam tradycyjne pole edycji,
4: Save,
3: w którym mogę nie tylko
4: z HP, nie ma takiego numeru.
3: Zapoznać się z treścią, ale też mogę
4: pusta, nie ma takiego numeru.
3: Ją edytować. Mógłbym na przykład usunąć tutaj wszystko i wtedy bym mógł
4: z losę przycisk
3: pisać coś nowego i zmienić ten tytuł.
4: Wciśnięty, element pod tytuł 2, w picture 3.
3: Co mamy obrazek.
4: Kontekst
3: i
4: menu.
3: Mamy.
4: Delete z HP, D1 z 3. Reposition z HP R2 z 3, z Hofimage S3 z 3.
3: Tu mamy już trochę inaczej, bo nie ma już tekst, więc jest tylko jest obrazek, więc tu mamy opcję pokaż obraz. No i klikamy to.
4: Luna Presentation, z losę przycisk.
3: No i ten obrazek widać prawdopodobnie na ekranie. My to możemy też sprawdzić, co prawda nie aż tak prosto, bo tu mamy tylko przycisk Close, który zamyka ten podgląd, ale jeżeli przywołamy myszkę NVDA,
4: przejdź do fokusu, z losę, przycisk.
3: I przejdziemy do następnego obiektu.
4: Static bitmap grafika.
3: Widzimy, że jest tu obraz. Mógłbym, gdyby to był tekst, nacisnąć Insert R w NVDA i dokonać OCR-u na tym obrazku, więc tu taka porada dla was, jeżeli dostaniecie jakiś obrazek z tekstem, co może się niestety zdarzyć, to macie możliwość tutaj go poddać procesowi, prawda, OCR i odczytać to, co jest na nim zawarte. No więc ja tu zamknę.
4: Wciśnięty. Element soft. Picture 2. Poletek.
3: I zobaczmy, slide, czy jeszcze znajdziemy coś innego na slajdach.
4: Slide 2 z 7. Element pod tytuł 2. Tytuł 1. Nie ma takiego numeru 1 z 5. Tytuł 1. Pod tytuł 2. Tymczasem operatorzy sieci komórkowej.
3: Jakieś moje przemyślenia.
4: Picture 3. Z picture 2. Pole tekstowe 4. W tej prezentacji chciałbym
3: przedstawić. Tak, to są moje przemyślenia. Tu jakieś obrazki.
4: Picture. Slide 3, 3.
3: Ale na trzecim.
4: Element soft slides lista. O 2 insert MP3. Sonta ins audio 1 z 4.
3: A, mamy tutaj jakiś element audio. Mamy też tutaj.
4: Picture 2. Sonta ins imager.
3: Obrazek.
4: Tytuł 2. Błąd połączenia, a może film akcji? Sieć o 2 w Czechach 3 z 4.
3: No, mamy tytuł
4: 2.
3: Mojego slajdu.
4: Symbol zastępczy zawartość.
3: Czyli gdzieś dominującym elementem, nawet ponad tytułem, musi być widocznie ten pliczek MP3. No nie dowiemy się niestety, jak on jest rozpozycjonowany w audio, bo z jakichś przyczyn to nie chce działać. Ja jeszcze raz spróbuję.
4: Slides list. Kont audio posit. Luna pre. O 2 insert MP3.
2: I cisza.
3: No i nic, i cisza.
2: Nie, to coś ewidentnie nie działa.
3: Tak, ale mamy ten pliczek. No i co możemy zrobić? Menu kontekstowe. Oczywiście jak damy Enter, bo może kogoś kusić, nacisnąć Enter.
4: Kontekst menu.
3: I mamy menu kontekstowe.
4: Delete z HP, D1 z 4. Reposition z HP, R2 z 4. Z Hofimage, S3 z 4.
3: Pokaż obrazek, bo widocznie tu jest jakiś obraz też dołączony do tego, albo ikonka odtwarzania dźwięku, ciężko powiedzieć.
4: Play audio, P4 z 4.
3: Mamy opcję odtwarzania audio. Naciskam Enter.
4: Luna Present.
5: Volané číslo neexistuje. Pro vyhledání telefonního čísla či jiné informace,
4: kontakt Play audio.
5: 11, 88.
4: Luna.
3: Tak, tu warto też wspomnieć o tym, że program ma wiele skrótów klawiszowych. Skróty klawiszowe, które tyczą się z jednej strony ogólnego działania programu. Tak przykładowo Ctrl A to jest ten przycisk.
4: Add slide przycisk.
3: Który dodaje nowy slajd.
4: Element.
3: A Ctrl S.
4: Add save przycisk.
3: To jest zapisz.
4: Add element.
3: I takie same skróty klawiszowe tyczą się również odtwarzania multimediów, bo Alt P. Więc nie musimy wchodzić wtedy w menu kontekstowe. To jest pauza i odtwarzanie. The number you have done. Mamy też przewijanie, to jest alt lewo prawo. Does not
4: exist. For odwan, koniec tabu, odwan, co restem.
3: I mamy też alt góra dół, który ścisza i zgłaśnia. Więc tych skrótów jest kilka, warto się z nimi zapoznać, one są wszystkie w README. Natomiast my tutaj no możemy tak nie
2: warto o nich pamiętać, omówić, żeby po prostu było szybciej i podejrzewam, że z czasem, kiedy będziecie używać tej aplikacji regularnie, no to sami będziecie aż po prostu chcieli sobie przyspieszyć pracę, żeby nie wchodzić w menu, nie wyszukiwać kolejnych opcji, tylko po prostu szybko dojść do tego, do czego chcecie.
3: No dobrze. Skoro już przejrzeliśmy pobieżnie prezentację i wiemy już wszystko o niej, to co, możemy stworzyć jakąś albo nową prezentację, albo po prostu do tej, którą teraz mamy, dodamy sobie jakiś slajdzik przykładowy i spróbujemy na niego powrzucać jakieś, prawda, obiekty. I może być fajnie.
2: To może stwórzmy nową prezentację, przy okazji pokażemy, jak tworzy się w ogóle taką prezentację, bo to też nie jest, może nie być oczywiste dla kogoś.
3: Tak. Dobrze, więc jestem na przycisku
4: New Presentation.
3: New Presentation, naciskam go.
4: Wciśnięty, Set Save Location przycisk.
3: To jest bardzo nietypowe okienko, bo ani nie prosi nas o zapisanie pliku czy o stworzenie go, tylko musimy najpierw wybrać folder, w którym chcemy zapisać prezentację.
4: Wciśnięty. Leaseho osea directory to save your file into tak. Dialog, folder, pole edycji pusta. Widok elementów lista, nazwa przycisk po 25.
3: No możemy tutaj zapisać, niech będzie.
4: Na fol, wybierz folder, wciś, luna presentation, file name, pole edycji pusta.
3: I tu możemy wpisać tytuł naszej prezentacji, a raczej nazwę pliku. Ja wpiszę Tyflo Podcast. Tutaj wpisujemy.
4: Tyflo Podcast, Tyflo Podcast, create, przycisk.
3: No i mamy przycisk create.
4: Back przycisk.
3: Jest też back, jakbyśmy chcieli jednak poniechać naszych zamiarów, ale to raczej nie.
4: C. User. Back. Create. Przycisk. Wciśnięty. Slides. Lista. Slide 1.1.1.
3: No i już przykładowo powstał nam tu pierwszy slajd. Na tym slajdzie mamy też od razu wstawione obiekty.
4: Elements of slides. Lista. Title 1. First slide. 1.2.
3: Jest tu tytuł wstawiony, który nosi nazwę first slide, czyli slajd pierwszy. Tu autor stwierdził, że stosownym będzie wstawić już jakieś elementy na start.
4: Subtitle 2. This is a placeholder slide created by Luna Presentations 2.2. Subtitle.
3: No i podtytuł, że to jest przykładowy tytuł, czy raczej miejsce na podtytuł dla prezentacji stworzonej w Luna Presentations. No to wyedytujmy to nasze dzieło.
4: Title 1. Contact text T3. Luna Presenta. First slide. Pusta. First slide.
3: No to może nie nazywajmy tego po angielsku, tylko
4: first slide. Pusta.
3: Polacy nie gęsi też swój język mają. Slide. 1. Enter.
4: Save przy wciśnięty. Element subtitle title 1. Slide 1.1.2.
3: No okej.
4: Okay. Subtitle 2. This is a placeholder slide create. Context T3.3. Luna presenta. This is a pusta. Pusta. This is pusta.
3: I tutaj też wyedytujemy, wpiszemy. To jest testowa prezentacja.
4: CA.
3: Dla słuchaczy Tyflo Podcastu.
4: Save wciśnięty. Element subtitle 2. Slides lista, slide 1.1.
3: Jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy, bo on tak czyta slide 1, slide 2, a mamy taką opcję.
4: Kontekst me, add HP, add table, add text, add hard, A4, wiew slide, rename slide, R6
3: rename,
4: z 9.
3: Rename slide i spróbujmy nazwać ten slide jakoś konkretnie.
4: Dialog, please enter tchenef name of tche slide, leave blank to set as default, pole edycji pusta. Pusta.
3: I wpiszmy na przykład wprowadzenie.
4: Ok, przycisk, wcisk, Luna Presentation, Slides, lista, wprowadzenie 1:1, wprowadzenie...
3: No i mamy
2: swoją
3: slide.
2: Drogą mam wrażenie, że w przypadku PowerPointa, tak bardzo wzbogaconego w rozmaite możliwości, ja jeszcze nie widziałem nikogo, kto by nadawał tytuły slajdom. To znaczy na slajdach już jakby te elementy tytułu jak najbardziej wprowadza, ale nazwy poszczególnych slajdów to nie wiem, czy widziałeś jakieś prezentacje, że
3: nie,
2: ktoś...
3: Chyba nie.
2: No właśnie.
3: Ale jak my robimy, możemy sobie nawet dla własnej lepszej
2: oczywiście,
3: organizacji...
2: Oczywiście, że tak. To nam się może przydać.
3: Tak. No więc jesteśmy tu. Tu są te różne...
4: Wprowadzenie dymek.
3: Tak, tu są te różne obiekty, które my mamy. No i wstawmy coś fajnego. Już mamy tytuł, podtytuł. To co możemy wstawić?
4: Kontekst adds HP A1:9.
3: Jakiś kształt. I co tu mamy?
4: Luna Presentation. Types of HP. Lista. Triangle 1:10. Triangle...
3: Trójkąt.
4: Rectangle 2:10.
3: Prostokąt.
4: Pentagon 3:10.
3: Pięciokąt zdaje się.
4: Heksagon 4:10.
3: Sześciokąt.
4: Heptagon 5:10.
3: Siedmio.
4: Octagon 6.
3: Ośmio.
4: Decagon 7:10.
3: No, mamy 9 już kątów.
4: Donut 8:10.
3: Donut, czyli jakby taki kształt...
2: Pączka takiego.
3: Pączka?
2: Jakby, tak?
3: Coś takiego chyba.
4: Owal 9:10.
3: Owal.
4: Star 10:10.
3: Gwiazda. Nie wiem, jak to się teraz wizualnie prezentuje, jaki kształt najlepiej wybrać do prezentacji tekstu i... Nie wiem, znaczy wiem, czym to się różni, jak chodzi o kształty, tylko no nie wiem, kiedy się stosuje, jak jeszcze, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ty, Michale, masz jakieś większe doświadczenia?
2: Nie,
3: albo słyszałeś
2: nie
3: o jakichś
2: mam,
3: dobrych praktykach?
2: Ale chyba zazwyczaj to się wstawia prostokąty, bo one są...
4: Triangle, rectangle.
2: Bo one są chyba najbardziej takie wdzięczne do układania ich w slajdzie, że po prostu możesz jakby obok siebie ułożyć, a to tak nawet z geometrii by wynikało. A jak będziesz miał jakieś, na przykład, nie wiem, ilość kąty, no to zawsze zostanie ci... puste miejsce, kiedy je przysuniesz jeden do drugiego. Takie mam wrażenie.
3: Prawdopodobnie tak to jest.
2: Ewentualnie na przykład można by stworzyć, tak wiesz, tak pamiętając, jak wyglądają poszczególne figury, to można by było zrobić na przykład u góry trójkąt, a później prostokąt i kolejne prostokąty, żeby wiesz, że to się jakoś wizualnie wyróżniało, a na przykład i ewentualnie coś jeszcze na samym dole dać, jakiś prostokąt.
3: Mhm. No, w sumie tak. I wtedy się tworzy jakiś taki kształcik fajny nawet tego slajdu. No więc spróbujmy z tym pierwszym prostokątem.
4: Slose, przycisk. Types of HP, lista. Rectangle 2:10. Element of slides, lista. Title 1. Slide subtitle 2. To jest rounded rectangle 3:3. Round.
3: Zaokrąglony prostokąt nawet. To o tym nie wiedzieliśmy wstawiając, że tak to wygląda.
4: Element.
3: No i teraz możemy...
4: Kontekst menu. Delete z HP D1:3. Repositions HP R2:3. Tekst T3:3.
3: Możemy na przykład wpisać tu jakiś tekst.
4: Luna presenta. Koniec wiersza.
3: Tyflo podcast. To pierwszy polski podcast dla osób.
4: I spa.
3: Niewidomych. I słabo widzących.
4: Save przy wciśnięty. Element. Subtitle Rounded Rectangle 3. Tyflo podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących 3:3. Round.
3: No i mamy ten kształt. My możemy go też przesunąć w jakieś inne miejsce, więc zobaczmy, jak to działa.
4: Contact deletes repositions HP R2:3. Luna presentation. Left position pole edycji 1:0.
3: Left position, czyli ile od lewej?
4: 1:0 pusta.
3: 1:0 to są centymetry, piksele... Nie wiem, czy ty, Michale, masz świadomość, o jakiej tu jednostce mówimy?
2: Nie mam pojęcia.
4: 1:0. Pusta. Top position pole edycji zaznaczone 1:0.
3: Tak tyle samo od góry.
4: Width pole edycji zaznaczone 1:0.
3: To jest szerokość slajdu.
4: Height pole edycji zaznaczone 2:0. Save przycisk.
3: No i możemy zapisać.
2: Tak jakby nawet nie zmiana położenia, okej, też poniekąd, ale zmiana rozmiaru jakby
3: tak,
2: trochę.
3: Też.
2: Szkoda, tu mi czegoś takiego brakuje, chyba że to gdzieś jest, że można by te kształty jakby zamieniać względem siebie, że na przykład mam tutaj jakiś kształt, ale chciałbym go przesunąć na dół względem tego, który obecnie jest na dole, czyli po prostu zamienić je miejscami. I tu jest taka prosta opcja do tego? Chyba nie.
3: Nie widzę, żeby była. Jest to możliwe przy slajdach, przy czym zaraz to pokażę, jak wstawimy, powiedzmy, minimum jeszcze 2 slajdy, bo tam jest to też dziwnie zrobione, natomiast
4: subtitle
3: tu nie
4: 1.
3: widzę takiej opcji.
4: Subtitle, title.
3: Nie, subtitle, to się nie da tak zrobić.
2: A Ctrl X, Ctrl V? No
3: zobaczmy.
4: Subtitle.
3: Nie. Nie da się przekonać. Nie wytnie mi tego.
2: Szkoda.
3: Tak samo delete nie usuwa, co ciekawe. Trzeba wejść w kontekstowe i zrobić delete. No ale, okej. Okay. No i dobra. Wstawiliśmy na przykład taki kształcik. Co jeszcze możemy wstawić?
4: Kont adds HP, A1 add table, A2 9.
3: Możemy dodać tabelkę. I to jest bardzo fajne akurat. Tabelki są super zrobione, bo możemy zrobić to tak.
4: Dialog. Please enter of many columns your table has pole edycji pusta.
3: Ile chcemy kolumn? No, powiedzmy, że 3.
4: Ok przycisk. Sand plus ok przycisk. Wciś dialog. Please enter of many rows your table has pole edycji pusta.
3: Ile wierszy? 5.
4: Ok przycisk. Wciś grad. Dialog. Ok przycisk.
3: Pogratulowano nam.
4: Przejdź. My instruct your table has been added.
3: O, brawo. Twoja tabela została dodana.
4: Wciś luna present.
3: No i zobaczmy.
4: Element of slide subtitle 2 rounded rectangle table 4 sometimes table 4 z 4 table 4 sometimes table dymek.
3: No i tak, wiemy, że tabela 4, w sensie no czwarty obiekt na slajdzie, jest to tabela i zawiera tabelę. No ciężko, żeby zawierała coś innego. No, zobaczmy.
4: Kontekst menu delete z HP day repositions table T3 z delete z table T3 z 3.
3: Table to jest tabela i możemy tutaj działać.
4: 1-1 2-1 3-1 2-1, 1-1.
3: I mamy taki widok, w którym jesteśmy. No i jak to w tabeli bywa?
2: I ty za pomocą strzałek się poruszasz.
3: Tak, po kolumnach w prawo.
4: 2-1.
3: Kolumna 2, wiersz 1.
4: 3-1.
3: Kolumna 3, wiersz 1.
4: 2-1-1.
3: I w dół.
4: 1-2.
3: Kolumna 1, wiersz 2.
4: 2-2.
3: Kolumna 2, wiersz 2.
4: 3-2.
3: Kolumna 3, wiersz 2.
4: 3-3.
3: Tutaj wiersz 3, kolumna 3.
4: 3-4, 3-5.
3: I tak dalej.
4: 2, 1, 1, 1, 1.
3: No i mogę zacząć tu działać. Jak nacisnę Enter na taki... Chociaż zobaczmy jeszcze, czy pod tabulatorem czegoś nie ma.
4: Luna presentation. Slose, przycisk. 1, 1. 1, 1. Slose, przycisk ma foku. 1, 1.
3: Nie ma. No czyli możemy
4: 2, 1, 1.
3: Działać. Co mamy w menu kontekstowym może jeszcze na tych tabelkach?
4: Kontekst menu. Insert column to the right i 1 z 6.
3: Wstawmy kolumnę na prawo.
4: Insert column to the left i 2 z 6.
3: Wstawmy kolumnę na lewo.
4: Insert row below i 3 z 6.
3: Wstawmy wiersz poniżej.
4: Insert row above i 4 z 6.
3: Wstawmy wiersz powyżej. Fajne opcje w razie, gdyby się okazało, że potrzebujemy jeszcze więcej tych wierszy albo więcej kolumn. Chcemy jakieś tam dane jeszcze uzupełnić. Bardzo fajna rzecz.
4: Delete row D5 z 6.
3: Można usunąć wiersz.
4: Delete column D6 z 6.
3: Można usunąć kolumnę.
4: Insert.
3: No i to w zasadzie tyle. No to spróbujmy...
4: 2-1. 1-1.
3: Spróbujmy ten tabel najpierw podpisać przede wszystkim. Umówmy się, że to będą znaczniki rozdziałów, w którym wpiszemy w pierwszej kolumnie przykładowy znacznik czasu, w drugiej tytuł rozdziału, niech to będzie news z tyflo przeglądu, no a w trzeciej wstawimy osobę, która danego newsa prezentuje. No więc idąc tą logiką, najpierw podpiszmy sobie nasze kolumny.
4: Dialog. Please enter the value of the cell, pole edycji pusta.
3: Wpiszemy tutaj znacznik czasu.
2: Wcisnąłeś Enter, jak rozumiem.
3: Wcisnąłem Enter.
4: Czasu, znacznik, ok przycisk, cancel, please enter, ok przycisk.
3: Okej, okay. Chociaż please Enter też powinien zadziałać.
4: Luna present 2-1-1, znacznik czasu, 2-1.
3: 2-1, tu wpiszemy.
4: Dialog, pusta.
3: News.
4: Luna press 3-2-1, nefs, 3-1.
3: I tu.
4: Dialog.
3: Presenter.
4: Presenter, luna 2-3-1, presenter, 2-1.
3: No i tu mogę 1, wypełniać.
4: Dialog.
3: 00:00:00:00.
4: Spacja. Enter. Luna 12:00:00:00:22.
3: Tu wpiszemy intro.
4: Dialog.
3: Enter. Intro.
4: Luna 3:22. Intro. 3:2.
3: I tu wpiszemy wszyscy, bo każdy z nas w tym intro będzie się udzielał. Się przywita i tak dalej.
4: Luna presenta.
3: No i tak możemy tworzyć sobie te tabele bez końca.
4: 3:1. Presenter. 3:2.

0: Leaders lista.
1: Ano, wprowadzę. Jak najbardziej.
0: Kontekst Adds, Add Table, Add Text Box, A3.
1: Możemy wstawić pole tekstowe.
0: Grad, dialog, ok, przycisk.
1: No, wciągnął na pole zostało wstawione.
0: Element of Leaders list, Text Box 5, 5 z 5.
1: No i tu moglibyśmy.
0: Kontekst tekst T3 z 3.
1: Oczywiście wpisać jakiś tekst, tak jak w przypadku tych Luna kształtów.
0: Leaders.
1: No i mamy też.
0: Kont Adds, Add Text, Add Hard, A4. Wiews Leader, Add Hard, A4.
1: Możemy dodać sobie wykres.
0: Luna Presentation, Types of Hard, Lista, Bar Hard, 1 z 3.
1: Jest kilka, 3 dokładnie, bo mamy wykresy słupkowe.
0: Line Hard, 2 z 3.
1: Wykresy liniowe.
0: Scatter Hard, 3 z 3.
1: I wykresy rozsiane, które domyślam się, że wyglądają w jakiś mniej regularny sposób. Więc wybierzmy sobie taki standardowy wykres.
0: Line Bar Hard.
1: Słupkowy.
0: Hard Title, pole edycji pusta.
1: Możemy wpisać tu tytuł tego wykresu. No to wpiszmy wykres.
2: Testowy. Na przykład mam pomysł na,
1: tak?
2: Na audycję, znaczy na tytuł, na to, co można by było wrzucić w wykresie. Dajmy na to, jak robimy audycję, powiedzmy prezentację o Tyflo Podcaście, to można by było na przykład zrobić coś takiego. Teraz oczywiście nie podam tego z głowy i z głowy to będą jakieś takie, powiedzmy, liczby, no rzeczywiście z głowy, ale na przykład ilość audycji w danym roku.
1: Dobrze. Nazwijmy tak więc wykres. Ilość audycji w roku.
0: X-axis title, pole edycji pusta.
1: Oś X, co tam byś postawił w osi X?
2: Oś X to będą lata.
0: Y-axis title, pole.
1: Liczby audycji.
2: I tu będą tak, liczby audycji.
0: Y. Liczba audycji. Width, pole edycji zaznaczone 10.
1: Szerokość, tu znowu mamy te ciekawe
0: 1, ze pust.
1: Wartości, nie wiem, czy są piksele czy centymetry.
0: Height, pole edycji zaznaczone 10.
1: 10 na 10.
2: 10 na 10.
0: Continue, przycisk. No
2: albo to będzie, albo ilość, a tu może być ilość wartości.
1: Wartości. No okej.
2: Okay. Zobaczymy.
1: No to, dobra, no to continue.
0: Close, continue, wciśnięty. Hard information, lista. Hard title, ilość audycji w roku 1 z 5.
1: I jesteśmy już w środku tego wykresu, czyli tak będzie wyglądało prawdopodobnie, jeżeli wejdziemy w kontekstowe na tym obiekcie i wybierzemy sobie wykres. Informacja jest taka, jaki to jest tytuł.
0: Hard type, Bartz Lusteret 2 z 5, hard type.
1: Tutaj jest zagęszczony wykres słupkowy.
0: X-axis title, lata 3 z 5, Y-axis title, liczba audycji 4 z 5, Y number of series 0, 5 z 5.
1: Liczba serii, nie wiem, czy to nie są właśnie te...
2: To może tak, to tu może wartości. Będzie to.
1: No dobra, to zobaczmy, co tam możemy zrobić pod tabem.
0: Zero obiektów. Zero obiektów.
1: Tu nic nie ma, ale mamy też...
0: Add series, przycisk.
1: Dodaj serię.
0: Save, przycisk.
1: No i oczywiście zapisz.
0: Close with hope,
1: saving, przycisk. Bez zapisywania.
0: Cardin, zero obiektów.
1: No jesteśmy na liście zero obiektów.
2: Czyli tu można wartości. Dodać serię pewnie.
1: Zobaczmy.
0: Kontekst menu, add label A1 z 1.
1: Nie, tu możemy dodać etykietę. Tych etykiet możemy dodać więcej. To są etykiety, nie wiem w sumie czego.
0: Dialog, place entered henef label or leave blank togo back pole edycji pusta.
1: To nie wiem, czy tu wpiszemy na przykład rok 2000. Pusta. 10, niech będzie, skoro 10 lat.
0: Luna Presentation, Card Information, lista, Card Title, ilość audycji w roku 1 z 5, X-axis labels, lista, rok 2010, 1 z 1.
1: To są etykiety na osi czasu X.
2: Aha.
1: Na osi, przepraszam, X. Ja wdam Enter.
0: Dialog, place Enter, tchenef, category label, pole edycji pusta.
1: I tu możemy robić jeszcze kategorię.
2: O, tu się już robi... Coś dosyć pusta, zaawansowanego. Pusta.
1: Spróbujmy zrobić kategorię na przykład audycje o urządzeniach Apple.
0: Apple, Apple. Luna Presentation. X-axis labels lista. Audycje o urządzeniach Apple 1 z 1.
1: A, czyli tu się nam
0: audycje o urządzeniach Apple dymek.
1: Nam się to zmieniło. Bo przedtem nie było etykiety żadnej. A teraz mamy.
0: Add series, przycisk, save, przycisk, add x-axis labels, lista, audycje, card in, card title, card x, y-axis, x-axis labels, lista,
1: No i co my tu możemy zrobić?
0: Contact add label, A1 z 2, delete label,
1: aha,
0: add label, delete,
2: usunąć,
1: tak. A gdy dodamy serię?
0: Wciś dialog, enter the name of an f series or leave blank to cancel, pole edycji pusta.
1: I tu jest nowa seria danych. Nie wiem, czy tu chodzi o jakiś rok, może tu jest rok, rok 2011.
0: Luna Presentation, Card Information, lista, Card Title, X-axis labels, lista, audycje, rok 2011, lista, audycje o urządzeniach Apple, 01 z 1.
1: Aha.
0: Add serie, rok 2, X-axis labels, lista, audycje o urządzeniach Apple, 1 z 1.
2: Czyli to...
0: Rok 2011, lista. Audycje o urządzeniach Apple, 0 dym. Contact edit,

0: Value
1: A, i tu możemy edytować.
2: I tu ustawiamy Y.
1: Tak. Wartość.
0: Dialog. Place entered have value of audycje o urządzeniach Apple in series rok 2011. Pole edycji pusta.
1: No właśnie. I tu wpiszemy, że na przykład było ich, nie wiem, 450?
3: Na przykład.
0: Luna Presentation. Rok 2011. Lista. Audycje o urządzeniach Apple. 450.01.1.
1: Nie wiem, czemu jest to 0 tutaj ustawione na końcu.
0: Audycje o urządzeń.
1: Ale okej. Okay.
0: Kontek edit, deletes edit, value E1.
1: Coś Luna. Się na enterze.
0: Dialog. Place entered have value of audycje. Pusta. Pusta. Sans place enter. Error. Dialog.
1: O, Luna. To zresetował, jak ja tak zrobiłem.
0: Dialog. Pusta.
1: To ustawmy też 450. Luna press. No i tu mogę
0: answer
1: dodać.
0: Jest przycisk.
1: A, rok. Czyli te labele to będą po prostu audycje rzeczy, typy audycji akurat na osi. A serie to będą audycje te lata na osi.
3: W konkretnym, tak, w konkretnym tak. Roku, ile tu się...
1: Chyba tak to będzie działać.
3: No jest to już coś takiego, z czym trzeba by się było jakoś gruntowniej zapoznać i mieć,
1: tak.
3: i mieć konkretne przykłady i konkretne dane, na których by sobie te wykresy można było potworzyć, bo podejrzewam, że no, to jest najprostszy wykres, a jeszcze mamy jakieś kolejne wykresy i z nimi może być jeszcze więcej zabawy, ale też jeszcze więcej możliwości.
1: To prawda. Możliwe, że przez to, że te wykresy będą miały inne kształty, to tam będzie to troszkę inaczej wtedy wyglądać. Zwłaszcza jak to są jakieś tam potem rozsiane i tak dalej. A może i autor w przyszłości doda więcej jakichś wykresów. Nie mam też, szczerze mówiąc, pod ręką prezentacji z wstawionym wykresem, żeby móc się zapoznać, więc ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, jak ktoś wstawi na przykład niewspierany typ wykresu. No może być tak, że po prostu aplikacja sobie z tym no, nie poradzi. Nie możemy też wstawiać, z tego co widziałem, multimediów w tej aplikacji, tworząc swoje własne prezentacje, a to szkoda, bo jakiś obrazek się czasem przyda, czy jakaś ikonka, a już na pewno w naszym przypadku dźwięk, może być jakieś wideo, może być cokolwiek innego. No tu niestety takiej możliwości nie mamy. Mam wrażenie, że ten program był robiony no typowo pod takie zastosowania naukowe, że studiujemy coś w stylu informatyki, jakieś kierunki ścisłe, matematyki, no i w ramach tego się jakoś tam poruszamy i głównie korzystamy z takich danych numerycznych, tabelarycznych, wykresowych.
3: W sumie to wielka szkoda rzeczywiście, że nie da się wstawić żadnej ani grafiki, ani multimediów, szczególnie, że da się je odtwarzać.
1: Tak, to prawda. I myślę, że to jest coś, co powinno zostać gdzieś tam nadrobione i byłoby super. No dobrze, to spróbujemy tu zapisać.
0: Add series, save, przyć, wciśnięty.
1: Zobaczmy, czy to tak wygląda, jak my myślimy.
0: Zlose, withhold, savin, save.
1: Aha.
0: Add series, przycisk. Save, wciśnięty.
1: Możliwe, że...
0: Zlose, with, wciśnięty. Slides, lista. Wprowadzenie jed...
1: Możliwe,
3: chyba
1: to,
3: dlatego, że tam miało
1: danych,
3: być, tak, 10 tych serii.
0: Element of slides, text box 5,
1: tak,
0: tablet...
1: Tak, dokładnie, nie zrobił się ten wykres, więc... No, trudno. Może
0: wprowadzenie
1: możemy sprawdzić jedną rzecz, jaką jest stworzenie, powiedzmy, dwóch slajdów.
3: Okej.
0: Okay. Wprowadzenie dymek.
1: O, skrót przestał działać, no ale to nie.
0: Element add slide, wciśnięty. Types of slide, lista. Title slide 1/11.
1: A, i teraz skoro już wstawiamy nowy slajd, to mamy tutaj różne typy tych slajdów. Tytułowy.
0: Title and content 2/11. Title and...
1: Tytuł i zawartość.
0: Section header 3/11. Section...
1: Nagłówek sekcji.
0: Two content 4/11.
1: Podwójna zawartość.
0: Comparison 5/11.
1: Porównanie.
0: Title only 6/11.
1: Tylko tytuł.
0: Blank 7/11. Content with caption 8/11. Content...
1: Zawartość z podpisem.
0: Picture with caption 9.
1: Obrazek z podpisem.
0: Title and vertical text 10/11.
1: Tytuł i tekst pionowo.
0: Vertical title and text 11/11. Vertical.
3: Ale vertical to title by wskazywało na to, że da się tu jakoś te multimedia wstawiać.
1: Na to wygląda, no więc zobaczmy.
3: Zaraz zobaczymy.
0: Content with caption blank 7/11.
1: Taki pusty slajd, taki po prostu blank, no niedefiniowany na nic.
0: Zlose, przyci, types of slide, cont, blank, się, slides, lista, wprowadzenie 1, slide 2, 2, 2.
1: Ja go sobie tutaj nazwę.
0: Context men, add table, add text box, add hard, add, wiew, slide, rename, delete, move, audio positioning, add schp, add table, add text, bo add hard, add, wiew, slide, informat.
1: Aha, no rename, nie widzę, żebym miał tu więcej opcji.
0: Luna.
1: No to wstawmy.
0: Slide 2, 2, 2.
1: Jakiś.
0: Zero, add, save, przycisk, add, zero, obie, add, slide, przycisk.
1: Dodajmy jakiś jeszcze slajd.
0: wciśnięty. Typesowski tle and son section header 3 tw content 4 z 1 com parison 5 z kitle only 6 z blank 7 z content with caption 8 z 11.
1: Content with caption. Stawmy taki slajd, zobaczmy co tu się wydarzy.
0: Slides lista. Slide 2 2 slide 3 3 3. Konte adds HP A1 z 9, add table, add text, bo add hard, wiew slide, rename slide, delete slide, move slide, audio posi, adds HP, add table, add text, add hard, a Luna, element of content, place holder, w kitle, son text, place holder 3, 3 z 3, text, place holder 3, kontekst menu, text, repos, delete text,
1: no wstawiłem Luna, się slide, takie same
0: slide, slide 3, 3
1: slajdy. No ale spróbujmy w takim razie. A zobaczmy jeszcze tam, bo chyba image with coś tam.
3: Dokładnie.
0: Caption. Wciśnięty. Typeso vertical kitle picture with caption 9. Caption,
1: tak.
0: Slides list. Slides.
1: I zobaczmy co tu mogę.
0: Kont adds HP, add table, add text, add hard, wiew sli, renam, delete, move sli, audio positio, adds HP.
1: Może jakiś kształt?
0: Luna, rectangle 2 z 10, triangle 1 z recta, pentagon, star 10, triangle, recta, slose, przycisk.
1: Typeso, kont?
0: Pentagon. Elements of slides lista. Kitle 1. 1 z 4. Picture text place rounded text picture place holder 2. 2 z 4.
1: Picture... bo tu już został ustawiony picture place holder i my tu możemy...
0: Contact text T3 z 3. Reposit delete text
1: no nie,
0: T...
1: No możemy...
0: Luna pusta. Pust. Save. Slos. Schape content. Pole edycji wielowiersz. Save. Przycisk. Slos wciśnięty. Element...
1: Nie, tu jest tylko...
0: Picture kitle 1. Picture place add slide. Przy. Save. Slose. Slides list. Element...
1: Nie ma tutaj.
0: Text no, rounded...
3: Dziwne wrażenie... że albo to by trzeba było sprawdzić, ale
1: tak.
3: Być może jest tak, że to jest po prostu tylko do stworzenia sobie jakby takich zaślepek na multimedia, a resztę dokończmy sobie w PowerPoincie, a może albo druga moja hipoteza, którą można by może jakoś zweryfikować, może w tym polu do wprowadzania nazwy tego obiektu, czy do tekstu, trzeba po prostu wkleić ścieżkę.
1: Być może. Jest to jakaś szansa, natomiast...
0: Text rounded red.
3: A masz jakieś text, multimedium takie, które można by było spróbować tam wstawić?
1: No, zobaczmy. Może mi się uda?
3: Ciekawe, to jest...
0: Dokument. Text pulpit lista. Dokument. Widok. Data. Widok. Legal.
1: Chyba...
0: Firefox HTML. Legal. Menu 1p. Menu 2p.
1: O, tu mam jakieś menu.
0: Typ elementu.
1: Jakieś restauracji chyba. I teraz jak to się robi o shift kontekstowy, jak się ścieżkę chce skopiować?
0: Kontekst otwórz o jeden.
3: Chyba nawet Ctrl C wystarczy, bo tam ścieżka będzie...
1: A, tak.
0: Menu...
1: No to skopiujmy i...
0: Luna present, Luna pre... Tekst, picture, plat, kontekst, tet, Luna pre... Koniec wier... Pusta, koniec wiersza, pusta, koniec wiersza.
3: I nie ma.
1: Nie ma.
0: Save, przycisk, slose, wciśnięty, element, legal, legal... Menu 2 PNG...
3: O!
1: Skopiowałem. Luna teraz tutaj jestem w...
0: Picture, kitle 1, picture, kontekst, Luna, pusta.
1: Nie wstawiło się.
3: Nie wstawił.
0: Lot wciśnięty,
1: jest,
0: element, legal,
1: tak,
0: widok, element.
1: W jakimś opcji.
0: Kontekst menu, utwórz, edytuj w apli, edytuj zap, ustaw, edytuj 6, drukuj, udostęp, trans, zmień, obrót, rzuć się, cer, edit, wyś, skop, przeń, skanuj, przeń, skopiuj do Dropbox, przeń, skanuj, filec, aby udostęp, otwórz, udziel do torto i obit, kopiuj, zaawan, kopiuj jako ścieżkę na 30.
3: Ewentualnie legal, w ten sposób.
0: Luna press, Luna press, picture, kitle 1, picture, kontekst, Luna press, pusta. C. Users
1: no i dobrze.
0: Save, przycisk, wciśnięty. Element of slides list, picture, kitle, picture, kontekst, tecz, reposit, delete text.
3: Nie. Czyli to jest tylko taka typowa zaślepka.
1: Tak się obawiam i to szkoda.
3: Szkoda, tak.
1: Ale dobrze, skoro już mamy tak to rozwinięte,
0: slides
1: mamy cztery
0: lista.
1: Slajdy, spróbujmy te slajdy przesunąć. Powiedzmy slajd czwarty, chciałbym, żeby slajd stał się slajdem drugim. No i daje kontekstowe.
0: Kontekst men, add hub, add ta, add tech, add hard, wiew slide, information, v5, rename slide, delete slide, move slide,
1: move
0: m8
1: slide.
0: Z 9.
1: Naciskam.
0: Dialog, place enter w hich slide, his hold no w become pole edycji pusta.
1: Wpiszę 2.
0: Pusta. Ok, przycisk.
1: Naciskam OK.
0: Wci, luna presentation, slides lista, slide 4, 4 z 4, slide 4, 4 z 4, slide 3, 3 z 4, slide 2, 2 z 4.
1: Czy my się słyszymy, Michale? Bo coś straciłem.
3: Tak, jak najbardziej.
1: A tak, okej. Okay. Tu mamy slajd drugi. Zobaczmy, czy rzeczywiście slajd czwarty stał się drugim.
0: Element of slides lista. Kitle 1. 1 z 4. Picture place holder 2. C. Users HP dot...
1: No, na to wygląda.
0: Text place holder. Rounded rectangle 4.
1: Bo jest slajd czwarty
0: slide,
1: w tym momencie.
0: Slide 3, 3, slide, element of slides lista. Kitle 1. 1 z 3. Content place holder 2. Text place holder 3. 3.
1: No i to jest... wyglądałoby na to, że rzeczywiście się to pozamieniało. I w tym momencie slajd czwarty stał się drugim, a drugi stał się czwartym. więc się zamieniły miejscami. No i tak, możemy teraz taką prezentację zapisać.
0: Adds save, przycisk, wciśnij, jaj, dialog, ok, przycisk.
1: Jej,
0: przejdź do main presentation saved.
1: Zapisano prezentację, no i teraz
0: luna presentation saved.
1: Gdybym wszedł do naszego folderu, mogę to zrobić na przykład.
0: Close, przycisk, wciśnięty, nef press, open presentation, wciśnięty.
1: Tutaj powinienem być w tym.
0: Leaseho, wid 20.
1: Tak, w tym folderze, w którym chciałem być. I o ile pamiętam, nazywało się to Tyflo Podcast.
0: Tyflo. Dat Tyflo Podcast PPTX 7.
1: Naciskam enter.
0: Typ prez... Luna Presentation, Slides Lista, wprowadzenie 1 z 4.
1: No i mamy naszą prezentację.
3: I jest prezentacja.
1: Tak, zapisała się ona w pliku. Oczywiście można kombinować z jakimś przenoszeniem slajdów, z jakichś tych obiektów, to co pokazywaliśmy, że można je zmieniać rozmiary. I to prawdopodobnie można doprowadzić do stanu takiego, że jest to oglądalne. Natomiast to też wymaga na swój sposób wyobraźni, mam wrażenie.
3: Tak.
1: I chociaż ta funkcja audio ma jakoś pomagać, no to ja się jeszcze nie przekonałem, na ile ona pomaga. Ale do przeglądania slajdów, które dostaliście od kogoś, z pewnością jest to przydatne narzędzie.
3: Oczywiście. Ja powiem szczerze, że z takiej obserwacji też osób, które nie widzą, a przygotowują prezentację, to że i tak jednak prędzej czy później i na tym ostatnim etapie naszej drogi do przed prelekcją, to i tak zawsze warto, mimo wszystko ze względów bezpieczeństwa, dać do przejrzenia komuś tę prezentację, zwłaszcza jeżeli mamy zamiar tworzyć tam jakieś obiekty graficzne, jeżeli chcemy tam wkleić jakiś obrazek. No... Nie zawsze jesteśmy pewni tego, co wklejamy. Pół biedy z multimediami, tak? Jak to są jakieś tam materiały audio, ale jeżeli to jest materiał wideo, czy jeżeli to jest grafika, no ciężko, żeby samodzielnie rzeczywiście to w 100% przygotować i być pewnym tego, co się pokazuje. Bo oczywiście, jeżeli chcemy za wszelką cenę sami to przygotować, to możemy. No tylko jaki będzie tego efekt dla osób, które będą później to oglądały, tu nie mamy niestety w żadnym przypadku 100% pewności.
1: Tak, to prawda. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten program. Nie wiem, czy ty, Michale, może masz jeszcze jakiś pomysł na coś, co mógłbym pokazać. Natomiast no z tego, co ja tu widzę, to jest wszystko, co możemy w tej aplikacji zademonstrować.
3: Myślę, że tak. Myślę, że to już jest wszystko, bo pokazaliśmy, a właściwie ty, Pawle, pokazałeś no w zasadzie większość możliwości. Ja tylko mam nadzieję, i to jeszcze taka uwaga, i to sygnalizował Arek Świętnicki, jak dobrze pamiętam, kiedy dzwonił do jednego z tyfloprzeglądów i mówił o tym, że prezentacje z różnymi nietypowymi kodami znaków, o różnym nietypowym kodowaniu. Tu się lubią nie wyświetlać. On miał na przykład właśnie problem z jakimiś chińskimi prezentacjami. Też słyszałem o problemach z prezentacjami pisanymi cyrylicą. No, to są tego typu kłopoty, z którymi rzeczywiście można się w tym przypadku zetknąć. Pozostaje mieć nadzieję, że autor poprawi te rzeczy i będziemy mieli naprawdę bardzo fajne narzędzie do wyświetlania prezentacji i fajne narzędzie do ich tworzenia.
1: Miejmy nadzieję, zobaczmy, kiedy autor znowu podejmie wyzwanie, żeby aplikację usprawnić i coś w niej dodać, bo jest co dodawać, jest co poprawiać, jest co usprawniać.
3: Z drugiej strony takiego PowerPointa Microsoft tworzył ile? Naście, jak nie 10 lat.
1: Oczywiście, tak jest.
3: No, a tutaj jest to prezentacja, jest to aplikacja, która powstała tam, podejrzewam, że w kilka tygodni, ewentualnie miesięcy. I tak potrafi całkiem sporo. No to teraz tylko tak, pozostaje sobie życzyć, żeby było dodawane jak najwięcej. Luna Presentation to jest aplikacja do przeglądania i tworzenia prezentacji programu PowerPoint w formacie PPTX. I dziś te aplikacje prezentował Paweł Masarczyk. Dziękuję ci, Pawle, bardzo za udział w audycji.
1: Dziękuję, Michale, za zaproszenie.
3: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 5 minut po godzinie 20. Dziś w kalendarzu mamy wtorek, to jest 17 dzień listopada 2020 roku. A skoro wtorek, skoro godzina 20, to znaczy, że startujemy z kolejnym Tyflo przeglądem. Dziś skład, no nie powiem, że pełen, ale skład na bogato. Jest z nami Tomek Bilecki, jest Robert Łabęcki, jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Hołysz, jestem ja, czyli Michał Dziwisz, i Kasia będzie za jakiś czas, bo na razie jeszcze walczy z materią pod tytułem Windows 10 i jego magiczne aktualizacje. Zapraszamy na najbliższych kilka godzin z nami, z ciekawostkami, z informacjami dotyczącymi tego wszystkiego, co w technologiach dla niewidomych i okolicznych dziedzinach się dzieje. A co konkretnie się dzieje, o tym teraz Robert.
1: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. PlayStation 5 i aplikacje multimedialne. Wiemy więcej o dostępności. GitHub pokazuje, że ma to co trzeba i przywraca YouTube DL. Aplikacji Jetsy Meet poprawia się dostępność. Butterpip. Techniczne zasoby do testowania, jak screenreadery zachowują się w sieci. Assisto. Nowa aplikacja do rozpoznawania produktów. Austriackie koleje państwowe znalazły sposób na obsługę biletomatów przez osoby niewidome. ICC w wersji online. Można? Warto? Lui. Nowy asystent głosowy w systemie Android. Co nowego w aplikacjach? Nowe stacjonarne urządzenie przesyłające dźwięk bezpośrednio do ucha słuchacza. Fleets, czyli tweety znikające po 24 godzinach. Co to oznacza dla dostępności? Zaczyna się proces wyłączenia nadajników 2G oraz 3G przez operatorów komórkowych.
0: To i na pewno jeszcze wiele więcej do godziny 22, 23, a może do północy. Kto wie, zobaczymy, ile tam z wami dziś posiedzimy, a wy z nami. A właśnie, a propos waszego udziału w tej audycji, to oczywiście kontakt.tyflopodcast.net, to jest nasz namiar pisemny. Drugi pisemny to jest Facebook. Tam możecie również w komentarzach pod transmisją live się wypowiadać. Możecie również do nas dzwonić i na wasze głosy też bardzo szczególnie liczymy. A jesteśmy na Zoomie. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, /ZOOMY. Tam do wyboru do koloru aplikacja mobilna, klient na Windowsa bądź macOSa, strona www, albo po prostu zwykły telefon. Co kto woli, co kto lubi. A teraz już przechodzimy do spraw bieżących, ale zanim te nowości, o których tu już wspomniał Robert, to jeszcze odniesiemy się troszeczkę do audycji poprzednich i mówiliśmy o PlayStation 5 w poprzedniej audycji. Mówiliśmy o dostępności i zastanawialiśmy się, jak też będzie wyglądać dostępność aplikacji do odtwarzania multimediów. Tu mieliśmy pewne obawy z tym związane i teraz Mikołaj postara się te obawy rozwiać.
2: Tak, okazuje się, że nie ma tragedii. Okazuje się, że nie ma tragedii, bo jest kolejna demonstracja audio dotycząca tejże platformy, którą można, tym razem audio, poprzednia demonstracja była demonstracją wideo, tym razem jest to tylko audio. Będzie oczywiście link w komentarzu, jeżeli ktoś język angielski zna i jest ciekawy, jak to faktycznie wygląda, może sobie posłuchać. Tak naprawdę pokazano 4 aplikacje. Pokazano Netflixa, pokazano YouTube'a, pokazano niedostępną w Polsce platformę Disney Plus i pokazano Apple TV, który też ma aplikację, bo przecież Apple TV Plus, czyli ta usługa od firmy Apple do filmów i seriali wszelkiego rodzaju, no raczej przez tą firmę tworzonych, też na tejże platformie dostępna będzie. No i teraz tak, Netflix jest dostępny i to tyle w sumie można o nim powiedzieć, bo tak jak podobno zresztą na wielu platformach, Netflix ma taki mini screen readerek wbudowany po prostu w te aplikacje i on jak zauważy, że ma się włączonego screen readera na PlayStation, to jeżeli włączymy Netflixa, to Netflix też zacznie do nas mówić. On tam ma jakiś swój wbudowany głos i tym wbudowanym głosem będzie nam wszystko ładnie ogłaszał i to nawet nam powie, że jesteśmy na ekranie wybierania, kto ogląda, a teraz jesteśmy na ekranie przeglądania i jesteśmy na wierszu kontynuuj oglądanie i nam cały tam litania oczywiście. Rozmawiałem gdzieś tutaj, pozdrawiamy słuchacza zresztą, który mi parę informacji podrzucił na temat tego, jak taki screen reader w Netflixie działa. Podobno nie jest to za fajne o tyle, że tam ani prędkości się nie da zmienić. Opóźnienia podobno są spore, przynajmniej na PS5. Podobno przynajmniej na telewizorach, na których to było testowane, bo bardzo dużo telewizorów na tej zasadzie właśnie realizuje udźwiękowienie Netflixa. Bardzo często jest na przykład tak, że jeżeli wyłączymy pauzę, to nam screen reader mówi, że do końca pozostało 34 minuty i on nam będzie czytał i tak naprawdę nie mamy opcji w ogóle tego przerwać, więc nie jest to może najwygodniejsza apka, ale jest to apka jak najbardziej dostępna. Drugą apką jest YouTube, który tak naprawdę wygląda z tego co słychać podobnie, też jakiś taki własny wbudowany ale screen readerek. Trzecią apką testowaną był Disney Plus, którego w Polsce nie ma i tu można powiedzieć, że dobrze, bo on dostępności nie ma wcale.
0: A co to w ogóle jest?
2: To jest platforma Disneya streamingowa.
0: A, Disney, okej, okay. To tak. Nie zrozumiałem, że to o Disneya chodzi, dobrze.
2: Oczywiście, chodzi o Disneya, bo oni mają w niektórych krajach swoją platformę streamingową i to jest no, na platformie PS5 kompletnie dostępne. Na zasadzie słyszymy komunikat nazwą aplikacji, możemy się poruszać strzałkami i nic z tego nie będzie, bo nic nie usłyszymy, gdzie jesteśmy. Czwartą apką była apka Apple TV i apka Apple TV podobno działa bardzo fajnie, działa z wewnętrznym screen readerem PS-a, nie ma własnego screen readera, po prostu zrobioną jako apkę dostępną, w związku z czym szanuje nasze ustawienia typu głos, typu prędkość. Nie ma problemu z opóźnieniami, bo wewnętrzny screen reader nie ma, więc ta apka też nie ma. No i wygląda na dostępną. Co ciekawe i co się okazuje, nie będzie na PS5 w ogóle przeglądarki internetowej. Bo my się tu zastanawialiśmy, no bo tam były te kontrolki na ekranie logowania, na których byliśmy instruowani, co tu zrobić, bo te kontrolki są niedostępne i nas screen reader uczył, jak to obejść. I tak podejrzewaliśmy, że to mogą być kontrolki na bazie web i że skoro one są niedostępne, no to tak, że przeglądarka też może być niedostępna. Co się okazuje, przeglądarki internetowej tam w ogóle nie ma, ale będzie opcja zagnieżdżania kontrolek właśnie typu web w aplikacjach. I co do dostępności tychże, nie mamy jak na razie żadnych informacji, ale no obawiamy się, że może być z tym różnie. Ale fajnie wiedzieć, że aplikacje do multimediów, te główne, no te, które w Polsce myślę będziemy używać, czyli Netflix, czyli YouTube, są dostępne.
0: No i tyle dobrego. Dobrze, że jednak okazało się, że obawialiśmy się trochę na wyrost. A teraz kolejne dobre wieści. Tym razem wieści dotyczące YouTube DL, czyli tej biblioteki, która to ostatnio miała pewne problemy, bo GitHub ją usunął. Oczywiście wiadomo, no, nie było tak źle, bo można było sobie ją z różnych innych miejsc pobrać, ale YouTube DL wrócił tam, gdzie jego miejsce, czyli na GitHuba, ponownie jest dostępny w oficjalnym repozytorium w tym serwisie. Więcej o tym Paweł.
3: Tak, i okazało się, że GitHub się ustosunkował do wszechobecnego protestu deweloperów, którzy stwierdzili, że no hola hola, przecież to jest narzędzie, które no, w głównym swoim założeniu nie miało służyć do piractwa komputerowego, do jakiegoś tam okradania osób z ich własności intelektualnej, że miało dużo zastosowań jak najbardziej w porządku, chociażby jakieś przyspieszanie filmów, chociażby jakieś zbieranie materiałów przez dziennikarzy w celu sprawdzania faktów, przez różnego rodzaju osoby zajmujące się obroną praw człowieka i tak dalej. Pamiętajmy o zapisywaniu wszystkich materiałów, które są za chwilkę usuwane, bo coś nagle wyniknie niefajnego w ich sprawie. No i GitHub przejrzał sobie ten swój regulamin, jeszcze nawiązał w kontakt z deweloperami YouTube DL-a i otrzymali informacje, różnego rodzaju tam techniczne wskazówki od dewelopera, które można zresztą sobie przejrzeć, wskazujące na to, że tam nie miało miejsca żadne obchodzenie zabezpieczeń technicznych, tak jak to zostało wyłuszczone przez RIAA, przez tą amerykańską organizację do spraw praw intelektualnych. Ponadto deweloperzy się odnieśli i ustosunkowali do różnych zarzutów i na przykład usunęli linki do treści objętych prawem autorskim ze swoich testów jednostkowych. Więc tam, gdzie się przyczepili, że tu ktoś sobie testował na jakichś piosenkach Taylor Swift, to zostało już usunięte. A GitHub co do tego jeszcze się dołożył i stwierdził, że no takie sytuacje jak to nie powinny mieć w przyszłości miejsca, że oni są po stronie 100% deweloperów, którzy chcą eksperymentować i grzebać w technologii, która istnieje, nawet jeżeli jest to technologia wielkich korporacji. I nie dość, że właśnie przywrócili YouTube DL-a, że wyjaśnili całą sprawę technicznie i wszystko można sobie przeczytać, to jeszcze wyjaśnili, w jaki sposób u nich wygląda proces rozpatrywania tych właśnie DMCA, czyli tych różnego rodzaju roszczeń w związku z amerykańskim prawem intelektualnym.
0: Wspomnieli jeszcze o tym, Pawle, bo ja też to czytałem, że to prawo no jest po prostu przestarzałe. Ono było stanowione 20 lat temu, dotyczyło tamtejszych technologii, które były na on czas popularne i po prostu no, nie przystaje już do dzisiejszych realiów.
3: Dokładnie. I oni też chcą to prawo zmieniać i zdaje się, że aktualnie na jakimś etapie procesu legislacyjnego w Stanach są jakieś nowe prawa, poprawki. Oni starają się przeciwdziałać temu, co miałoby deweloperów ograniczać. Oni, zdaje się, nawet bardzo głośno gdzieś się tam angażowali przy europejskim, przy unijnym prawie, które miało narzucić jakieś filtry przy wrzucanym kodzie na publiczne repozytoria.
2: To chodzi o to samo, co niestety wejdzie, niestety będzie funkcjonować, czyli o prawo, które no, wymaga od wszelkiego rodzaju osób i firm hostujących nasze treści, czy to portali społecznościowych, czy to serwisów blogowych, czy to jakichkolwiek innych serwisów, na które cokolwiek wrzucamy, żeby te treści przechodziły przez filtry, czy nie naruszają one praw autorskich. I miało to dotyczyć też oprogramowania, a oni po prostu wywalczyli, żeby oprogramowania to nie dotyczyło.
3: Chwała im za to, a dodatkowo jeszcze zobowiązali się, że założą specjalny fundusz, na który sami zresztą wpłacą chyba milion albo miliard dolarów.
0: Zdaje się, że milion.
3: Milion. Fundusz jakby taki sprawiedliwości o obrony deweloperów, czyli w momencie, kiedy deweloper otrzyma jakąś tam jakieś roszczenie właśnie w takich kwestiach i będzie miał, będzie w stanie w konieczności bronienia swojej racji przed prawem, czyli wszystkie koszty związane z prawnikami, którzy mu będą po pierwsze doradzać, po drugie go gdzieś tam bronić w tej sprawie i tak dalej, będzie mógł sobie wywalczyć, odbić właśnie z funduszu. No i takie GitHub podjął zobowiązanie wobec swojej społeczności.
0: No i rzeczywiście chwała im za to, bo to w dzisiejszych czasach no rzadki taki gest, a myślę, że bardzo ważny, szczególnie dla tej społeczności open source, której na GitHubie jest bardzo dużo i zawsze ten ruch gdzieś tam był też obok tego ruchu, bo może nie dokładnie ręka w rękę z tym ruchem, ale też z tym ruchem copyleft, który gdzieś tam też wokół tego zawsze krążył. Więc no całkiem fajnie i bardzo dobrze, że w ogóle YouTube DL wrócił do swojego stałego repozytorium, że programy, które korzystają z tej biblioteki, mogą działać. No i że ta biblioteka będzie się rozwijać, a rzeczywiście się rozwija. Tu Kacper zadał pytanie dotyczące tego, co to w ogóle jest ta biblioteka YouTube DL. To jest biblioteka, która pozwala pobierać treści z różnych serwisów. To nie tylko z YouTube'a, ale naprawdę z wielu różnych serwisów. No i możemy sobie wtedy gromadzić te pliki na naszych dyskach, ale na przykład też, i jak już rozmawialiśmy kiedyś, tego typu pliki służą chociażby do, no i co zresztą Paweł dziś wspomniał, do na przykład pracy dziennikarskiej, żeby można było sprawdzić, czy nie zastosowano jakiejś manipulacji, I tak dalej, i tak dalej. Myślę, o tym już było.
2: Nie tylko o to chodzi. Myślę, że nie tylko o to chodzi, że w naszym przypadku, co się dla nas liczy i dlaczego dla nas osób niewidomych jest to ważny news i dlaczego warto go tu podać, że wszelkiego rodzaju odtwarzacze dla osób niewidomych, względnie dostępniejsze dla osób niewidomych, które odtwarzają nam no, głównie YouTube'a, ale nie też nie tylko, i które to potrafią no bez tego głównego interfejsu, bez strony YouTube'a, tylko jakimś takim prostszym dla nas interfejsem na po prostu te filmy z YouTube'a odtwarzać, w większości bazują właśnie na tym rozwiązaniu, bo też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pobieranie plików to jest jedno, na co to narzędzie pozwala, a drugie to jest po prostu uzyskanie dostępu do tego zasobu i zrobienie z nim czegoś, czyli na przykład odtworzenie go w jakimś naszym własnym rozwiązaniu programu.
0: W alternatywnej aplikacji.
2: Dokładnie, na przykład Elten, który nie wiem czy jeszcze, ale wiem, że kiedyś na pewno w jakimś sensie korzystał z tego właśnie rozwiązania. Pontes Media Downloader tak, na przykład.
4: Tak, korzysta z tego, co wiem dalej. Mhm. Albo próbuje korzystać.
2: Pontes Media Downloader też na przykład, dużo tych właśnie narzędzi dla osób niewidomych wykorzystuje to rozwiązanie nawet niekoniecznie po to, żebyśmy my to pobierali i zapisali na dysku, ale po prostu po to, żeby ten plik wczytać i nam go odtworzyć tak jak my chcemy, a nie tak jak chce YouTube.
0: Dokładnie i to jest też rzeczywiście bardzo ważna kwestia. Teraz mamy kolejną kwestię. Mamy pytanie od Kacpra standardowo do pana Tomka. Panie Tomku, czy poleci pan jakiś malutki syntezator, wtyczkę, nie wiem za bardzo jak to nazwać, z różnymi uderzeniami, hi-hatami, ogólnie perkusją z góry? Dziękuję. No to panie Tomku, poleci pan?
4: Panie Kacprze, czy ja wiem, czy mogę polecić? To znaczy inaczej. Trudno mi polecić wtyczkę jako taką, bo to znaczy oczywiście jest tych wtyczek sporo, ale one są albo płatne, albo niedostępne, albo płatne i niedostępne. I to się ten trzeci przypadek jest chyba najczęstszy. Jeżeli chodzi o jakieś perkusje elektroniczne, to bardzo dużo sampli nawet darmowych w internecie. Jest kilka samplerów perkusyjnych, które właśnie dość często są niedostępne. Ja jeżeli coś robię takiego, co wymaga tego typu rzeczy, to do tej pory używałem SFZ-a. Teraz odkąd mam Complete'a, no to mam tam Battery. I to jest taki sampler, który rzeczywiście ma tych brzmień dość sporo. I jeżeli kupuje się rozszerzenia, których też jest dość sporo, no to tych brzmień jest jeszcze więcej. Natomiast no, w internecie jest masa sampli z różnych maszyn perkusyjnych od lat 50. czy 60. do współczesnych niemalże, może do 90., początku 90., może tak, tego jest dużo. No, trochę też zależy kto co robi, bo trochę co innego jak ktoś będzie robił taką muzykę ogólnie elektroniczną, co innego jak ktoś robi muzykę powiedzmy klubową i też współczesną, wtedy trochę zmieniają się warunki i wtedy albo trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, jak robić takie, jak to się mówi, bity, jak się robi współcześnie, z brzmień, które można za darmo w internecie spotkać, bo da się, tylko to wymaga wiedzy, albo trzeba sobie kupić, są też różne tak zwane lupy, czyli pętle do kupienia, choć nie znam dokładnie serwisów, w których można to robić, ale wiem, że są. No, a jeżeli potrzebna jest perkusja akustyczna, to jest kilka darmowych wtyczek o dobrej jakości, no, ale to jest kilka brzmień do właśnie samplerów typu SFZ i tam jeszcze parę, choć no, najlepsze wtyczki akustyczne to jednak no, to są takie, za które trzeba zapłacić i to dość dużo, typu na przykład 800 zł. Albo coś koło tego i tam jest sporo tego, że no to zależy co, jak, gdzie, co jest potrzebne dokładnie.
0: No to miejmy nadzieję, że naszego słuchacza ta odpowiedź usatysfakcjonowała, w razie czego dopyta z pewnością dalej. Wy też możecie nas pytać. Jeżeli będziemy znali odpowiedź na wasze pytania, to oczywiście chętnie odpowiemy. U nas już w wirtualnym studiu Tyflo Przeglądu pojawiła się Kasia, która chyba już zwalczyła kwestię aktualizacji Windowsa. Udało się.
5: To jest to, o czym mówiliśmy na jednej z audycji. Bo ja pamiętam, że była taka sytuacja, mówiliśmy właśnie o tym, że komputer wtedy, kiedy chce, to sobie aktualizuje, mimo że ja wyraźnie prosiłam, uruchom ponownie, bez aktualizacji, nie, trzeba było zrobić po swojemu.
0: No to jest uroda Windowsa 10.
2: Ale to jest uroda Windowsa 10 i to jest uroda 90-kilku% ludzi, którym się nigdy nie chce i którzy zawsze klikali później, a potem się budzili z ręką w nocniku, bo mieli system sprzed roku i coś im się tam dostało, czego oni by może niekoniecznie chcieli.
5: Nie, no. Miki, no ile dzień.
0: Wiesz co, ale nie o to chodzi, to akurat myślę, że nie dotyczy ciebie, tylko kiedyś, kiedy była taka opcja dostępna, to ludzie w ten sposób rzeczywiście robili i to dość nagminnie i Microsoft stwierdził, że no trzeba trochę pomyśleć za użytkowników, no i niestety czasem dostaje się rykoszetem. Zanim Kasiu przekażę ci prowadzenie, to jeszcze kilka komentarzy od naszych słuchaczy pozwolę sobie odczytać. Mamy komentarz na przykład od Sebastiana, który dostałem pocztą elektroniczną. Przez jakiś czas chodziło mi po głowie, że można wykorzystać skrót w iPhonie w ciekawy sposób, ale mimo prób nie potrafiłem sam stworzyć takiego skrótu. Z pomocą przyszedł mi użytkownik forum AppleViz, który zmodyfikował delikatnie swój własny skrót. Skrót działa na dwa sposoby. Jeżeli mamy włączony voiceover, a jasność mamy ustawioną na 0%, to ten skrót wyłączy nam voiceover i ustawi jasność na 50%, a jeżeli sytuacja jest odwrotna, to zmniejsza nam jasność do zera i włącza voiceover. Jest to świetne, gdy chcemy pokazać coś osobie widzącej. Możemy też ustawić gest puknięcia w tył ekranu, który będzie wywoływać ten skrót. Link do skrótu i tu jest link. Oczywiście ten link podrzucimy wam w komentarzach pod audycją, kiedy ona się ukaże w serwisie www.tyflopodcast.net. A teraz
4: pytanie jeszcze czegoś takiego, bo wydaje mi się, że można włączyć kurtynę przecież w iOSie. Czy kurtyna nie wyłącza się wraz z wyłączeniem voiceovera?
0: Wyłącza.
2: Tak,
0: wyłącza.
2: Tylko zauważ jedną rzecz. W iPhone'ach przynajmniej mniejszych niż 10, kurtyna a jasność to są trochę dwie różne sprawy. Bo kurtyna oznacza mniej więcej tyle, że ekran będzie wyświetlał jakby czarność i no nie przepuszcza teoretycznie żadnego koloru. Ale tak naprawdę ten ekran działa i działa na określonej jasności. Okej, on wyświetla tylko czarny kolor, ale on działa. I im na mniejszej jasności działa, tym mniej baterii zużywa. W iPhone'ie 10 wzwyż, gdzie tam jest ten ekran LED-owy, to już działa trochę inaczej, bo ten ekran robi się faktycznie czarny i w LEDzie jest tak, że jeżeli ekran jest czarny, to ten ekran po prostu nie świeci w danym miejscu. No i tutaj faktycznie ta jasność ma mniejsze znaczenie, z tego co wiem, ale w tych ekranach nie LEDowych, czyli w SE, SE2, 8C i no, tego typu iPhone'ach, no to niestety faktycznie jasność 0% to jest jasność 0% i warto jako użytkownicy voiceovera tę jasność 0% mieć ustawioną, bo po prostu oszczędzamy wtedy na baterii.
0: Także rzeczywiście, tak to wygląda. A teraz przechodzimy do kolejnego komentarza. Tym razem Roberto napisał o problemach z płatnością w aplikacji takeaway.com, czyli pyszne.pl w Polsce, kiedy płacimy przez PayPal w systemie iOS. A Roberto napisał do nas tak. Aplikacja zapamiętuje informacje o koncie PayPal, jednak nie dotyczy to napiwku, jeśli chcemy dać kurierowi napiwek poprzez PayPal. Pojawia się widok webowy w takiej sytuacji ze stroną, gdzie musimy się zalogować, ale często na samej stronie logowania pojawia się weryfikacja reCAPTCHA. W takim przypadku pola do wpisania adresu e-mail i hasła są niedostępne, chociaż VoiceOver o tym nie informuje, ale po kliknięciu w którekolwiek z tych pól klawiatura się nie pojawia ponownie. Ponadto, jeśli zaznaczymy pole wyboru I'm not a robot, przycisk Get an audio challenge także nie działa. Co trzeba zrobić? Najpierw zaznaczamy pole I'm not a robot, następnie klikamy w pole edycji hasło. Wtedy fokus przechodzi nam do okienka recaptcha i przycisk audio challenge nagle jest aktywny. Dalej już wszystko działa. Utrudnieniem dla wielu osób może jednak być język angielski, ponieważ captcha dźwiękowa polega na przepisaniu kilku angielskich słów z nagrania. Niestety nie ma innego obejścia. Próbowałem na przykład zalogować się wcześniej do PayPala w Safari i później otworzyć stronę z płatnością też w Safari. Wtedy pojawia się wybór sposobu płatności i wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale po kliknięciu w przycisk zapłać pojawia się komunikat po angielsku, że nie mogliśmy przetworzyć tego zapytania. We could not process this request. I tutaj mam troszeczkę, bo sobie wkleiłem ten komentarz i mi się po prostu gdzieś tu trochę wkleiło, ale już znalazłem dalej. Powodem może być fakt, że takeaway.com nie współpracuje z PayPalem bezpośrednio, tylko poprzez pośrednika Adyen. Strona z angielskim komunikatem o błędzie to właśnie adyen.com. Także tyle napisał do nas Roberto i mamy jeszcze... A, jeszcze tu Roberto napisał taką jedną uwagę. Dodam jeszcze, że ReCAPTCHA ma już kilka wersji językowych. Ja znajduję się teraz w Niemczech i raz pojawiła mi się niemiecka ReCAPTCHA. Na szczęście znam niemiecki, ale gdybym nie znał, też mógłbym mieć problem. No rzeczywiście, to jest w ogóle ciekawe. Dzięki Roberto za tego haka. Gdyby ktoś chciał wesprzeć gastro i dać kurierowi jeszcze w dodatku jakiś napiwek, no to myślę, że się ucieszy z takiej informacji i z takiej podpowiedzi. Natomiast mamy jeszcze jeden komentarz, tym razem komentarz naszego słuchacza Mateusza. Odnosząc się do audycji i stwierdzenia Tomka, że nie każdego stać wydać kilka tysięcy na iPhone'a, więc musi korzystać z Androida, ostatnio miałem chwilę, więc przywróciłem do życia starego iPada R z 2013 roku. Procesor A7, taki sam jak iPhone 5S, zainstalowałem system na czysto. Wrzuciłem kilka aplikacji, m.in. Zoom, Teams, Netflix i tym podobne i sprzęt działa całkiem przyzwoicie. Jedyne zastrzeżenie to to, że aplikacje uruchamiają się dłużej niż na nowych sprzętach, ale po uruchomieniu wszystko działa całkiem płynnie. Nie muli, nie wiesza się i tym podobne. Ostatnio miałem też w rękach iPhone'a 6S 2014 roku i dla mało wymagającego użytkownika taki telefon też nie będzie złym wyborem. Nie wspominając już o tym, że pierwszą generację iPhone'a SE można dostać za kilkaset złotych w internecie, a przynajmniej niewidomy użytkownik otrzymuje voiceover, może sam bez problemu sprzęt skonfigurować, skorzystać z mnóstwa z aplikacji stworzonych dla niewidomych i świetnie dostosowanych, a poza tym z mojego doświadczenia w sieci znajdzie znacznie więcej niewidomych użytkowników iOS niż Androida, więc w razie problemów szybko uzyska pomoc. No cóż, z tymi niewidomymi użytkownikami to ja mam wrażenie, że jednak mimo wszystko w Polsce nie jest tak źle. Użytkownik korzystający z Androida, niewidomy, może liczyć na pomoc. Jest kilka miejsc, jest grupa Andek, jest grupa, to jest na WhatsAppie, jest grupa Dostępny Android na Facebooku, więc jest kilka tych miejsc po pomoc, gdzie można się zwrócić, ale jeżeli chodzi o takie rzeczywiście taką społeczność globalną, no to myślę, że Apple Viz to jednak jest miejsce większe i z większą ilością użytkowników, no tylko tam angielski, to trzeba znać.
5: Jeszcze... To też jest taka prawda, że na przykład na grupie Andek to no tam rzeczywiście są ludzie, którzy faktycznie pomagają. Nie wiem jak jest w innych, ale ja jestem właśnie też w tej grupie i to jest takie no naprawdę fascynujące i niesamowite, że o cokolwiek tam nie zapytasz, jeżeli tylko ktoś zna odpowiedź na to pytanie, to nie ma tak, żeby ci ktoś nie odpowiedział i to jest też takie fajne. Bo na fejsie to już chyba tak nie działa, no bo...
0: Nie, no grupy... Też myślę, że akurat Dostępny Android to spokojnie jest taka grupa, gdzie ludzie jak tylko mogą, to pomogą. Mikołaju, ty jeszcze chciałeś coś dodać?
2: Że Android nie ma tak naprawdę za bardzo, no poza polskim Antkiem na przykład i jakimiś angielskimi listami czy grupami, takiego miejsca, że tutaj możecie wejść i tutaj jest wszystko, tak jak jest na AppleVisie. że nie wiem, jak ja bym teraz chciał, powiedzmy, poszukać dostępnych apek do nawigacji na Androida, bo powiedzmy, nie mam znajomych i nie wiem, to nie ma katalogu, w którym ja bym mógł coś takiego sprawdzić. Wiadomo, że tam można w Google Playu, w czymś tam, ale powiedzmy, jeżeli szukamy dostępnych gier, no to już nie jest to takie proste, nie mamy strony, tutaj jest lista, tutaj sobie można wszystko przejrzeć, tak jak jest to na Apple Visie.
0: To się zgadza, to jest wielka szkoda, że Android dla niewidomych nie doczekał się takiej społeczności jak Apple Vis, bo to ktoś kiedyś próbował coś takiego robić, było kilka takich projektów, ale żaden, mam wrażenie, się jakoś tak nie przebił.
3: Tym najbardziej aktywnym aktualnie jest Inclusive Android. Chyba inclusiveandroid.com albo inclusivedroid.com, a może nie, inclusivedroid to jest chyba ich Twitter. I to jest takie miejsce, które w założeniu przynajmniej służy do tego, że tam właśnie mają lądować aplikacje, jakieś demka, jakieś podcasty, jakieś różne takie rzeczy. Na ile to jest aktywne, na pewno to nie doleciało poziomem do Apple Vis, ale to jest też projekt, umówmy się, no wolontariacki, robiony przez kilka osób. Apple Vis ma dużo większy zespół też. No i jednak jakąś renomę, ale jeżeli by czegoś szukać, takich chcieć rzeczywiście przejrzeć, to warto, myślę, zajrzeć na inclusiveandroid.com.
0: No to też warto wiedzieć. Ja tymczasem jeszcze wrócę do tego komentarza, bo to nie jest wszystko. Tu jest jeszcze nawiązanie do Canal Plus przez internet i to będzie też odniesienie się do innego komentarza, którego już tu sobie nie wkleiłem, bo tu jest potwierdzenie tego, co pisał nasz słuchacz Miki, którego również pozdrawiamy serdecznie. Co do Canal Plus
2: i
0: przez...
2: I to nie ten Miki, co tutaj.
0: I to nie ten Miki, tak, to nie ten Miki. To jest, zdaje się, Michał, a tu jest Mikołaj, ale i ten Miki. Co do Canal Plus przez internet, to jakoś miesiąc temu aplikacja została mocno poprawiona pod kątem korzystania z voiceovera. Między innymi dodano czynności, te na pokrętle, dzięki którym można szybko rozpocząć oglądanie czegoś w kanałach na żywo od początku, bez konieczności ręcznego przewijania. Niestety wiele pozycji, do których została stworzona audiodeskrypcja, głównie seriale Canal+, można z nią oglądać tylko w kanałach na żywo. Do katalogu VOD ścieżka z AD nie została dodana. Znalazłem tylko ją w serialu Król. Pisałem do obsługi i według nich audiodeskrypcja jest, jak się wyrazili, sukcesywnie dodawana. Ale na pytanie o konkretne tytuły już odpowiedzi nie uzyskałem. Może ktoś na przykład jest dziennikarzem albo ma większe możliwości niż zwykły szary użytkownik i mógłby pociągnąć temat. I to, co napisał wyżej Miki, to prawda. Jeśli ktoś ma ofertę satelitarną, może zalogować się do nowego Canal Plus i oglądać treści w ramach swojego abonamentu. NC Plus Go ma być wygaszona w najbliższym czasie. No i to tyle. Teraz, Kasiu, mogę z czystym sumieniem oddać Ci głos.
5: To ja się może przywitam już tak oficjalnie. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. I zaczniemy od takiej pozytywnej informacji, ponieważ poprawia się dostępność na Jitsi Meet. Pawle?
3: Tak, i o tym się dowiedziałem zupełnie przez przypadek, bo nie sprawdzałem tego sam, ale mi zwrócono na to uwagę, że jest już lepiej. I rzeczywiście, wszedłem sobie dzisiaj i jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że przynajmniej przyciski mają już etykiety. Mają poprawne stany według specyfikacji ARIA, czyli się rozwijają, zwijają, są aktywne lub nieaktywne i tak dalej. Nawet się dokopałem do jakichś skrótów klawiszowych, które może już wcześniej były, ale no przez to, że tam bardzo ciężko było z nawigacją, także wiele rzeczy robiło się na wyczucie, to mogłem do nich nie dotrzeć, a trochę ich jest. I też słyszałem, że ponoć są już komunikaty automatyczne ARIA Live w momencie ważniejszych zdarzeń. Ja, jako że robiłem szybki dość test i wszedłem sobie sam na pokój, to nie mogę zaświadczyć. Na pewno w czacie nie ma tych komunikatów, jak wysyłam wiadomość na przykład.
0: Ja zapytam, Pawle, o jedną rzecz. Czy ty to testowałeś na komputerze czy w apce mobilnej?
3: Na komputerze, na razie.
0: To powiem ci, że ARIA to tam już była od dość dawna. Tylko tam z Jitsi to był największy problem z aplikacją mobilną. Jestem bardzo ciekaw, czy oni tu coś poprawili.
3: Ponoć... Tak, ponoć da się tego na iOS-ie używać. Natomiast to mówiła osoba, która testowała jakoś w maju, więc wydaje mi się, że to chyba no dość niedługo po tym, jak my się tym bawiliśmy. Ja na Androidzie zobaczę, jak to wygląda, natomiast tam był też problem, co by nie mówić, z przyciskami, że one nie miały ról nawet przypisanych, że niektóre etykiety były, no powiedzmy sobie szczerze, takie sobie, wszystko było elementem klikalnym, takie ja zapamiętałem Jitsi Meet. I kiedyś nawet próbowałem brać udział w spotkaniu na Jitsi Meet z komputera, to miałem takie poczucie, że no niby wejdę, no niby wszystko tam jestem w stanie zrobić, a jednak nie czuję się z tym komfortowo i nie mam takiego odczucia, że mam pełną kontrolę nad tym systemem. Nie wiem, czy mam wyłączoną kamerkę, czy nie. Nie wiem, czy mam wyłączony dźwięk, czy nie. Czy mam wyciszony mikrofon. Nic nie wiem.
2: A teraz... ale przecież są przyciski przełączalne już teraz.
3: Teraz są. Jak testowałem w marcu, kwietniu, to był problem. Natomiast no miło słyszeć, że coś się dzieje. A ponadto się też dowiedziałem, taka ciekawostka, że niektóre ośrodki dla niewidomych w Europie sobie robiły swoje własne wersje Jitsi Meet i sobie sami na własną rękę wprowadzali poprawki dostępności.
0: No fajnie, jakby jeszcze jakieś komity zrobili z tego.
3: Też o tym mówiłem, tej osobie, która o tym mówiła, ale no nie był na tyle ten gość zorientowany, czy to zostało popchnięte do głównego repo.
0: Bo po co miałoby się to marnować? Tymczasem...
2: Ja się zastanawiam, tak a propos, i to ja to zaraz sprawdzę, czy Jitsi Meet nie jest na GPL-u, bo jeżeli jest na GPL-u, to oni mają prawny obowiązek coś takiego zrobić.
0: A to zobacz tak z ciekawości. Tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Krzysztof. Witaj Krzysztofie, co nam powiesz tym razem ciekawego? Tylko włącz sobie mikrofon, bo wtedy lepiej słychać.
6: O, witam was, witam.
0: No i od razu lepiej, cześć.
6: Cześć, słuchajcie, ja dzwonię do was z newsem takim. Wczoraj na kanale Tyflo Akademia pojawił się kolejny filmik z serii odnośnie Apple Watcha. Tym razem popełniłem filmik pod tytułem Wymiana paska w Apple Watchu, czy to jest trudne? No, można by było powiedzieć, że jednak nie jest, aczkolwiek może dla osoby, która nie miała z tym do czynienia, to będzie jakieś wyzwanie, no bo jednak jakaś sprawność manualna i, że tak powiem, tego dotyku musi być, no bo musimy te przyciski z obu stron tej koperty sobie gdzieś tam, że tak powiem, wymacać, namacać i je nacisnąć i ten pasek wymienić. Także zachęcam słuchaczy do subskrypcji kanału Tyflo Akademia i do obejrzenia tegoż filmiku. Dodam też, że to już jest 48. filmik kanału Tyflo Akademia.
0: Wow, no to idziecie jak burza!
6: Który jest prowadzony od kwietnia dokładnie przez Stowarzyszenie w Labiryncie i tutaj mnie będzie pewno ganił, ale nieskromnie przyznam, że stowarzyszenie też zajmuje się wszelkiego rodzaju aktywnością i sportową, rekreacyjną i turystyczną. No i też twórcą kanału jest Mariusz Miszuda, którego pozdrawiam tutaj serdecznie na antenie. Skromnie powiedział, że on to tylko stworzył, a tak naprawdę to stowarzyszenie, wiadomo, że też dużą robotę wykonał, za co chwała wielka. No i też zachęcam słuchaczy, że jak macie na przykład jakieś dostępne rzeczy dla nas, dla środowiska, czy na przykład kulinarne rzeczy też można wrzucać na nasz kanał, jak przykładowo robicie jajecznicę, czy nie wiem, naleśniki, to wrzucajcie, albo nie wiem, jakieś urządzenia macie dostosowane dla nas, albo takie niekoniecznie, które się da obrajlowić, to też myślę będzie ciekawą rzeczą, jak też wrzucicie na kanał, także zachęcam do czynnego jakby udziału w tworzeniu też tego kanału, bo im nas więcej, tym jakby, że tak powiem, lepiej.
0: To tak samym Tyflopodcastem się wszystkiego nie obrobi, to jest prawda. I bardzo mnie cieszy, że powstają kolejne inicjatywy i dobrze, że wam się chce, dobrze, że robicie. No szkoda, że nie wszystkim na tyle
6: sił i
0: poweru starczyło, bo tak jeszcze na marginesie, to taka informacja sprzed chyba tygodnia, czy nawet może nie całego tygodnia, ale na przykład serwis Blind iPhone, z tego co wiem, no to kończy działalność. A troszeczkę tam też, no myślę, że interesujących materiałów było o czym poczytać. Szkoda, że ludziom z Blind iPhone'a nie starczyło energii na rozwijanie tego, no bo jak widać można, co widzimy choćby po Tyflo Akademii.
6: Także zachęcam i do łapki w górę, do do subskrypcji kanału, no i do odsłuchania tego filmiku. No i myślę, że, bo mam parę pomysłów i myślę, że będą kolejne.
0: To jak już będziecie tam łapkować i subować Tyflo Akademię, to pamiętajcie o Tyflo Podcaście na YouTubie.
6: Też
0: tam się łapka i sub przyda i dzwoneczek jeszcze. To pamiętajcie o dzwoneczku, żebyście

0: tutaj na antenie, gdzież się zagubiłaś w eterze.
1: Nie, jestem. Dzień dobry jeszcze raz. Choroba mnie
0: witam,
1: po prostu
0: witam.
1: Lekko pokonała, ale...
0: Ale mam nadzieję, że nie ten wirus.
1: Nie.
0: To tyle dobrze, bo niestety z własnego, słuchajcie, podwórka znam osobę, która to przechodzi, jest w szpitalu już drugi tydzień.
2: No już, Krzysztofie, jest... w dzisiejszych czasach to powiem szczerze, że trudno kogoś nie znać, kto by... się z tym
0: znaczy,
2: nie zmagał.
0: Mnie to przeraża, powiem wam szczerze, bo na wiosnę, było to na wiosnę, jak to wybuchło i tak jakoś się nie słyszało i teraz coraz bardziej jednak się słyszy o tych osobach wśród grona swoich bliskich, którzy niestety albo to przeszli, albo przechodzą łagodnie, a niestety niekiedy bardzo ciężko. No i musimy czekać na szczepionkę, no niestety.
2: Dokładnie tak. Dziękujemy ci, Krzysztofie, za telefon. Jeżeli będziesz jeszcze dla nas miał jakąś informację,
0: to
2: dzwoń.
0: Miał newsa, to dzwonię. Dzięki
2: Dobra.
0: Serdecznie, pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy cię, trzymaj się. No i co, i możemy
1: A gdyby ktoś
2: dalej.
1: Chciał sprawdzić i przetestować, jak działają nasze screenreadery, to jest taka możliwość. Mikołaj coś takiego odkrył, takie zasoby techniczne.
3: Tak, jest sobie taka strona, która myślę, że bardziej się przyda osobom, które chcą zapewnić to, że strony będą dla screenreaderów dostępne niż jako takim użytkownikom internetu, ale jeżeli ktoś czy to programuje, czy to gdzieś tam pomaga na przykład w testowaniu dostępności, to może mu się coś takiego przydać, bo o co chodzi? Bo swoją drogą są oczywiście specyfikacje i to, co strona teoretycznie powinna, a swoją drogą jest to, jak naprawdę zachowują się poszczególne kombinacje screenreader, przeglądarka, napotykając odpowiednie elementy. Bo czasem jest tak, że powinno się teoretycznie dziać jedno, a tak naprawdę dzieje się drugie. No i mamy właśnie taką stronę, gdzie jest to lista chyba bodajże 60 takich podstron. Są to zarówno narzędzia takie właśnie no, do testowania, czyli mamy powiedzmy grafiki. Jedna grafika z opisem alternatywnym, druga grafika z tytułem, trzecia grafika z czymś tam, czwarta grafika stworzona w taki sposób, w piątej grafice dostępność zaimplementowano jeszcze inaczej. I my sobie możemy po prostu sprawdzić, jak nasza konkretna kombinacja, która nas interesuje, będzie się zachowywać, napotykając poszczególne elementy. I my mamy tutaj opisane, że to jest obiekt taki, taki, a taki i teoretycznie screenreader powinien robić na przykład to. No i my sobie sprawdzamy, co nasz screenreader robi. Oczywiście też są jakieś, znajdziemy na przykład jakieś tabelki, gdzie jak się screenreader zachowuje, przy jakim obiekcie, jak na co napotka, to co nam zrobi. I po prostu osoby, które gdzieś tam chciałyby, żeby coś działało i żeby działało fajnie, myślę, że znajdą na tej stronie dużo właśnie takich przykładów, demonstracji tych wszystkich poszczególnych mechanizmów dostępnościowych i jakichś atrybutów, jakichś obiektów, które mogą być bardziej lub mniej dostępne i sobie po prostu przejrzą, przetestują, sprawdzą może w tabelkach, co tak naprawdę działa dobrze i czego tak naprawdę warto używać, a czego może jednak niekoniecznie.
2: Tymczasem zaglądamy do komentarzy, napisał do nas Roberto. Dobry wieczór. Znowu nie mogę słuchać, ale przekazuję informację z maila, który przed chwilką otrzymałem. Abi ma kolejną promocję, tym razem jest to zniżka 50% na aplikację Fine Scanner Pro dla systemów Android i iOS oraz Fine Reader 15 dla systemów Windows i Mac, z tym, że najnowszy macOS, czyli Big Sur, nie jest na razie wspierany. A tu jeszcze Roberto podesłał mi tę wiadomość na skrzynkę pocztową, więc dziękuję bardzo. Jeżeli tam będą jakieś linki, bo być może coś takiego będzie, no to też wrzucimy to do komentarzy. Dzięki, Roberto.
1: A ja muszę powiedzieć, że chcę powiedzieć, chcę się pochwalić. Tutaj Tomek znalazł taką informację, że mamy na polskim podwórku nową aplikację. Nazywa się Assisto i służy do rozpoznawania produktów. Tyle wiemy, a więcej dowiemy się właśnie od Tomka.
4: Tak, muszę tylko słuchawkę sobie włączyć. Assist to jest aplikacja, która już

0: się ma służyć do rozpoznawania produktów. Jakby zamysł twórców aplikacji jest następujący. Jesteśmy sobie w sklepie, robimy zakupy w sklepie samoobsługowym. No i tu jest problem taki, że no albo trzeba korzystać z asysty osób trzecich, albo kupować na ślepo. Ewentualnie jak ktoś zna bardzo dobrze asortyment i ułożenie, to nie zdarza się często. W każdym razie oni spróbowali zrobić, czy próbują nadal zrobić aplikację, która miałaby listę produktów, zdjęć tych produktów, no i kamera ma działać w tym czasie rzeczywistym i oznajmiać syntez zębowy, co jest w tej chwili przed kamerą, jaki produkt. Pobrałem sobie tę aplikację, bo jest na Androida dostępna, na iOS-a chyba też, znaczy to jest w ogóle ciekawe, bo jedno źródło mówi, że jest tylko na Android, znaczy tylko. Jedno źródło mówi, że jest na Androida, a na stronie Asisto jest napisane, że aplikacja jest na iOS-a. Ale jest na, w takim razie prawdopodobnie jest na obie platformy. W każdym razie ja pobrałem wersję na system Android i no niestety na razie to jest mocno teoretycznie działająca aplikacja, bo czego bym zdjęcie nie robił, to pokazuje, że to jest albo któraś z kaw mielonych, albo rozpuszczalnych, albo śmietanka do kawy, albo chyba któryś sok. Nawet jak zasłoniłem kamerę ręką całkowicie, że to nic nie widziała, to nadal mówiła, że śmietanka do kawy, że coś, więc jest jakiś problem. Natomiast na stronie asisto.pl jest napisane, że no oni nadal szukają zdjęć, nadal szukają wolontariuszy, którzy mogą im robić zdjęcia profesjonalne tych produktów różnych. Jest prawdopodobnie po prostu, tam jest jeszcze tylko kilka zdjęć, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. No i sztuczna inteligencja próbuje tylko z tych kilku zdjęć coś zrobić i to jej się, jak widać, nie bardzo udaje. Teoretycznie aplikacja korzysta z, jest jakaś taka instytucja, czy to się nazywa GS, czy jakoś taka, która zajmuje się generalnie żywnością i tam jest ileś tam tysięcy czy milionów produktów w ich bazie, no i aplikacja teoretycznie ma jakby też współdziałać z tą organizacją, więc możliwe, no za jakiś czas też zaowocuje może jakąś poprawą tego działania. Na razie działanie jest raczej iluzoryczne tej aplikacji.
1: Ja od razu mogę powiedzieć, że jest też dostępna na iOS, bo właśnie
2: ja
1: ją instaluję.
2: To znaczy, poprawcie mnie, jeżeli mówię źle, ja jestem otwarta, tylko że jeżeli coś nie działa, to po co to idzie do właśnie sklepu Google Play, po co już jest to do pobrania, skoro tak naprawdę to nie działa. Znaczy ja nie rozumiem tego po prostu, wyprowadźcie mnie z błędu. No bo...
0: Znaczy tak, to był projekt jakiś, z tego co wiem, akademicki i może, znaczy to jest projekt, który się przekształcił, zdaje się, w jakąś działalność. Możliwe, że projekt na przykład zakładał, że produkt ma trafić do sklepów z aplikacjami.
2: Mhm. I tyle. I muszę
0: ewentualnie,
2: się z tego
0: bo tam też w aplikacjach, w tej aplikacji jest możliwość właśnie tworzenia tych zdjęć. Tak mi się
2: to
0: wydaje.
2: Do tego też mam uwagi, no bo my jako osoby niewidome nie zrobimy profesjonalnego zdjęcia. Fajne
0: nie,
2: by
0: tu chodzi
2: było,
0: o osoby widzące, które...
2: Wiem, ale, jakby, ale do czego zmierzam? Że być może te nasze zdjęcia, które my robimy, będą zupełnie, znaczy zupełnie, może nie zupełnie, ale no sporo inne od tych, które robią osoby profesjonalne. I być może po prostu te zdjęcia, które są takie profesjonalne, będą zbyt profesjonalne do tego, co niewidomy tą kamerą, jakby na co niewidomy skieruje tą kamerę. I fajnie by było, gdyby te zdjęcia były różnej jakości. Dlatego, że tak jak mówię, my właśnie nie zrobimy super jakości zdjęcia.
1: To ja może tak jeszcze, bo właśnie też zainstalowałem sobie tę aplikację. Mm-hmm. Ty, Tomku, wykrywałeś kawę zazwyczaj. Na iOS-ie natomiast...
3: Aktywnie rozpoznawanie produktów. Przycisk. Być może. Aktywnie rozpoznawanie produktów. Przycisk. Być może. Energy Extreme 5 gazowany napój energetyzujący 250 ml.
0: A tak,
3: Monster
0: tak.
3: Gazowany napój energetyzujący,
0: tak, ja to też wykrywałem. Tak.
1: Gdziekolwiek, ja w tym momencie trzymam telefon nad moim tu studyjnym mikserem. Więc mikser jest napojem gazowanym, a ja chciałem zapewnić, że tu zasady jednak BHP obowiązują i nad sprzętem aż tak blisko się
0: może
1: niczego nie spożywa.
0: Może mikser tyle energii ci dodaje.
2: No właśnie, to jest to. Nie wiem, jakoś takie mam mieszane uczucia, czy to trzeba było instalować w sklepach i trochę takie złudne nadzieje nam dawać na coś fajnego. Ale no.
1: I w ogóle też wielka, szkoda, że to jest odczytywane syntezą taką jakby dodatkową. Czasem to się po prostu...
2: Ona się nie synchronizuje
1: tak,
2: nawet
1: tempem. Ona się nie synchronizuje i ja przed momentem miałem chwilę nawet problem z wyłączeniem tego i z pozbyciem się tej aplikacji, ale już ją zamykam.
2: To teraz porozmawiamy o kolejach austriackich, nie australijskich. Za daleko. Tutaj właśnie, tam właściwie poradzono sobie z biletomatami i osobami niewidomymi, które miałyby je obsługiwać.
4: Tak, i tutaj troszkę osobistej historii. Uczestniczyłem właśnie ostatnio w kursie orientacji w przestrzeni, właśnie tu w Innsbrucku, i moja instruktorka zwróciła mi nagle uwagę na coś takiego właśnie, bo to był taki sobie dzień jak co dzień, chodziliśmy sobie po dworcu kolejowym po raz pierwszy. Więc standardowe rzeczy, linie prowadzące, tam tu będą perony, tu będzie jakaś toaleta, tu będą kasy biletowe. Po czym ona nagle mówi, podejdź tu do automatu, tu jest biletomat i sobie dotknij, przeczytaj, co tu jest napisane. Ja sobie czytam, a tam jakieś cyferki, jakiś numer i pod spodem tel i cały numer telefonu podany. I się okazuje, że osoba niewidoma w Austrii, chcąc sobie kupić bilet, jak nie do końca chcę korzystać z tych nowoczesnych różnych rozwiązań typu bilety elektroniczne, kupowanie przez internet, kody QR, PDF-y, jakieś tam pokazywanie na ekranie i bezpiecznie i pewnie się czuję, mimo wszystko mając jeszcze bilet fizyczny. No, oczywiście może się udać do kasy, ale może też zadzwonić sobie na infolinię, powiedzieć operatorce lub operatorowi, że no aktualnie jestem sobie na dworcu w takim a takim mieście, stoję przy biletomacie numer 135 i potrzebuję sobie pojechać gdzieś tam. I teraz wszystkie operacje, jakie wykonuje się na automacie, są wykonywane zdalnie.
2: Ale fajne.
4: Z pozycji właśnie operatora. I to operator wywołuje na terminalu akcję wybierz trasę kolejową stąd dotąd, uruchom ten interfejs płatniczy, pewnie zapyta się nas, czym chcemy płacić, czy gotówką, czy kartą, wybieramy odpowiednią metodę płatności, my uiszczamy opłatę, czy to terminalem odsuwając kartę, czy to wrzucając pieniądze do środka i wychodzi nam ładnie bilecik. No, przypomina to do złudzenia to, jak można u nas w Polsce paczkomaty InPostu obsłużyć. Z drugiej strony, no zastanawiam się, komu to jest dedykowane, bo albo...
2: Znaczy, a ja uważam, że to jest fajne właśnie.
4: Znaczy, mi się to też podoba, bo ja lubię takie różne telefoniczne, zdalne rzeczy. Tak samo jak szwajcarskiego VoiceNeta lubię. Natomiast zastanawiam się, bo z jednej strony można sobie użyć apki i rzeczywiście kupić już ten bilet elektroniczny, bo z jednej strony większość osób młodych i takich w średnim wieku, które ogarniają te technologie, raczej sobie z taką aplikacją poradzi, czy nawet z komputerem. A z drugiej strony można podejść do kasy biletowej i ja się domyślam, że te kasy biletowe są tak samo czynne jak ta infolinia. I no nie, do końca nie znam różnicy, natomiast podoba mi się to, że sama możliwość jest. Już się też zastanawiałem, czy nie dałoby się może zrobić jakiejś aplikacji, którą można by sterować tym automatem, żeby zamiast operatora, który tam
2: tak
4: siedzi.
2: Tak jak paczkomatem.
4: Dokładnie, żebym ja mógł te operacje, bo to jest kurczę, ta sama droga, tak? Jakby ktoś musi i tak wejść do systemu komputerowego, ktoś musi wprowadzić numer tego tam automatu i przeprowadzić tą operację. I teraz, czy to zrobi operator, czy to zrobimy my, No bo jedna chwała w zasadzie.
2: W sumie tak i nie, no bo jeżeli masz seniora, to jemu jest prościej zadzwonić na ten
4: tak,
2: telefon.
4: Tak, tak, to w tym momencie tak. Ale z drugiej
5: jeżeli
4: strony...
5: Jeżeli senior w ogóle ma komórkę, bo to jest też problem.
4: Tak, no i też no, z drugiej strony już tacy, wydaje mi się, doświadczeni, osoby na tyle samodzielne, nawet starsze, które są w stanie sobie dotrzeć na dworzec pod ten automat, to też są w stanie podejść pod kasę biletową, tak? I poprosić panią
2: no tylko, że na przykład zobacz
5: jeżeli
2: teraz...
5: ktoś zna Braille'a.
2: Masz kolejki w kasach, bo jakby z kas takich korzystają dużo więcej osób, bo to no dłużej
4: tak.
2: trwa.
4: No niby tak.
2: Niż w biletomacie. Jednak biletomat to ja nie wiem z czego to wynika, bo procedura nie jest inna, ale zauważcie, że dużo szybciej trwa kupienie biletów w biletomacie niż przy kasie.
4: Znaczy, bo tam są jakby dwie podwójnie, tak? Bo tam ktoś wprowadza te dane, jakaś pani, czegoś tam szuka tego.
2: No właśnie. No ale tak, no możliwe. My tutaj w biletomacie też musisz to znaleźć.
4: Ale może jesteś w tym szybszy, może.
2: No tak, tak.
4: Wiesz,
2: tak.
4: Bardziej, ty wiesz, czego chcesz, a no tam tak. musisz przekazać osobie trzeciej, czego chcesz, i tam mogą nastąpić problemy w komunikacji. Nie wiedza, bo nagle pani nam informuje, że połączenie, które istniało od lat i nic nie wskazuje na to, że zniknęło, nagle znika, prawda, z radaru. Więc różny stopień znajomości systemu, prawda, i radzenia sobie z jego różnymi psikusami. To masz rację rzeczywiście. No i tak, taka mi się myśl kołacze, czy to nie byłby sposób na różne terminale, kioski i tak dalej. Oczywiście nie jako permanentne rozwiązanie, bo no dostępność polega na tym, że dostajemy jakby to samo doświadczenie, które dostaje osoba widząca. Nie to samo w kwestii widzę map, znaczy widzący ma mapę, więc ja też muszę mieć mapę, ale że jeżeli ktoś ma automat, który może sam obsłużyć, wybrać sobie, spędzić tyle czasu, ile chce na tym wyborze, przemyśleć coś, nie zabierając czasu osobie trzeciej, no to czemu by tego nie zrobić? Natomiast jeżeli się nie da, jeżeli jest to zbyt drogie, jeżeli nie ma środków i funduszy na innowacje, żeby wymyślić, jak to udostępnić, to nawet jako taki środek pośredni, swego rodzaju właśnie obsługa przez telefon. Różnych takich tych kiosków i tak dalej, no to nie byłoby chyba całkiem złe.
1: Pytanie jest tylko jedno, czy te centra telefoniczne funkcjonują 24 godziny na dobę?
4: Do tego właśnie nie wiem, może być, że nie, dlatego mówiłem o tym, że nie widzę troszkę różnicy między tym a kasą biletową, poza tym, co Kasia teraz wymieniła. Natomiast zawsze jest to, mówię, rozwiązanie pośrednie, tak? Które ma swoje wady, ograniczenia.
1: Owszem.
4: Nie zreplikuje w 100% tego doświadczenia, które ma osoba widząca, natomiast w sytuacji, kiedy mówię, konkretna firma nie ma środków na innowacje, nie umieją tego ogarnąć albo nie chcą nawet, no to żeby znaleźć jakikolwiek sposób, żeby to się dało obsłużyć w jakimkolwiek wymiarze. No, ale
5: tego,
4: ciekawie
5: co wiem,
4: śledzić te praktyki dobre.
5: To jest z tego, co wiem, też w Stanach Zjednoczonych, może nie często, ale czasami wykorzystywany sposób na bardzo tanie wdrożenie dostępności. Po prostu ktoś w firmie, kto i tak powiedzmy w danej firmie pracuje i tak odbiera te telefony, jest instruowany, że jeżeli osoba niewidoma zadzwoni, to no, tej osobie się generalnie pomaga i na stronie jest umieszczana informacja: drodzy użytkownicy niewidomi, dostępność naszej strony my realizujemy w formie infolinii, tutaj mają Państwo numer dostępowy do infolinii. Dzwoni się na ten numer i się prosi, że ja bym się chciał dowiedzieć, jakie Państwo mają produkty w kategorii takiej i takiej i takiej z danej strony. I po prostu osoba po drugiej stronie wchodzi na daną stronę firmy i nam czyta: a to ja bym chciał kupić, a to proszę mi podać, i tam podajemy. Na przykład w Stanach nie zapominajmy, podawanie danych, na przykład karty przez telefon, to jest norma. I sobie w ten sposób możemy załatwiać, że po prostu pracownik danej firmy nam przegląda stronę internetową. Nie jest to do końca chyba dobrą praktyką i nie jest to chyba do końca nawet zgodne z prawem, ale robi się czasami takie
4: dokładnie,
5: rzeczy.
4: Dokładnie, to jest totalnie niezalecane przez wszelkiego rodzaju szkoły dostępności, bo to jest to, o czym mówię właśnie, tak, że ty masz mieć równe doświadczenie, czyli jak ktoś może samodzielnie przejrzeć stronę, bo po to jest strona, tak, gdyby...
2: Poza tym to jest niekomfortowe, to jest to, o czym ty mówiłeś, Paweł, właśnie, że zabierasz, po pierwsze ty się czujesz niekomfortowo, bo musisz pytać tą osobę o coś i ona albo ci odpowie, albo nie, albo będzie wiedzieć, albo nie.
4: Odpowiedzieć musi, bo jakby ma obowiązek.
2: No tak, ale no różnie może.
4: Ale chodzi o, to jest trochę jak proszenie o menu w restauracji kelnera, tak, że no, Ta osoba
2: no
4: niby
2: tak,
4: jest tam
2: tak,
4: po
2: to
4: to, żeby ci pomóc.
2: Jest po prostu.
4: Ale wiesz, że też nie jesteś jedynym klientem, nie? I czy tam klientką i wisisz potem na tej linii, jesteś jak ta po prostu pani w kasie, która, a jeszcze grosika, a jeszcze drobne, a to ja bym w sumie jeszcze kupiła dżemik, a to może jeszcze
2: no,
4: coś tam.
2: No,
4: a za tobą stoi kolejka 15 osób i wszyscy są już wkurzeni. Nie?
1: Poza tym też pamiętajmy, że niepełnosprawności są naprawdę różnego rodzaju. I o, też
5: z głuchoniewidomymi na przykład.
1: Tak, i też nie każdy, ale to jest jedno, a też i nie dla każdego w ogóle komfortowy jest kontakt z drugą osobą, taki werbalny nawet,
5: tak,
1: jeżeli ma
5: możliwość. Tak. To jest jedno, drugie była kiedyś, już teraz nie pamiętam, czego to była strona, ale to było naprawdę chamskie rozwiązanie, bo wiem, że ktoś się chciał czegoś dowiedzieć, a po prostu strona amerykańska została ukryta za pomocą tego tagu Area Hidden, czyli cała zawartość strony po prostu jest niewidoczna dla screenreadera. Jedynym komunikatem, jaki był widoczny dla screenreadera, to była informacja: zadzwoń do nas, numer telefonu. Jeżeli jesteśmy poza Ameryką, no to jest to trochę problem.
4: No, nie o to chodzi w internecie, żebyśmy wracali do telefonu, nie? Więc to jest jakby, to jest no-no. Ale ważne, że taka opcja jest jako rozwiązanie gdzieś tam pośrednie i rozwiązanie dla osób, które no w tym świecie nowoczesnych technologii wybitnie się nie odnajdują i wolą jednak, żeby ktoś za nich ten telefon wykonał. Ja wiem na przykład, że w Stanach są bardzo popularne takie usługi, gdzie osoby starsze dzwonią na przykład na infolinię, żeby ktoś im Ubera zamówił. No bo Ubera nie zamówisz jak klasycznej taksówki przez telefon. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jedyną możliwością jest aplikacja. I teraz ty tej aplikacji jako osoba starsza nie obsłużysz. No i dzwonisz na infolinię i prosisz, żeby ktoś ci zamówił Ubera.
2: No i to jeszcze tak, rozumiem, tak? No bo...
5: To no oni bo jakoś... tam te...
2: Proszę, proszę. Mikołaj.
5: Oni tam też wiem, że mają na przykład taką usługę, że i to wiem, że też niewidomi kiedyś podobno z tego korzystali, że można było, nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje, poprosić o zrobienie czegoś w internecie i albo po prostu było to robione od razu i nam czytano, pytano nas i tak dalej, albo sobie też faks mogliśmy zamówić, żeby nam wynik jakiegoś tam, jakąś powiedzmy stronę, jakiś dłuższy artykuł przesłano w ten sposób. Ale wiem, że też jakoś niewidomi gdzieś kiedyś coś w ten sposób, bo po prostu mogli poprosić to zrobić, to zrobić, to zrobić, jak ktoś się nie za bardzo w internecie sam odnajdował.
2: No, ja mam, ja miałam ostatnio taką sytuację, to znaczy ja mam w otoczeniu rodzinkę dużą, liczną i ja nie mam z tym problemu, bo zawsze mogę kogoś poprosić, ale miałam ostatnio taki przypadek, że robiłam prezent personalizowany, gdzie trzeba było, no nie trzeba było, ale ja chciałam, bo to była osoba widząca, zrobić jej grawery na pudełku, na prezencie. Chciałam też do tego dodać jakiś filmik, który trzeba było wyedytować jakimś kreatorkiem na stronie. I do takich rzeczy, gdyby właśnie była taka linia telefoniczna, to naprawdę byłoby spoko.
1: Ale bo tego ja wtedy... typu rzeczy właśnie, jak dobrze kojarzę, to również jest w stanie, oczywiście, no wiadomo, u nas będą z tym problemy, ale tego typu rzeczy jest w stanie robić Aira.
5: Oczywiście, oczywiście, ona po to jak najbardziej jest.
2: No właśnie.
5: Tam się, tam w krajach, gdzie ona faktycznie funkcjonuje i gdzie ludzie to mają i mają jakieś wsparcie, żeby to kupić, bo nie ukrywajmy, jakiś taki sensowny plan, jak teraz już nie ma tych 5-minutowych rozmów, bo limit jest do jednej dziennie, to taki sensowny plan to jest powiedzmy $99, to nie są małe pieniądze.
2: Miesięcznie, no, tak?
5: Czy... Miesięcznie, tak.
2: No to naprawdę.
5: No to bez wsparcia i przy naszych polskich zarobkach i przy naszych polskich rentach, no to byłby to naprawdę duży problem, ale w krajach, gdzie to się faktycznie ma, to tak naprawdę problemy dostępnościowe z wszelkiego rodzaju aplikacjami, no nie mówię, że znikają, ale dość sporo mimo wszystko tracą na znaczeniu. Zwłaszcza jeżeli to jest coś, czego na przykład musimy użyć raz.
2: No właśnie tak, no wiesz, kupujesz, przechodzisz na stronę i po prostu masz kreatorki, masz
5: tak,
2: różne czcionki
5: tak,
2: i
5: tak,
2: tak dalej. No i teraz chcesz, żeby to super wyglądało, żeby ci ktoś podpowiedział, jak to będzie wyglądało, tak wiesz. No bo ja sobie mogę napisać wszystko, ale co z tego, jak to będzie wyglądało fatalnie, bo będą albo za małe litery, albo za dużo tekstu, albo za mało, albo niewypośrodkowane i tak dalej.
5: Dokładnie. I problem jest taki, ja ostatnio się tak nad tym zastanawiałem, że my chyba mimo wszystko jesteśmy za małym krajem, żeby coś takiego ktokolwiek był w stanie wprowadzić. bo u nas tych niewidomych nie ma jakoś wybitnie dużo. Niewidomych, którzy byliby w stanie płacić i płacić na tyle, no, że tak naprawdę do tego by trzeba było dobrych, myślę, z 5 osób, no, żeby tak 24 godziny na dobę obsadzić taką usługę.
1: Tak, i no bo to przede wszystkim wtedy ma sens.
5: Dokładnie.
0: To teoretycznie tak, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, ile było już takich przedsięwzięć, które teoretycznie u nas to tak nie wiadomo, czy w ogóle miałoby jakikolwiek sens. Bo nie wiem, ciekaw jestem, Michał, jak ty uważałeś na początku powstawania Tyflo Podcastu. W sensie, w tym momencie Tyflo Podcast ma pobrania rzędu no, tysięcy każdy z Tyflo Podcastów. Tysiąca, dwóch tysięcy pobrań, czasem trzech, jak jest jakiś ciekawszy. No i w związku z tym ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że nikt nie spróbował, albo spróbował na zasadzie, a w sumie się nie uda, ale dobra, spróbuję, żeby nie było, że nie.
1: Szczerze mówiąc, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiałem, ja po prostu uznałem, że trzeba to zrobić.
0: Tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest, to będzie tak, że ktoś właśnie tak zrobi. Tylko to niestety by musiał, obawiam się, być trochę projekt stworzony.
1: Tak, no nie zrobisz tego na zasadzie nie zrobisz tego na zasadzie podcastu z jednego prostego powodu, to, bo tu za dużo na przykład danych wrażliwych może iść w obrót tego typu rzeczy.
5: Tyflo podcast miałby sens, nawet jeżeli zaczynałby od jednego Michała Dziwisza i pięciu słuchaczy i rozrastał się z tego miejsca. A taki natomiast projekt musiałby zaczynać od...
0: Za to organizacja to był Polski Związek Niewidomych. O ile oczywiście byliby zainteresowani czymś takim,
5: dokładnie,
0: to oni mogli to ruszyć.
5: Czy nawet jakieś pomocne oko wyewoluowane w coś na przykład trochę na bardziej przykład komercyjnego może.
0: Tylko no to by musiała być organizacja, która rzeczywiście no, ma ludzi, znaczy, która większość zarządu stanowią ludzie, że tak powiem, rzutcy, a niestety z tego, co mi wiadomo, teraz to różnie to z tym bywa, powiem w ten sposób.
5: No, dokładnie. Albo organizacja, albo jakiś pefron z projektem i tak, żeby chociaż zacząć, żeby chociaż rzucić jakieś finanse na początek, a potem, żeby to może wyszło na jakąś prostą, no albo jakiś inwestor ewentualnie, względnie tyflofirma.
2: No, to ostatnie to mało prawdopodobne. Raczej.
1: Bo tak naprawdę, no, w momencie, kiedy mamy Be My Eyes, to no nic poniżej nie byłoby satysfakcjonujące, a powyżej dokładnie to musiałaby być usługa działająca rzeczywiście w modelu 24/7 i rzeczywiście oferująca różne rzeczy, które byłyby w stanie no tę usługę po prostu uczynić atrakcyjną, tak właśnie tak jak ma Eiran na przykład, z tego co czytałem, to tam można sobie na przykład poprosić o przygotowanie wręcz danych różnych, na przykład w sposób dostępny, jakichś dokumentów, z którymi tak są problemy i to po prostu, co no to, więcej, to jest robione.
5: Tam są nawet jakieś narzędzia, ja nie wiem do końca jak to działa, ale są takie narzędzia, że my chyba im w jakiś sposób dostarczamy podpis, który chyba sobie jakoś na kartce zrobimy, czy coś takiego, i oni nam go umieszczają w dokumentach i na zasadzie skanuj, podpisz, drukuj, jak mamy dokument do podpisu. I że to się jakoś tak da zrobić, że my nie potrzebujemy w tym momencie osoby widzącej w ogóle do obsługi takich dokumentów.
2: Jak to jest prawnie?
5: Słucham?
2: No jak to jest, bo jak to jest prawnie? Znaczy, czy to jakby
5: Stanach, z tego co wiem, to generalnie jest tak, że tam nawet ustnie i przejdzie i wszystko, co tak naprawdę osoba, która się zgadza, oni to właśnie kiedyś tłumaczyli, że jeżeli osoba, która czyni ten podpis, uznaje to w momencie czynienia podpisu za podpis, to jest podpis. W Europie jest chyba, z tego co wiem, trochę gorzej. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to jest. To by się u nas musiał w Polsce prawnik wypowiedzieć po prostu, czy coś takiego w ogóle byłoby możliwe. Ale że tam nie musi być to koniecznie uczynione przez nas na kartce, przynajmniej według ludzi, z którymi rozmawiała, Aira oczywiście, znak i Aira sobie może też na pewne rzeczy pozwolić. I tam, no to i to jest druga kwestia. Aira ma prawników i Aira wie dokładnie, co może, jak może i na ile może. I gdyby w Polsce taki projekt powstawał, to myślę, że tutaj też pomoc prawna no, byłaby niezbędna. Chociażby też dlatego, i o tym też pamiętajmy, że Aira przecież, jak tam się zatrudnia jakaś osoba do tej pomocy, to nie jest tak, że tam ktoś przychodzi z ulicy, z ogłoszenia, dobra, jedna rozmowa i wchodzimy. Tam jest bardzo restrykcyjny system sprawdzania danej osoby i bardzo restrykcyjne warunki, jeżeli chodzi właśnie o prywatność, o wynoszenie danych, do tego stopnia, że tam firmy podpisują z Aira taką umowę, że ich niewidomi pracownicy mają prawo na terenie zakładu względnie do wszelkich rzeczy związanych z pracą używać tej Aira i faktycznie wygląda to tak, że nie wiem, nawet jakieś tajne dokumenty firmowe czy dane osobowe, umowy, kontrakty, cokolwiek, Aira ma do tego dostęp i jest po prostu podpisane, że oni są tak samo objęci umową poufności i oni z tym nic nie mogą zrobić. Więc to jest bardzo, bardzo prawnie dobrze ogarnięte i gdyby ktoś takiego coś robił w Polsce, to też musiałby no, mieć kogoś, kto mu to prawnie dobrze ogarnie. A to też swoje oczywiście kosztuje.
2: No tak. I rzeczywiście opadło trochę z nas taka ekscytacja, wow, byłoby fajnie, gdyby to zrobić i tak dalej. Jak teraz Mikołaj powiedział, ile
5: dokładnie,
2: to jest zachodu.
5: Inaczej, mamy Be My Eyesa. I mamy. I fajnie, że go mamy. I myślę, że on się może w wielu sytuacjach przydać. No ale fakt, jeżeli mamy kwestie danych prywatnych, no to niestety, ale tutaj potrzebowalibyśmy
1: nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie.
5: Dokładnie. Mhm. Dokładnie.
2: Wróćmy zatem na ziemię do ICC, które będzie online. No
5: było.
2: I tutaj...
5: Było.
2: Było.
5: Było. Było ICC Weekend w tym roku, czyli impreza belgijska, która od kilku lat jest organizowana. Jest taką trochę odnogą poboczną ICC, bo to grupa, która wysyłała na początku Belgów na ICC, na początku zrobiła dla Belgów taką małą wewnętrzną imprezę, żeby stwierdzić, żeby pokazać po prostu im, na czym mniej więcej to wszystko polega i stworzyć takie, powiedzmy, demo, o co w tym wszystkim chodzi, tam 2-3 dniowe. Potem się okazało, że w sumie to się cieszy nawet dość sporą popularnością, więc zostało to rozszerzone na całą Europę i tam mógł przyjechać absolutnie każdy, co było o tyle fajne, że na przykład ICC główne miało no, pewne wymagania. To ICC, które jest tam organizowane w lipcu na tam dni paręnaście, żeby tam pojechać, trzeba by było tam pojechać z delegacją z danego kraju. Jeżeli nasz kraj delegacji nie organizował, a są takie kraje i to są duże europejskie kraje typu Francja, Hiszpania, to w tym momencie, jeżeli już w ogóle, to musieliśmy się podpiąć po prostu pod inny kraj, a inny kraj nie zawsze chciał, żeby się obcokrajowcy pod niego podpinali i nie było to wcale takie proste. W ICC belgijskim to jest po prostu jeden formularz, wysyłamy go do samej Belgii. Belgii nie interesuje, skąd my jesteśmy, interesuje, kim my jesteśmy, jeżeli tylko spełniamy kryteria, czyli 16 do 30 lat i osoba no, niewidoma, słabowidząca, to jesteśmy tam po prostu wpuszczani. Jeżeli tylko mamy możliwość tam dotrzeć, to nie ma z tym większego problemu. No teraz ze względu na koronawirusa ICC główne się całkowicie odwołało, miała być Portugalia, nie było nic. ICC belgijskie postanowiło jednak pójść inną drogą i zorganizować swoją imprezę ICC Weekend na Zoomie. I ja uważam, że działało to bardzo fajnie, mi się to szczerze mówiąc bardzo spodobało, jak zostało to zrobione, bo zostało to No, dość fajnie rozwiązane. Były oczywiście warsztaty, które były na Zoomie i to z tym Zoomem sobie naprawdę ludzie fajnie poradzili. Oczywiście wszelkie funkcjonalności Zooma, typu podnoszenie ręki, typu jakieś ankiety, typu jakieś reakcje, że tam tak, nie, kciuk w górę, kciuk w dół, to wszystko zostało wyjaśnione i zostało wykorzystane. Więc to też było fajne, że tak naprawdę no nie tylko porozmawiamy, ale skoro Zoom umie i skoro takie rzeczy się przydają, to też można z tego fajnie, to też można
2: taką
5: z tego fajnie pokorzystać.
2: Stworzyć.
5: Tak, dokładnie. Oddać jak się tylko da to tak naprawdę to rzeczywiste doświadczenie. I co ja uważam, że nowa ICC jest zawsze jednym z ważniejszych elementów, czyli wszelkiego rodzaju poznawanie ludzi, możliwość porozmawiania gdzieś tam z niewidomymi z całej Europy, a w tym roku nawet nie tylko z całej Europy, bo się na przykład osoba z Meksyku gdzieś tam pojawiła, bo skoro można, skoro Zoom i skoro Belgii nie interesuje, skąd my jesteśmy, to jeżeli tylko byliśmy w stanie wyłożyć 15 euro, bo tyle nas wynosiło... Wstawać
4: o pierwszej w nocy na warsztaty swojego czasu lokalnego, bo taka to była sytuacja...
5: Tak, a to swoją drogą, bo wszystko oczywiście było organizowane w naszej strefie czasowej, czyli no 9 rano do tam powiedzmy 22, a jeżeli ktoś ma tę strefę trochę przesuniętą, no to i czas też ma, wiadomo, trochę przesunięty, ale o czym ja? Była oczywiście możliwość porozmawiania z ludźmi i z mojego przynajmniej osobistego takiego doświadczenia i opinii, Paweł się może ze mną nie zgodzić, ale ja osobiście tak to odczułem, że pod tym kątem to działa nawet lepiej niż zwykły ICC. Bo tutaj no, mamy tego Zooma, każdy się słyszy, każdy tak naprawdę, jak ktoś mówi, to go pozostałe osoby słyszą. Jak tych osób się zrobi za dużo, to się rozdziela po prostu spotkanie na te tak zwane breakout roomy i można sobie
2: nie
5: między nimi przeskakiwać. Ale nie ma takiego chaosu, że ten jest tu, ten jest tam, nie można się znaleźć, nie wiadomo gdzie kto jest. Ci sobie gadają po takiemu, ci sobie gadają po takiemu, bo to się na ICC też zdarzało, jak się spotkało paru Niemców, to oni sobie po niemiecku. A tu, no że każdy słyszał każdego, to siłą rzeczy rozmawiało się po angielsku, no w znacznej większości przypadków, więc można było też w fajny sposób porozmawiać po prostu z tymi ludźmi i poznać ich faktycznie i ta bariera językowa no, praktycznie nie istniała, jeżeli ktoś tylko znał angielski. Ja uważam, że jest to cudowne rozwiązanie osobiście. Też są takie pomysły, żeby ICC belgijskie stało się czymś trochę bardziej permanentnym, a nie wydarzeniem corocznym. Czyli żeby po prostu ten meeting zoomowy jakoś przetrwał, czy to w postaci właśnie Zooma, czy to w postaci TeamTalka, czy to może w jeszcze jakiejś innej. I żeby gdzieś tam osoby chętne i związane, jeszcze nie do końca wypracowano, kto dokładnie ma mieć do tego dostęp, ale żeby osoby, które chcą i powinny do tego dostęp miały, no i mogły sobie po prostu korzystać, wchodzić, rozmawiać, żeby się może spotykać wirtualnie raz na jakiś czas, może jakieś warsztaty też robić. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pod koniec tygodnia mamy też mieć jakieś dalsze informacje na ten temat, ale ja uważam, że jest to początek czegoś bardzo obiecującego i początek bardzo interesujący. Myślę, że Paweł też może jakieś własne opinie wyrazić, bo też był i też uczestniczył.
4: To znaczy, ja mogę na pewno powiedzieć to, co powiedziałem organizatorom całego przedsięwzięcia, czyli osoby widzące nie potrafią się bawić w czasach pandemii, jak mam być szczery. Bo mam porównanie troszkę, jak wyglądało szkolenie dla osób widzących w podobnej formule zbudowane, a jak dla osób niewidomych. I u osób widzących tak, to szkolenie wszystko spoko, Zoom wykorzystany w pełni, mnóstwo ludzi, podobna grupa wiekowa. Ludzie uskarżają się na to, że ciężko im nawiązać znajomości w dobie pandemii, że nie ma się z kim spotkać, że się ludzie boją spotykać, albo wszystkie wydarzenia, które to ułatwiały, są poanulowane, są przestawione na online. Po czym, kiedy się proponuje jakieś afterparty mniej oficjalne, żeby na jakimś komunikatorze, nawet takim stworzonym do tego, jakimś właśnie 3D albo na jakimś Zoomie dobrze zorganizowanym, zrobić po prostu sobie imprezę taką, że wieczorem siądziemy grupowo i różne rzeczy będziemy robić, które się da robić. Wiadomo, nie potańczymy na przykład, ale porozmawiamy, możemy coś obejrzeć, posłuchać, możemy w coś pograć, możemy wiele aktywności podjąć. No to na taką imprezę przybyły 3 osoby. I to też z biedą. Ciężko było wyrwać. Fakt, że to też w środku tygodnia, ale w weekendy też się próbowało i też było tak, że no 2 osoby do mnie dołączyły na konferencję i to po jakimś messengerze, gdzie no ta jakość dźwięku też nie jest jakaś wybitna na tego typu zrelaksowane, długie spotkania. Natomiast tutaj 20 osób na całym Zoomie. Wszyscy siedzą w 3-4 pokojach rozdzieleni, więc jest taki tłok. Leci sobie muzyka w głównym pokoju, która się tam zmienia, jakaś cała playlista, którą sobie stworzyliśmy wszyscy jakby na Spotify'u i można było się do niej dorzucać. Każdy sobie jakieś piciu przyniósł. Jedni o czymś tam gadali, drudzy o czymś innym, trzeci o czymś innym. Ktoś tam zaproponował jakieś gry, no to był wieczór z grami na Playroomie na przykład. Ktoś tam coś jeszcze innego to było. Oni sobie ogarnęli jakiś wirtualny escape room. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działało, bo normalnie w escape roomie są jakieś zagadki, które trzeba rozwiązać, żeby z tego pokoju się wydostać. Nie wiem, jak to zostało zrobione wirtualnie. Jakieś właśnie sesje Dragons and Dungeons.
5: Dungeons and Dragons. I to wszystko wskazuje na to, że to może nie być ostatnie słowo w tej kwestii.
4: Tak, czyli jakieś RPG i tak dalej. I widać, że ci ludzie byli tacy w tym wszystkim bardzo naturalni i zrelaksowani. Ja już śmiałem, że to pewnie jest syndrom po prostu takiego TikTokowego lurkera, że po prostu od 10 lat człowiek siedzi na TikToku, bo się czasem mało wychodzi z domu i osoby niewidome mają często taki gdzieś bodziec, żeby, no że raczej mniej aktywnie, mniej na zewnątrz, a bardziej w domu, w internecie ten. Ale widać, że w takiej sytuacji, gdzie no, przez te lata społeczeństwo jakby takie no, ogólnie w zarysie, no nie myślało o tym, że nastąpi sytuacja, w której nas w tych domach pozamykają. I widać, że w tej sytuacji my jesteśmy naprawdę górą, bo widać ten luz i to, że my mamy kompletnie wywalone. W sensie no nie na całą pandemię i na sytuację, ale na to, że to nie jest na żywo. Oczywiście chcielibyśmy się spotkać, wiadomo. Ale jako, że się nie da, to całkiem naturalne jest to, że naprawdę 20 osób się spotka na Zoomie, rozdzieli się po pokojach i każdy sobie tam zrobi tak wygodnie, jakby był na prawdziwej imprezie. I autentycznie ja byłem tak pochłonięty przez to wydarzenie, że przez ten cały weekend, mimo że byłem w jednym miejscu i byłem sam, to czułem, jakbym uczestniczył w czymś innym. W ogóle niczemu innemu nie poświęcałem uwagi. Stąd też, słuchaczy, przepraszam, że późno wleciały znaczniki do poprzedniego podcastu. I te warsztaty, które były naprawdę fajnie też zorganizowane, że i udało się zademonstrować, na przykład ja brałem udział w warsztacie Reaperowym i pojąłem, że Reaper tak naprawdę, mimo że to jest bardzo zaawansowane narzędzie, to gdybym ja na przykład ten rok temu, kiedy miałem taką potrzebę, nie brał się za Audacity, tylko za Reapera, to bym dużo szybciej załapał ten program, ucząc się go sam, niż Audacity, bo w nim wiele rzeczy funkcjonuje bardzo intuicyjnie, w taki sposób, w jaki ja bym się tego spodziewał. Gdzie w Audacity tu musisz wziąć pod uwagę to, tu musisz wziąć pod uwagę tamto. Mimo wszystko cenię sobie to, że ktoś mi to pokazał. Ktoś to był bardziej doświadczony, ktoś to wyjaśnił na bardzo prostych i takich też zabawnych przykładach. I uważam, że na tyle, na ile te spotkania online mogą być zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości, udało się to zrealizować. Też tutaj popieram postulat Mikołaja. Mam nadzieję, że jakaś społeczność zostanie utrzymana w formie czy spotkania na Zoomie stałego, czy TikToka, bo uważam, że bardzo, bardzo, bardzo ważne w dzisiejszych czasach są różnego rodzaju bańki wsparcia. Że jeżeli nie możemy wyjść z domu, każdy z nas się jakoś z tym czuje. Jedni popadają w jakieś stany depresyjne, drudzy są po prostu wkurzeni, trzeci się po prostu nudzi, czwarci to jeszcze coś tam w ogóle. To fajnie by było mieć takie miejsce, do którego można po prostu zawsze wejść, zobaczyć, czy ktoś jest i po prostu pogadać. Pogadać albo coś razem obejrzeć, bo jest dużo teraz ciekawych wydarzeń w internecie, no ale ja osobiście oglądałbym ich więcej, gdybym miał z kim. I po prostu coś pograć, podziałać razem, mieć takie poczucie, że no nie spotkamy się, no nie ma bata, ale nie jesteśmy też sami. Czy to jest lepsze niż prawdziwa ICC? Ja bym tu, Mikołaju, wziął pod uwagę też to, że na ICC tym teraz weekendowym było osób 20, a na ICC tradycyjnym jest około 100. tak, całą opieką i z wszystkimi.
5: Możesz mieć rację. Chociaż z drugiej strony, no, skoro robimy to w ten sposób, to tych osób byłoby też odpowiednio mniej, bo odchodzi nam kwestia na przykład widzących wolontariuszy, kompletnie nie związanych jakby ze środowiskiem i z tym wszystkim.
4: Znaczy, tu też byli potrzebni troszkę, bo jednak byli moderatorzy, którzy... Umówmy się, jak prowadzisz warsztat... Mhm.
5: Ja nie mówię, że w ogóle wolontariuszy nie powinno być, ale że tak naprawdę na przykład takie ICC online'owe mogłoby być robione przez społeczność na przykład typowo niewidomych.
4: Bo... Tak, no to się da w dużej części zorganizować. Zdaje się, że właśnie główne osoby, które technicznie to wszystko organizowały po stronie belgijskiej, to byli niewidomi właśnie głównie ludzie. Osoby widzące.
5: Dokładnie.
4: Głównie się zajmowały takimi rzeczami jak jakaś promocja w mediach społecznościowych, jakieś robienie zdjęć do na stronę, czy tam do jakichś komunikatów prasowych, żeby była promocja gdzieś w świat poszła, że takie coś zrobili, że tam byliśmy, że to się odbyło. Natomiast całą sprawę techniczną, różne warsztaty, wiele, wiele rzeczy tam rzeczywiście ogarniały osoby niewidome rzeczywiście. Może to jest jakaś szansa na, no, dla nas w nowej branży eventowej.
0: Ja tak się zastanawiam właśnie, czy nie dałoby się robić na przykład warsztaty, tylko to by trzeba było dotrzeć do beneficjentów. Warsztaty dla tych ludzi, którzy nie bardzo właśnie na przykład chcą, mogą, potrafią i co tam jeszcze, wyjść z domu i właśnie jakieś warsztaty na tematy różne. To, co się da z samodzielności, to, co się, jakieś technologiczne warsztaty, jakieś podstawy różnych rzeczy. I to by mogło być też fajny pomysł na robienie jakichś takich spotkań. I rzeczywiście, no, ICC, no, też podejrzewam, że może być parę osób, które powiedzą, no fajnie, no ale ja nie bardzo mogę, mam pieniądze, mnie rodzice nie puszczą i tak dalej, i tak dalej.
5: Dokładnie, bo przecież to jest...
0: To, co u nas był ten, też był taki weekend przecież, taki ala troszeczkę też ICC. Też były przecież warsztaty, Michał, pamiętasz?
1: Oczywiście, że tak.
0: I myślę, że tak, takie rzeczy mogą być bardzo łatwo organizowalne, bo przecież przynajmniej ta technologiczna część nas, która jest na różnych grupach, to tych grup jest skończona ilość na WhatsAppie, Facebooku, mailingowe listy. Puścić info w różne miejsca, że powiedzmy wtedy, a wtedy są warsztaty z czegoś tam. I ja się naprawdę wcale nie zdziwię, jakby na to można nawet i zdobyć jakieś pieniądze z Mefronu czy z czegoś, napisać projekt na jakieś różne warsztaty i po prostu robić takie rzeczy.
1: Zwłaszcza obecnie jest to dobry początek, żeby coś takiego zacząć. Bo teraz już nikogo nie dziwi, że ktoś coś robi przez internet. Jeszcze jakiś czas temu to by sobie, co niektórzy decydenci mogli pomyśleć, że to jakieś tam fanaberie, że się komuś, nie wiem, spotkać nie chce. A teraz, no, to wygląda już zupełnie inaczej, bo teraz nie jest wskazane, żeby się w dużych grupach spotykać.
5: Ja też myślę, że to może ja tak trochę optuję i tak trochę podrzucam ten pomysł, że to może trochę diametralnie zmienić wizję w ogóle całego ICC i całego przedsięwzięcia. Przecież, no, czym było ICC do tej pory? Jednym wielkim eventem raz na rok, w który się po prostu upakowywało ile wejdzie, bo, no, nie dało się tego trochę zrobić inaczej, bo jeżeli ściągamy ludzi z całej Europy i oni, i im trzeba załatwić hotel, wolontariuszy, oni muszą przylecieć, polecieć, to przecież, no sorry, ale co miesiąc to my tego robić nie będziemy, bo to się po prostu finansowo nie opłaca. Więc, no, siłą rzeczy, jeżeli takie rzeczy robi się fizycznie, to musi być to jeden wielki dwutygodniowy event i tak naprawdę 2 tygodnie wyjęte z życia, które poświęcamy na to konkretnie i jesteśmy tam. A ja myślę, że tutaj mogłoby to być coś takiego, że skoro to jest online i skoro tak naprawdę przejście event, życie event, to jest minuta, otwarcie Zooma, zamknięcie Zooma, to tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pewne rzeczy się odbywały, bo zrobimy dzisiaj warsztat o, a dzisiaj zrobimy warsztat o. I kogoś nie interesuje dany warsztat, albo temu nie pasuje, bo coś tam, to on sobie w tą sobotę w ogóle nie wejdzie, a temu pasuje i bardzo mu zależy, to on sobie wejdzie wtedy i tak dalej, że po prostu skoro to jest online, to z tego można zrobić bardziej coś w rodzaju jakiejś takiej permanentnej społeczności, sieci wspierającej. To jest poniekąd to, do czego ICC od zawsze dążyło, bo tam się od zawsze mówiło o jakiejś takiej sieci wsparcia wzajemnego, żeby sobie ludzie pomagali, żeby to nie było tak.
2: Ale wy to mówiliście na tym ICC? Swoje spostrzeżenia?
5: Ja to oczywiście przekazywałem organizatorom. Ja rozmawiałem z osobą, która tam pełni jakieś wysokie stanowisko w tej organizacji belgijskiej i ja to wszystko też przekazałem oczywiście, więc to nie jest tak, że my to tutaj mówimy tak tylko do słuchaczy, ale ja uważam, że byłoby to o tyle fajne, że faktycznie ludzie uważam, że potrzebują czegoś takiego. No. Więc no zobaczymy, co z tego będzie, ale ja uważam, że jest to bardzo obiecujący początek.
2: Ja myślę, że mimo wszystko jednak w projektach chodzi o to, żeby wychodzić jednak.
5: Wiesz ja co, mam trochę ja pro... nie mówię, ja nie mówię, że jeżeli pandemia się skończy, to żeby eventów nie robić. Bo okej, można je robić, ale żeby to nie była jedna i jedyna rzecz, bo i to mi teraz też tak przychodzi do głowy po tym, co Paweł mówił, że mi się wydaje, że tak naprawdę dla osób niewidomych jest mniejsza różnica, ja nie mówię, że tej różnicy nie ma, bo oczywiście, że ona jest, ale ona jest mniejsza między spotkaniem się ze znajomym w cztery oczy, a spotkaniem się po Zoomie, niż w przypadku osób widzących.
1: Może to wynikać też z tego, Mikołaju, że my po prostu zdecydowanie częściej, chociażby z tego powodu, że jesteśmy rozrzuceni gdzieś tam po Polsce, na przykład ze sobą się mimo wszystko częściej tak kontaktujemy.
5: Wiesz co, ja myślę, że z jednej strony
2: ja właśnie mam inaczej i dlatego jest mi, ja się nie zgadzam.
5: Wiesz co, inaczej, nie, wiesz, ja absolutnie nie mówię, że to nie jest tak, że tej różnicy nie ma.
2: Ja mam dużo większy kontakt, że tak powiem, tak na żywo z ludźmi niż online.
5: Wiesz, wiadomo, że lepiej. Jakby jedyne, co ja tu chcę uargumentować, to to, że ta różnica jest po prostu mniejsza niż u widzących, nie, że jej nie ma.
4: A ja ci powiem, Mikołaju, tak poruszę trochę kontrowersyjny, ale znany temat. Przyjrzę się różnym przypadkom związków na odległość, które powstają w wyniku albo takich wydarzeń, albo nawet przez nasz internet. To nie jest też do końca tak, wiesz co, jak widzisz po tym, jak ci ludzie cierpią, że się nie mogą spotkać z różnych przyczyn, bo finanse, bo strach przed wyruszeniem w miejsce, w którym nigdy nie byłeś, bo to jakieś pierwsze próby orientacji,
5: bo opór rodziny. Też bardzo często.
4: Różne rzeczy. To nie jest tak do końca, że wiesz, dla tych ludzi, no fajnie, oni wiszą na tym internecie godzinami. Jakieś tam FaceTime, Skype, TeamTalki, jakość niesamowita, stereo, po prostu wręcz się prawie dotykamy tym dźwiękiem, ale jednak to nie jest fizyczne spotkanie i
5: no wiesz,
4: widać, że ludzie, wiesz, cierpią
5: ja
4: i potrzebują tego.
5: Ja że jest, bo ja
4: słuchaj,
5: nie mówię,
4: jest, bo to jest mniejsza różnica.
0: Bo to też trochę sobie rozłączmy dwie rzeczy. Jedno to jest integracja ludzi i tu nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania.
1: A drugie to jest zdobycie wiedzy. I mi się wydaje, że w ICC przede wszystkim też jednak mimo wszystko też chyba powinno o te zdobycie tej wiedzy chodzić.
5: Nawet nie do końca o to chodzi.
0: Tak naprawdę zrobić tak, że można by właśnie robić takie warsztaty z tej wiedzy, zwłaszcza takie, którą da się zrobić na odległość, a właśnie raz na rok robić takie zjazdy na pół integracyjne i na te tematy, na które z jakichś przyczyn nie można spotkać się online. Właśnie
4: teraz był warsztat do gotowania przez internet, który był naprawdę taką bardziej sesją Q&A. I to więcej w temacie nie zrobisz.
2: No właśnie.
4: Choćbyś się...
0: Natomiast jest masa tematów, które można zrobić.
1: Które zrobisz,
0: internet.
1: Rzeczywiście.
0: Mało tego, za drobny ułamek kosztów tego, co by się, tak jak Mikołaj mówił, tego, co by się działo... Na takim realnym spotkaniu. I jakby
1: przecież...
0: te same pieniądze można wykorzystać do rozprzestrzenienia iluś razy więcej informacji tak naprawdę.
1: Przecież słuchajcie, teraz w ogóle ile jest, jak się zwiększyła ilość różnego rodzaju szkoleń, różnego rodzaju takich rzeczy, w których można uczestniczyć zdalnie i w których ludzie by nie uczestniczyli, gdyby nie były one zrobione zdalnie.
5: Dokładnie.
1: A to tak okej, odchodzi nam ten aspekt integracyjny, no ale dobrze, no to nie tylko o integrację chodzi, pointegrować to się można tak czy inaczej, albo w większym stopniu, jak nam pandemia odpuści, a wiedzę można przyswajać cały czas i teraz są do tego warunki jak nigdy wcześniej.
5: Tak, ale jakby jeszcze zauważmy też jedną rzecz i to wracając trochę do tej kwestii integracji. Jak bardzo często wygląda, w sensie spotyka się dwóch niewidomych. To co oni najczęściej robią? Siedzą i rozmawiają. Nie mówię o związku, jakby abstrahując od tematu związku. Oni tak naprawdę siedzą i rozmawiają. Wiadomo, że można się dotknąć, wiadomo, że fajnie i lepiej, ale tak naprawdę i tak ogranicza się to bardzo często do siedzenia i rozmawiania. I to się nie różni aż tak bardzo od siedzenia i rozmawiania, przy czym głos po prostu przesyłany jest internetem, gdzie w przypadku osoby widzącej to jest bardzo duża różnica, bo osoba widząca to mimo wszystko chce patrzeć, a patrzenie na osobę, a patrzenie na ekran to jest jednak zupełnie coś innego i jest, mam wrażenie, większa, sporo różnica między patrzeniem na osobę, a patrzeniem na ekran, a między słuchaniem osoby, a słuchaniem osoby z głośnika. I to jest jedna sprawa. Ma tyle dużo.
0: Nie wiem, czy pamiętacie, telefon chyba do nas dzwonił Wojtek Figiel i on mówił, że jego studenci zdecydowanie woleli wykład prowadzony przez niego wideo.
5: Dokładnie.
0: Mimo tego, że on tam nic nie był nieprawdopodobnie, tak mi się wydaje. Nic lub prawie nic nie przekazywał w taki sposób.
5: Dokładnie.
0: Wizualny. Tam był tylko dźwięk, tak mi się wydaje, chyba że.
2: A dlaczego?
0: Chyba, że Wojtek może.
2: Argumentował to w jakiś sposób, dlaczego ci studenci woli.
0: No, nie, ja na przykład mam zupełnie. Stwierdził fakt. Natomiast.
5: Proste. Tak? Ja to argumentuję w sposób prosty. Są badania na to i każdy, kto sobie w Google poszuka, je bez problemu znajdzie, że osoby widzące, ja teraz nie pamiętam dokładnie procentów, ale to jest powyżej 80 z tego, co wiem, procent informacji odbierają ze wzroku.
1: I jeżeli ty i po prostu wtedy...
2: Nie, no to jest oczywiste, ale przecież wtedy też odbierasz ze wzroku, jeżeli masz na sali.
0: Bo ja wiem, o co się...
1: Ale nie, no właśnie to chodziło... Poczekajcie. No właśnie chodzi o to, że wykład był najpierw w formie samego audio.
5: Audio.
1: A później jak był z wideo, to był zdecydowanie lepszy. Zdecydowanie bardziej studentom się podobał, bo po prostu, krótko mówiąc, byli bardziej dobodźcowani, bo sobie mogli na prelegenta popatrzeć.
5: Dokładnie, a mi się tak wydaje. Mi się tak wydaje po prostu, tak jakby kończąc trochę temat, że między audio i audio na żywo jest zdecydowanie mniejsza różnica niż między obrazem na ekranie a człowiekiem stojącym przed nami. Całym. Gdzie widzimy cały...
0: Zapewne tak. Natomiast zauważcie na przykład, na stronach. Na przykład jest strona na temat tego, globalnego ocieplenia. I strona, na której są informacje, suche fakty, na przykład procenty, dane, coś tam, na której nie będzie abstrakcyjnego wykresiku, globusiku i powiedzmy, nie wiem, pustyni, ta strona nie będzie do użytku przez osoby widzące, mimo tego, że te obrazki absolutnie nic nie dadzą pod względem merytorycznym do tego, co się tam dzieje na stronie.
5: Szata graficzna tak zwana. I to jest jedno, i to oczywiście się też zgadzam, ale ja uważam, że jest jeszcze jedna kwestia, jeden aspekt, tak już w ogóle kończąc temat. Ja przynajmniej osobiście w internecie i w grupie osób internetowej czuję, szczerze mówiąc, większą kontrolę. I nawet jeżeli to jest grupa osób niewidomych, to jeżeli tych osób jest ileś, to ale to się w pewnym momencie albo zrobi się z tego chaos, albo to się jakoś tak podzieli i teraz się trzeba szukać, nie za bardzo wiemy, gdzie kto jest, nie za bardzo może wiemy, kto do nas mówi, bo nie poznajemy ludzi po głosach.
1: A w Zoomie wystarczy wcisnąć co tam, Ctrl 2 i już wiesz.
5: Ctrl 2 i już wiem, kto wchodzi, kto wychodzi, powiadomienia, nie wiem, nawet powiedzmy mamy takie ACC, mamy sobie plac, mamy sobie na nim 30 osób i te 30 osób jest gdzieś i my tak naprawdę chodzimy, wpadamy na

0: wszystkim. Ja wiem, co się tu dzieje, a jak jestem w takiej grupie, nawet osób niewidomych, powiedzmy większej niż 2-3 osoby, no dobra, okej, powiedzmy tam dochodzącej na przykład do 10, względnie ponad 10, no to już jest trochę z tym gorzej, bo to się w pewnym momencie zamienia w trochę większy chaos i po prostu osoba niewidoma, mam wrażenie, nie jest tego w stanie do końca ogarnąć.
1: Ja myślę,
0: Osoba.
1: Mikołaju, że to też jest bardzo cecha osobnicza. Ja znam ludzi, dla
0: Tak.
1: których trzy osoby
0: Może
1: to jest
0: tak.
1: już o jedną za
0: O jedno
1: dużo.
0: za dużo, no.
1: Dokładnie. Którzy się po prostu boją takich tłumów i dla nich to jest bardzo niekomfortowe, jeżeli mają uczestniczyć w czymś takim. Ja bym powiedział na przykład o sobie, że ja jestem tak po środku. To znaczy, uczestniczenie na przykład w spotkaniu, gdzie jest dużo osób i gdzie po prostu tak po głosie jeszcze nie jestem w stanie wszystkich rozpoznać, to początkowo nie jest dla mnie komfortowe, ale ja to jakoś tam, powiedzmy, przyzwyczaję się do tego i po prostu to jest kwestia czasu.
0: Jeden czy drugi
1: Natomiast
0: kieliszek i wszystko będzie
1: wiesz
0: komfortowe.
1: co, to nawet, słuchaj, to już swoją drogą, ale to już nawet, wiesz, pomijam to. Tylko bardziej chodzi o jakby oswojenie się z tą całą sytuacją,
0: Aha.
1: gdzie jest wiele osób. A są też takie osoby, które po prostu są tak zwaną duszą towarzystwa i to
0: No
1: one
0: tak.
1: wpadają po prostu i trzęsą wszystkim, tak? No, więc myślę, że też ja tu daleki byłbym od stwierdzenia, kogo jest więcej, bo nie znam statystyk, natomiast po prostu on co najwyżej mogę mówić za siebie i za osoby, które znam. I też z
0: Tak.
1: moich obserwacji wynika to, że raczej ludzie preferują takie mniejsze skupiska. To się zgadza.
0: Dokładnie, bo zauważ jedną rzecz. Jeżeli jesteś w dużym skupisku, to słuch ci nie wystarczy. Bo ty słyszysz mniej więcej, co się dzieje wokół siebie, ale jeżeli ty chcesz powiedzieć, gdzie jest osoba X, to już masz czasami problem. A
1: Oczywiście.
0: wzrok to dobra, pół minutki, ale ją w końcu przyuważysz. I myślę, że to jest jednak problem, że osoby widzące sobie po prostu tutaj zdecydowanie lepiej będą radzić niż osoby niewidome i tutaj Zoom jest zbawieniem. Ja nawet, szczerze mówiąc,
2: Tak, ja się tu zgadzam. No, to jest bardzo, bardzo ważny i fajny temat poruszony, bo
0: W jakiejś klasie nawet, przecież, bo ja liceum kończyłem na zdalnym, to ja się czułem bardzo fajnie, szczerze mówiąc, bo nawet głupia kwestia, że ja sobie mogę, kurczę, wyregulować głośność tego wszystkiego. Że jak jestem gdzieś, to jestem skazany poniekąd na to, co jest. Jak jest muzyka, to ja się muszę przekrzykiwać. A osoby niewidome, no, nie mówię, że wszystkim to przeszkadza, ale myślę, że bardziej zwracają uwagę na takie rzeczy. I możliwość wyciszenia sobie tego też myślę, że ma spore znaczenie.
1: Zgadza się.
0: I to, że na Zoomie na przykład nigdy nie mamy tego echa tłumu, tak? Głosów po prostu przekrzykujących się. Tam najczęściej mówi osoba jedna, dwie, może trzy naraz.
1: To znaczy, wiesz, no, jesteś w stanie zrobić kakofonię, jak nie umiesz zarządzać spotkaniem,
0: No tak.
1: ale zakładamy, że jest ktoś, kto to moderuje i kto tym zarządza, i
0: Ale wiesz,
1: rzeczywiście
0: nie masz
1: mamy
0: takiego
1: tu spokój.
0: gwaru w
1: Owszem,
0: tle.
1: tak. Wiem, o czym mówisz. Wiem, o czym mówisz. Słuchajcie, jeszcze mamy tu dwie
2: Tak,
1: wypowiedzi a propos tych
2: jest tu dużo tematów.
1: warsztatów. A tematy to swoją drogą, to zaraz do tego zapewne przejdziemy. Natomiast no, ja przeczytam to, co spłynęło na naszego Facebooka tym razem. Napisał Krzysztof do nas. Można by było a propos warsztatów zrobić warsztaty teatralne, takie online, na przykład z dykcji czy emisji głosu. No to Krzysztofie, działasz w teatrze ITAN, to podrzuć pomysł, to może akurat zyska aprobatę, a może już coś takiego robicie, to jak tak, to dajcie znać. I uderz w stół, a nożyce się odezwą. Wojtek do nas napisał, właśnie wspomniany jakiś czas temu przez Tomka. Studenci mówili, że lepiej im się wiedzę przyswaja, jak mnie widzą. Ja tam nic nie robię, po prostu jestem. To tak jeszcze doprecyzował Wojtek. No właśnie, no to mówię, to studenci po prostu byli bardziej dobodźcowani, jak ciebie widzieli, bo wiedzieli, że ich mogą posłuchać i zobaczyć, im się to wszystko synchronizuje, tak? Jak
2: A
1: gdzieś
2: ja
1: tam,
2: jestem
1: powiedzmy,
2: ciekawa, czy ci
1: jakoś
2: studenci
1: gestykulujesz
2: mieli
1: czy coś.
2: kamerki. Bo u nas na przykład na grupie to właśnie odwrotna jest sytuacja, ponieważ wykładowcy mają obowiązek.

0: i muszą mieć kamerki włączone, a studenci nie. I z tego co wiem, to nikt u nas nie ma kamerki, tylko wykładowca i oni trochę cierpią. No
1: to
0: właśnie...
1: znaczy, no,
2: tak,
1: ale...
2: tak, wykładowcy bardzo narzekają, tak, że i mi się tak fajnie prowadzi, jak ja widzę wasze twarze,
0: tak,
2: no wiem, że nie musicie, ale weźcie, włączcie generalnie.
3: Tak,
2: no,
3: to jest
2: fakt.
3: Chyba warsztaty wszelkiego rodzaju też potwierdzają.
0: Tak, tak. I właśnie u nas, no, nikt nie ma, nie może cię zmusić do tego, żebyś tą kamerkę włączył, ale są wykładowcy, którzy uważają, że no, że musisz mieć włączoną, a jak nie, to możesz nie przychodzić.
1: I okej, miejcie sobie włączone kamerki, to wszystko spoko, tylko nie włączajcie wszyscy mikrofonów.
3: Tak, tutaj się polecają kompilacje...
1: Elekcje,
3: prawda, i to, co tam czasami słychać od ludzi, którzy się nie wyłączą, prawda. Od wulgaryzmów w stronę wykładowców, które miały nie iść publicznie, a poszły, przez zapytania na innym czacie, bo ktoś, prawda, chciał ukryć to, że w czasie wykładu gra w gry, tylko że tak źle powłączał mikrofony i zadaje pytanie wykładowcy, na którym levelu wbije jakąś tam postać.
1: Gdzieś tam,
3: Elementa.
1: Tak.
3: No.
2: Przez po prostu gołych ludzi biegających po mieszkaniu, bo przecież w mieszkaniu jest tylko chłopak, to przecież on może i tak zobaczyć. No tylko, że jest kamera i widzi cały rok.
1: Trochę więcej osób niż tylko ten
2: Dokładnie.
1: Chłopak. Tak
2: A
1: jest.
2: Też się podobno zdarzają takie.
1: Tak, to różne rzeczy są. Elekcje wpisane w YouTube'a pokażą wam co nieco, a nawet więcej.
0: No to teraz, skoro już sobie omówiliśmy te kwestie, ale naprawdę bardzo mi się podobał ten temat. On jest jak rzeka, o nim by można było bardzo dużo. Mówię tutaj o spotkaniach online i offline. Ale gdyby komuś było mało takich funkcji, które ma asystent Google, to na Androida powstał teraz, czy już był i się teraz ujawnił, nowy asystent, który moim zdaniem trochę więcej może niż ten googlowy. Ten taki ich.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem ile może, bo go nie testowałem, ale...
0: No ale skoro możesz zamówić Ubera...
1: Tak, ale ty, Kasiu, na przykład mogłabyś przetestować i podzielić się wrażeniami, bo ja akurat...
0: Nie ma Ubera, ale coś...
1: No ale wiesz, no inne rzeczy, to już mówię o co chodzi. Jest to asystent, który się nazywa Louis, tak jak Brother Louis, ale to nie od Brothera Louis'ego, tylko od Ludwika Braille'a ponoć pochodzi imię tego asystenta. No i co on potrafi? Potrafi zamawiać taksówki za pośrednictwem Ubera, pozwala na oglądanie filmów na YouTubie, wysyłanie wiadomości tekstowych, audio, wideo, udostępnianie materiałów wideo,
0: no
1: i
0: w tym
1: dzwonienie za pomocą WhatsApp.
0: I w tym kontekście właśnie mówiłam, że umie więcej niż asystent Google.
1: Tak, bo ta aplikacja pozwala
0: na... Ona działa na skrótach.
1: A ta aplikacja pozwala na kontrolowanie, przynajmniej zdaniem autora, pozwala na kontrolowanie całej aplikacji, którą wspiera za pomocą głosu. I jeszcze z rzeczy, które są wspierane, no to mamy zarządzanie kontaktami i wykonywanie połączeń.
0: No i to od
1: rzeczy.
0: Androida
1: 7
0: w górę. To jeżeli mamy jakąś piątkę, szóstkę, to ja coś tutaj jeszcze...
4: Jeszcze są
0: i tutaj ja tego nie mam w notatkach, ale gdzieś mi się rzuciło w oko, czy w ucho, jak kto woli, o przeglądarkach. Że jeżeli ktoś ma wersję Androida starszą niż 5, to niedługo nie będzie miał wsparcia dla przeglądarki i nie będzie mógł, nie wiem na jakiej to jest zasadzie, bo no, ja mam wyższego Androida, ale podobno no, będzie bardzo ograniczone przeglądanie stron.
2: Ja chyba wiem o co chodzi. Chodzi o te tak zwane certyfikaty SSL, że z pewnymi rzeczami Android 5 po prostu już nie współpracuje, a raczej jeszcze nie współpracuje. No i teraz pewne zmiany w internecie i w tym, jak te certyfikaty są generowane, przez kogo i jak one dokładnie wyglądają, które dla większości użytkowników będą niezauważalne, bo przeglądarki są na te nowe zmiany przygotowane. Tak, dla użytkowników Androida 5 będą zauważalne jak najbardziej. Pozdrawiamy użytkowników notatników brajlowskich na Androidzie 5, a z tego co wiem, to takie jeszcze funkcjonują.
0: Oczywiście. I to jest na przykład Braille Sens Polaris, który jest stosunkowo nowy. No, ile to ma? Z półtora roku, może ze dwa lata?
1: No nowy, tylko tak się kończy budowanie czegoś już na systemie jest dość leciwym w momencie premiery.
2: Tego się można
0: my jako użytkownicy Braille Sensa możemy dochodzić jakoś swoich praw, bo no trochę to urządzenie staje się mniej przydatne. Znaczy, no okej, to ma notatnik mieć będzie, ale nie po to płaciliśmy pieniędzy tyle za sam notatnik, tak? Więc
2: wiesz, tylko po czyjej stronie jest wina, bo tak naprawdę, no co, produkt jest, to, że ktoś postanowił sobie zmienić, jak używa certyfikatów, jak je generuje, to jest jego kwestia i ma do tego prawo. To, że jakiś twórca strony postanowił sobie skorzystać z takiego certyfikatu, który nie działa na Androidzie 5, to też jest jego prawo, więc ja tak naprawdę nie wiem, od kogo by tu można czegokolwiek dochodzić.
1: Pozostaje po prostu mieć nadzieję, że producent kiedyś tam może zaktualizuje te Braille Sensy do nowszego Androida. No to albo też nie jest przecież wykluczone.
2: Wprowadzi te konkretne certyfikaty, które będą teraz używane, bo podejrzewam, że to będzie mu prościej zrobić.
1: Owszem.
0: No tylko, że za chwilę siądzie znowu coś innego. Za chwilę na tych
2: Androidach
0: nie będzie można tego zrobić.
2: Po prostu
0: można
2: się spodziewać. No niestety, jeżeli użytkownik kupuje urządzenie z Androidem 5, to powinien liczyć się z tym, że to urządzenie nie będzie działało mu dobrze. No niestety.
1: I to jest niestety smutna prawda, no tylko właśnie no, niewielu użytkowników zdawało sobie sprawę, a też druga rzecz jest taka, że część użytkowników, i oni chyba będą w najlepszej jednak mimo wszystko sytuacji, to będą ci, którzy stwierdzą, że notatnik to im służy tylko do notowania, no bo to będzie działać, to nie będą poszkodowani.
0: No ale to jak... po co kupowali taki droższy, który ma dużo innych rzeczy, wiesz,
1: no,
0: wtedy
1: wiesz,
0: można było sobie tańszy.
1: Bo niespecjalnie jest alternatywa, tak na dobrą
0: to
1: sprawę.
0: Też.
1: Bo co można kupić z notatników w Polsce z alternatywy? No Pacmate, tak? Ewentualnie jeszcze.
2: Nie, no Pacmate.
1: Nie Pacmate. Elbrail, właśnie on. Tak,
2: który
1: dokładnie.
2: Koncepcję może ma ciekawą, ale ja tego szczerze mówiąc trochę nie widzę. No Braille Note Touch, który chyba z tych wszystkich ma najwięcej sensu, bo to jest urządzenie popularne i używane w Stanach Zjednoczonych bardzo, bo tam, jak już wielokrotnie mówiłem, humanwarem świat stoi, więc myślę, że to będzie chyba trochę bardziej wspierane, a nawet jeżeli nie, to my tam dostajemy ten cały Keysoft, czyli to ich oprogramowanie, które naprawdę dużo może i nawet jeżeli nam ten Android może nie będzie do końca działał tak, jak my byśmy chcieli,
1: to ten
2: żeby
1: Keysoft
2: on działał, tak, to my bardzo dużo zrobimy samym Keysoftem.
0: No tu niby też tak jest w Braille Sensach, że masz ten taki programik, ale on jest bardzo podstawowy.
1: No i to jest tak naprawdę to, co mieliśmy w U2, więc to
2: chociaż
1: jest.
2: Z drugiej strony też już podobno są na przykład na Braille Sensie problemy z Gmailem, że Gmail się tam już skarży, że używa tych starych metod uwierzytelniania i że w 2021...
1: A tak, i to będą problemy, bo nie ma tego OAuth. To może być problem. Także rzeczywiście...
0: Kogoś mamy chyba na linii.
1: Mamy, jest z nami Wojciech, witamy.
5: Nie wiem, czy mnie słychać. O, słychać.
1: Słychać,
5: chyba.
1: Słychać. Już teraz słychać.
5: Chciałem zadzwonić do was, aby powiedzieć o tych społeczności różnych. Taką rzecz z naszego podwórka, nie słuchaliśmy was od początku, więc może przegapiliśmy to, ale właśnie stowarzyszenie De Facto to jest takie stowarzyszenie, które jest teraz po prostu liderem utrzymywania tych kontaktów. Jesteśmy w listopadzie, zaraz będzie grudzień, to już jest prawie 9 miesięcy, więc te więzy niestety ja już osobiście odczuwam, że one się rozluźniają i oni naprawdę przy użyciu tej platformy Big Blue Button robią wszystko, żeby te wydarzenia były dostępne i te wydarzenia są bardzo urozmaicone, tak? Bo tam mamy wszystkie te możliwości Big Blue Buttona wykorzystane. do tego stopnia, że
0: tak,
5: ostatnio
0: to ja o tym staram się mówić na bieżąco. Teraz też tak, chyba no... nawet ma być jakieś spotkanie. Albo ma być, albo było już.
5: Pytanie moje... było o getcie. Tak, świetne to jest.
2: Pytanie moje, czy de facto robi takie typowo sensu stricte wydarzenie o, bo ICC to jest jedno, to jest typowo wydarzenia o, robimy warsztat, a drugie to jest macie tu bar, macie tu meeting, gadajcie o czym chcecie, dziękuję. I tam się dzieje najwięcej ciekawych rzeczy, moim przynajmniej zdaniem.
5: No, jakby wydaje mi się, że jednak siłą rzeczy de facto będzie robił wydarzenia o, tak? I to jest bardzo dobre. No i fajnie, może ktoś inny mógłby takie zrobić właśnie spotkanie grupy. Natomiast mnie się to strasznie podoba, bo czuję, że no jakby jestem częścią jakiejś społeczności. Wiecie, te festiwale, one na pewno są bardzo fajne, ale ja na przykład nie mam tak możliwości, żeby wyjechać na tydzień we wrześniu do Płocka. A rzeczywiście w tym roku uczestniczyliśmy w kilku filmach na festiwalu i naprawdę potem jest ta dyskusja, no nie musimy się oczywiście i nawet to jest dobre, że się nie zgadzamy z różnymi dyskutantami, ale to jest bardzo fajne, że ludzie mają taką możliwość, żeby coś powiedzieć o tych filmach, spotkać się, posłuchać się nawzajem. Świetna sprawa. Uważam, że naprawdę trzeba pogratulować stowarzyszeniu de facto, że jest tak aktywne i wiem, że są nowe projekty i będzie więcej jeszcze tego internetu i mam nadzieję, że trochę tak już zostanie.
1: Tak, bo to oczywiście to też jest ważne i warto o tym powiedzieć, że to nie tylko kwestie gdzieś tam powiedzmy związane z problemami, czy z poruszaniem się, czy z jakimiś innymi takimi ograniczającymi nas czynnikami są powodem, dla których ludzie nie uczestniczą w tych wydarzeniach, ale też i paradoksalnie ludzie aktywni zawodowo nie uczestniczą tak, w tych różnych wydarzeniach, spotkaniach, bo nie mają czasu. Kiedy. A teraz jak jest to online, to tego czasu jest więcej. Szybciej jest po prostu się zalogować na Zooma, czy na jakąś inną platformę i tam wejść, niż na przykład jechać przez ileś godzin w jakieś miejsce i po to, żeby, nie wiem, przez kilka godzin o czymś posłuchać.
5: To jest właśnie to, czyli tam mam do sprawdzenia jeszcze tyle prac, jeszcze to do tłumaczenia, no ale przychodzi tu moja partnerka, mówi, no jak ten, poglądasz ze mną tych tyflografii, no chodź, nie? No i to jest tylko tyle, że przejść z jednego pokoju do drugiego, nic więcej nie trzeba robić.
1: Dokładnie.
5: Także ja jestem tym zachwycony, naprawdę, że to się udaje i to tak wygląda, to naprawdę jest super. Ja też bardzo sobie cenię coraz bardziej sobie ten motyw prowadzenia zajęć online, właśnie chociażby ze względu na to, że jesteśmy w pełni świadomi, kto do nas mówi i łatwo to sprawdzić, tak jak mówiliście. Bo ja muszę przyznać, że tak, w ubiegłym roku miałem 3 nowe grupy, które dostałem po kimś, po prostu po koledze, który wyjechał za granicę na stypendium, znaczy nie wyjechał w końcu za granicę, no bo wiadomo, co się stało, ale już nie tam wziął urlop. No i ja byłem przerażony, Jezus, jak ja po prostu będę ich poznawać, te 27 osób. Nie miałem z tym najmniejszego problemu, no bo wszyscy byli zawsze podpisani, wiedziałem, do którego breakoutu wchodziłem. I kogo teraz słucham, kogo oceniam, a ja przecież zawsze tak miałem, że chodziłem po tych numerkach kabin i sobie zapisywałem w jedynce. Oni wychodzili i mówię, no przepraszam, kto z Państwa był w jedynce? A kto tłumaczył to i to? Bo ja tego słuchałem i to było dobrze, albo to jest do poprawy, nie? I to naprawdę było strasznie upierdliwe. Teraz ten problem kompletnie zniknął.
1: To jest fajna rzecz. Tu jeszcze wspomniałeś, Wojtku, bo widzę w komentarzach, mamy cię na linii, to jeszcze możesz a propos tych kamerek powiedzieć, bo tu pisałeś komentarz. Teraz do niego dotarłem. Jak to u ciebie jest?
5: Ja trochę zapomniałem, o czym był ten komentarz, a ostatnio mogę powiedzieć, że miałem bardzo zabawną sytuację, mianowicie tłumaczyłem na konferencji i to jest taki bug chyba raczej Zooma, że możesz widzieć tego tłumacza ustnego z kamerki i właśnie zapomniałem wyłączyć kamerkę. Niestety ja tak pracuję, że mam pochylony laptop tak pod skosem, no bo na górze jest jeszcze monitor duży. No i potem właśnie okazało się, tam koleżanki tam moje były na tej konferencji i tam wysyłały mi SMS-y. Weź tę kamerę, wyłącz, bo widać cię od pasa w dół. No zresztą się tam nic złego się nie stało, ale rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby tę kamerę wyłączać, bo w różnych tam dziwnych rzeczach się to znajdzie, ta włączona kamera, a już wiem, o co chodziło. O to chodziło, że ja mam też taką samą politykę, ja nawet to im sam zaproponowałem, że ja defaultowo, jakby ustawiając spotkanie, robię tak, że oni mają wyłączone kamerki, ja mam włączoną kamerę i to jest tak, że jeżeli oni chcą, ja zawsze im mówię, jak państwo chcecie, to proszę bardzo się podłączajcie. I czasem jest na przykład tak, że oni też zapominają o tym, że nie mają włączonych tych kamer i potem na koniec na przykład ja mówię, no fajnie by było, żebyście się chociaż na koniec włączyli, wszyscy się włączają. To jest to zawsze bardzo miłe doświadczenie.
0: U nas nie właśnie.
2: Fajną rzeczą, którą warto sobie kupić i to jest naprawdę inwestycja rzędu, myślę, kilku złotych, to jest osłonka na kamerę do laptopa. Na początku to zostało, mam wrażenie, stworzone dla fanów wszelkiego rodzaju teorii spiskowych, którzy wierzą, że NSA to nas szpieguje i każdy nasz obraz z komputera to jest wysyłany do rządu USA i tak dalej. Ale dla nas niewidomych jest to też bardzo przydatna opcja, bo ja mam teraz coś takiego założone. Wideo mam oczywiście wyłączone, ale jak chcę się upewnić, czy mam wideo wyłączone, to wystarczy, że ja po prostu dotknę laptopa i sprawdzę, czy jest przesłona założona. I jeżeli by się okazało, że ja to wideo nawet mam, to po prostu nic nie będzie widać.
1: A też
2: jeżeli
1: prawda chcę... jest taka, że nie każda platforma w wygodny sposób pozwala nam zweryfikować, czy tak, ta kamera jest włączona, czy wyłączona.
2: Dokładnie. Nawet Zoom, zanim my się tam doczłapiemy do tej opcji, to trochę to potrwa, a ja tak mogę tylko przesunięte, odsłonięta kamerka.
1: To już od razu się dowiedzieliśmy, że też masz w pobliżu mikrofon.
2: A to cóż...
5: Tak, no w szczególności jak musisz czegoś słuchać, no to nie będziesz tego syntezatora mowy za często używać, no bo...
2: Dokładnie.
5: Z tym, żeby przyjechać, także to jest fajne, bardzo dziękuję, kupuję ten pomysł, to pewnie się da znaleźć na Allegro pod osłonki na kamerę.
2: Ja dostałem od kogoś akurat, bo ktoś tam dostał na konferencji jakieś, ja nie używał, więc mi podarował, ale myślę, że na Allegro znajdziesz, powinieneś znaleźć.
5: To świetnie, to dziękuję. Jeszcze dwie krótkie sprawy. Po pierwsze podziękowania za dawny podcast o słuchawkach Aerotex. Grono ich wielbicieli i wielbicielek się stale zwiększa. Ostatnio mój kolega do mnie dzwonił, ale super fajne poleciłeś, kupiłem od razu, są świetne.
1: A ty chyba też, Wojtku, do nas mówisz tych słuchawek, prawda?
5: Tak, tak jest, tak jest. Jedyne co, to one niestety nie są dobre właśnie do celów takich tłumaczeniowych, ponieważ mają ten mechanizm, że się, jeżeli się ciągle nie gada, to się wyłączają. I to jest niedobre, no bo niestety trzeba, jak się tłumaczy ustnie, to trzeba mieć tak zwane pauzy niewypełnione właśnie. Nie można robić tylko trzeba ciszę zachować i wtedy jest ryzyko, że on przypnie ten początek. Także,
1: a próbowałeś także tego dodatku do NVDA, który teoretycznie powinien to podtrzymywać, przynajmniej jeżeli chodzi o odtwarzanie?
5: To spróbuję, zobaczymy jak to wyjdzie. No na razie nie chcę ryzykować, bo to mam akurat konferencję,
1: no więc
5: to dosyć się stresuję samym tłumaczeniem. A druga sprawa to jest...
2: Który model z ciekawości?
5: To jest ten Aftershocks Aeropex. No ten, co był w technopodcaście.
2: Okej, dobra, bo teraz wyszły jakieś w ogóle nowe, to się chyba Open.com nazywa, które mają niby fajnie działać właśnie do takich celów typowo zoomowo-meetingowo-komunikacyjnych. I ja się zastanawiam, jak to by się sprawdzało na przykład.
0: To teraz nowe trzeba kupić.
5: O, to szkoda, trzeba znowu zbierać. Dobrze. Tyle człowiek pracuje, to może jest na co potem wydawać te pieniądze. A jeszcze druga sprawa właśnie a propos wydawania pieniędzy. Może byście byli też zainteresowani takim podcastem. Zainwestowaliśmy w coś takiego jak parownica latem tego roku. No i już teraz nie wyobrażamy sobie życia bez tego sprzątania domu na pewno. Także może dobry pomysł, żeby to pokazać. To jest takie urządzenie, ono wygląda trochę jak konewka i czajnik, takie skrzyżowanie konewki i czajnika. I zasada jest taka, że sprzątasz parą pod dużym ciśnieniem.
0: Tapicerki, firanki, nie?
1: Super pomysł, Wojtku.
5: Podłogi, parkiety, kafelki.
1: Super pomysł jak dla mnie. Będziemy w kontakcie w tej sprawie.
5: Tak jest. Dobra, super. To dzięki wielkie i trzymajcie się i też wam bardzo dziękujemy za to, że podtrzymujecie taką społeczność. To jest bardzo ważne w tych czasach. W szczególności.
1: Staramy się. Dziękujemy. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy. Hej. Dzięki.
0: Łowca promocji, nie promocji, właśnie nowości będzie miał teraz pałeczkę i mikrofon. No i oczywiście mowa o Pawle, który tutaj odnośnie nowości w różnych aplikacjach się wypowie.
3: Tak, bo pojawiły się trzy rzeczy, takie trzy dzisiaj nazbierałem dla was. Po pierwsze Voice Aloud Reader, czyli bardzo popularny czytnik książek na Androida, doczekał się wreszcie funkcji czytania tekstu dotykiem przez screen reader. Bo do tej pory ładowaliśmy plik do aplikacji i niczym w odtwarzaczu książek wydawaliśmy play, no i tekst sobie leciał, ale żeby go jakoś podejrzeć na ekranie, to już był problem. Osoby widzące go, zdaje się, widziały, dało się go tam śledzić oczyma, natomiast my gestami czy jakoś screen readerem to już niekoniecznie, a teraz ponoć to weszło. Będę musiał przetestować, jak działa. Już deweloper wspomniał w liście zmian, że nie na wszystkich urządzeniach może to działać, dlatego opcja jest też wyłączalna w ustawieniach. Natomiast jakieś pierwsze przymiarki do tego są. Druga rzecz to aplikacja WeatherGods, która, o której mówiliśmy już wiele razy i chyba co jest aktualizacja, to o niej mówimy, ale myślę, że warto, która doczekała się widgetów. I na tych widgetach mamy trzy rozmiary. Mały widget, średni widget, duży widget, trochę jak pizza. Ale to są widgety. I mały widget pokazuje nam najbliższą informację, więc to nawet nie chodzi o to, że jakaś tam najbliższa godzina, pogoda, czy najbliższy dzień, tylko najbliższą informację, na przykład aktualnie jest ileś tam stopni. Potem średni widget pokazuje nam chyba dwie najbliższe, czyli że jest ileś stopni i na przykład wschód słońca o takiej a takiej godzinie. A z kolei widget duży to już jest taki konkretny przegląd pogody na czas dłuższy. I można sobie tam po nim przewijać, ale on wtedy też odpowiednio dużo miejsca na ekranie zajmuje. I to jest jedna zmiana na ten moment. Autorzy również przepraszają za problemy, jakie są z nowym dostawcą pogody, z Aeris Weather, w Europie i Wielkiej Brytanii. I ponoć są już w kontakcie z dostawcą i dostawca obiecał, że poświęci dziękczynienia, czyli no jakoś może za jakieś dwa tygodnie, teraz będzie Black Friday za tydzień w piątek, no to może za dwa, za trzy, wezmą się za pewne większe problemy, a jeszcze więcej zmian zobaczymy bliżej nowego roku, kiedy ta dokładność tych wskazań pogodowych powinna się poprawić. No i też proszą autorzy o kontakt osoby, które korzystają z tych nowych Maców M1, bo te Maki są w stanie po lekkich modyfikacjach uruchamiać aplikacje iOS-owe, które zostały przystosowane pod Maca i jest plan, żeby właśnie WeatherGods ukompatybilnić z macOS-em i nowymi Macami, tylko że sam autor trochę jeszcze nie do końca ogarnia voiceovera na Macu i różne
0: ale te nowe Maci chyba jeszcze nie są w sprzedaży.
3: Chyba już widziałem jakieś te, jakieś recenzje już są. Na pewno jest przedsprzedaż. I coś się chyba dzieje wokół tego. I jest prośba, żeby właśnie się kontaktować, bo aplikacja będzie, więc jeżeli ktoś planuje nowego Maca mieć, to będzie mieć też fajną aplikację do pogody rozbudowaną. Natomiast trzecia rzecz, ukazał się Logic Pro X w wersji 10.6 i osoba odpowiedzialna za dostępność również się odezwała na AppleVis i udostępniła, co tam się ciekawego zmieni w tej wersji, co będzie lepiej czytane. I w ten sposób uzyskaliśmy następujące zmiany. VoiceOver oznajmia status nagrywania na ścieżce, czyli czy jest nagrywanie, czy go nie ma. Tak samo jest oznaczane poziomy głośności w nagrywaniu i odtwarzaniu przez wtyczki w opcji kontrolek, w widoku kontrolek. VoiceOver nie będzie już oznajmiał regionów, jakby obszarów audio jako wyciszonych, kiedy są one, istnieją one na ścieżkach bez jakiegokolwiek wyjścia dźwiękowego, bez jakiej treści.
0: A podasz jakiś przykład, żeby to konkretnie zobrazować?
3: Zdaje się, że jak się tworzy jakieś ścieżki, ja nie znam też Logica, więc mogę tylko domyślać się na podstawie tego, co znam. Że pewnie jak ktoś sobie potworzył jakieś regiony.
6: Ja się też trochę domyślam. Tak. Generalnie regiony w większości programów to jest coś w rodzaju zaznaczenia, które ma początek, w zasadzie markera, który ma początek i koniec. Takiej zakładki, który ma początek i koniec.
0: No ale no to no i co?
6: Teraz tak, jeżeli załóżmy, że na ścieżce nie ma żadnego audio, po prostu to jest pusta ścieżka, na której zostały te regiony zrobione, no, to one nie będą prawdopodobnie oznajmiane, no bo po co, skoro tam nic nie ma na tej ścieżce?
0: No, ale są w którychś miejscach te markery, więc dlaczego to nie jest oznajmiane?
6: Bo tam nic nie ma podejrzane jeszcze. Tak mi się wydaje, ale to by trzeba zapytać kogoś, co Logica zna.
3: Może to jest jakiś inny typ ścieżki, na przykład ścieżka, nie wiem, jakaś tekstowa, tak, żeby robić znaczniki czasu.
6: Bo ja go nie znam. jakoś...
3: No, w Audacity na przykład możesz zrobić ścieżkę tekstową. I ścieżka tekstowa polega na tym, że jest po prostu osobna ścieżka, która nie ma dźwięku, ale ma poznaczone czasy. I to się potem eksportuje do TXT osobno samą ścieżkę, żeby na przykład właśnie robić znaczniki czasu do podcastów.
0: Mhm.
3: Tak ja sobie to wyobrażam. Ewentualnie może da się coś zrobić, że nie wiem, było audio, a znaczniki zostały po coś tam, bo ktoś tam chciał coś pozaznaczać i żeby sobie nawet zostawić w jakimś tam celu. No nie wiem, może ktoś, kto używa Logica, się wypowie.
0: Mhm. I coś jeszcze?
3: Zakładka equalizera w widoku kontrolek inteligentnych jest teraz czytana przez VoiceOver. Jest też oznajmiana podczas nawigacji, jest oznajmiany status ścieżek, czy są wyciszone i czy są wysolowane, czyli że tylko ta ścieżka gra. Tak, i też jak wybierzemy nagłówek grupy ścieżek, to dostajemy informację, ile ścieżek ma włączone nagrywanie, ile jest zazbrojonych, mówiąc Reaperową terminologią. Jestem po warsztacie dwugodzinnym, więc teraz mogę mówić o sobie, prawda, ekspert od Reapera. Wiem już, co to jest zazbrojenie.
6: Ty jeszcze, sorry, ja tylko dodam, że uzbrojenie ścieżek to nie jest terminologia Reaperowa tak naprawdę. Mhm. To jest terminologia, która się wzięła z magnetofonów starych wielościeżkowych, ponieważ jak taki magnetofon miał, powiedzmy, tam 16, czy no wszystko jedno, ile tam ścieżek, no to, no, żeby było żeby no, na której ścieżce nagrywać, a nie odtwarzać, no to właśnie trzeba było jakiś tam przełącznik nacisnąć, przesunąć, różnie to tam bywało i ta ścieżka zamiast odtwarzać, nagrywała i to się właśnie mówi, że ścieżka jest uzbrojona, bo dana ścieżka właśnie mogła albo nagrywać, no albo odtwarzać, no i nie do końca wiadomo było, na której ma się nagrywać, a na której się ma nie nagrywać, no bo to jakby, no skąd magnetofon ma wiedzieć. Więc te ścieżki były uzbrajane i po prostu głowica tam albo była nagrywająca, albo, znaczy albo głowica nagrywała, albo głowica odtwarzała w tym miejscu. Także to jest stara terminologia.
3: Tak, ja myślałem tylko, że Reaper jako jedyny ją zaadaptował na zasadzie analogii, ale okej, dzięki, że mi tu wyjaśniłeś.
6: Nie, no, to jest standardowa nazwa, to ileś programów ma coś takiego.
3: Jak widać, znaczy no, Logic też stosuje taką taktykę. No i ostatnia zmiana, że można teraz z VoiceOverem uzyskiwać dostęp do starszych wtyczek, legacy plugins po angielsku, więc domyślam się, że jakieś wtyczki, które kiedyś tam były z czymś kompatybilne, teraz robi się inaczej, żeby z tymi wtyczkami było wszystko ok, no to można teraz z VoiceOverem do nich docierać. No i to w sumie wszystko, jeśli chodzi o moje aktualizacje na ten moment. Nie wiem, czy my kogoś mamy na linii?
1: Mamy kogoś na linii, a kogo to się zaraz dowiemy. Halo?
7: To po drugiej stronie Rafał.
1: Cześć Rafale, słuchamy.
7: Dobry wieczór. I tak, ja tutaj mam do Pawła, tu tak powiem. Chciałem powiedzieć, bo tutaj Paweł chyba Tyfloprzegląd tydzień temu albo dwa tygodnie wstecz mówił tam, że ma problem. Chodzi o Gmaila tam, że te wiadomości te ze spamu lądują w odebranych. Nie? To chciałem tylko powiedzieć, że ja takiego problemu nie mam.
3: A to fajnie. To większość ludzi chyba go nie ma. To ja jestem jakiś wybrany, the chosen one, nie wiem. Gmail mnie nie lubi.
0: A ja z kolei mam taki problem i to już mi wiele osób zgłasza, że moje wiadomości, które ja przesyłam do ludzi, trafiają w spam. I to mi właśnie wykładowca też mówił i jak coś tam mężowi przesyłam, on mówi, ja tego nie mam. Ja mówię, jak to nie masz, ja ci wysłałam. No i się okazało, że wszystko ląduje ode mnie. Każda jedna wiadomość ląduje w spamie.
6: I ja mam w ogóle jakieś takie wrażenie, że Google, zresztą nie tylko pewnie Google, ale ja to widzę najbardziej w Google, w jakiś sposób eksperymentuje na różnych grupach użytkowników. Na przykład a propos tłumaczenia. Gdy wszedł ten model tłumaczenia oparty na sieciach neuronowych, taki ten dużo dokładniejszy, to u mnie w pewnym momencie na tłumaczenie wróciło do tej starej metody. Czyli tej opartej na po prostu słowach, tłumaczeniu słów na jakieś tam znaczenia, które sobie Google wymyślił. I to tak potrwało 2-3 miesiące, po czym Google znowu powrócił do tego modelu fajnego. Po czym jeden ze znajomych też mówił, że na przykład jakby później u niego się to zrobiło i też po jakimś czasie wróciło do do tego stanu fajnego, więc Google albo coś eksperymentuje, albo przełącza, albo coś robi.
1: No to jest duża firma, która ma wielu użytkowników, więc różnie to może być.
0: Czy macie też kłopoty z dyktowaniem głosowym? To znaczy, że to różnie działa właśnie. Raz działa świetnie, raz działa koszmarnie.
6: Nie, u mnie działa
0: generalnie. Bo ja też mam wrażenie, że to jest w pewien sposób testowane, bo jest
6: ja mam inny
0: kilka
6: problem,
0: dni, że jest świetnie, a jest kilka dni, że jest po prostu tak fatalnie, że nie da się z tego korzystać.
6: Na głośniku trochę mam te problemy.
0: Wraca znowu do tego samego.
6: Wykrywanie magicznego słowa no raz działa, raz nie działa. I to tak nie wiadomo. Kiedyś generalnie działało lepiej, teraz działa trochę gorzej.
0: No właśnie.
6: Z czego to wynika, bladego pojęcia, znaczy nie mam, no pewnie coś testują, ale co to też nie wiadomo.
1: Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze na linii mamy słuchacza. Rafale, czy jeszcze coś chciałbyś nam powiedzieć?
7: Dziękuję, to wszystko.
1: Okej,
7: okay.
1: To my też ci bardzo dziękujemy, do usłyszenia. I jeszcze...
7: Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. I jeszcze mamy słuchaczkę na linii, więc proponuję, żebyśmy od razu tu połączenie nawiązali, bo Monika się do nas dodzwoniła. Witaj, Moniko. No tylko jeszcze mikrofon. A, tu jest jeszcze problem z podłączeniem się do audio, ale miejmy nadzieję, że to... O, chyba już się udało. Halo?
8: Halo, cześć.
1: Cześć, Moniko, słuchamy.
8: Bo ja dzwonię z takim problemem. To będzie podobny problem, jak tu było mówione o Gmailu, z tym, że tak. Chodzi o SMS-y. Jak wysyłam SMS-a czasami do osoby, która ma akurat LG Wine Smarta, tego wiecie, z klapką, jak jest odrobinę dłuższa wiadomość, to ta osoba mi mówi, że no ja nie odczytałam twojej wiadomości, bo mi przyszło jako MMS i każe się gdzieś tam logować do jakiegoś tam u operatora chyba swojego, czy gdzieś na jakąś stronę. I właśnie próbowałam do Krzysztofa, mojego narzeczonego, wysłać też wiadomość, przepraszam, na iPhone'a. I było to samo. I właśnie nie wiem, jak zrobić, żeby on nie przekształcał wiadomości tekstowych, gdzie jest sam tekst, na MMS-y, bo to jest trochę czasami
0: problematyczne. On to będzie robił, bo to jest kwestia, moim zdaniem, poprawcie mnie, jeżeli tak nie jest, ale po prostu SMS to jest konkretna ilość tam znaków, i jeżeli to przekroczymy, to wiadomość się staje MMS-em i po prostu będzie.
1: A on tego
0: tak,
1: nie powinien tego rozdzielać po prostu?
0: Nie. Moim zdaniem
3: niektóre,
0: nie.
3: Moniko, ty używasz Androida, tak?
8: Androida, tak, tak.
3: Niektóre aplikacje, znaczy w ogóle pierwsza porada, jaką ci udzielę, pisz bez polskich znaków. Bo zdaje się, że dalej mamy taki problem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba tak mamy dalej, że SMS i znaki polskie, czyli jakikolwiek Unicode, wszystko spoza standardowej tabeli tych znaków łacińskich A do Z, to jest poniekąd problem, bo jeden znak liczy się jako trzy. I to nam wydłuża w jakiś sposób SMS. Nie wiem, czy dalej tak, mam wrażenie, że tak niestety może dalej być.
0: A może to jest kwestia konfiguracji MMS-a po prostu?
3: Nie.
0: Wiesz, tak jak, że jak podłączamy nową kartę SIM, no to zawsze, czy nawet do nowego telefonu, cokolwiek, no to zawsze mamy ten taki, że tak powiem, takie to startowe okienko, gdzie tam właśnie trzeba się zalogować do sieci.
8: No, on i się tam właśnie pytał różne sprawy,
0: tak,
8: nie?
0: Tak. Znaczy nawet nie, to no znaczy... właśnie chodzi mi o ten...
3: Znaczy, no tak, bo po jednej stronie oczywiście, że wszyscy znajomi Moniki mogą sobie ustawić MMS-y i fajnie, tylko i to rozwiąże problem na tyle, że zaczną dochodzić pytanie, bo czy koleżanka ma na przykład darmowe MMS-y do wszystkich, bo to też nie jest
8: wiesz,
3: to same.
8: Co właśnie nie wiem, no musiałabym się zapytać, no na chwilę obecną niestety nie jest to możliwe, bo...
1: Ale słuchajcie, to chyba nie jest jakieś w ogóle typowe, jakieś typowe zachowanie, no bo bez przesady. Ja na przykład z racji tego, że mam telefon w plusie, a wszyscy dobrze wiemy, a jak nie wiemy, to wam powiem, że iPhone i konfiguracja MMS-ów dla plusa, to się nie lubi, to się zapomina. Ja na tyle mało MMS-ów dostaję, że po prostu mam to absolutnie gdzieś i nie chce mi się tego za każdym razem konfigurować, kiedy te dane się stracą. I raz na rok dostanę informację, że otrzymałeś nową wiadomość multimedialną, to ja przecież mam też znajomych, którzy piszą do mnie SMS-y z telefonów na Androidzie i używają polskich znaków. Więc to są na pewno SMS-y.
8: No ja akurat używam funkcji dyktowania, bo mi to bardzo ułatwia sprawę, a jakbym pisała bez polskich znaków, to nie wiem, czy by mi to wyszło.
1: No właśnie, więc tu jest jakiś grubszy problem.
0: Czy ewidentnie tego w ogóle nie powinno być, tego błędu? Ja piszę długie SMS-y i ja nie mam nic takiego. Okej, czasem mi powie, że SMS stał się MMS-em, no ale to dochodzi. Więc...
8: Chyba, że ta osoba musi sobie, nie wiem, włączyć coś takiego, bo ja zauważyłam, że jest w ustawieniach wiadomości taka opcja, pobieraj automatycznie MMS. I ja to mam włączone, więc jak mi ktoś przyśle MMS-a, no to mi od razu to przychodzi jako MMS, a nie każe skądś tam gdzieś klikać i pobierać. A może u tej osoby po prostu w tym LG-ku jest taki problem, że to ona powinna sobie włączyć gdzieś to automatyczne pobieranie i może wtedy jej będzie dochodziło.
0: No i właśnie ja o tym mówiłam, i skonfigurować sobie po prostu to przychodzenie MMS-ów, tak? Bo po prostu sieć czasem wymaga tego, żeby to w jakiś tam sposób, ja nie wiem jakby technicznie jak to działa, ale no ja pamiętam, że jak ja wymieniam telefon, to mi się pojawia takie okienko właśnie tam, że poczekaj, bo jeszcze trzeba włączyć MMS-y i tak dalej.
8: No ale też coś takiego miałem.
0: Wiadomość,
1: tak, i przychodzą te tak zwane konfiguracje.
0: No tak, tak, tak, tak. Więc może to jest tego kwestia.
8: Ale coś mi się przycina, czy nie słychać was teraz?
1: No my cię, Niko, słyszymy dobrze.
0: My cię słyszymy właśnie, że być może to jest tego kwestia.
8: No mi się przycięło tą przez chwilę.
1: Jasne. Moniko, chyba za wiele nie poradzimy, chyba że ty, Pawle, coś jeszcze zasugerowałbyś.
3: Znaczy, można zawsze zrobić eksperyment, pobrać jakąś inną aplikację do SMS-ów, albo jakiś Kuka SMS, albo czego się teraz jeszcze używa, nie wiem, czy wiadomości Google może poradzą jakąś inną aplikację, bo ty masz Huawei'a, tak? Czy jaki telefon?
8: Huawei Mate 20 Lite.
3: Okej, okay. To jakbyś spróbowała na przykład aplikacji wiadomości od Google.
8: A, Google'owe, no dobrze.
0: To ja nadal obstawiam, że to nie jest problem Moniki.
2: Ja bym zadzwonił pierwsze co to do operatora chyba. Po pierwsze, co tam się loguje, bo tak naprawdę, że coś się gdzieś chce logować, to mało nam mówi. Ale myślę, że tu operator, jeżeli już, o co tu chodzi i dlaczego to się tak wysyła, jak się wysyła.
8: No chyba, że to u niej coś, bo nie wiem, bo... Jeżeli ta osoba będzie w stanie w ogóle rozmawiać, to ja tej osobie po prostu powiem, żeby spróbowała u siebie coś tam zmienić. No na chwilę obecną no nie jest to możliwe niestety, ale jak tylko będzie się dało, to jej powiem.
1: Okej, okay. To życzymy ci, Moniko, powodzenia, jeżeli ktoś tu jeszcze coś do nas napisze w tej sprawie, bo my oczywiście nie mamy monopolu na wiedzę i nasi słuchacze też bywają nieocenieni i może coś podpowiedzą jeszcze, to na pewno przeczytamy.
8: Bo wy mówiliście o jakimś asystencie jeszcze, coś na zasadzie Emmy, tylko że na Androida. I jak on się nazywa, ten asystent?
1: Louis.
8: Mhm. Tylko że to jest na zasadzie skrótów, właśnie mi tu Krzysztof przekazał.
1: Nie, to akurat, to znaczy ten asystent ma obsługiwać aplikację w całości. Tak przynajmniej deklaruje jego twórca. Ja nie testowałem, ja o tym tylko przeczytałem, więc no może ktoś się będzie chciał pobawić i potestować.
8: No rozumiem. No dobra, no to tyle chciałam, to dzięki.
1: Okej, dzięki również. Dziękuję za telefon, bardzo. Pozdrawiamy. Słuchajcie, mamy jeszcze telefon, więc odbierzmy ten telefon. Rozdzwoniliście się do nas i bardzo dobrze. A kto jest z nami tym razem?
9: Dobry wieczór, Milena z tej strony.
1: Dobry wieczór, słuchamy.
9: No to tak, odnośnie Gmaila, to jako tako nie dostaję maili spamowych w odebranych, w folderze odebrane, ale dostaję. Czasami mi się zdarza, że dostaję wiadomości takie spamowe. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, i zastosowałam właśnie ten sposób, czyli przekazałam wiadomość taką spamową na ten adres, który został ostatnio podawany pod audycją tyfloprzeglądową. Zobaczymy, co tutaj
1: no
9: robicie.
1: No właśnie, ciekawe, czy uda
2: to
1: się pozbyć z tego.
2: Powinno się robić, powinno się kliknąć, oznać jako nie spam, tylko do tego musimy użyć strony, a nie klienta poczty.
1: To znaczy, wiesz co, Mikołaju, ja zauważyłem, że jak wiadomość jakaś omyłkowo trafi mi do spamu, to nawet wystarczy, że z tego spamu ja ją przeniosę do inboxa i on się... Nie, że przeniosę ją do skrzynki odbiorczej. I Gmail też się na podstawie tego uczy. To niekoniecznie trzeba to oznaczać. Po prostu jeżeli coś tam przeniesiemy, tak zrobimy, no to po prostu to działa. Więc i to być może wystarczy. Dobrze, Mileno, czy jeszcze jakieś pytanie, jakąś sprawę?
9: Tak, jeszcze pytanie. Mam film wideo w formacie MP4. Ja mam takie pytanie, bo to jest nagranie tam ogólnie, no, taki występ mój i tak powiem, jest taki moment, że ktoś tam na tym nagraniu w międzyczasie, kiedy muzyka leci, no ktoś tam się odzywa. I mam takie pytanie, czy jest taka możliwość jakby usunąć no, głos tej osoby mówiącej, ale chyba nie bardzo.
1: To znaczy głos tej osoby mówiącej, ale z zachowaniem tego fragmentu obrazu?
9: Tego fragmentu, no po prostu jest piosenka i osoba śpiewa, a w międzyczasie ktoś tam... Już skończyć ta osoba śpiewać, jest melodia normalnie, ale i tam w międzyczasie ktoś się w trakcie jeszcze, kiedy ta melodia trwa, odzywa. I chodzi mi o to, żeby usunąć jakby tą ścieżkę, gdzie ta osoba mówi po prostu. A melodia żeby została.
1: O, no to, to ciężkie sprawy. Tomku, ty może coś podpowiesz. O, Tomek zdaje się, że gdzieś nam chwilowo zniknął. Bo są takie jakieś algorytmy do usuwania mowy, albo przynajmniej próbujące coś takiego robić, ale na ile by to odniosło efekt, to no to jest...
6: O, jesteś. Przepraszam. Jakie było pytanie, bo tu miałem mało...
1: Chodziło o usunięcie mowy.
6: Mowy?
9: W trakcie, kiedy jest film, jest po prostu piosenka i kończy się piosenka, melodia jeszcze trwa, a w międzyczasie ktoś mówi, na przykład chciałbym usunąć...
6: Teoretycznie te stickery do usuwania wokalu no, działają, tylko że no, one usuną cały wokal teoretycznie. Mowę w sporej części też usuwają, nie zawsze, ale na przykład usunąłem kiedyś... jakąś piosenkę, która była w reklamie i na końcu było też jakieś reklamowe hasło. Częściowo je usunął, częściowo nie, ale starał się. I no, nieraz mowę próbuję usuwać, choć oczywiście nigdy to nie jest takie usunięcie do końca. No i on usunie cały wokal z piosenki, więc trzeba będzie potem, jeżeli chcesz mieć wokal w piosence, no to trzeba będzie troszkę pobawić się plikami audio, czyli przenieść ten cały wokal do piosenki i tylko no, jakby wyciąć ten ostatni kawałek tego wokalu, kiedy tam jest rzeczywiście ta reklama, czyli trochę pobawić się w montaż tych...
9: O, to widzę, że wyższa szkoła.
6: Ja wiem, że to jest. Ja wiem, że to się
9: to
6: wydaje.
9: Chyba nie dla mnie.
1: I jeszcze z zachowaniem obrazu, jak mniemam, to by miało być, tak?
9: Tak,
6: no to
9: tak,
6: chyba
9: tak,
6: tylko
9: tak,
6: w Reaperze,
9: tak, tak.
6: Obawiam się.
1: Tak, tak, to więc... też mi się wydaje, że Reaper... A jakieś narzędzie konkretne, Tomku, mógłbyś polecić do tego, jakąś wtyczkę VST?
6: To znaczy nie, to jest no, ten splitter, to znaczy podejrzewam po prostu ten fragment zapisać najlepiej do Wave'a, tego Wave'a załadować do splittera, przy czym no... Taka uwaga, ten splitter naprawdę sporo pamięci RAM tutaj bierze. To znaczy, jeżeli to jest tylko podkład i wokal, to jeszcze nie jest tak dużo, to znaczy, ale że dla kogo? Nie tak dużo, to znaczy 1,5 giga.
9: No dla mnie na przykład to trochę za bardzo.
6: Natomiast no, jeżeli to jest piosenka typu 3-4 minuty, no to myślę, że 900 mega, 1,5 giga.
9: Piosenka ogólnie trwa 3 minuty z kawałkiem.
6: No sam program zajmuje chyba teraz 700 mega na dysku, ten splitter, bo tam jest ten ogromny modele w zasadzie do... Co to jest?
9: Chodzi o MP4 splitter?
6: Nie. To z biblioteka splitter, spleeter to się pisze.
2: Aha. Czy to robi wideo też?
6: Słucham?
2: Czy to umie wideo?
1: No nie, to by trzeba było, to by trzeba było potem w ogóle podłożyć ścieżkę audio, wyciszyć tamtą ścieżkę audio oryginalną.
6: To jest troszkę roboty z tym. Znaczy...
1: Dla kogoś, kto umie to zrobić, to podejrzewam, że żeby to zrobił, jeżeli ten algorytm by był w stanie to odszumić, tak?
6: Aczkolwiek jak ktoś nie umie, no to może być z tym pewien,
1: owszem,
6: pewien problem.
0: Coś jeszcze, no, Emile, chciałabyś?
9: Tak, jeszcze. Tak? Jest na iOSie taki program, to się nazywa GarageBand chyba, jak dobrze pamiętam. I tam jak w ten program się wchodzi, to jakby układ ekranu zmienia się z pionowego na poziomy. I szczerze mówiąc, próbowałam gdzieś tam sprawdzać w jakichś tam ustawieniach czy coś, żeby jakby to się nie zmieniało, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. To jest jedna sprawa.
2: Są aplikacje, jeżeli coś takiego się dzieje, są aplikacje, które działają tylko w jednej orientacji ekranu. I w tym momencie, niezależnie jak mamy telefon ustawiony, ta orientacja ekranu nam się wymusi i po prostu jedynym rozwiązaniem jest w tym momencie obrócenie telefonu na poziomo.
0: Mhm. Ale siłą rzeczy jakby klawisze są rozmieszczone wzdłuż.
1: Dokładnie, bo GarageBand nie jest tylko programem do edycji audio, on też jest programem muzycznym. Tam się wyświetla klawiatura i można sobie na tym grać.
0: Tam na tej klawiaturze grać.
9: Tak.
0: Na krótszym boku nie da się, znaczy da się, ale to będzie trudne. Więc jakby to jest intuicyjnie zrobione, że po prostu ta klawiatura jest rozłożona wzdłuż ekranu smartfona czy iPada. Więc jakby...
9: Rozumiem. No,
0: dobrze, że tak jest.
9: Jeszcze odnośnie tego programu, bo jak wchodzę jakby w ten program, jak już tam jakoś go tam skonfigurowałam, to pojawiają się jakieś tam, nie wiem, czy to są powiadomienia, nazywa to ileś tam nowych rzeczy. I szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co to jest. No i jak się tego, że tak powiem, pozbyć, żeby nie pokazywało ileś tych tam rzeczy. To akurat pokazuję tam, miesza z tym, jaka to liczba jest. To mi wygląda na jakieś, nie wiem, czy powiadomienia, czy coś, ale w aplikacji nic takowego nie zauważyłam.
0: Nie wiem dokładnie, o czym mówisz, powiem szczerze, bo może to są po prostu opcje, które są do zrobienia na tym, jakby do
2: iPhone
0: edytowania.
2: To tak zwane plakietki, czyli teoretycznie na ikonce pokazuje ci się, ile jest jakby powiadomień w apce. Że na przykład, nie wiem, Messenger, 8 nowych rzeczy.
0: No ale jak ona już wejdzie w ten GarageBand, bo to chodzi o to, że...
9: No ja wejdę w ten, ale gdzie są te powiadomienia tej aplikacji?
2: Tylko że mam wrażenie, że tutaj chyba nikt z nas nie używa. Więc.
1: No ja na pewno nie.
2: Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział.
9: No dobrze, rozumiem. Zapytałam, bo to pytanie błądzi.
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, a może ktoś z słuchaczy będzie wiedział, to absolutnie zapraszamy tutaj do kontaktu.
9: Być może, ode mnie to wszystko na dziś.
1: Okej, okay, to dzięki za telefon, pozdrawiamy, a teraz zaglądam do naszych komentarzy na Facebooku, bo tu mamy troszeczkę różnych rzeczy. Krzysztof do nas na przykład napisał, a ja mam takie pytanie odnośnie smartwatchy na system Android. Podobno słyszałem, że Garminy też są bardzo dobre, te smartwatche, i że Garmin P jest wspierany też w Polsce. Wiecie coś na ten temat? Bo ja z tego, co się...
0: Ale Garmin, to z tego, co wiem, nie jest na system Android. Nie wiem, jak z tym Garminem P.
2: No właśnie.
0: Natomiast Garmin ma swój własny system.
2: I tam z dostępnością były bardzo duże problemy, z tego, co wiem. I tam chyba w ogóle screen readera w większości przypadków nawet nie ma.
1: Tak, więc to...
0: Nie ma, bo to jest zupełnie inny system. Garmin, przynajmniej z tego, co ja wiem, bo jakby też nie śledzę Garmina, no bo jakby, jakby w założeniu, że on nie jest na Androida, nie ma Android Wear OS, więc jakby nie przyglądałam się. Natomiast z tego, co wiem, nie wiem, jak jest tym modelem, o którym tutaj słuchacz wspomina, ale generalnie Garminy mają swój własny system, oparte są na zupełnie innym swoim systemie, do którego my jako osoby niewidome nie mamy jakiejś super dobrej możliwości dotarcia i interakcji z nim. Także nie polecałabym tutaj kupowania Garminów.
1: Tak, bo tu jeszcze Krzysztof wspomina właśnie o kwestii płatności zbliżeniowych za pomocą tych zegarków, ale...
0: Tak, no, jest możliwość, tak. To wiem, że jest możliwość płacenia, bo jest chyba Garmin Pay.
1: Tak.
0: Czy coś takiego. No pewnie to jest możliwe, tylko że jakby sama opcja jest, ale nie ma TalkBacka ani żadnego innego screenreadera, bo to jest zupełnie inny system wewnętrzny od Garmina, więc... Nie polecam.
1: Tymczasem mamy kolejną wypowiedź, tym razem od Bartka. Cześć, nawiązując do problemu Moniki, chciałbym powiedzieć, że pisząc SMS-a z polskimi znakami mamy do dyspozycji 70 znaków w jednej wiadomości. Ilość 10 SMS-ów przekształca wiadomość w wiadomość MMS.
0: No właśnie o tym mówiłam.
1: Znaczy 10 SMS-ów.
2: Czyli 700 znaków, 700 to nie jest wcale tak dużo.
1: Mhm. No być może po prostu ja zawsze pisałem krótsze wiadomości.
0: O tym mówiłam właśnie, że to się później przekształca i samo
1: tak,
0: się jakby
1: tak,
0: jako
1: natomiast,
0: MMS.
1: Natomiast ja mówię, no gdzieś tam... ja nigdy nie miałem z tym problemów i też raczej nic nie wiem, żeby ktoś do mnie kiedyś mówił, że wysłał mi SMS-a i do mnie nie doszedł, a ja nie mam skonfigurowanych MMS-ów w iPhonie. Pisząc bez polskich znaków, jedna wiadomość będzie miała 160 znaków. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Mamy jeszcze od Piotra wypowiedź. Jeśli chodzi o e-maile, które pojawiają się w spamie, to na komputerze u mnie na poczcie WP to działa. Wchodzę do spamu, zaznaczam wszystko albo te wiadomości, które chcę, żeby były w skrzynce odbiorczej, potem je przenoszę do skrzynki odbiorczej.
0: Nie, no to jasne.
1: I za drugim razem tych wiadomości w spamie nie ma, albo jest ich zdecydowanie mniej. Tu jeszcze takie dokończenie. I mamy jeszcze wiadomość od Mateusza. Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie dyktowania w iOS. Czy przy pomocy dyktowania da się wprowadzać emotikony? Aktualnie muszę wprowadzać je ręcznie, co jest trochę upierdliwe. Macie jakiś pomysł na to? Bo ja nie, szczerze
2: mówiąc.
1: Chyba jest problem.
2: Co można ewentualnie... Chociaż nie wiem w sumie, czy można. Bo wiem, że jest pole szukaj w klawiaturze emoji i ewentualnie może tak by się jakoś dało, ale nie wydaje mi się. Chociaż...
0: Ale to i tak musisz skończyć dyktowanie, przejść na
1: poszukać
0: te
1: emotikony.
0: Wybrać szukaj i wtedy głosowo wybrać
2: sobie...
0: Emy
2: się dało chyba, ale przynajmniej jakieś, ale tak z poziomu samego to chyba jest problem.
1: No i Emma teraz niestety na najnowszym iOSie działa znacznie gorzej, wolniej.
0: Ciekawe,
1: i
0: czy to się kiedyś poprawi.
2: Co tam się stało?
1: Po prostu skróty się prawdopodobnie pozmieniały, jakoś tam logika tych skrótów i nagle to wszystko, no to były bardzo rozbudowane skróty, więc wiesz, nawet ruszenie jednej cegiełki z tego muru to powodowało, że on się trochę zaczął chwiać.
2: Że jak świstak zawiejący w sreberka co roku pewnie robotę na nowo robić.
1: Dokładnie, przeglądać to już jest nawet jakaś forma debuggingu tych skrótów teraz pewnie.
2: Dokładnie, gdyby tam był jakiś język programowania faktyczny, bo tym tak naprawdę są bardzo często skróty, to podejrzewam, że to by było, nie wiem, 1000 linijek, to by się dało faktycznie jakoś fajnie zrobić i ogarnąć. No ale niestety przesuwanie klocków przy pewnej skali...
1: To
2: no,
1: już
2: to
1: nie jest to.
2: To, co gryzki lubią najbardziej, dokładnie.
1: I jeszcze w kwestii maili napisała do nas Aga. Ja mam maila na Yahoo. Kiedyś filtr antyspamowy działał super, a teraz wiadomości niektóre od moich kontaktów trafiają czasem do spamu, a niektóre wiadomości, które mają trafić do spamu, trafiają do skrzynki odbiorczej. No, pech po prostu. Yahoo w ogóle. Zdaje się, że od grudnia, czy jakoś tak... Chyba już rzeczywiście, mówiliśmy o tym w zeszłym roku, że się pozbywają Yahoo Groups i niestety teraz się już chyba rzeczywiście tych grup pozbędą, bo wszyscy przechodzą albo na Google'owe, albo na Groups.io, więc no coś w tym jest niestety. To tak jeszcze na marginesie Yahoo.
0: I co? Takim przerywnikiem dosyć długim, bo były i telefony, i komentarze, przeszliśmy do następnej rubryczki, do technikaliów i tutaj Tomek. I Tomek swoją notatkę zatytułował tak, że ja zupełnie nie wiem, o co chodzi. Ja to przeczytam. nowe stacjonarne urządzenie przesyłające dźwięk bezpośrednio do ucha słuchaczom.
6: Słuchacza, no słuchacza. Tak.
0: Co to jest i o co w tym chodzi?
6: Nowe Ja się zastanawiałem, jak to napisać, żeby było to jakoś sensowne, ale ja nigdy nie miałem do tego jakiegoś drygu. W każdym razie...
0: Ale nie to może po prostu tak, wiesz, żeby było tajemniczo.
6: Nie, ja jestem raczej zwolennikiem dawania raczej newsów w pewnym sensie wprost. Chodzi o to...

0: Teraz sobie porozmawiamy z Mikołajem o tweetach, które znikają po 24 godzinach. Teraz jest
1: Tak.
0: w ogóle moda na te znikające wiadomości. W WhatsAppie też się coś takiego pojawiło.
1: Tak.
0: I w wielu komunikacjach.

0: jest, ma to sens, bo niektóre zdjęcia, które przesyłamy, nie wiem, idziemy do sklepu i to masło miałam kupić, czy inne masło miałam kupić. No i po co to nam ma?
1: To nawet nie o to chodzi.
0: Pamięć.
1: Myślę, że to bardziej też chodzi o to, że wiadomości nieznikające to jest mimo wszystko bardziej jak list. Czyli x lat później to nas może potem prześladować i ktoś to może odgrzebać. A wiadomości znikające to jest tak jak konwersacja. No przeczytamy, nie ma, znikło. I jak ktoś to będzie chciał ileś lat później odgrzebać, to już nie będzie miał takiej opcji. Wiadomo, że teoretycznie ktoś to może zapisać w momencie, gdy coś takiego się pojawia, ale chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś tego nie zrobi, to mu się automatycznie usunie i wiadomości nie będzie. Ale dlaczego ja o tym mówię i dlaczego mówię o tym w Tyflo Przeglądzie? No bo fakt jest taki, że myślę, że no, trochę osób może zacząć z tej opcji korzystać i zacząć te fleets, to się nazywa, wrzucać. No i niewidomi będą tutaj poszkodowani, bo osoby korzystające z klientów Twittera typu TW Blue tych fleets nie zobaczą. Bo tak naprawdę z treściami znikającymi po 24 godzinach jest jeden podstawowy problem. Że to, że te treści znikną, to trzeba brać poniekąd na wiarę. I to działa tak, że te aplikacje wszystkie, które te treści gdzieś tam posiadają, po prostu są zaprogramowane tak, że po 24 godzinach te treści mają być z pamięci wymazane. I to wszystko działa przy założeniu, że my używamy tylko oficjalnych aplikacji i że dana firma kontrolująca daną usługę ma kontrolę nad tym, co te aplikacje robią i że to nie będzie tak, że na przykład jakaś aplikacja stwierdzi, a ja jednak tego usuwać nie będę. A no fakt jest taki, że na Twitterze mamy API i mamy te zewnętrzne klienty i tak naprawdę jakiś zewnętrzny klient by sobie mógł powiedzieć, że okej, ja przyjmę to informację od Twittera, ta informacja wygasła, usunąć i sobie ją wyrzucę, a informacja zostanie i nie będzie usunięta, bo nie. I no efekt na razie jest taki, że aplikacje zewnętrzne po prostu nie mają w ogóle dostępu do tych danych, do tych flitów, żeby to usuwanie po 24 godzinach było faktycznie usuwanie po 24 godzinach. Więc niestety osoby niewidome, no, nie przeczytają sobie, jeżeli korzystają z TW Blue. Jest jednak plus jeden w tym wszystkim. Jeżeli fleet zawiera obrazek lub filmik, można dać mu opis alternatywny. Czyli można udostępniać rzeczy osobom niewidomym, więc pod tym kątem o dostępności pomyślano. No ale po prostu ze względów bezpieczeństwa nie da się tego na razie zrobić tak fajnie, żeby zewnętrzne klienty miały do tego dostęp.
2: Ciekawe to jest o tyle, że sporo osób, nawet tych blogów prowadzących blogi technologiczne, używa właśnie zewnętrznych klientów, przynajmniej do wysyłania takich wiadomości. Nie wiadomo jak z czytaniem tych wiadomości, ale...
0: Wiesz, no jeżeli chodzi o blogi, to oni by chcieli, żeby to zostało,
2: znaczy nie,
0: raczej
2: ja rozumiem,
0: w jakimś archiwum
2: czy czymkolwiek. Natomiast ja się zastanawiam, ile osób rzeczywiście używa oficjalnych klientów. I ciekaw trochę jestem, na ile rzeczywiście to stanie się po kilku miesiącach.
1: Inaczej, wysyłanie to oni może nawet i wprowadzą, bo jakby, no jeżeli ty to wysyłasz, to jest twoja sprawa.
2: Tak, bo to jest ja tak wiem twoje. O co chodzi, ale zobaczymy sobie, ojej.

0: No dobrze, no to, to przejdźmy dalej.
1: Właśnie mamy pewien problem. Czy ty, Tomku,
2: tak,
1: jesteś...
2: Tak, jestem myślę gotów, bo tu jest Ola, a z Olą nie muszę, że tak powiem, konwersować. W każdym razie chodzi o to. Mamy sobie urządzenie na biurku. Urządzenie stacjonarne, które sobie stoi. I to urządzenie powoduje, że my słyszymy dźwięk. Mimo tego, że na głowie nie mamy nic, nie mamy słuchawek, nie mamy kabelków, nie mamy niczego.
1: Jak to,
2: chodzi o to, że się dzieje? Chodzi o to, że urządzenie po pierwsze ma ileś czujników, które wykrywają, gdzie jest nasza głowa, po drugie ma ileś generatorów ultradźwięków, które powodują, że dokładnie w naszych uszach, bo ultradźwięki są w ogóle bardzo ciekawymi falami, które mogą powodować, że może, no jakby może się poruszać, powiedzmy, powietrze, z tego co wiem. W każdym razie ultradźwięki powodują to, że my słyszymy dźwięki. To są takie słuchawki, w pewnym sensie ultradźwiękowe słuchawki. Takie urządzenie powstało na razie podobno w wersji prototypowej. Producentem jest firma Noveto, pisane przez V. Noveto, pisane razem, z Izraela.
1: Ale czy ja muszę być skierowana na to urządzenie? Bo jakby na przykład to było zminimalizowane, ja bym sobie to mogła mieć w kieszeni.
2: Wiem, że można jakoś tam ruszać głową. Na razie to jest w formie stacjonarnej.
0: Bo ono cię będzie obserwować niejako i będzie wiedzieć, gdzie ty masz głowę i jak skierowaną.
2: Chodzi o to, że, na przykład, że znaczy to ma być skierowane na przykład do biur, że tam, gdzie musisz mieć słuchawki x godzin na głowie, bo robić jakieś konferencje, coś tam, to w tym momencie będzie można zrobić tak, że ty słyszysz, inni nie słyszą i ty nie masz żadnego dyskomfortu związanego z tym, że masz na uszach słuchawki. Mhm. Urządzenie ma się pojawić w wersji konsumenckiej podobno do końca tego roku. W jakiej cenie?
1: Wow.
2: Nie wiadomo. Choć znając życie i no, że ultradźwięki i super technologia...
0: I że dla firm...
2: Wątpię, że to będzie tanie. A nawet, że to będzie osiągalne dla
1: przeciętnego
2: człowieka.
1: Ale nie wierzę, że nie chciałbyś tego przetestować.
2: Ale oczywiście, żebym chciał. No, ale czy będzie gdziekolwiek, jakakolwiek możliwość? No nie wiem. Ale będzie teoretycznie podobno możliwość kupienia sobie czegoś takiego. Zobaczymy, w jakiej cenie. Spróbuję się tego dowiedzieć. No i zobaczymy, jak nas zaszokują ceną, a mogą, podejrzewam, zaszokować porządnie.
1: Ostro.
0: To tymczasem mamy komentarz kolejny, tym razem od Piotra. Dobry wieczór. I to, Kasiu, chyba dla ciebie będzie pytanie. Dobry wieczór. Jaki smart zegarek jest dla niewidomych najlepszy?
1: Ojej.
0: Zegarek z Androidem oczywiście.
1: To jest trudne pytanie, bo każdy trochę oczekuje czegoś innego. Ja się skłaniam, gdybym nie miała mojego Michael Korsa, to ja będę też jeszcze o tym mówić, ponieważ ja jakiś czas temu opowiadałam o smartwatchu od marki Cosped. To jest niestety chińska marka, dostępna na tych takich chińskich platformach typu AliExpress. I teraz wyszła Prime 2, Cosped Prime 2. I to jest taki telefon na nadgarstek. I jego zaletą jest to, że to urządzenie ma Androida, który jest przeznaczony do telefonów. Co oznacza, że każdą aplikację, którą możemy odpalić na telefonie, możemy też odpalić na tym zegarku. Czyli one nie są skrojone na urządzenie, te aplikacje na urządzenie pod zegarek, czyli jakby takie troszkę bardziej okrojone, które muszą mieć bazę zakotwiczoną w naszym telefonie i dopiero jakiś taki malutki odsyłacz jest w zegarku i w ten sposób to się komunikuje. Tylko po prostu mamy sobie jakby drugi telefon, który zakładamy na nadgarstek. I powiem szczerze, że gdybym miała dziś wybierać zegarek, to ja dla siebie wybrałabym Cosped Prime 2. Natomiast każdy z nas ma trochę inne preferencje i trochę czego innego oczekuje. ja nie wiem, to tak w granicach 700-800 tysięcy złotych kosztuje ten Cosped Prime 2. On ma Androida 10, no i taką naprawdę konkretną specyfikację. RAMu też, z tego co pamiętam, miał dosyć sporo. No także ta specyfikacja jak na zegarek to naprawdę jest topowa. Nie wiem tylko, jakby to było z interfejsem, czy on by był dobrze przetłumaczony, jeżeli chodzi o nakładkę, no bo wiadomo, to jest dostępne w chińskim markecie, w chińskiej platformie, więc no ta nakładka, która, o ile ustawienia w Androidzie i tak dalej, to mogą być spolszczone, o ile nakładka, o tyle nakładka na taka z jakimś tam menu, no z jakimiś takimi dodatkowymi funkcjami, może być problem. Nie wiem, no teraz też jest fajny Mobvoya TicWatch Pro 3 bodajże, chyba już nawet nie 2, tylko 3, z podwójnym wyświetlaczem, z dużą baterią i też dość topową specyfikacją. Z tego co wiem, to on też się w miarę taką popularnością cieszy. Wcześniejszą generację miał Michał Leduchowski, więc jeżeli ktoś zna Michała, to może się go podpytać, bo on na pewno śledzi ten temat, ponieważ on miał właśnie tego Mobvoya jako pierwszy i nie wiem, czy teraz nie ma tej trójki. Także no nie wiem, no to jest trudne pytanie. Tak jakby mi się ktoś zapytał, jaki telefon polecić. To chyba zależy po prostu, co kto woli, co kto uważa, jakie kto ma preferencje. Pewnie niewystarczająco odpowiedziałam, ale no nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy mnie słychać?
0: Tak, no my po prostu nic nie mamy więcej do dodania.
1: No pomóżcie mi, może coś jednak ktoś powie, bo no, trudno mi tak...
0: Kasiu, no ty tu w redakcji jesteś ekspertką od zegarków na Androidzie.
1: Bo chyba tylko ty
0: używasz z nas tu wszystkich zegarków właśnie z tym systemem. No coś Tomek jeszcze próbował, ale jakoś chyba...
1: Ale to chyba dawno
0: poprzestał
1: było.
0: Na próbach.
1: Tak, on miał chyba Fossila, ale to był chyba tylko do testów i to było dosyć tak tylko bardzo... kilkudniowe.
0: Tak więc my na twojej opinii tu po prostu polegamy, jak i słuchacze również.
1: Ja na pewno mogę polecić, bo Michael Korsy są nie tylko damskie, są też męskie. Mój mąż ma męski. Na przykład można sobie Michael Korsa z outleta. W Piasecznie jest outlet Michael Korsa. Jeżeli ktoś jest w Warszawie, może podjechać do Fashion House, to się chyba nazywa. To jest na Energetycznej w Piasecznie. Tam jest Michael Kors i tam są tańsze, dużo tańsze, wcześniejsze serie zegarków od Michael Korsa. Jedyne, na co trzeba zwracać uwagę przy Michael Korsie, to czy po pierwsze zegarek ma Android, na swoim pokładzie ma Androida, a po drugie, a właściwie najważniejsze, bo nawet jeżeli ma Androida, a nie miałby głośnika, to dla nas jest po prostu nie do użytku. Więc trzeba dokładnie wiedzieć i dobrze wiedzieć, czy telefon, czy ten smartfon, smartwatch ma głośnik. Sylwka niby miał nie mieć, a ma zegarek, więc no to trzeba sobie sprawdzić. Najlepiej puścić jakąś melodyjkę, jakiś dzwoneczek, dostać się do ustawień, zobaczyć, czy są jakieś dźwięki, powiadomień, no i wtedy będziemy wiedzieć, czy mamy głośnik, czy nie. Bo nie wszyscy wszystko wiedzą, nie też specyfikacja jest różnie pisana. Pamiętajmy, że to Michael Kors jest raczej marką modową i oni bardziej zwracają uwagę na design niż na specyfikację. Więc tutaj trzeba się doszperać trochę samemu. Lexingtony wiem, że mają głośniki. Sophie to są bardzo fajne, małe, damskie zegarki. Ale one nie mają głośników, więc na pewno Sofii nie polecam.
2: Jest jeszcze jedna rzecz.
1: Tak?
2: Ponieważ TalkBack w zegarkach ma nadal status funkcji eksperymentalnej. I na przykład na tym Fossilu, który miałem przez chwilę.
1: I u Sylwka też nie działa.
2: TalkBack Tak działał, że prawie nie działał. To znaczy, on wydawał ze siebie dźwięki, natomiast synteza mowy nie chciała tam za bardzo działać.
1: No i to pół minuty powiedzmy.
2: Mówiła jedną wypowiedź, potem się to przytykało wszystko na pół minuty, więc tam coś było dziwnego. I tak może być generalnie zegarkami, w związku z czym no bardzo trzeba na rzecz.
1: Starszej generacji bym powiedziała, no bo jeżeli mamy fosila generacji piątej, którego ja używam, to tutaj już takich problemów nie ma. One były na początku. Więc
2: mam nadzieję, że te problemy się rozwiązały globalnie. Zobaczymy. Kusi mnie generalnie jakiś zegarek i nie wiem, gdzie można by takiego, znaczy może kupię go z tym takim, no że za 14 dni na zwrot. Zobaczymy. Nie wiem, czy teraz.
1: Ale co, chciałbyś tego Cosped Prima?
2: Nie wiem, może tego Tickwatcha trójkę pro, czy coś. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało. Dalej muszę sobie to wszystko poprzeglądać na spokojnie. Trochę mnie w tych zegarkach ze standardowym Androidem odstrasza to, że on może dość... Znaczy nie wiem, na ile on będzie działał na baterii.
1: No on ma dużo większą baterię niż normalnie.
2: No to może. Może ma to
1: i wiesz co, ja teraz już nie pamiętam, oczy, ale ja mówiłam o tym na którymś tyflo przeglądzie, więc jeżeli byś sobie znalazł, to możesz się tam odnieść, bo ja staram się mówić zawsze o specyfikacji, jak już coś tam opisuję, jakiś zegarek, więc możesz sobie też tam
2: zobaczymy.
1: Znaleźć.
2: Zobaczę sobie w dodatkach czy gdziekolwiek i zobaczę sobie, jak to wygląda. No i tyle.
1: Także no to wszystko jest w fazie rozwoju, ale to nie jest tak, że tego się nie da używać, że no nie wiem, no to jest jeszcze taka loteria, owszem, ale jeżeli się trafi na dobry zegarek, no to on naprawdę działa. A teraz oczywiście mamy te przecież 30 dni na odstąpienie od umowy, znaczy od, że mamy to 30, czy tam 14 dni na zwrot towaru. No inaczej jest w przypadkach właśnie ściągania produktów z Azji. Chociaż niektóre magazyny są też umiejscowione w Polsce albo w Europie i wtedy to też troszkę inaczej jest. A jeszcze ewentualną kwestią jest to, że jest taka metoda, że Allegro dużo rzeczy ściąga właśnie z Azji w swoje magazyny i potem je sprzedaje po większej, wyższej cenie, no jakby siłą rzeczy, no bo muszą na tym zarobić, ale zaletą tego jest to, że właśnie no mamy prawo do tej, czy może nie gwarancji, no bo to jest i tak z Azji, więc nie ma tutaj takiej możliwości, ale chociażby mamy te takie nasze polskie prawa konsumenckie zachowane, więc to też jest jakiś tam argument za, no tylko, że wtedy się płaci drożej, no bo wiadomo, logistyka, dystrybucja i tak dalej.
2: No coś za coś, no albo tak. Mamy prawa, albo mamy tanio, troszeczkę to ten sposób.
1: No niestety tak to działa.
2: Natomiast ciekawa rzecz, podobno AliExpress nawiązał współpracę z InPostem i z AliExpress podobno można sobie zamówić do paczkomatów przesyłkę.
1: O proszę.
2: Taka ciekawostka.
1: O, to rzeczywiście.
2: Niedawno w ogóle InPost się chwalił, że w ogóle ma super wyniki i że w ogóle paczkomaty im przybywa jak grzybów po deszczu i w ogóle super i Allegro super, jedna tylko w tym, to taka trochę niefajna rzecz, od stycznia ponoć przyszłego roku Allegro wprowadzi dodatkową opłatę dla sprzedających za wystawianie rzeczy do paczkomatu w ofercie Allegro Smart i w związku z tym to będzie tam około złotówki lub dwóch, w zależności od kwoty. Ja się zastanawiam, z ilu ofert zniknie w związku z tym opcja
1: Allegro Smart
2: do paczkomatu.
1: Aha, albo po prostu, no.
0: A propos różnych współprac, to Apple ostatnimi czasy zaczęło współpracować z Blikiem.
2: Z Blikiem.
0: I można sobie, przynajmniej na razie, zdaje się, tylko doładować Blikiem to konto w App Store, z którego później można sobie tam kupować różne rzeczy, więc to nie jest takie wygodne jak podpięcie sobie karty.
2: Tak, ale z drugiej strony...
0: Ale jeżeli ktoś chce w ten sposób i jeżeli ktoś...
2: To jest jedno, ale na przykład ja sobie to wyobrażam jako konto dla dzieci.
0: A tak, oczywiście, że tak. Doładowujesz i proszę
2: ktoś,
0: bardzo.
2: No bo Znam parę osób niewidomych dorosłych, które z jakichś przyczyn nie mają karty, konta, nie mają dostępu do konta. To są trochę smutne przypadki, ale można wtedy jakoś... Dobra, słuchaj, ja ci dam pieniądze, jakoś tam dam. Ty mi wyślij, zasil konto blikiem właśnie i ja sobie będę mógł kupować różne rzeczy w App Store. I to jest w sumie dość fajna opcja z różnych przyczyn. Choć oczywiście mamy już większość tych kart naszych bankowych, ma funkcję płacenia w internecie, no ale im więcej metod, tym lepiej. Zwłaszcza, że ten blik naprawdę jest wygodny i taki fajny.
3: Blik w ogóle sam w sobie ma bardzo fajne to, że nim można w bezpieczny sposób płacić na urządzeniach, które nie są nasze. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu, czy to jest na przykład strona niedostępna, czy to szukamy czegoś, czego nam no, musi poszukać widzący, bo po prostu jest dużo obrazków i ważne jest to, jak ktoś wygląda.
2: My też właśnie mieliśmy taką sytuację, że była strona, nawet nie to, że niedostępna, rozmawialiśmy sobie o czymś, co może chcielibyśmy kupić. Ktoś mówi, słuchajcie, znalazłem wam to. Okej, okay, no to jak znalazłeś, no to jakby wzrosła z niej płatność, my ci podamy kod blik i po prostu to się przepisze. I w tym momencie ktoś mógł dokonać tego zakupu, ja dokładnie wiedziałem za co płacę, ile płacę i ja dokonywałem płatności w pewnym sensie.
3: Dokładnie.
1: Tylko ktoś ale to jakby my też tak nie rozrobimy nawet między nie wiem, Sylwek coś tam znajdzie, mówi dobra, no to ja kupię i podam
2: jakiego blika. Bo to rzeczywiście pozwala na bardzo szybkie dokonanie płatności przez widzącego z naszego konta z różnych przyczyn.
3: To naprawdę może być też fajna opcja, bo niektóre sklepy nam na to pozwalają, żeby w końcu wreszcie zobaczyć tę kwotę.
1: To znaczy?
3: No to znaczy, jak my płacimy coś gdzieś, nawet Apple Payem czy czymś, to my płacimy poniekąd na słowo.
0: I ile? Dopiero się dowiadujemy, dokładnie. Kiedy nam zejdzie z karty, ile zeszło.
3: Ile zeszło?
1: Nie.
2: Dokładnie.
1: Jak to? Przecież jeżeli płacisz przez Google, to on ci informuje i ile masz przez Google Pay.
0: Ale po fakcie.
2: Że zapłacono tyle.
3: No tak.
2: Że już to się odbyło, natomiast przy bliku masz informację. Ktoś chce od ciebie tyle, a tyle pieniędzy. Zgadzasz się? Tak, potwierdzam. Albo nie potwierdzam.
0: I transakcja jest blokowana po prostu wtedy. I nie przejdzie. A tu właśnie, no mimo tego, że mamy to dostępne, no to tak jak Mikołaj zauważył, no płacimy tak na słowo. A jak się komuś, nawet nie ze złej woli, słuchajcie, ale jak się komuś na przykład źle na kasie nabije, albo coś...
3: Ale to jest taka sprawa sądowa nawet prowadzona w Stanach Zjednoczonych, o dostępność kas mówiących, bo się okazało...
0: Oj, i chyba właśnie w tym momencie straciliśmy połączenie. Tylko pytanie, czy straciliśmy połączenie z wszystkimi, czy straciliśmy połączenie tylko z internetem? Wydaje mi się, że niestety straciliśmy połączenie w ogóle.
3: $40
0: jest. Mikołaju, jakbyś mógł powiedzieć jeszcze raz, bo straciliśmy na moment łączność.
3: Teraz?
0: Tak, więc jakbyś mógł...
3: Sprawa się sądowa właśnie w tej kwestii odbywa, jeżeli chodzi o dostępność tych kas samoobsługowych akurat w Stanach Zjednoczonych. Po prostu była taka sytuacja, że ktoś płacił kartą, nie miał tych powiadomień w ogóle, bo przecież nie każdy musi je mieć. Po czym przyszedł do domu i okazało się, że transakcja jest o $40 za dużo. No gdzieś były sprawdzane jakieś kwestie w tym sklepie, bo to wiadomo, była jakaś dokumentacja tego. Się okazało, że wybrano, bo oczywiście pracownik sklepu pomagał, wybrano tę opcję cashback, czyli wypłaty pieniędzy z kasy. No i te pieniądze zostały do tego zakupu wypłacone, a klient niewidomy utrzymuje, że on takiej opcji w ogóle nie wybrał. Że po prostu pracownik sobie kliknął...
1: Zabrał,
3: dokładnie, i poszedł. I teraz oni mają z tego normalnie sprawę, że taka kasa powinna mówić osobie niewidomej, co się dzieje. I nie powinno być tak, że pracownik... To, że pracownik jest... W kłopotach to jedno, a to, że cały sklep w ogóle o kasy też to drugie. No ale niestety, żeby to do Europy doszło, to jeszcze trochę.
1: Jezu, ty jesteś po prostu wielbicielem Stanów Zjednoczonych. Nie no, śmieję się, rzeczywiście, no tam są zupełnie inne standardy, trochę inne prawo, inne ustawy, inne te wszystkie regulacje, więc trochę inaczej się to odbywa, chociażby ADA, które w Europie w ogóle nie wiadomo, nie wiem kiedy zaczęło się tutaj mówić o dostępności, a ADA, tak jak mówiłeś, już było w 90-tych latach, więc siłą rzeczy widać, jaki ten przeskok jest, czy był, no bo teraz już jest coraz mniejszy, no ale jeszcze rzeczywiście ja nie wiem, czy my coś musimy doganiać, czy nie. Po prostu wydaje mi się, że każdy obszar i region geograficzno-polityczny ma jakieś swoje regulacje, swoje praktyki prawa i albo się z tym godzimy, albo możemy się, nie wiem, przenieść do drugiego kraju, który nam bardziej odpowiada.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego nie? Dlaczego mamy się zgadzać na to, że gdzieś jest gorzej, skoro można zrobić bez przenoszenia się, to można zrobić, żeby było lepiej.
1: No tak, ale masz na to jakiś wpływ w tej chwili, bo ja nie sądzę.
0: Ja myślę, że zawsze mamy jakiś wpływ, chociażby w kwestii tego, kogo wybieramy do rządzenia. No tak, bo to od tych ludzi przede wszystkim zależy.
1: No to nie masz gwarancji, że oni zrobią...
0: Słuchaj, no nie masz. No ale to właśnie trzeba jakby świadomego społeczeństwa, które będzie wybierało mądrze, bo tak naprawdę no innej możliwości za specjalnie nie mamy, ale zdecydowanie ja się z tym nie zgadzam, że jak się nie podoba, to się można przenieść. Absolutnie nie. Ja mieszkam tu i chcę, żeby mój kraj, w którym mieszkam, był dostępny i nie mam zamiaru się nigdzie przenosić z tego powodu.
1: Że musisz czy coś, tylko że po prostu, no, jeżeli na ten czas dzisiejszy nie ma takiej możliwości...
0: To trzeba robić tak, żeby było lepiej.
1: No okej, okay, zgadzam się z tobą. To co, tutaj teraz już będzie chyba ostatni temat w dzisiejszej audycji, chyba, że coś jeszcze mamy zaplanowanego poza notatkami. I mówiliśmy dawno to było, ja wiem, może z jakieś 10 audycji temu, 8, o nadajnikach, które są stosunkowo, które miały być wyłączane, na nadajnikach 2G i 3G. No i się okazuje, że to właśnie się dzieje. Tak rozmawialiśmy, że w Stanach to się już poniekąd dzieje, że nie wiadomo, kiedy to w sumie do nas dojdzie, do Polski, a się okazuje, że jakoś coraz szybciej to wszystko postępuje. No tak. No tutaj taka uwaga dla osób, które mają starsze telefony, starsze nadajniki, odbiorniki, no trzeba będzie się przesiąść, bo po prostu te sieci 3G i 2G są wyłączane stosunkowo i tak.
2: Znaczy inaczej, no są wyłączane, tak, to się zaczyna na razie ten proces. Na razie wiadomo, że jakieś nadajniki zostały wyłączone. Ile, jakie, gdzie, nie wiadomo. Wiadomo, że coś ruszyło. Różne sieci mają różne na to zapatrywania. T-Mobile twierdzi, że do końca 2020, chyba drugiego roku, chcą wyłączyć wszystko. Orange Plus to no chyba podobnie, ale nie zdeklarowali żadnego terminu. Play mówi, że my to jeszcze tam 7 lat to będziemy jeszcze mieć te 2G i 3G. No i jakby narracja jest generalnie taka, że no smartfony oczywiście wszystkie obsługują LTE. Telefony guzikowe nowe też obsługują LTE. Problem polega na tym, że nie ma w tym momencie telefonów guzikowych, mówiących, które obsługują LTE za wyjątkiem telefonów dedykowanych dla niewidomych, drogich. Naprawdę drogich. I niestety nie ma w tej chwili...
4: No za wyjątkiem Blind Shella, po prostu.
2: No właśnie.
0: A on tani nie jest.
2: A on tani nie jest.
4: No nie, aczkolwiek są droższe od niego też.
2: No, obawiam się, że czeka nas nas. Ludzi, którzy teraz siedzą na tych starych telefonach, no to albo czeka przesiadka na Play i jeszcze parę lat, albo powoli wybór, albo smartfony, albo Blind Shell. Więc no, trochę smutne to jest, że nie ma takich telefonów. Może się pojawią w związku z tym, że... Chociaż wątpię, bo już by się pojawiły. Zobaczymy, co będzie. Ale na razie...
1: Z drugiej strony, no to jakby to było wiadomo, że kiedyś to się tak skończy. To znaczy, no my też ostrzegaliśmy, tak, że no nie da się wiecznie siedzieć na Symbianie. I...
2: Wiesz co, tylko problem polega na tym, że znam naprawdę paru ludzi widzących, którzy po prostu chcą mieć taki stary telefon, bo tak, bo to im wystarcza, tak? Pisanie, tak. SMS-owanie, tyle. I zdjęcia w kiepskiej jakości. To naprawdę jest grupa osób starszych, którym to wystarcza. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś niewidomy chciałby coś takiego, to jest problem. Mhm. Bo w tym momencie właśnie jest tylko jeden telefon. Nie wiadomo, ile on będzie jeszcze w sprzedaży. Jest dość drogi, no bo przyznajmy, znaczy telefony z guzikami to są telefony za 80 zł, 100 zł. No 200 zł to jest drogi telefon z guzikami. No 300 może. Ale generalnie to są taniutkie telefony. No coś na zasadzie, zgubiłem smartfona, idę do sklepu, wyjmuję stówę, telefon poproszę, dziękuję. I mam telefon, który działa. W naszym przypadku będzie problem.
1: Tak.
2: Bo możemy kupić albo smartfon, to już jest kilkaset złotych, no albo dedykowany telefon, który jest 1000 zł droższy. No i no cóż, tyle.
1: I taka to smutna prawda niestety. Czy my mamy jakieś komentarze na koniec?
0: Nie, na chwilę obecną nic nie widzę, ale jeszcze zajrzę. Tu do nas napisał Sylwester, który wypisał nam specyfikację smartwatch Cosped Prime 2 i napisał tak: posiada baterię 1600 mAh,
1: wyświetlacz... Jak na zegarek to nie jest mało.
0: Wyświetlacz Retina o przekątnej 2,1 cala i obrotową kamerę 13 megapikseli, procesor
1: tak,
0: Mediatek.
1: I zatrzymajmy się przy tej obrotowej kamerze, skoro już. Ponieważ w Prime 1 były dwie kamery. Jedna kamera była tak z boku, a druga była tak z przodu nas i ona była do wykrywania twarzy. A ta z boku była do jakiegoś tam nagrywania, robienia zdjęć. Natomiast teraz jest właśnie jedna kamerka, ale ona się obraca i właśnie w jedną stronę, ja nie wiem jak to fizycznie wygląda, ale ona się obraca właśnie w jedną stronę, żeby sobie móc za pomocą swojej twarzy odblokować zegarek, albo może ją obrócić w taką stronę, żeby sobie coś filmować albo robić zdjęcie, takie nie selfie, tylko no, takie panoramiczne.
0: I cóż my tu mamy dalej?
2: Jeszcze jedna rzecz. 2,5 cala to jest 5 centymetrów. To jest bardzo dużo jak na coś, co mamy na ręce.
0: To jest zegar, tak, ale, nie zegarek.
1: Ale no z drugiej strony, no to nie jest źle, no bo jeżeli masz, nie wiem, większy wyświetlacz, to i elki ci się lepiej robi. I nawet jedną ręką z Braille'a to się... No nie, no da się...
2: Znaczy ja się po prostu zastanawiam, jak będzie wyglądał takie zegarzyszcze na ręce.
0: Dokładnie, to taki bardziej jak komunikator ze Star Treka. Albo coś tego typu.
2: Ale ja się zastanawiam, czy na przykład takie coś nie byłoby fajne do tych różnych rozwiązań typu Envision. Jestem ciekaw, czy by to tam działało.
0: No ciekawe.
2: Bo to by mogło być naprawdę ciekawe.
1: Powinno, dlaczego nie?
2: Tam jest kamera dość duża, 13 mega to już jest kawałek kamerki. Gdyby to podejrzewam jeszcze, no podpiąć do jakiegoś powerbanczka w razie czego.
1: Ale to... tam masz ładowarkę taką, która jest takim magnesikiem i ją możesz odłączyć od kabelka i właśnie wtedy masz jako powerbanka.
2: O, no to ciekawe rzeczywiście.
1: Przynajmniej w Cosped Sporcie tak jest.
2: To ja może faktycznie byłbym zainteresowany czymś takim.
1: No mówię.
2: Sprawdzić, co tam się dzieje, bo może takie właśnie narzędzie, które rzeczywiście można mieć na sobie, można I to jest troszkę jak te okularki tak naprawdę.
1: Bo zegarek jest bardziej, znaczy wiesz, te systemy smartwatchowe, tam Android OS na przykład, czy nawet Apple OS, no ale tutaj też nie wypowiem. One są bardzo okrojone, natomiast tutaj w rzeczywistości dostajesz całego Androida z wszystkimi przyległościami.
2: A którego Androida?
1: 10, z tego co pamiętam.
2: O, to fajne. To Michał, co tam jeszcze jest specyfikacji? No właśnie.
0: Już mówię, co my tu mamy. Mamy procesor MediaTek Helio, 4 giga RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. No i waży to wszystko 285 gramów. Jest cieńszy. Jest cięższy nawet od większości smartfonów i nie ma modułu NFC.
2: No tak. A ciekawe, czy ma moduł SIM.
1: No tak. Tak, tak, oczywiście, że tak. Ma i to ciekawe. No tak, bo ja czytałam o tym.
2: Ciekawe.
1: Tylko nie wiedziałam, że to jest takie duże. Jakoś sobie tego nie przyswoiłam, że to jest takie duże i ciężkie. Ale rzeczywiście macie rację, to jest za duże.
2: Ciekawe, czy są wymiary jakieś tego podane. To jest ciekawe.
1: Nie no, myślę, że tak. Możesz sobie wpisać Cosped Prime 2.
2: No to sobie wpiszę.
1: Ewentualnie możesz sobie jedynkę. Ta jedynka też nie była taka zła. Tylko tam był chyba 7 Android, z tego co pamiętam.
2: No dobrze.
0: No to jeszcze to ten głosowy Louis, ten asystent by jeszcze tam na tym Louis poszedł.
2: W sumie ciekaw jestem, czy to jest po polsku ten asystent. To tylko
5: obawiam się, że nie.
0: Ja też się obawiam, że nie, tym bardziej, że z imienia i nazwiska to jakiś Hindus robił, więc...
5: Tak, ja sobie też zainstaluję kiedyś, ale miałem nawet taki plan, ale ja myślę, że to jest po angielsku na razie.
0: Mamy tu
5: pytanie, jak trudno jest przetłumaczyć.
0: Dokładnie. Mamy tu jeszcze wypowiedź od Krzysztofa. Ja myślę, że w niedługim czasie wszystkie te telefony z klawiaturą, typowo dla niewidomych, odejdą do lamusa całkowicie, w sensie, że nie będzie się opłacało po prostu produkować nowych telefonów z klawiaturą. No, z jednej strony okej, Krzysztofie, i to wszystko fajnie, że odejdą, ale co z tymi ludźmi, którzy będą chcieli mieć mimo wszystko taki telefon? No to zostaną na lodzie.
3: Będą miały opcji, no albo będą korzystać z kontroli głosowej, albo będą korzystać z dotyku, podejrzewam. Bo co im zostanie?
0: Zostanie im po prostu niekorzystanie z telefonu, bo
1: i
0: pamiętajmy, tak,
1: zostaną
0: i mogą zostać odcięte od komunikacji, a to dla niektórych może być prawdziwy dramat.
3: Pamiętajmy, że BlindShell to tanie urządzenie nie jest.
2: Tak, i jeżeli to są osoby, które na przykład mają problemy z jakąś koordynacją ruchową, są po jakimś udarze, wylewie, wtedy naprawdę czasami są problemy duże z jakąś motoryką.
3: No to klawiatura.
2: Może być naprawdę problem. Z głosem czasami też jest problem. Tacy ludzie, starsi niektórzy mówią naprawdę niewyraźnie.
1: Starsi, pamiętajmy jeszcze o jednym. Teraz mało ludzi rodzi się stricte tylko i wyłącznie czysto niewidomych. Teraz dużo ludzi, i to są już w tej chwili nastolatkowie bardzo często, mają różne sprzężenia. I może być tak, że po prostu taki nastolatek, który słabo mówi, słabo tam operuje rękoma, nie jest w stanie obsługiwać smartfona.
3: Ja się zastanawiam też, jak te wszystkie rozwiązania, bo przecież Apple sam w sobie ma jakieś rozwiązania dla motoryki, tam jakieś asysty przy gestach, przy czymś.
1: Android też ma takie słocze.
3: Czy to wspiera w ogóle voice-overa?
1: No właśnie.
3: Czy te switche na przykład, jak wygląda kwestia używania tych switchy z voice-overem? Bo tam się chyba coś da od jakiegoś czasu. Coś tak gdzieś słyszałem, ale...
0: To znaczy te switche to prawdopodobnie działają na zasadzie takiej, że możesz tam podpiąć, że możesz, wiesz, podpiąć gesty voice-overa, taki na przykład flick w lewo, flick w prawo. Bo to działa na podobnej zasadzie.
3: No i to pewnie
1: no
3: tylko
1: ale
3: tak.
1: Ale ile możesz zrobić flikami? No masz 4
0: no w
1: strony.
0: iOSie to jeszcze Whatbe Disk i to całkiem sporo.
3: To nie jest tak jak w Androidzie. W iOSie jak ci naprawdę zależy, to zrobisz 95%.
0: A przynajmniej w systemie. Przynajmniej w systemie. Bo w zewnętrznych aplikacjach może być różnie.
3: Dokładnie. Ale takie rzeczy typu, nie wiem, to co... Inaczej. to, co ci pozwoli zwykły telefon...
1: Ale ja nie mówię o podwójnym tapnięciu, no bo to tapnięcie to musisz być sprawny, żeby zrobić to pyk-pyk, nie?
0: A czemu nie możesz tego na przykład, jeżeli masz sprawną głowę? Pamiętaj, że są na przykład switche w formie poduszki i możesz na przykład poruszyć dwa razy głową i to będzie podwójne tapnięcie. Mhm.
3: Dokładnie. I myślę, że to pozostanie, jeżeli już, po co innego?
0: No, to prawda.
1: Niesamowite, że są już takie...
0: A ja miałem też pytania od już kiedyś właśnie ludzi, którzy no sobie nie bardzo wyobrażają korzystanie z czegoś innego niż telefon z klawiaturą. I to wcale właśnie nie dlatego, że nie chcą się technicznie rozwijać, tylko dlatego, że po prostu nie mogą. Że najzwyczajniej w świecie sobie z telefonem dotykowym nie radzą, bo mają tak ograniczoną zdolność manualną.
1: Motoryczną.
3: Chyba, że znajdzie się gdzieś jakaś jedna Nokia, jeden model, który jest jednocześnie z klawiaturą, nawet kuwerty, ale ma LTE. I Symbiana, na którym da się zainstalować Mobile Speaker, czy tam.
0: Dobrze,
3: tam.
0: Mikołaju,
1: bardzo,
0: tylko
1: naprawdę nie wiem, czy
0: tylko
1: coś
0: to
1: jest.
0: Nam też nie rozwiązuje problemu, bo te telefony też się kiedyś skończą.
3: No tak.
0: I to jest jakby, wiesz, no trzeba tu już myśleć tak o tym, co obecnie jest sprzedawane, a nie o jakichś leżakach magazynowych.
3: A zwłaszcza, że zauważmy teraz, że bardzo trudno będzie w ogóle dostać takiego blindshella na przykład z aktywnego samorządu, bo przecież tam chyba 1/4 punktów jest teraz za pracę, a też duża ilość punktów jest za wypełnienie wniosku przez internet.
0: Tak. To prawda.
3: Więc jeżeli jesteśmy osobami starszymi, to już w tym momencie, niezależnie od 3G, nie 3G, jak nam się telefon z Symbianem zepsuje, to jesteśmy skończeni. Bo PlayStation, co? Za co sobie kupimy? No jedyne, co nam pozostaje, to jedyne przesiąść się chyba na iPhone'a i używać klawiatury Bluetooth, bo po co?
0: No.
4: Słuchajcie, jest różnie. Ja znam sytuację, gdzie blindshella kupiła jedna osoba drugiej osobie, która nie może...
3: No albo
4: używać.
3: Tak.
4: Także różne sytuacje są. Myślę, że jakoś
3: chyba,
4: się poradzi. Jeszcze jest troszkę czasu.
3: Nie zapominajmy też o tym, że są te telefony i ich w Polsce może... nie ma jakoś dużo i podejrzewam, że nikt nie testował, bo nikt nie musiał, ale są w jakichś Indiach te rzeczy typu KaiOS i inne takie, te wiecie, telefony z klawiaturą, ale te takie już bardziej feature phony, czyli jakiegoś WhatsAppa tam uruchomimy, może jakiegoś YouTube'a, może Facebooka, ale to jest wszystko na zasadzie, tam mamy 10 aplikacji na krzyż i tyle. I tam nawet jakiś prosty screen readerek był, tam jakiś Aspik. Nie
4: tak,
3: wiem,
4: tylko, że nie ma polskiej
3: wsparciem.
4: Syntezy.
3: No
4: to
3: właśnie.
4: Jest teraz, tam jest jakiś nawet chyba sklep, bo Maxcom wyprodukował taki telefon z tym KaiOS-em, czy nawet dwa. Polski producent zresztą. O, można znaleźć. Ja nie pamiętam w tej chwili marki, ale jest taki. Natomiast jest problem z polską syntezą.
3: No, a nauczyć się korzystać z angielskiej syntezy to też.
0: To nie jest łatwe, zwłaszcza dla starszej osoby.
3: Dokładnie.
0: Także to będzie problem. Dobrze, słuchajcie, bo myślę, że tak sobie dywagować to jeszcze możemy długo, a niedługo nam się skończy wtorek.
1: Tak jest. To co, my się będziemy żegnać z Państwem, bo rzeczywiście za pół godziny mamy środę. Czy ktoś coś jeszcze na koniec by chciał powiedzieć naszym słuchaczom?
3: Ja sobie jeszcze ponarzekam na nakładki dostępnościowe na strony, bo miałem właśnie przed chwilą sobie tutaj swoje rzeczy robiłem, bo mi przyszedł mail z Namecheapa, czyli no z serwisu generalnie od zarządzania domenami, że przydałoby się odnowić. No to się loguje do Namecheapa.
0: Zdaje się, że już nawet Mikołaju tak, chyba o tym wspominałeś.
3: Wspominałem, ale teraz faktycznie miałem tam potrzebę coś załatwić i faktycznie coś zrobić. I Zrobiłem to oczywiście bez nakładki, ale teraz się AccessDB jeszcze bardziej wytwanił i po prostu co chwilę dostajemy alert to use this website in a screen reader and keyboard accessible mode i tak dalej, komunikat cały, co mamy zrobić, żeby była dostępność. Mimo, że ta dostępność tak naprawdę jest i ta nakładka to nam nie jest wcale potrzebna.
1: Lepiej mieć więcej niż mniej.
3: Nie, uwierz mi, że nie.
0: Nie, zdecydowanie nie.
4: Różnie to bywa.
0: Ja Mikołaja w tej kwestii bardzo dobrze rozumiem. Ostatnio widziałem jakąś firmę, która zajmowała się na przykład badaniem dostępności, a na swojej stronie miała taki ładny pseudo-slider wyrzucający tylko dla użytkowników czytników ekranu taką ładną wiadomość. Screen reader greeting. Co 30 sekund.
3: Super. Ktoś coś testował i nie usunął z kodu, bo przecież widzący nie zauważy.
0: I oferta dostępność, że jest ważna, słuchajcie, no, że, no. Że jak my się fajnie zajmiemy wami, jak tylko nam zapłacić.
3: No ale to Accessibility to słynie z tego, przecież ich strona, sama ich strona to ma problemy WCAG i to dość spore z tego co wiem. Tam jakieś były karuzele niedostępne, coś. Już nie wspominając o fakcie, że na niej się ostatnio fala hejtu wylała za wrzucanie obrazków na Twittera i nie dawanie im opisów alternatywnych w ogóle.
0: No cóż.
1: Dobrze, słuchajcie. To my podziękujemy dzisiaj za to, że Państwo byli z nami, za to, że wysłuchali audycji. Myślę, że naprawdę ciekawe dzisiaj te tematy były i takie różnorodne. Ze mną tutaj w studiu był Michał Dziwisz z Konsolety, Paweł Masarczyk, Mikołaj Kołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki oraz ja, Katarzyna Ślipek, też wreszcie dotarłam. Po perturbacjach również dziękuję serdecznie i do następnego.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj w Tyflo Podcaście chciałbym przedstawić Państwu urządzenie dość nowe, które pojawiło się całkiem niedawno na rynku, a nazywa się Blind Shell Classic. Jest to telefon dla osób niewidomych i słabowidzących i starszych, ze zwykłą klawiaturą, mówiący oczywiście, reagujący sygnałami akustycznymi, posiadający również wysokokontrastowe menu, jak i wysokokontrastowe klawisze. Sprzęt dostarczyła do testów firma Lumen Michał Kijewski, ulica Czerska 18, lokal 43, telefon 22 213 0216, strona internetowa www.lumen.pl lub lumen.waw.pl. Też działa. Dziękujemy bardzo. Telefon możemy kupić w dwóch kolorach, czarnym lub czerwonym, w zależności od naszego upodobania. Na dole mamy mikrofon. Przednia część to wyświetlacz 2,8 cala. Pod nim klawisze, tak jak w Nokii, funkcyjne na samej górze, F1, F2, tak można to nakreślić. Kwadracik, taki joystick w kształcie kwadratu, no i klawisz środkowy za twierdź. Pod tym mamy po prawej stronie czerwoną słuchawkę, po lewej zieloną słuchawkę. No i później mamy klawiaturę numeryczną, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, 0 i hash, albo płotek, jak zostało tu przetłumaczone. Góra urządzenia to dwa wejścia. Wejście po lewej stronie, wejście mikro USB, po prawej stronie wejście do słuchawek. Z tyłu zaś mamy głośnik. Na środku u góry mamy przycisk SOS. i po prawej stronie telefonu w kształcie takiej elipsy mamy aparat 2-megapikselowy. Po prawej stronie u dołu, z tyłu aparatu, jest szczelina, dzięki której możemy podnieść pokrywę, tylnią pokrywę aparatu. Pod nią znajduje się bateria 1800 mAh, model BS500 Alligator. No a pod baterią wyjmowalną oczywiście mamy na dole, trzymając telefon klawiaturą do dołu, a wyświetlaczem do góry, ale od siebie, mamy na dole kartę, dwa sloty na kartę microSIM, a nad nim, nad tymi slotami po prawej stronie mamy slot na kartę SD, microSD, przepraszam, na kartę microSD, taki zamykany metalowymi drzwiczkami. Tak to można nazwać. Możemy korzystać z jednej lub z drugiej karty, przy czym slot po prawej stronie obsługuje LTE. Więc te karty tak siedzą jakby naprzeciwko siebie. Jak tą kartę włożyć? Kartę wkładamy prawym dolnym rogiem do, znaczy pod blaszkę po prostu. Wsuwamy. Szkoda, że producent nie zrobił czegoś takiego, że można włożyć, tak jak zrobiono to w routerach internetowych, że można włożyć kartę w jeden i właściwy tylko sposób. Inaczej się nie da. Tutaj nie. To musimy próbować, ale z własnego doświadczenia powiem Państwu, że prawym dolnym rogiem, tymi stykami do dołu, prawym dolnym rogiem się wsuwa pod blaszkę i tak samo tą kartę przeciwną. To są karty microSIM. Kartę microSD też wkładamy w te takie drzwiczki stykami do dołu i zamykamy. Telefon przyjmuje kartę do 32 GB. Telefon Blindshell Classic. Telefon oznaczony logiem Blindshell. Tak samo pod baterią jest logo Blindshell. No i klawisze ładne, kontrastowe. Tu mamy, tak one brzmią ładnie. No to może przystąpmy do włączenia urządzenia. Ja jeszcze powiem, że wymiary, jakieś waga, więc 13 cm wysokości, 5,5 cm szerokości, 2 cm grubości ma to urządzenie. Waży 112 gram już z baterią. No, posiada GPS, posiada Bluetooth, jeszcze to, co telefon taki. Aczkolwiek, czy dostatecznie wykorzystane, to ocenicie Państwo w dalszej części prezentacji. Więc może przystąpmy do włączenia urządzenia. Urządzenie włączamy czerwoną słuchawką, przytrzymując ją aż do momentu, gdy wyczujemy wibrację. I wtedy puszczamy czerwoną słuchawkę. Może, żeby Państwo to usłyszeli. Naciskam. O właśnie. I puszczam. Proszę bardzo.
7: Witam Was, Blindshell Classic. Zanim zaczniesz używać telefon, zarezerwuj proszę kilka minut, aby zapoznać się z interaktywnym poradnikiem. Dzięki niemu nauczysz się postaw użytkowania telefonu. Podczas działania poradnika możesz nacisnąć dowolny klawisz, zostaną wówczas opisane jego funkcje. Niektóre klawisze mogą oferować więcej funkcji w zależności od tego, czy zostaną naciśnięte krótko czy długo. Niniejszy poradnik można w każdej chwili wyłączyć, wystarczy nacisnąć klawisz cofnij, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem potwierdź. Zostanie teraz uruchomiony interaktywny poradnik. Naciśnij dowolny klawisz, aby dowiedzieć się, jaka jest jego funkcja.
4: O właśnie. Ja teraz powiem, że ten poradnik zgłosi się nam tylko wtedy, kiedy dostaniemy nieużywany telefon od dystrybutora. Później już nam się nie zgłosi, chyba że z menu instrukcja obsługi sobie do niego wejdziemy. Funkcja.
7: Przytrzymaj klawisz, aby zamknąć poradnik.
4: To jest takie jakby zabezpieczenie telefonu. Dostajesz pierwszy raz nieużywany. A teraz zobaczmy, jakie mamy funkcje klawisza.
7: Przytrzymaj klawisz, aby zamknąć poradnik.
4: No i spróbujmy nacisnąć klawisz F1.
7: Naciśnij dowolny klawisz, aby dowiedzieć się, jaka jest jego funkcja.
4: Główny funkcyjny po prawej stronie pod
7: wyświetlaczem. Przytrzymaj klawisz, aby zamknąć poradnik. Klawisz zgłaśniania. Służy do zgłaśniania. Przytrzymanie klawisza uruchomi obsługę głosem lub dyktowanie.
4: O właśnie.
7: Klawisz ściszania. Służy do ściszania. Przytrzymanie klawisza uruchomi obsługę telefonu głosem lub dyktowanie. Klawisz zgłaśniania. Służy do zgłaśniania. Przytrzymanie klawisza uruchomi obsługę głosem lub dyktowanie.
4: Mamy tutaj.
7: Klawisz cofnij. Pozwala wrócić do poprzedniej pozycji w menu. Anuluje akcję i odrzuca połączenia.
4: Tak, i jak przytrzymamy klawisz cofnij, to nam wtedy wyjdzie do początku menu.
7: Klawisz potwierdź. Używany do wybierania pozycji w menu, potwierdzania akcji i przyjmowania połączeń.
4: No właśnie. No i potem mamy klawisz.
7: Klawisz pierwsze. Pozwala wprowadzać numery i wpisywać tekst. Przytrzymanie klawisza uruchamia szybkie wybieranie. W menu krótkie przyciśnięcie przenosi do odpowiedniej pozycji w menu.
4: No właśnie. I tak mamy do dziewiątki. Więc nie będziemy tego już demonstrować, ale to
7: klawisz gwiazdka. Pozwala wprowadzać numery i wpisywać tekst. Przytrzymanie klawisza spowoduje zablokowanie klawiatury telefonu.
4: O właśnie, klawisz zero.
7: Klawisz zerowy. Pozwala wprowadzać numery i wpisywać tekst. Przytrzymanie klawisza uruchamia szybkie wybieranie. W menu krótkie przyciśnięcie przenosi do odpowiedniej pozycji w menu.
4: No i jeszcze klawisz hash.
7: Klawisz płotek. Pozwala wprowadzać numery i wpisywać tekst. Przytrzymanie klawisza w głównym menu otwiera ustawienia profili dźwiękowych.
4: No właśnie. No to ja pozwolę sobie wyjść z tego poradnika, przytrzymując czerwoną słuchawkę dłużej. Otrzymam wibrację.
7: Naciśnij
4: i
7: dowolny klawisz,
4: następujący
7: aby
4: komunikat.
7: Się, jaka jest jego funkcja. Przytrzymaj klawisz, aby zamknąć poradnik. Czy chcesz zamknąć poradnik? Naciśnij klawisz potwierdź, aby z powodzeniem zakończono kurs z pomocą poradnika. Aby wykorzystać wszystkie możliwości telefonu, polecamy również zapoznać się z instrukcją obsługi, którą znajdą Państwo w menu głównym telefonu. Mamy nadzieję, że polubicie Państwo swój nowy telefon. Połącz 1 z 9.
4: A właśnie. Już jesteśmy w głównym menu telefonu. Górne klawisze, te właśnie klawisze F1, F2, czyli...
7: Głośność 5.
4: Z racji tego, że podłączyłem telefon pod naszą laboratoryjną konsolę, mamy tylko 5 stopni głośności. Natomiast jak wyjmę wtyk słuchawek z telefonu, otrzymam... Uwaga. Wyjąłem i teraz mam...
8: Głośność 8.
4: Mamy aż 8 głośności.
8: Głośność 7. Głośność 6. Głośność 5.
4: I F prawym klawiszem górnym ściszam i mam wibrację, jak ściszyłem całkiem głośność.
8: Głośność 8. Głośność 5. Głośność 4.
4: Normalnie głośność 4 jest wystarczająca. Ja jeszcze pokażę, jak wychodzę z telefonu.
8: Połącz 1 z 9. Wyłącz telefon.
4: Wybieram z kwadratu wyłącz telefon, naciskam środek, jeszcze raz środek, i telefon się wyłącza, i o właśnie, zawibrował nam, to znaczy, że się wyłączył. I jeszcze raz go włączę, żebyście Państwo zobaczyli, jaka jest różnica, jak nie będzie samouczka. Włączam, naciskam czerwoną słuchawkę i zawibrowało mi i mam już piękne intro muzyczne.
8: Połącz 1 z 9.
4: O właśnie.
7: Głośność 5.
4: Ja powiem tylko tyle, że słuchawki, wejście słuchawkowe jest elektroniczne. Generalnie nie powiedziałem jeszcze, co otrzymujemy z telefonem. Otrzymujemy pudełko całkiem sympatyczne, takie komputerowe troszeczkę, z podnoszonym przednim wieczkiem i skrzydełkami. Otrzymujemy zestaw etykiet, bodajże chyba 24, do przyklejenia sobie na różne rzeczy, które chcemy oetykietować, ale to o tym troszkę później. Otrzymujemy instrukcję obsługi, otrzymujemy kabel USB, no telefon, baterię i otrzymujemy jeszcze zestaw słuchawkowy, taki standardowy z mikrofonem na wejście combo, wejście czteropolowe. No jak powiedziałem, ten telefon ma elektroniczne wejście jackowe, czyli on sobie bada, czy mam dwa pola, czy trzy pola, jak mam te pola rozstawione i się do tego dopasowuje. Co za tym idzie, po włączeniu słuchawek nie otrzymujemy od razu dźwięku, tylko on musi to zbadać, więc takie z pół sekundy opóźnienia od włączenia słuchawek do otrzymania dźwięku. Ma to swoje

0: menu wybudzi i ten wyświetlacz się też wybudzi. Oczywiście można to regulować, jak się też chce. Ja to pokażę. Jakie są zasadnicze różnice między Nokią a Blind Shellem, bo tak można to porównywać. Po Blind Shellu poruszamy się lewo-prawo, nie góra-dół. Góra-dół robi co innego. A lewo-prawo porusza się po menu. Górna część kwadratu czyta nam powiadomienia różne. Na przykład ja przycisnę górną część kwadratu dwa razy.
1: Połącz 1 z 9. 12:36. Poniedziałek. Stan Wi-Fi. Podłączona do MIKROPUSZK24.
0: Stan Wi-Fi. Cały czas siła poruszam sygnału, się 99, po lewej stronie.
1: Siła sygnału 75%. Operator Play. Dane komórkowe wyłączone 3 z 5. Stan baterii 36%. 4 z 5. Bluetooth wyłączony 5 z 5.
0: Bluetooth wyłączony.
1: 12:36.
0: I tak dalej.
1: Poniedziałek.
0: I możemy albo stan baterii, siła po lewą częścią kwadracika się poruszać, albo... I to chodzi, jak Państwo widzą, bardzo responsywnie.
1: Siła sygnału 70, połącz 1 z 9.
0: Wyszedłem czerwoną słuchawką z powrotem do głównego menu. Jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego muzycznego intra. Telefon raz ładnie to zagra, a raz troszkę go przerwie. Nie wiem, od czego to zależy. Od widzimisię telefonu. Po prostu. Tak już ma. Taki jego urok. Czasami ładnie to zagra, czasami tak trochę gorzej. Nie? Różnie. No ale przejdźmy może dalej do telefonu i do tego, co mamy w menu. Poruszamy się w menu lewą i prawą częścią kwadrata. Tego kwadraciku.
1: Wiadomości 2 z 9.
0: To jest wiadomości. Pierwszy połącz.
1: Wiadomości. 2 z 9. Kontakty 3 z 9.
0: Kontakty.
1: Inne aplikacje 4 z 9.
0: Inne aplikacje.
1: Ustawienia 5 z 9.
0: Ustawienia.
1: Informacje o statusie 6 z 9.
0: Informacje o statusie.
1: Instrukcja obsługi 7 z 9.
0: Instrukcja obsługi.
1: Brak wydarzeń 8 z 9.
0: Brak wydarzeń. Tutaj się pojawiają w tych wydarzeniach na przykład przypomnienia z kalendarza albo też SMS-y się pojawiają. Albo SMS-y się pojawiają w ogóle w dwóch miejscach, ale to w tym miejscu, gdzie mówi brak wydarzeń, albo w miejscu rozmowa. I rozmowa jest wtedy w wątku. I to wtedy jest troszeczkę inaczej. Tutaj nie mamy na razie SMS-ów, więc... Ale pojawiają się w dwóch miejscach. Żeby nie było.
1: Wyłącz telefon 9 z
0: 9. No i wyłącz telefon mam jeszcze.
1: Połącz 1 z 9.
0: I połącz. Ja jeszcze powiem, że telefon ma baterię 1800 mAh. Czy to dużo? No bateria nawet może tydzień czasu ponoć działać przy normalnym użytkowaniu telefonu, przy zwiększonym użytkowaniu telefonu. No to trochę tu jest inaczej.
1: Wiadomości, połącz 1 z 9.
0: I co tu mamy? Mamy tak.
1: Wybierz kontakt 1 z 4.
0: Po naciśnięciu środkowego przycisku wybierz kontakt.
1: Wybierz numer 2 z 4.
0: Wybierz numer. I tutaj możemy wpisać sobie numer telefonu.
1: Rejestr połączeń 3 z 4.
0: Rejestr połączeń.
1: Zablokowane numery 4 z
0: 4. I zablokowane numery. Tutaj możemy sobie...
1: Dodaj zablokowany numer 1 z 1.
0: No właśnie, możemy sobie tutaj...
1: Wybierz kontakt 1 z 2. Wpisz numer 2 z 2.
0: No właśnie, możemy kontakt zablokować albo wpisać numer.
1: Dodaj zablokowany numer 1 z 1.
0: Blokować numerów, ale jest taka możliwość i to nawet chyba dobrze. Czasami telemarketerzy, tudzież inni tacy są naprawdę bardzo upierdliwi, że tak
1: zablokowane
0: się wyrażę.
1: Numery 4 z 4.
0: Mamy zablokowane numery, ale może...
1: Rejestr połączeń 3 z 4.
0: Rejestr połączeń.
1: Wybierz numer 2 z 4.
0: Mamy... Wybierz numer.
1: Numer.
0: I teraz wpiszę sobie numer do mojego drugiego telefonu, który mam i spróbuję go odebrać i zobaczycie Państwo, jak to działa.
1: 0, 7, 2, 3, 9, 0.
0: I naciskam zieloną słuchawkę.
1: Łączę.
0: I mam łączę i posłuchajcie Państwo, jak działa ten telefon. Czekamy. No to jest mój telefon. Odbieram.

0: odebrałem. Mam nadzieję, że... O! Nie wiem dlaczego, ale nie mamy HD Voice. Z jakiegoś powodu nie mamy HD Voice. Ja teraz rozłączę.
1: Wybierz numer 2 z 4.
0: No i się rozłączyło. Czasami tak jest, że dzwonimy do plusa i nie mamy HD Voice, a czasami jest tak, że mamy HD Voice. No, różnie to bywa. I nie od nas jakby to zależy, tylko od operatora. Ale telefon obsługuje HD Voice. To jest 100% pewne. Ja jeszcze pokażę...
1: Rejestr połączeń 3 z 4. Zablokowany
0: rejestr połączeń.
1: Wychodzące 607-223-9.
0: To jest to, co żeśmy dzwonili.
1: Wychodzące 607-22. Wychodzące. Michał Kijewski. Przychodzące. 486-95-9. Wychodzące 695-9.
0: Ja sobie tu chodzę po...
1: Wychodzący. Przychodzący. Wychodzący. Przychodzący. Wychodzące. Michał Kijew. Przychodzące.
0: One są wymieszane te.
1: Wychodzące 6. Wychodzące, wychodzące.
0: Wchodzę sobie po tych numerach.
1: Rejestr połączeń, zablokowane numery, rejestr połączeń.
0: Wchodzę sobie w rejestr
1: połączeń. Wychodzące 6, wychodzące 6, 0, 7, 2, wychodzące 6, 0, 7, 2, 2, 3, 9, 0.
0: I teraz nacisnę.
1: Dzwoń, jedno z 8.
0: Mogę dzwoń, nacisnąłem klawisz środkowy potwierdzenia.
1: Wysłać wiadomość 2 z 8.
0: Mogę wysłać wiadomość.
1: Czas trwania połączenia 26 sekund 3 z 8.
0: Czas trwania połączenia.
1: Zapisz jako nowy kontakt 4 z 8.
0: Mogę.
1: Dodaj do kontaktu 5 z 8.
0: Dodaj do istniejącego kontaktu.
1: Zablokuj numer 6 z 8.
0: Zablokuj.
1: Usuń z historii 7 z 8.
0: O właśnie.
1: Usunąć całą historię 8 z 8.
0: O i tutaj można całą historię usunąć.
1: Dzwoń 1 z 8.
0: Ale co, dzwonimy.
1: Łączę.
0: Też nacisnąłem klawisz potwierdzenia, czyli ten środkowy, i otrzymamy połączenie. I odbiorę. I też nie mam HD Voice, więc to, co Państwo słyszą w tle, to jest mój telefon, po prostu. Nie mamy HD Voice. Musimy się rozłączyć.
1: Dzwoń 1 z 8. Wychodzące 607. Rejestr połącz 1 z 9.
0: Wyszedłem do głównego menu. Ja teraz spróbuję połączyć się z tym numerem.
2: Skrypę. Safari. Telefon. Ostatnie. Nagłówek. Nieode. Edycja. 731 218 000.
0: I spróbuj odebrać. Telefon. Tym razem dzwonię na telefon. O. Właśnie.
1: 486072239.
0: I odbieram słuchawką właśnie zieloną. Halo? Halo? O właśnie. Tutaj mamy chyba już HD Voice. Tak? Mamy HD Voice. Słuchamy. Taki jest. Akurat się udało połączyć przez HD Voice. Możemy też nacisnąć klawisz jeszcze raz słuchawki zielonej i dostać chyba tak. Dostaliśmy właśnie głośno mówiące i nam się sprzęga. I się rozłączę czerwoną słuchawką.
1: Połącz 1 z 9.
0: O właśnie. Tu mamy mniej więcej opisaną pierwszą pozycję.
1: Wiadomości, połącz 1 z 9.
0: Połącz. I wiadomo, tutaj mamy wszystko, co się połączenia tyczy. Czyli i mamy...
1: Wybierz kontakt 1 z 4.
0: I kontakty.
1: Wybierz numer 2 z 4. Rejestr połączeń
0: rejestr.
1: 3 z 4. Zablokowane numery.
0: I zablokowane 4 z 4. Numery.
1: Jeszcze... Wybierz kontakt 1. Numer alarmowy 1 z 4. Michał Kijewski 2 z 4. Stan konta 3 z 4. Wyszukać 4 z 4.
0: I możemy jeszcze wyszukiwać. To musimy wpisać sobie, ale to mamy niewiele tych. No może.
1: Stan konta 3 z 4.
0: Stan konta mamy taki numer. Zatwierdzimy tutaj kwadracikiem.
1: Dzwoń. Dzwoń. Łączę. Stan konta.
0: Stan konta. A taki.
1: Pozostało ci 23 zł i 19 groszy do wykorzystania do 20:19:04:27:23:59. Dodatkowo w ramach środków promocyjnych masz 0 zł do wykorzystania do.
0: Także to przy okazji.
1: Połącz 1 z 9.
0: Dowiedzieliście się Państwo, że telefon też umie sobie radzić z kodami USSD i z takimi rzeczami na kartę. Teraz może następna pozycja w menu.
1: Wiadomości.
0: Wiadomości. Wejdźmy w te wiadomości.
1: Napisz SMS 1 z 6.
0: Napisz SMS.
1: Napisz SMS pod numer 2 z 6.
0: Napisz SMS pod numer.
1: Napisz SMS 1 z 6.
0: Albo napisz SMS pod numer 2 z 6.
1: To chyba się... Numer 1 z 3. Tekst 2 z 3. Wysłać wiadomość 3 z 3. Tekst numer 1 z 3.
0: Ja się cofnę.
1: Napisz SMS 1 z 6. Napisz SMS pod numer. Napisz numer alarmowy 1 z 4. Michał Kijewski 2 z 4. Napisz SMS
0: właśnie.
1: 1 z 6.
0: Napisz SMS, czyli do kontaktu. Tutaj tłumaczenie jest takie, jakie jest. Powinno być napisz SMS do kontaktu, a jest napisz SMS pod numer.
1: Napisz SMS pod numer 2 z 6.
0: I tutaj w sumie powinien, tu jest dobrze, a tam jest napisz SMS pod do kontaktu, a jest napisz SMS.
1: Napisz SMS do wielu odbiorców 3 z 6.
0: Czyli grupowo.
1: Rozmowa 4 z 6.
0: Rozmowa. I tu są przedstawione też SMS-y, które przyjdą. Tylko w innej formie. Właśnie w takiej formie wątkowej.
1: Wersje robocze 5 z 6.
0: Wersje robocze.
1: Brak pozycji.
0: On powie w brak pozycji.
1: Wersje robocze. Ustawienia wiadomości 6 z 6.
0: I ustawienie wiadomości.
1: Zawiadomienie o doręczeniu 1 z 1. Zawiadomienie o doręczeniu 1 z 1.
0: Raport doręczeń.
1: Zgłaszaj dostarczenia wiadomości wybrane 2 z 2.
0: Albo.
1: Nie zgłaszaj dostarczenia wiadomości niewybrane 1 z 2. Zgłaszaj dostarczenia wiadomości wybrane 2 z 2.
0: I teraz wychodzę do głównego menu, przytrzymując, naciskając i przytrzymując czerwoną słuchawkę.
1: Połącz 1 z 9.
0: Bo tak bym wychodził po prostu.
1: Wiadomości 2, tak. Napisz SM, napisz wersję robocze 5, ustawienia wiadomości, zawiadomienie o, zawiadomienie o, zgłaszaj dostarczenia wiadomości, nie zgłaszaj, zgłaszaj dostarczenia wiadomości wybrane 2 z 2.
0: I jak naciskam krótko czerwoną słuchawkę.
1: Zawiadomienie o ustawienia wiadomości 2, połącz 1 z 9.
0: Idę sobie
1: połącz 1 z 9.
0: Tak sekwencyjnie, ja chcę szybko do głównego menu. Więc tu mamy wiadomości.
1: Wiadomości 2 z 9. Kontakty 3 z 9.
0: Mamy kontakt. Trzecia pozycja.
1: Lista kontaktów 1 z 6.
0: Lista kontaktów.
1: Dodaj nowy kontakt 2 z 6. Dzwonienie pojedynczym klawiszem 3 z 6.
0: O co tu chodzi? Tu chodzi o tak zwane szybkie wybieranie. Można sobie przypisać pod każdy z klawiszy numerycznych jeden kontakt.
1: Importuj kontakty 4 z 6. Błąd, nie można odnaleźć pliku kontakt.vcf. Upewnij się, czy plik został umieszczony w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD w telefonie.
0: O właśnie.
1: Import kontakty 3 z 9. Inne aplikacje 4 z 9.
0: Kontakty.
1: Lista kontaktów 1. Dodaj dzwonienie. Importuj kontakty 4 z 6. Utwórz kopię zapasową kontaktów 5 z 6.
0: Tak samo możemy tutaj utworzyć kopię zapasową kontaktów.
1: Ustawienia kontaktów 6 z 6.
0: I ustawienia kontaktów.
1: Sortuj kontakty 1 z 2.
0: Sortuj kontakty.
1: Sortowanie kontaktów 2 z 2.
0: I sortowanie kontaktów.
1: Sortuj kontakty 1 z 2.
0: Pierwsze pozycje.
1: Po nazwisku wybrane 1 z 2. Po imieniu niewybrane 2 z 2.
0: No
1: po nazwisku wybrane 1 z 2. Sortowanie kontaktów 2 z 2. Podane imię, nazwisko wybrane 1 z 2. Nazwisko, podane imię, niewybrane 2 z 2.
0: Tak mamy tutaj
1: sortowanie
0: zrobione.
1: Kontaktów 2 z 2. Ustawienia kontaktów 6 z 6.
0: I tu mamy...
1: Połącz 1 z 9.
0: To, mam, to, było, o, to była opcja kontaktów. Ja powiem tylko tyle a propos SMS-ów jeszcze. SMS-y można pisać głosowo, jak również można pisać klawiaturowo, tak normalnie jak w Nokii, bardzo, znaczy bardzo podobnie. To jest tylko taka różnica, że mamy najpierw litery A, B, C, a potem nie tak jak w Nokii A, O, B, C, tylko A, B, C i potem te znaczki. Ja może, żeby już było...
1: Wiadomości 2 z 9, napisz SMS
0: pokażę.
1: 1 z 6, napisz SMS pod numer 2 z 6.
0: No i jak chcę...
1: numer 1 z 3, tekst 2 z 3, tekst.
0: I wpisuję na przykład...
1: Duża A, duża B, duża C, 2, duża U, duża C, duża A, duża B, duża C, 2, duża C.
0: I dopiero po tym takim pyknięciu, na przykład
1: J, K, L, 5, E, J, K, L, 5, E.
0: O. I dopiero nam wtedy po takim pyknięciu wprowadziło nam literę
1: J, L, P, E, J, K, 5, E, J, K, L, 5, E.
0: No i chcemy zobaczyć, co żeśmy napisali, to...
1: Tekst. CEU. 67 znaków pozostało do drugiej wiadomość.
0: O właśnie. Sprawdzamy to naciskając dół. Naciskając dół kwadratu, żeby nie był. A chcę teraz to jakoś tam usunąć.
1: EU.
0: Usuwam czerwoną
1: duża C.
0: słuchawką.
1: Tekst. Napisz SMS pod numer 2 z 6 wiadomości 2 z 9.
0: No, to takie...
1: Połącz 1 z 9.
0: Ta propos wiadomości.
1: Wiadomości 2 z 9, kontakty 3, inne aplikacje 4.
0: No to mamy coś takiego jak inne aplikacje.
1: Narzędzia 1 z 4.
0: Narzędzia.
1: Budzik 1 z 8.
0: Budzik.
1: Minutnik 2 z 8.
0: Minutnik.
1: Kalendarz 3 z 8.
0: Kalendarz.
1: Notatki 4 z 8.
0: Notatki.
1: Dyktafon 5 z 8.
0: Dyktafon.
1: Kalkulator 6 z 8.
0: Kalkulator.
1: Pogoda 7 z 8.
0: Pogoda.
1: Słownik 8 z 8.
0: I słownik. Ja bym to nazwał troszkę inaczej. Translator. To jest taki prosty, bardzo prosty translator. Ale od początku.
1: Budzik 1 z 8.
0: Wchodzimy w budzik.
1: Nowy alarm 1 z 1.
0: Nowy alarm.
1: Ustaw czas 1 z 3. Ustaw powtórzenie 2 z 3. Zapisz alarm 3 z 3. Ustaw powtórzeń. Ustaw czas 1 z 3.
0: Ustawię czas.
1: Czas.
0: Mamy tutaj w tej chwili godzinę. 0056.
1: 0 godzin 56 minut. 6. 6. 6. 5. 0. 0. 0. 5. 6. 6.
0: Tu mogę po prawo.
1: Ustaw czas 1 z 3.
0: Poruszać się tym.
1: Ustaw powtórzenie 2 z 3.
0: Powtórzenie.
1: Poniedziałek odznaczony 1 z 7. Wtorek odznaczony 2. Środa odznaczony. Czwartek odznaczony. Piątek odznaczony. Sobota odznaczony. Niedziela odznaczony. Poniedziałek odznaczony 1 z 7.
0: Czyli jak chcę, żeby zawsze był ten alarm,
1: ustaw
0: to muszę...
1: Ustaw powtórzenie. Zapisz alarm 3 z 3.
0: To muszę...
1: Alarm włączy się za 0 godzin i 0 minut. Nowy alarm 1 z 2. 12:50. Nowy alarm 1 z 2. 12:56. Codziennie 2 z 2.
0: Aha, czyli codziennie mi powiedziało. Wychodzę z założenia, że te powtórzenia tutaj tkwi.
1: Nowy alarm 12:56. Codziennie 2 z 2. Nowy alarm 1 z 2. 12:56.
0: Chyba nam tutaj nie zadziała już.
1: Codziennie 2 z 2. Deaktywuj budzik 1 z 3. Zmień budzik. Usuń alarm 3 z 3. Czy naprawdę chcesz usunąć budzik? Alarm został usunięty.
0: Tak, i usunąłem alarm.
1: Nowy alarm 1 z 1.
0: A jeszcze raz.
1: Nowy alarm. Ustaw czas 1 z 3.
0: Ustaw czas.
1: Ustaw powtórz. Ustaw czas. Czas. 0.
0: 0. 1.
1: 0. 1 godzina 0 minut. Ust czas. 1 godzina 0 minut. 0. 0. 1 godzina 0 minut. 1 godzina 0. Zapisz alarm 3 z 3. Ustaw czas 1 z 3. Ustaw powtórzenie 2 z poniedziałek odznaczony 1 z 7.
0: I to wszystko mówią odznaczone, a jednak wychodzi, czyli jak zaznaczymy, to znaczy, że w poniedziałek chyba ma nie działać. Na to wychodzi.
1: Ustaw powtórzenie. Zapisz alarm 3 z 3. Alarm włączy się za 0 godzin i 3 minut.
0: No właśnie.
1: Nowy alarm 1 z 2. Pierwsza. Codziennie 2 z 2. Nowy alarm 1 z 2. Pierwsza.
0: Można
1: dwie z dwóch.
0: Następne alarmy, ale można ten alarm sprawdzić.
1: Deaktywuj budzik. Zmień budzik 2 z 3.
0: Zmieni.
1: Ustaw czas 1 z 3. Ustaw powtórzenie.
0: Powtórzę.
1: Poniedziałek wybrane 1 z 7. Wtorek wybrane 2 z 7. Poniedziałek wybrane 1 z 7.
0: I tu już jest normalnie. A tam mówi odznaczone. Więc jak tutaj zaznaczę, że jest niewybrane, więc będzie tam niecodziennie ten budzik nam.
1: Ustaw powtórzenie 2 z 3. Ustaw czas 1 z 3. Zapisz alarm 3 z 3. Ustaw powtórzeń. Zapisz alarm 3. Pierwsza. Codziennie 2 z 2.
0: No proszę. I teraz...
1: Połącz 1 z 9.
0: Mam nadzieję, że nam budzik za chwilę zadziała. O godzinie pierwszej. Ja przypomnę, że prezentuję tutaj telefon Blind Shell Classic. Telefon dla osób niewidomych, słabowidzących. telefon dla ludzi, dla których klawisz jest rzeczą najważniejszą i którzy, no powiem sobie szczerze, nie radzą sobie z telefonami dotykowymi. Tak to mogę określić. Dobrze, że jest coś takiego na rynku. Czekamy na godzinę pierwszą, aby budzik nam zadzwonił. Zobaczymy, jak to działa. To a propos budzika. Do budzika możemy sobie dołożyć dzwonek, ale dzwonki i te rzeczy... O, zablokowała się klawiatura, czy inaczej wygasił się wyświetlacz. Powiem, dźwięki budzika zmieniamy w alarmach. Jeszcze może słowo o kosztach. 1499 zł trzeba za taki telefon zapłacić. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Trochę boli, bo osoba widząca za telefon o takiej funkcjonalności zapłaci 200-300 zł, a tutaj mamy tyflocenę. Natomiast dobrze, że jest. Jak Państwo widzą, działa to całkiem, całkiem responsywnie. Całkiem, całkiem sprawnie.
1: Budzik. Pierwsza.
0: O, właśnie. Mamy i wibrację, i budzik. Teraz ja spróbuję to.
1: Jedna z dziewięciu. Wiadomości 2 z 9.
0: No i uciszyłem budzik. Oczywiście on chyba ma jakąś drzemkę, ale nie mam aplikacje, tutaj 4 pojęcia.
1: Narzędzia 1 z 4. Narzędzia, budzik. Nowy alarm, pierwsza. Codziennie nowy alarm, 1 z 1. Codziennie 2 z 2.
0: Wchodzę w tą
1: deaktywuj
0: pierwszą.
1: Deaktywuj budzik 1 z 3.
0: Deaktywuj
1: zmień
0: budzik.
1: Budzik 2 z 3.
0: Zmień budzik.
1: Usuń alarm 3 z
0: 3. Usuń alarm.
1: Czy naprawdę chcesz usunąć budzik?
0: I naciskam kwadracik na środku.
1: Alarm został usunięty.
0: O, proszę.
1: Nowy alarm 1 z 1.
0: I teraz
1: budzik
0: mam tylko
1: 1 z 8.
0: Nowy alarm.
1: Minutnik 2 z 8.
0: Minutnik.
1: Minutnik nieaktywny. 1 minut 0 sekund.
0: Minutnik nieaktywny, 1 minut 0 sekund, tak powiedział. I naciskam.
1: Minutnik nieaktywny.
0: Klawisz środkowy.
1: Aktywuj 1 z 2. Ustaw czas 2 z 2.
0: Ustawię czas.
1: Minuty 1 z 3. Sekundy 2. Zapisz 3 sekundy. Minuty 1 z 3.
0: Minuty.
1: Minuty 0. 0. Minuty 0. 1 z 3.
0: Potwierdziłem.
1: Sekundy 2 z 3. Sekundy.
0: Na przykład 25. 2, 5.
1: Sekundy.
0: Potwierdziłem kwadratem.
1: 25. Zapisz 3 z 3.
0: Zapisz.
1: 0 minut 25 sekund. Ustaw czas 2 z 2. Aktywuj 1 z 2. Ustaw czas 2 z 2. Aktywuj 1 z 2.
0: I teraz zaktywuję ten minutnik. Aktywuj oczywiście klawiszem środkowym. Bo tu mam taki kwadrat i w środku jest klawisz środkowy. Tu się głównie najwięcej rzeczy robi. Prawo, lewo i środek.
1: Aktywny pozostały czas 24 sekund.
0: I teraz dołem sobie sprawdzę.
1: Aktywny pozostały czas 19 sekund. Aktywny pozostały czas 16 sekund. Aktywny pozostały
0: dołem
1: czas
0: joysticka
1: 13
0: sprawdzę.
1: Sekund. Aktywny pozostały czas 10 sekund.
0: No i za chwilę zobaczymy, jak nam się minutnik zachowa.
1: Czas minął.
0: I też mamy sygnał znany.
1: Minutnik nieaktywny, 25 sekund.
0: Minutnik nieaktywny.
1: Minutnik nieaktywny, minutnik nieaktywny, minutnik nieaktywny, minutnik 2 z 8.
0: Dobrze, więc mamy minutnik.
1: Kalendarz 3 z 8.
0: Kalendarz.
1: Dodaj nowe wydarzenie 1 z 4. Agenda 2 z 4.
0: Agenda.
1: Przeglądaj kalendarz 3 z 4.
0: Przeglądaj.
1: Wyszukaj 4 z 4. Przeglądaj kalendarz 2019. 2020. 2019. Kwiecień 2019 roku. Maj 2000. Kwiecień. 1 kwietnia, 8 kwietnia 2000, 1 kwietnia 2009, 15, 20, 29, 1 kwietnia 2009, 8 kwietnia 2000, 15 kwietnia 2000, według dni 1 z 2, cały tydzień 2 z 2.
0: O właśnie.
1: Według dni. Poniedziałek, wtorek, 16, środa, 17, czwartek, 8, 5, sobota, 20 kwietnia, niedziela, 21 kwietnia 2009, poniedziałek. 15 kwietnia 2009.
0: Tak można.
1: Dodaj nowe wydarzenie 1 z 1.
0: No i tak tutaj muszę się bawić w kalendarze.
1: Poniedziałek, według dni 1 z 1. 15 kwietnia 2019, 22 kwiecień 2 maj 2019, 2020, przeglądaj kal, wyszukaj 4 z 4, agenda 2, agenda. Brak pozycji.
0: Brak pozycji.
1: Agenda, kalendarz 3 z 8, notatki, kalendarz, notatki 4 z 8. Dodaj notatkę 1 z 2, lista notatek, brak pozycji. Lista notatek 2 z 2.
0: Ojojoj.
1: Dodaj notatkę 1 z 2.
0: Dodaj notatkę. Tekst. I teraz mogę sobie wpisywać, na przykład tutaj przy bardzo.
1: Duża M, G, J, M, T, J, T, W, P, T, J, A, J, W, T, J, A, T, J.
0: Więc teraz mamy...
1: Tekst. Żmimsz, przachuszasz.
0: O, właśnie.
1: Tekst. Żmimsz, przachuszasz.
0: To nagrałem, ale napisałem. Natomiast chcę sobie zrobić notatkę głosem i też to mogę zrobić. W tym celu naciskam klawisz głośności, jeden z dwóch, i przytrzymuję. To jest notatka tekstowa. To jest notatka tekstowa. Proszę nie piszczeć. Proszę nie piszczeć, bo nie lubię. Jak się Państwu to podoba? Oto jest test telefonu. Każde zdanie...
1: To jest notatka tekstowa, to jest notatka tekstowa. Proszę nie piszczeć, bo nie lubię. Jak się Państwu to podoba, no to jest test telefonu. Tekst. Żmimsz, przechuszasz, to jest notatka tekstowa, to jest notatka tekstowa. Proszę nie piszczeć, bo nie lubię. Jak się Państwu to podoba, no to jest test telefonu.
0: I powiem Państwu... To działa na takiej zasadzie, że dyktujemy sobie po zdaniu, robimy lekką przerwę i w tym momencie otrzymujemy wibrację, taką małą, i dyktujemy dalej. I możemy tak podyktować dużo, po czym naciskamy środek i nam się notatka zrobiła, że tak powiem. Ale teraz, jak nie zrobimy przerwy, to system nam powie, że no niestety nie zrobiłeś przerwy i za dużo dałeś słów i ja nie dam rady tu przetworzyć tego. Używany jest do tego internet i tenże internet to idzie do serwerów z tego, co udało mi się powiedzieć, uzyskać do Yandexa i tam jest to tłumaczone i wraca. Dlatego tu jest internet potrzebny w tym telefonie. Dobrze. Tu mamy notatki. Ja rozblokuję telefon.
1: U. U. N. O. F. Tekst. Żmimsz, przechuszasz, to jest notatka tekstowa. To jest notatka tekstowa.
0: Ja teraz mogę nacisnąć...
1: Proszę nie piszczeć, bo nie lubię. Jak się Państwu to podoba, no to jest test telefonu.
0: Kwadracik.
1: Notatka zapisana.
0: O, proszę.
1: Lista notatek 2 z 2.
0: Lista notatek.
1: Żmimsz, przechuszasz, to jest notatka tekstowa, to jest notatka.
0: Wchodzę.
1: Edytuj 1 z 4.
0: Edytuj.
1: Wyślij za pomocą SMS 2
0: z
1: 4.
0: Mogę wysłać za pomocą SMS-a?
1: Usuń 3 z 4.
0: Usunąć.
1: Wyczyść wszystko 4 z 4.
0: Wszystkie notatki mogę wysłać.
1: Wyślij za pomocą SMS 2 z 4.
0: Mogę wysłać SMS.
1: Wybierz kontakt 1 z 2. Wpisz numer 2 z 2.
0: Wpiszę numer.
1: Numer.
0: I wpiszę numer
1: 6072390
0: i nacisnę kwadracik.
1: Czy chcesz wysłać wiadomość?
0: I naciskam
1: wiadomość
0: kwadracik.
1: Została wysłana. Żmimsz, przechuszasz.
0: Dobra.
1: A proszę nie piszczeć, proszę nie piszczeć. Żmimsz.
0: I teraz...
1: Przechuszasz, to jest notatka tekstowa, to jest edytuj 1 z 4. Wyślij, usuń 3, wyczyść wszystko 4. Czy na pewno usunąć wszystkie notatki? Brak pozycji.
0: Usuń wszystkie notatki.
1: Lista notatek, połącz 1 z 9.
0: I teraz wchodzę w to miejsce, gdzie jest wydarzenie.
1: Wyłącz telefon. Jedno nieodebrane wydarzenie 8
0: z 9. Jedno nieodebrane wydarzenie. Wchodzę tu kwadrat.
1: Wiadomość dla 607223990 została dostarczona. Pierwsza 8, 1 z 2. Wyczyść wszystko, 2 z 2.
0: Ja sobie wyczyszczę. Tutaj dostałem raport doręczenia właśnie. I tu jest, tu są raporty doręczenia, takie różne wiadomości w tym miejscu, w tych wydarzeniach.
1: Brak pozycji.
0: O właśnie.
1: Połącz jedna z dziewięciu.
0: Czyli mamy za sobą notatki. Ja powiem też, że telefon umożliwia nam po prostu zwyczajnie wysyłanie wiadomości głosem i sterowanie głosem. Różnie to działa, ale całkiem nie zgorzej. Fajna jest sprawa, że można właśnie tak sekwencyjnie dyktować. Naprawdę można dużo podyktować do tego telefonu. Nawet całą książkę. Tylko trzeba tak po prostu zdaniami krótkimi i czekać na wibrację, aż on przetworzy. I czekać na wibrację. I można długo. Także to jest nawet fajne.
1: Kontakty, inne aplikacje,
0: narzędzia.
1: Minutnik, kalendarz, trzy notatki.
0: Notatki.
1: Dyktafon, 5 z 8.
0: Dyktafon.
1: Rozpocząć nagrywanie, 1 z 2. Lista nagrań, brak pozycji.
0: Mamy brak.
1: Lista nagrań, rozpocząć nagrywanie, 1 z 2.
0: No to rozpocznijmy nagrywanie.
1: Nagrywam.
0: To jest wiadomość, specjalnie testujemy dyktafon telefonu. Testujemy dyktafon telefonu Blind Trail Classic. Testujemy, to jest Tyflo Podcast. O właśnie, otrzymaliśmy kolejne powiadomienie, że tu SMS przyszedł z tego telefonu do mnie na drugi telefon. Zaraz nawet możemy to sprawdzić, żeby to było. Naciskamy kwadracik na środku.
1: Nagranie zostało zapisane. Lista nagrań 2 z 2.
0: Lista nagrań.
1: Nagranie 1, 22 kwietnia 2019 roku. Pierwsza 9, 1 z 1. Nagranie 1, 22
0: kwietnia 2000.
1: Otwórz 1 z 4.
0: Otwórz.
1: Zmiana nazwy 2 z 4.
0: Zmień nazwy.
1: Usunąć 3 z 4. Usuń wszystko 4. Zmiana nazwy 2. Otwórz 1 z 4.
0: To jest wiadomość. Specjalnie testujemy dyktafon telefonu. Testujemy dyktafon telefonu Blind Trail Classic. Testujemy. To jest Tyflo Podcast. O właśnie, otrzymaliśmy kolejne powiadomienie, że tu SMS przyszedł z tego telefonu do mnie na drugi telefon. Zaraz nawet możemy to sprawdzić, żeby to było. Naciskamy kwadracik.
1: Zakończono odtwarzanie.
0: O właśnie. I teraz... To jest wiadomość.
1: Zatrzymano odtwarzanie.
0: Chcę się
1: Nagranie jedno. 22. Otwórz nie. Zmiana. Usunąć 3 z 4. Czy na pewno usunąć nagranie?
0: Tak.
1: Nagranie usunięto. Brak pozycji.
0: I mamy komunikat.
1: Dyktafon 5 z 8.
0: Brak pozycji. Ja jeszcze dodam, że dyktafon nagrywa w formacie Opus. 16 kilobitów, 48 kHz mono. Do plików z dyktafonu można się dostać, podłączając telefon pod komputer. Więc jesteśmy za dyktafonem.
1: Kalkulator 6 z 8. Dyktafon, kalkulator 6
0: z 8. Mamy kalkulator.
1: Przygotowany.
0: I tutaj w kalkulatorze mamy wszystko, cztery podstawowe działania. One są pod gwiazdką.
1: Plus, minus, razy, dzielone.
0: O właśnie. Pod płotkiem mamy przecinek, no i klawiaturkę numeryczną. Równa się, które zatwierdzamy joystickiem. I tak mamy na przykład...
1: 2, plus, minus, razy.
0: Na przykład 2 i naciskamy kwadracik na środku.
1: 0.
0: O. Fajnie.
1: 0.
0: Może jeszcze raz.
1: 2, plus, minus, razy. 2, 4.
0: O, teraz wyszło. Coś tam się zepsuło chwilowo. I na przykład teraz możemy zrobić...
1: Plus.
0: 4.
1: 4. 8.
0: O. 8. Nie, już teraz działa. Działa prawidłowo.
1: 8. 8.
0: Wynik możemy powtórzyć naciskając dół joysticka.
1: Skreślone 8.
0: Tak. I czerwoną słuchawką kasujemy.
1: Kalkulator 6 z 8.
0: No to jest taki prosty kalkulator. Brakuje mi procentów w kalkulatorze. Moim zdaniem i dla starszych osób procenty mi się przydały. Wiadomo, zaawansowany matematyk powie, że wszystko można policzyć na kartce i na palce. No ale tacy mniej zaawansowani to jednak może co innego.
1: Pogoda 7 z 8. Kalkulat pogoda 7
0: pogoda.
1: Z 8.
0: No i proszę bardzo. Wejdźmy w pogodę.
1: Aktualna pogoda Suwałki. Temperatura 6 stopni Celsjusza. Bezchmurnie 1 z 6.
0: I teraz.
1: Jutro temperatura 17.
0: Jutro.
1: Środa.
0: Środa.
1: Czwartek. Prognoza 5 z 6. Ustawienia jednostek 6 z 6. Aktualna pogoda Suwałki. Ustawienia jednostek. Temperatura. Stopni Celsjusza 1 z 2. Prędkość wiatru, metry na sekundę, 2 z 2. Temperatura, stopni Celsjusz, stopnie Fahrenheita niewybrane, 2 z 2.
0: No właśnie, temperatura, można.
1: Prędkość wiatru, metry na, kilometry na godzinę niewybrane, 2 z 3. Węzły niewybrane, 3 z 3.
0: No można i węzły.
1: Prędkość wiatru, temperatura, stopni Celsjusza, nie ustawienia, aktualna pogoda, Suwałki, temperatura, ustawienia, prognoza 5 z 6.
0: Prognozę możemy wejść.
1: Poniedziałek 22 kwietnia, 2. Temperatura 6. Poniedziałek 22 kwietnia, 5.
0: O właśnie.
1: 22 kwietnia, 8. Temperatura 9 stopni Celsjusza, bezchmurnie. Prędkość wiatru 5,4 metry na sekundę. Zachmurzenie 5%. Wilgotność 83%. Ciśnienie 1,025,219 hektopaskala. 3 z 40. Poniedziałek 22 kwietnia, 11. Poniedziałek 22 kwietnia, 14. Poniedziałek 22 kwietnia, 17. Poniedziałek 22 kwietnia, 20. Poniedziałek 22 kwietnia, 23. Wtorek 23 kwietnia, 2.
0: I tak można.
1: Prognoza 5 z 6.
0: Po pogodzie sobie chodzić. Uważam, że ta pogoda jest zrobiona całkiem sympatycznie akurat tu.
1: Słownik 8 z 8.
0: No i słownik.
1: Język,
0: czyli
1: źródłowy. Polski 1 z 4.
0: No niech będzie polski. Może być
1: polski, portugalski, słowacki, nie, szwedzki, nie, włoski, nie, angielski, nie wybrane, 1 z 15, chorwacki, nie, czeski, nie, duński, nie, fiński, francuski, hiszpański, niderlandz, niemiecki, norweski, polski wybrane, 11
0: polski.
1: Z 15, polski wybrane, portugalski, nie wybrane, polski wybrane, język źródłowy, polski, 1 z 4, język docelowy, angielski, 2 z 4,
0: angielski
1: wybrane, 1 z 15, chorwacki, nie, czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, niderlandz, niemiecki, nie wybrane, niemiecki wybrane.
0: Wezmę niemiecki.
1: Język, słowo 3 z 4. Tłumacz 4 z 4. Słowo 3 z 4. Słowo.
0: I teraz mogę sobie słowo wpisać, ale mogę sobie je też wrzucić głosem i tak to zrobię. Naciskam klawisz głośności, go przytrzymuję i po sygnale mówię. Lodówka.
1: Lodówka. A. Słowo. Lodówka. Tłumacz. 4. Wczytywanie.
3: Kühlschrank.
1: Męski. Rzeczownik. Jedno z jednego.
3: Kühlschrank.
1: Męski. Rzeczownik. Jedno z jednego.
0: Kühlschrank. Czyli on tłumaczy sobie słowo. Słowa.
1: Tłumacz. 4. Słowo. Lodówka. 3. Słowo. Lodówka. K. W. U. Z. D. O. L. Słownik 8 z 8. Język źródłowy. Tłumacz 4 z 4. Słowo. Słowo.
0: Wielkanoc. O.
1: Wielkanoc. C. Słowo. Wielkanoc. Tłumacz 4 z 4. Wczytywanie.
3: Ustan.
1: Nijaki. Rzeczownik. Jedno z jednego.
3: Ustan.
1: Nijaki. Rzeczownik.
0: No, to tak jest po niemiecku, załóżmy. Tak to działa, tych języków jest więcej. Tak działa słownik.
1: 8 z 8. Pogoda 7, narzędzia 1 z 4.
0: I mamy już narzędzia za sobą.
1: E-mail 2 z 4.
0: Mamy maila. Mail jest.
1: Pojawił się błąd uwierzytelnienia.
0: No właśnie.
1: E-mail 2 z 4.
0: Mail jest zdefiniowany tutaj przez pana dystrybutora. Nie będziemy go ruszać. Natomiast, bo to jest egzemplarz testowy, natomiast normalnie Państwo będą mogli sobie tego maila tam zdefiniować i tak dalej, i tak dalej, i będzie można tam sobie zrobić, co trzeba. Niestety.
1: Edytuj konto, jedna z jednego.
0: No, edytuj konto.
1: Adres e-mail, Lumen Biuro, serwer SMTP, SM, serwer IMAP, IMAP. Hasło 4, zapisz 5, usuń konto 6, adres e-mail, Lumen Biuro, edytuj konto, jedna z jednego, e-mail 2 z 4.
0: No to tyle, co o e-mailu mogę powiedzieć.
1: Media 3 z 4.
0: Potem mamy media.
1: Odtwarzacz muzyki, 1 z 6.
0: Odtwarzacz muzyki.
1: Znów odtwarzanie, 1 z 5.
0: Mamy znów odtwarzanie.
1: Wszystkie utwory, 2 z 5.
0: Wszystkie utwory.
1: Wykonawcy, 3 z 5. Albumy, 4 z 5. Ulubione, 5 z 5. Znów odtwarzanie, 1 z 5.
0: Znów odtwarzanie.
1: Odtwarza 2BS 7, 4, 6, 3, 8, 4 Hero.
0: No i tutaj mogę krótko nacisnąć kwadracik.
1: przewiń utwór, jedna z dwóch. Zapisz w ulubionych, dwa z... przewiń utwór,
0: przewinę
1: jedna z dwóch.
0: Utwór.
1: Przewijanie aktywne. Odtwarza. 2BS746384 Hero.
0: I przewijam sobie. Ale naciskam. Muszę nacisnąć.
1: Przewiń utwór, jedna z dwóch. Zapisz w ulubionych, przewiń, przewijanie aktywne. Odtwarza. 2BS7. Przewiń utwór, jedna z dwóch. Zapisz, przewiń utwór, jedna z dwóch. Zapisz, przewiń utwór, zakończono przewijanie.
0: O właśnie.
1: Przewijanie aktywne. Przewiń utwór, jedna z dwóch. Przewijanie aktywne. Od przewiń utwór, jedna z... Przewijanie aktywne. Zakoń... Pauza. 2BS, odtwarza. 2BS, zakończono przewijanie.
0: Odtwarza. Ale teraz mogę Anotcher. Sobie...
1: Zakończono przewijanie.
0: Skakać po utworach.
1: Odtwarza. Anotcher, odtwarza. Blank Cells, 4 Hero.
0: To jest...
1: Odtwarza. Conceptions 4 Hero. Odtwarza. 8 4 Hero.
0: No tu są jakieś takie.
1: 8 4 Hero. 12.3 z 5. Znów odtwarz wszystkie utwory. 2 z 5.
0: Wszystkie utwory to będzie nam odtwarzał. Wszystkie utwory, jakie są tutaj w tym telefonie.
1: Wykonawcy 3 z 5. 4 Hero. 1 z 4. 4 Hero. 4 Hero. 3 z 4. Wyszukaj 4 z 4. 4 Hero. 1 z 4. Wykona albumy 4 z... Creating Patterns 4 Hero Fit. Jill Scott 1 z 4. Creating Patterns Limited Edition 4 Hero 2 z 4. Creating Patterns Promo 4 Hero 3 z 4. Wyszukaj 4 z 4. Albumy 4
0: już
1: z
0: mówię.
1: 5.
0: Albumy to są podfoldery i foldery, które znajdują się w odpowiednim katalogu. Ja potem pokażę, jak podłączę telefon pod komputer. Co jest gdzie.
1: Ulubione 5 z 5.
0: No i ulubione. Możemy zapisywać utwory do ulubionych.
1: Brak pozycji.
0: Brak pozycji, bo nie
1: odtwarzacz
0: zapisałem.
1: Muzyki, jedna z sześciu.
0: Ale możemy zapisać sobie taką wybraną playlistę do ulubionych.
1: Radio internetowe. Dwa
0: teraz
1: sześciu.
0: Radio internetowe. I tu wchodzimy.
1: Wczytywanie.
0: Wczytajmy
1: znów
0: sobie.
1: Odtwarzanie, jedna z sześciu.
0: Wznawiamy odtwarzanie.
1: Odtwarza. Radio Szczecin. Jedno z jednego.
0: Radio Szczecin.
1: Radio Szczecin. Radio Szczecin. Radio Szczecin. Znów popularne stacje, dwie z sześciu.
0: Mamy popularne stacje.
1: All Night Classic. Odtwarza. All Night Classic. Jedno z 86.
0: All Night Classic. Gra.
1: Odtwarza. cmp3.eu. Radio Online. Techno. Dance. Pop. Odtwarza. House of Funk. 3 z 86. Odtwarza. Modm. 4 z 86.
0: Ja powiem tylko, że właśnie chodzę po tych, po prostu naciskając strzałkę, znaczy naciskając kwadracik, prawą część tego kwadrata.
1: Odtwarza. Muzyczne radio. 5 z 86. Odtwarza. Off Radio Kraków. 6 z 86. Odtwarza. Muzyczne radio. 5 z 86.
0: No, no.
1: Odtwarza. Modm. 4 z 86. Odtwarza. Muzyczne radio. 5 z 86.
4: Na wydanie listy. Spotykamy się w niedzielę wielkanocną 21 kwietnia na Best of the Best Live. Największe hity najlepszej klubowej listy w Polsce. Zaprasza Maciej Boch. Start 22. Parkowa Klub Jelenia Góra. Po reklamie. Wehikuł czasu. Muzycznego radia.
5: A ile wspomnień związanych...
1: Odtwarza.
0: No dobrze,
1: of dosyć. Radio Kraków. 6,
0: of Radio Kraków
1: 6,
0: też...
1: Odtwarza. Planeta FM. Planeta FM.
0: O właśnie.
1: Nie jest teraz
0: i tutaj
1: dostępny.
0: Się zaczyna.
1: Odtwarza. Planeta FM. Planeta FM. Progressive House. Strumień nie jest teraz do... Odtwarza. Planeta FM. Planeta FM. RNB Pop. Strumień nie jest teraz dostępny. Planeta FM. RNB Pop. 9 z 86. Planeta FM. Chill Out. Odtwarza. Planeta FM. Planeta FM Chill Out. Strumień nie jest teraz do... Planeta FM
0: i teraz powiem tak. Tych strumieni, które nie są dostępne, jest niestety dosyć dużo. Ja nie wiem, skąd jest brana ta baza do radia internetowego. Dodać stacji nie możemy. Nie wiem, skąd to jest brane. Jeszcze tutaj mam
1: popularne
0: możliwość...
1: Stacje, kategorie 3
0: kategorie.
1: 80S 1 z 15, 90S Classical 3,
0: Classical,
1: Dance 4, Dancehall 5,
0: Dancehall,
1: Easy Listening 6,
0: Easy Listening,
1: Electronic 7,
0: Electronic,
1: Funk 8,
0: Funk,
1: House 9,
0: House,
1: Pop 10,
0: Pop,
1: Religion 11,
0: Religion,
1: Talk i Speech 12,
0: Talk,
1: Top 40,
0: speech,
1: 13
0: top
1: z 15,
0: 40,
1: Trans 4,
0: trans,
1: Variety 15 z 15.
0: Variety, Variety, Variety, variety
1: 80S 1 z 15. Kategorie.
0: Cofamy się.
1: Kraj 4 z 6.
0: Mamy kraje.
1: Wczytywanie. Azja, Afryka, Ameryka, Ocean, Ameryka, tak Europa, Azja, 2 z 6. Kraj
0: można 4 tam
1: z 6.
0: sobie tutaj coś tam.
1: Ulubione 5 z 6.
0: No i ulubione.
1: Wyszukaj 6 z 6.
0: I wyszukiwanie. Wyszukiwanie działa tylko w tej danej bazie, którą mamy, niestety. Nie możemy wyszukać dowolnej stacji. Nie. To jest tylko to, co mamy w tej bazie. Szkoda, bo no fajna sprawa, ale troszkę jednak.
1: Ja
0: myślę, że z kolejnymi aktualizacjami systemu Blind Shell będzie możliwe więcej.
1: Ale Radio coś. FM 3 z 6.
0: Radio FM. I teraz jak wyłączę nasz telefon od radia, od konsolki, mamy...
6: Proszę podłączyć słuchawki. Służy jako antena.
0: No właśnie.
6: Radio FM 3 z 6.
0: Więc ja z powrotem uruchamiam naszą... Znaczy telefon włączam do konsoli radiowej.
1: Czytnik Radio FM 3
0: radio
1: z 6.
0: FM.
1: Odtwórz radio 1 z 2. Ulubione 2 z 2. Odtwórz
0: no
1: radio 1 z 2.
0: Odtworzę radio.
1: Odtwarzacz 91,2. Głośność 2. Głośność 3.
0: No, powiem tak. To tak gra. Radio możemy sobie wyszukiwać.
7: Jedź do łożysk ciężkich motorów.
0: I tak sobie to działa.
8: Księże.
0: Naprawdę silny sygnał musi być, żeby było stereo. Ale, żeby nie było, co tu mamy? Nacisnę krótko kwadracik, znaczy ten joystick.
1: Zapisz w ulubionych jednym z czterech. Grać z głośnika 2 z 4.
0: Grać z głośnika, proszę bardzo.
6: Odtwarzacz 91,2.
0: Możemy, ale musimy mieć włączone te słuchawki jednak.
6: Zapisz ulubione odtwarzanie przez słuchawki.
1: Odtwarzacz 90. Zapisz grać z głośnik. Wyszukiwanie ręczne 3 z 4.
0: Wyszukiwanie ręczne mamy też.
1: Odtwarzacz 91,2.
0: I możemy sobie... Ręcznie, proszę bardzo.
1: Odtwarzacz 94,9.
0: Mogę sobie...
1: Odtwarzacz 95,1.
0: Mogę sobie...
9: Chowanego...
0: Mogę sobie tutaj spokojnie kontrolować klawiszem do dołu, która częstotliwość.
1: 98,0. Odtwarzacz 98,9.
0: Ale jeszcze mam coś innego.
1: Jednym z czterech grać wyszukiwanie. Wprowadzić częstotliwość.
0: Wprowadzę częstotliwość.
1: Częstotliwości.
0: I wprowadzę 9, 6, 9.
1: Odtwarzacz 96,9.
0: A właśnie. Ciężko, komputery są włączone, ale jeszcze raz.
1: Wprowadzić częstotliwość. Częstotliwości.
0: I na przykład 9, 1, 2.
1: Odtwarzacz 91,2.
0: No właśnie. I gra. Tutaj mam akurat w stereo, ale utwór. Wyjdźmy już z tego radia.
1: Radio 1 z 2. Głośność
0: radio jest naprawdę 5. głośne. Dużo głośniejsze od... I radio nie jest takie złe. To 96,9 to było Radio Białoruś. Ja chciałem pokazać po prostu, jak to mniej więcej odbiera. Bardzo słabo odbiera, ale to jest słaba stacja. I powiem szczerze, że to radio FM, owszem, ono wymaga silnego sygnału, żeby dostać stereo. Natomiast naprawdę jest, no, w porównaniu z radiem od Nokia 52 czy innymi, jest naprawdę niezłe. Tutaj muszę przyznać, że im się udało.
1: Ulubione 2 z 2. Otwórz radio 1 z 2. Radio FM 3 z 3. To mam radio FM. Czytnik książek 4 z 3.
0: Czytnik książek.
1: Ostatnia książka 1 z 3. Lista książek 2 z 3. Zakładki 3 z 3. Lista książek. Stefania 1 z 2. Wyszukaj 2 z 2. Stefania.
0: Mamy Stefanię.
1: Kontynuuj czytanie 1 z 5.
0: Kontynuuj.
1: Czytaj od początku 2 z 5.
0: Czytaj od początku.
1: Przeglądaj zawartość 3 z 5.
0: Przeglądaj zawartość.
1: Stefania 1 z 1.
0: No to tak samo.
1: Stefania, wyszukaj 2 z 2. Stefania, jedno z... Kontynuuj, czytaj od... Przeglądaj. Zakładki 4 z 5.
0: Zakładki.
1: Usuń książkę 5 z 5. Zakładki. Możemy 4 usunąć. Z 5. Brak pozycji. Stefania, jedno z 2. Wyszukaj. Stefania, kontynuuj
0: mamy...
1: czytanie. Czytaj od początku.
0: Czytaj
1: czy na pewno
0: początku.
1: Chcesz rozpocząć czytanie od początku?
0: No to...
1: Powieść psychologiczna. Kto poznał panią Stefanię, ten wolał od innych panią. Coś w niej już takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak buławatki i na sobie ładne szmatki. Chociaż to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo schludna. Aż mówił każdy przechodzień, ta się musi kąpać co dzień. Pauza. No. 15%.
0: O właśnie.
1: Odtwarza. Choć męża miała filistra, w innych rzeczach była bystra. Pauza. 18%.
0: Pauzujemy czerwoną słuchawką. Ale dalej chcemy odtwarzać to kwadratem.
1: Odtwarza. Choć męża miała filistra, w innych rzeczach była bystra. Jeździła aż do abacji po temat do konwersacji.
0: I tak dalej.
1: Pauza. 20. Stefania, jedno z dwóch.
0: Chciałem powiedzieć, że ten czytnik książek obsługuje nam książki w formacie MP3 albo TXT. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Nie obsługuje nam ani EPUB-a, ani innego takiego. Szkoda, może z czasem. Można oczywiście dodać zakładkę do pliku, można ją nazwać. Natomiast z racji tego, że jest to materiał dostarczony przez dystrybutora, no tu nie chcę tutaj mocno tak aż ingerować.
1: Wyszukaj 2 z 2, lista książek, zakładki 3 z 3, czytnik, aparat 5 z 6.
0: Aparat. Mamy aparat fotograficzny. On tak cyka. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. No i teraz chcę zrobić zdjęcie, naciskam kwadrat. O, zdjęcie poszło.
1: Zapisz obraz 1 z 2.
0: Zapisuję
1: obraz.
0: Nagraj
1: teraz krótki opis.
0: To jest obraz zapisany.
1: Obraz został
0: Obraz został zapisany. I kolejne zdjęcie. I znowu robimy.
1: Zapisz obraz 1 z 2. Nagraj teraz krótki opis.
0: To jest obraz testowy. Ciekawe, czy się nagra.
1: Obraz został zapisany.
0: No i... Możemy wyjść z aparatu.
1: Aparat 5. Galeria 6.
0: Mamy galerię.
1: Zdjęcia z aparatu 1 z 2.
0: Wchodzimy w zdjęcia z aparatu.
1: Brak obrazu.
0: I mamy brak.
1: Zdjęcia z aparatu 1 z... Brak obrazu.
0: Brak obrazu.
1: Zdjęcia z aparatu 1 z... Inne zdjęcia.
0: Inne zdjęcia.
1: Brak obrazu.
0: Brak obrazu.
1: Inne zdjęcia, galeria.
0: Dlaczego?
1: 6 z
0: 6. Nie wiem.
1: Media 3 z 4.
0: Wychodzi na to, że aparat nam zapisuje zdjęcia. Komunikuje nam, że zapisuje, a ich nie zapisuje. I ich nigdzie nie ma. Dlaczego? Nie wiem. Nie udało mi się ustalić tej przyczyny tego zjawiska. Może w aktualizacji, w przyszłych aktualizacjach oprogramowania będzie to poprawione.
1: Pomocy wizualne, media 3 z 4.
0: To mamy media. Teraz mamy
1: pomocy
0: wizualne
1: 4 z 4. Rozpoznawanie kolorów 1 z 3.
0: No to rozpoznawanie kolorów.
1: Przygotowane.
0: Przygotowane. No i sprawdzam, co tu mam.
1: Przygotowane. Przygotowane. Czarny.
0: O. Naciskam środek.
1: Zielony. Czarny. Czarny. Niebieski. Szary. Szary. Czarny. Szary.
0: No wychodzi na to, że mam koszulę w paski, aczkolwiek różnie z tym kolorem, z tym testerem koloru jest.
1: Czarny.
0: A klawiatura wychodzi na to, że jest czarna. A jak z płytą kompaktową?
1: Czarny. Czarny.
0: Płyta czarna. No dobrze. I to mamy tester.
1: Rozpoznawanie kolorów.
0: Kolorów,
1: lokalizacja 2 z 3.
0: Lokalizacja, czyli wykorzystanie GPS-a.
1: Wczytywanie.
0: Wczytuję. Lokalizację. To trochę.
1: Kasztanowa 36, 16 400 Suwałki, 1 z 4.
0: To mam jeszcze.
1: Dokładność 10 metrów, 2 z 4.
0: Dokładność 10 metrów, co jest niestety totalną bzdurą, bo jesteśmy kilka ulic od ulicy Kasztanowej.
1: Wyślij wiadomość z lokalizacją 3 z 4. GPS 54111074N 22948394E4.
0: Przejechałem się samochodem z moim bratem i jak działa ten GPS, taką większą próbkę dam Państwu troszkę później.
1: Znakowanie obiektów 3 z 3.
0: No i jeszcze mamy znakowanie obiektów w tym menu.
1: Czytaj oznaczenia 1 z 3. Brak oznaczeń w bazie danych. Najpierw należy oznaczyć jakikolwiek obiekt. Czytaj oznaczenia 1 z 3.
0: Właśnie.
1: Nowe oznaczenie 2 z 3. Lista oznaczeń 3 z 3.
0: Już mówię. Z telefonem dostajemy zestaw etykiet QR, które możemy sobie na dane miejsce przylepić i kierując kamerę na daną naklejkę możemy sobie nagrać opis do tej naklejki. Z racji tego, że mamy egzemplarz testowy, nie możemy do końca tego ugryźć. Natomiast powiem szczerze, że jakoś to działa. Całkiem nawet. Pozwolicie Państwo, że wezmę te etykietki QR. Nie wiem, czy powiedziałem, że otrzymujemy jeszcze ładowarkę z portem USB, oprócz kabla USB. Otrzymujemy, żeby nie było. Cały komplet otrzymujemy w pudełku. Do tego kabel USB, ładowarkę, wszystko co trzeba. Dostajemy. Ja spróbuję tutaj pokazać, jak to działa, te rzeczy QR-owe. Mamy tutaj te nalepki. No i teraz...
1: Czytaj oznaczenia. Jedna, nowe oznaczenie. Dwa, trzy.
0: I teraz mamy pyk, pyk, pyk. Ja muszę teraz tak sterować, żeby mi aparat QR znalazł, cokolwiek. Spróbuję. Generalnie jest to łatwiejsze, gdy mamy jedną naklejkę, ale tu mamy cały sztab tych naklejek.
1: Nagraj opis obiektu 1 z 2.
0: O właśnie, spróbuję jeszcze raz.
1: Nagraj teraz krótki opis.
0: To jest opis testowy. To jest opis testowy obiektu. Chyba źle trzymam.
1: Nowe oznaczenie zostało zapisane.
0: O właśnie.
1: No, lista oznaczeń, czytaj oznaczenia.
0: O, teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Bo wziąłem, spróbowałem naklejki z rogu oznaczyć.
1: To oznaczenie na razie nie zostało użyte. To oznaczenie na razie nie zostało użyte.
0: To jest opis testowy. To jest opis testowy obiektu. Chyba źle trzymam. Udało się. Udało się po długich próbach. Powiem tak, to jest naprawdę ten sztabel tych nalepek jest tutaj, jest 24 czy tam 25 ich i...
1: Czytaj nowe oznaczenie, lista oznaczeń 3, nagrany opis 1, 1 z 1, edytuj, usuń oznaczenie, nagrany opis 1, 1 z 1, edytuj opis, nagrany opis 1, edytuj opis 1, nagrany, edytuj, usuń oznaczenie, edytuj opis 1 z 2, usuń oznaczenie, czy na P, brak pozycji.
0: O właśnie.
1: List, znakowanie obiekt, niski poziom baterii.
0: O właśnie, już mam...
1: Rozpoznawanie kolorów 1 z 3, lokalizacja, znakowanie obiektów 3 z 3.
0: Znakowanie obiektów już mamy za nami. Tu jest dużo tych nalepek, dlatego mi tak to dużo zajęło. Jest to prostsze, gdy oznaczamy konkretną nalepką, konkretną rzecz i wtedy, to jest, uwierzcie mi Państwo, dużo, dużo i znacznie szybciej. Natomiast z racji tego, że no powiedzmy sobie szczerze, jest to egzemplarz testowy, postanowiliśmy nie naruszać tych nalepek. Zwłaszcza, że nalepki nie są tanie, bo nowy zestaw taki nalepek bodaj 25 czy 24 kosztuje 49 zł, a tych naklejek bodajże 96, kosztuje 70 parę złotych. Także też cena dość spora. W każdym razie mamy za sobą już pomoce, tak zwane pomoce wizualne. Zwróćmy sobie...
1: Znakowanie obiektów 3 z 3. Pomoce wizualne 4 z 3. Narzędzia 1 z 4. E-mail 2 z media 3. Pomoce wizualne 4 z 4.

0: Telefonu 5 z 6. Powiadomienie dźwiękowe o nieodebranych połączeniach 6 z 6. Profile 1 z 6.
1: Ja mam profile.
0: Normalny wybrane 1 z 3.
1: Normalny.
0: Wibracja niewybrane 2 z 3. Cichy niewybrane 3 z 3.
1: O co chodzi?
0: Normalny wybrane 1 z 3.
1: Normalny mamy i wibracje, i dźwięki. Potem mamy tylko wibracje, nie mamy wtedy tych różnych...
0: Wibracja niewybrane 2.
1: Wibracja
0: wybrana. Cichy niewybrane. Wibracja wybrane. Cichy niewybrane. Cichy wybrane. Wibracja niewybrane. Cichy wybrane 3 z 3.
1: Na przykład jak mamy wybrany profil cichy, nie mam nawet tego dźwięku na start tego...
0: Wibracja
1: tego ładnego na sam początek.
0: Normalny wybrany.
1: Ale ja wziąłem normalny.
0: Wibracja cichy, normalny wybrany 1 z 3.
1: Zajmijmy się
0: normalnym. 1 z 6. Głośność 2 z 6. Budzik 1 z 3. Dzwonki i powiadomienia 2. Dźwięki telefonu 3. Budzik 1 z 3.
1: I teraz tak, budzik możemy...
0: Poziom 7 wybrane 7 z 7. Poziom 1 niewybrane. Poziom 7 wybrane. Budzik. Dzwonki i powiadomienia. Poziom 7 wybrane 7 z 7. Dźwięki telefonu 3 z 3. Poziom 5 wybrane, poziom 6, poziom 7 niewybrane, 7 z 7, poziom 7 wybrane, poziom 1 niewybrane, 1, poziom 2 niewybrane, 2 z 7, poziom 7 wybrane, 7 z 7.
1: Mamy te silniejsze
0: dźwięki,
1: mamy te dźwięki.
0: Telefonu 3 z 3.
1: Właśnie telefon mi tutaj mówi, daj mi prądu, ale to
0: budzik 1 z 3, dzwonki i powiadomienia, głośność 2 z 6, dzwonki 3 z 6.
1: Teraz mamy dzwonki.
0: Dźwięk dzwonka 1 z 3. Dźwięk powiadomienia 2 z 3. Dźwięk alarmu 3. Dźwięk dzwonka 1 z 3.
1: No i teraz mamy dźwięki dzwonka.
0: Fruity Phone wybrane 37 z 97.
1: I mamy Fruity Phone. To jest chyba dzwonek domyślny. Przynajmniej z takim tutaj do nas przyszedł.
0: Free Flight niewybrane 38 z 97.
1: Ale ja dam na... Dole.
0: Tyrone niewybrane 13 z...
1: Od początku tej listy.
0: Weld nie... Andromeda niewybrane 1 z 97.
1: Andromeda wybrane. Ja tak.
0: Aquila wybrane.
1: Poruszam się strzałkami prawo-lewo joystickiem.
0: Argonavis niewybrane 3 z... Argonavis wybrane.
1: Zatwierdzam środkowym.
0: Atria nie wybrane. Atria wybrane.
1: To jest kolejny dzwonek.
0: Backroad wybrane.
1: Backroad. On tutaj, jak słyszą Państwo, jest tak zapętlony, o.
0: Beatplugger wybrane.
1: Beatplugger.
0: Bellphone wybrane.
1: Bellphone. W takiej lekkiej przeciwfazie, ale może tak powinno być.
0: Bentley Dubs wybrane.

0: Big Easy wybrane.
1: Też zapętlenie tutaj słychać.
0: Bird Loop wybrane. Bollywood wybrane.
1: To jest Bollywood zapętlone.
0: A mów wybrane.
1: Też zapętlone.
0: Cairo wybrane. Calypso Steel wybrane. Canis Major wybrane.

0: Caribbean Ice wybrane.
1: Tak.
0: Karina wybrane.
1: Karina.
0: Cassiopeia wybrane.
1: Oj, oj, oj.
0: Centaurus wybrane. Champagne Edition wybrane.
1: Champagne Edition.
0: Chime Phone wybrane.
1: Zapętlone. Chime Phone jest w stereo.
0: Club Cubano wybrane. Crayon Rock wybrane. Crazy Dream wybrane.

0: Curveball, blend wybrane. Cygnus wybrane. Dancing Full wybrane. Digital Phone też, wybrane.
1: O, piękny dzwonek, klasyczny taki. Chce się słuchać.
0: Ding wybrane.
1: Taki podobny do...
0: Don Mesvivid wybrane.
1: To są dzwonki telefonu Blind Shell. Classic. To wszystko...
0: Draco wybrane.
1: To wszystko kupujecie Państwo za cenę w tej chwili 1499 zł.
0: Dream
1: Przesyłka
0: wybrane.
1: Gratis. Sprawdzałem wczoraj na stronie.

0: właśnie.
1: Eastern Sky wybrane. Enter the Nexus wybrane.
0: To jest zapytane.
1: Eridani wybrane. Ether Shake wybrane.
0: Ether Shake.
1: Fruity Phone wybrane. Free Flight wybrane.

Friendly ghost wybrane. Funkial wybrane. Game over guitar wybrane. Funkial wybrane.

0: Bardzo ładnie zapętlony.
1: Mimo Town wybrane. Gertab wybrane.
0: Już tu gorzej.
1: Glacial Groove wybrane.

0: Growl, growl wybrane. Halfway home wybrane. Hydra wybrane.
1: No, hydra. Hydra. Może ktoś...
0: Insert coin wybrane.
1: Może ktoś lubi monety?
0: Kuma wybrane.

lub lounge wybrane. Love flute wybrane. Lyra wybrane. Machina wybrane.

0: MIDI variant wybrane. MIDI alarming wybrane. Nairobi wybrane. Nassau wybrane. New player wybrane. No limits wybrane. Nazi one wybrane. Organ dub wybrane. Orion wybrane. Paradise Island wybrane. Pegasus wybrane. Perseus wybrane. Playa wybrane. Pixie wybrane.
1: To są dzwonki z telefonu Blind Shell Classic.
0: Rasala wybrane.
1: Dostajecie. Można dodawać też swoje. Żeby nie było. Ja pokażę potem.
0: Revelation niewybrane. Revelation wybrane. Rigel wybrane. Road trip wybrane. Romancing detone wybrane. Safari wybrane. Savana wybrane. Skarabaj jest wybrane.

Sewil wybrane. She is ordered wybrane. Silky way wybrane. Sitar versus sitar wybrane. Solarium wybrane.

Springi jalopy wybrane. Stepin out wybrane. Terminated wybrane. Terrible twos wybrane. Testu do wybrane.

0: Takie dzwonki otrzymujemy w telefonie Blind Shell Classic.
1: Third Eye wybrane. Thriller Free wybrane. Thunderfoot wybrane. Feel Away wybrane. Ursa Minor wybrane.

0: Very alarmed nie wybrane 93. Very alarmed wybrane. Wespa nie wespa wybrane. Weld wybrane. Zeta nie wybrane 9. Zeta wybrane.
1: I to jest ostatni dzwonek już z telefonu Blind Shell w dzwonkach.
0: Andromeda nie.
1: Ja wejdę do Fruity. Tego do
0: Curveball Blend.
1: Ten, który był.
0: Enter the Nexus. Ethers. Free Flight. Fruity Phone nie. Fruity Phone wybrane. Dźwięk dzwonka 1 z 3. Dźwięk powiadomienia 2 z 3. Dźwięk
1: jeszcze
0: dzwonka
1: 1 tylko...
0: Fruity Phone wybrane 37 z 97.
1: 97 dzwonków
0: dźwięk
1: jest.
0: Dźwięk dzwonka 1. Dźwięk powiadomienia 2 z 3.
1: Mamy dźwięki powiadomienia.
0: Wybrane 43 z 69.
1: Mamy też 69 powiadomień.
0: Pizzicato nie wybrane. Pizzicato wybrane. Plastic Pipe wybrane. Polaris wybrane. Pollux wybrane. Procyon wybrane.
1: To są dźwięki powiadomień.
0: Proxima wybrane. Radon wybrane. Regulus wybrane. Rubidium wybrane. Selenium wybrane. Shoa wybrane. Sirius jest wybrane. Spajka wybrane. Strontium wybrane. Syrma wybrane. Tada nie wybrane. Tada wybrane.
1: Jednak inne tada.
0: Talita wybrane. Tejad wybrane. Talium wybrane. Tinkerbell wybrane.
1: Muszę potwierdzać joystickiem.
0: Upsilon wybrane. Vega wybrane. Voila wybrane. Vega wybrane.
1: Jeszcze.
0: Zinon wybrane. Zirconium wybrane. Adara wybrane. Aldebaran wybrane. Alter wybrane. Alia wybrane. Antares wybrane. Antimony wybrane. Arcturus wybrane. Antimony wybrane. Argon wybrane. Beatbox Android wybrane. Bellatrix wybrane. Beryllium wybrane. Betelgeuse wybrane. Caffeinated Rattlesnake wybrane. Capella wybrane. Captain S-Log wybrane. Castor wybrane. Ceti Alpha wybrane. Kobalt wybrane. Cricket wybrane. Deer wybrane. Deneb wybrane. Doing wybrane. Donte Panic wybrane. Drip wybrane. Elektra wybrane. Fomalhaut nie wybrane 20. Fomalhaut wybrane. Gallium wybrane. Heaven wybrane. Helium wybrane. Highwire wybrane. Hoyus wybrane. Wi-Fi, Iridium wybrane. Krypton wybrane. Curb Sonar wybrane. Lalande wybrane. Lukadme wybrane. Mira wybrane. Mistit wybrane. Moonbeam wybrane. On the hand wybrane. Palladium wybrane. Pixie Dust wybrane.
1: No właśnie, czyli już mamy wszystkie.
0: Dźwięk powiadomienia 2 z 3. Dźwięk alarmu 3.
1: Jeszcze mamy.
0: Dźwięk wybrane 6 z 16.
1: I jeszcze mamy, właśnie to jest. Dźwięki alarmu.
0: Hasium niewybrane. Helium niewybrane 8 z 16. Hasium wybrane.
1: To są dźwięki alarmów. Czy tam były dźwięki powiadomień?
0: Helium wybrane. Krypton wybrane. Neptunium wybrane.

0: Ośmium nie wy... Ośmium wybrane. Piezo alarm wybrane. Platinum wybrane. Rooster alarm wybrane.
1: Oj, oj, oj. Piękny kogut.
0: Skandium wybrane. Argon wybrane.

0: Barium nie wybra... Barium wybrane. Bibi Palerm wybrane. Bibi Palerm wybrane. Booster Alarm wybrane. Czeziem wybrane.
1: I to są wszystkie dźwięki alarmów.
0: Dźwięk alarmu 3 z 3. Dzwonki 3 z 6. Wyjście głosowe 4 z 6.
1: To są wyjście
0: szybkość
1: głosowe.
0: Szybkość czytania 1 z 6. Szybko wybrane 3 z 5. Szybciej niewybrane 4. Szybciej wybrane. Najszybciej wybrane. Szybciej niewybrane. Szybko niewybrane 3. Normalnie niewybrane 2 z 5. Powoli niewybrane 1 z... Powoli wybrane.
1: Tu mamy...
0: Normalnie niewybrane 2 z 5. Szybko niewybrane 3 z 5. Normalnie wybrane. Szybciej, powoli niewybrane 1 z 5.
1: To szybkość czytania.
0: Opcja głosu 2 z 6.
1: Opcja
0: kobiecy głos 1 wybrane 1. Kobiecy głos 2.
2: Kobiecy głos 2 wybrane. Kobiecy głos 3 niewybrane 3.
0: Kobiecy głos 3 wybrane. Kobiecy głos 4 niewybrane. Kobiecy głos 4 wybrane.
3: Męski głos 1 wybrane. Męski głos 2 wybrane. Męski głos 3 wybrane. Kobiecy głos 1 niewybrane 1.
0: Kobiecy głos 1 wybrane.
1: No właśnie, takie tutaj mamy wybory.
0: Opcja głos, poziom intonacji 3. Naturalny wybrane 3 z 4. Neutralny niewybrane 2. Robot nie, robot wybrane.
1: Tak, to jest poziom intonacji robot.
0: Neutralny niewybrane 2 z 4. Neutralny wybrane. Naturalny niewybrane 3 z 4. Naturalny wybrane.
1: Naturalny to jest to co?
0: Teatralny wybrane. Naturalny niewybrane 3 z 4. Neutralny niewybrane 2 z 4. Robot niewybrane 1 z 4. Teatralny, naturalny niewybrane.
1: Do wyboru.
0: Wybrane.
1: Do koloru.
0: Poziom i wyłącz powiadomienia o czasie i dacie 4 z 6. Wyłączono informacje o dacie i czasie.
1: Czasami podaję to, ale domyślnie jest włączona.
0: Informacje o czasie i dacie. Powiadomienie o nazwie dzwoniącego 5 z 6.
1: Możemy to
0: automatycznie
1: wyłączyć.
0: Automatycznie ogłaszaj nazwę dzwoniącego wybrane 2 z 2. Nie ogłaszaj automatycznie nazwy dzwoniącego niewybrane 1 z 2.
1: Powiadomienie.
0: Wskazywanie pozycji w menu 6 z 6.
1: Czyli... Wskazywanie pozycji.
0: Wskazuj pozycję w menu wybrane 1 z 2.
1: Ale możemy...
0: Nie wskazuj pozycji w menu niewybrane 2. Nie wskazuj pozycji w menu wybrane.
1: O właśnie.
0: Nie wskazuj pozycję w menu niewybrane.
1: Już nie mówi.
0: Nie wskazuj pozycji w menu wybrane. Wskazuj pozycję w menu wybrane. Nie wskazuj pozycji w menu niewybrane 2 z 2.
1: O i już mówi 2 z 2.
0: Wskazywanie pozycji w menu 6 z 6.
1: No właśnie.
0: Wyjście głosowe 4 z 6. Reakcja telefonu 5 z 6.
1: Reakcja telefonu.
0: Dźwięki i wibracja wybrane 1 z 3. Tylko dźwięki niewybrane 2 z 3. Tylko wibracja niewybrane 3 z 3.
1: Także tak
0: tylko
1: możemy sobie to...
0: Tylko wibracja wybrane 1 z... Reakcja... Powiadomienie dźwiękowe o nieodebranych połączeniach 6 z 6. Alarm dźwiękowy wybrane 2 z 2. Nie pokazuj niewybrane 1 z 2. Powiadomienie dźwiękowe o nieodebranych połączeniach.
1: Jeżeli mamy nieodebrane połączenia, to co 5 minut nam telefon to sygnalizuje. Oprócz tego, że możemy sobie to zobaczyć, jak go odblokujemy, to jeszcze telefon nam to sygnalizuje dźwiękiem. Takim
0: dźwięki 1 z 7. Klawiatura 2 z 7.
1: Potem mamy klawiaturę.
0: Blokada klawiatury 1 z 4. Czytanie usuwanych znaków 2 z 4. Czytanie znaków podczas pisania 3 z 4. Sygnalizacja wielkich liter 4 z 4. Blokada klawiatury 1 z 4. Wyłącz blokadę klawiatury wybrane 1 z 2. Włącz blokadę klawiatury niewybrane 2 z 2. Włącz blokadę klawiatury wybrane. Wyłącz blokadę klawiatury wybrane.
1: Chodzi o to, że możemy sobie automatycznie... Możemy sobie automatycznie zrobić taką autoblokadę klawiatury, czyli automatycznie nam się będzie robiło to, co robimy przy pomocy przytrzymania gwiazdki, po prostu dłużej.
0: Włącz blokadę klawiatury niewybrane 2 z 2, blokad czytanie usuwanych znaków 2 z 4, czytaj następny znak wybrane 1 z 2. Czytaj usunięty znak niewybrane 2 z 2.
1: Wolę osobiście usunięty znak, no ale jest domyślnie tak.
0: Czytanie znaków podczas pisania 3 z 4. Powtarzaj po wpisaniu spacji wybrane 1/3. Powtarzaj cały tekst po wpisaniu spacji niewybrane 2/3. Nie powtarzaj niewybrane 3/3. Czytanie z sygnalizacja wielkich liter 4/4. Sygnalizuj słownie wybrane 2/3. Sygnalizuj wyższym tonem głosu niewybrane 3/3. Nie sygnalizuj niewybrane 1/3. Sygnalizacja wielki, klawiatura 2/3. Wyświetlanie 3/3. Ustawienia jasności 1/5.
1: Ustawienie jasności i tutaj
0: poziom
1: mamy.
0: Poziom 6 wybrane 7/7.
1: I tu można. Ustawienie,
0: wygaszanie ekranu 2/5.
1: Wygaszanie
0: 1 minuta wybrane 3/7. 30 sekund niewybrane 2/7. 15 sekund niewybrane 1. 30 minut niewybrane 7/7. 10 minut nie. 5 minut niewybrane 5. 2 minuty nie. 1 minuta wybrane 3/7. Wygaszanie. Schematy kolorów. Biały na czarnym tle wybrane 1/4. Czarny na białym tle niewybrane 2/4. Biały na niebieskim tle niewybrane 3/4. Czarny na żółtym tle niewybrane 4/4.
1: Do wyboru do koloru.
0: Schematy kolorów 3. Styl menu głównego 4.
1: Styl menu głównego.
0: Ikony i tekst wybrane 1/3.
1: Ikony i tekst.
0: Tylko tekst niewybrane 3/3.
1: No to bardziej dla osób słabowidzących, jak lubią tak sobie tutaj ustawiają, ale pokazałem.
0: Styl menu, ustaw duży rozmiar tekstu 5/5.
1: I tutaj możemy naprawdę duży rozmiar tekstu ustawić. Jak mówią osoby widzące, całkiem to ładnie wygląda.
0: Wyświetlanie 3/7, sieci 4/7,
1: sieci.
0: Wi-Fi 1/4,
1: Wi-Fi.
0: Bluetooth 2/4,
1: Bluetooth.
0: Dane mobilne 3/4, kod PIN 4/4, Wi-Fi 1, wyłącz Wi-Fi 1/3, lista sieci 2/3, połącz z ukrytą siecią Wi-Fi 3/3,
1: czyli z siecią, która nie ma SSID wyświetlone.
0: Lista sieci 2/3, wyszukiwać MIKROPUSZK24, Skynet podkreślenie, ślepa furia, MIKROPUSZK, lista sieci, wyłącz Wi-Fi 1/3.
1: Powiem tak, na liście sieci są zarówno sieci, z którymi się połączył, jak i sieci, z którymi, jak które są wyszukane, one są wymieszane w jedno i na przykład jak mamy sieć połączoną,
0: lista sieci 2/3,
1: mikropuszek 24,
0: połącz z siecią 1/3, zapomnij sieć 2/3, informacje o sieci 3/3, nazwa sieci MIKROPUSZK24, nazwa sieci MIKROPUSZK24, informacje o sieci MIKR, Skynet podkreślę, lista sieci 2/3, Wi-Fi 1, Bluetooth 2/4, włącz Bluetooth 1/1.
1: Możesz włączyć lub nie. Bluetooth służy nam do parowania różnych zestawów głośno mówiących, słuchawek i tego typu rzeczy. Nie wyślemy przez Bluetooth pliki.
0: Dane mobilne 3/4, przełącznik dat mobilnych 1/2, ustawienia APN 2/2.
1: Przełącznik dat.
0: Wyłącz dane komórkowe wybrane 1/2. Włącz dane komórkowe niewybrane 2/2. Przełącz ustawienia APN 2/2. Wybrane play internet. Internet 1/3. Niewybrane play MMS. MMS 2/3. Dodaj APN 3/3. Nazwa 1/10. Nazwa punktu dostępu 2/10. Nazwa użytkownika 3/10. Serwer 4/10. Hasło 5/10. Rodzaj uwierzytelnienia. Żadne 6/10. Rodzaj punktu dostępowego 7/10. Rodzaj punktu dostępowego. Rodzaj MVNO. Żadne 8/10. Wartość MVNO 9/10. Zapisz APN 10/10. Nazwa 1/10. Dodaj APN 3. Wybrane play internet. Internet 1/3. Niewybrane, dodaj APN 3, ustawienia AP, przełącznik dat mobilnych, dane mobilne 3/4, kod PIN 4/4, SIM 1, play, PIN wyłączony 1/1, SIM 1, włącz kod PIN 1/1, włącz kod PIN 1/1, SIM 1,
1: ja będziemy kod włączać PIN
0: 4/4, sieci 4/7.
1: Dodam tylko, że telefon obsługuje dwie karty SIM.
0: Aktualizacja Blind Shell 5/7.
1: O, aktualizacja Blind Shell.
0: Sprawdź uaktualnienia 1/1.
1: Sprawdzamy.
0: Masz już najnowszą wersję Blind Shell 1/1. Sprawdź uaktualnienia. Sprawdź uaktualnienia. Czas i data 6/7. Wyłączyć automatyczne ustawienie daty i czasu 1/1. Wyłączyć automatyczne.
1: Jak wyłączymy,
0: i data 6/7.
1: To wtedy możemy ustawiać to ręcznie.
0: O nie telefonie 7/7.
1: I teraz mamy o telefonie informację.
0: Oprogramowanie 4/3/1. 1/4. Blind Shell Classic. Pamięć wewnętrzna. 2044 MB wolnych. Karta SD. Niezainstalowana. 2 z 4. SIM 1 i MEI 352. Menu serwisowe 4 z 4.
1: Mam jeszcze menu serwisowe i menu serwisowe...
0: Czy chcesz zrestartować telefon celem mogę dostępu pokazać. Do menu serwisowego?
1: No, nie mam wyjścia. Robię tutaj tak. Naciskam środek i menu serwisowe jest następujące. Mam nadzieję, że się uda.
4: Menu serwisowe Blind Shell.
1: O, menu serwisowe... Mówi nam przez głośnik tylko.
4: Wykonaj kopię zapasową. 2 z 5. Przywróć dane. 3.

0: Dzień dobry, mamy 6 sierpnia 2026, godzina 19:08, witamy w Tyflo Podcaście, przy mikrofonie Robert Rosiejka, a po drugiej stronie dziś ze mną jest...
1: Patryk Chorodyński.
0: Witaj Patryku, witajcie drodzy słuchacze.
2: Patryku, od razu jeszcze tylko powiem, bliżej mikrofonu, bo byłeś dobrze, a
0: i
2: teraz
0: głośniej.
2: Jesteś. Tak, tak. Musisz odważnie, bo Robert cię po prostu
0: tak,
2: zagłusza.
0: Ja tutaj terroryzuję dzisiaj.
1: Za dobry mikrofon mam.
0: Mogę gorsze wyciągnąć, ale to nie wiem, czy ludzie będą chcieli słuchać. Więc witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie w dzisiejszej audycji w Tyflo Radio, audycji na żywo. Dziś sobie porozmawiamy, jak kupować, na co uważać przy zakupie telefonów używanych. Dlaczego będziemy o tym mówili, to powiemy później. Ale też ten, żeby nie było, wydźwięk audycji nie będzie taki, żeby nie kupować, ale żeby uważać przy zakupie. Powiemy sobie, na co zwrócić uwagę, o co zapytać sprzedającego, co sprawdzić na miejscu, jeżeli będziemy kupowali z odbiorem osobistym, o co pytać, jeżeli to będzie Lombard, więc powiemy sobie o tym. I zanim przejdziemy do samego grubego mięcha, jak ja to mówię, można się z nami skontaktować, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo podzielić się chcielibyście z historią. No już nie chcę mówić, że jakąś negatywną, że mieliście jakieś złe doświadczenia, mogą być też dobre doświadczenia z jakimiś tam interesami, dealami, z jakimś fajnym zakupem, komuś się może coś udało kupić tanio jakiś telefon używany, z którego był bardzo zadowolony i miał bardzo dobry kontakt. No albo komuś na przykład się nie udało, wtopił i będzie chciał też się tym pochwalić, pożalić nam, no to bardzo z chęcią wasze komentarze i telefony będą mile widziane, a może można do nas napisać na YouTubie w komentarzu pod transmisją, na Facebooku, przez WhatsAppa, aplikację Tyflocentrum, Windows, Android, iOS, macOS chyba też, kontakt.tyflopodcast.net przez stronę, jakby ktoś chciał. No i można też oczywiście tradycyjnie poprzez numer telefonu. Jest to, pod numer jest to 663-883-600. 663-883-600. I także pod ten numer chyba można też dzwonić i nagrywać się na WhatsAppie, prawda Michale?
2: Zgadza się wszystko, to już wszystko jest aktywne, jest do waszej dyspozycji, także ja tu będę te nasze łącza monitorował i jeżeli ktoś zadzwoni, albo jeżeli ktoś coś napisze, nagra, to oczywiście wpuścimy to na antenę.
0: Tak, no to myślę, że mamy tutaj jakby wstęp za sobą. Możemy przejść sobie do samego naszego tematu audycji. Z czym do was przyszliśmy, dlaczego, co i po co, jak i gdzie. To może Patryku, ty zaczniesz. Dlaczego w sumie robimy taką audycję o zakupie telefonu używanego? Przecież zawsze można kupić nowy, iść do sklepu i po problemie jest.
1: No tak, ale no głównym problemem w tym momencie jest AI. No, ktoś zapyta, a no ale dlaczego AI? No niestety, przez to, że no, trzeba budować te centra danych, to wszystko pochłania ogromne jakby zasoby tych pamięci w ogóle. No i producenci nie wyrabiają jakby z produkcją tego wszystkiego. No i co za tym idzie? No ceny pamięci rosną i to lawinowo, więc niestety odbija to się na producentach telefonów. No,
0: komputerów, tak, myślę, że w każdej kwestii. Tutaj też może ktoś nam zaraz zdarzyć, a dlaczego nie zrobicie poradnika, jak kupić komputer, laptop używany? Myślę, czy, no, dlaczego to robimy? Bo w telefonie jest dużo więcej punktów do sprawdzenia i dużo większa ilość rzeczy, które mogą pójść nie tak.
1: Tak, i tym bardziej, że telefon to jest takie urządzenie, które mimo wszystko nosimy na co dzień.
0: Nie powinno nas zawieść w żadnej krytycznej sytuacji.
1: Dokładnie. I niestety ten telefon jest bardziej narażony na jakieś uszkodzenia, na jakieś takie sytuacje. No i może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś będzie nam na przykład próbował taki telefon sprzedać, nie? Z jakąś ukrytą wadą, więc tutaj będziemy o tym mówić, będziemy przestrzegać i... No i też na końcu powiemy, bo też warto dodać, tam będzie kilka takich bonusowych modeli, powiemy, jakie byśmy...
0: Powiemy, czego szukać, co kupować, na co sprawdzać, na jakie modele zwracać uwagę, co wykluczyć, co odrzucić też się kierować miejscem zakupu, no ale to powiemy jakby...
1: To myślę, powiemy też... jakby później i też będzie to dotyczyło i Androida, i iOS-a, więc nikt nam tutaj nie zarzuci.
0: Myślę, że też tutaj, a propos właśnie, że nawiązałeś do iOS-a, myślę, że tutaj będzie więcej, będziemy mieli do powiedzenia.
1: Więcej,
0: niestety,
1: oczywiście, bo...
0: Bo tu można dużo sknocić i dużo zataić, dużo oszukać.
1: Tak. No ogólnie może zacznijmy od tego, gdzie szukać, nie? No bo jakby to jest podstawa, no szukamy nowego telefonu, no i co? Gdzie szukamy?
0: Oczywiście,
1: nie?
0: W cudzysłowie nowego. Innego, tak, mocniejszego, nowego, lepszego, wiadomo, nowszego, tak, fajniejszego.
1: Chcemy po prostu sobie zastąpić. Albo ewentualnie no ktoś może chce, nie wiem, popróbować, na przykład, nie wiem, przesiada się z iOS-a, chce zobaczyć, jak działa Android lub w drugą stronę, tak? Używa Androida.
0: I nie chce kupić na przykład od razu iPhone'a 17 Pro Max Ultimate, tak, tylko chce kupić coś, nie wiem, pokroju, nie wiem, iPhone'a 13, 14 i potestować przez miesiąc, no, dwa przykład. I podjąć, tak, decyzję.
1: Tak, czy tak samo w drugą stronę. Ktoś nie chce, nie wiem, kupować od razu jakiegoś Samsunga S26 Ultra, czy jakiegoś tam Pixela 10 Pro XL od razu najdroższego, tylko no, można sobie coś znaleźć. No,
0: można sobie kupić Pixela takiego 8a za 350 zł, no, 400 i to potestować, gdzie ten telefon będzie dawał radę, ale to do tego przejdziemy później. No to może, Patryku, powiedz mi to nie, ale powiedz słuchaczom, od czego byś zaczął, z jakiego portalu, strony, już się zdradzam, ogłoszeniowej, gdzie szukać telefonu. Od czego, co byś zaczął i co byś wykluczył? Może najpierw.
1: Znaczy, co bym wykluczył? Na pewno jakieś wszystkie grupki facebookowe. Myślę, że tutaj nawet nie patrzcie na to, bo...
0: Tak, zwłaszcza bardzo ja uczulam. Wręcz zabrzmi to zaborczo, ale wręcz zakazuję omijać szerokim łukiem takich ludzi, jeżeli odpowiadają, że będą pieniądze na koncie, to będzie wysłany towar. Nie ma czegoś takiego. Przedpłata w postaci jedynie takiej, że przez Allegro lub OLX, ewentualnie Vinted, o czym też zaraz powiem, ale nigdy nie przelewamy pieniędzy, oczywiście obcej osobie. Wiadomo, jeżeli ktoś z nas, nasz znajomy, nasz członek rodziny, to wiadomo, że no, to inna droga, ale jeżeli to jest osoba obca, nie wiem, jest właśnie znaleźć jakieś ogłoszenie na Facebooku i jeszcze będzie podejrzanie, cena, super okazja, no to tym bardziej ostrożnie podchodzimy do tego, weryfikujemy wszystko, a jeżeli już będzie śpiewka, przelejesz pieniądze, będzie wysyłka, będzie telefonik, pieniądze trzeba przelać najpierw, to po prostu omijamy szerokim łukiem.
1: No, no w tej sytuacji ewentualnie, jeżeli znajdziemy coś ciekawego na Facebooku i jest to w naszej okolicy, jakiś odbiór osobisty.
0: Jakiś odbiór osobisty, tylko tutaj też znowu to, co powiemy za chwilę z telefonami, to ja osobiście zalecam podróż po taki telefon z osobą widzącą i najlepiej też ogarniętą też trochę technologicznie.
1: Tak, bo dlaczego? No warto się gdzieś tam pologować, posprawdzać.
0: Szybko skonfigurować ten telefon, a niestety nie, nam to tak szybko nie zejdzie jak osobie widzącej, która też w miarę ogarnia. I też, żeby też te osoby, tego potencjalnego naszego sprzedawcy też tak zbytnio czasowo nie obciążać, bo to też jakby, szanujmy drugą osobę też z drugiej strony, a też z drugiej strony, z kolejnej strony dbajmy o... No tutaj niestety przy zakupie telefonu musimy być w każdym kroku podejrzliwi.
1: Ale też znowuż nie przesadzajmy w drugą stronę, że gdzieś tam się tak spotykamy, wymieniamy się i tyle. Nie, lepiej usiąść i tutaj porozmawiać nawet z tą osobą.
0: Sprawdzić wszystko, bo wszystko. Można się niemile zdziwić, rozczarować po zakupie, po powrocie do domu, że będzie nagle ząk. A tutaj wiadomo, gwarancje do bramy i się nie znamy.
1: No tak, w ogóle...
0: Zresztą przy transakcji z ręki do ręki pieniądze, produkt, z tego co, jeżeli to jest osoba prywatna, no to z tego co mi się wydaje, to ma żadnych tam jakichś unormowań prawnych, nie ma takich jak na przykład przesyłka OLX czy Vinted, bo to nie zawsze, nie ma. Jeżeli sprzedawca tego nie wykluczył w opisie, to rękojmie obowiązuje, nawet do osób prywatnych jest rękojmie, więc...
1: No tak, myślę, że tutaj jeżeli są jakieś wady ukryte, to raczej jeżeli to robimy z jakimiś tam, mówię, przesyłkami, to jest zawsze, czy tam OLX nawet, no, jest to jakieś tam zabezpieczenie.
0: No bo właśnie, jeżeli wysyłka, to możemy już powiemy od razu, jak już jesteśmy przy tym, OLX, Vinted, Allegro, no to wiadomo, że płacę, kupuję i płacę, sprzedawca wysyła, sprzedawca nie wysyła, kłócimy się, mamy Allegro dyskusję, mamy Allegro Protect, wiadomo. Przy OLX-ie, no, ta wysyłka jest w teorii ten pakiet ochronny, który nam coś tam gwarantuje, tylko to będzie o wiele trudniej wyegzekwować, jeżeli coś pójdzie nie tak, niż w...
1: No bo to jest później słowo przeciwko słowu. Tak,
0: słowo przeciwko słowu. Ja polecam i właśnie najlepiej rozpakowywać telefon przy osobie widzącej i najlepiej, żeby ta osoba widząca kamerowała cały unboxing.
1: Tak, i w ogóle, żeby takie rzeczy dokumentować, bo później jak będziemy się kontaktować tam w tej sprawie gdzieś tam z tą pomocą OLX na przykład, czy tam Vinted, czy cokolwiek, no to mamy jakiś dowód, tak, żeśmy to rozpakowali. I tak samo ja też mogę jeszcze dodać, że tak samo w drugą stronę, jak sprzedajemy telefon...
0: Jak sprzedajemy na OLX-ie, nie tylko, znaczy OLX-ie i Vinted, Allegro w sumie też lokalnie, bo wiadomo, w Allegro lokalnie powiedziałbym o tym bardziej, ponieważ Allegro jest bardzo proklienckie i jeżeli trafi się jakaś zła osoba, oszust i będzie chciał nas, krótko mówiąc, oszukać jako klient, że przysłaliśmy coś innego, no to też warto dokumentować, zwłaszcza na Allegro, na OLX-ie też. Robimy sobie zdjęcia przed wysyłką produktu. Najlepiej sobie zrobić zdjęcie produktu w paczce. Najlepiej jeszcze otwarty kartonik, jeszcze nie zapakowany, i zrobić sobie najlepiej zbliżenie na jakąś charakterystyczną cechę naszego, nie wiem, telefonu, laptopa, numer seryjny, choć to też oszuści kreatywni udowodnili, że to nie jest też, Patryku, prawda? W ogóle a propos takich oszustw OLX, Allegro, w ogóle internetowych, polecamy kanał Poszukiwacza Okazji, którzy pokazują, tak, co można zrobić, jak można oszukać i jak można w łatwy sposób, w cudzysłowie właśnie ujmując przez tych oszustów, pozbyć się pieniążków.
1: Tak, naprawdę. Właśnie.
0: Albo swojego sprzętu. Więc przy sprzedaży, czy przy sprzedaży, czy przy zakupie, robimy sobie zdjęcia zapakowanej paczki, rozpakowanej paczki, a przy wysyłce najlepiej jeszcze zrobić zdjęcie paczki otwartego paczkomatu, jeżeli wysyłamy paczki w otwartym paczkomacie, jeżeli wysyłamy paczkomatem. Bo jak to mówią, szczerzonego Pan Bóg szczerze, zrobienie zdjęcia trwa 30 sekund, a później może nam niejednokrotnie dupsko uratować i będzie mniej problemów. Jeszcze ja na OLX-ie przed zakupem, jeżeli jesteśmy osobą kupującą, polecam przed zakupem ogłoszenie, wejść na ogłoszenie i zrobić screeny ogłoszenia, tak, bo niestety na OLX-ie ogłoszenie po zakupie znika.
1: Tak.
0: Na Vinted tak samo, z tego co wiem, na Allegro mamy archiwum i jakby tam jest chyba teraz do 3 miesięcy, że ta aukcja będzie widoczna, to zawsze jest jakiś czas na rozpatrzenie tego wszystkiego.
1: Ale tak jak ogólnie, Robercie, dyskutowaliśmy, nie, poza audycją, że jednak najbezpieczniej mimo wszystko kupować przez Allegro. Ja nawet wolałbym 100-200 dołożyć.
0: To tak jak ja niejednokrotnie mówiłem, bo na przykład ja dam swoją, przytoczę sytuację, to akurat nie telefon, ale ja kupiłem, właśnie w sumie audycja była tydzień temu o tym moim serwerze, tego ThinkCentra, ja go znalazłem na Vinted. I on na Vinted był wystawiony za 1900. I plus ta cała właśnie, bo na OLX-ie i na Vinted płacimy za pakiet ochronny. To jest dany procent, ja czasami mam procent, ileś tam procent z danego produktu. Ja czasami mam wrażenie, że tym bardziej OLX sobie randomowo tak z palca szczela ten procent i że czasami jest tego więcej, czasami mniej przy danej kwocie, plus wysyłkę. I z tym pakietem ochronnym, bez pakietu ochronnego od razu znaczy nie da się kupić z wysyłką, więc jesteśmy zmuszeni za to zapłacić. Z pakietem ochronnym ten komputer wychodził 2025 zł plus dyszkę wysyłka. Ja się z panem spisałem i też właśnie to jest też przeciwko właśnie oszustwom zrobione. Nie piszemy wprost, czy byłaby możliwość wystawienia na Allegro. Ja od razu dam taki podpowiedź. Allegro jest wszędzie w kolorystyce pomarańczowej i jeżeli byśmy coś znaleźli fajnego na Vinted i na OLX i goście byłby rzetelny, czy tam porozmawia przez telefon, czy w ogóle. No przez telefon to wiadomo, czy wystawi pan na Allegro pani, ale jeżeli chcielibyśmy przez czat i nie ma możliwości rozmowy telefonicznej, a chcielibyśmy na przykład, nie wiem, łowić się z tą osobą, że damy, nie wiem, coś jest za 1500, my damy 1600, nie wiem, 50 przez Allegro, no to piszemy, czy jest możliwość wystawienia na pomarańczowym portalu. Żeby nam OLX Vinted nie zbanowało tej wiadomości. No ja napisałem do pana, czy jest możliwość wystawienia na pomarańczowym portalu. Napisał tak, nawet już jest wystawione i było za 1989. No to raz, że było mniej niż na Vinted, a dwa, mamy Allegro Protect, z Allegro Protect, który mnie ochroni w razie, jakbym dostał cegłę, a nie ten komputer.
1: No to ja też się podzielę swoim przykładem, no bo niedawno sobie zakupiłem kolumny głośnikowe. Okej, tam nie była jakaś mega duża cena, bo to było 600 zł. No ale ja je znalazłem na OLX-ie i tutaj też zadzwoniłem do pana, który to ogłoszenie wystawił. No i w rozmowie właśnie wyszło, że on to też wystawił na Allegro lokalnie, więc bezpiecznie i zakupiłem sobie to przez Allegro lokalnie i tak naprawdę wszyscy zadowoleni. Sprzęt dotarł cały i zdrowy i też miałem z tyłu głowy, że w razie czego no mógłbym dochodzić swoich praw, jakby coś było nie tak, więc...
0: Tak, zwłaszcza, że ten przesyłka z tego, co... Słuchaj mnie?
1: Słychać.
0: Zwłaszcza, bo mi tutaj coś Zoom tutaj gada o wyciszeniu, nie wiem. Zwłaszcza, że byłaby to i chyba tak wysyłka jakaś tam kurierska, bo to z tego, co wiem, nie weszło do paczkomatu.
1: Nie, to nie weszło, bo to było na tyle już duże, że niestety...
0: Choć chyba na OLX-ie jest ta możliwość wysłania paczką pocztową, tą z punktu do punktu. Teraz w ogóle nawet jest przesyłka kurierska na OLX-ie.
1: Tak, to się tam pozmieniało teraz i można tam sobie te przesyłki kurierskie, większe nawet elementy, oni już to obsługują, więc...
0: No tak, no to powiedzieliśmy sobie na co jakby... gdzie przede wszystkim kupić, no bo tak
2: ja
0: jak
2: teraz
0: mówiliśmy...
2: teraz może przeczytam pierwszy komentarz, który się pojawił, skoro tu mamy ten jeden punkt odhaczony, bo mamy na naszym panelu kontaktowym wiadomość od DJ-a Graco, który napisał do nas tak. Ja jeśli chodzi o używane telefony, to

0: jeszcze ją też od razu przeczytam. Mm-hmm. A co to, Patryku, za koluny są? Jaka marka, tak z ciekawości?
1: No to myślę, że nie tutaj. Jakby nie w tym momencie.
2: Myślę, że się tam gdzieś... No ale mogę powiedzieć Heco Aurora 300, no jakby kogoś interesowało.
1: Krótka nazwa, krótko zwięźle. No, ale to myślę, że tak jak ty, Patryku, tutaj za kulisami rozmawialiśmy, będzie audycja ogłosiła.
2: To też jest bardzo ciekawy temat, ale to mówię nie teraz. Bo...
1: Nie teraz, kiedy indziej. Teraz jakby mamy tematykę telefonów, jak nie wtopić.
2: Jak nie wtopić. Do czego ja bym chciał teraz przejść? O co w ogóle pytać sprzedawcy? Pierwsze co, poprosić o numer e-mail telefonu. Ja bym od tego zaczął.
1: Bo numer naprawdę... e-mail, ewentualnie numer seryjny.
2: Tak. Tak.
1: W zależności od producenta i tu, jeżeli się już nam zapala czerwona, tu nam się już powinna zapalić czerwona lampka, jeżeli nie dostaniemy tego numeru e-mail.
2: Tak, bo niektórzy, z tego co ja sobie tak śledziłem, mówię ogłoszenia przez ostatni tydzień, naprawdę niektórzy nie mają problemu, żeby pokazywać te numery, one tam nawet na zdjęciach są, dlatego
1: tego w teorii nie powinno też być na zdjęciach zrobione, tylko na zdjęciach,
2: no,
1: ale...
2: Nie, ale gdzieś
1: ale tam... widać właśnie, że ludzie wrzucają, bo są osoby, gdzie na przykład też szukałem 2 lata temu iPhone'a 15 i ja dużo przerzuciłem rynku i trafiłem na oszustwa, na skamy, które już tak totalnie były do odhaczenia, że no nie dziękuję. Przede wszystkim też taki właśnie ten numer seryjny i też tak jakby ja wiem, że każdy człowiek jest inny, ale też tak podejście. Ja jestem właśnie tutaj, a propos jeszcze rozmowy i w ogóle, ja jestem trochę starej daty, bo ja na przykład wolę zadzwonić. Nie wiem jak
2: ja
1: ty,
2: też.
1: Patryku.
2: Ja tak samo.
1: Ale ja jestem osobą, która jakby to kolejnie zabrzmiało właśnie pod tym względem starej daty, a jeszcze najlepiej byłoby się spotkać z tą osobą i przybić tak przysłowiową piątkę przy ugadaniu, no ale wiadomo, tego się nie da zawsze zrobić. No ale lepiej jest zadzwonić, jeżeli jest numer, nie bójcie się dzwonić, nie bójcie się pytać. Też zawsze, no nie każdy też ma takie umiejętności, nie wyczuje tego, ale też... Ludzie się różnie zachowują, wiadomo, nie? Też jakby, że ktoś coś tam będzie kręcił, będzie motał, no to wiadomo, że coś tam jest nie halo, coś tam było grzebane. No to pierwsze zapytamy się o numer seryjny, o numer e-mail, dobrze mówię? Numer e-mail?
2: Tak.
1: Numer e-mail. No i w przypadku iPhone'a się od razu pytajmy o iCloud.
2: No to jest tak, bo jeżeli kupimy zablokowanego iPhone'a, no to możemy, no, wiecie co możemy, nie?
1: No z iPhone'em zablokowanym w tym momencie legalnie nic nie możemy. Da się je odblokować, mogę powiedzieć w skrócie, ale jest to bardzo problematyczne i jest to kosztowne. Bardzo kosztowne.
2: Z Samsungami już też jest coraz trudniej, bo...
1: Z Samsungami też jest już coraz trudniej, z tego co mi się wydaje... Jeżeli są, zwłaszcza, że to tak na bieżąco jest łatane, bo są tak zwane security level patche, czyli te poprawki zabezpieczeń i na przykład, nie wiem, da się ludziom jakiejś tam społeczności hakerskiej rozpracować, że nie wiem, na marcowe poprawki jesteśmy w stanie odblokować, ale już na przykład telefon kupiliśmy, nie wiem, w lipcu, a w czerwcu został zablokowany i ma poprawki na przykład z maja i już nie odblokujemy tego telefonu w ogóle. Co mamy, co się kryje pod słowem zablokowany? Bo to dwojako można zrozumieć. Mamy dwa rodzaje blokady, w sumie trzy, bo jeszcze Apple. Mamy blokadę operatora właśnie, na to najbardziej trzeba uważać. Numer seryjny, numer e-mail i właśnie, zacznijmy od blokady operatora. No blokada operatora to jest coś takiego, że ktoś bierze telefon na raty u operatora, na abonament, przysłowiowy abonament i nie wiem, zapłaci 3-4 raty i stwierdza, a sprzedam ten telefon i zapłacę jeszcze 2-3 raty i nie będę płacił za ten telefon. To telefon automatycznie zostanie zablokowany zdalnie przez operatora, chyba nawet od razu, jeżeli jest jedna rata niezapłacona, z tego co mi się wydaje teraz, Patryku.
2: Tak, to dopóki...
1: To po prostu idzie ban właśnie...
2: To on jest własnością operatora.
1: Operatora, ma... dopóki nie jest spłacony na umowie nawet, jeżeli byście wybrali kiedyś telefon na abonament, warto przeczytać sobie umowę, bo tam jest wyraźnie napisane, że dopóki nie jest telefon spłacony, wy nie jesteście jego właścicielem.
2: Tak, i dotyczy to iPhone'ów, Androidów i wszelkich routerów mobilnych, to też warto może dodać, może komuś to się przyda, jakichś routerów
1: komputerów
2: mobilnych.
1: Też w teorii, tylko że wiadomo, że tego komputera... Z tego co... właśnie byś się zdziwił, bo da się jeszcze w inny sposób zablokować, ale to jest temat na kiedy indziej. Ale tak, też w większości właśnie trzeba zwracać uwagę na te urządzenia, które mają modem.
2: Tak,
1: bo bez modemu...
2: Tak samo zegarki,
1: bo bez modemu nie zadzwonimy. Tam większość systemowych rzeczy jest poblokowanych. I no co, telefon nadaje się do

0: płytnika tak naprawdę.
1: No tak, ewentualnie no coś tam po Wi-Fi podziałać, ale nawet jak się uprzemy i stwierdzimy, no dobra, może tam zostało dwie raty, pójdziemy sobie do
0: nie.
1: Plusa, Orange'a, tam innego operatora, tak, gdzie ten telefon był wzięty i stwierdzimy, no to ja zapłacę te raty, żeby to działało. Niestety nie damy rady. Ten telefon jest nie naszą własnością. Mało tego, wydaje mi się, że jak ktoś się dobrze uparł, to mógłby nas o coś tam posądzić, że my ten telefon posiadamy, a on nie jest...
0: Kradzież.
1: Tak.
0: Więc to tak niestety nie wygląda i ten telefon może być zablokowany zarówno po numerze e-mail i w przypadku telefonów Samsung po numerze seryjnym, po tak zwanym samsungowym, to jest taka blokada KG-Lock.
1: No tak.
0: W Samsungu, czyli też idąc drogą Samsunga zabezpieczeń po Knoxie.
1: Tak.
0: I u Samsunga też właśnie zależy od operatora, jest ten KG-Lock, jest Knox. I tu już jest troszkę większe pole manewru, bo to da się w teorii zdjąć, wiadomo, to trzeba mieć jakiegoś magika, który nam to zrobi i to też już jest jakby, no, nie wgłębiajmy się w to, bo to już jest to tak naprawdę nielegalne, no, bo ingerujemy w własność operatora, pomimo tego, że myśmy to za to zapłacili.
1: Tak, ale przede wszystkim to jest koszt. Jeżeli kupimy przykładowo telefon za, nie wiem, 1000 zł i teraz wyobraźcie sobie, że ten magik nie zrobi nam tego za 50.
0: Tylko zrobi to za tysiaka.
1: No zrobi nam to za tysiaka.
0: Minimum.
1: Więc wiecie, no jeżeli...
0: Żeby
1: są,
0: ino.
1: Nawet na YouTubie są filmy, ludzie tego jakby nie kryją, pokazują, że to odblokowują, robią jakieś te bypassy, obejścia.
0: Team GSM Help choćby.
1: Tak, tak. On się z tym jakby nie kryje, on to pokazuje, więc... ale to jest taki tak zwany bypass, tam chyba nawet nie można telefonu wtedy aktualizować, nie?
0: Zależności, bo przywracasz ustawienia fabryczne, tam są dwie drogi. Zależy też od modelu, że albo masz możliwość wrócenia ustawień fabrycznych, albo nie robienia update'u.
1: Tak, więc tutaj...
0: Więc tak naprawdę, no jakby nie bawmy się w to, no bo jeżeli... Nie. Załóżmy, to jest to, co ja też niejednokrotnie takiego właśnie mam znajomego, który też był na szkoleniach u właśnie Team GSM Help, bo on też prowadzi szkolenia. Co z tego, że ten telefon, nie wiem, kupiłeś, załóżmy, dajmy prosty przykład, Galaxy S24 Ultra. Używki po normalne, powiedzmy takie, wiecie, niezablokowane z pewnego źródła chodzą po 2200, 2300, 2600, zależy
1: się. I to już dobre egzemplarze i to nawet 512 GB.
0: Wersja właśnie pamięciowa, stan. I co z tego, że nie wiem, kupić za 1500, 1600, no i fajnie, zrobisz tego bypassa załóżmy za 300 zł, to guzik masz taniej, a dwa, no masz flagowca, którego nie możesz aktualizować, nie będziesz stało najnowszych funkcji wszystkiego, no to jakby trochę jest bez sensu.
1: No i jaka będzie tego konsekwencja? Choćby jakaś aplikacja bankowa, czy jakiś mobywatel się zbuntuje, nie? W końcu. No bo to wiadomo, nie od razu, ale takiego telefonu nie kupujemy przecież na pół roku, tak?
0: Na rok, dwa minimum.
1: No minimum, tak? Bo tu będziemy mówić o telefonach, które spokojnie kilka lat jeszcze nam podziałają. Więc,
0: tak. Więc taka może być blokada właśnie operatorska. W cudzysłowie nazwijmy to operatorska. I właśnie, jak się dowiedzieć o niej, czy ona jest, czy nie? No jeżeli już trafimy na sprzedawcę, na człowieka XYZ, który będzie chciał nam podał ten numer seryjny, nawet czy numer e-mail i nawet jeżeli się go zapytamy, czy jest wzięty na raty, jeżeli nam powie, że nie, no ale jeżeli dostaniemy ten numer e-mail, możemy sobie sprawdzić, uwiarygodnić się i możemy to po prostu, nawet to jest bardzo prosta droga, wpisujemy sprawdź e-mail, nie wiem, play, wchodzimy, podajemy e-mail, podajemy numer telefonu, podajemy adres e-mail, dostajemy w ciągu chyba playa, jest tam raz, chwila, moment.
1: Sprawdzałem właśnie swój telefon w Orange'u, minuta.
0: No to Orange, Play, T-Mobile, z tego co wiem, to jest chwila, moment, w plusie to jest chyba 24 godziny.
1: Tak, ale pierwsze co ja bym zrobił, na przykład mając telefon Samsunga, żeby sobie tutaj ułatwić, dzwonimy na infolinię i oni nam są w stanie...
0: Podajemy numer seryjny, numer e-mail i oni nam podadzą, sprawdzą sami w locie, czy telefon jest wzięty.
1: Znaczy, na raty to ci nie powiedzą, ale...
0: Inaczej. Czy jest u operatora?
1: Dokładnie. I u jakiego? I to już nam ułatwi drogę, no bo nie będziemy musieli wszystkich sprawdzać.
0: No ja powiem tak, jeżeli telefon jest wzięty na raty, to z automatu odrzucamy. No chyba, że telefon już kupujemy taki, który jest spłacony. Tylko no tak, byśmy musieli wtedy mieć jakby potwierdzenie też, nie?
1: Tak.
0: Ale z tego, co wiem, Patryku, jeżeli telefon już jest spłacony, to Plus T-Mobile Orange powiedzą, że telefon tam na przykład nie jest już właścicielem P4 spółka z o.o. Bo wtedy chyba to znika, jeżeli telefon jest spłacony.
1: Tak, to znika, no bo tam ogólnie są jakby dwa komunikaty. Jeden, że no, telefon jest na przykład u danego operatora, jest pierwszy, a drugi właśnie, czy jest wzięty na raty, czy nie.
0: I, musimy sprawdzić ogółem u tej czwórki...
1: U mnie na przykład był taki komunikat, że no, telefon nie należy do operatora Orange, sprawdź u innych. Jeszcze nawet podpowiadają, żeby sprawdzić u pozostałych operatorów, nie?
0: O!
2: To no, ja proponuję, to żebyśmy odebrali teraz telefon, bo mamy kogoś na linii. Kto jest z nami?
3: Witam serdecznie, Patryk z tej strony.
2: Cześć Patryku, słuchamy.
1: Witamy.
3: Ja tu chciałbym powiedzieć tak parę właśnie rzeczy a propos tych blokad operatorskich, ponieważ miałem niestety pewną nieprzyjemność z takowym telefonem, swoją drogą kupionym na tak zwanym właśnie pomarańczowym portalu. I to normalnie od firmy, od Lombardu dokładnie.
0: No właśnie, do Lombardów jeszcze nie przyszliśmy w sumie, ale możesz powiedzieć
3: tak,
0: pewnie.
3: Tak, ale o co chodzi po prostu, o co chodzi. Chodziło o to, słuchajcie, w 24 roku, jakoś nie przed jakoś listopadzie, pod koniec października. Chciałem sobie kupić Samsunga Galaxy Watcha 6. No i tak sobie patrzę na te watche, jeszcze ze znajomym, wtedy w Krakowie siedzieliśmy, mówię, oglądamy te zegarki. I jak otwierać, to ja i pewnie nie tylko ja, mówię, wejdę, to zobaczę, co jeszcze mają po prostu. No, wchodzę, czytam i patrzę. Samsung Galaxy Z Flip 5, 256 giga, cena 1299 zł, myślę, czy tam 1399. Mówię, kurczę, dobre pieniądze jak za taki telefon. Wtedy to był naprawdę dobry pieniądz, ten telefon był, no, praktyczny tak naprawdę. Składaki, jak dobrze wiemy, ceny mają raczej za dość wysokie, zwłaszcza na premierę, no i te najnowsze modele, tak? Więc wziąłem ten telefon, no i myślałem, że po prostu pobawię się, odeślę, tak? No, ale tak, wziąłem ten telefon, powiem tak, no, budowa w ogóle bez rysek, kabel normalnie nieużywany, bo widać było, że to pudełko to było otwierane tak, że telefon ktoś wyjął, ale reszty rzeczy w ogóle nie rusza, no ta szpilka od SIM-a była normalnie na swoim miejscu. No mówię, odeślę, ale... Zadzwoniłem tutaj do cioci i tak jej powiedziałem, ona mówi, że w sumie ten telefon jej się przyda dla córki. Ja mówię, no dobra, no spoko. To my się tam ogadaliśmy, ona oczywiście tam pieniądze dała i tak dalej, wszystko dobrze. No minęło czasu mało wiele, w sumie to do tamtego roku. Tak, do tamtego roku jakoś ta końcówka. No i nagle telefon przestał czytać karty SIM. Na początku myśleliśmy, że może gdzieś wpadł czy spadł, bo wiecie, jak to nieraz jest, coś mogło się uszkodzić, tak? Ja mówię, no sprawdzimy, tak? Do znajomego ewentualnie wyśle, który się tym zajmuje. Czy coś, ale coś mnie tchnęło, żeby sprawdzić numer e-mail. No i co się okazało? Okazało się, że jest założona blokada. Oczywiście napisałem do Lombardu.
0: Jaki to był operator?
3: Orange.
0: O.
3: To było z Orange'a. Ja napisałem do dyskusji, co było trzeba. Na szczęście zachowali się tak, jak powinni, czyli telefon ode mnie wzięli, oddali pełną kwotę. Natomiast sama blokada, ona w pewnym sensie oczywiście sprawia, że urządzenie jest bezużyteczne, ale nie do końca, bo blokuje nam wszystkie możliwości naszego modemu.
0: Ale to też zależy od operatora, mówię od razu.
1: Ale no nie, wiecie, zacznijmy od tego, że telefon jest po to, żeby dzwonić, nie?
0: Tak.
3: Tak, tak, podstawowa... ja się z tobą zgadzam, tylko mi
0: zapłaciłeś za to.
3: O to. Tak, tak, ale mi bardziej chodzi o to, że jak dla mnie osobiście powinno, nie wiem, wyświetlać jakieś okienko, że jest blokada, albo telefon po prostu powinien się nawet, nie wiem, włączać, wyświetlać kółeczkę i się wyłączyć, tak, coś tego typu. Bo w takim stanie on oczywiście traci dużo swoich funkcji, ale dalej nie jest totalnie bezużyteczne, jak wiecie, o co mi chodzi.
0: Tak, no ale no, dobra, ale telefon jest telefonem, do telefonowania służy, nie? Więc jakby tutaj patrzymy pod tym względem...
1: Ale to wam powiem taką ciekawostkę, że a propos tych właśnie okienek, jeżeli chyba mamy telefon brandowany właśnie operatorem, to takie okienko chyba się pojawia, że blokada operatorska, coś takiego, bo ja takie coś widziałem na filmikach, więc wydaje mi się, że jak mamy brand operatora, no to wtedy takie coś jest.
2: Bo w takiej sytuacji operator jest w stanie po prostu więcej ingerować w software.
0: Tak, no, dokładnie. Bo też warto powiedzieć, właśnie, że jesteśmy przy tym, bo to powiedziałeś, Patryk, ważną rzecz, bo telefon od operatora może być brandowany, ale nie musi.
1: Nie musi.
0: Czyli brandowany, co to znaczy, że telefon jest brandowany? Że telefon ma logo operatora, ma aplikację operatora, tapety operatora, dzwonki operatora i tam coś jest też zmodyfikowane przez operatora w systemie. I teraz w większości telefonów się już zdarzają, że te telefony nie są brandowane, tak na przykład jak telefony z Orange'a.
1: No tak.
0: Z plusa ale... wiem, że są nadal brandowane.
1: Tak, S24 na przykład mojej mamy ma normalnie logo.
0: No moja mama S25 Ultra z plusa, ale ona jest płacona, więc...
1: Tak, u mnie też jest taka
0: sytuacja. Jest logo z plusa, ale co chciałem powiedzieć... Są operatorzy właśnie tak jak Orange i z tego co pamiętam chyba już T-Mobile i Play, na pewno T-Mobile, ale Play nie jestem pewien, nie, też nie brandują.
1: Oj, wydaje mi się, że Play jeszcze branduje, bo oni te mają swoje dzwonki i...
0: Powiedziałem, że właśnie, że mi się wydaje, no, że T-Mobile'a widziałem parę...
3: Jeszcze, to się tylko wtrącę, wydaje mi się, że Play jeszcze branduje. bo w dość świeżym telefonie, jeszcze jak chodziłem do szkoły, nauczycielki, pamiętam, że był ten charakterystyczny dzwonek playowski, ten taki bardzo, bardzo charakterystyczny.
0: Tak, każdy go podejrzewam, że w życiu swoim słyszał nieraz. No dobra, ale z T-Mobile'a widziałem telefony Samsunga, a Samsungi chyba najbardziej, zawsze Samsungi były najbardziej brandowane, jeżeli wiecie, o co mi chodzi.
1: Tak,
3: tak.
0: W tych Samsungach ten brand był wyrazisty, bo tam była i animacja uruchamiania, animacja wyłączania i w ogóle. I bawiłem się Samsungiem z T-Mobile'a i to był chyba S24 albo S23 u kogoś i tam brandu nie było. Ale osoba, która to kupowała, nie jest zbytnio wstykana i tego nie debrandowała na pewno, więc telefon był wzięty na debrandowała, czyli, nie czyli zdejmowanie branda, brandu i ten telefon nie miał w ogóle. Był czysty.
3: To jest warto, też ciekawe
1: warto dodać też...
3: Dobrze, no, dokończ.
1: Ja dodam tutaj, że na pewno iPhone'y nie będą brandowane, bynajmniej w Polsce.
3: No nie.
1: I nie będą brandowane Pixele. Tam jest czysty soft.
3: A to akurat ciekawe z Pixelami. To akurat ciekawe, bo iPhone'y to wiadomo dlaczego. Tam w ogóle jest wiele problemów, żeby swojego coś dać. Ale co do tego brandu plusa, to ja na przykład miałem też do czynienia z telefonem Nubia Flip 2 z blokadą operatorską, zachowanie było identyczne. Dokładnie było to samo, co na tym Flipie. Więc jest to o tyle zastanawiające, nawet patrząc po tym, że no kurczę, wiadomo, że jest to, tak jak mówię, sprzęt, który traci funkcję, ale dalej w pewnym sensie, nie wiem, ktoś ukradnie telefon, przykładowo tak, na przykład dalej może go spokojnie na części sprzedać, bo nie wiem, płyta, bateria i tak dalej, i tak dalej. Nie jest na przykład tak jak z Macami. Ja wiem, że oczywiście to jest trochę inny system działania, ale no taki Mac, czy nawet komputer z Windowsem odpowiednio, tak powiem, zabezpieczony, po przechwyceniu może być totalną bezużyteczną cegłą, tak? Dla kogoś.
1: No tak.
3: I tu jest taki troszkę paradoks, bo te blokady nie działają dokładnie tak, jak moim zdaniem powinny, niestety. Druga sprawa jest taka, że niestety problem się też pojawia właśnie w sytuacji, kiedy kupimy taki telefon i czasami nawet od firmy może być problem odzyskać pieniądze, bo firma może zasłaniać się tym, że klient tutaj dokument podpisał, że telefon spłacony albo nie był nawet wzięty na raty. Oni ale mogą to słuchaj, zrobić, mogą kierować do sądów i będzie problem.
0: Ale dobra, ale jeżeli kupiliśmy przez Allegro, to jakby też weryfikujemy to, to też jakby oni się deklarują, że sprzedają na pełni sprawny produkt. Jeżeli to mija nie minęło 2 lata i mamy Allegro Protect, bo to kupione od firmy, to myślę, że Allegro by się też wypowiedziało na naszą korzyść, bo jakby no, nasz produkt, który kupiliśmy, nie jest w pełni nie jest zgodny z umową. O.
3: Ja się oczywiście zgadzam, tak? Allegro tutaj dużo daje dla klientów. Allegro bardzo chroni klientów.
1: Ja w ogóle
3: wszystko doceniam postawę tego.
1: Ja w ogóle zastanawiam się, czy lombardy prawnie mogą takie coś sprzedawać, że oni nie mają z tyłu konsekwencji.
3: To jest właśnie też ciekawa sprawa, bo inaczej, to jest tyle ciekawa sprawa, że sprzedawanie w ogóle telefonów na raty wziętych jest dość skomplikowaną sprawą, bo z jednej strony się mówi o tym, że jest nielegalne, ale niektóre źródła traktują o tym, że jest to możliwe. No i właśnie ciężko...
0: To jest troszkę szara strefa.
3: No właśnie,
1: No nie ma prawa, które to reguluje, bo...
0: Na przykład lombardy, ale na przykład jest taka sieciówka lombardów L66, oni na przykład w ogóle w regulaminie mają napisane, że nie przyjmują telefonów od operatora.
3: I to jest dobre podejście, bo uchrania i ich, i potencjalnych klientów wieloma naprawdę przykrymi później niespodziankami. A jest wielu ludzi, którzy taki telefon biorą jako, powiedzmy, swego rodzaju szybkie pieniądze, tak? Biorą, sprzedają nawet taniej, ale coś z tego mają, tak?
0: Szybka pożyczka.
1: Tym bardziej, jakby od tych lombardów warto kupować mimo wszystko, no bo oni, podejrzewam, w 95% przypadków poczuwają się do odpowiedzialności i zwracają te pieniądze, no bo...
0: No bo to jest tak też to, co ja mówię, że to jest firma i oni muszą się wywiązać z umowy, ale też chciałem powiedzieć, że do lombardów też warto pisać oczywiście o numer seryjny, o e-mail, sprawdzać też na własną rękę. Choć też często zauważyłem, że coraz więcej lombardów pisze, nie wiem, piszą na przykład właściciel Orange, właściciel Play, albo na przykład sprzedawany na części, płyta główna wyłączona z rękojmi. No to już wiemy, że czerwony alert, nie kupuję tutaj.
3: Tak, że raczej będzie po prostu jakaś blokada, czy coś jeszcze gorszego na takim urządzeniu.
1: Ale tak Tak a propos jeszcze Lombardów, to warto też się przejść po swojej okolicy i popytać, bo też można trafić fajny telefon i też będzie nam łatwiej gdzieś tam zweryfikować i myślę, że oni też od razu udzielą informacji, czy telefon jest obciążony ratami, czy nie, bo oni już to wiedzą. Oni o tym dobrze wiedzą.
3: No właśnie, to jest to, co powiedziałem wcześniej na temat tamtego Lombardu. Oni chyba jakoś się specjalnie musieli nie wgłębić, a to był chyba ten słynny zielony Lombard, jak pamiętam. Tak, to był zielony Lombard.
0: Jeżeli było ale Lombard i tam ciąg znaczków,
3: no,
0: to tak.
3: No właśnie. Nie wiem, moim zdaniem to w ogóle było trochę słabe właśnie z ich strony, nawet dla nich samych, bo moim zdaniem przyjść telefon do operatora jest jeszcze okej, okay, ale sprawdzić przede wszystkim, czy nie jest obciążony ratalnie, bo na słowo to można, wiecie, co można na słowo zrobić.
1: Ja powiem tak, ja jakby jak kupowałem właśnie Pixela, bo finalnie kupiłem nowego, taka historia, ale no bo tam była fajna promocja, ale to nie o tym. Ale jak właśnie chciałem sobie kupić Pixela, to ja szukałem używanego najpierw i na Allegro znalazłem i pytałem Lombardu wprost, czy telefon jest wzięty na raty operatora i oni mi odpowiadali na to, że na przykład tak.
3: To może coś się zmieniło przez te dwa lata.
1: Miejmy może weryfikują bardziej.
3: Miejmy nadzieję, że faktycznie tak, bo no nie jest to przyjemne, zwłaszcza kiedy telefon nam wysiądzie w najbardziej nieoczekiwanym momencie, tak?
1: Tak, tym bardziej jak nie mamy telefonu zapasowego, nie wiem, potrzebujemy telefon, zwłaszcza osoby niewidome, no nie rozstaję się z tymi telefonami. Ten telefon jest jakby potrzebny do codziennego życia. No więc ja sobie nie wyobrażam, jak nagle by mi mój telefon przestał dzwonić, bo ktoś sobie przestał płacić raty gdzieś tam, tak? Średni.
3: Zwłaszcza, że objawia się to w taki sposób, który mógłby sugerować uszkodzenie.
1: Tak.
0: No bo nagle brak karty SIM, tylko połączenie alarmowe i w ogóle, no to już pokazuje nam, o, karta SIM. I możemy, nie na przykład też pójść do operatora i będzie, że no tam telefon nie działa.
1: No tak, tak. Dokładnie. Na przykład, nie wiem, wyślemy na jakąś diagnostykę do serwisu, narazimy się na jakieś koszty, gdzie no można by było to właśnie zweryfikować poprzez numer e-mail, nie? I wtedy no, tak naprawdę...
3: Tak, ale właśnie myślę, że dla osób takich, które nawet nie wiedzą, coś powinno być, po prostu w razie czego nie wyskakiwać powiadomienia, telefon, tak, kiedy jest na przykład spłacony, kiedy coś, telefon jest spłacony, tak, tutaj jakieś informacje, ewentualnie podmiot, który jest jego właścicielem, czy jakaś kłódka, coś, co faktycznie... Mimo wszystko potrafi w jakiś sposób poinformować, nawet nie po fakcie, ale poinformować, że jest nie tak, bez właśnie takiego.
0: No ale na przykład w Playu lub w Plusie masz, że jest zablokowany przez Polkomtel lub P4 spółka z o.
3: W Plusie, tak jak mówię, no z tego co ja widziałem, nie, w Playu możliwe, to tutaj nie potwierdzam.
0: A w Plusie ja widziałem znowu S24 Ultra, które to miało, więc to też myślę, też może zależeć od producenta i
3: albo zmieniło się po prostu przez te dwa lata coś, nie?
0: Telefon z lutym w tym roku.
1: Mimo wszystko, że to chodzi o ten brand. Jeżeli faktycznie jest ten soft z brandem, to jest od razu wiemy.
0: A ty miałeś, no Patryk, masz na myśli tego ZTE Nubię, z tego co mi się wydaje, pewnie dobrze zgaduję. To ona miała czysty system.
3: No ona miała czysty system, zgadza się, tak.
0: Tak.
1: No to ciekawe też, nie? Ciekawe to mogłoby zależeć w takim wypadku.
3: Znaczy, no to myślę zależy od tego, że jeżeli na przykład nie masz brandu, no to trudniej się z jakimś kawałkiem swojego softu wbić. Z drugiej strony, jaki zysk ma operator, oczywiście dla nas to dobrze jako użytkownika, ale jaki zysk ma operator sprzedając telefon bez swojego oprogramowania, nie?
0: No to też myślę, wiesz, to też jest prostsze trochę w dystrybucji, bo zobacz, aktualizacje też się uprościły, a kiedyś jednak to trochę inaczej wyglądało, bo ten system musiał przejść przez operatora, a teraz to w ogóle jest inna droga, bo to jest, system jest oryginalny Samsunga, tylko że masz osobno jeszcze tak zwane te multi, w Samsungu oczywiście, to jest multi-CSC, czyli on wykrywa sobie z jakiej, dostaje prikaz z góry, jaki ma system mieć włączony.
3: Tak, to się zgadza.
0: CSC to jest po prostu, jak tutaj też w skrócie powiem, też w Samsungu warto zwrócić uwagę, to jest w ustawieniach informacja o oprogramowaniu, ustawienia, telefon informacji, informacja o oprogramowaniu, wersja dostawcy usług. I tam na końcu mamy trzy litery lub cyferki. I czysty telefon na przykład, jeżeli będzie kupiony z europejskiej lub polskiej dystrybucji, w tym momencie u Samsunga będzie miał EUX, EUX, EUX. Z plusa może być na przykład PLS, PLS, PLS. Dobrze mówię plus? Tak, no, okay. PLS. Może mieć PLS, EUX, EUX, co na przykład będzie znaczyło, że ktoś zdjął brand, ale telefon jakby i tak cały czas będzie się przedstawiał, że jest z plusa, ale może nie mieć brandu, albo na przykład był sprzedany bez brandu. Bo to jest naprawdę tutaj też, jakby tutaj byśmy się mieli wszystko wgłębić, jest bardzo dużo zmiennych, ale na 99%, jeżeli będziemy mieli 3 razy EUX, to znaczy telefon jest z polskiej lub europejskiej dystrybucji, no chyba że kupiliśmy telefon jakiegoś magika, który to pozmieniał.
3: Pozmieniał to sprawę kompletnie.
1: Ale ja jeszcze taka jedna rzecz mi nachodzi na głowę, bo jeżeli znajdziemy taki telefon, na przykład z Plusa, bo taki mam przypadek tutaj, i on jest bezpieczny, w sensie, że on jest spłacony, wszystko, no to raczej, nie, jeżeli to jest Samsung, to się nie martw się o aktualizację, że tam będą później coś.
0: No to ja powiedziałem, że to jest oryginalny system, tak naprawdę Plus, ta zakładka.
1: I tutaj to wszystko będzie równo przychodziło, nie ma problemu.
0: To już nie są te czasy, nie wiem, czasy Galerii, Galaxy S8, S9, S7, to chyba się tak od S10 zaczęło generować.
3: Tak.
0: Od S10 to się zaczęło, tak naprawdę to była tragedia, bo kupowaliśmy telefon za, nie wiem, 5 tysięcy, no kij, że go braliśmy na raty, no nie wiem, nie stać na Zulu, na przykład jesteśmy firmą i mogliśmy sobie wziąć po prostu w leasing abonament. I co nam z tego, że mamy super fajny nowy telefon, jeżeli, nie wiem, dostajemy 3 miesiące aktualizacji później niż udanego producenta, niż, nie wiem, Samsung wypuszcza,
3: tak,
0: na S9.
3: Plus przygotować swój brand.
0: Plus Play, T-Mobile. Orange zawsze miał najdelikatniejszy, moim zdaniem, ten brand. Zawsze go najmniej było.
3: Najbardziej chyba był w Playu i w Plusie. I to
0: w
3: nawet
0: Plusie, najbardziej takich
3: starych telefonów. Często jakieś dźwięki przełączane, jakieś, wiecie, Samsungów starych, Nokii, Sonericsonów.
0: Ale Samsungów do dziś masz włączanie i uruchamianie. Logo. Brand, jeżeli masz. W Plusie jest tylko logo, w Playu jest nadal dźwięk.
1: Tak, w Plusie jest tylko logo, no mówię, mamy 24 mojej mamy, która tak naprawdę tylko te logo pokazuje, nic więcej.
2: W ogóle to właśnie... No i jeszcze jakąś konkretną rzeczą chciałbyś się z nami podzielić, bo tu jeszcze mamy parę wypowiedzi od naszych
3: słuchaczy. Tak, ostatnio tylko jeszcze powiem, a propos tych brandów, zauważcie też, że kiedyś one były wbrew pozorom bardziej problematyczne z powodu takiego, że mieliśmy bardzo mało pamięci w telefonach, a te śmieci potrafią naprawdę dużo tego zająć. I potem nawet często był problem, że jakiegoś Toxa czy innego mobilskiego.
1: Tylko wiecie, kiedyś nawet Samsung debrandował takie telefony. Można było sobie iść do serwisu Samsunga i taki telefon zdebrandować, a teraz tego zrobić nie możemy. Więc
3: no nie,
0: właśnie, to też jest to ciekawe, też warto zaznaczyć, że właśnie tam nawet pewnie w umowie gdzieś jest, że jest, nie możemy modyfikować oprogramowania, jeżeli telefon nie jest spłacony.
1: Tak.
3: A dobra, kiedyś, słuchajcie, ja będę tutaj słuchać was dalej.
0: Kiedyś,
3: jak coś, no to będę się... Okay. Odzywać, trzymajcie się.
0: Dziękuję za telefon. Dzięki, dziękujemy za telefon, Patryku. Do usłyszenia.
2: To ja chciałem powiedzieć. To jeszcze może od razu, idąc za ciosem, to przeczytam te wiadomości, żeby nam nie umknęły.
1: Okay.
2: Mamy dwie wiadomości. Pierwsza wiadomość to jest wiadomość od Sylwestra. No tu Sylwester dosyć radykalnie stawia sprawę. Moim zdaniem nie opłaci się kupować używanych telefonów, a tym bardziej iPhone'ów, bo to porażka. W przypadku Androida maksymalnie do 300 zł, powyżej 300 nie polecałbym. Po drugie, jeżeli w oprogramowaniu jest coś grzebane, to zdecydowanie nie. Jeżeli telefon miał wirusa, to też nie. Zużyta bateria lub zbyt mocno wygrzany, to też nie, bo może się spalić, albo któryś z współprzewodników lub któryś z układów elektronicznych jest mocno wygrzany, to też nie. Ja wolę kupić tanio nowy, chyba że ktoś bawi się w AI, no to drożej będzie. Ja nie bawię się w AI i nie potrzebuję droższych. Taka wypowiedź od Sylwestra. I jeszcze wypowiedź od Bartka. Cześć, ja kupiłem telefon Samsunga Galaxy S25 Plus na Allegro i był brand z Plusa. O tym może więcej wypowie się Robert, bo on mi go polecał, żebym go kupił. Telefon, oprócz jak się go włącza, poza logiem Plusa i kilku tapet, nie ma żadnego bloatu od Plusa, ani go nie zablokowali. O tym może więcej powiedzieć.
0: No ja mogę powiedzieć tak, ja go poleciłem i on był spłacony, bo był nawet taka informacja w aukcji, bo ja znajomemu szukałem, pomagałem znaleźć. Była informacja w aukcji i była też jakby, ja to też sprawdziłem. Tak, trzeba czekać 24 godziny w Plusie. Tutaj właśnie fajnie za przypomnienie, to też mogę się odnieść. Dostaliśmy informację od Plusa, że nie było grzebane, że jest spłacony.
1: Ale właśnie, wydaje mi się jeszcze, chociaż to nie wiem, czy na 100% to jest prawda, że jak ktoś telefon bierze na firmę, to oni chyba w tych telefonów wtedy nie blokują. Tak mi się wydaje.
0: A to jest świeży dość telefon. On też dużo nie miał cykli, w ogóle to tak, kurczę, ten telefon tak był, jakby w ogóle leżał i to mógł być firmówka. W sumie racja. Bo on więc nie jest tak, w ogóle, że nie jest właścicielem.
1: Tutaj nie dam ręki uciąć, ale tak mi się teraz tak naszła myśl, że tak mi się wydaje, że właśnie jak jest telefon brany na firmę, to oni po prostu no go nie blokują.
0: Nie blokują. Nie, jakby nie bierzemy tego na wyrocznie, za wyroczne oczywiście, ale tak.
1: Tak, tak, tak.
0: Było, że telefon nie jest z właścicielem, nie jest plus, że na aukcji było napisane, że jest brand plusa, ale telefon nie jest zablokowany. I ja z tego, co mam, widziałem, jest tak. Animacja przy uruchamianiu tapety i aplikacja chyba iPlus i tylko tyle.
1: Tak, tylko tyle. I tego iPlusa można wywalić bez problemu. Więc...
0: No to może już teraz przejdziemy do kolejnych opcji blokad, bo już powiedzieliśmy, że te telefony mogą być zablokowane przez operatora.
1: Tak, jak tutaj też... najgorszy scenariusz w sumie.
0: Najgorszy scenariusz, ale no nie do końca też, bo inaczej. Na równi. Na równi. Znaczy,
1: ale dlaczego tak mówię? Bo inne blokady, one nam się pojawią od razu, tak naprawdę. A ten brand operatora, który tam sobie jest...
0: No to taki może być, no to jest bomba z opóźnionym zapłonem. To tutaj masz, to fajnie to ująłeś, masz rację. To może być bomba z opóźnionym zapłonem, niestety. A co do takich blokad, to prawda, bo na przykład kolejnym rodzajem blokady, tutaj jest, powiedzmy, że ex aequo jest konto Google i konto Samsung w przypadku Samsunga.
1: Tak, to mamy dwie blokady tak naprawdę, nie? No mamy dwa konta, tak.
0: I chyba u każdego producenta w tym momencie może wołać hasło.
1: Tak. Tak, tak. On będzie wołał hasło, no niestety.
0: Bo teraz tutaj od razu zaczniemy od tego, dlaczego coś takiego może być. Telefon został skradziony i został przywrócony z guzików z recovery. Ktoś wszedł do recovery i zrobił factory reset. I po prostu telefon podczas resetu nie był podpięty do sieci Wi-Fi i po prostu się zresetował i nie jest odnotowany na serwerach Google'a i serwerach producenta, że telefon został wylogowany skąd. To jest blokada właśnie antykradzieżowa. No lub ktoś na przykład przywrócił, bo zapomniał tych haseł, no i po prostu stwierdził, że sprzeda, a nie zweryfikował tego przed sprzedażą, czy faktycznie nie ma tej blokady. W Google to się nazywa blokada FRP, no a u Samsunga, no to wiadomo, kontem Samsung. U Xiaomi chyba z tego, co mi się wydaje, też jest, jeżeli nie przywrócimy, telefon najlepiej przywrócić do ustawień fabrycznych, najlepiej, no trzeba tak zrobić, z włączonym Wi-Fi przez ustawienia. Żeby on się odnotował na serwerach producenta i serwerach Google, że on po prostu został przywrócony.
1: Tak, bo to jest właśnie ważne, żeby odpowiednio, nawet jak wystawiamy na sprzedaż i sprzedajemy, bo to możemy być drugą stroną, no to musimy wylogować się ze wszystkich kont i z poziomu ustawień przywrócić telefon. Nie tam z klawiszy,
0: nie.
1: Bo naprawdę możemy później sobie narobić problemy.
0: Biedy. Nawet Samsungu taki tutaj też poradnik, protip. Jeżeli nie pamiętamy hasła do konta Samsung, a założyliśmy je na przykład przez konto Google, to tam jest jednorazowa weryfikacja, po prostu klikamy, tak. Przychodzi na telefon w tym momencie, na adres e-mail, kod, wpisujemy go i telefon się zresetuje.
1: Zresetuje i tutaj nie ma żadnego problemu. Więc, no i od razu też wchodzimy sobie dla pewności w urządzenia na Samsungu, w ustawieniach i tam też go usuwamy, żeby,
0: tak.
1: Żeby tam nic...
0: Jeżeli mam drugi telefon Samsunga.
1: Tak, tak, bo to...
0: W Xiaomi tak samo przywrócenie do ustawień fabrycznych poprzez ustawienia. W każdym telefonie z Androidem taka sama procedura.
1: Tak. Tak.
0: I najlepiej też w sumie z kartą SIM włożoną. Też dla pewności.
1: Tak, żeby nie było jakiejś takiej sytuacji, że ktoś odbierze przesyłkę na przykład i stwierdzi, bo tu jest jakieś konto.
0: Konto może wołać konto, może wołać blokadę, symbol odblokowania, PIN, hasło, lub jeżeli tego nie będziemy znali, poprosił o zalogowanie się do ostatniego konta Google.
1: Tak. Taka sytuacja może mieć miejsce.
0: No i wtedy też nie jesteśmy w tego momencie zdjęć, zwłaszcza w droższych telefonach. To też to, co ja mówiłem. Są luki, grupy hakerskie je wynajdują, da się to pominąć. Na przykład w starym Xiaomi Redmi 7a było coś takiego i to na przykład dla niewidomych. W którymś konkretnym momencie trzeba było wejść do ustawień TalkBacka, kliknąć w pomoc i odpalały nam się zwykłe ustawienia, była luka po prostu, że szło wejść w ustawienia, mieć telefon połączony z internetem i jeszcze raz go przywrócić do ustawień fabrycznych i on wtedy nie odnotowywał konta Google.
1: No tak, ale tutaj z tymi lukami jest coraz trudniej.
0: No daje taką ciekawostkę, tak?
1: No tak, ale ja
0: też dużo często było na przykład, że trzeba było wejść w Gmaila, wejść w pomoc, po prostu odblokować jakąś aplikację. No to było bardzo dużo jakichś takich luk. No na przykład też była możliwość kiedyś, że jak było jakieś tam miejsce, że można było zeskanować kod QR, który otwierał coś.
1: Tak.
0: Jeżeli była możliwość dostępu do aparatu.
1: Tak. Ja jeszcze tak powiem na przykładzie Pixela, że no te aktualizacje, bo to jakby one łatają te wszystkie luki. No ja dostałem aktualizację wczoraj na 5.
0: Ja też.
1: Więc równiutko, więc tutaj naprawdę jest małe okienko, żeby cokolwiek...
0: Małe okienko, coś grzebać, a też w Pixelu to myślę, że to tam jest dużo zabezpieczeń, tam jest gruba warstwa, to tak jak w Apple'u trochę.
1: Tak, tam jest dedykowane w ogóle różne rdzenie, które odpowiadają za te bezpieczeństwo, więc myślę, że bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko, nie? Przecież to są jedyne tak naprawdę telefony, na których można ten system Graphene OS instalować, który... Tam...
0: Nie tylko, bo tylko są też jeszcze Motorola, które są też sprzedawane nawet już z Graphenem.
1: Tak, ale to jakby jest taki system, bo to tak trochę dygresja, ale to jest taki system, który jest naprawdę...
0: System dla mnie trochę dla paranoików i dla zabezpieczeń.
1: Tak, tak, tak. No ale no, to też taka może ciekawostka. Więc no tutaj te konta, jeśli chodzi o Androida, no a co z iPhone'em, bo tam to w ogóle jest...
0: Tutaj to w ogóle już jest ta blokada antykradzieżowa i to jest w ogóle... Na przykład, jeżeli ktoś ma wszystko by default powłączane, to jest coś takiego, jeżeli chcemy przywrócić iPhone'a do systemów fabrycznych, to na przykład musimy wylogować się z konta, najlepiej przed przywróceniem do ustawień fabrycznych wylogować z konta Apple najpierw, potem przywrócić. Jeżeli przygotujemy telefon do sprzedaży lub... Oj, przepraszam. Lub jeżeli... No, to jest taki już też trochę poniekąd... No od razu też dajemy wskazówkę, aby ktoś chciał sprzedać, wiadomo. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych trzeba się wylogować z konta Apple, najpierw wylogować z Apple ID. I często jest tak... I teraz nie jestem pewny właśnie, czy to jest wszystko by default, czy ja to włączałem, że ja musiałem godzinę poczekać przed wylogowaniem, jakby godzinę mi kazał odczekać, zanim w ciągu godziny mnie wylogował. Przyszedł mi mail, że twoje urządzenie zostało wylogowane i dopiero wtedy mogłem przywrócić do systemu fabrycznego.
1: Tak, jest coś takiego, bo ja tak robiłem i faktycznie była tam jakaś zwłoka. Nie powiem ile, ale było.
0: No było u mnie było do godziny i to faktycznie trwało z 50 minut.
1: Tak, ja czekałem. Jeszcze ja nie wiedziałem, co to jest. Wtedy dopiero później troszkę podrążyłem temat, bo nie wiedziałem o tym. I faktycznie coś takiego ma miejsce, więc tutaj...
0: W Apple'u bardzo dużo, oni bardzo dużo dają nacisk na to zabezpieczenie i na własność prywatną. I tutaj kupione, myślę, że najbardziej jakby ścianą pancerną, z którą możemy się zderzyć po zakupie zablokowanego urządzenia, to będzie iPhone.
1: To jest iPhone, ale to wszędzie będzie tak samo. W sensie, no tutaj niestety, no bo dla nas, dla użytkowników fajnie, że są te zabezpieczenia, ale no możemy się z tym zderzyć, tak? Więc jakby no tutaj na dwoje, ale no iPhone faktycznie, to jest taka forteta, że możemy tak, je lubić, jest... Apple'a, możemy ich tam, nie wiem, cokolwiek, ale tutaj dbają
0: o bezpieczeństwo.
1: Dbają. Nawet służby nieraz mają problem, tak, jak Apple się nie zgodzi, żeby tam komuś tam dane jakieś telefonów, żeby pokazać.
0: No nie ma w ogóle zaporowo, nie?
2: Że zwykle nie... się nie zgadza. Zwykle
0: nie
2: się
0: i tyle. Tak. Nie tak. I koniec.
2: To jest po prostu taki ich gdzieś tam polityka, przecież oni z FBI mieli niejednokrotnie na pieńku, bo przecież tam chcieli, żeby jakiegoś backdoora stworzyli do iOS-a, żeby dało się wyciągać różne dane. No i nie.
1: No jeszcze taką ciekawostkę wam powiem o Graphene OS, bo on ma taką funkcję, że możemy ustawić PIN dla przestępców, ja to mówię, że jak nas na przykład zatrzymają i chcemy szybko pozbyć dane...
0: W ogóle ostatnio afera w Stanach z tym była.
1: Tak, tak, tak, bo właśnie ktoś ustawił sobie PIN, gdzie po jego wpisaniu telefon został wymazany ze wszystkiego, więc wiecie, super, nie?
2: No w przypadku iPhone'a to też warto o tym pamiętać, że można sobie to włączyć, że po kilkukrotnym wprowadzeniu, zdaje się 10-krotnym wprowadzeniu złego kodu PIN, ja to mam akurat ustawione.
1: Ale to w Androidzie też jest.
2: Tak, tak, że po prostu dane są wymazywane i, tak, i tyle. Tak. Jest, telefon jest blokowany też od razu. Tak. Swoją drogą mamy telefon, tak a propos. Kto jest z nami?
4: No witajcie, dzisiaj Bartek po tej stronie się kłania, nie w Tyflo-przeglądzie tylko dzisiaj, bo zaintrygowaliście mnie jednym tematem a propos telefonów na raty, więc chciałbym was podpytać, bo mówiliście, że kiedy bierzemy telefon u operatora, on należy do operatora do momentu spłaty, prawda?
1: No tak.
4: I zazwyczaj u operatorów to jest na 36 rat, a umowa trwa 24, ale to akurat poboczny temat, bo chciałbym zapytać o kwestię, kiedy telefon zostanie spłacony przed ukończeniem umowy. Czy w momencie spłacenia ostatniej raty telefon jeszcze należy do operatora do kończenia umowy, czy...
1: Nie. Nie, telefon jest, to jest jakby oddzielne raty masz na telefon, oddzielne raty masz na
0: abonament, oddzielnie masz abonament.
1: Tutaj
4: okej, okay, no, no z tym mogę powiedzieć, bywa różnie, bo ostatnio rata została mi wpleciona w abonament, więc troszeczkę to musiał inaczej tak, wyglądać.
1: Tak. Tak, ale to jest wpleciony w abonament, ale to na umowie, jak się wczytasz, to jest wszystko rozpisane, co za co.
4: Okej, okay, i dobra, to jedną kwestię żeście tutaj mi rozwiali, dziękuję serdecznie, a chciałbym jeszcze dopytać, jeżeli właśnie taki telefon został spłacony i jak chcę go sprzedać, mówimy tutaj akurat o iPhone'ie, no, dla przykładu oczywiście, bo chcę się zapytać z ciekawości. I jeszcze nie skończyła się gwarancja Apple'owska, czyli nie upłynął ten pierwszy rok, a niedługo rozpocznie się gwarancja tak zwanej tej Raycoimi i co wtedy taka osoba, co kupi taki telefon, wtedy może zrobić, jeżeli podczas tej Raycoimi coś się stanie?
0: No nie ma tej gwarancji.
1: No bardziej mieć jakiś dowód zakupu.
0: Tak, bardziej się nastawmy na to, że nie ma tej gwarancji.
1: No ale nie ma, no w Apple'u nie ma, no sorry.
0: W Apple'u nie ma, a jeżeli no pójdziesz do operatora, no na kwicie jesteś ty i musiałbyś, nie wiem, udostępnić tej osobie,
4: okej, czyli tak naprawdę rękojmie obowiązuje samego pierwszego właściciela, tak można powiedzieć.
0: Z operatora tak, ze sklepu myślę, że bardziej, bo możesz dać komuś ten paragon, fakturę i to będzie się jakby tym legitymował, że jest to jego, no ale tak. W operatorze może być to trochę inaczej u operatora.
1: No tak, ale okay. Myślę, że fajnie, warto mieć jakiś właśnie jakąś fakturkę, jakiś dowód, że ten telefon gdzieś tam został zakupiony. No
4: to znaczy się z tego, co wiem, operatorzy chyba dodają jakąś fakturę.
1: Tak, sprzętu. Tak,
0: jest faktura przy zakupie, bo ja nawet miałem, czy ja miałem tego iPhone'a 15, którym w sumie wspominałem, którego szukałem 2 lata temu. Ja go miałem, w sumie on był z Netii, ale on był kupiony. On był kupiony w Netii i normalnie dostajesz fakturę i z tego, co mi się wydaje, jeżeli jest abonament, nawet pomimo tego, że bierzesz telefon na raty, to dostajesz fakturę za ten telefon, jakby, że go nabyłeś. No to w sumie tak mi trochę teraz zastanawia na logikę,
4: zakupu,
0: jak to wygląda, jeżeli ty go nabyłeś i w teorii ty jesteś nabywcą, ale nadal operatorem, operator jest też jakby jego właścicielem. Jestem ciekawy, bo teraz dla mnie to jest trochę sprzeczne, no ale może coś jest w prawie, no czego ja nie wiem, więc no wiadomo.
4: Nie no wiem, tak. Czego teraz ma się tyczyć ta nowa ustawa, nad którą chyba ostatnio pracują. Coś słyszeliście pewnie o tej wydłużonej gwarancji. Nie wiem dokładnie, jak to w ogóle ma wyglądać w praktyce. Bo skoro na przykład gwarancja Apple'owska obowiązuje tylko rok, a to chyba w kwestii chyba właśnie Unii Europejskiej będzie to, żeby te telefony, że tak powiem, nie wyrzucać tak zbyt szybko, tylko właśnie jeszcze ewentualnie oddawać na gwarancję, to nie wiem właśnie.
2: Nawet nie chodzi o gwarancję, tu chodzi bardziej o prawo do naprawy.
4: O, właśnie. No, ciekawe właśnie, jak to będzie w ogóle funkcjonować. Jeszcze de facto to nie weszło, tylko...
1: Ale na jakiej zasadzie to by było być? Ja wam powiem tak, Samsung na pewno z tym nie będzie miał problemu, bo oni naprawdę podchodzą do gwarancji, tak. I naprawiają pogwarancyjnie. Apple raczej też, bo starsze iPhone'y też bez problemu można sobie te baterie gdzieś tam wymieniać. W Google raczej też, bo tu się naprawdę na plus dużo zmieniło. No naprawdę oni jakby ekspansję na różne rynki robią i te piksele też bez problemu idzie naprawiać. No bardziej myślę, chodzi o te niszowe jakieś chińskie marki, myślę, żeby te części były dostępne. Bardziej o to chodzi, nie? Bo okay. Tak, że firmy sobie z tym radzą, nie? Tutaj nie ma problemu. Czy kupimy Apple,
4: zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Na razie dzięki za rozwianie moich wątpliwości i co? Słucham wtedy was dalej. Pozdrawiam was serdecznie. Okay. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Ale ja myślę też, że poniekąd, no dla mnie przykre jest to, czy przykre, no jest przykre, nie bójmy się tego głośno powiedzieć, można Apple kochać, można Apple nienawidzić, ale roczna gwarancja dla mnie jest żartem w przypadku Apple'a.
1: Dobrze, że ty to powiedziałeś, bo ja to chciałem powiedzieć, więc...
0: Ale tobie to potem mogłoby być wciśnięte stałej siły w gardło, więc ja cię rozgrzeszam, pomyślałeś, ja powiedziałem.
1: Tak. No. Tak. Bo ja uważam, że fajnie, żeby wszyscy producenci dawali 2-letnią gwarancję, bo
0: tak, wtedy... bo w ogóle dla mnie...
1: Ja to mówię na przykładzie Samsunga, bo z niego jakby korzystam najwięcej i z gwarancji też korzystam, bo ja sobie zawsze tak do SPA wysyłam pod koniec gwarancji i mam nową bateryjkę i w ogóle, więc Samsung jest
0: nowy telefon. Fajny.
1: No też się zdarza tak czasami, że jak czegoś nie mają, coś jest faktycznie zepsute, to się nawet nowy telefon dostanie, więc wiecie, za to ich po prostu lubię, za podejście do klienta, ale to też nie o tym, ale ja to zrobiłem po prawie 2 latach. Po prawie 2 latach. Ja mam nową baterię w telefonie.
0: To by chyba ta gwarancja wygasła teraz, nie?
1: Tak. 18 lipca.
0: Właśnie, bo i to jest super. Wyobraźcie sobie, że wysyłacie do Apple'a, no dobra, nawet po tym, nie wiem, w 12, 11 miesiącu gwarancji, że bateria jest nie taka, no nikt wam jej nie wymieni raczej.
2: To znaczy, no, Apple na terenie Unii Europejskiej, no ich obowiązuje to europejskie prawo i mamy tę dwuletnią tak naprawdę. To znaczy, tam...
1: Ale to jest rękojmie.
2: No tak, tak, tak, tak, tak.
0: No, to nie jest gwarancja. Ale, i to się tak naprawdę... To
1: jeżeli
0: trochę
1: mamy
0: inaczej,
1: do zakupu,
2: to myślę, że warto o tym powiedzieć, czym to się będzie tak naprawdę w praktyce różniło.
0: Właśnie. Przede wszystkim, jeżeli kupujemy urządzenie, tutaj to już w sumie dziękuję za podpowiedź, bo to mi to umkło tutaj, a mam to na rozpisce, po numerze seryjnym, bo temat po pytaniu o co, pytać bardzo się rozciągnął. Numer seryjny mamy sprawdzony, u operatorów telefon nie jest właścicielem, jest właściciel, który sprzedaje, a nie operator. Kolejne pytanie, czy jest dowód zakupu i kiedy zostało urządzenie kupione?
1: Tak, bo to jest ważne. No jeszcze może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład ktoś kupił telefon, dajmy na to w marcu, miał jakiś stary telefon i aktywował go, nie wiem, w sierpniu, bo też może tak być, bo nie, kupił, nie korzystał. I wtedy, no teoretycznie, no rękojmie mamy dwuletnią od tego marca, ale gwarancję producenta mamy od sierpnia.
0: Bo w zależności od producenta, jak ta gwarancja leci.
1: No tak.
0: Bo w Samsungu mogę potwierdzić, w Oppo, w OnePlusie, Vivo, Realme też jest od pierwszego
1: też,
0: uruchomienia.
1: Tak, w Google też.
0: W Google też, w iPhone'ie też. W Xiaomi nie jestem pewien, ale raczej tak. Gwarancja leci nie od dnia zakupu, tylko od dnia pierwszego rozruchu i pierwszego zalogowania się przez internet.
1: No i ogólnie też warto wyjaśnić, czym się różni, nie wiem, rękojmie od tych gwarancji, bo to też myślę może być istotne. No jeśli chodzi o rękojmie, to mamy trochę większe prawa, bo możemy, nie wiem, żądać sobie zwrotu pieniędzy, możemy żądać, nie wiem, wymiany urządzenia na nowe.
0: Nowego urządzenia choćby.
1: Tak, więc wcale nie jest tak, że oni muszą nam to naprawiać, bo tam jest chyba do tam dwóch czy trzech prób i oni po prostu muszą się zgodzić na nasze żądania, które pierwotnie gdzieś tam żądaliśmy, nie wiem, wymiany na nowe i oni muszą to zrobić. Więc tak to wygląda. No gwarancja, no to rządzi się swoimi prawami, a oni będą to naprawiać.
0: No to i też zawsze w gwarancji, jeżeli nie będziemy korzystali z rękojmi, tylko z gwarancji, zawsze oni będą ciągli po swoich prawach.
1: Tak, no tak, tak. To już zależy.
0: I to też zależność od producenta.
1: No Samsung jeden, właśnie. Bo
0: jeden producent będzie bardzo prokliencki, prokonsumencki i tak jak w przypadku Samsunga, tak jak Patryk mówi.
1: Bo ja mówię, no korzystałem co dwa lata, co jakby mam Samsunga i co prawie dwa lata wysyłam i nigdy mi nie odmówili wymiany tej baterii, gdzie dostałem w adnotacji, że oni nie wykryli jakichś tam dużych problemów z tą baterią, że tam nie było.
0: No ale oni to wolą zrobić dla świętego spokoju.
1: Tak, tak, żebym ja z powrotem tego nie odsyłał, żebym nie...
0: Że... Kurczę. Trochę mnie wybiłeś. Właśnie, bo to zależy wszystko od producenta, bo jeden producent będzie taki pro jak Samsung, pro kliencki, pro konsumencki, a drugi będzie miał to w czterech literach i będzie cię wypychał. Idź sobie. Wszystko jest okej.
1: Okay. No tak, no bo tak by mogli zrobić i oni by mieli rację, tak? No bo tam nie było jakichś drastycznych problemów z tą baterią. Ona okej, była słabsza, bo tam miała chyba 90... O właśnie! Bo to też do tego trzeba dojść.
0: No tak. Dobra, a dalej dokończymy z tą gwarancją i ja telefonów na przykład na gwarancję nie wysłałem, no ale tu mogę w sumie zrobić jako dygresję. Ja na przykład byłem bardzo zadowolony z gwarancji HP. I teraz mi ktoś może, zaraz ktoś mogę powiedzieć właśnie, mogę się usprawiedliwić i odnotować. Wysyłałem zarówno sprzęt biznesowy, jak i sprzęt konsumencki bardziej na gwarancję, bo wysyłałem laptopa z serii Pavilion i z serii Elitebook. Jak wiemy, Elitebook no to jest praktycznie najwyższa seria HP. Biznesowa, korporacyjna. I jeden laptop był naprawiony tydzień. I drugi laptop był naprawiony tydzień. Tylko, że jeden laptop jechał do Bydgoszczy, a drugi na Węgry. I ten z Węgier był naprawiony też tydzień. On jechał 3 dni na Węgry i wracał 3 dni na Węgry. W tym samym dniu, co do nich zajechał, był naprawiony i w ten sam dzień był wysłany do Polski z powrotem. W HP w Bydgoszczy trwało to dłużej, a dlaczego? To był ten biznesowy akurat, bo nie mieli płyty głównej, ale wymienili płytę główną, w tamtym była uszkodzona obudowa i touchpad, wymienili bez żadnego problemu i raz, że dostaje się raport, dwa, jest bardzo fajna infolinia, da się to załatwić, to ja mogę od siebie właśnie powiedzieć, jakie ja mam doświadczenie z gwarancją, że to też zależy od producenta, ja na przykład pod względem producentów, z którymi miałem doświadczenia, to do HP bajka.
1: No tak, i to też warto powiedzieć, że nieraz, nie wiem, telefon nam się zepsuje czy coś, to też nie obwiniajmy producentów, no bo nawet iPhone się może zepsuć i tutaj... No,
0: niestety, ja bym nawet powiedział, że niestety zwłaszcza iPhone.
1: Zwłaszcza, tym bardziej, że one są bardziej narażone na jakieś tam zalania i...
0: Tak, i właśnie, kolejna rzecz, warto pytać, nawet trzeba pytać o kondycję baterii i liczbę cykli ładowań urządzenia, zwłaszcza w Apple'u. Bo niestety ta bateria ma znaczenie. I też tutaj warto od razu powiedzieć, ja się spotkałem, ja sobie oglądam TikToka i dużo jest teraz ludzi, którzy zajmują się w cudzysłowie flipowaniem iPhone'ami. Czyli kupują na przykład, załóżmy, to flipowanie, no to zazwyczaj są jakieś, powiedzmy, że stare modele, 13, 12, 11, 14, no 14 to już jest luksus, 13 w dół. Są kupowane po ludziach, często zbite, poczeskane, nie wiem, 12, 13 po 50, 100 zł. Wkładane są najtańsze wyświetlacze, zamienniki, najtańsze baterie i tutaj warto znaczyć od razu, rozwinę. Mamy baterię u Apple'a, tak zwaną zamiennik nieprogramowalny i to w cudzysłowie jest badziew, totalna tandeta, której nawet nam Apple iPhone nie wyświetli kondycji tej baterii, będzie nam krótko trzymał, będzie nam się przegrzewał i przez to, że od razu on wykryje, że nie ma tej baterii oryginalnej, też będzie się rzucał. Jest zamiennik tak zwany wysokiej klasy programowalny, który można zaprogramować i on będzie normalnie wyświetlany, jakby była oryginalna bateria. Często te zamienniki na przykład się większe zdarzają niż oryginały. I ten iPhone
1: tak, no tak, ale wiesz, zazwyczaj jakiś tam właśnie taki TikToker, nie wiem,
0: no ale... sobie tam,
1: to on nie będzie miał tego programatora i ten telefon od razu będzie krzyczał.
0: Ale ja chcę właśnie powiedzieć, bo jakby ja chcę rozwinąć, bo ja to oglądałem właśnie, śledzę takie rzeczy i ja chciałem powiedzieć o tych bateriach, daj mi dokończyć po prostu, żeby tutaj jakby dać pełen obraz. Mhm. Może być ten zamiennik wysokiej klasy, bo na przykład zdarzają się sklepy, które handlują, nie wiem, iPhone'ami z drugiej ręki i na przykład wymieniają te baterie na wysokiej klasy zamienniki programowane lub oryginały od Apple'a. Choć ja na przykład, jak nie miałbym kupić iPhone'a 13, 12 z wymienioną baterią, to osobiście wolałbym wysokiej klasy zamiennik zaprogramowany. Dlaczego? Bo ta bateria została wyprodukowana niedawno. Nie wiem, jak to jest z 12 czy 11 iPhone'ami, czy te baterie są nadal przez Apple produkowane, więc to zawsze będzie leżak, jeżeli one nie są produkowane na bieżąco, a raczej nie są. Patryku.
1: Myślę, że one mogą być produkowane, bo Apple ma te swoje takie, nie wiem jak to się nazywa, uciekło mi to z głowy, ale oni tam wykreślają te telefony później jako przestarzałe, czy jakoś oni to nazywają, że oni już nie przyjmują ich do serwisu, do naprawy. I oni co jakiś czas taką listę właśnie ogłaszają, że na przykład taki iPhone już gdzieś tam jest jako przestarzały.
0: No tak, ale no to mamy te baterie i właśnie chciałem powiedzieć, że też mogą się zdarzać iPhone, że na przykład, nie wiem, ktoś, powiedzmy, że w miarę robi to w pełną klasą, prowadzi firmę i po prostu idziecie, kupujecie z paragonem, no powiedzmy, że nawet, nie wiem, kupicie 15 z zmienioną baterią na zamiennik wysokiej klasy lub oryginał, no i macie paragon i macie napisane, że jest nowa bateria, no to wiemy, że i kupiliśmy od firmy, no to zawsze wiemy, że to jest pewniejsze, bo często ci właśnie fliperzy tych iPhone'ów skupują te iPhone'y porozwalane, pobite, z trzech składają jeden, często wkładają chińską baterię, chiński wyświetlacz, w którym na przykład może nie działać Face ID albo True Tone, czyli ten czujnik, który dostosowuje nasycenie kolorów i jasność ekranu ze względu na otoczenie, w którym jesteśmy, czy jest słońce, czy jest ciemno.
1: Tak, bo ten ekran wtedy się robi bardziej, nie wiem...
0: Nasycony, albo bardziej zimny.
1: Tak, właśnie, bardziej zimny. No, to jest i wtedy nie widzimy tego w ogóle w ustawieniach. Ja tu bym jeszcze dodał, że zazwyczaj takie telefony nie mają uszczelki, albo mają jej...
0: To właśnie, bo właśnie w Apple powiedzieć trzeba, że ta uszczelka jest jednorazowa i często ona jest niewymieniana, albo nawet jej nie ma.
1: Albo jej nawet nie ma, gdzie w modelach przed 15, w sumie no 14 Pro też się łapie, bo on już ma tą dynamiczną wyspę, jak dobrze pamiętam, no to te uszczelki właśnie z tym notchem takim, jak były te stare iPhony, one w tym miejscu, gdzie właśnie jest ten cały Face ID, one są bardzo cieniutkie. I te telefony są tam mega, ale to mega wrażliwe na jakieś uszkodzenia i zalania zwłaszcza.
0: Właśnie i na te telefony warto zwracać uwagę, pytać o to wszystko. No i może być tak, że nam sprzedawca pisze, że tak jest, tak, tak, oryginalna bateria, tak, tak, oryginalny wyświetlacz, ale może się zdarzyć, że po prostu dostaniemy padziew, bo dostaniemy, ktoś nas oszuka tak naprawdę. I też te telefony, ja bym często, ja zaraz patrząc na to, no ja jestem tutaj już pewnie niejednokrotnie wyszedł, że jestem jakimś tam właśnie też poszukiwaczem okazji w ogóle dealów życia. Ja bym takiego telefonu nie kupił, bo często te telefony są sprzedawane za tyle samo, ile by można kupić, powiedzmy, nie wiem, jeżeli miałbym do wyboru, załóżmy, 13 za, nie wiem, 800 zł i w teorii wymieniona bateria, wszystko sprawne, a 13, nie wiem, za nie wiem, 700 zł i tam była, nie wiem, bateria 84 czy 85% kondycji, wolałbym kupić to z tą baterią faktyczną, bo wiem przynajmniej, że to nie było ogrzewane.
2: Zajrzyjmy do waszych wypowiedzi, bo mamy jedną wiadomość tekstową, jedną wiadomość głosową. Pierwsza tekstówka to od DJ-a Graco. Nie wiem, czy was dobrze rozumiem, ale ja przywracałem piksela z guziczków, jak to nazywacie, przez boot menu i factory reset wgrywałem oprogramowanie przez stronę Google'a i żadnego dodatkowego pytania o hasła nie było przy ponownej konfiguracji.
0: Ale robiłeś to przez swoje konto zapewne. Google'a na komputerze.
1: On to widział.
0: Tak. To jest to samo, jak się zapisujesz do bety na pikselu przez beta.android.com.
2: Tak. I mamy jeszcze wiadomość głosową. Tym razem to jest wiadomość od Dominika.
5: Słuchajcie, kochani, ja tak na szybciocha. Tak jeszcze nawiązując do aplikacji na telefonach, no to ja pamiętam, że na telefonach z Androidem plusowskich, czekajcie chwilkę, ja to nawet pisałem wam tutaj na YouTubie, była taka aplikacja Plus Mega. Pamiętam ją jak dzisiaj. Się przechodziło przez ekran główny, tam gdzie były te aplikacje, czy to był TouchWiz, czy to był właśnie jakiś inny ekran główny telefonu innego producenta. No to tam widniała właśnie aplikacja Plus Mega i ona, nie wiem do czego służyła, nie sprawdzałem, ale mnie bardzo ona intrygowała. Jeszcze tutaj odniosę się do nakładek operatora. To Play miał bardzo ciekawe nakładki. W Playu na Huawei'a, bo miałem Huawei P10, kupiony telefon jako używany. To był telefon sieci, brandowany siecią Play. Miał dwa dodatkowe dźwięki na powiadomienia i playowski dzwonek. Ale ja tam miałem swój własny indywidualny Huawei'owski, więc z tych playowskich dzwonków nie korzystałem, ale pamiętam jak dzisiaj, jak go używałem, no to bardzo ciekawy rozstaw ekranu miał, bo nie miał ekranu głównego Huawei, tak jak każdy telefon, tylko pamiętam, że TalkBack jak się przechodziło, to mówił folder na ekranie głównym. I na ekranie głównym były aplikacje podzielone stronami, a jak się wchodziło w aplikacje, na dole ekranu, to się otwierała szuflada aplikacji i tam były aplikacje poukładane alfabetycznie w jednym wierszu po cztery aplikacje. Łącznie tam miałem 18 wierszy po cztery kolumny. Zależnie ile tam aplikacji mieliśmy poinstalowane, tam miałem te właśnie 18 wierszy i cztery kolumny. Chociaż doinstalowywałem swoje własne programy, bo ja to byłem gościem, który różne rzeczy testował. I do tej pory testuję różne rzeczy, jeśli chodzi o dostępność. Natomiast powiem wam, jak brałem plusa z brałem iPhone'a z plusa. Chciałem powiedzieć, brałem plusa z iPhone'a, ale szybko, żebym się poprawił na szczęście. Jak brałem iPhone'a z plusa, był to iPhone 14, 128 GB, to on nie miał jakichś tam śladów brandowania. Nie miał śladów. Był tak jak zwykły iPhone kupiony w Apple Store czy u innego resellera lub u nieautoryzowanego sprzedawcy. Nie miał tam żadnych doinstalowanych aplikacji. Nie miał również plusowej nakładki. Zwykły telefon, tak jakbyśmy go po prostu kupili ze sklepu. Chociaż miałem problem z iPhone'ami w plusie, polegający na tym, że to było na początku na moim pierwszym iPhone'ie SE 2016, później na 2020, że jak się chciało włączyć hotspot osobisty, to nie było tej zakładki na ekranie ustawień. Nie było jej, a jak chcieliśmy włączyć hotspot osobisty przez dane sieci komórkowej, no to wyskakiwał nam komunikat, aby włączyć hotspot osobisty na tym urządzeniu, poproś carrier. Czy jakoś tak się właśnie ten komunikat nazywał. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba raczej było tak. I tam trzeba było wpisać apn, użytkownik, hasło, dzięki, hasło i jakieś tam kolejne dane, nie? Żeby to działało. Udało mi się to kiedyś tam uruchomić, ale z tym internetem właśnie nie było zbyt dobrze. Pozdrawiam was wszystkich, dobrej audycji wszystkim życzę. Oraz dobrego wieczoru.
2: I to tyle.
1: Ja się mogę tu odnieść a propos plusa, bo to też może... To ja też...

0: Używać iPhone'a w plusie wtedy to naprawdę była loteria. Niektórym powiedzmy, że działało, niektórym nie działało
1: No ja
0: i...
1: przez lata miałem iPhone'a w plusie i nie miałem problemów, wyjąwszy dwie sytuacje. Reset telefonu do jakichś tam ustawień, ale to jeszcze pół biedy. Gorzej jak była aktualizacja systemu, bo bardzo często w trakcie aktualizacji systemu te ustawienia również wylatywały. I w zasadzie tam był jeden, jedyny problem z tym, jak dla mnie. Taki największy, który pamiętam. Być może jest coś jeszcze, czego nie pamiętam, ale to było najbardziej irytujące. Mianowicie, że MMS-ów nie dało się ani wysyłać, ani odbierać. Internet działał, z hotspotem właśnie zdaje się, że były problemy. Internet działał jako taki, natomiast no właśnie ten hotspot i MMS-y. To był kłopot, to trzeba było za każdym razem po aktualizacji systemu sobie przypominać te wartości, które tam trzeba wklepać, wpisać to, no i do następnego update'u mieliśmy spokój.
0: Tak, i to tak właśnie wyglądało i też początkowo był problem z 5G. Jak właśnie wchodziło 5G, to też tam plus miał swoje dedykowane pasmo i z tymi iPhone'ami
1: tak, prawda, to prawda.
0: Nie bardzo tutaj to działało. No w tym momencie nie ma problemu, no bo
2: jestem.
0: Jakby plus te telefony sprzedaje, je tam są, dogadali się, jest ta certyfikacja i wszystko jest.
2: Pozwolę się zapytać, pozwolę sobie zapytać, o czym mowa?
0: Mówiliśmy o iPhone'ach w plusie, że były z tym no, takie przygody troszeczkę. Niestety,
2: czy to były problemy?
0: No, z MMS-ami na przykład, z hotspotem faktycznie był problem i na początku był też problem, jak wchodziło 5G, te dedykowane plusowskie, no to no, iPhone'y miały z nim problem, nie? Jak nie było tej certyfikacji.
2: No plus.
0: No plus, no ska, no, znaczy plus. No.
2: Plus.
0: No,
2: to
0: chodzi.
2: Tak, Patryku, to po audycji. Tak, powiedzieliśmy sobie, kurczę, wybił mnie trochę z rytmu ta wiadomość i teraz nie wiem, o czym byśmy mogli powiedzieć.
0: No teraz może pogadajmy ogólnie, jeżeli, dajmy na to, przyjdzie do nas przesyłka albo, nie wiem, weźmiemy sobie ten telefon do ręki przy odbiorze osobistym, na to zwrócić uwagę, nie? No bo to, no to jest chyba istotne, nie? No bo naprawdę wiele rzeczy można wyczuć. Jeżeli mamy nieoryginalny wyświetlacz, przejedziemy sobie paluszkami dookoła. Nawet jeżeli jesteśmy niewidomi, to zazwyczaj coś jest, że odstaje. Ja mam iPhone'a 8.
2: Że coś jest nierówno, będzie coś wystawało.
0: Tak. I naprawdę wygląda to tragicznie.
2: Ja widziałem 12 mini Frankenstein złożoną najprawdopodobniej z trzech. Pikantery jeszcze dodaje to, że była to wersja z Ameryki, z USA, bo miała tą, do chyba do 13 była ta boczna antena, czy do 14 nawet, Patryku.
0: Ona dalej jest, no bo to jest to do tego 5G, co oni mają. Tego.
2: Nadal to jest?
0: Tak, tak, Boże, to uciekła mi ta, te takie krótkofalowe 5G bardzo, tego, co się tak bardzo ludzie boją, bo tak naprawdę, no jego u nas nie ma w Europie, ale w Ameryce jest. Tego się używa na stadionach, gdzieś tam w takich miejscach naprawdę mega, mega, jakichś tam galeriach zatłoczonych.
2: Aha, no rozumiem. Jakby w ogóle nawet nigdy się nie zgłębiałem tego tematu, ale to właśnie ta dwunastka była taka, kurczę, tutaj gdzieś coś odstawało, tam odstawało, aparat czasami nie ostrzył.
0: Tak, na to warto zwrócić też uwagę. Jeżeli są to modele na przykład iPhone'ów Pro, no to warto sprawdzić te trzy aparaty. Czy one
2: trzy kamery. Sprawdzić, no skonfigurować Face ID, czy działa.
0: To jest podstawa, bo to jest
2: podstawa.
0: Chyba nie do naprawienia nadal. Jeżeli tam coś ulegnie uszkodzeniu, no to bardzo rzadko da się to naprawić. Wtedy zostaje nam tylko kod PIN.
2: Tak, no i to dla mnie to jest w ogóle telefon do odrzutu od razu.
0: Odrzutu, no nie, to ja sobie nie wyobrażam mieć taki telefon i za każdym razem wpisywać PIN. No ewentualnie, no można go używać bez blokady, ale wiecie. No,
2: to już też przerabialiśmy.
0: Tak.
2: No, to też sobie sprawdzić warto, te Face ID skonfigurować. Wiadomo, jeżeli będziemy mogli swoje konto Apple podpiąć, to wiadomo, że nie mamy blokady iCloud, ale jeszcze mogą zdarzyć tak zwane blokady korporacyjne, na przykład w iPhone'ach.
0: No też takie rzeczy gdzieś tam mogą mieć.
2: Narzut z korporacji, że telefon jest na przykład zarządzany przez, nie wiem, jakąś organizację.
0: Tak.
2: Z Androidem zresztą chyba też.
0: Chyba w Samsungach to też jest. Na pewno w Samsungach też to jest właśnie, że one mogą być.
2: No w ogóle taką ciekawostkę możemy tutaj wpleść między nasze wywody, że

0: U nas na przykład polskie wojsko używa tylko Apple'a i Samsunga.
1: No właśnie przez
0: to, że można... korporacji, można nimi zarządzać łatwo, nimi sterować. Przede wszystkim też tych z dwóch producentów dba o bezpieczeństwo i nie mam problemu z odkryciem tego, jak właśnie to bezpieczeństwo, jakby po prostu... No, dbają o to bezpieczeństwo i o prywatność użytkownika i o to, żeby jakby no... nie przecieka nic pomiędzy palcami żadne dane z telefonów do jakichś innych firm trzecich i serwerów.
1: No i myślę, że tutaj w Polsce no Google rośnie też na taką trzecią alternatywę.
0: Powoli.
1: Jest tego coraz więcej i ja sobie tak obserwuję. Mając Pixela, to wiecie, zwraca się uwagę na dźwięki powiadomień i w ogóle...
0: Tak. Także no ja tutaj też mogę właśnie wpleść też taką... anegdotkę. No wiadomo, że w sumie poniekąd, bo robiliśmy z Patrykiem jakiś czas temu audycję. No i Patryk namówił. Kupiłem Pixela, więc Patryk tutaj to jest bardzo, bardzo, bardzo brzydko się zachował.
1: Tak, ja choć, bardzo brzydko się zachowałem.
0: Tak, bo jestem biedniejszy przez niego o ileś tam pieniędzy, ale jestem bardzo zadowolony i po prostu ten telefon dla mnie, to tak jak tutaj w sumie już, ja wiem, że tu trochę odbiegam od tematu, ale dla mnie ten telefon ma jedną rzecz, która, to jest po prostu warta każdych pieniędzy. Aparat. Dla niewidomego. To, co po prostu ten aparat robi, to jest sztos.
1: Tak, ale też weź pod uwagę, że no ja te telefony dosyć krytykuję. Ja jestem dość krytyczny, na tyle, że mnie chyba poznałeś, że ja tam, jak mam coś do powiedzenia, to ja krytykuję.
0: Tak, narzekasz wiecznie, ja wiem. No maruda jesteś, tobie się nie da dogodzić.
1: Tak, nie da się. Ja zawsze coś znajdę, mnie to denerwuje. Czy mam iPhone'a, czy wezmę jakiegoś Samsunga, czy... mi zawsze coś nie pasuje. No nigdy nie dasz.
0: No nigdy nie jest tak, że to tylko to i to i to. I tylko jedna firma. No, ważne jest właśnie to, że ty umiesz spojrzeć krytycznie. Tak jak twoje teraz bym ci zadał pytanie, czy jakby cię Samsung wkurzył, czy byś był w stanie z niego zrezygnować?
1: No, oczywiście, nie ma problemu.
0: Zwłaszcza, że jest alternatywa w postaci Pixela, nie?
1: Tak, i bardzo fajna. Ale do tego dojdziemy, bo tu będziemy mówić na końcu nasze jakieś takie typy, na które byśmy...
0: Zwracali
1: swoje, ja mam swoje.
0: Znaczy myślę, że mamy bardzo zbieżne.
1: No myślę, że zbieżne, ale no właśnie, w ogóle dokończmy to, co mówiliśmy, na co zwrócić uwagę, jeżeli już mamy ten telefon, no to faktycznie, czy coś nie odstaje. Zdarza się tak przy starszych telefonach lub mocno wyeksploatowanych, że potrafi w iPhone'ach to zazwyczaj wyświetlacz pójść do góry, bo ta bateria gdzieś tam puchnie.
0: Tak.
1: A na przykład w Samsungach potrafi klapa z tyłu gdzieś tam.
0: Właśnie, to jest dobry znak, jeżeli telefon gdzieś tam coś odstaje, bateria, i jeżeli go kupujemy z odbiorem osobistym, odrzut, nie brać w ogóle.
1: Odrzut, bo to...
0: Śmietnik. Może w każdej chwili nam zrobić krzywdę to raz, a dwa wymiana baterii, no to już adekwatnie cena musi być niższa.
1: Tak. Na co jeszcze zwrócić uwagę? No warto włożyć kartę SIM ogólnie, ewentualnie nawet poprosić tą osobę, która sprzedaje, żeby nam tą kartę włożyła.
0: Wykonać połączenie.
1: Tak, czy działają głośniki.
0: Na głośniku i normalnie na słuchawce przede wszystkim.
1: Tak. Czy działają, zwłaszcza uważać na kobiety. Tego pudru, tego wszystkiego w tych głośnikach potrafi być tyle, ja takie telefony widziałem, że to po prostu później nie da się, jakby ten dźwięk po prostu nie potrafi się wydobyć z tego.
0: A najlepiej mówią, że używany przez kobietę, zadbany.
1: Nie. Ja
0: trzeba powiedzieć zadbaną kobietę.
1: No tak. No to wtedy widać, czego kobieta używała i naprawdę tego jest mnóstwo. Jednak wydaje mi się, no ja nie chcę tu nikogo oceniać, ale chyba mimo wszystko faceci bardziej dbają o telefony.
0: Zwłaszcza chyba, jeżeli mówimy o jakichś takich flagowcach, to większość ludzi, no bo mamy grupę takich ludzi, którzy kupują po prostu telefon, bo telefon służy do telefonowania, w cudzysłowie, wiadomo, że inne rzeczy teraz też robimy z telefonem, ale mi chodzi bardziej, że to po prostu nikt nie zwraca uwagi, nie wiem, mam Galaxy A56, spoko, dzwoni, da się Face'a przejrzeć, zrobić zdjęcie. Elo. Ale są ludzie, którzy, no nie wiem, kupują co roku S-kę, bo są świrami technologicznymi. No może, no tak jak my, ale my może co roku nie kupujemy tej S-ki. Zresztą ja od Samsunga odeszłem, tak jak już mówiłem to niejednokrotnie.
1: Ale pewno wrócisz. Jeszcze za tęsknim zdaniem. Ale no nie.
0: Dobra, tam. A ty też tam nie jesteś lepszy. Ale
1: nie
0: co, co chciałem powiedzieć, że... Od takich ludzi właśnie, co się interesują tą technologią i zmieniają często te telefony, taki telefon w sumie jest chyba najlepszy.
1: Tak.
0: Takich właśnie, co chuchają, oklejają, od razu wlatuje szkiełko na ekranik, od razu wlatuje etui, wlatuje to, to, siamto. I często te telefony po prostu po wyciągnięciu z etui będą jak nowe, no choćby, nie wiem, ode mnie. Ja, jakby to z Patrykiem stwierdziliśmy, ja od siebie nie miał problemu kupić telefonu.
1: Ja też, ja nie miałbym nawet wstydu sprzedać komuś telefon.
0: Tak, ja ściągam etui, mokra ściereczka ze spirytem, wycieram telefon, wycieram aparaty, wycieram ekran i mogę wystawić.
1: No właśnie, jeszcze coś też powiem, myślę, ważnego, bo ktoś powie, w ogłoszeniu nawet napisze, no telefon był cały czas noszony w etui, ale z drugiej strony, jeżeli ten telefon był nigdy nie wyjmowany z tego etui...
0: O, właśnie, a tam się lubi zebrać dużo syfu.
1: Zwłaszcza piachu. Piach w połączeniu ze szkłem czy aluminium, bo zazwyczaj telefony są w ten sposób wykonane, no ewentualnie tytan, ale to wiecie... No tutaj już tytan jest niedobry, więc od tego odchodzimy. No Apple odeszło, no to Samsung też odeszedł. No, ale to taka dygresja moja. Ale właśnie, warto ocenić, bo naprawdę ja nie wiem czemu. Ja dużo ogłoszeń widziałem sobie, bo oglądałem po zdjęciach, zwłaszcza iPhone'ów. Ja nie wiem, dlaczego te telefony potrafią być tak mocno powycierane. Ja nie
0: wiem. Tak siochrane.
1: Ja po prostu jestem przerażony, że można doprowadzić telefon, że tak można nie dbać nawet o telefon, że nie wiem, no... Szkoda, gdzie ja...
0: Tutaj ja mogę dać na przykład mojej dziewczyny, partnerki, S21 Plus. On był w sumie łącznie używany 4 lata, rok przeze mnie, 3 lata przez nią. I ten telefon po wyciągnięciu z etui, poza brudem, po wyczyszczeniu był jak nowy, jedynie miał jeden... tylna klapka, dolny lewy róg miał lekkie takie pęknięcie, taki malutki pajączek na tylnej szklanej klapce i to tylko po prostu był jeden bardzo nieszczęśliwy upadek, spadł na róg, na beton.
1: Tak,
0: a reszta, jakby telefon był wyczyszczony, jakby po prostu i ona też raz na jakiś czas etui ściąga i po prostu chodzi mi też o to, że Samsung, no mówię, no był 4-letni telefon, on poza tym pajączkiem, no nie byłeś w stanie znać, no wiadomo, mikrodyskami przy porcie USB-C. Bo to wiadomo, że zawsze gdzieś tam przytrzemy, no wkładamy to codziennie, czy tam co drugi dzień, po prostu, no wiadomo, gdzieś tam, no nie każdym razem trafimy 100% perfekcyjnie, po prostu gdzieś tam się nam przytrze ten metal po metalu.
1: Tak, i to jest taki, widać wtedy na przykład, że telefon był też dość mocno eksploatowany, no bo był często ładowany, nie wiem, czy był na jakimś, jeździł na jakimś Bolcie, Uberze, czy innym tego typu, no bo oni te telefony tak naprawdę odłączają, podłączają, jak jeszcze próbują na początku dbać o tą baterię, później...
0: Właśnie, osoba widząca może też być potrzebna. Wiem, że osobie niewidomej to nie zrobi różnicy, ale osobie są widzące już tak, zwłaszcza w Samsungach starszych troszkę, warto zwracać, znaczy w sumie nie tylko w Samsungach, telefonach z OLED-em, czyli w sumie powoli coraz więcej telefonów.
1: Praktycznie już teraz.
0: Wszystko wypalenia. No właśnie, czy telefon jeździł na Bolcie, na nawigacji, często wypalane są kontrolki z nawigacji. Ja na przykład widziałem Galaxy S21 z wypaloną klawiaturą, bo ktoś non-stop sobie konferował z kimś.
1: Tak, to się często zdarzało. Te paski stanu u góry też lubiły się wypalać. Ale to wszędzie i w iPhone'ach. Początkowe te iPhone'y 10, one też miały ten...
0: No w ogóle iPhone'y 10, oszukujmy się, strasznym wykonaniowo... Kurczę, użyte podzespoły, to straszny badziew był wtedy.
1: No oni się uczyli, tak? Oni eksperymentowali tak z tą technologią. No wiadomo, Samsung tego AMOLED-a, OLED-a, no to jest podobne, więc nazywajmy to tak samo. No miał od początku, tak? Od początku.
0: Tak, weźmiemy nawet taką starą Galaxy S2 z 2011 roku. Owszem,
1: dokładnie,
0: jest to...
1: ona już miała ekran...
0: Ona jest złomem technologicznym, ale damy ekran na maksa, na jasność i wejdziemy sobie w jakąś czerń zdjęcia. Nadal nie ma wstydu ten wyświetlacz.
1: Nie ma wstydu, tak? On dalej pokaże lepiej czerń niż na przykład, nie wiem, iPhone 11. Taki przykład, bo
0: w iPhone'ie OLED jest od kiedy, Patryku?
1: Od iPhone'a 10, od 2017 roku.
0: W 10 był OLED?
1: Tak, w 10 już był OLED.
0: W 11R chyba nie było, w XR chyba nie było OLED-a.
1: W XR nie było, w 11 nie było. OLED-y jakby w całej serii iPhone'ów pojawiły się od 12. W 12 miałeś wszędzie OLED-a.
0: I w mini też?
1: Tak, wszędzie miałeś OLED-a.
0: Kurczę, to nawet nie wiedziałem. No widzicie, ja też się uczę, no ja też nie jestem taki iPhone'iarski, więc...
1: Po to są też te audycje, żeby się uczyć, moim zdaniem.
0: Bo ja też jakby też nie śledziłem tego rynku, bo jakby, żeby też to nie zabrzmiało, że iPhone jest jakimś towarem luksusowym, ale tak, no też jest 5-6 lat temu nie było mnie stać na iPhone'a, bo one paradoksalnie teraz jeszcze są tanie, Ale no właśnie, tak jak mówimy, robimy tą audycję po to, bo one będą droższe. Bo już one i też to, co mówiliśmy, właśnie warto zaznaczyć, jeżeli Apple nie będzie miał problemu, nie będzie miał problemu z podniesieniem cen i Apple podniesie ceny, to wszyscy je podniosą.
1: Przykładem teraz niech będą tutaj najnowsza ta seria tych Galaxy Z Foldów, tych rozkładanych od Samsunga.
0: Cała seria Z.
1: Cała seria Z, no w górę poszło.
0: Okay, zegarki też. Zmian.
1: Zegarki też. Zmian trochę tam jest. No nie mówię, że nie, ale to też znowu dygresja, ale no już nam pokazują, że hej, no będzie drogo.
0: Tendencja jest wzrostowa.
1: No Apple, jeżeli faktycznie pokaże ten model Ultra, czy jak on tam ma się nazywać, ten rozkładany.
0: Ultra.
1: Myślę, że no będzie bardzo, 10, bardzo drogo.
0: 8-9 tysięcy to będzie minimum.
1: To jest, to będą... To będzie minimum, ale wątpię, bo Samsung w tej formie po tyle chodzi. Myślę, że Apple uderzy jakieś 11. Myślę, że spokojnie. Jeśli chodzi o te modele rozkładane. Modele tutaj spekuluje się Pro, 18 Pro, tysiak w górę, 1200, 1500. No to są spekulacje, tak?
0: 17 Pro chyba na start kosztowała 5600 albo 5500, nie pamiętam.
1: 5700 chyba, jak dobrze pamiętam. Więc
0: kurczę, no to już będzie 7000 prawie. No to już będzie. Jakby, no nie oszukujmy się, tak jak mówimy, to będzie warto będzie się rozglądać po rynku wtórnym. Gdzie też ja tutaj właśnie jeszcze będziemy mówili właśnie, gdzie warto kupować. Ja mam taki fajny namiar. W sumie, jeżeli ktoś będzie chciał, to ja będę mógł, nie wiem, czy prywatnie, czy jak to Michale rozwiązać, mam po prostu bardzo prywatną, małą firmę znalazłem, po prostu w sumie to jest tam dwie czy trzy osoby zajmują się, właśnie sprzedają telefony, gościu prowadzi serwis i przy okazji sobie sprzedaje telefony, bierze je najczęściej z hurtowni bezpośrednio. I po prostu chciałem powiedzieć, że jest zaufany, bo już w sumie u niego kupiłem 4 telefony.
2: Ja myślę, Robercie, że po prostu możesz powiedzieć, no jeżeli coś jest...
0: No wystawia faktury, prowadzi działalność gospodarczą, jest legalny, bierze telefony z zaufanego źródła. No ja u niego w lutym kupiłem iPhone'a 17 za 3400.
2: No okay,
0: wszędzie był z takiej, powiedzmy, nawet szmeranej dystrybucji nieautoryzowanej był po 3700.
2: No okej, my się słyszymy, jak rozumiem.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Okay. Tak, jak
2: no
1: jak
2: to myślę, że możesz powiedzieć po prostu, jaki jest namiar.
0: Jakby po prostu to jest adres. No, ja mogę dać linka do konta na OLX-ie, bo to pan bardziej funkcjonuje jako
2: poczta pantoflo. A ma jakąś konkretną nazwę?
0: No, konto na OLX się nazywa Dem Trade, po prostu Dawid, gościu ma na imię Dawid, nie pamiętam nazwiska, ja potem to poszukam.
2: Jasne.
0: Prowadzić konto na OLX, bo on bardziej jest jakby, wiesz, funkcjonuje jako poczta pantoflowa i też lokalnie w Środzie Wielkopolskiej po prostu ma swój lokal, ale często jest tak, że do niego można zadzwonić, nie wiem, ma pan taki model, może pan wystawić na OLX lub na przykład za pobraniem może wysłać też, bo jakby tutaj też ja chciałem zaznaczyć, że nie warto brać urządzeń od osób prywatnych za pobraniem, no ale jeżeli to jest osoba zaufana, jest to sklep, no to dlaczego czego by nie?
2: Jasne.
1: I nawet warto też powiedzieć, że nie brać urządzeń z możliwością sprawdzenia zawartości.
0: Zawartości.
1: Bo to tak nie działa.
0: To tak nie działa. Mamy przykład ostatni właśnie choćby z poszukiwaczy okazji. Tak. Kupił pan iPhone'a 15 Pro i iPhone tam, wiadomo, przyszedł, można było rozpakować przy kurierze, bla, bla, bla, telefon rozpakowany, idzie pierwsza konfiguracja, wszystko działa, pan zapłacił, telefon między się raczej zrestartował, no ale klient mówi, dobra, no update z update'em, to się po aktualizacji zrestartował. Co się okazało? Telefon miał włożoną jakąś chińską baterię, która pokazywała cały czas 97% kondycji i w randomowych momentach się restartował, ponieważ była bardzo kiepskiej jakości i po prostu telefon nie dostawał w odpowiednią ilość prądu. I pomimo tego, że sprawdził przy kurierze. No też nie wiadomo, ile nie możemy stać w tym kurierze. No nie wiem, odpakujemy, dobra, jest telefon, nie dostaliśmy cegły czy worka pyr, no to płacimy po prostu.
1: Tak.
0: I to też jest właśnie odbiór osobisty, to jest właśnie najlepsze rozwiązanie, że to jest osoba prywatna, jest to gdzieś blisko, bo po prostu możemy usiąść i sprawdzić to większość rzeczy. Też nie jesteśmy w stanie wszystkich rzeczy wykluczyć, nie?
1: No tak, no bo to zawsze może się coś
0: pójść. No z grubsza konto Google, iCloud, producenta, kamery czy działają, czy działa Face ID, czy działa czytnik mapilarny w przypadku Androida, Samsunga, Pixela, etc. Czy działa głośnik, czy działa mikrofon.
1: Tak, włączyć to... sobie nawet muzykę. Tutaj.
0: Włączyć muzykę właśnie, bo iPhone'y stare typu 12, 13 lubią sobie chrypnąć. Jeżeli mikrofon...
1: To tak miała, że...
0: A zwłaszcza takie właśnie... Też może, Patryku, taka tendencja z tymi iPhone'ami, że one są zajechane, bo one właśnie, one trochę potaniały teraz, no i znowu podrożeją, bo te 16, 17 są trochę tańsze były niż te ostatnie, niż te 15, 14, tak. 13. I chciałem powiedzieć, właśnie, że z tymi iPhone'ami jest tak, że po prostu jak ktoś już kupił go raz, wydał worek pieniędzy, to po prostu używa go tyle, ile się da. I tak, potem dlatego sprzedaje takiego zajechanego.
1: Bo wiecie, bo zazwyczaj było tak, no poszedł gdzieś tam, ja nie mówię o wszystkich, bo to wiadomo, są różne jednostki, ale poszedł gdzieś tam, wziął na raty, najlepiej jeszcze jak najniższe, bo się tam nie wiodło, ale no wiadomo, iPhone to iPhone, wiecie o co chodzi. Kupił tego iPhone'a i jechał z nim do końca. 4, 5, 6 lat, bateria puchnie, a on dalej z tym telefonem. I później oddaje gdzieś tam na serwis, byle jak tą baterię wymieni i sprzedaje później kondycję jako 100%. No tak to w skrócie
0: wygląda. Tak, a często jest tak na przykład, mnie to zastanawia, to jest, i to już jest na przykład dla mnie też czerwony alert, bo często są sprzedawane niby, one, tak, na przykład się zdarzają iPhone 12, 13 używany, nie wiem, tam ileś cykli baterii, bateria 100%. I to najczęściej dla mnie też by się już zapalił, ale bo nie ma czegoś takiego, że nie wiem, telefon po 200 cyklach będzie miał 100%.
1: Nie,
0: to po prostu będzie jakiś chiński zamiennik. Lub ewentualnie, nie wiem, czy teraz to jest jeszcze możliwe, można było wyzerować kondycję.
1: Była taka możliwość i właśnie nie wiem, czy dalej to nie jest, bo to oni to gdzieś tam łatali, później ktoś znowu jakieś obejście znalazł, wiecie, to jest trochę walka z wiatrakami, nie?
0: Z wiatrakami, bo to też właśnie, też ja bym tak trochę właśnie po liczbie cykli, bo nie wiem, tak do 100, 150 cykli to ta setka jest możliwa, potem już no tak bym się zastanowił dwa razy.
1: Tak.
0: Ja na przykład sprzedawałem moją 15 ze 145 cyklami i miałem 99% już.
1: Tak, ale ja jeszcze bym wrócił do tego stanu, o czym mówiłem, że no, telefon, zwłaszcza te iPhony, że naprawdę potrafią być powycierane. To nie jest normalne zużycie telefonu. Ja naprawdę tych iPhone'ów dużo gdzieś tam w życiu przerabiałem i u znajomych, i u siebie jakieś tam sztuki miałem różne. Nigdy nie widziałem gdzieś tam na żywo tak zamęczonego iPhone'a. Naprawdę. Z żadnego telefonu zresztą. Także uważajcie na takie ogłoszenie.
0: Właśnie, powie, tutaj że... a propos wymęczonych urządzeń, warto zaznaczyć. Są sklepy na Allegro, które zajmują się w cudzysłowie sprzedażą telefonów powystawowych.
1: Tak, właśnie.
0: I za tym słowem powystawowym może się kryć bardzo dużo bombowych niespodzianek, w cudzysłowie. Bo często te telefony są raz, że zajechane mogą być z wystawy, które wisiały kij wie ile na wystawie po prostu i były na osobno ładowany, świecił ekran. Dwa, często te telefony powystawowe, oni się tam chwalą, że to jest klasa A minus, A plus, klasa A oferuje to. Nie ma, jeżeli telefon jest powystawowy, czy nawet jeżeli, nie wiem, był nieużywany, to dla mnie nie ma czegoś takiego jak klasa, po prostu telefon jest nowy i tyle. A często oni po prostu tymi klasami próbują zataić to, że telefon jest używany, bo są tacy, tak, taki sprzedawcy, albo na przykład złożony z trzech. I na przykład na przykład mogę propos Lombardów. Ja kupiłem iPhone'a 15, który miał stan powystawowy, ale był fabrycznie zapakowany, bo Lombard, czy jako osoba, która sprzedaje na fakturze marża i właśnie ma towar zapakowany, ale on nie jest jakby nowy, on nie bierze go od dystrybucji, tylko nabył go po prostu od klienta, nie może go sprzedać jako nowy. I na przykład często w Lombardach, nie wiem, będzie iPhone 17, nie wiem, załóżmy fajną cenę, 2999, będzie powystawowy i przejdziemy sobie w dół opisu. Witamy, mamy na sprzedaż iPhone'a 17, fabrycznie zapakowany, nieaktywowany, zero cykli, nowy. I oni mogą sobie w opisie napisać, że on jest nowy, ale na Allegro już musi być stan jako powystawowy. I taki na przykład powystawowy jest spoko. No ale może być powystawowy, gdzie będzie napisane na przykład telefon może znosić lady użytkowania, jest w jakiejś tam klasie A plus, minus, to już bym uważał.
1: I to są ich klasy, to jest ich wymysł tak naprawdę.
0: To jest ich wymysł, a tak naprawdę telefony są w większości używane. Mam przykład mojego taty, który kupił iPhone, może Galaxy S21 dwa lata temu i ten Galaxy S21, który był, kurczę, powystawowy. A telefon wyglądał tak, jakby robił w polu przez 5 lat non-stop, niewyłączany w ogóle. Raz, że wypalony ekran i dwa, miał tak ramkę, jakbyś wziął młotek i płaski śrubokręt i obtukiwał lakier w koło.
1: Ja tutaj też powiem, że jest taki fajny kanał, Rafał Bielawski, i on bardzo, bardzo fajnie te telefony weryfikował. I to też fajnie dla osób niewidomych jest, bo on bardzo fajnie opowiada, co z tych telefonów wyciąga i z wejścia, i z głośników gdzieś tam. Więc myślę, że jak ktoś chce, to można sobie posłuchać o telefonach powystawowych. Bo on kupował te telefony, tam kilka sztuk kupił i gdzieś to rozbierał na wizji i pokazywał.
0: I za każdym razem był problem.
1: Był problem jakiś tam. Nie?
0: I to Samsungi. Najwięcej to oczywiście jest Samsunga i Apple. Oczywiście.
1: Tak, no to są najpopularniejsi producenci.
0: Tak,
1: więc...
0: najbardziej pożądani. S-ki i iPhone'y S-ki, Pro.
1: iPhone'y Pro. I to też poniekąd, jeśli chodzi o Samsunga, też jest taka...
0: Nie spotkałem się, ale jeżeli tak mówisz, Patryku, to tak jest. No ja powiem, że na to bym uważał szerokim łukiem, to omijał, ponieważ... No ja na przykład właśnie kupiłem iPhone'a 17 bez oryginalnego opakowania, ponieważ tam była większa partia, tam w ogóle... To był też był jakby... To jest też sposób na to, dlaczego są te telefony tańsze. Między innymi, i to też mogę trochę uchylić rąbka tajemnicy, po prostu często hurtownie lub takie właśnie mniejsi handlowcy biorą telefony na przykład z, załóżmy, bo z 17 był problem taki, że było jej mało i tam trzeba było ją brać na przykład z Indii. I na przykład jest taki knyw w tym wszystkim, że ten telefon mogą oni kupić taniej, mogą sprzedać taniej. Dlaczego? Te telefony są na miejscu wyciągane z oryginalnych opakowań, włączane, aktywowane i przywracane z powrotem do ustawień fabrycznych i już nie muszą być sprzedawane jako nowe i można je sprzedać na VAT marża bez pełnego VAT-u, po prostu jako towar używany. Po prostu. I te telefony często na przykład są takie sklepy na Allegro też, które tak sprzedają. Oni tego wam wprost nie napiszą, ale po prostu jest napisane, że telefon zero cykli, aktywowany i po prostu będzie, że on będzie po prostu i też widać na przykład sprzedawca będzie wystawiał fakturę marża, bo na przykład nie jest pełnym VAT-owcem i ten telefon na przykład z pełną fakturą VAT kosztuje 4000, a on ma go, nie wiem, za 3200, bo go nabył za 2, nie wiem, 700 jako bez VAT-u, bez niczego i po prostu on może sprzedać go za, nie wiem, 3300, zarobić sobie, a wy go możecie też mieć taniej. To taki jest po prostu. I nie tylko z iPhone'ami, ale na pewno z Samsungiem tak nie może być, bo Samsung musi być minimum z europejskiej dystrybucji, bo Samsung ma tam blokadę regionalne niektórych rzeczy.
1: Tak.
0: Ale z iPhone'em, iPhone będzie działał na całym świecie. Często jest tak na przykład też ze Stanów są iPhone'y, czy na przykład z Japonii, gdzie na przykład są z eSIM-em tylko, lub taka ciekawostka, nie wiem czy to jest w iPhone'ach, ale na pewno jest w Pixelach. Telefony na rynek japoński nie mają możliwości wyciszenia dźwięku migawki, aparatu.
1: Ale to wszystkie tak mają.
0: Wszystkie?
1: No bo oni mają takie prawo po prostu.
0: Tak, bo tam jest był problem bardzo duży z ukryciem, robieniem zdjęć z ukrycia i w ogóle był problem z pedofilią. I po prostu jest tak, tam telefony muszą mieć włączony dźwięk migawki aparatu. Tak, nie możesz go wyłączyć w ogóle.
1: Pomimo jakichś trybów nie przeszkadza.
0: To taka ciekawostka, jeżeli byście gdzieś kupili telefon na Allegro na przykład, nie wiem, iPhone'a 17, Pixela, Samsunga, i będzie on nowy, tylko po prostu będzie z tej... Nie będzie można wyciszyć dźwięku aparatu, to znaczy, że jest z japońskiej dystrybucji.
1: Tak, to też to w ogóle fajny ten. Taka
0: ciekawostka. Tak. I szczerze, ja twierdzę tak, że powinno być na całym świecie z tą migawką.
1: No, ja uważam, że powinien być wybór, ale no...
0: Ale z drugiej strony, ile się zdarza właśnie takich zdjęć z ukrycia, ja to poniekąd rozumiem. I jakby, dobra, powinien być wybór, ale gdzieś to powinno być głęboko zaszyte w ustawieniach.
1: No myślę, że tak, że po prostu... No nie wiem, no ja mówię, nie zastanawiałem się na tym, mówię. Słyszałem o tym, że faktycznie w Japonii tak mają i że...
0: Ja nawet widziałem raz taką aukcję na Allegro i było napisane jakby po numerze, po EAN-ie, szło poznać, że to jest japońska dystrybucja, była nawet stawka na Pepperze.
1: To ciekawe. Ale w ogóle co do gdzieś tam sprowadzania telefonów z innych rynków, no to Samsung. Media Expert, nasze Media Expert kochane ma europejską dystrybucję w sprzedaży Samsungów i te telefony potrafią być prawie 1000 zł tańsze. To też taka
0: w większości telefonów europejskich, bo właśnie na przykład Dawid sprzedaje tylko telefony z europejskiej dystrybucji, też warto zaznaczyć, i te telefony też przez to są tańsze Samsungi.
1: I to też przy używanych telefonach nieraz jak tam będzie, czy tam przy Samsungu, nie wiem, S23, S24 czy coś, będzie napisane na przykład europejska dystrybucja, nie bójmy się tego, bo to jakby będzie działać normalnie w Polsce, będą te wszystkie...
0: No dla mnie w ogóle polska dystrybucja nie ma sensu, bo to jest po prostu
1: tak, no, Samsung,
0: naciąganie
1: nie wiem,
0: ludzi, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Tak, naciąganie ludzi.
0: Bo załóżmy, jak ja poszukiwałem właśnie też S25 tutaj dla mnie w rodzinie jednej osobie, to wszędzie w Samsung, Media Expert wtedy jeszcze, X.com, Media Markt, wszyscy mieli polską dystrybucję, partnerzy Samsunga. S25 to była za 3499, 256 giga. A takie sklepy jak Sferis, Morele, sklepy jakieś tam na Allegro miały po 2899, Amazon, bo miały europejską dystrybucję. I to było 600 zł, różnica.
2: Zajrzyjmy może do waszych wypowiedzi. Znowu taki duet w dzisiejszej audycji nam towarzyszy. No trio właściwie, bo jeszcze Patryk też się udzielał, ale tu Dominik i DJ Graco z nami się na ten moment kontaktują. No i DJ Graco dwie wiadomości do nas napisał, a Dominik jeszcze jedną wiadomość nagrał. Więc najpierw odczytam to, co Graco do nas pisze. Pytanko a propos baterii. Jak to jest w przypadku Pixela? Jak wygląda wymiana i gdzie ją można zrobić? Może być tak, że już poruszycie ten temat, a po prostu moja wiadomość zostanie później odczytana, ale pytam w razie czego.
1: Znaczy ja powiem, myślę, że autoryzowany serwis. Właśnie, bo z Pixelami to jest tak, że do 2024 roku, to chyba do maja, to była premiera Pixela bodajże 8a, no właśnie jak była ta premiera, no one się pojawiły oficjalnie w Polsce. Co za tym idzie, no mamy tutaj oficjalne wsparcie Google'a, więc wysyłkowo można, nawet tam w ustawieniach gdzieś widziałem, że można zlecić taką zamówienie do kuriera, kurier przyjedzie, zabierze, wymienią nam tą baterię. Jaki to jest koszt? Nie wiem, bo to w zależności od modelu, ale no można to zrobić. Ja bym to robił przez autoryzowany serwis, nie wiem, tak mi się wydaje, że będzie to gdzieś tam bezpieczniejsze, bo piksele, one nie są też proste. One, ich jest było mało, no serwisy jeszcze za bardzo, no nie jest to Samsung, nie jest to Apple, że to jest od zawsze tak naprawdę. No niestety, no z Pixelami może być różnie. Wolałbym na początek oddać to do autoryzowanego serwisu. Oni raczej wiedzą co robić i wiadomo, że ten telefon na pewno będzie później szczelny i nie będzie żadnego problemu.
2: Więc autoryzowany serwis. I jeszcze jedna wiadomość od Gracjana, a to nie, ja nie miałem problemu z plusem, miałem iPhone'a od 2016 roku i nie musiałem nowych danych wpisywać po aktualizacji. Natomiast z MMS-ami to nie wiem, czy to był problem, czy nie, ale działało to u mnie jakoś dziwnie, bo dostawałem link, gdzie musiałem wejść na stronę internetową i pobrać plik zip i tam jeszcze ten nieszczęsny kod obrazkowy był. No to właśnie, Gracja, nie miałeś problem, bo no tak. To w ten sposób zachowuje się, jeżeli nie masz skonfigurowanych ustawień do MMS-ów. To wtedy właśnie dostajesz zwykłego SMS-a, gdzie sobie tę wiadomość multimedialną możesz pobrać za pomocą strony internetowej. Także jednak ten problem rzeczywiście występował. No zdziwiłbym się, gdyby było inaczej po prostu. No dobrze, to posłuchajmy jeszcze głosówki od Dominika.
3: Mnie się wydaje, Patryku, że oni jeszcze mają chyba jakiś konflikt z tym Apple'em. Tak szczerze mówiąc, bo jak dzisiaj byłem u mojego dziadka, to była taka sytuacja, że ja na 17 Pro korzystałem sobie z LTE, gdzie na 17e z numeru Orange nie mam tego problemu, to na 17 Pro pisałem tylko na WhatsAppie, nie wiem, 3, 4, 5 wiadomości nagrałem, a później tylko i wyłącznie oglądałem YouTube'a. Telefon zrobił się mega ciepły przy wyspie aparatów. Tam, gdzie jest wyspa aparatów, zrobił się ciepły. I ta temperatura, nie wiem, miała około 40 stopni. Dopiero musiałem wyłączyć dane komórkowe, żeby on się ochłodził. W Orange'u nie mam z tym problemu, natomiast w Plusie zdarza mi się to nagminnie, jak korzystam z danych sieci komórkowej. Nie wiem, oni chyba mają ze sobą jakiś konflikt, bo ten moduł LTE po prostu pracuje na wysokich obrotach. A tak jeszcze w kwestii napraw iPhone'ów tutaj jeszcze powiem. Warto na to uwagę zwrócić, może już było mówione, na to, czy części są zaprogramowane. Z tego względu, że wyświetlacz od iPhone'a 8 jest programowany ze względu na to, że posiada on funkcję True Tone. Programowanie polega na tym, że ściągamy ze starego zbitego wyświetlacza dane poprzez programator. Może to być Quanli albo jakiś inny producent tego programatora. Następnie programujemy nowy wyświetlacz i możemy go założyć. Tak samo to dotyczy baterii od iPhone'a 11 wzwyż. Bateria iPhone'a 11 ma 3 złączki, 2 od zasilania, góra-dół i moduł BMS, który nam właśnie mierzy tą kondycję baterii oraz liczbę cykli. W iPhone'ach 14 i starszych da się tą kondycję sprawdzić tylko i wyłącznie przez program zewnętrzny, taki jak RealTools czy Apple Configurator. Może to już kiedyś mówiłem, ale mówię to jeszcze raz. W iPhone'ach 15 już można to sprawdzić za pomocą ustawień liczby cykli. Od iOS'a 16 mamy również historię części i serwisu, czyli w ogólnych możemy się dowiedzieć, co było wymieniane, także niektóre dane diagnostyczne nawet na iPhone'ie są dostępne na wierzchu. I no, jeśli tych komponentów nie zaprogramujemy, no to iPhone będzie nam wyświetlał cały czas komunikat o nieznanej części. W dodatku nie dowiemy się o stanie kondycji baterii. Ja właśnie swojego pierwszego iPhone'a SE 2016 kupiłem jako telefon powystawowy. Tam było pisane, że powystawowy posiada drobne ryski, no, które w użytkowaniu nie przeszkadzają. I tam pamiętam, że kondycja baterii była na starcie 95% i ona sobie potrafiła szybować w dół co 2, co 3 ładowania telefonu. Co 2, co 3 ładowania telefonu właśnie ten 1% spadał. Ja telefon zresetowałem do ustawień fabrycznych. Później się trochę to ustabilizowało, ale już w maju 2021 miałem tą kondycję baterii na poziomie 89%, bo telefon kupowałem w czerwcu 2020. No i już po prostu bez ładowarki nie dało się wytrzymać. Po prostu 3 godziny i telefon padał na twarz. Taka była sprawa. W ogóle te telefony powystawowe, one się charakteryzują właśnie tym, że to są telefony niby z wystaw sklepowych lub po prostu pochodzące z nadwyżek magazynowych. I warto na takie oferty też mieć czułe oko, bo czasem takie oferty są opisane jako powystawowe modele, a tak naprawdę okaże się, że to jest składak z kilku iPhone'ów, że płyta była na przykład z ósemki srebrnej, korpus z białej, a bateria na przykład, nie wiem, z czarnej, albo jakiś zamiennik chiński, który będzie źle po prostu odczytywał wartość procentów i nie pokaże nam po prostu kondycji baterii, na przykład dajmy na to, spuchnie nam po miesiącu. W niektórych przypadkach na przykład też się zdarzało, że po prostu iPhone'y trafiały jako powystawowe na serwisy, a serwisy patrzyły na te urządzenia, po prostu załamywały ręce z tego względu, że na przykład, nie wiem, nie było jednej śrubki, albo na przykład uszczelki wyświetlacza nie było przyklejonej, albo bateria była przyklejona nie na wklejki, które się montuje do baterii, tylko na taśmę klejącą dwustronną i na przykład ta taśma się przylepiła do cewki ładowania indukcyjnego. No wiele było takich sytuacji różnych z takimi telefonami powystawowymi, więc warto na takie aukcje mieć wyczulone oko.
2: I to tyle.
1: Ale to też tak.
0: To mówiliśmy większość rzeczy.
1: No tak, ale co to odniosę się do tego plusa. Stanę w jego obronie troszeczkę. Bo to nie jest wina. Znaczy, no poniekąd, no może i jest, no bo chodzi o to, dlaczego telefon się mógł gorzej jakby nagrzewać bardziej. Dlatego, że mieliśmy na przykład gorszy zasięg. I telefon, jak jest dalej od stacji bazowej, no musi nadawać w jej stronę z większą mocą, a to powoduje ciepło, tak? Większe zużycie baterii w tym momencie. Więc z tego to wynika, nie? Także niestety jeszcze mamy temperatury na zewnątrz, jakie mamy, w połączeniu ze słabym zasięgiem. Zresztą iPhone'y no nie są jakimiś mistrzami gdzieś tam wytrzymywania gdzieś tam w upalnych miejscach jeszcze przy słabym zasięgu. No tak to niestety działa. No te najnowsze 17 Pro, one już chyba mają te komory parowe, więc tam jest tym powiedzmy lepiej, ale reszta no niestety. W skrajnych warunkach to się będzie grzało. To jest normalne, o tak powiem.
0: Nie po prostu wszystko zależy od zasięgu, no.
1: Oczywiście, to jest podstawa, nie?
0: A co do tych części i tych telefonów, tak, to prawda, no. To ja też powiedziałem, nie? A też już nie chciałem tutaj zaznaczyć właśnie o czy utulić się właśnie z taki program do diagnostyki telefonów. No już bez przesady nie jedźmy na, nie wiem, na odbiór osobisty z laptopem i nie podpinajmy iPhone'a do czy utulsa i sprawdzajmy wszystkiego, no bo to też w drugą stronę nie przesadzajmy, nie?
1: No tak, no bo ktoś powie, co ty będziesz mi tam robił w tym telefonie, nie? Osoba no. sprzedająca powie, no co ty tam będziesz mi tam instalował coś, no osoba, która się gdzieś tam nie zna, no nie wie, że ty będziesz chciał przeprowadzić jakąś diagnostykę, nie? Więc tutaj na spokojnie. Takie rzeczy możemy robić, jak faktycznie kupimy sobie gdzieś tam z jakiegoś lombardu, mamy ten jakiś tam okres zwrotu, bo tam chyba można zwrócić wtedy, więc wtedy no róbmy sobie to. Ale
0: tak, właśnie fajną rzecz, Patryk, zaznaczyłeś, że lombard, pomimo tego, że kupimy używane, mamy możliwość zwrotu.
1: Zwrotu, tak. Możemy się pobawić i gdzieś tam oddać później to urządzenie, jak faktycznie albo coś będzie z nim nie tak, albo nam się nawet nie spodoba, bo to tam chyba nie trzeba podawać przyczyny, no mamy prawo odstąpić od umowy, no bo to jest przedsiębiorca, więc...
0: Tak.
1: No tak to działa, nie? No i też fajnie ten temat tej kondycji. Ja tutaj powiem, w 11 faktycznie chyba nie da się liczby cykli sprawdzić, faktycznie tak to działa. To jest chyba od modeli tam 14, jak mówił. Co do w Samsungu, jak to wygląda, bo w Samsungu też możemy sobie sprawdzić liczbę cykli, nawet datę wyprodukowania baterii, to wszystko tam da się sprawdzić, ale z takim zastrzeżeniem, teoretycznie jest to od serii S24, ale co ciekawe, możemy to sprawdzić tylko w modelu S24, w S24 Plus i S24 Ultra tego nie ma.
0: Nie ma.
1: I tak naprawdę nikt nie wie dlaczego. No nie wiadomo, dlaczego tak to zaprogramowali. S24 normalnie pokazuje wszystko.
0: S25 moje pokazuje, Ultra tutaj wszystko. Pokazuje. S25 wszystkie... już wszystkie pokazują, a, tak. a 56 już chyba też.
1: Też pokazuje modele 57. To już jesteśmy w stanie sprawdzić i wtedy już mamy sobie jakiś tam... Bo to nawet jak przywrócimy do ustawień fabrycznych telefon...
0: To nie znika.
1: To nie znika, więc tutaj... można sobie to zweryfikować w pikselach. No w mojej dziesiątce jest, w dziewiątkach widziałem, kiedyś się bawiłem, też to było. Myślę, że chyba w pikselach od modeli 6a, tych wszystkich, które jeszcze gdzieś tam są wspierane, chyba już to się po prostu pojawiło, jest wszędzie. I tutaj
0: ja widziałem 8 Pro, która miała.
1: Miała, one już to mają, bo gdzieś tam się chwalili tym, że to się gdzieś tam pojawiło i to jest, więc no tak, mamy kondycję, mamy gdzieś tam te wyświetlacze, wiadomo. Ja tak jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, były nawet takie iPhony, które teoretycznie powinny mieć OLED-a, a miały takie chamskie zamienniki,
0: tak.
1: Że były LCD-ki zwykłe.
0: Zwykły takie wyświetlacz LCD był włożony do 12, to się zdarzało, tak, w 12 tym najczęściej.
1: Ramy miały grube, nie? Że jakby ta powierzchnia, tak, tego wyświetlacza była mniejsza, była grubsza rama. Naprawdę było to widać, czuć nawet paluchami dookoła, że coś tutaj nie gra. Nie bawimy się w takie coś. To będzie na pewno zużywało baterię, to będzie gdzieś tam... to będą tylko kłopoty tak naprawdę. Więc tak to wygląda. No co tu jeszcze można, na co jeszcze zwrócić uwagę? No tutaj mówię, no wszystko... omówiliśmy. No najgorsze, jeszcze tak można dodać, najgorsze są zalania. No bo niby w iPhone'ach są te markery tam w USB, te, że one się tam... no ale kto to zobaczy? Ludzie, to trzeba się znać, że on się tam odbarwia na inny kolor i wtedy gdzieś tam wiadomo, że telefon miał jakąś kontakt z sieciem. Ale to takim tokiem myślenia, no teoretycznie te telefony są gdzieś tam wodoszczelne i ktoś je wrzuci i on się już zabarwi, że coś tam się stało, nie?
0: Tak.
1: Więc zalania są najgorsze. Dlaczego? Bo to trochę też są tykające bomby. Ktoś niby to wysuszy, a może się okazać, że za dwa miesiące będzie tam rdza, będzie ona postępować, ta korozja i coś przestanie nam działać, nie? Więc chyba najgorsze to są te dwa scenariusze. Blokada operatora i zalanie telefonu, myślę. To są dwa takie najgorsze scenariusze. Bo dużo rzeczy faktycznie jesteśmy w stanie gdzieś tam sprawdzić, zweryfikować namacalnie, czy tam naocznie, czy tam systemowo, czy właśnie podłączeniu gdzieś tam do komputera. Naprawdę wiele rzeczy, ale zalanie, bez podniesienia wyświetlacza, bez jakby jakiegoś tam mikroskopu, jak na przykład mają serwisy, które się tym zajmują, no my nie jesteśmy w stanie. I to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, nie? Że jednak są te sytuacje. Pomimo tego, że te telefony faktycznie są wodoszczelne, ale wiecie, te uszczelki przeważnie do 2-3 lat później, one to wszystko twardnieje. Wiadomo, telefon się nagrzewa, chłodzi, są zmiany temperatur, to wszystko gdzieś tam pracuje. Telefony też upadają, więc te naprężenia też są. Wiadomo, coś gdzieś tam się podda. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego gdzieś tam zauważyć. Nawet sprzedawca, osoba, która nam sprzedaje, może nie mieć złych zamiarów, a gdzieś coś z tym telefonem.
0: Więc nawet tego nie wiedzieć, że to się zalało.
1: Nie wiedzieć, więc wiecie, tu trzeba uważać. Ja tylko uczulam, to też nie chodzi o to, żebym jakąś odradzał zakup używany tego telefonu, bo nie, bo uważam, że jeżeli ktoś chce mieć fajny telefon, to tutaj powiemy o kilku modelach, które są już, które są warte uwagi, ale no trzeba mieć z tyłu głowy, że faktycznie, jeżeli mamy pieniądze, idziemy, kupujemy sobie nowy i mamy, powiedzmy, święty spokój, no przy używanym sprzęcie faktycznie trzeba tutaj wiele rzeczy sprawdzić, trzeba zawsze mieć w głowie, że ktoś próbuje nas oszukać, no niestety takie mamy czasy i tutaj uważajmy na przy ocenach i te też, jak na przykład idziemy na odbiór osobisty i ktoś ma z tym problem, że my chcemy się zalogować, na przykład coś
0: i tak, tam taki jest, wiesz, nie rób tego.
1: Ja nie mam czasu, no to my też nie mieliśmy czasu.
0: My też nie mamy czasu i olejmy taki temat.
1: Tak. Tak samo jak dzwonimy, na przykład jest ogłoszenie, dzwonimy, pytamy, ktoś powie, dobra, na przykład, nie wiem, oddzwonię później i ta osoba odzwania, super. Ale jeżeli osoba nie chce z nami rozmawiać, ma nas gdzieś, no to my róbmy to samo, nie? Bo naprawdę dużo jest ogłoszeń.
0: To już jest taki red alert.
1: Tak, ja miałem też, mówię, no sytuację z zakupem Pixela, bo ja, mówię, kupiłem nowego w końcu, bo była promocja, ale najpierw szukałem używki, kupiłem sobie 9a i tam był w ogóle paragon, wszystko, naprawdę wszystko było dobrze, ale niestety stało się tak, że no pani, która to sprzedawała, no jakby tą transakcję mi odrzuciła i no i tyle tak naprawdę. No,
0: dobre jest to w Elixie, że jest, jak ktoś nie wyśle, to nie jest tak, że musimy się prosić, by nam pieniądze zwrócił, tak jak na Allegro, bo na Allegro lokalnie musimy się prosić, bo wpłata jest na konto użytkownika, a na OLX-ie, dopóki sprzedający nie potwierdzi transakcji lub nawet potwierdzi, by nie wysłał, to pieniądze nam wrócą, bo jest na to określony czas.
1: U mnie było tak, że on odrzucił, ta pani odrzuciła transakcję i miałem po 5 minutach pieniądze, po prostu nawróciły na konto.
0: Ja chciałem też zadać właśnie, Patryku, tutaj to jesteś dobry, przypomniałeś mi, ja też mogę polecić. Napiszę to też w komentarzu, dam nazwę Michałowi. Właśnie a propos Pixela. Jak Pixela kupiłem w sklepie Max GSM Poznań Długa 14. Oni są na OLX-ie, są na Allegro. Też bardzo rzetelnie. No ja dałem 200 zł więcej niż Patryk, no ale ja nie bawiłem się w odkup. Też mam normalnie paragon wystawiony, telefon nówka zaplombowany, tak jak piszą na aukcji, tak jest. I mają bardzo dużo sprzętu i bardzo w bardzo dobrych cenach. No i jest to legalna działalność, nie jest to żaden Januszek. Mogę też dać po prostu linka do OLX-a, do Allegro. Max,
1: tak,
0: gdzie jestem, Poznań.
1: Poznań mają bardzo dużo telefonów. Jest tam, ja tą stronę widziałem, ona jest dość znana, popularna.
0: Tak, oni są bardzo popularni też. Nawet nie wiem, czy nie mają jakiegoś profilu na TikToku. To oni, mówię, paragon wystawiają. Ja myślałem, że jest, że paragonu nie dostałem, a był w pudełku włożony do telefonu po prostu pomiędzy krawędź pudełka, tak jak w Pixelu jest śmieszna taka szufladka, Patryku. I paragon normalnie dostałem, bo ja w pierwszym momencie myślałem, że dostanę go na maila. Ja kupowałem akurat za pobraniem, bo miałem po prostu pieniądze w gotówce. I po prostu przyszło wszystko bez problemu. Zadzwoniłem o 9 rano w poniedziałek, godzina 11, we wtorek już u mnie był kurier.
1: Tak, i oni chyba też właśnie sprzedają telefony takie prawie nowe, że tam jest tam na przykład, nie wiem, 2-3 miesięczne. Chyba też widziałem u nich takie.
0: Tak, no to tak jak też Dawid, bo Dawid też sprzedaje telefony używane. Tak. I też o tym jakby pisze po prostu w opisie. A też z tego, co miałem na telefony używane, Dawid stawia 6 miesięcy gwarancji swojej. No i jeszcze wiadomo, jest gwarancja producenta, jeżeli jest.
1: No tak, i w ogóle tak jeszcze a propos ogłoszeń, bo tak, wiecie, rozmawiamy scenariusz scenariuszem, ale pewne rzeczy też przychodzą do głowy. Dużo ogłoszeń jest wpisanych AI i to widać. Jak ktoś już takie coś robi, Ja wiem, że można się wspomóc, ale napiszcie coś od siebie troszeczkę, nie? Bo
0: albo chociaż to sprawdźcie.
1: Co mi obchodzi, że na przykład iPhone 15 jest fantastycznym telefonem do robienia zdjęć i do konsumpcji multimediów. No co mnie to interesuje? No ja to wiem. Czy tam Samsung, czy cokolwiek. Napiszcie od siebie, naprawdę, stan, coś napiszcie. Nie, tak nie wiem, no dziwne czasy nastały, uważam, jeśli chodzi o to. Wszyscy
0: pod tym względem tak, ja tam jestem właśnie bardzo dużym OLX-iarzem byłem, teraz już coraz mniej jestem, bo raz, że ten OLX psuje się pod względem dostępności, może bardziej ergonomii niż dostępności, no ale po prostu bardzo mi się go niewygodnie przegląda i wolę tego nie robić niż robić. Zawsze jest prawdopodobieństwo, że nie wydam pieniędzy większe, bo nie uszczelę jakiejś okazji życia. Ale co chciałem powiedzieć, że coraz więcej widzę tego gościa, po prostu mi się mnie nie odrzuca, bo nie wiem, ktoś mi napisze, nie wiem, telefon jest dobry do dzwonienia i tyle.
1: No tak, naprawdę.
0: Ani B, ani M, w cudzysłowie, ani kukuryku od siebie, czy telefon jest na gwarancji, czy jest paragon, czy jest w ogóle. Nie chcę, nie, tak. Mi się nie chce autentycznie.
1: I później mają na przykład pretensje, że ktoś wydzwania, wypisuje i sobie też robicie problem, bo jeżeli napiszecie naprawdę fajne ogłoszenie, zrobicie dużo zdjęć, naprawdę 90% jakiś tam 90% ludzi wyeliminuje to, bo sobie ludzie przeczytają, obejrzą sobie na zdjęciach, bo tych zdjęć można tam dużo dodawać i później nie ma z tym problemu, nie ma z jakimś tam wypisywaniem, wydzwanianiem i to jedna i druga strona się wtedy nakręca, no a bo ty do mnie dzwonisz, a ja coś tam. Nie, po prostu zróbcie dobre ogłoszenie, nie będziecie mieli z tym problemu, tak? I tyle, bo to jest najważniejsze i przede wszystkim od siebie, swoimi słowami, naprawdę można się wspomóc, ja nie mówię, że nie, ale naprawdę od siebie troszeczkę też, no bo mówię, no tak jak mówiłem już, ja wiem, że na przykład telefon służy do dzwonienia, czy telefon właśnie służy do robienia.
0: Właśnie jakby opis telefonu i specyfikacje może sobie każdy podejrzeć w internecie.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś szuka danego modelu, to raczej wie, czego szuka i tak naprawdę no nie musicie wklejać całej specyfikacji, a jeszcze AI potrafi robić takie specyfikacje, które są nie do końca zgodne z rzeczywistością i te błędy potrafią później być. Niestety, taka jest prawda.
0: Tak. Takie zdarzają się kwiatki.
1: Bo ja nawet widziałem ogłoszenie iPhone'a 14 i tam było, że ładowanie przy pomocy kabla USB-C. No przecież to jest bzdura, no to ludzie. No, jak? I kogoś to może, ktoś, kto się nie zna, kupi sobie takiego iPhone'a 14 i nagle się okaże, no przecież to się miało przez USB-C ładować, no bo on ma prawo tego nie wiedzieć, no bo w ogłoszeniu napisane było, że przecież no, telefon powinien się ładować przez USB-C, a przecież ten iPhone obsługuje jeszcze Lightning, nie? No bo to już był ostatni model, który tego Lightninga jeszcze jakby wspierał.
2: Zaglądam do waszych komentarzy, bo mamy kolejną wypowiedź, tym razem to jest wypowiedź tekstowa i napisał do nas Mariusz. Mam trzy pytania do was. Czy w telefonach Samsung czytnik TalkBack od razu przemówi po polsku po włączeniu telefonu? To jest pierwsze. Przemówi.
0: Na 99%, tak?
1: Tak, bo znajdą się jakieś starsze modele, które mogą mnie przemówić, ale to mówimy o takim archaizmie.
0: I albo jeżeli nie są zaktualizowane, a dwa, ja tak jak niejednokrotnie mówiłem też tej audycji przez Mac i Androida, przed włączeniem telefonu wkładamy polską kartę SIM.
2: Tak, bo tak, wtedy może się okazać, że jeżeli jej nie włożymy, to się gdzieś tam polska synteza nie pobierze.
0: Ale nawet jeżeli by nam się uruchomił syntezą po angielsku, wybieramy polski język
2: tak,
0: i od razu będzie mówić
2: po polsku. I wtedy przejdzie, bo ta synteza jest jakby już wgrana.
0: Tak, nawet preinstalowana jest w systemie.
1: Tak. Bo w Pixelu na przykład niestety
0: no nie jest. Tak jak mówiliśmy, nie jest.
2: Ale to nie koniec. To nie koniec pytań Mariusza, bo jeszcze mamy kolejne. Czy można podłączyć klawiaturę do telefonu i z niej korzystać?
1: Można.
0: Można.
2: I to nawet przewodową. Można.
0: Jeszcze jak.
1: Przewodowo.
2: Tak. No i jeszcze pytanie, czy można podłączyć do telefonu dotykowego telefon z fizyczną klawiaturą i z tego urządzenia przenieść dane przez kabel USB na kabel, na telefon dotykowy?
0: Raczej nie.
1: No raczej nie, chyba że na przykład, nie wiem, Samsung by to wykrył jako pamięć masowa i dajmy na to, można by było jakieś tam zdjęcia z tego wyciągnąć.
0: Tak, jako pendrive.
1: Ale to jest takie moje domysł. Gdybanie. Ja nie wiem. Ale raczej bym obstawiał, że nie.
2: No zwłaszcza, że no, jeżeli chodzi o fizyczną klawiaturę, to podejrzewam, że Mariuszu, masz na myśli te telefony typowo dedykowane dla osób niewidomych, czyli Blindshell i Capsys, no to Blindshell to jest w ogóle zamknięty Android.
0: System.
2: Tak, to gdzieś tam na Androidzie stoi, natomiast no co to tam pod maską tak do końca ma, to wiedzą tylko twórcy. Capsys natomiast no to jest telefon z jakimś tam stareńkim Androidem.
1: A jedenastką, jak dobrze pamiętam.
2: No, ileś generacji wstecz, więc...
1: Ja kiedyś tam miałem rozmowę z tymi przedstawicielstwem tego Capsysa, bo oni się tym chwalili. To był chyba 2022 rok, to była Reha w Warszawie i wtedy już ten system był przestarzały. A oni to... No, jest polityka jaka jest, no byłby najmniej już wtedy przestarzały.
2: No tak. To
1: ale jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli ma to kartę pamięci i ma tam jakieś dane na tej karcie pamięci, przyjmiemy zdjęcia, jakieś filmy, no to można sobie kupić taki czytnik do kart, takie, nie wiem, wielkości to jest trochę mniejszego pendrive'a i możemy sobie to normalnie przez USB-C włożyć, tą kartę wsadzamy wtedy do tego czytnika i bez problemu z tej karty jesteśmy w stanie te dane czy na komputer, czy na telefon wrzucić. To też taka ciekawostka.
2: I to wszystkie pytania od Mariusza.
1: No dobra, to jak tutaj mówię, omówiliśmy te ogłoszenia. No mówię, tak jak jeszcze raz, bo to już się może już powtarzam, no AI. I naprawdę te ogłoszenia niektóre, jak, no mówię, no bo ja trochę śledziłem przed tą audycją, żeby tak być na bieżąco, bardzo dużo tych ogłoszeń jest mega podobnych w ogóle. Tak jakby, nie wiem, akurat AI miało taki dzień i ludziom robiło podobne te wszystkim te opisy, regułki, bo to wszystko tak naprawdę pod jednym kopytą. No i my na podstawie czegoś takiego nie jesteśmy w stanie żadnych wniosków wyciągnąć, nie? Więc ciężko. A jeszcze z reguły, no, przy takich tego typu ogłoszeniach nie ma podanego numeru telefonu, a jak już tu wspominał Robert na początku, no my jesteśmy jednak ludźmi starej daty i lubimy sobie zadzwonić, wypytać. Ja wiem, że teraz jest taka tendencja do tego, że, nie wiem, no, młodzi ludzie nie lubią rozmawiać i w ogóle... Ale no mówię, ja jestem jednak zdania, że fajnie. Ja wiem, że ludzie nie chcą czasami tego numeru w ogłoszeniu podawać. Ja rozumiem to, bo później różne takie dziwne rzeczy się dzieją, ale ten numer jakby ułatwia, bo sobie zadzwonimy, możemy sobie porozmawiać, popytać i rozjaśnić tam sytuację, co z tym telefonem, gdzie. I nawet wyczuć przez telefon nastawienie tej osoby, tak?
0: Tak, ja może to jest też, mówię, jeżeli ktoś ma, nie wiem, umie grać, po prostu udawać, to wiadomo. Ale też da się wykryć. No ja powiem tak, paręnaście deali zrobiłem, czyli zakupów deali. Ja to nazywam deali, bo to były dość dobre pieniądze wydane, w sensie bardzo dobre ceny. I na takie, nie wiem, 10 zakupów, 2 odrzuciłem, porozumiem przez telefon.
1: No, ja powiem, no mówię, na przykład jak kupowałem te głośniki, o których wspominałem wcześniej, no zadzwoniłem do pana, no pan tutaj naprawdę mega postawa, tu opowiadał o jakichś sprzętach, które ma, no gość po prostu, nie dość, że opowiedział mi o tych głośnikach, co i jak, to jeszcze po prostu od siebie mi dodał jakieś ciekawostki po prostu z życia, no czym się zajmuje i w ogóle, no gość był naprawdę mega i to można po takiej rozmowie wywnioskować, że no raczej no chłop nie ma nic do ukrycia, tak? Więc...
0: No tak, jak ja teraz chciałem kupić mini komputer, mini PC z Lixa, ale finalnie go nie kupiłem, bo złożyłem stacjonarkę zwykłą, mniejsze o to. Może też o tym zrobię audycję. To pisaliśmy przez Lixa, sam pan napisał, niech pan dzwoni przez numer telefonu, podał mi numer, nie chcę podawać w ogłoszeniu, bo później są skamy, niech pan do mnie zadzwoni po prostu i porozmawiamy, będzie łatwiej.
1: Tak, bo to też można sobie gdzieś tam napisać właśnie, poprosić o ten numer telefonu, bo no mówię, faktycznie ludzie się boją, no naprawdę są teraz czasy dziwne i bardzo dużo ogłoszeń widzę, że jest bez przesyłek OLX, na przykład jak na OLX się przeglądamy i dużo właśnie tych ogłoszeń jest bez numeru telefonu. Jest
0: numeru telefonu, czy tam jakieś zdjęcia generyczne? No,
1: w ogóle dużo jest zdjęć poglądowych. Jeszcze wiecie, jak ktoś wam napisze, na Allegro to się zdarza, zdjęcia poglądowe, ale na Olixie, no zdjęcia gdzieś tam z grafiki Google'a wzięte tego telefonu, no widać, że to jest jakaś tam grafika producenta. Nawet się nie potrafią wysilić, żeby dodać zdjęcia swoje własne. Już nawet się ludziom zdjęć telefonów nie chce robić, więc wiecie, takie absurdy już są, nie? Więc tutaj patrzmy na ogłoszenia, które faktycznie są takie naprawdę fajnie napisane, z dużą ilością zdjęć. Jest ten numer telefonu fajnie, czy tam można o niego poprosić i faktycznie i tu już tam naprawdę dużo tam ułatwi i pomoże gdzieś tam w podjęciu jakiejś decyzji. Więc my mówię, stan telefonu już omówiliśmy, na co zwrócić uwagę, więc naprawdę no myślę, że wiele rzeczy da się gdzieś tam wywnioskować. Fajnie, no jak jest pudełko, wiadomo. Fajnie, jak jest ten kabel oryginalny. No ładowarki to się, wiecie, nie spodziewajmy, no bo to... No teraz ładowarki nie są sprzedawane niestety. No, są przepisy, jakie są i chyba już żaden producent nie dodaje ładowarki.

0: To jest taka ciekawostka.
1: To nawet nie wiedziałem.
0: No, była tak, ten początkowy, to był chyba 2019 rok, jak te pierwsze foldy się pojawiły. No co, no tutaj myślę, że omówiliśmy chyba
1: No
0: wszystko.
1: ja pamiętam zestaw choćby z dziesiątki, który był bardzo bogaty.
0: Tak. To jeszcze były te czasy do serii S20 inaczej. Bo to od Apple zacznijmy, bo oni zaczęli. Żeby nie było, oni zaczęli. Od iPhone'a 12 przestali dodawać ładowarki. Bo najpierw Apple było krytykowane za to, że bo chyba przy iPhone'ie 10 ta moc ładowania wzrosła tam chyba do 18 czy 20 watów i wszyscy krytykowali Apple'a, no bo wy...
1: 15.
0: czy 15 i wszyscy krytykowali Apple'a, że a bo wydajecie tylko te 5-watowe ładowarki. No to oni stwierdzili, no jak wy krytykujecie nasze ładowarki, no to my wam wcale nie damy. No i od iPhone'a 12 w zestawach nie było ładowarek. W ogóle taka ciekawostka, jak się kupowało na przykład iPhone'a 11 później, po premierze iPhone'a 12, to już tych ładowarek w pudełkach też nie było, czyli to zadziałało.
1: A było miejsce?
0: Nie, one były mniejsze pudełka, były inne.
1: A, był redesign,
0: Były
1: okej.
0: inne pudełka, więc to też jak, tylko no mówię, ja bym 11 iPhone'a nie kupił, ale jeżeli ktoś będzie tam oglądał, no to jeżeli jest mniejsze pudełko, to znaczy, że jest nowszy iPhone. Jeżeli większe pudełko, grubsze, to znaczy, że jest starszy już z ładowarką też on był. To też taka ciekawostka. No to zaczął to Apple nie dawania ładowarek, no a Samsung się śmiał, śmiał. No i tak się śmiał, że zaprezentował model S21 w styczniu. To było niecałe 3 miesiące po premierze Apple. I co? I też ładowarki nie dodali. I od tamtej pory no, Apple i Samsung nie dodawali tych ładowarek. No niedawno te przepisy unijne się zmieniły i w sumie już chyba teraz wszyscy nie dają, więc
1: No, to
0: no,
1: prawda.
0: mamy tylko kable. Mamy tylko kable i igiełki do wyciskania tacki na kartę SIM. I tak naprawdę tyle w tych zestawach. Tyle. No i papierologia, jak ja to mówię, podpałka do grilla, no bo to wiadomo, dla osób niewidomych jest to nieistotne. Ja w sumie też tego nigdy nie czytam, no bo po co, więc tak to wygląda. Więc myślę, że tu, jeśli chodzi o zakup i tutaj chyba o wszystkim powiedzieliśmy, to co, może przejdźmy do tego, co by byśmy w ogóle proponowali, jakie modele byśmy kupili. Bo to też wiecie, można i sobie kupić, nie wiem, iPhone'a, nie wiem, 8 nawet, tak? Ale to nie o to chodzi, czy tam jakiegoś starego Samsunga. No, myślę, że
1: No to
0: to.
1: ja bym szedł minimum w Samsunga, jeżeli zacząłeś już, Patryku, to jeżeli seria S, to Galaxy S24 i S24 Plus, S24 Ultra minimum.
0: Tak, dlaczego?
1: Dlaczego? Ponieważ mamy, to są pierwsze telefony z serii S, które są z 7-letnim wsparciem.
0: Bo generalnie tak, S23, bo też warto o nich powiedzieć, to są świetne telefony. Jeżeli ktoś ma, używajcie, to nie jest tak, że o, teraz musicie wymieniać. Nie. Ale dlaczego, Robert, zacząłeś od S24? Bo jak to wsparcie? To wsparcie zostało wydłużone przy S24. Przy S23 niestety mamy tylko 4 lata dużych aktualizacji i 5. rok też tych zabezpieczeń, więc on już kończy. On dostanie tak naprawdę. Bo seria S23 została zaprezentowana w 2023 roku. No
1: Tak.
0: fajnie, Samsung to fajnie zrobił i łatwo się tutaj
1: Tak,
0: pokapować,
1: oni
0: jeśli
1: to
0: chodzi o
1: bardzo
0: te
1: fajnie
0: modele.
1: rozwiązali.
0: Tak, jest to chyba najlepiej zrobione mimo wszystko. Jak ktoś się nawet nie zna, to wystarczy wzrokiem skojarzyć i wiadomo, o co chodzi. No S23 dostanie co? Androida 17 jeszcze i tak naprawdę no jeszcze rok jakichś tam poprawek bezpieczeństwa i tak naprawdę tyle, nie? Więc szkoda no wydać jakieś tam 8-9 stówek za telefon, bo to takie ceny, gdzieś tam do 1000 zł kupimy mega fajne już egzemplarze, ale no nie wiem,
1: 1200,
0: no
1: 1300 to trafimy już plus, a nawet Ultra coś za 1500.
0: Ultra, tak, a no to są naprawdę fajne telefony,
1: No
0: jeżeli
1: tylko,
0: ktoś
1: że ze
0: chciał na
1: względu na
0: rok.
1: wsparcie na, nie wiem, na rok, dwa i dziś by ustrzelił S23 za 5, 6, 7 stówek,
0: No,
1: te małe, to
0: tak.
1: spoko, ale jeżeli coś na dłużej, no to minimum S24,
0: S24.
1: S25 i jeżeli chodzi o serię A, no to minimum seria 6, A56, A36, no i niżej bym nie schodził, A36 minimum.
0: No tak, i generalnie, no mówię.

0: No, bo cały czas mi ten S23 chodzi po głowie, dlaczego? Bo to był taki przełomowy
1: Tak.
0: model dla Samsunga. Dlaczego?
1: Lepszy wyświetlacz, lepszy był aparat troszkę, tam coś było poprawione i był przede
0: Tak, tam
1: wszystkim
0: był lepszy
1: Snapdragon, który
0: aparat.
1: był naprawdę sensowny.
0: Tak, bo to był pierwszy w ogóle Snapdragon od dawien dawna, który był produkowany przez TSMC, czyli przez firmę, która produkuje też m.in. dla Apple'a. I to naprawdę pokazało, że no mały telefon Samsunga potrafi wytrzymać cały dzień na jednym naładowaniu, nawet na NFC.
1: Potwierdzam,
0: Nie,
1: nawet
0: więc
1: dwa. Miałem, używałem przez 2 lata super Samsung i znając jego możliwości, bardzo mnie boli to, że on kończy wsparcie.
0: tak, ja mam nadzieję, bo Google zrobiło fajną rzecz, że wydłużyło wsparcie dla modeli od 6, od 6 w sumie wzwyż.
1: A 6 to
0: One
1: jest
0: nadal,
1: 21 rok.
0: tak, i one nadal, one już mają Androida 17, co ciekawe. Ale właśnie, co do tej S23 trójki. To był właśnie świetny telefon. On był kompletny, tak naprawdę mieliśmy wszystko. Była dobra bateria. Tam naprawdę w tamtym momencie, w tamtym czasie ten telefon tak naprawdę no, nie było się do czego przyczepić. Mieliśmy trzy aparaty, tak? Mieliśmy ten główny 50 megapikseli, mieliśmy szerokokątny 12 megapikseli, teleobiektyw, którego w iPhone'ach podstawowych mi niestety brakuje. Fajnie, chciałbym, żeby iPhone miał też w tym podstawowym modelu teleobiektyw, bo to dla osób słabowidzących jest fajne, że możemy sobie gdzieś tam przybliżyć, nie wiem, jakąś tablicę gdzieś tam z daleka, z jakimś tam, nie wiem, jak jedziemy sobie autobusem, jakimś tam, wiadomo o co chodzi. Można naprawdę, teleobiektyw przydaje się do robienia zdjęć z daleka, do tekstu zwłaszcza, jak sobie chcemy coś przybliżyć, odczytać, cokolwiek, no wiadomo, w zależności od sytuacji. I to był naprawdę mega udany, kompletny telefon i tutaj brawo, brawo dla Samsunga, bo te telefony pokazały, że one działają do tej pory. Ja znam ludzi, którzy używają tego do tej pory. Tak naprawdę telefony nie zwolniły przede wszystkim, bo tak niektórzy mówią,
1: No,
0: ale
1: moja
0: to jest
1: mam wgląd
0: fajne.
1: nadal do mojej S23, bo poszedłem niedaleko w świat.
0: No
1: Osoba
0: i
1: jest nadal zadowolona i ostatnio w sumie się mnie pytała, czy na coś byłoby warto wymienić. Wzięła
0: nie ma sensu.
1: S25 w rękę i mówi, nie, nie
0: I tutaj cała
1: warto.
0: seria, tutaj nie ma złego wyboru, mamy plusa,
1: Nie ma.
0: mamy plusa. On tak naprawdę się niczym nie różni, bo tam nawet nie mamy więcej RAM. On tylko ma łączność UWB. UWB jest po to, że jak mamy na przykład, nie wiem, jakiś lokalizator smart, tak, on wtedy nam pokazuje jakieś strzałeczki, takie inne rzeczy, że możemy sobie precyzyjnie do tego smart taga gdzieś tam, tego lokalizatora trafić. Więc Samsung też ma tą fajnie sieć rozwiązaną, jeśli chodzi o tego typu jakieś, no bo to, no wiadomo, ekosystem. Dobra, no to może S23 zostawmy. No tutaj to taki mamy znak zapytania, jak ktoś chce. Ale no, moje serduszko jest tak blisko jednak tej serii, no i dlatego o tym mówię, bo no bo po prostu to jest kawał dobrego sprzętu. S24 to już no był jakiś progres, bo mieliśmy jeszcze lepszy wyświetlacz, który tak naprawdę do tej pory się nie zmienił. Także jak ktoś chce mieć najlepszy wyświetlacz u Samsunga w serii S, to może śmiało kupić S24 i wcale nie będzie gdzieś tam narzekał. Są to świetne wyświetlacze, jasne przede wszystkim. Oni się może nie chwalą cyferkami, że tych nitów tam nie ma dużo, bo tam w piku jest chyba 2700 nitów, ale naprawdę ja jako osoba słabowidząca, bo ja używam modelu S24 Plus i naprawdę nawet w ostrym słońcu jestem w stanie bez problemu wszystko tam odczytać. I naprawdę, jak ktoś trafi takiego, nie wiem, S24 Plusa, bo tu też może trochę powiem o tej serii, bo tutaj troszeczkę różnic było. Bo znaczy model ten najmniejszy, S24, ma 6,2 cala, on jest taki fajny, malutki, kompaktowy, leciutki, bateria 4000, on ma 8 GB RAM. No i to jest, na ten czas jest ok, w sensie tego RAMu nam raczej nie zabraknie, jeżeli normalnie korzystamy z telefonu, tutaj nie będzie problemu, to działa nadal płynnie i myślę, że kilka lat już to podziała. Znaczy model S24 Plus, z którego ja korzystam, tu już mamy 12 GB RAM, i to już jest dużo większy zapas. Mamy też łączność UWB. Co ciekawe, mamy też ekran o wyższej rozdzielczości, bo tu już mamy 2K i naprawdę jak przełączymy się na tą wyższą rozdzielczość, no świetnie to wygląda, nie? Mamy większą baterię, bo tu już jest 4900 mAh. I ten telefonik naprawdę sobie radzi, pomimo tego, że no przy S24 niestety, Samsung powrócił do swoich procesorów Exynos, które no może nie są jak Snapdragon, ale naprawdę odrobili lekcje i ja mówię, używam już od, no już no 2 lata minęło w lipcu i naprawdę nie powiem złego słowa. Okej, temperatury potrafią być wyższe, bo te Exynosy z tego służą, znaczy z tego słyną i te temperatury faktycznie potrafią gdzieś tam, zwłaszcza teraz, być wyższe, ale telefon nie zwalnia, robi co ma robić, bateria trzyma, teraz jeszcze mówię, mam wymienioną, tak jak wspominałem wcześniej, więc jakieś wyniki rzędu tam 5, 6, 7 godzin na włączonym ekranie, uważam, że to są dobre wyniki, naprawdę, w cyklu takim mieszanym.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Więc tutaj, ja mówię, jeżeli wam nie zależy na kompaktowym modelu, no to ja bym się skłaniał jednak, żeby, jeśli chodzi o serię S24, to wziąć tego plusa, a jak chcemy dołożyć, no to możemy wziąć Ultra. S24 Ultra. I tutaj Samsung nie poskąpił i zainstalował też procesor Snap, jest to Gen 3 chyba, jak dobrze pamiętam. Więc tu już jest jeszcze lepiej. Tutaj te temperatury zwłaszcza będą niższe i no i aparat, nie? No bo tam mamy już naprawdę 200 megapikseli główną jednostkę. Mamy szerokokątny z autofokusem, bo te modele podstawowe tego autofokusu nie mają. Nie wiem dlaczego Samsung tak robi, ale nawet w S26 go nie ma. I tutaj myślę, że ta seria S24 ona nie jest złym wyborem, ale wiecie, można sobie dołożyć, nie?
1: Czasami... Są takie ceny różnice, że do S25 naprawdę już jest nieduża dopłata.
0: Bo może jeszcze ogólnie dokończę. No Robercie, za S24 tysiaka, 256 giga, no więcej byś nie dał chyba.
1: Nie więcej bym nie dał, 1000 zł.
0: Nie dałbyś, nie? 1100, tak myślę.
1: Plusa 1500, Ultra 2200.
0: No 2200 i tutaj myślę. Ale tu mówimy o takim stanie, wiecie, ładnym. Nie,
1: takim perfekt. Tak.
0: No takim...
1: Tak zwana igła.
0: Tak zwana igła. No, żeby to po prostu wyglądało. A są, naprawdę, Samsungi, można trafić bardzo ładne egzemplarze. Ja tych, mówię, ogłoszeń widziałem. Tych telefonów jest dużo. Naprawdę jest czym wybierać. No bo to mówię, to jest tak jak gadaliśmy, rozmawialiśmy. Jest to popularny producent i tutaj nie ma tutaj jakichś tam problemów, że a czegoś jest mało, że trzeba tam brać to, co jest. Nie, tutaj mamy w czym wybierać i Samsungi, fajnie. Jeszcze jak trafimy z gwarancją, to zawsze do SPA można wysłać. Wiecie.
1: Tak, zawsze można wysłać do SPA i nam wymienią baterię i w ogóle.
0: Ja tak zrobiłem też z zakupem S24 dla mojej mamy. Kupiłem go za 1000, tam w zeszłym roku to było, za 1000 zł go kupiłem. Co prawda to była wersja 128 giga, ale telefon sobie pojechał do SPA i ma nową baterię. Znaczy już teraz, już nie nową, ale w tamtym czasie no, była nowa bateria. Jeszcze w ramach ciekawostki Samsung stwierdził, że da mi nowy kabel do ładowania, bo ja tam też zgłosiłem, że był problem z ładowaniem, no to Samsung stwierdził, no może kabel był przyczyną, to damy ci nowy kabel. No i dostałem nowy kabel do ładowania. No wyobrażacie sobie, żeby Apple nam dało kabel, no sorry.
1: Ten kabel do Apple kosztuje 130 zł.
0: Tak, i się psuje. No, ale to mniejsza o to. Dlatego też nie zdziwcie się, jak do iPhone'ów kable gdzieś tam będą zniszczone, to nie jest wina ludzi, one takie są. Niestety. No właśnie, seria S24 to już omówiliśmy, nasze tutaj ten. Dobra, teraz S25, może ty Robercie coś powiesz, bo używałeś, miałeś swoje jakieś wrażenia.
1: No ja S25 miałem zwykłą, teraz mogę taką dodać ciekawostkę, pikanterię, że teraz używa jej Michał, tutaj, który jest z nami.
2: Zgadza się.
1: Ja miałem S25, tutaj byłem mega zadowolony. Ja ją zmieniłem tylko i wyłącznie dlatego, że dla mnie wiało nudą. Po prostu chciałem pobawić się czymś innym. Że miałem możliwość finansową i techniczną, to ja to zrobiłem. Pomijając to, że jeżeli nie miałbym ciągu do super grającego Poco i większego trochę ekranu, to myślę, że nadal bym tą S25 używał. W tandemie, to jest już teraz nie tandem, z iPhone'em 17 i Pixelem 10, ale tak, no ja byłem mega zadowolony, to jest też mały flagowiec. On tam dużo nie wniósł w porównaniu do S24 wyglądowo. Mogę? Moja teraz kolej. Wyglądowo dużo nie wniósł. On jest trochę cieńszy. Procesor był Snapdragon 8 Elite. nadal bardzo potężna jednostka, bo tutaj już właśnie w małym, bo podstawie 12 GB pamięci RAM. Aparaty chyba się zbytnio nie zmieniły. No i przez to, że on był na Snapdragonie, on na trybie tak zwanym lekkim, bo tam jest coś takiego jak tryb lekki w Samsungu, który tam troszkę przycina procesor, troszeczkę, to ja na tym telefonie byłem w stanie wykręcić 2,5 dnia. Z CSR-em, z wszystkim poinstalowanym, powiadomieniami. Wiadomo, że nie siedziałem, nie wiem, nie oglądałem YouTube'a na nim non-stop i nie wiem, nie scrollowałem social mediów i przeglądałem internetu. Ale jest tak, nie wiem, wieczorem po godzinnym obejrzeniem YouTube'a i posłuchaniem audiobooka mi wytrzymywało 2,5 dnia. To tak. Ja go sprzedawałem ze 100% kondycji i myślę, że nadal byłbym w stanie na nim tyle wykręcić. Ja swojego Michał wysyłałem za 1500 zł. Czy to była okazja? To była dobra cena. To była po prostu dobra cena, którą Michał ode mnie dostał, no wiadomo, po znajomość, no nie będę zarabiał na kimś, nie wiem, no na znajomych. S25 to tak maksymalnie do 1800 zł w wersji 256 giga. Oczywiście, bo jest 128, nie polecam pakować się w to, zwłaszcza przy tym przy AI, przy takiej dużej ilości pamięci RAM, bo to też sobie lubi słapować po dysku. Ja polecam minimum 256 giga. S25 Plus jest większy, ma tą łączność UWB. Obiektywy chyba się nie różnią, Patryku?
0: Niczym, kompletnie.
1: 12 giga RAMu też w podstawie, też minimum 256. Tam jest większa bateria, wiadomo. To tak do 2300, myślę, że spokojnie tak, jesteśmy tak, w stanie wyrobić się.
0: Takie gorsze widziałem, bo też oglądałem te plusy właśnie, do 2,5 nawet 512 widziałem.
1: No to do 2,5 512 i myślę, że tak do 3200, do 3000 bardziej bym powiedział, S25 Ultra i to już niezależnie od pamięci.
0: S25 Ultra, to mogę troszkę powiedzieć, bo moja dziewczyna z niego korzysta, to jest w ogóle fenomenalne urządzenie i ja miałem gdzieś tam w głowie, a może by taką Ultra, ale ten telefon jest duży, to trzeba też mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że to jest bardzo duży telefon, ale tam jest, mówię, bateria, ktoś powie, no tam jest 5000 mAh.
1: Ale ja tutaj też mogę się odnieść do baterii, moja mama używa od 2 miesięcy S25 Ultra. Przy jej używaniu, no w sumie ktoś powie, no co ona tam robi, no social media ogółem, jakieś tam zakupy, banki, Allegro, zdjęcia, etc., etc., to przy takim jej używaniu, ona dość hardo używa takiego telefonu, to jest w pełni, jest w stanie 2 dni wykręcić.
0: No tylko, że Samsung tylko, że... ma... No dobra, dokończ.
1: Co Samsung ma? No powiedz, bo jakby
0: no,
1: ja...
0: No bo ja tutaj, no mówię, dokończ tą serię S25 i tutaj ja się trochę...
1: No właśnie, daję dokończyć.
0: Bo zwłaszcza.
1: No bo... Zwłaszcza, bo ta bateria Samsungu jest 5000, czy w Plusie, ona nam się odwdzięczy, bo to, że ten Samsung ma małą tą baterię w porównaniu do Chińczyków, ale oni potrafią w optymalizacji softu. I ten telefon będzie nam długo trzymał na baterii i tak jak mówiłem, S25 Ultra... Poczekajcie, bo mnie bierze na kichnięcie i nie wiem, czy mi się to stanie, czy nie. S25 Ultra, ja już tu bym pal licho pamięć, bo ktoś sprzeda drożej, ktoś sprzeda taniej maksymalnie 3000. Więcej bym nie dał, po prostu.
0: No tak.
1: Bo już były takie wykwity, Boże, jak to brzmi, ale za 3500-600 była do kupienia S26 Ultra. Nowa, z Siltonu, z europejskiej dystrybucji. Tak, i ja bym wolał przy takiej kwocie te 5 słów dołożyć, na przykład.
0: No myślę, że tak, tam zmian trochę też jest w aparacie.
1: Tak, zwłaszcza w aparacie. No ale co, S25 Ultra mamy benefity. Lepszy aparat, rysik, którego podejrzewam, że większość niewidomych nie wykorzysta, ale osoby słabowidzące już tak. Większa bateria. No i też trzeba brać pod uwagę to, że te ultry Samsunga S24, S25, one są bardzo kanciate.
0: Bardzo
1: takie po prostu, szerokie, one są kwadratowe. I ja mam Poco F8 Ultra, która też ma 6,9 cala, S25 Ultra, S24 Ultra, S26 Ultra też ma 6,9 cala, ale te Poco jest bardziej optymalne do trzymania w rękę, bo one są po prostu zaokrąglone. A ta Ultra S25 jest strasznie kanciata i dla mnie na przykład jest ten telefon niewygodny i wolę o tym powiedzieć, że ktoś się nie był zdziwiony, że kupił i ten telefon będzie taki wielki, bo on będzie duży.
0: No tak, i też warto powiedzieć o głośnikach, że Ultry no, rządzą się swoimi prawami.
1: Gra lepiej, ta Ultra, no nadal to nie ma podjazdu do Xiaomi, do Poco, ale gra to o wiele lepiej od małych S-ek.
0: Tak, bo małe S-ki, one mają taką tendencję do grania płasko, jeśli chodzi o...
1: Tak, ten dźwięk jest taki...
0: Do rozmów.
1: Do rozmów są spoko, owszem.
0: Tak, ale niestety no, brakuje tej takiej głębi, jak zwłaszcza jak ktoś korzysta z iPhone'a i weźmie takiego Samsunga, no fajnie, głośno, ale no brakuje tego.
1: Na iPhone ma lepszy ten dźwięk, tak samo Pixel, tak. Tylko że dla mnie mi się tak. W Pixelu na przykład ten dźwięk nie podoba, no ale to jest moje zdanie. I to nie jest w ogóle bez żadnych tam podjazdów do Poco, bo to nie ma co w ogóle porównywać, bo to
0: nie,
1: jakbym
0: krzywdził. Nie, to nawet nie ma, krzywdził. Nawet iPhone'a nie ma co porównać do Poco. No sorry, no.
1: No nie, ale chciałem powiedzieć właśnie, że w porównaniu do iPhone'a dla mnie iPhone gra lepiej 17 no. Niż Pixel 10. Ale to jest wiadomo, no nie teraz, mieliśmy na to czas, teraz może po prostu już też jakby tokolwiek zabrzmiało, też
0: ale
1: bym chciał zliczać.
0: Tak,
1: ja bym chciał powoli...
0: Obiektywnie Samsung gra najgorzej i to jest po prostu fakt.
1: Tak. Ja bym chciał powoli też trochę już to zmierzać ku końcowi. I tak, S25 Ultra 3000, S25 Plus, maksymalnie 2400, 2500, S25, no te 1800, 1900, więcej bym nie dał. Bo no nie oszukujmy się, też te telefony już powoli mają 2 lata, więc zależą się też ile był używany.
0: Właśnie, i jak był używany.
1: I jak był używany. W Samsungach właśnie da się sprawdzić liczbę cykli w S25 serii całej, w S24 tylko S24. Odrzuciłbym całkowicie modele FE.
0: Tak, to w ogóle, dajcie spokój.
1: S24 FE, S25 FE.
0: Tak, dajcie.
1: S25 Edge'a tak, ale to kupujcie nowe na promocji. Da się kupić
0: wysoko. I wbrew pozorom, no bo u mnie w rodzinie taki gigatek jest i powiem wam szczerze, że naprawdę jest to bardzo miły telefon w odbiorze, bo on jest, teoretycznie ma duży wyświetlacz. Znaczy, nie teoretycznie, bo praktycznie, bo to jest wyświetlacz S25 Plusa. Ale no te jego wymiary, ta jego...
1: No on jest cieniutki, jest taki smuklutki. No i obiektyw główny ma lepszy główny obiektyw.
0: Tak, no bo tam masz 200 megapikseli główny i masz w szerokokątnym masz obiektyw, czyli masz tryb makro. I to się przydaje, zwłaszcza gdzieś tam jak robimy jakieś zdjęcia gdzieś tam dokumentów i te obiektyw fajnie ostrzy to w ogóle. Fajny tam jest aparat. Tym się trochę pobawiłem i faktycznie nie ma teleobiektywu, no ale no jego najbliższy konkurent nie ma w ogóle szerokokątnego aparatu.
1: No w ogóle najbliższy konkurent ma taki wzgórek, którego w ogóle Edge nie ma z 25.
0: Tak,
1: w ogóle nie mamy w ogóle co porównać. W ogóle to jest najtańszy iPhone, Boże się wygadałem, najszybciej iPhone, który najszybciej taniał na rynku.
0: Jeszcze
1: w ogóle.
0: Mam pojedynczy, ale to mówię, no przy iPhone'ach będziemy to tutaj po
1: jeszcze pojedynczy głośnik, no.
0: Tak, to zrobię.
1: Dobra, to Ultra, S-ki pojechaliśmy, jedziemy A, używane A56, maksymalnie 800-900 zł, najlepiej wersja 256 giga.
0: Tylko ja wam powiem szczerze, ja wiem, że ktoś tu się ze mną nie zgodzi, ale ja bym wolał tej S-ki dołożyć. Wolał
1: no dobrze, tak, ale chce ktoś tanio, duży ekran, no, bierze tak, A, tak, więc tak, ty byś wolał, ja też bym wolał dopłacić do S-ki, ale to robimy pełen przekrój. A 56, no to te 7, 8, 9 stów, 6 maksymalnie, 128 giga.
0: I wiecie, to jest telefon, bo to też warto powiedzieć, to jest roczny telefon A56, i on ma jeszcze 5 lat pełnych aktualizacji.
1: Tak, tam było 6 lat wsparcia, więc dlatego mówię, nie mówię serii 5, mówię o serii 6. No. A36, jak ktoś potrzebuje, no myślę, że za 400-500 zł też warto kupić.
0: Warto kupić i to podziała. To nie jest
1: to podziała, tak, będzie działać, będzie wdzięcznie.
0: Będzie wdzięcznie.
1: No dobra, jakby przepraszam, tak gonię, ale po prostu jakby tokolwiek nie zabrzmiało, robię się powoli zmęczony i też mogę pleść głupoty i wolę to po prostu, żebyśmy to skończyli w miarę prężnie. No to myślę, że Samsunga mamy załatwionego.
0: To za planie. Ja bym od 15.
1: iPhone'y, jeżeli używane w dobrych pieniądzach, no to mogę na przykład powiedzieć tutaj, no znowu się posłużę Dawidem. Dawid ma bardzo dobrych pieniądzach iPhone'y używane. 15 u niego da się już kupić za 1400 zł.
0: Tak. I to jest fajna cena.
1: I ja, jeżeli ktoś mi powie, dobra, ale ja chcę za 500 kupić. Ja bym nie kupował iPhone'a używanego za 500. Minimum, jaki budżet bym założył przy używanym iPhone'ie, to jest 1000 zł. I chciałem powiedzieć, że minimum iPhone 15. Ale tą 14 Pro jeszcze okej.
0: Okay. Tak, zgadzam się z tobą.
1: 14 Pro, 14 Pro Max za te 1000-1200 zł jesteśmy w stanie kupić. Okej, okay, nie przeszkadza ci Lightning, coś trochę lepszy aparat, weź tą 14.
0: I tutaj już mamy tą dynamiczną wyspę.
1: Dynamiczną wyspę. I to już jest ten iPhone wyglądający jak te wszystkie nowe, jeżeli komuś to na tym zależy.
0: Tak, tak.
1: Dobra, Patryku, teraz tak, jeżeli trochę droższy, mamy możliwość dołożenia, to ja bym szedł w 15, ponieważ mamy już USB-C. I ten iPhone, wiadomo, już jest rok młodszy, będzie miał rok dłużej wsparcia, choć 11 pokazało, że Apple teraz 11 nawet wspiera, będzie iOS 27. Ale dla mnie minimum, jeżeli 1000 zł, to 14 Pro, 14 Pro Max. Szukałbym, jeżeli ktoś potrzebuje dużego ekranu. 15, tak do 2000, 16 lub 15 Pro, w zależności co chcemy iść.
0: Tylko w tych 15 te baterie tam były taka
1: no zwłaszcza w zwykłych 15, no dlatego mówię, tak. Ewentualnie jeżeli wam nie przeszkadza, jesteście niewidomi, no to 16e.
0: Tak, on jest spoko, w sensie te modele te modele E, dla niewidomych one są super.
1: Tak, jak powiedzieliśmy podczas audycji polecanych telefonów i komputerów w marcu czy w kwietniu, którą robiłem tutaj z Patrykiem C, to po prostu były mówione, że ten 17E, 16E jest idealny dla niewidomej osoby. No to tak do tej no i jeżeli tanio, no to 15, bo tam Dawid, pamiętam teraz, jakby nim się sugeruje, że poglądowo miałeś 15 za 1400 chyba złotych, było 87% kondycji baterii. I uważam, że to jest dobry pieniądz?
0: No ja powiem tak, bo jeszcze tak wtrącę, ja 16e widziałem za 1500 zł z paragonem, więc jest duża szansa.
1: No dobra, no to bym, jeżeli tak, to 16e spoko, do, jeżeli chciałbyś pro, no to 15 pro tak do 2000, do 2,5 bym szedł w 16 pro.
0: No tak, myślę, że tutaj już...
1: Do trójki, jeżeli potrzebujesz duży ekran, no to do trójki poszedzamy do 16 pro max, da się już spokojnie kupić.
0: Tam jeszcze gdzieś pomiędzy niech będzie ten 16 plus, bo też on tam...
1: Tak, jeżeli ktoś potrzebuje duży ekran, to też jak myślę 2,5, 16 plus.
0: No,
1: powyżej 3000 już bym się kręcił za nową 17.
0: 17, no tu już naprawdę... 17.
1: Jeżeli ewentualnie gdzieś w jakichś promocjach 17, ale nie dawałbym za tą 3000, którą Apple wyceniło 17, nie dałbym tyle, wolałbym 200 dołożyć do zwykłej 17.
0: Tak, i generalnie 17 widziałem już za tam używane takie, nie wiem, 30 cykli, 2700, takie
1: tak.
0: Widziałem.
1: Tematy, to ze spokojem kupić. Da się kupić.
0: Te mamy 256 giga w podstawie.
1: Podstawie. I 17 dla mnie to jest pierwszy iPhone, który naprawdę nie trzeba kupować Pro.
0: Tak, naprawdę, to jest, ja dlatego to też wtrącę, no starałem się o dofinansowanie, no i postawiłem na tą 17, bo uważam, że mając te Androidy tutaj, no nie wyobrażam sobie mieć gorszego ekranu. Niż
1: to tak jak ja, bo ja miałem 15 półtora roku i w sumie sprzedałem ją, bo nie, stwierdziłem, że nie, iOS nie jest dla mnie, ale później w sumie teraz się zaczął ten boom na AI i mówię, będę sobie też testował te apki i patrzyłem sobie na rynek. Za trójkę mogłem mieć 16 nową wtedy, to było w lutym. Za 3,5 16 Pro Max w ogóle dało się kupić i w sumie tak stwierdziłem, że się odezwałem do tego Dawida, bo już kiedyś tam kupowałem, no to 17 mogę mieć za 3,400, ja mówię, ja dołożę te 400 zł i sobie kupię 17, po prostu będzie na dłużej mi starczy, bo ja tego iPhone'a nie sprzedam, nie będę wymieniał, bo nie jest to moje daily i nie jest mój telefon na co dzień, po prostu mogę go mieć przez najbliższe lata po prostu.
0: Tak, dlatego ja też postawiłem na 17, no bo ja też nie będę...
1: W ogóle była premiera i to już było pół roku po premierze, po tym jak była premiera 17, w ogóle znaczy ja mogę się podzielić ze swoimi technologicznymi ciągotami. Słyszę, ta audycja chyba dzisiaj też jest taka dość na luzie, jest dużo dygresji, dużo wycieczek osobistych.
0: Tak, tak.
1: Ja 15 w marcu sprzedałem i ja tylko zobaczyłem na premierę, że to 17 ma 256 giga, ma te 120 Hz. Ja takie w tym wrześniu mówię, no ja 17 kupię, może nie teraz, ale kupię. No i nie minęły 4 miesiące, 17 jest.
0: Ja wiem, że teraz niektórym miło się zrobi, ale ja uważam, że seria 17, może nie Pro, bo mnie jakoś tak nie urzekło, ale zwykłe 17, no sztos, no i uważam,
1: tak.
0: Że naprawdę super telefony i
1: brak. Tak. W końcu, no i to jest, mi się wydaje też będzie po tym, że przez to, że ceny idą do góry, to będzie jednorazowy incydent, że Apple dobrze wyceniło telefon.
0: Tak i zobaczycie, ja zaryzykuję stwierdzenie, że ta 17 nawet zdrożeje.
1: Ja powiem tak, na ten moment, jeżeli chce, ktoś waha się przed zakupem, ma pieniądze, teraz kupujcie. 17, 17,
0: jeżeli brać teraz, no.
1: Tak, jeżeli chcecie 17, 17 Pro czy Pro Max, jakikolwiek model z serii 17 teraz.
0: Bo będzie drożej.
1: I to jest ostateczny moment. Myślę, że tak do połowy 2 sierpnia, do końca sierpnia, więc później już będzie drożej. Zwłaszcza jak wyjdą 18. Ja mam 18 Pro, ja myślę, że Apple pociągnie 17 do góry. Zwłaszcza, że też rozmawiałem, no wiem, że znowu tutaj Dawid, ale po prostu, no... Ja ostatnio byłem okleić sobie telefony u Dawida, szybki, i też tyle tam, spędziłem prawie godzinę, rozmawialiśmy i mówi, że jak on kupował 17 na premierę w hurcie, żeby sprzedawać je dla ludzi, to że on teraz je kupuje o 200 zł drożej niż na premierę je kupował w hurtowni.
0: Więc tak, i bo w ogóle no, Apple ma to pozmieniać przez to, że mają tego rozkładanego iPhone'a gdzieś tam pokazać, no to w tym...
1: Kalendarz premier.
0: Tak, w tym roku ma nie być modeli 18 tych podstawowych, więc 17 jakby weźmie na siebie ten ciężar takiego optymalnego iPhone'a i on tak. Go podróże... No, on będzie droższy po prostu. Wydaje mi się, zaryzykuję. Oby nie, bo mówię, ja też czekam na to dofinansowanie i też gdzieś tam weryfikuję, sprawdzam i poniekąd, no, nie chciałbym, żeby to zdrożało, ale myślę, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to jednak droższe i...
1: No, iPhone'y przelecieliśmy. W sumie jeszcze jedno. Mam taki po prostu, powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy. Mam w sumie, bo tam już w Pro Max i w ogóle, no to mówię, no, 17, no to mówię, do trójki, jeżeli używana nowa, no to wiadomo, ja bym więcej jak 3,5 nie dał. 17 Pro, no to były ostatnio po 4700. Pro Maxy da się kupić po te właśnie pozwrotowe, czy jakieś takie właśnie aktywowane po 4,5, w piątce się zmieścimy. Wiadomo, no, ale jeżeli ktoś tyle może wydać, to wiadomo, zawsze warto dołożyć do nowego, tam to jak to jest różnica, nie wiem, czysto, tak do 500 zł warto dołożyć więcej, to już potem można się zastanawiać, moim zdaniem. No jeszcze tak, nasunął się przykład jeden, bo ostatnio też u mnie był jeden znajomy niewidomy. I to będzie miało jeszcze 11, jeszcze ma wsparcie, i jeżeli gdzieś dorwiecie w dobrych pieniądzach i z dobrą baterią, albo wymienioną baterią, na przykład na oryginał, zaprogramowany oczywiście, to tak do 600-700 zł 13 mini. Jeżeli ktoś chce małego iPhone'a. Po prostu. I nie będzie na przykład tego daily, ale chciałby malutkiego iPhone'ika i nie wiem, chcę po prostu mieć taki mały i taki po prostu malutki, to ta 13 mini. Tylko, że tutaj bateria najlepiej, żeby była wymieniona, lub ewentualnie kupujecie go bardzo tanio, na jakieś szukacie okazji i wymieniacie baterię w jakimś tam serwisie zaprzyjaźnionym.
0: Bo w ogóle warto dodać, że seria 13 to była mega udana w tamtym czasie.
1: Tak.
0: Mega udane telefony. Bardzo
1: fajne. A ja naprawdę 13 widziałem w sumie mini pierwszy raz właśnie wtedy, jak u mnie ten znajomy był w tydzień temu. Ona jest szokująco mała.
0: Tak, to jest naprawdę małe.
1: I teraz po prostu mi się przypomniało, że jeżeli ktoś chce naprawdę mały telefon, bo nie wiem, no używa, nie wiem, SE jedynki, albo długo używał SE jedynki, teraz używa SE dwójki, to po prostu to jest ewentualnie jeszcze ratunek, jakby ktoś miał malutki telefon, bo nie może się przekonać i tyle.
0: Bo to jest dosłownie 13 mini, bo tam nie ma żadnych braków względem zwykłej 13.
1: Nie ma.
0: Tylko się rozmiarem i baterią różni, nic więcej. To jest naprawdę 1:1, nie?
1: Tak.
0: Jasności wyświetlaczów, aparatów.
1: To jest w ogóle taki baby telefon, że to się w głowie nie mieści.
0: No nie wiem jak z głośnikami, bo tak nie pamiętam. Słyszałem oba te modele.
1: Ale ona sensownie brzmi. Ona sensownie brzmi.
0: Nie, jakby nie mam porównania, czy brzmią podobnie.
1: Powiem Patryk, że ona nie odrzuca. No, w ogóle to zajmują ją zadbaną i w ogóle to jest taka laleczka, więc...
0: iPhone'y zawsze słynęły z tych głośników i... Znaczy nie w każdym scenariuszu, bo ja mówiłem to nieraz, że mi się tryby głośno mówiące, zwłaszcza jak mamy gdzieś tam jakiś gorszy kodek rozmowy, nie podoba mi się tryb głośno mówiący w iPhone'ie, ale to wiadomo, każdy ma swoje zdanie i tutaj wiecie, nie bierzcie mnie jako wyznacznik czy jakąś wyrocznię, bo to jest tak naprawdę moja opinia tylko, no tryb głośno mówiący. Jak ktoś, mówię, używa na co dzień iPhone'a, to używa, ale jak ktoś przesiadał się z Samsunga na iPhone'a czy coś w tym stylu, to dziwne to jest ten tryb głośno mówiący. Nie wiem, no mi on jakoś denerwuje. Ale to mówię, to jest moja opinia. Odnośnie iPhone'ów chyba tyle, nie? No bo tutaj...
1: Tak, ja już nic niżej. No to ta 13 mini to jest taki trochę ewenement.
0: To jest ewenement, ja bym tu w ogóle poniżej 15, no bo ten Lightning, wiecie, to już jest...
1: To już dla mnie jest, nie ma w ogóle dyskusji.
0: A jeszcze jak się używa Androida też, no dużo. No,
1: jeżeli macie tandema, robicie tandema, tak jak ja czy Patryk, to te USB-C to jest dla mnie obowiązek. Nie wyobrażam sobie jechać z Lightningiem gdzieś jeszcze w ogóle. Ja w ogóle jestem takim z uporem maniaka, wszystko przerzuciłem u siebie na C. W tym momencie poza drukarką nie mam nic. Poza drukarką mam wszystko na C.
0: I to ja wiem, że to tam Unia ich zmusiła, czy nie zmusiła, bo to pewno i tak oni prędzej czy później by przeszli na to USB-C, ale no to dobrze.
1: A paradoks jest taki, że oni byli jedni z głównych inżynierów.
0: No tak, tak.
1: Bo iPhone, MacBook 12, 15 rok. Ale mniejsza o to, przelecieliśmy przez Samsunga, Apple'a, no to teraz myślę, że Pixel. Minimum 8.
0: 8, 8a, jak ktoś się uprze gdzieś tam, bo to...
1: 8a to za 400-500 zł da się już kupić spokojnie i ten telefon będzie chodził, będzie miał wsparcie.
0: No tutaj warto powiedzieć, że to są telefony z roku 2023, 8A to jest 2024. Dlaczego ja mówię o tych modelach? Żeby zacząć od tego. To są modele, które zaczęły być oficjalnie sprzedawane w Polsce.
1: W Polsce.
0: To także to jest jakby...
1: No to tak, no to tak do 500 zł 8A, do 1000...
0: 7, 8, 9, to zależy, bo to też trzeba brać pod uwagę pamięć, nie? Bo
1: no tak, no to oś, do taki przedział od 350 tak do 700 zł, to bym powiedział 8A, 8 Pro.
0: No bo tam jeszcze jest Pro, nie? Właśnie,
1: Da się wyrywać Pro na przykład za 700 zł, tam jest lepszy aparat.
0: No jest dużo lepszy aparat.
1: Do 1000 bym szukał Pixela 9A, najlepiej 256 giga.
0: Tak.
1: 1509.
0: Myślę, że tak, 128 giga, gdzieś tam pewno bliżej 1700 będzie 250. One naprawdę trzymają cenę. 250.
1: Tak, 1000, taki 1000, pomiędzy taki ten przedział 1000 a 1000, a 2000 to bym tak, 9 Pro. Za 1700 nawet już kupić 9 Pro XL po Lombardach, 128 giga, ze spokojem.
0: Da się, to też widziałem.
1: Jeżeli ktoś ma 2000 na przykład, i jeszcze między innymi bym wklecił 10 A. Tylko, że jeżeli, nie wiem, 9 A gdzieś kupicie, nie wiem, za 800-900 zł do 1000, to nie warto dokładać do nowej 10 A. Chyba, że gdzieś będzie na promocji, nie wiem, za 1300-1400 10 A 256 giga, to warto ją brać. Bo jest po prostu nowa, jest nowy procesor.
0: Może
1: jest nowy, nie nowy procesor, tylko jest nowa bateria, nowe urządzenie, dłuższe wsparcie, 10A.
0: Dłuższe wsparcie, ale to i tak mówimy, że to są telefony, które są wspierane przez 7 lat, więc rok ci w tą, ale dlaczego też warto 9A? Procesor jest taki sam, w 9A.
1: Tak. W 10A jest fajna rzecz, że aparaty są równo zlicowane z obudową, telefon jest płaski.
0: To jest w ogóle taki ewenement, ja się tym bawiłem.
1: To jest piękne, ja to widziałem w sklepie i dlaczego ja tego nie mogę mieć w 10? W 10 to jest po prostu taki wyspa, takie zgrubienie, że to się w głowie nie mieści.
0: Tam jest bateria,
1: no dobra.
0: Skóra, bo tam jest 5000 albo 5100.
1: 500.
0: Teraz no, chyba 5100. I to jest telefon, który ma rozmiar tam 6,3 cala, więc on jest w miarę kompaktowy. Naprawdę, więc...
1: Do dwójki, w dwójce jesteśmy w stanie kupić dziesiątkę używaną, 128 giga, nawet 256 już się trafia.

0: O, i mamy, zdaje się, jakiś problem.
1: Recording in progress. Dlatego czasami warto iść gdzieś tam do
2: Tak, poszukać, bo na przykład, nie wiem, mam jakiś stary telefon, to już też przy 2000. Ja bym się rozglądał za tą dziesiątką i po prostu...
1: Tak, ona jest fajna. Tam mamy ten nowy procesor, tak. Ten Tensor G5 i on jest już robiony przez TSMC, nie przez Samsunga. I Robercie, zgodzisz się, że to fajnie trzyma na baterii.
2: To robi robotę, to trzyma na baterii i ja po prostu powoli, ja jestem z mojego Poco mega zadowolony, ale prędzej czy później ja myślę, że ja przerzucę się na daily, na piksele względem na baterię.
1: Aparat, w ogóle skanowanie dokumentów.
2: Ja tak, asysta, to jest po prostu miodzio, to jest po prostu, ja się z tym w tym się zakochałem. To ja przez audycję, którą zrobiliśmy z Patrykiem, ja to zobaczyłem i no, zobaczyłem, pomyślałem i kupiłem.
1: Pomimo tego, że tam specyfikacja aparatów no nie wskazuje, żeby to było coś nie wiadomo jakiego.
2: Tak samo ale... procesor. Tutaj, ale Pixel jest dowodem na to, że optymalizacja robi dużo.
1: No tak, i to jest telefon ogólnie Pixele, te nowe, zwłaszcza one są mimo wszystko nastawione na AI. Tam Gemini, no na wszystkim, na iPhone'ie, na Androidzie ono sobie jest, ale na Pixelu ono działa inaczej, ono działa szybciej. Ja mówię, mam dwa telefony podobnej klasy i ja sobie to porównuję i faktycznie na Pixelu dzieje to się szybciej troszeczkę i no jest to bardziej jakoś tam zoptymalizowane, tam są te dedykowane rdzenie jakoś to.
2: No w ogóle ten telefon trzyma rewelacyjnie na baterii, bo jesteśmy w pełni, myślę, że ze spokojem 2-2,5 dnia takiego używania porządnego go zrobić na nim.
1: Tak, no i ten tryb czuwania jest dobry.
2: Tak, tryb czuwania, że on tydzień, półtora potrafi nawet leżeć i nie rozładować.
1: Tak, on na przykład, zwłaszcza jak jestem w mieście, gdzie jest dobry zasięg, naładuję telefon do 100, no to wyobraźcie sobie, że on potrafi, bo te 100% tam długo trzyma i on potrafi przez noc 1 albo 2% zjeść tak. Maksymalnie.
2: A ja mam pologowane wszystko, w tym momencie mam wszystko poza WhatsAppem i rządowymi aplikacjami, bo nie można mieć na dwóch urządzeniach.
1: Jest wszystko powłączane, Wi-Fi,
2: ja też.
1: Obywatel, bank, tak naprawdę.
2: W ogóle rewelacyjne przełączanie się pomiędzy Wi-Fi i danymi komórkowymi, ja myślę, że to tak. Pixel ma najlepiej rozwiązane. I to po TeamTalku widać na przykład, że TeamTalka nie zrzuca, w ogóle nie jesteś w stanie w momencie stwierdzić, czy się przełączył, czy nie.
1: Tak.
2: Bo i rewelacyjnie wykrywa po... Czyli jeżeli jesteś w innym miejscu, on wyłącza sobie Wi-Fi, wyłącza sobie Bluetootha, po prostu nie potrzebujesz, to on to wyłącza, pilnuje, pojawiasz się w domu, masz Wi-Fi włączone, mówię, no ja... Kto korzysta z TeamTalka, to wie, że jeżeli jest przerwanie, przejdziesz z Wi-Fi na dane, to od razu cię z TeamTalka wyrzuca. Na Pixelu tego nie ma.
1: Tak, i tak samo jak korzystacie z Wi-Fi Calling. Jak gdzieś te Wi-Fi będzie zbyt agresywnie zerwane, rozwali wam rozmowę. No tutaj nie ma tego. Jeżeli mamy zasięg LTE, przechodzimy płynnie, nie ma mowy o jakimś przerwaniu
2: rozmowy. W Pixelu to jest rewelacyjnie rozwiązane. Więc no, ale no powiedzieliśmy, że ta dziesiątka, no jeżeli mamy 2000, spoko, szukać tej 256, spokojnie się kupi. Ja bym dziesiątki nie kupił mniejszej niż 256 giga osobiście. Dziesiątki.
1: Ja taką jeszcze wam powiem, taką ciekawostkę, że taki Pixel 10 bez Pro potrafi skopać czasami 4 litery, jeśli chodzi o aparat dla ultry Samsungowej.
2: Tak, wiecie, bez problemu potrafi. Ja porównywałem S25, to zjada, wypluwa ja to zjadę, i chcę jeszcze ją jeszcze raz wypluć.
1: Nie ma o czym tutaj porównywać.
2: Ja testowałem, bo też. Ja mam dostęp do S25, do iPhone'a 17. Do S25 Ultra też, bo tutaj moja mama korzysta od niedawna i no, Pixel robi robotę, ja mogę powiedzieć. Ja mogę w ogóle z duchu, jest ręką na sercu, poza tym, że ten problem jest z tą pierwszą konfiguracją, przyłożyć rękę z ręką na sercu, że polecam, że approve, nie będziesz narzekał.
1: Nawet ten talkback, powiedzmy, że ja...
2: Właśnie, bo ostatnio aktualizacja była jakaś talkbacka i też ja miałem w międzyczasie jeszcze poza betą, bo ja jestem w becie na Pixelu, też jestem trochę niemiarodajny, ale pomijając to właśnie, ja jestem w becie, ten telefon jest tak i tak stabilny jak skała, gdzie na iOSie, na becie 27, iOS 27, no dzieją się różne chocki, klocki, myszka, miki, ale co chciałem, Jezu, zgubiłem wątek.
1: No że... o aparacie mówiliśmy.
2: O aparacie, ale coś jeszcze. Kurczę, że na tej becie, ale on jest stabilny jak skała I ja naprawdę mogę polecić go, będziesz zadowolony. Talkback przyspieszył ostatnio właśnie, bo ja miałem jeszcze jakąś aktualizację pomiędzy betami i ten Talkback, no ja dzisiaj zaktualizowałem go, bo w ogóle też miałem kolejną aktualizację, bo tam ta aktualizacja raz na dwa, no dosłownie czasami jest nawet co tydzień. Raz nawet się tak zdarzyło, że były 3 aktualizacje w ciągu tygodnia, bo coś popsuli i update'owali to na bieżąco. To ten Talkback naprawdę, ja bym mógł z tego korzystać na daily już w tym momencie.
1: Tak, no nie jest to voiceover, żeby nikt też nie pomyślał, że...
2: Nie jest to voiceover i nie jest to funkcjonalność Joshua, ale prędkościowo to powoli zaczyna zmierzać ku Joshua i mogę powiedzieć, że ja oczywiście zaznaczam, że korzystam z eSpeakiem.
1: No tak, ale nawet ta synteza ta googlowska już jakoś tak się wyrobiła.
2: Tak, synteza googlowska w ogóle, ja ostatnio coś mi się zepsuło, nadrzeszyło na poko, bo coś tam grzebałem w ustawieniach i zepsułem. Włączyłem sobie na chwilę Talkbacka zaktualizowanego, googlowska synteza też. To na pewno nie działa źle.
1: No i jak ktoś na przykład lubi tą Zośkę z iPhone'a, no to na Pixelu ona będzie brzmiała podobnie.
2: Jak na iPhone'ie.
1: Tak, owszem. Bo te głośniki są takie fajne. Znaczy one mi się podobają. No widzisz, my tu mamy odmienne zdanie.
2: Ale mi się nie podobają względu, bo ty nie korzystasz 24/7 z syntezy i ty nie będziesz widział tego, jak się przełączasz.
1: Znaczy, ja to wiem, jakby ja ten błąd
2: to się... odkryłem. To jest błąd, no bo sorry, to nie powinno mieć w ogóle miejsca. A takie coś kiedyś też było na Samsungu przez chwilę, na S23. Tak. Ale no to jest ona prawnie, bo to takie jest po prostu... To jest tak, jak było z starymi laptopami na 4., 5., 6. nie Intela, problem z Dolby. Miałeś 2 dźwięki naszły, po prostu eSpeak się działał ci do końca już bez restartu kompa, na po prostu był ciszej niż inne dźwięki, bo się dwa nałożyły dźwięki, to po prostu Dolby wyciszało. I tu jest podobnie, tylko że po prostu to znika od razu, nie? Tylko że to znika, jest to, to jest takie i to drażni.
1: To jest półsekundowe, że to jest, ale to jakby, nie wiem, jak kończysz rozmowę, takie dziwne jest właśnie, jak korzystasz właśnie z...
2: No, mi a propos kończenia rozmowy, to od razu nasuwa się, czego mi brakuje w Talkbacku. Joshua mi mówi czas rozmowy, Talkback nie.
1: Tak, to jest fajne, Joshua. Ale no
2: tak,
1: mówię...
2: Taka
1: no,
2: pierwsza rzecz, ale a propos, to taka już dygresja totalna.
1: I w ogóle ten, mówię, jak chcecie, mówię, spróbować tego Pixela, no to i macie iPhone'a. Ogólnie, jeżeli macie iPhone'a, nie wiem, jakiegoś tam 15, 14 w dół, no to te ładowanie w Pixelu wam nie będzie przeszkadzać, bo ta prędkość gdzieś tam będzie podobna. Ale jeżeli używacie nowszych iPhone'ów, czy już nie wspomnę o Chińczykach, no te ładowanie 30 W przy tej wielkości baterii.
2: 5000 no, prawie. Ale, tak. No, ale to ja mogę powiedzieć tutaj tak to prześmiewczo. Długo ładujesz, długo będziesz korzystać.
1: Tak.
2: On się odwdzięczy.
1: Od zera, bo no mówię, no ja sobie tu testuję, porównuję. Samsung mi się ładuje w godzinę, gdzie tam jest podobna pojemność, ale w Samsungu mam 45 W ładowanie jednak. To jest dużo. To jest pół godziny szybciej się telefon ładuje, więc no tu jest to ładowanie. Mam nadzieję, że Google to zmieni, ale no mamy to, co mamy. Jest jedyna wada Pixela, jak dla mnie, gdzieś tam, jeśli chodzi o jego...
2: No dla mnie poza dźwiękiem to problemy z dźwiękami. Tylko z tego, co ja gadałem z znajomym, to coś sknocili, bo na Androidzie 16 w kwietniu jeszcze było normalnie.
1: Ale to jest, faktycznie. Ja to też zaobserwowałem, więc potwierdzam, że jest ten defekt. On mi nie przeszkadza, bo ja faktycznie korzystam jako osoba słabowidząca.
2: Ja cały czas korzystam z syntezy.
1: Ja Talkbackiem to ja ewentualnie się tam wspomagam, ale ja zazwyczaj korzystam bez... No tylko w ogóle też warto powiedzieć, ja to mówiłem chyba na poprzedniej audycji, ale w Pixelu to jest jedyny telefon, w którym jak robicie sobie powiększenia całego systemu, to nawet ten pasek stanu wam się powiększa. I ta bateria, ten Wi-Fi, to wszystko, co tam jest u góry, jest tak pięknie widoczne. No super. Tego nawet nie ma iPhone. Naprawdę. To jest super rozwiązane. Bez żadnej tam lupy, bez powiększania, po prostu system fajnie też powiększa nam ten pasek stanu.
2: No w iPhone'ie tego nie ma niestety.
1: Nie ma niestety, więc no myślę, że no co, no tutaj Pixela omówiliśmy, na co zwrócić uwagę, tutaj wszystko powiedzieliśmy, więc...
2: No myślę, że będziemy po prostu, chyba będziemy kończyć po prostu.
1: Jakieś podsumowanie tego wszystkiego, żeby to jakoś poskładać w logiczną całość, tą naszą tutaj audycję. No mam nadzieję też, że pomogliśmy komuś, że też wyniesiecie coś z tego. No
2: tak, jakby strefa komentarzy jest wasza.
1: No właśnie, ja się tutaj ciekawi.
2: Ja też mówiłem, w międzyczasie, jak tutaj, czy Patryk rozmawiał, czy były głosówki nagrywane, ja Michałowi na bieżąco podsyłam linki. Michał, ja myślę, że zamieści pod audycją.
0: Zdecydowanie, tak.
2: Tam jest też link do Lombardu, do L66, no bo oni się deklarują, że nie przyjmują telefonów z blokadą operatora. znaczy z obciążeniem latalnym operatora. Warto zapytać przed zakupem. Mają też konta na Allegro, każda jakaś tam miejscowość ma swoje konto na Allegro, ale tutaj też warto się rozejrzeć. Zdarzają się dobre ceny.
1: I oni fajnie to opisują, bo ja tak czytam tych lombardów, tam nie ma AI, oni to opisują.
2: Tak, tam siedzi tam człowiek, musi wyklepać to ogłoszenie. L66.pl to taki poniekąd trochę wielkopolski lombard, bo najwięcej jest w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. I trochę, chyba dwa punkty są w Lubuskim. Patryku, do tej podesłałem linki. No myślę, przede wszystkim bateria, iCloud, blokady, kont, operator, części zamienne, sprawdzać, pytać, Allegro przede wszystkim, odbiór osobisty, najlepiej z osobą widzącą, ale nagrywać. Też... Jeżeli telefon jest z OLX-a, kupiony przez zwykłą OLX lub na Vinted z tym pakietem ochronnym, nagrywać unboxing, rozpakowanie paczki.
1: No i ogólnie też, bo ktoś może tak posłuchać nas i powiedzieć, dobra, to nie warto kupować tych używanych telefonów.
2: Nie, ja uważam, nie jest tak.
1: Warto...
2: Jakby tokolwiek zabrzmiał, jest bardzo dużo ludzi uczciwych, którzy nie patrzą, aby cię wykorzystać i na tobie zarobić. Są ludzie, którzy, kupili S26, kupili S20 nowszy model, czy na przykład przyszedli się na iOS-a i po prostu nie chcą się bawić, w odsprzedaż od Samsunga, że jest odkup. Po prostu chcą sprzedać i tyle.
1: Też widziałem ogłoszenia w drugą stronę, że kupili sobie tego iPhone'a, poużywali go 2 miesiące.
2: Widziałem Pixele po 2,5, po 2800, 2900 Pro dziesiątki, że nie kupiłem, poużywałem, wróciłem do iOS-a na przykład.
1: Do iOS-a, czy tam do Samsunga, czy do czegokolwiek.
2: Tak.
1: Bo to wiadomo, każdy używa, każdy jest do czego innego przyzwyczajony. Ludzie próbują eksperymentować, no niestety, nie zawsze to się gdzieś tam uda.
2: Ja powiem tak, że jeżeli musiałbym ja tutaj powiedziałem z tym Samsungiem, Samsung jest nudny, ale jeżeli miałbym kupić telefon, w tym momencie powiedziałbym, ktoś kupujesz telefon, ale nie zmieniasz go przez najbliższe, załóżmy 4 lata, to ja nie wiem, czy bym nie kupił Samsunga, mimo wszystko.
1: Nie, Samsung to jest taki, powiecie, Samsung...
2: Ten Pixel, miałbym duże wahanie pomiędzy Pixelem a Samsungiem.
1: Tym bardziej mówię, że jeżeli faktycznie jesteście osobą niewidomą, i nie macie naprawdę, nie macie nikogo do pomocy, z Pixelem może być ciężko z tą pierwszą konfiguracją. Jeżeli nie znacie angielskiego, chociaż tam podstaw, możecie naprawdę się namęczyć, bo później ten język trzeba w całym systemie po pierwszej konfiguracji zmieniać. Jest to takie dziwne, to co tam się dzieje.
2: A Samsung co? Dwa skróty dostępności, mowa polska od razu, jeżeli jest polska karta SIM, tak. Albo jeżeli jest polskiej dystrybucji, bez żadnego problemu, więc nadal ten Samsung.
1: Jest fajny, ale co ja bym jeszcze chciał powiedzieć, tutaj patrzcie, macie model jakiś, S25 za te, liczmy 256 giga za te 1800 zł, to będzie o 100-kroć lepsza opcja, czy nawet taki S24 Plus za 1500
2: niż zł. Niż A56, A57 nowy ze sklepu.
1: Tak? Czy nawet jakieś tam te wersje FE nowe, które też tam da się...
2: To prawda.
1: I myślę, że to jest jakby ta największa zaleta kupna używanego telefonu, że w cenie średniaka macie flagowca, co by nie było, nawet niech będzie rok, dwa starszy, ale on nadal będzie lepszy, po prostu będzie robił oprócz baterii, bo przeważnie te średniaki mają lepsze baterie ze względu na to, że te procesory są
2: ale ja bym wolał OS-kę.
1: Wolałbym OS-kę i on naprawdę, jak ktoś powie po co mi, skaner linii papilarnych.
2: Ultradźwiękowy, dobrze mówię?
1: Tak, on jest dużo lepszy.
2: Ten telefon jest lepiej wykonany mimo wszystko. Lepiej czuć to w rękach, że to jest SK. Tak.
1: Mamy indukcyjne ładowanie.
2: Dla osób słabowidzących jest większa jasność, ekran jest ładniejszy. Ja mam porównanie, bo moja mama się przydała właśnie z A55 na S25 Ultra. Ja sobie bawiłem się tymi dwoma telefonami, bo konfigurowane były i porównywałem sobie jasność i jakość w ogóle. Nie ma w ogóle o czym mówić. Zresztą, a propos, moja dziewczyna, szukaliśmy S21 Plus, powoli się kończył. Ta bateria przede wszystkim tam już była, a on już nie mogłem go wysłać do SPA, bo nie był na gwarancji. Niestety. I szukaliśmy telefonu.
1: Mam nadzieję, że Samsungu nie będzie takich sytuacji, że mi nie naprawicie telefonu, że ja wam tutaj wspominam.
2: Bo ja stwierdzam, że... ja mogę stwierdzić, że Xiaomi chyba słuchało naszej audycji, czy smaki Androida. Zaraz powiem. Ale co chciałem powiedzieć. Szukaliśmy właśnie dla mojej dziewczyny i też... nie jest tak, że nie chcieliśmy wydać pieniędzy, jak najmniej wydać, ale po prostu wiadomo, człowiek w cudzysłowie, nie wymiotuje tymi pieniędzmi i po prostu chciał jak najtaniej to zrobić. I tak mieliśmy chwilę rozminy, czy nie wziąć A56. Ale pojechaliśmy do Media Expertu i Aurelia, no już tam nieważne, no dziewczyna wzięła ten telefon, tą A56 do tej S21, plus słabowidząca, w miarę dobrze widząca, więc korzysta z tego telefonu jak widzący. Patrzymy na ekran, maksymalną jasność i aparat w 5-letniej S-ce był lepszy niż w tym A56. I ja mówię, dobra, kupujemy S25, szukamy. Mówię, nie ma w ogóle dyskusji, że ja ci mówię, zrobimy taką krzywdę, że ty się zdowngradujesz z S-ki na A.
1: No, bo ja wiem, że Samsung trochę śpi, jeśli chodzi o te aparaty, ale mimo wszystko te S-ki trzymają jakiś tam
2: pomysł. Ale Patryk, wyświetlacz, to było, ja to widziałem. Plus,
1: no, widać, nie?
2: Widać tak, że plus normalnie tam mięcho szło, ta para taka, że po prostu ten ekran jest jasny, w ogóle mocno. A takie przyćmiało, takie. Ja mówię, nawet ona tego jakby patrzy, te aparaty, widać, przybliża zoomy, bo ona dużo zdjęć robi. No wiadomo, S25 też mogłabyś mieć lepszy aparat i powoli, jakby tokolwiek zabrzmiało, zaczyna stękać, że ona by chciała inny telefon, bo lepszy, z lepszym aparatem.
1: No makro bo, tam nie ma, no to jest...
2: No nie ma tam makro, a to właśnie najbardziej jest dużo robione zdjęć, małych rzeczy. I po prostu trzeba byłoby ten telefon upgrade'ować prędzej czy później.
1: Już iPhone 17 już ma makro i...
2: Tak, w ogóle 17, moją 17 jakieś czas temu robiła zdjęcia. Mówi, kurde, tutaj ten telefon lepsze robi zdjęcia. Wzięła Pokor, lepsze robi zdjęcia. Mówi, no, bo Samsung śpi. Ale nawet ta S-ki nadal będą miały lepsze te aparaty od A. Więc... S-ka to S-ka. Jeżeli cię stać, nie wiem, masz 1500-1600 zł, ja bym wolał albo S24 Plus, albo S25, jeżeli musisz
1: tak,
2: mieć mały telefon.
1: Mówię, ten S24 Plus, ja mówię, ja z niego korzystam, pomimo tego Exynosa, ale jest czysta.
2: Właśnie, a propos Exynosa i podstawy pamięci, że chcesz kupić ten telefon na dłużej, to ja, a jeżeli mały, to ma być S25, a jeżeli chcesz większy, to S24 Plus. W sumie ja bym skipnął tą małą S24.
1: No myślę, że tak, tym bardziej tam trochę jest mniej tego RAM. Okej, on działa super na ten moment, mówię. Moja
2: tak, ale jeżeli chcemy kupić to przyszłościowo, to niech te 12 giga będzie w podstawie, jeżeli to jest S-ka.
1: Tak, tak. I to będzie działać. Czy Snap, czy Exynos tutaj, myślę, że nie będzie problemu.
2: No i myślę, że tym, że powoli, że możemy już jakby po prostu, no... Podsumowaliśmy to, co tak jak to jakie telefony w ogóle. Mówię, komentarze są wasze, linki będą. Jak
1: ale jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy o złączu USB i o ładowaniu. Sprawdzać, czy to się ładuje, czy... Bo nie pamiętam.
2: Mówiliśmy o porcie, ale tak... Tak profilaktycznie już na końcu.
1: Tak,
2: sprawdzić, czy ładuje się ten telefon, czy kabel nie wypada, wziąć swój, sprawdzić na swoim kablu. Najlepiej jakiś nowy, po nowym kablu to zawsze widać.
1: Tak, tak. No to mówię, no
2: jeżeli to jest luźno wchodzi, tak. No to w ogóle...
1: Zwłaszcza Samsungi mają tak. Tendencję do tego portu USB, z tego, co tak się...
2: Samsungi, S-ki mają tendencję do tego, owszem, zgadzam się, miałem nawet taką jedną, no choćby właśnie S21 Plus, powoli te USB-C było takie, że ten kabel tam się nie trzymał.
1: U mnie też w S21 był taki przypadek, że te że faktycznie to USB było już nie takie. Ono ładowało, było w porządku, ale no nie było tego kliku, jak Samsung ma taki fajny klik. Zresztą tak. iPhone też to jest. A plus to znowuż kabelki.
2: Ciekawostek takie... właśnie chciałem powiedzieć, że rozwalił mi się kabel iPhone'owy 2 dni temu, który rozwalił mi się i go wyrzuciłem do śmietnika. W ogóle... Po ile? Po pół roku. A używałem go tylko do zrzucania danych z telefonu na kompa.
1: Dlatego też się nie dziwcie, jak będziecie kupować iPhone'a nawet półrocznego, że ktoś będzie miał jakiś ten kabelek troszkę taki zmęczony. One takie są, niestety.
2: Taki w cudzysłowie jak psu z gardła wyciągnięty. Ja w ogóle, ale nawet jeżeli tego kabla nie będzie, to po prostu...
1: To też jakby...
2: Jezu, teraz kable są tak tanie, USB-C dobre, da się kupić w dobrych pieniądzach, że w sumie kolejny temat audycji trzeba zrobić o tych akcesoriach w końcu.
1: Akcesoriach, tak, to też zrobimy.
2: Tak, no więc port... Tak, no myślę, że możemy po prostu kończyć. Powiedzieliśmy, co uważać, na co uważać, gdzie kupować, jak kupować, co kupić, gdzie szukać. Mówił do was Robert Rosiejka i Patryk Chorodyski. Pozdrawiamy, dziękujemy za wysłuchanie. Tak jak mówiłem, komentarze są dla was.
1: Tak, mile widziane.
2: Mile widziane. Do usłyszenia do kolejnej audycji.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Więc tutaj jak najbardziej dla osób niewidomych widzę potencjał. Chyba niestety będzie trzeba też sobie przełączyć język, bo to cały czas są funkcje związane z Apple Intelligence, ale tutaj głowy nie dam, no bo można to też zintegrować właśnie z zewnętrznymi aplikacjami, co jest chatem GPT, więc no to może być dla nas fajny, łatwy sposób na opisywanie, na przykład właśnie opisywanie zdjęć. I to była ostatnia rzecz, która tak ogólnie była powiedziana, jeśli chodzi o iOS. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec, bo wiele funkcji, o których za chwilę powiemy więcej, to się wszystko będzie zmieniało. Jeszcze trochę nowości do iOS-a dojdzie. To było w konferencji. Natomiast teraz przejdziemy do omówienia rzeczy, które są związane z dostępnością. I tutaj będziemy opierać się między innymi na tym, co Apple powiedziało wcześniej, w zeszłym miesiącu, no bo wtedy, bo nowości o dostępności były zapowiedziane wcześniej, ale też różnych rzeczy, które odkryła społeczność, bo oczywiście tutaj w mediach społecznościowych na Apple Visie, w różnych miejscach różne informacje zaczęły się pojawiać i na tej zasadzie można też no, dużo więcej wyciągnąć oprócz tego, co zostało zapowiedziane. Może zanim jeszcze, czy mamy jakieś wiadomości? Czy na razie... Okej, czyli na razie chyba jest spokój. A więc, jeśli chodzi o dostępność, no to taką sztandarową nowością, która jest bardzo promowana przez samego Apple, jest tryb notatnika brajlowskiego. Nazywa się to Braille Access, czyli dostęp brajlowski. No i to jest faktycznie coś, co można sobie wywołać, jeśli mamy podłączoną linijkę brajlowską. I to jest faktycznie taki prosty notatnik, który zachowuje się faktycznie nawet pod względem poleceń, no jak taki notatnik brajlowski. Możemy pisać notatki, które później zapisują się w iCloudzie jako pliki BRF. Możemy też takie pliki otwierać. Mamy z tego miejsca też dostęp do kalkulatora, w którym możemy wpisywać równania no, systemem NIMAF na ten moment, czyli tym systemem amerykańskim. Może za jakiś czas będzie dodany też Braille UEB, czyli ten zunifikowany Braille angielski, a na ten moment go nie ma. Oczywiście notatki to można pisać w każdym języku, bo tam się po prostu same punkty tak jakby zapisują. I jeszcze mamy do dyspozycji uruchamianie aplikacji dowolnej, więc trochę też coś mamy na ekranie głównym, a tutaj też to możemy wywołać z każdym.

0: funkcji nie jest. Ale sam tryb królewski jak najbardziej, no tutaj można w nim po polsku pisać. A propos Braille'a, no to tutaj nowości to jak najbardziej jeszcze nie jest koniec, no bo potem społeczność odkryła kolejne ciekawe rzeczy. Ci, którzy korzystają z wyjścia ekranu Braille'a, na pewno się ucieszą, bo Apple cały czas ewidentnie w to inwestuje i został dodany tryb jednoręczny, no bo czasami mogą zdarzyć się sytuacje, w których no, nie możemy pisać dwoma rękoma. I w takich sytuacjach możemy wywołać wejście ekranu Braille'a jednoręcznego. Mamy do dyspozycji dwa tryby. Mamy tryb kolumnowy, więc tutaj pewnie no, wystakujemy najpierw jedną kolumnę jednym lub kilkoma palcami, a następnie drugą i później zatwierdzamy to i ten znak się wpisuje. Czyli działa to trochę tak jak na monitorach brajlowskich, jak mają jakiś tryb jednoręczny, to on generalnie właśnie tak wygląda. Natomiast drugim trybem, jaki mamy, to jest tryb tabliczki i dłutka. I w tym trybie no, nasz ekran zamienia się w taką tabliczkę i po prostu możemy sobie punkty po kolei na ekranie wystukać. No i w ten sposób możemy, używając tylko jednej ręki, nawet jednego palca, jakieś dłuższe teksty, nawet może nie dłuższe właśnie, tak, żeby szybko jakąś aplikację uruchomić, coś sobie zmienić w systemie, no to można w ten sposób wyjście ekranu Braille'a zastosować i jakiś tekst sobie szybko wprowadzić.
1: I tego też mi brakuje na Apple Watchu właśnie.
0: Jeszcze raz?
1: I tego mi brakuje na Apple Watchu,
2: tak.
1: Na Watchu
2: no
1: tego
2: właśnie. To mogłoby wejść na Watcha, naprawdę. Może, nie wiem ile ma punktów dotyku Watch, ale no taki tryb tabliczki chociażby dałby radę, albo nawet ten jednoręczny taki, tak. Ten podzielony na kolumny.
1: No właśnie, ten jednoręczny, a nawet jeśli nie, to tej tabliczki brajlowskiej tak naprawdę, bo co by im zaszkodziło to dodać. Właśnie, a propos tego trybu tabliczki, to w sumie mamy tryb tabliczki i tryb odwróconej tabliczki, tak żeby było śmieszniej.
0: No i też jeszcze, jeśli zostając w temacie wejścia ekranu Braille'a, można też przypisać polecenia w trybie poleceń, więc jeśli ktoś by chciał sobie na przykład, nie wiem, stworzyć łatwe sterowanie odtwarzaczem albo właśnie zmienić, co robią poszczególne gesty z jakiegoś powodu, można teraz dowolne polecenie sobie do tego trybu poleceń przypisać, więc też fajna sprawa. I coś akurat już dla deweloperów, a nie może nie dla nas samych, to już nowość, którą można znaleźć w dokumentacji deweloperskiej, pojawiło się systemowe, globalne API do tłumaczenia Braille'a. Więc teoretycznie ktoś by mógł teraz do App Store'a, czy zarówno na iPhone'ie, czy na Macu, wpuścić aplikację, która będzie w stanie nam pliki tekstowe na przykład zamienić na pliki brajlowskie lub vice versa. Fajnie! Bo to się może przydać, może też jakaś aplikacja do nauki Braille'a. No, pomysłów na zastosowanie tego pewnie...
2: Różne notacje, pamiętajcie. Matematyka, tak. Muzyka,
0: no właśnie.
2: Chemia, no wszelkiego rodzaju dziedziny, gdzie jest specjalny Braille do czegoś używany.
0: Tak, więc deweloperzy mogą po prostu do tych wszystkich tablic, które są w systemie zintegrowane, no, skorzystać i w dwie strony Braille'a tłumaczyć, więc fajna sprawa. I jeśli jeszcze chodzi o VoiceOvera, taka drobna rzecz, którą użytkownicy znaleźli, można sobie skonfigurować, żeby ten gest Magic Tap, to dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, nie uruchamiał nam odtwarzania muzyki. Bo wiecie, jak to jest, bo generalnie ten gest działa tak, że jeśli jest jakaś czynność w aplikacji, czyli nie wiem, rozłączenie telefonu, czy odebranie, czy no na przykład, nie wiem, w aplikacji Mona można sobie to dostosować, w Facebooku, tak, to otwiera menu, no to ta funkcja jest wywoływana, jeśli nie ma funkcji, no to po prostu zaczyna nam lecieć muzyka. Jakby ktoś tego nie chciał, no to teraz też można sobie to wyłączyć. I to jest voiceover, chyba że coś pominąłem.
1: Chyba nie pominąłeś, ale swoją drogą ciekawe mnie, czy zostanie tłumaczenie tego wejścia ekranu Braille'a, które teraz się nazywa po polsku wejście monitora Braille'a, tak trochę inaczej.
0: Ekran monitor, no. W sumie to też coś, co ewentualnie można zgłosić. Teraz opuszczając voiceovera, ale jak najbardziej cały czas zostając w sferze cały czas dostępności, no to znów tutaj na wszystkich systemach zostaną do App Store'a dodane etykiety dostępnościowe. Czyli tak jak mieliśmy informację o tym, jakie dane zbiera jakaś aplikacja pod względem prywatności, tak, czy na przykład

0: jakieś identyfikatory są zbierane i tak dalej, różne tego typu rzeczy, no to będziemy mieli podobne etykiety związane z dostępnością, czyli będziemy mogli dowiedzieć się, czy jakaś aplikacja, czy gra wspiera voiceovera, inwersji kolorów, jakieś funkcje związane z powiększaniem. O tym wszystkim będziemy informowani. Apple już też przygotowało sesję dla deweloperów, w której opowiadają, jak wypełnić ten formularz odpowiednio, bo generalnie to zgłasza deweloper, na co zwrócić uwagę, jak aplikację testować na danym urządzeniu, więc no, do tego deweloperzy będą mieli dostęp. Miejmy nadzieję, że to będzie faktycznie wykorzystywane, no tak jak to powinno być wykorzystywane. Wiemy też, że za jakiś czas może te etykiety będą obowiązkowe. Na start nie będą, ale za jakiś czas, tak jak mówiła pani Sarah Hellinger podczas wywiadów w Apple Visie na przykład, że za jakiś czas deweloperzy po prostu będą musieli taką deklarację dać, czy ich aplikacja nie jest albo nie jest dostępna, więc no, oby faktycznie to było
1: przydatne. Ciekawości, czy to obowiązuje też gry, w aplikacji gry?
0: Myślę, że tak.
1: O, no to było
0: bo
1: ciekawe,
0: to jest bo tam... w storze, tak?
2: Chyba coś było o tym faktycznie wspomniane. Ja szczerze mówiąc, dla żadnej gry, znaczy jeszcze nie przeglądałem pod tym kątem gier, ale w aplikacjach już, w widoku poszczególnej aplikacji już faktycznie jest nagłówek zaraz pod informacjami o prywatności, już jest faktycznie ten nagłówek dostępność. No ale siłą rzeczy jeszcze, wiadomo, przy każdej aplikacji jeszcze jest napisane, że deweloper nie wskazał konkretnych, prawda, etykiet dostępności. Natomiast przycisk, znaczy link, w zasadzie więcej informacji też jest, gdzie otwiera artykuł z App Store'a właśnie odnośnie do tego, jakie w szczegółach te etykiety, jakie tam będą wyróżniane tak naprawdę, jak deweloper, co może zaimplementować. No i też tak naprawdę w jaki sposób aplikacji z daną funkcją dostępności używać. Powiedzmy to, co mamy teraz na przykład w Uberze, w sekcji dostępność, że tam, aby zrobić to, zrób tak, aby wywołać to, zrób jeszcze inaczej, prawda? To teraz to będziemy mogli mieć bezpośrednio w App Store, to jest jedno. A druga sprawa jest taka, że teraz w momencie pod przyciskiem wsparcie też będziemy mogli temu deweloperowi faktycznie zgłaszać te różne rzeczy związane z dostępnością, a gdyby deweloper rażąco naruszał etykiety dostępności, to znaczy swoje deklaracje deklarowałby jedno, a tak naprawdę to by się nie pokrywało, to coś takiego będziemy mogli też zgłoś problem, no i to generalnie tam bezpośrednio do Apple'a, tam będzie odpowiednia też sekcja odnośnie dostępności i wtedy samo Apple się wtrąci jakby jeśli chodzi o interwencję, o działania i deweloper będzie musiał wtedy sprostać tym wymaganiom. Rzeczywiście, jeżeli były niedociągnięcia, a które zadeklarował, a się z nich nie wywiązał, to wtedy rzeczywiście samo Apple będzie interweniowało.
1: Ej, kontrowersyjna opinia. Apple Sherlockuje Apple Viz?
0: No, chyba nie ma jeszcze tyle filtrów, żeby tak było, ale jakieś początki.
2: No bo stricte filtrów to jeszcze nie ma, żeby faktycznie można było szukać pod względem tych etykiet, ale i także można je już przeglądać.
1: No szkoda, że o tym nie pomyśleli, bo to jest takie dość oczywiste, by się wydawało, że no fajnie, że można sobie wyszukać aplikację dowolną i sprawdzić jej informacje na temat dostępności, no ale też przeszukiwać apki, na przykład filtr pokaż mi tylko dostępne aplikacje z voiceoverem na przykład.
2: A spokojnie, to będzie w 27 wersjach systemu albo... Albo i to będzie amazing feature, nie? Chyba, że jeszcze teraz tak naprawdę to nie jest powiedziane, bo jeszcze w ciągu roku tak naprawdę pamiętajmy, że i tak Apple coś nowego dodaje, coś co nie było też zapowiadane na konferencjach, tak też było w zeszłych latach, więc i może się gdzieś tam doczekamy tego, kto wie w sumie.
3: A propos...
2: Warto na pewno zgłaszać.
3: W różnych dostępnościowych mamy wiadomość głosową od znowu użytkownika podpisującego się jako głośnik JBL. Tylko, że muszę zrobić tak, żeby było to słychać, tę wiadomość, ale już to robię. Pierwsza wpadka w audycji, mała na szczęście.
4: Jeszcze do dostępności nawiążę. Odkryłem takie ciekawe zjawisko w voiceoverze. Może ktoś testując betę spotkał się z tym zjawiskiem. Ja testowałem betę na iPhone'ie SE 2020. Zjawisko polega na tym, że VoiceOver odczytuje nam w nietypowy sposób godziny od tej do tej pisane po myślniku lub cyfry, na przykład tam 50 minus 30 pisane razem po myślniku. A jest to na przykład tak, mamy jakąś tam przykładową wiadomość i brzmi ona tak. Czytana przez VoiceOver. Serdecznie zapraszamy Was na warsztaty w godzinach od 9.30. Break time, znak równości 209 ms, większe niż 11.30. I tak samo jest z cyframi pisanymi po minusie. Na przykład 60 minus 40 to mówi 60 break time, znak równości 209 ms, większe niż 40.
1: O, tagi się wysypały w syntezie.
3: Dokładnie.
1: Ajajajaja.
2: Tak, ja potwierdzam.
1: No, dlatego, no, to są bety, rzeczywiście dlatego beta.
0: Tak, to są bety. Właśnie miałem to samo powiedzieć. Nic dodać, nic ująć. Właśnie, no...
3: No, takie przy okazji rzeczy, wiemy, jakie są dokładnie przerwy.
0: Tak, tak, dokładnie. No, tak. Jak tam, co tam jest wstawiane. Dobrze, etykiety dostępności były, ale to jest dopiero połowa tutaj rzeczy związanych z dostępnością, które mam rozpisane. Następnie mamy... coś, co pewnie bardziej przyda się osobom słabowidzącym, mianowicie jest to aplikacja Accessibility Reader. I ja bym to nazwał po prostu takim trybem czytania, ale dla dowolnej aplikacji, czy nawet też świata, bo to też działa na przykład w aplikacji Lupa, czy jak zrobimy jakieś zdjęcie. Czyli otwieramy jakiś artykuł, na przykład w jakiejś aplikacji, albo po prostu nawet Safari, chociaż Safari ma swój tryb czytania, więc niech to będzie jakaś aplikacja. I ten artykuł jest dla nas bardzo nieczytelny. Są jakieś animacje, nie wiem, jakieś reklamy, coś, ten tekst jest po prostu niewyraźny. Możemy sobie ten Accessibility Reader wywołać, on po prostu weźmie zawartość ekranu, która jest tam widoczna i otworzy ją w takim dedykowanym trybie czytania. I podobnie jak w tym trybie Reader, mamy po prostu cały rozbudowany wachlarz rzeczy, które możemy sobie pozmieniać, tam czcionki, kolory, tło, motywy i tak dalej. Mamy też z tym zintegrowaną syntezę, możemy sobie po prostu ten materiał też przeczytać syntezą. No i to po prostu faktycznie działa tak w dowolnej aplikacji na stronach internetowych i nie tylko tak sobie możemy tekst przenieść do takiego lepszego trybu czytania. Następnie dźwięki tła, czyli no właśnie funkcja, która nam daje różne dźwięki tła, czy to właśnie jakieś wodospady, czy to jakieś ognisko, jakiś deszcz, została rozbudowana i to dosyć znacząco, bo mamy teraz w niej korektor, możemy sobie ten dźwięk jeszcze bardziej dostosować, jakby na przykład nas denerwowały niskie albo wysokie częstotliwości, można je sobie dostosować, można też tym sterować skrótami, no można chyba jakiś usypianie też ustawić, ale też zostało dodane bardzo dużo nowych dźwięków i tutaj z strony iMagazine dowiedzieliśmy się, że no, lista jest imponująca, bo tam tych dźwięków na początku faktycznie nie było dużo, bo no właśnie było to ognisko, był deszcz, był jakiś strumyk i był jakiś chyba ocean i chyba biały szum i to było wszystko, a teraz został dodany gwar, para, samolot, łódź, autobus, pociąg i deszcz na dachu oraz cicha noc. Domyślam się, że tutaj nie chodzi o kolędę. Także tych dźwięków jest coraz więcej i tutaj znów Sherlock się kłania trochę, bo trochę takich aplikacji jest, które nam pozwalają różne takie tła dawać. No i można by wcześniej powiedzieć, że no, w tego w iOSie do tej pory, czy w innych systemach zresztą też, bo to jest tak naprawdę wszędzie dostępne, na Macu też i na iPadzie, nie było jakoś dużo, to teraz ta lista jest taka całkiem sensowna, takie najczęściej chyba używane dźwięki się pojawiły, więc coś czuję, że więcej osób będzie z tej funkcji mogło korzystać, zwłaszcza, że ona jest też bardzo konfigurowalna, bo też można ustawić, żeby te dźwięki włączały się tylko jeśli ekran jest odblokowany, tylko jeśli nic nie jest odtwarzane, więc można sobie ustawić tak, że jeśli no, nic nie leci, no to tam coś słyszymy w tle, ale jeśli włączymy sobie jakiś materiał, no to ten dźwięk może się wyłączyć albo nie, więc no tam opcji konfiguracyjnych tego też jest całkiem sporo.
2: A propos tego dźwięku tła cicha noc, to zdecydowanie nie jest kolęda. To jest jakby troszeczkę kopia tego dźwięku noc, który był, tylko że te świerszcze są znacznie cichsze i z mniejszą intensywnością nadają, także cała magia cichej nocy, to jest jedno. A odnośnie tego readera, jeszcze nawiązując, to w dostępności Czytaj i Mów on się znajduje i na iPhone'ie został bardzo śmiesznie przetłumaczony, bo został przetłumaczony na polski jako lektor, w nawiasie dostępność. Na Macu to się nazywało ładnie Reader, natomiast na iPhone'ie lektor, w nawiasie dostępność. Także jakby ktoś tego szukał, to to jest to.
1: Z ciekawości, czy ten Reader jest też w Liquid Glass z przezroczystym tekstem? Przepraszam, dzisiaj się mnie czarny humor trzyma.
2: Nie wiem, natomiast autoodtwarzanie póki co jeszcze nie działa, znaczy autoodtwarzanie chyba w trybie Reader, nie wiem, czy to ma być, właśnie, czy to też ma być w Safari w trybie Readera, powiedzmy, i wtedy na przykład dany artykuł by się odtwarzał automatycznie, ciekawe,
0: to byłoby natomiast fajne.
2: No, natomiast nigdzie tego, szczerze mówiąc, nie mogłem znaleźć na iPhone'ie. Mimo włączenia tej opcji nie daje to efektu, a na Macu cały czas ten przełącznik jest wyłączony i co by człowiek nie robił, póki co, wiadomo, to jest pierwsza beta, no nie zmienia się jego stan, więc ciekawe.
0: Na iPhone'ie to jest pod trójklikiem się dodaje. Więc ciekawe. A co do wyglądu tekstu, też jest...
2: I też o tyle jest to spoko, że dawniej mieliśmy tak, że prawda, jak jest ten trójklik, skrót dostępności, to nie było nijak czytane w sumie, co jeżeli jest zapytaj, prawda, i tych funkcji mamy dodanych więcej. A teraz, jeżeli położymy palec na ekranie i będziemy nim suwać w górę lub w dół, to domyślny głos systemowy będzie nam oznajmiał, jaką opcję mamy dokładnie wybraną pod palcem, to znaczy jaka jest... w tym trybie właśnie, tak jakby powiedzmy eksploracji, jeżeli sobie w nią pukniemy, to wtedy dana funkcja dostępności nam się włączy. Także to też jest fajny dodatek. Aha, i błąd polegający na tym, że jak mamy to włączone, ten Accessibility Reader, to w aplikacji Mail swoją drogą, jak chcemy skopiować wypowiedź do schowka, cały voiceover nam się crashuje, także. A jak się wyłączy, to już...
0: Tak jak wspominałem, to jest beta pierwsza, więc tutaj różne rzeczy się mogą dziać. A propos takiego menu dostępności, znaczy tego, w sumie o tym zapomniałem dodać do notatek, a Apple też to promowało i to jest też, myślę, całkiem fajna sprawa. Będziemy mogli nasze opcje dostępności przenosić między urządzeniami. Jeśli na przykład pomagamy komuś tymczasowo w konfiguracji na przykład iPhone'a, albo jesteśmy w miejscu, gdzie na przykład jakiś, nie wiem, iPad jest używany jako kiosk, to się zdarza. W liniach lotniczych często jest tak, że ten ekran pokładowy to jest tak naprawdę iPad, tam chyba, wiesz, jakiś Qantas chyba australijski tak miał, może też jakieś inne linie tak pracują. No to w takich sytuacjach będziemy mogli sobie po prostu iPhone'a przyłożyć z odpowiednią funkcją aktywowaną i nasze wszystkie ustawienia dostępności tymczasowo przetransferować na to urządzenie. Więc no, całkiem fajna rzecz. No, VoiceOver na Macu ma takie przenośne ustawienia, czyli no, nie musimy na pendrive'a kopiować VoiceOvera na Maca, wiadomo, to chociaż możemy ustawienia nasze VoiceOvera sobie tymczasowe skopiować na pendrive'a, a na iPhone'ie no to nie ma pendrive'a, tylko po prostu bezprzewodowo to jest z jednego urządzenia na drugie przekazywane.
2: Ale to jest ciekawe, że w tych ustawieniach właśnie a propos udostępniania ustawień dostępności, też je możemy w sumie synchronizować sobie z iCloudem, więc ciekawe, czy wtedy na kolejnym naszym urządzeniu podpiętym do Apple ID ono się będzie pytało podczas konfiguracji, czy takowe ustawienia zaimportować i tak dalej, bo skoro opcja jest, no ciekawe, i czy to też będzie współgrało w sumie z Maciem, akurat tam nie sprawdzałem, czy to jest dostępne i na iPhone'ie mi się to bardzo rzuciło, że można takową synchronizację w iCloudzie włączyć.
1: Mówicie, że tymczasowo te ustawienia można przekazać na inne urządzenie i można je potem jakoś szybko wykasować?
0: Nie wiem, jak to działa w praktyce, ale przypuszczam, że no, jeśli włączymy VoiceOvera, to po prostu go możemy jakoś wyłączyć z powrotem. No.
1: Tak, bo w sensie tak, iPhone, który był skonfigurowany wstępnie bez VoiceOvera, nie ma domyślnie włączonego przycisku dostępności. Tak zakładam. I teraz my przekażemy nasze ustawienia dostępności jakiemuś losowemu urządzeniu, które chcemy przez 5 minut posaportować. Zrobimy tam kompletny kipisz, bo się włączy voiceover, ustawiony na konkretną syntezę, która nie wiem, czy on dociągnie na przykład jakąś Zośkę ekstra z chmury, znaczy na szybko dociągnie ją z tego, czy ją prześlę z tego telefonu, czy takich ustawień nie rusza, nie wiem. Przypuśćmy, że jakieś nasze nawet słowniki, już zakładam taką opcję hardkorową, tak, że wszystko, wszystko to wszystko. No ale przypuszczam, że jednym z naczelnych ustawień, które to przestawi, jest przycisk dostępności i nie wiem, czy bym chciał komuś, komu tylko udzielam wsparcia przez 5 minut, zostawić po sobie przekonfigurowaną jedną z opcji, którą ta osoba potencjalnie może sobie przez przypadek włączyć. Więc pytanie, czy można te ustawienia tak łatwo, jak się je wrzuciło, tak łatwo je też wykolegować, po prostu ich się pozbyć i żeby ich nie było. Tak naprawdę.
0: Ja myślę, że to Apple jakoś się przemyślało. Ja nie mam drugiego urządzenia z iOS 26, żeby to sprawdzić, natomiast no myślę, że nie wiem, może będzie jakieś powiadomienie, coś, co pozwoli nam szybko do stanu pierwotnego te ustawienia przywrócić, może znów poprzez przełożenie tego urządzenia. Nie wiem, na pewno im będziemy bliżej tej finalnej wersji systemu, no to pewnie już to będziemy mogli więcej przetestować. Ja myślę, że to będzie na tyle przemyślane, że takiej sytuacji nie będzie. Takie mam nadzieję, że może będzie można ustawić, co dokładnie ma być przeniesione, czy na przykład właśnie ten skrót dostępnościowy też, czy nie. I w ten sposób będzie można to jakoś dostosować. No bo tak jak mówisz, myślę, że no Apple by chyba już tak tego nie...
1: Bo dobrze kojarzę, że urządzenia, bo jakby na Androidzie jest po prostu tak, że ten skrót dostępności działa zawsze na tych urządzeniach, na których on działa. Natomiast pytanie na iPhone'ie, jeżeli nie skonfigurowaliśmy wstępnie VoiceOvera ani żadnej funkcji dostępności, to przycisk dostępności jest po prostu domyślnie wyłączony. Czyli mogę sobie naciskać po przycisk boczny do woli i nie stanie się nic. No chyba, że Siri poproszę. No mogę też Siri poprosić czyjąś, żeby włączyła VoiceOvera. No co miało różny skutek, bo już kiedyś pomagałem komuś, kto miał ustawionego VoiceOvera na hiszpański. Znaczy nie, Siri. Tam za bardzo się nie wykaże. Ale no okej, czyli w takiej sytuacji rzeczywiście można przekazać te ustawienia.
0: No i to były ustawienia, a też z takich drobnych zmian dostępności funkcja haptyka muzyki została trochę ulepszona. Teraz możemy sobie dostosować osobno głośność, intensywność tej haptyki, to po pierwsze, ale też możemy zdecydować, czy haptyka ma nam pokazywać cały pełny miks lub tylko wokale. Mi tutaj bardzo brakuje jeszcze trzeciego trybu, gdzie na przykład będzie nam przekazywana tylko perkusja trochę. Ale no, chyba nie jestem też głównym celem tej funkcji, więc no, generalnie można to sobie lepiej dostosować. Muzyczka na podgląd się też zmieniła, no jak tutaj mamy osobny suwak do wokali, to teraz mamy piosenkę, która faktycznie wokale ma. Całkiem przyjemna.
1: Może warto wspomnieć od razu przy okazji, skoro już mówimy o haptyce, chyba że chcieliście o tym później wspomnieć albo w ogóle, o tym, że został opublikowany przez Apple'a pierwszy zwiastun filmu, taki haptyczny, filmu Formuła 1, w którym wykorzystano haptykę i w momencie, kiedy w zwiastunie pojawia się ryczący motor silnika bolidu, no to też jest to przy akompaniamencie naszej haptyki wibracyjnej w telefonie.
0: Muszę jeszcze zobaczyć sobie ten zwiastun. Swoją drogą to do tego bety nie trzeba, także wystarczy, że otworzycie sobie aplikację Apple TV, chyba to tam jest jako osobny zwiastun. I to muszę sobie sprawdzić, bo to jest ciekawe użycie tego systemu haptycznego na iPhone'u. Następna taka ciekawa nowość, funkcja w rozpoznawaniu imienia. To jest znów coś, co niestety nie pokaże nam się, jeśli mamy język polski ustawiony, niestety, bo wtedy po prostu mamy cały czas rozpoznawanie dźwięku, natomiast mamy też właśnie rozpoznawanie imienia. No i to działa tak, jak tutaj można się domyślić, czyli możemy sobie dodać jedno lub więcej imion, uczymy system wymowy i jeśli system wykryje, że ktoś nas zawoła, no to po prostu dostajemy powiadomienie. I to jest oczywiście też funkcja stworzona głównie dla osób z dysfunkcją słuchową, ale ja myślę, że to jest coś, co może przydać się nie tylko takim osobom, bo nie wiem, czy wam się też zdarzyło wiele razy taka sytuacja, że słuchacie czegoś głośno w słuchawkach, nie słyszycie, co się dzieje wokół, a ktoś nas woła na obiad na przykład, albo w innej sprawie.
1: Ja kojarzę, że to był kiedyś patent Apple'a w ogóle, że oni mieli opatentowane to jakieś już kilka lat temu. Aha. Nawet chyba o tym mówiłem w tym w przeglądzie, że gdzieś ktoś odkrył jakiś patent, że patent jest zarejestrowany w, nie wiem, w amerykańskim pewnie sądzie, znając życie, na właśnie jakiś taki, na taką funkcję, tylko mi się wydawało, że to miało być jakoś w AirPodsach zintegrowane, tak wynikało z tego patentu, że to AirPodsy miały taki jakiś, nie wiem, system, czy te mikrofony AirPodsowe były do tego potrzebne, no ale no fajnie widzieć takie rzeczy z opóźnieniem wprowadzone.
0: Może ta funkcja dostępności, którą mamy teraz, to jest właśnie preludium tego, co będzie w AirPodsach kiedyś. No powiedzieć tak, na tym sprawdzą, zbiorą więcej danych, ewentualnie, żeby to jeszcze poprawić i potem udostępnią jako taką szerzej dostępną funkcję. No swoją drogą, skoro mówimy o takich rzeczach, no to taka ciekawostka. Opisy zdjęć, które dostajemy od VoiceOvera przez no, tą funkcję opisywania obrazków, no niestety nie po polsku znów, co te same opisy są też wykorzystywane przez Siri. Jeśli mamy ustawione, żeby Siri czytała SMS-y przychodzące i ktoś nam wyśle zdjęcie, no to Siri powie na przykład właśnie, że Piotr wysłał ci zdjęcie, które przedstawia na przykład pieska leżącego na trawie na przykład. Więc no też najpierw to było stworzone dla nas, ale też Apple znalazło tego zastosowanie takie bardziej uniwersalne dla wszystkich. Z takich bardzo przyszłościowych funkcji, no tutaj mamy kilka rzeczy związanych z motoryką, między innymi zostało rozbudowane sterowanie iPhone'em oczema oraz sterowanie głową, które jest chyba zupełnie nowe, czyli właśnie poprzez po prostu tak mruganie w odpowiedni sposób, patrzenie na przycisk, który chcemy aktywować, lub przez ruchy głową możemy różne rzeczy w systemie uaktywniać i to też po prostu używając kamery iPhone'a. Bardzo fajna sprawa, nie wiem, czy jakiś Android coś takiego potrafi. Myślę, że to może być bardzo przydatne dla ludzi, którzy tego typu funkcji potrzebują, a już bardzo patrząc do przyszłość, to Apple jest pierwszą firmą, która na poziomie systemu operacyjnego dodała do systemu wsparcie do czegoś, co się ładnie nazywa BCI, Brain Computer Interface, czyli no, obsługa, jak to napisałem, obsługa iPhone'a mózgiem dosłownie, myślami. To już jest dziś pomału testowane, jakieś urządzenia są testowane, no i iOS i chyba macOS zresztą też no, będą jednymi z pierwszych systemów, które na takie rozwiązania będą gotowe i z pewnością to też w przyszłości wielu osobom pewnie znacznie pomoże w korzystaniu z ich urządzeń. I ostatnia nowość, to też coś, z czego no, po polsku niestety nie poużywamy, można po hiszpańsku teraz jeszcze a propos takich nowości. Tworzenie indywidualnych głosów zostało trochę poprawione, bo kiedyś to wyglądało tak, że musieliśmy nagrać około, nie pamiętam teraz, 50 albo 100 fraz. No generalnie to wychodziło, że to było około 15 minut nagrań. Teraz wystarczy, że nagramy fraz 10, to nam zajmie około minutę, no może kilka minut, jeśli coś będziemy chcieli przeczytać kilka razy. Po czym system nam głos nie będzie generował 24 godziny, podczas których telefon musi leżeć podpięty do ładowarki i być zablokowany, bo jak tylko go ruszymy, to się zatrzymuje. A teraz to trwa minutę lub dwie, coś koło tego. I głos, który z tego wyjdzie, jest lepszej jakości. Z tą jakością to jest, mam wrażenie, różnie. Ja mam wrażenie, że mój nowy głos, który wyszedł teoretycznie nagrany w lepszych jeszcze nawet warunkach niż ten pierwszy, przypomina mnie mniej. Natomiast słyszałem przykłady, tutaj taki pierwszy przykład to jest głos Jakowa Rozina, który podzielił się na Mastodonie, jak jego głos wyszedł, jak on to testował. No to jego ten nowy głos wypadł całkiem fajnie. I ten nowy model faktycznie, no, ta jakość jest naprawdę imponująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak przypominam, to jest zrobione zupełnie na urządzeniu, to nie jest nigdzie wysyłane do chmury i po prostu możemy sobie później z tego głosu korzystać. On ma opóźnienia i to dosyć duże, nawet w porównaniu do tego pierwszego modelu, ale kurczę, no działa i to faktycznie słychać, że to brzmi trochę lepiej. Czy coś pominąłem odnośnie dostępności iPhone'a? Powiem, że tutaj jeśli chodzi o inne systemy, to jeszcze trochę rzeczy jest, ale to myślę, że do tego wrócimy.
1: Ja się mówiłeś o Magic Tapie i tak dalej, ale okej.
3: I mam jeszcze komentarz od słuchacza. Kolejne wieku błędy dziecięcego. iOS 26, przynajmniej na iPhone'ie SE 2022, ma poważne problemy z ładowaniem, a raczej z jego wskaźnikiem. Otóż problem polega na tym, że gdy podłączamy telefon, który ma 33%, przez kilka sekund iPhone pokazuje, że trwa ładowanie, następnie, że ładowanie nie odbywa się, a w rzeczywistości telefon się ładuje. Telefon dobija sobie do tych 100%, ale my o tym nie wiemy, ponieważ telefon pokazuje 33, jak nawet bateria została naładowana w 80%. Nie podłączono do ładowarki, żeby nam pokazał rzeczywisty poziom baterii. Musimy go wyłączyć i włączyć jeszcze raz.
0: Tak, pierwsza beta, jak zresztą...
2: Tutaj... No tak, że jeśli wiemy, co robimy i chcemy testować, to trzeba na to być przygotowanym. Ja co ciekawe, tego błędu nie mam. Natomiast odnośnie tego głosu indywidualnego, no to zobaczcie, jak to się fajnie wszystko usprawnia. Na początku właśnie było te 150 fraz. I ja to próbowałem wtedy testować, nagrywać się. No i to było dla mnie duże wyzwanie, jeśli chodzi o język angielski i tą barierę. Potem tego nie testowałem, bo tam było tych zdań takich skomplikowanych gdzieś do przeczytania trochę, dla mnie przynajmniej. A teraz może ja się nawet skuszę, żeby przetestować, bo skoro to ma trwać około minuty i tych fraz ma być aż 10, no to w sumie czemu nie? A może nawet po hiszpańsku?
0: Paweł, jeszcze coś chciałeś coś dodać?
1: Nie pytałem, Magic Tapa wspomnieliśmy, tak?
0: Tak.
1: Okej, okay. No dobra. No to nie, to
0: i chyba... jeszcze, to... tak, jeśli wy macie jakieś spostrzeżenia, tak tutaj słuchacze piszą, to oczywiście możecie się z nami kontaktować. kontakt.tyflopodcast.net na czacie pod transmisją na YouTubie lub przez WhatsAppa, zarówno możecie dzwonić albo nagrywać się 663-883-600. A my cały czas mówimy o konferencji WWDC i cały czas zostajemy przy iPhone'ie, bo tutaj mam taką kategorię inne ciekawostki, bo takich drobnych zmian w systemie było więcej, które ludzie odkryli. Pierwszą nowość zaspoilerował nam Paweł na samym początku, bo to jest wiadomość dnia. Tak, ale przypomnij, tak, jeśli dzwonki. Ktoś nas nie słucha od początku, tak.
1: Można zaimportować teraz dzwonki za pomocą normalnie arkusza udostępniania. Czyli tak jak kiedyś trzeba było się naprawdę namęczyć, żeby sobie zaimportować własny dzwonek do iPhone'a, bo kiedyś to w ogóle trzeba było podpiąć telefon do komputera i iTunesem wgrać mały plik, który uprzednio oczywiście przygotowaliśmy, tak? Ścięty na maksymalnie 30 sekund, M4R, czyli przekonwertować sobie z dowolnego formatu do M4A, zmienić rozszerzenie na M4R, wrzucić iTunesem. Potem Apple to delikatnie uprościł, wprowadzając taki krok, że można przez GarageBand, przez aplikację GarageBand i przyciąć i sobie ten dzwonek wyeksportować jako projekt i zaimportować jako dzwonek. No to teraz już nie jest nic z tych rzeczy wymagane, bo dowolny plik audio, rozumiem, że musi być nadal tej długości, która jest żądana.
0: 30 sekund maksymalnie.
1: Tak. Może zostać normalnie przez udostępnianie, czyli w danej aplikacji, w której ten dzwonek, nie wiem, dostaliśmy WhatsAppem, wycięliśmy go sobie tą aplikacją Music to Ringtone, którą kiedyś też pokazywałem w ramach tych przeglądów, czy nie wiem, ściągnęliśmy z internetu, na przykład z kolekcji Fontons. Polecam, dużo dzwonków Fontons jest. To można od razu, tam gdzie się pokaże otwórz za pomocą, czy tam udostępnij do, wybrać, rozumiem, że tak jest, bo nie mam wersji testowych, opcję jako dzwonek. I to nie trzeba już nic konwertować, zmieniać tak rozszerzeń. Dowolny plik audio, który ma tą konkretną długość, będzie miał tą opcję, żeby sobie z niego zrobić po prostu od razu dzwonek. Szkoda,
2: rozumiem,
1: że
2: dowolnego formatu, tak? Dowolnego formatu.
0: Dowolnego audio. Formatu, który iOS wspiera, tak.
2: Fajnie.
1: Tak, to jest ludzie... super. No, tak, no.
0: MP3 było testowane, FLAC był testowany, Wave, więc...
1: Pytanie tylko teraz brzmi, dlaczego nadal nie możemy ustawiać własnych dźwięków powiadomień na różne aplikacje? No, po cichu... mi brakuje.
0: Mi też, mam po cichu nadzieję, że no, to jest beta 1, może jeszcze pewnie będzie 7-8 bet.
1: No, może to jeszcze do nas i dotrze.
0: To byłoby...
2: Albo 27 no. iOS.
0: Albo iOS 27, tak. Albo 28, ale 27 byłoby fajnie, albo jeszcze 26 z hakiem może, z jakimś, jakąś cyferką po kropce w sumie. Ale to jest zdecydowanie coś, co mnie też osobiście bardzo cieszy, nie tylko mnie. Zostaniemy przy tematach około dźwiękowych, bo też stało się coś, czego się w sumie spodziewałem, bo kiedy pojawił się iPhone 16, to cała seria 16, zarówno o 16 Pro i tak dalej. Apple mówiło o tym w przypadku iPhone 16 Pro, natomiast okazało się, że nawet 16e też tak potrafi. Chwalili się tym, że iPhone'y teraz potrafią nagrywać dźwięk przestrzenny. Do czego jest to potrzebne? No, na przykład do tego, jak ktoś sobie robi zdjęcia 3D na Vision Pro, gdzie no, możemy rozglądać je po całym zdjęciu, no i byłoby fajnie, gdyby dźwięk też to odpowiednio to przechwytywał, żeby dźwięk był też nagrywany 360 stopni wokół nas, że możemy też po tym nagraniu się rozglądać. No i też to pozwalało na to, żeby bawić się takim miksem kinowym, jak to się nazywało, Cinema Mix, chyba tak się nazywała ta funkcja. I tam możemy zdecydować, czy mają być uwypuklone dialogi, a tło ma być ściszone, albo właśnie odwrót podgłośnione, ma być taki miks faktycznie kinowy, albo różne kombinacje, tam można sobie te poziomy dowolnie ustawiać. No i słuchajcie, deweloperzy właśnie też do tych funkcji dostali dostęp, więc już nie tylko nagrywanie wideo, ale też podczas nagrywania audio deweloperzy mogą teraz nagrywać dźwięk w tak zwanym formacie Ambisonics. I coś czuję, że tutaj wiele osób niewidomych może się teraz tym zacznie interesować, wcale by mnie to nie zdziwiło, bo to bardzo trudno wytłumaczyć, ale generalnie w dużym uproszczeniu, no bo te iPhone'y nowe, zwłaszcza te 16 Pro, chyba on ma 4 mikrofony. I ten format właśnie wygląda tak, że mamy nagrywanie czterokanałowe, czyli to jest, no nawet chciałem powiedzieć stereo na stereo, tak, ale to właśnie już nie jest stereo, to jest czterokanałowy.
3: Ja może to dźwięk spróbuję wytłumaczyć.
0: No jasne.
3: Ambisonic to rzeczywiście, to jest dźwięk czterokanałowy, przy czym każdy z tych kanałów, może nie to, że reprezentuje konkretny wymiar, tylko nie wiem, czy kojarzycie, są czasami takie jakby kotwice, które mają cztery ramiona pod kątem, albo takie gwiazdki czteroramienne do rzucania, czy do czegoś, że zawsze jest, powiedzmy, jedno ramię pionowo w górę i reszta jest tak trochę w dół. I niezależnie od tego, jak się tym jakby które te ramiona będą w dół, no zawsze jedno będzie pionowo w górę. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. W każdym razie te mikrofony jakby w takim oryginalnym, w oryginalnej konfiguracji są mniej więcej podobnie ustawione. To znaczy one są rzeczywiście jakby pod kątem, pod równym kątem, ale jakby w 3D, w przestrzeni 3D, żeby one tworzyły właśnie taką kotwicę. W iPhone'ie oczywiście tego się zrobić nie da, bo iPhone jest płaski. Niemniej, no dąży się teoretycznie do czegoś takiego. I teraz myk polega na tym, że każdy z tych mikrofonów jest nagrywany do osobnego kanału i potem są specjalne procesory dźwięku, które no te wszystkie kanały jakby umieszczają odpowiednio w przestrzeni i generalnie między innymi system Dolby Atmos i inne podobne, chociaż Dolby Atmos jest chyba najbardziej popularnym w tej chwili, umie sobie przekonwertować dźwięk Ambisonic do dowolnego formatu tam 5, 1, 7, 1 czy jakichś bardziej przestrzennych formatów. W każdym razie upraszczając rzecz, chodzi o rejestrowanie dźwięku wielokanałowego, ale nie tylko w dwóch wymiarach prawo, lewo, przód, tył, tylko w trzech wymiarach prawo, lewo, przód, tył, góra, dół. No i może brzmieć to bardzo ciekawie. Widziałem już jakieś sztyczki VST, które potrafią konwertować na przykład taki dźwięk ultrasoniczny, nie ultrasoniczny, ambisoniczny do formatu binauralnego. Różnie to wychodzi, czasem lepiej, czasem gorzej. Natomiast ja mam taką trochę cichą nadzieję, że będzie się dzięki temu dało troszeczkę poprawić stereo w tym iPhone'ie. Czy tak istotnie będzie, tego nie wiem, ale pewna szansa istnieje.
0: Tak, więc no, co, na co nam na pewno to pozwoli, to tak jak w kamerze mogliśmy się właśnie w tych nagraniach obracać głową, jeśli mamy AirPodsy, no to tutaj też będziemy tak mogli robić, ale właśnie też te nagrania będzie można przystosować do różnych formatów, czy to właśnie no, do dźwięku binauralnego od odsłuchu na słuchawkach, ale też właśnie do różnych formatów kina domowego i może właśnie do innych ciekawych zastosowań. Także to znacznie może spowodować, że iPhone stanie się jeszcze bardziej sensownym rejestratorem, bo bardzo jest to możliwe.
3: To prawda. Więc to
0: jestem ciekawy, jak to wyjdzie.
3: Mamy komentarz też od tego samego użytkownika podpisującego się jako głośnik JBL. W systemie iOS 26 zakładka bateria w ustawieniach została przeprojektowana na wzór tej z Apple Watch. Na początku pokazuje nam się rzeczywisty poziom naładowania baterii, jaki teraz aktualnie posiada nasz telefon, a następnie pokazuje nam od razu wykres naładowania z ostatnich dni, a następnie aplikacje używające aplikacje. Dopiero na końcu jest kondycja i ładowanie baterii oraz tryb niskiego zużycia energii.
0: Tak, ten ekran faktycznie był przebudowany, to prawda, i z taką najciekawszą nowością, jeśli o ten ekran chodzi, jest to, co też znów powiedzą, ojej, na Androidzie to mieliśmy od wieki wieków. System nam będzie pokazywał, ile czasu zajmie naładowanie baterii. To będzie też brało pod uwagę to, z jakiej ładowarki korzystamy, czy to ma być naładowanie do 80%, czy to pełna. No generalnie na ekranie blokady to się na chwilę wyświetli i też właśnie w tych ustawieniach baterii, jeśli telefon jest podłączony do ładowarki, no to ta informacja się nam też wyświetli.
2: Mało tego, jeżeli będziemy mieli ładowarkę, powiedzmy, dosyć słabą, na przykład 5-watową, no też zostaje nam wyświetlona sugestia, informacja, żeby podłączyć może szybszą i tak też.
0: To też myślę, że przydatna informacja, jakby ktoś nie wiedział. Jeśli jesteśmy przy wątkach dźwiękowych, to myślę, że możemy zahaczyć o AirPodsy jeszcze na moment, chociaż to Apple omówiło w przypadku iPada, ale no właśnie, nie tylko Ambisonics właściwie chyba to się nazywa, jest taką nowością związaną z nagrywaniem, bo okazuje się, że AirPodsy też dostaną jakiś nowy tryb studyjny, jak to nazywa Apple. I do tego też deweloperzy dostaną dostęp, to będzie wspierane na AirPodsach, które mają chip H2, czyli to jest, są AirPodsy Pro drugiej generacji i to są to AirPodsy 4, zarówno te z aktywną redukcją i bez, bo one są w dwóch modelach dostępne. No i w przypadku obu tych urządzeń system będzie mógł wykonywać nagrania na AirPodsach w wyższej jakości niż na którą zazwyczaj pozwala Bluetooth. Tutaj było powiedziane, że jest to 48 kHz, więc no, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało w praktyce. Jeszcze nie udało mi się tych AirPodsów zaktualizować, ale no, na pewno to jest też coś, na co no, ostrzę sobie zęby. Jestem ciekawy, czy to jakkolwiek pomoże w zrobieniu z AirPodsów bardziej sensownych mikrofonów. One nie są złe, żeby nie było, ale no do takich sytuacji, gdzie no na przykład tak jak tutaj prowadzimy podcast, to no to przez to, jak agresywnie ten dźwięk jest odszumiany, a tutaj mówi się o tym, że to ma pomóc na przykład osobom, które dziś nagrywają dużo materiałów wideo, że ten dźwięk ma być taki podobny jak do mikrofonów, które się przypina do ubrania na przykład. Więc no, zobaczymy, jak to będzie brzmiało w praktyce. No, takie coś też zostało zapowiedziane. Deweloperzy też będą mogli z tej funkcji korzystać. I na AirPodsach też będzie można uruchamiać lub zatrzymywać nagrywanie w różnych aplikacjach, ściskając te AirPodsy. Także to też zostało zaimplementowane. Zostając w klimatach deweloperskich, też kolejne API, które zostało dodane. Ciekawe, jak to będzie zastosowane. Ja tutaj widzę potencjał dla jakichś aplikacji asystujących. API do OCR w systemie jest teraz w stanie wykrywać tabele i listy. I normalnie deweloper może uzyskać informacje o współrzędnych, jak ile wierszy, ile kolumn ma jakaś tabela. No i później to jakoś wykorzystać do przetwarzania informacji lub żeby do wyświetlenia tego dla użytkownika. Myślę, że to może nam się przydać w aplikacjach, w zastosowaniach nawet dostępnościowych. Zobaczymy. Następnie podcasty. W podcastach ucieszą się osoby, które lubią słuchać szybko, bo można teraz w aplikacji podcasty tej oficjalnej podkręcać szybkość aż do 3 razy szybciej. Wcześniej chyba maksymalnie to było 2. Ludzie prosili, żeby było więcej, teraz jest więcej. Została również dodana funkcja wzmacniania dialogów, też coś, co znają użytkownicy Overcastów, Castr i innych tego typu aplikacji. I jeśli macie założone słuchawki AirPods i słuchacie jakichś podcastów w łóżku, no to aplikacja ponoć będzie w stanie wykryć, kiedy zaśniemy i to odtwarzanie nam automatycznie zatrzymać. Mówiło się, że coś takiego może się pojawić. Mówiło się o tym, miałem wrażenie, bardziej w całym systemie, a tutaj okazuje się, że no na ten moment...
1: Tak. Czemu tylko podcasty? No bo na przykład deweloperzy powinni mieć też do czegoś takiego dostępu. Ja bym chciał na przykład sobie jakieś radio, tak, żeby mi tak się zatrzymało, albo książka audio.
0: YouTube jakiś.
1: Książka, YouTube, no.
2: A nawet jeśli nie, to inne natywne apki od Apple'a, prawda? Które by to mogły wspierać, czy typu muzyka, czy książki, gdzie no audiobooki właśnie też są dostępne, prawda? Odnośnie jeszcze AirPodsów, pozwolę sobie wtrącić. Teraz, a propos aktualizacji, możemy zaktualizować te AirPodsy do tej wersji beta, tak naprawdę, z poziomu ustawień samych słuchawek. No wcześniej podpinanie do komputera przez Xcode'a, jakieś tam kombinacje, a teraz po prostu włączamy sobie jeden przełącznik w ustawieniach, w nagłówku, pod nagłówkiem informacje, mamy możliwość właśnie włączenia sobie tej opcji, jak również na dobrowolne zgodzenie się, żeby Apple'owi zostawały przekazywane logi, dzienniki diagnostyczne z używania naszych słuchawek. Także ja myślę, że to też może jakoś tam pomóc, zwłaszcza jeśli chodzi o tego voice-overa, który jeżeli źródło dźwięku, jeżeli nie jest muzyka żadna odtwarzana, ani nic, to ten voice-over tak się niekoniecznie chce przełączać na przykład, prawda, z Maca na iPhone'a, więc może to też gdzieś tam zostanie wychwycone w przyszłości.
0: To jeszcze a propos AirPodsów, tak przeglądam naszą listę, to też jest gdzieś bliżej końca tej listy, ale też będziemy to zarówno na iPhone, jak i na Macu dostawać powiadomienia o stanie baterii AirPodsów, czy kiedy one będą już w pełni naładowane, tak jak z Watchem teraz AirPodsy też nas będą o tym powiadamiać, oraz w momencie, kiedy ich poziom baterii będzie niski. Mam nadzieję, że to też będzie dotyczyło etui, bo no, ja akurat... No, jeden z powodów, dlaczego zdecydowałem się przerzucić się na AirPods Pro drugiej generacji, to właśnie to, że one mają ten głośniczek i on faktycznie mówi mi, kiedy ten poziom baterii jest niski, ale dla tych, którzy mają AirPods, które nie mają tego głośniczka w etui, no to może być bardzo przydatne, bo mi się parę razy zdarzyło zapomnieć, jak wcześniej miałem... To były pierwsze AirPods drugiej
2: to
0: generacji.
2: Tak naprawdę udaje, chyba że... tylko AirPods 4 bez ANC, które głośniczka nie mają, to ewentualnie, no bo te z ANC już też mają głośniczek w etui, także to i te dwójki, więc chyba przy 30% nawet to się ten wyzwalał ten dźwięk. A teraz jakby rzeczywiście było również o etui i jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
0: No ja widziałem powiadomienie o pełnym naładowaniu, to tak, to faktycznie działa. O baterii już mówiliśmy, o alertach pogodowych na podróży też już mówiliśmy.
2: Chociaż o tej baterii?
0: No.
2: Chociaż o tej baterii, tylko nie wiem właśnie, czy to ma być zarządzane przez AI i o iPhone'y 15 Pro wzwyż. W każdym razie ten adaptacyjny tryb, jak to tam się nazywało? Zużycie energii, czy coś takiego, że też ma to być jeszcze lepiej zarządzane i tryb niskiego zużycia energii ponoć, jak sobie zażyczymy, to automatycznie, już bez bawienia się w automatyzacji w aplikacji skróty, może nam się automatycznie włączać poniżej 20%, a wcześniej jakby, nie wiem, czy iPhone zdaje się też się ma uczyć jakby naszego sposobu używania, powiedzmy czego używamy i jakby ta zużycie aplikacji, działanie w tle i tak dalej ma być jeszcze bardziej ograniczane w celem no po prostu wydłużenia czasu pracy na jednym naładowaniu.
0: Tak.
2: Adaptive Power Mode chyba tak się ma nazywać, czy takiego?
0: Chyba tak. Jeśli chodzi o kontakty, o szybkim dodawaniu mówiliśmy, ale też pojawiła się możliwość zaznaczenia na wiadomościach, więc możemy sobie wejść w jakiś tryb zaznaczania. Nie bardzo jeszcze mi się to udało z voiceoverem uaktywnić, ale po prostu możemy sobie na jakiejś wiadomości kliknąć jakoś zaznacz i po prostu jakiś mniejszy akapit tekstu z wiadomości wyciąć. W ustawieniach też teraz też będzie możliwość wyłączenia synchronizacji iCloud Drive poprzez dane komórkowe, więc jeśli ktoś nie chce, żeby mu się coś synchronizowało tylko po Wi-Fi, może macie jakieś małe pakiety, można sobie teraz to tak skonfigurować. Udostępnianie ekranu w aplikacji telefon, czyli no, jeśli prowadzimy nawet zwykłą rozmowę, ale rozmawiamy z kimś, kto ma iPhone'a, to będzie można się przełączyć w tryb udostępniania ekranu, tak to rozumiem, i w tryb SharePlay. Tryb skupienia dla jednej karty SIM, czyli jeśli ktoś ma dwie karty, mamy kartę służbową na przykład i prywatną, no to możemy sobie w momencie, kiedy nie pracujemy, włączyć, nie przeszkadzać, ale tylko dla karty służbowej. No i wtedy nie będziemy dostawać informacji o SMS-ach, o połączeniach na tą kartę, a na pozostałych jak najbardziej to po prostu na pozostałej karcie to będzie działało. Jeszcze budzik. Budzik też doczekał się kilku istotnych zmian. Po pierwsze, w końcu można sobie zmienić czas drzemki od jednej minuty do 15 minut. Jeśli komuś to standardowe, chyba tam jest 7 minut, tak? Chyba.
2: 9.
0: Okej, okay, no jakby ktoś chciał właśnie, żeby było 7 albo nawet mniej, to w końcu można
2: ja
0: sobie.
2: Ja bardzo chciałem 5, a nie mogłem tego mieć wcześniej.
0: No właśnie, więc teraz można sobie to ustawić, a gdyby komuś w ogóle nie pasowała wbudowana aplikacja Budzik, a próbowaliście inne aplikacje i nie wiem, zdarzyło wam się, że coś nie zadziałało, nie zadzwoniło, bo mieliście tryb nie przeszkadzać włączony, nie zadzwonił wam, bo mieliście akurat zegarek, no to Apple właśnie deweloperom tego typu aplikacji pomogło, bo zostało dodane nowe API, nazywa się bardzo kreatywnie Alarm Kit. No i w tym alarmkicie deweloperzy mogą po prostu zrobić tak, żeby ich budziki zachowywały się tak samo jak budzik systemowy, czy minutnik. Czyli taki budzik może przebijać się przez nieprzeszkadzać, czy przez inne tryby skupienia. Zadzwoni nam też na zegarku, można sobie różne po prostu ustawić. Jeśli mamy jakieś multimedia odtwarzane, to pewnie też te multimedia się zatrzymają, więc to będzie po prostu zachowywał się tak samo jak ten budzik systemowy, no ale będzie pochodził z jakiejś innej aplikacji. Też deweloperzy mogą po prostu tym zarządzać, więc no, takie budziki po prostu będzie bardziej prawdopodobne, że zadzwonią nawet jeśli ich aplikacja na przykład została zamknięta. To też myślę jest ważną rzeczą, to też nie było tak oczywiste. Jeśli chodzi o alternatywne aplikacje budzikowe. I jeszcze mamy jedną taką ciekawą funkcję. Mamy nowe ustawienie. Ustawienie dźwięku w słuchawkach. Chodzi o to, że no, jeśli powiedzmy mamy włożone słuchawki do ucha, ale na przykład wsiadamy do samochodu, gdzie jest włączony system głośno mówiący, jest Bluetooth, albo właśnie podchodzimy w zasięg jakiegoś głośnika Bluetooth, który włączyliśmy. Niekoniecznie chcemy, żeby nam ten głos przeniósł się na to urządzenie, bo mamy włożone słuchawki, no to właśnie możemy poprosić iOS, żeby nawet jeśli coś takiego zostanie wykryte, to żeby ten dźwięk nam po prostu w słuchawkach został. Także też całkiem przydatna zmiana, drobna, ale myślę, że właśnie przydatna. I tyle wiemy na ten moment, jeśli chodzi o iOS-a. Pewnie jeszcze
2: jedna rzecz.
0: No?
2: A propos właśnie dźwięku, tak nawiązując, to w ustawieniach dźwięków i haptyki możemy teraz też wybrać mikrofon, który chcemy, żeby iPhone jakby respektował. Albo jest ustawienie auto, prawda? Jeśli podłączymy AirPodsy, to wtedy się przełączy na nasze słynne AirPodsy. Natomiast możemy sobie na sztywno ustawić, czy to mają być powiedzmy AirPodsy, czy to ma być stricte mikrofon na sztywno ustawiony iPhone'a, bo tak, czy jeszcze innych zewnętrznych źródeł wejścia także. I to dodano. I na iPadzie, o czym powiemy też później troszeczkę więcej w tym zakresie, ale na iOSie to mamy tyle.
0: To jest faktycznie bardzo, bardzo fajne. Tak teraz pomyślałem, to może też być o tyle fajne w sytuacji, kiedy na przykład właśnie chcemy korzystać z AirPodsów do rozmowy, ale na przykład chcemy, żeby nam ta jakość dźwięku jakoś bardzo nie spadła. Tutaj nie wiem, tak pierwsze co mi przychodzi do głowy, no właśnie na przykład sytuacja, że jesteśmy na Zoomie na przykład. Chcemy sobie włączyć oryginalny dźwięk, żeby ten dźwięk siadł z iPhone'a, no ewentualnie chyba, że ten tryb studyjny faktycznie w tych AirPodsach się spisze, ale chcemy, żeby mikrofon był z iPhone'a, żeby nam te AirPodsy nie przeszły w ten tryb niskiej jakości Bluetooth, tak? Czy nawet może nawet to będzie bardziej przydatne, jak ktoś nie ma AirPodsów właśnie, że faktycznie ta jakość jest gorsza. No to w takich sytuacjach TeamTalk chyba tylko na coś takiego pozwalał, że mieliśmy dźwięk przez słuchawki Bluetooth, a mikrofon był z iPhone'a, dzięki temu mieliśmy cały czas takie pełne stereo i wszystkie, ta jakość była zachowana maksymalna. Może dzięki temu też tutaj będzie można to osiągnąć w dowolnej aplikacji.
2: No mam właśnie, choćby nawet ja teraz w AirPodsach sobie jestem, a mam zewnętrzny mikrofon do Maca podpięty i bardzo mnie to cieszy, że w końcu będzie to możliwe na iPhone'ie. A właśnie, i jeszcze jedna nowość a propos iOS-a. W sumie to dwie powiązane. Jeśli chodzi o Wi-Fi, się pojawiła opcja Wi-Fi Aware, czy jak to się tam czyta? W każdym razie chodzi o to, że do parowania różnych akcesoriów czy urządzeń nie jest już wykorzystywane wyłącznie Bluetooth, ale właśnie również Wi-Fi. To jest rzecz jedna. I, no i dzięki temu, nie wiem, to parowanie ma być jeszcze, nie wiem, prostsze, nie wiem, może ma się szybciej odbywać czy coś. W każdym razie drugą jeszcze nowością jest to, że teraz, wiecie jak to bywa z hotspotami różnej maści, prawda? Nie wiem, PKP Intercity i różne Starbucksy, że nie dość, że się podłączamy do sieci, to jeszcze wchodzimy na, otwiera nam się webowy interfejs, z którym albo akceptujemy regulamin, albo jeszcze wprowadzamy jakieś dane swoje dodatkowe uwierzytelniające użytkownika, hasło i tak dalej. To teraz to wszystko będzie synchronizowane właśnie w obrębie naszego iClouda, zapamiętywane, synchronizowane i przy następnym podłączeniu no nie trzeba będzie już tego wprowadzać na nowo, jeśli połączymy się z tą samą siecią. Także taki jeszcze smaczek.
0: Całkiem przydatna funkcja faktycznie, jeśli mamy kilka urządzeń, tak mamy telefon, komputer na przykład i może zegarek jeszcze, to się może przydać. No właśnie, a propos zegarka, bo omówiliśmy iOS-a, to teraz, no teraz będzie myślę trochę szybciej, bo w przypadku WatchOS-a nie ma aż tyle do omówienia. No WatchOS 26 znów tutaj przeprojektowany interfejs bez większego zaskoczenia. Też jeśli chodzi o inne funkcje, no to tak jak na iPhone'ie tak wspominałem, tutaj funkcje tłumaczenia też trafiły do wiadomości, do telefonu, tam mogą być rzeczy tłumaczone. Nie wiem, czy na Watchu też mamy tą funkcję Hold Assist w sumie, ale myślę, że jeśli iPhone się tym zajmuje, to na Watchu też takie informacje będą się wyświetlać, więc myślę, że to też powinno działać. Duże zmiany zaczynały się pojawiać na przykład w aplikacji treningów, która została całkiem zmieniona. Pierwszą taką nowością, znów niestety na razie dostępna po angielsku, jest towarzysz treningowy. Jest to tak naprawdę po prostu głos. No do tej pory nam Siri mogła różne informacje o treningu podawać, a teraz będziemy mieli inny głos na to. Głos wymodelowany na bazie prawdziwej osoby, prawdziwego trenera, trenerki personalnej, czyli osoby, która też nagrywa do usługi Apple Fitness. I ten coach, nasz po prostu trener, będzie nam różne informacje podawał. Będzie nas inspirował, podawał nam informacje, na przykład jeśli pobijemy jakiś rekord osobisty, jeśli na przykład no, idzie nam trochę, gdzieś idziemy wolniej, to nam może przypomnieć, jakie osiągnięcie udało nam się w danym miejscu no, właśnie osiągnąć. I kiedy zakończymy trening, on też nam po prostu gratuluje. I faktycznie jest taki typowy głos, jak widzieliście kiedyś takie, jak są ćwiczenia na grupowe, na siłowni prowadzone na przykład, czy nie wiem, na basenie, no to jest taki właśnie tego typu głos. Sama aplikacja do treningów też została znacznie rozbudowana. Będzie szybszy dostęp do różnych ekranów z parametrami, tak, tętna naszego tempa, ile kroków wykonujemy i tak dalej, zależnie od tego, jaki trening akurat wykonujemy. Ale teraz też będzie z tym lepiej zintegrowane Apple Music, które nam będzie mogło automatycznie proponować playlisty na podstawie tego, jaki trening chcemy uruchomić, lub nawet podcasty. No właśnie, albo automatycznie, albo na podstawie rzeczy, których ostatnio słuchaliśmy. To może być fajne, tak? Więc na przykład ostatnio słuchaliście może Tyflo Podcastu, macie, nie wiem, rowerek gdzieś w domu, na którym chcecie poćwiczyć. Wchodzicie na rowerek, na przykład wykonujecie ćwiczenia i Watch od razu przy starcie proponuje, a może byś chciał wznowić Tyflo Podcast przy okazji i sobie słuchać podczas treningu. No, można będzie sobie to w ten sposób skonfigurować. Inteligentny stos, czyli to jest to miejsce, gdzie się wyświetlają różne widgety. Jak tutaj napisałem, tak zresztą powiedział, nie pamiętam, kto to przedstawiał, no tak było przedstawione, że jest jeszcze bardziej inteligentny. Tam kolejne informacje będą wykorzystywane, żeby nam proponować odpowiednie widgety, odpowiednie informacje w odpowiednim momencie. Na przykład jeśli wejdziemy do siłowni, to zaproponuje nam uruchomienie treningu. Czy na przykład w sytuacji, gdybyśmy weszli poza zasięg telefonii, no to może nam automatycznie utworzyć kompas z tą funkcją trackback, czyli no, zegarek nam gdzieś zapamięta, jak mamy skręcić, żeby cofnąć się do miejsca, gdzie ten zasięg jeszcze mieliśmy, więc to też coś, co może być przydatne. Więc to jest inteligentny stos, ale jeszcze tutaj, jeśli chodzi o takie funkcje około AI, nie tylko, to na przykład zegarek może nam automatycznie dostosowywać głośność dźwięku powiadomień na podstawie tego, jak głośno jest w otoczeniu. Czyli jeśli jesteśmy w jakimś cichym miejscu, gdzie byśmy nie chcieli, żeby nam jakoś głośno zegarek zadzwonił, no to ten dźwięk powiadomień powinien być wtedy cichszy, lub vice versa, jesteśmy gdzieś, gdzie jest głośno, no to wtedy ta głośność po prostu się nam automatycznie zgłośni. I mamy też nowy gest takiego machnięcia tak nad garstkiem, takie odwrócenie szybkie, tak ten gest rozumiem, który pozwoli nam szybko jakieś powiadomienie, czy na przykład połączenie zupełnie odrzucić.
2: A tak też jakby może... od siebie.
0: Tak, od siebie. No właśnie, mamy nowe funkcje z wiadomości znane, czyli tutaj właśnie ankiety, tłumaczenie, to wszystko.

0: specyfikacji. No, ewentualnie można podłączyć klawiaturę Bluetooth albo linijkę brajlowską, to też.
1: A no właśnie, też. Mhm. Szkoda swoją drogą, że jeszcze póki co te notatki nie są, nie, jakby nie przenoszą też folderów tak naprawdę, nie? Że tylko mamy stricte taki widok do po prostu wszystkich notatek z podziałem na dni, na daty rozdzielone nagłówkami, natomiast folderów no póki co nie mamy.
0: No, to jest pierwsza beta, może jeszcze miejmy nadzieję się to pojawi, no ale faktycznie fajnie, że te notatki na Watchu się pojawiły, no bo no, tutaj no, było coś, nad czym aplikacje firm trzecich na pewno no, radziły sobie z tym znacznie lepiej.
1: I ten trening, a propos apki trening, to faktycznie ten redesign mamy taki powiedzmy konkretny, bo teraz, żeby zmienić treningi, bo wcześniej mieliśmy tak po prostu, że żeśmy sobie flikowali palcem prawo, prawo, prawo, prawo i mieliśmy kolejne przyciski z treningami. Natomiast teraz je zmieniamy albo koronką i wtedy mamy takie delikatną haptykę, puknięcie, że nam się zmienił dany powiedzmy trening na liście, który możemy wybrać. Albo dwoma palcami w górę, w dół w ramach przewijania i wtedy nam się te jakby strony ekranu powiedzmy zmieniają, a obok każdego tego treningu mamy coś, co wcześniej mieliśmy pod czynnościami, a teraz mamy jako przyciski, czyli tam bodaj chyba wyświetl cele, coś tam start, uruchom trening i tak dalej, więc tutaj mamy też przebudowę i pod tym względem.
0: Czyli faktycznie ten interfejs został całkiem znacznie przeprojektowany. No i jeszcze a propos aplikacji firm trzecich, no to tutaj też deweloperzy dostaną nowe możliwości. Taką najbardziej sztandarową jest to, że będzie można dodawać własne przełączniki do centrum sterowania, tak? To było możliwe na iPhone'ie od jakiegoś czasu i na iPadzie, no to teraz też na Watchu i w sumie to też można powiedzieć taki mały spoiler, na Macu też taka opcja się pojawi, także to jest WatchOS 26 generalnie. Tam chyba jeszcze jakieś tarcze wyleciały. Tutaj widziałem komentarze, że ta tarcza z postaciami Toy Story wyleciała, jak ktoś komuś się podobała. I ja nie używałem, ale ona była o tyle ciekawa dla nas, że te animacje, które tam się pokazywały, były opatrzone audiodeskrypcjami. Czytane przez voiceovera, ale jednak, to się chwali. No niestety to już po prostu gdzieś no, będzie coś, o czym będzie można ewentualnie no, przeczytać, ale już akurat tej tarczy nie będzie. No wiadomo,
1: wkład większość... w dostępność został zniweczony, prawda? Wkład w dostępność został zniweczony, no bo widzisz, była audiodeskrypcja, były opisy, a co? Tak. Zostało to...
0: Niestety. No właśnie, ale to jest WatchOS... A jeszcze mamy następnego TVOS-a. Chociaż jeśli chodzi o prezentację TVOS-a, to tam było więcej pokazywania Apple TV w sumie. Było dużo zwiastunów, dużo ciekawych seriali na tej platformie i filmów ma się pojawić. Nowe sezony, nowe seriale, nowe filmy. No, były po prostu kilka takich migawek tych nowych produkcji, ale oczywiście też było coś powiedziane o samym TVOS-ie. I no, wiadomo, na pierwszy plan znów przychodzi nowy interfejs, który jest przeźroczysty. Tutaj właśnie było powiedziane to, że nawet jeśli gdzieś nawigujemy po menu i coś sobie ustawiamy, to cały czas widzimy pod spodem materiał, który oglądamy, tak? Więc ten interfejs faktycznie jest przeźroczysty i dzięki temu no, możemy zobaczyć więcej tego, co oglądamy, jednocześnie sobie konfigurując różne rzeczy. Ale poza tym możemy sobie urządzenie skonfigurować tak, że przy każdym obudzeniu będzie wyświetlał się ekran wyboru profilu, a to wydaje mi się może być całkiem sensowne, no bo generalnie no, telewizory często są współdzielone w domu. Jeśli mamy kilka profili ustawione, no to po prostu będzie nam łatwiej sobie te profile, będzie można to tak skonfigurować. I a propos łatwiejszego logowania, tutaj na Apple TV też coś takiego pojawiło. Mamy nowe API do automatycznego logowania. I to jest o tyle fajne, że powiedzmy zalogowaliśmy się na iPhone'ie, na przykład do Netflixa, bo to nie wiem, Disney, Apple, czy jakiejś innej aplikacji. I uruchamiamy sobie Apple TV. No to jeśli te aplikacje będą oczywiście zaktualizowane, no to nie będziemy musieli się logować, no bo po prostu zostaniemy zapytani, czy ta aplikacja może wykorzystać nasze dane logowania, które gdzieś zostały zapisane w naszym koncie Apple i no po prostu nie będziemy już musieli się na telewizorze w ogóle logować.
1: A było to upierdliwe bardzo.
0: Oj tak. I muzyka, tak mówiłem, że będzie wątek karaoke, no to jak obiecałem, tak jest, no bo właśnie używając Apple TV i Apple Music będziemy mogli sobie takie karaoke zorganizować. Jeden z naszych iPhone'ów

0: będzie mikrofonem i ten głos będzie tam wzmocniony, że wszyscy będą nas dobrze słyszeć, a pozostałe osoby też na swoich iPhone'ach będą mogły nam puszczać różne emotki, reakcje na, w czasie rzeczywistym. Także taka ciekawa funkcja na jakieś imprezy wieczorne, na przykład ze znajomymi można sobie takie domowe sobie takie karaoke w domu zorganizować. To był tvOS.
1: No i a propos jeszcze tvOS-a, no? To ja miałem taki przypadek, nie wiem na ile to jest powszechne, a na ile nie, natomiast zaraz po włączeniu, po aktualizacji, wyświetlała mi się lista profili, jakby na które się mogę zalogować. I to był mój profil, ale też profil członka rodziny dodanego do chmury rodzinnej. No i po kliknięciu w profil, to się za każdym razem włączało, jak się wygaszacz ekranu włączył na Apple TV. Ale jak już dałem, nie pokazuj tego komunikatu więcej, czy jakoś tego ekranu, no to już na szczęście to nie pokazuje, ale jak ktoś ma Apple TV, to żeby się nie zdziwił właśnie, że ten profile generalnie tam się, lista pokazuje ich.
0: Był iOS, był WatchOS, był tvOS, ale jeszcze no, nie skończyliśmy oczywiście, no i teraz coś będzie o Macu. Oczywiście mamy macOS 26, ponownie nazwane po miejscu w Kalifornii. Tym razem padło na jezioro Tahoe, Lake Tahoe. I dla tych, którzy zastanawiają się, jak się to pisze, no Tahoe, można tak powiedzieć, ale mamy na końcu ciche e. O którym można nie wiedzieć, więc Tahoe, tak się to pisze, no jedna z prostszych pisowni, tylko o tym trzeba pamiętać. To jest, no właśnie, 26 czy ta 16 wersja macOS-a, zależy jak to liczy, ale generalnie 26. Jest to wersja, która, co ciekawe, będzie już ostatnią wersją, która zostanie wydana na Maci oparte o procesory Intel. I tych Maców też nie jest dużo, bo tak naprawdę tylko na 4 Intelowe Maci ten system został wydany. Są to MacBooki Pro z 2019 i 20 roku. Jeśli chodzi o ten rok 2019, to są tylko te, które mają 4 porty Thunderbolt, a nie 2. Jest to Mac Pro z roku 2019 i jest to iMac 5K, też rok 2019. No i później oczywiście też wszystkie Maci z procesorami Apple Silicon, wiadomo, tutaj od M1 wzwyż też ten system oczywiście dostaną. Więc to jest ostatni macOS na Intela od macOS 27, to już będzie dostępny tylko na Maci z procesorami ARM, procesorami Apple. Wersja 26 będzie jeszcze przez chyba tam 2-3 lata dostawać łatki bezpieczeństwa, natomiast już nowych funkcji dostawać nie będzie, a dla tych, którzy właśnie macOS-a zaktualizują później do wersji 27 i chcą jeszcze korzystać z aplikacji intelowych, no to właśnie przez jeszcze tą wersję i następną będzie dostępna Rosetta, czyli to narzędzie, które emuluje intelowe aplikacje, a od macOS-a 28 ona już zostanie okrojona tylko do emulowania konkretnych bibliotek, głównie do zastosowań gamingowych, jakichś starszych gier, które już nie mogą z tego czy z innego powodu zostać przekonwertowane odpowiednio. No, na szczęście generalnie, jeśli chodzi o aplikacje, no to większość aplikacji już została przepisana, została zoptymalizowana pod ARM. Akurat no tutaj na Macu z tym większego problemu nigdy nie było. A takim standardowym przykładem czegoś, co nie zostało, to jeszcze był Steam, ale Steam dzisiaj dostał wersję beta, która już też ma wersję natywną, także no z tym, z brakiem Rosetty generalnie problemu dla 90% ludzi myślę być nie będzie. No jak ktoś jeszcze ma Maca z procesorem Intel, no to tutaj problem może być większy, no ale faktycznie przeskok między procesorami Intel a Apple jest naprawdę duży. Więc no, rozumiem, dlaczego Apple zdecydowało się na taką zmianę. Zresztą no, to już było od jakiegoś czasu zapowiedziane. Bardzo podobnie jak w przypadku poprzednich takich przejść, no bo Apple już przechodziło od procesorów wcześniej PowerPC na Intel i ta przejście też trwało jakieś 5-6 lat około tam. Wtedy też była Rosetta. No i tutaj po prostu mamy no, podobną sytuację i bardzo podobnie te ramy czasowe wyglądają. No to jest parę słów o kompatybilności, a teraz wracając do wątków nowości, oczywiście nowy wygląd, tutaj wiadomo, no i dużo funkcji, które już znamy z iOS-a, czyli filtrowanie wiadomości, tłumaczenie na żywo, Doczekaliśmy się też aplikacji telefon na Macu, co ciekawe, więc też możemy już z poziomu Maca na przykład wybrać numer konkretny, też mamy klawiaturę, mamy historię połączeń, która też się z iPhone'a nam w pełni synchronizuje. No i wygląda to ta sama aplikacja w sumie, tylko że wyświetlona w takim widoku podzielonym na dwie części zamiast zakładek, ale to ta aplikacja na Macu też nie jest dostępna.
2: Ciekawe, czy to by oznaczało, teraz takie domyślanie się i spekulacje, ale może któryś przyszły MacBook by miał slota karty SIM.
0: Ludzie o to proszą.
2: No.
0: Więc...
2: No i byłoby to niespotykane w laptopach.
1: To są jakieś takie podwaliny, choćby nawet pod eSIM-a właśnie.
0: No właśnie. No. Apple ma produkować własne modemy przecież od tego roku. Już iPhone 16e taki modem dostał. No, nie wykluczałbym takiej możliwości. Zobaczymy. Co jeszcze tutaj możemy o tym nowym Macu powiedzieć? Można dostosować lepiej pasek menu i centrum sterowania. No tak wspominałem, deweloperzy mogą dodawać do niego własne kontrolki, a jeśli chodzi o pasek menu, coś, co mnie osobiście bardzo cieszy, po prostu możemy zdecydować, że jakaś aplikacja nie może mieć dostępu do dodania tego paska menu, bo on ma ograniczoną przestrzeń. Tam, jeśli mamy tych ikon za dużo, to po prostu będzie tak, że niektóre ikonki nam z tego paska znikną. A tak, jeśli nie jest jakaś aplikacja, która nam siedzi na tym pasku menu, której chcielibyśmy się pozbyć, na przykład Discord dodaje się, czy WhatsApp też swojego czasu miał swoją ikonkę w pasku menu, której nie dało się pozbyć, bo aplikacja i tak była uruchomiona, no to teraz można. W ustawieniach tam po prostu jest nowy przełącznik, wyłączamy go, wtedy ta ikonka znika i nie ma problemu, po prostu to wszystko, to można sobie takie aplikacje ukryć. Można zmieniać kolory folderów, można sobie to po prostu jakoś kolorami różnymi oznaczyć. Jeszcze a propos paska menu, no tutaj jeśli jakaś aplikacja na iPhone'ie wyświetla live activity, czyli to właśnie jakieś coś, co się dzieje w tle, no to one też się będą pojawiać na pasku menu. Jest aplikacja telefon, tak jak już wspominaliśmy.
1: Czy my się tym obejdziemy smakiem, jeśli chodzi o live activities, no bo to się opiera o iPhone mirroring,
0: no tak.
1: Klonowanie, a że u nas tego jeszcze nie ma, no to kropka.
0: To ciekawe, aplikacja w ogóle zniknęła teraz z katalogu aplikacji. W Sequoia jeszcze była, a teraz zniknęła zupełnie. Także.
1: Faktycznie chyba jej nie ma, no?
0: No niestety. A szkoda, bo to też ponoć zaczyna z VoiceOverem działać. Następnie skróty. I skróty doczekały się automatyzacji, które na iPhone'ie były od jakiegoś czasu, ale teraz też pojawiły się na Macu i doczekały się też funkcji, doczekały się też opcji, które faktycznie są konkretnie na Macu przydatne, bo możemy na przykład sobie automatyzację utworzyć, która wykona jakąś czynność, jeśli zawartość jakiegoś folderu się zmieni. Jakiś plik zostanie dodany, możemy po prostu poprosić, żeby system wtedy uruchomić skrót. Mamy też nowe akcje i to też dostępne na wszystkich systemach w skrótach. Akcje oparte o Apple Intelligence i tutaj możemy bezpośrednio z tym modelem rozmawiać. Jak z chatbotem możemy go poprosić, żeby nam na przykład coś w naszym skrócie pomógł i ponoć nawet jest to na tyle mądre, że jeśli na przykład ten model nam zwróci jakąś listę, no to te skróty też są w stanie to przetworzyć na listę, więc tam ktoś o tym pomyślał. W ogóle jeśli chodzi o te modele Apple Intelligence, to do nich też dostaną dostęp deweloperzy, więc będą mogli wykorzystać ten model, który Apple stworzyło, który działający na urządzeniu, albo ten trochę mocniejszy, który działa w chmurze prywatnej, tej, tak to się nazywa, private cloud chyba, czy jakoś tak. No to też dowolne aplikacje będą mogły z tych funkcji korzystać. O tym też Tim Cook mówił na samym początku konferencji, jeśli chodzi o Apple Intelligence. No i my też będziemy mogli z nich korzystać, ze skrótów. Co ciekawe, ludzie na Redditie na przykład piszą, że to działa z językami, które są oficjalnie niewspierane. To ktoś po wietnamsku testował. Nie zdziwię się, jeśli polski też działa, bo czasami nawet ostrzeszczenie też...
1: Bo wietnamski ma dojść.
0: Okej. Okay. Ale i tak pewnie po polsku spróbuję zobaczyć, co mi się uda zrobić. Więc to
1: tak
0: są skróty.
1: Jeszcze holenderski, norweski, duński, turecki, uzbecki chyba i no właśnie, ten wietnamski, chiński, tradycyjny. O, to są te nowe języki, które dojdą w tym roku do Apple Intelligence, jeśli już o tym mówimy. Tak.
0: Ciekawe, że akurat uzbecki na przykład. To jest chyba... Ciekawy wybór języków. I taką kolejną dużą nowością jest przeprojektowany Spotlight. I Spotlight to trochę tak tutaj zaczyna też nam Sherlockowo, w ogóle właśnie sam Spotlight zasherlockował Sherlocka kiedyś, a teraz Spotlight trochę będzie próbował sherlockować Launchbara, Alfreda, jakieś aplikacje do historii schowków, schowka nawet w mniejszym stopniu. No wiadomo, takie aplikacje też będą miały dużo bardziej potężnych funkcji, więc to nie zastąpi dla wszystkich takich aplikacji. Ale dla wielu osób myślę, że ten nowy Spotlight może całkiem dużo zmienić. No bo oczywiście cały czas możemy szukać w publikach, ale też możemy szybko włączyć filtr, żeby szukać w aplikacjach. Swoją drogą Spotlight teraz też zastąpił Launchpad. Nie wiem, czy ktoś z Launchpada korzystał, Maciek, czy ty kiedykolwiek korzystałeś z tego, żeby aplikację uruchamiać. To jest, to była aplikacja, która generalnie otwierała nam coś na kształt iOS-owego ekranu głównego. Mogliśmy sobie foldery tworzyć, przenosić aplikacje do różnych stron i tak,
1: tak
0: to wyglądało.
1: Przeszukiwać tak. Po literkach. I no ja szczerze mówiąc bardzo sobie to chwalę obok Doka, obok umieszczania aplikacji w Doku, to Launchpada właśnie, no.
0: No to Launchpad właśnie zniknął. I po prostu Spotlighta nam otwiera. Także no też Reddit jest podzielony teraz ładnie na pół. Ludzie, którzy bardzo właśnie narzekają, że Launchpad zniknął, no i ci, którzy mówią, ale ja w sumie tak nie używałem.
1: No? Chociaż jak sobie ustawiłeś wcześniej skrót w ustawieniach systemowych na Launchpada, ja sobie zrobiłem Ctrl-L, to jak ja sobie to włączę, to mi się nadal otwiera, znaczy otwiera mi się co prawda Spotlight, ale już od razu z widokiem przeszukiwania aplikacji.
0: Tak. Tak, to się zgadza, faktycznie tak to zostało zrobione. I taką największą nowością, oprócz szukania plików i aplikacji, i zawartości w aplikacjach, jak poczty, na przykład wiadomości, Spotlight teraz też będzie przeszukiwał pasek menu aplikacji, w której jesteśmy, więc tak możemy sobie polecenie znaleźć, którego nie pamiętamy. Możemy też przeszukiwać schowek, mamy historię schowka, tak jak wspominałem. I mamy akcje. Akcje działają na podstawie skrótów, więc deweloperzy będą mogli się z tym integrować, a domyślnie też będziemy mieli dostęp do wszystkiego, co już mamy dostępne w skrótach. I to jest o tyle genialne, że po pierwsze no, Spotlight będzie inteligentnie proponował nam różne rzeczy. Na przykład no, jeśli w Spotlightie znajdziemy skrót wyślij wiadomość e-mail, a mamy akurat w Finderze zaznaczony plik, no to Spotlight nas zapyta na, wiadomo, o odbiorcę, zapyta nas o temat. Możemy też w takich sytuacjach też przeszukiwać, on nam będzie różne rzeczy proponował. A jeśli chodzi o treść wiadomości, no to nam zaproponuje, będzie się starał zaproponować inteligentnie coś, co zostało wybrane. Czyli wykryje, że o, mamy tutaj zaznaczony plik w Finderze, no to pewnie chcesz ten plik wysłać. I tak możemy to zupełnie z klawiatury wykonać, takie szybkie działania, coś na kształt własnych akcji w Alfredzie, w Launchbarze, tutaj właśnie można ze Spotlighta zrobić. Jeśli jakaś akcja nam zwraca informacje, na przykład, nie wiem, pytamy się o pogodę, albo w jakiejś aplikacji tam możemy jakąś informację sprawdzić, no to też w Spotlightie po prostu ta informacja nam się wyświetli. To jest taki pseudo wiersz poleceń w pewnym sensie, tylko taki trochę graficzny z autouzupełnianiem w niektórych sytuacjach. Ale to jest naprawdę dobre. To jest chyba moja ulubiona nowość na pewno w tym macOSie. Może od kilku lat w macOSie, ale nie wiem, no to jest na pewno jedna z topowych nowości, które pojawiły się jeśli chodzi o tą konferencję w tym roku. To może być bardzo ciekawe. Tam jeszcze dostępność trzeba doszlifować. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie ma sensu znów tutaj pierwsza beta, ale myślę, że kiedy to już zostanie dopracowane i faktycznie ten system wyjdzie, to może być bardzo przydatne. A jeszcze do tych akcji można sobie szybkie skróty przepisywać, tak? Żeby zamiast za każdym razem wpisywać wyślij wiadomość, możemy sobie zrobić skrót WM, jeśli często wysyłamy wiadomości i po prostu wpisujemy wtedy do Spotlighta WM i on będzie nam w stanie tą akcję szybko znaleźć.
1: Ale a propos właśnie skrótów i przełączania tych widoków, to właśnie mamy, że Command 1 to są bodaj aplikacje, Command 2 pliki, Command 3 te szybkie akcje, a Command 4 to jest historia schowka.
0: Tak, więc to jest Spotlight, to są skróty. Jeśli chodzi o nowe aplikacje, no to tak jak mówiłem, mamy aplikacje gry, w ogóle nowe API do grafiki zostało wprowadzone, Metal 4, właśnie można sobie ten interfejs w grach wyświetlić na kontrolerem, tutaj też no podobnie jak na Steamie czy w Xboxie można tak wywołać listę znajomych i tak dalej. Jeśli jeszcze chodzi o nowe aplikacje, to mówiliśmy o grach, o telefonie. Jeśli chodzi o notatki, no to notatki na Macu jeszcze też zostały.
1: Jeszcze jest dziennik, to na polski jest jeszcze nie przetłumaczony journal, w sensie w aplikacjach, ale dziennik też jest.
0: Tak, w końcu.
1: Tak, pojawił się. No w sumie też mi brakowało przez jakiś czas. Zarówno na Macu, jak i na iPadzie jest ten dziennik. Też wylądował. I teraz możemy mieć wiele dzienników. Nie tylko jeden, ale wiele. No i to, że możemy nasze wpisy też lokalizować na mapie, to nas chyba najmniej obchodzi, ale zostało dodane.
0: No ale właśnie samo to, że możemy je na klawiaturze napisać, tak? Bo dla mnie dziennik to jest bardziej właśnie coś no, do pracy na komputerze, a nie na nie na ekranie dotykowym.
1: Stricte na iPhone'ie, bo nawet tego na iPadzie nie było, a teraz już mamy na iPadzie.
0: No właśnie, to było wcześniej tylko na iPhone'ie. Jeśli jeszcze chodzi o notatki, to w notatkach w ogóle też doczekaliśmy się funkcji importu i eksportu Markdown. No ten Markdown ostatnio bardzo cieszy się popularnością, nawet w notatniku na Windows 11 teraz Markdown się pojawił, no i tutaj też notatki na systemach Apple nie są dłużne. Też we wszystkich systemach możemy zarówno eksportować, jak i importować z Markdown i po prostu...
1: Co mnie zresztą nie dziwi, bo to jest mega prosty język, mega prosta składnia, tak. Fajna, przyjazna, a przy okazji robi dobrej roboty, jeśli chodzi o formatowanie. Nie?
2: Jak działa ten import i eksport? Czy mamy jakąś opcję podglądu tego, co tym Markdownem napisaliśmy w formie takiej sformatowanej?
0: Tak, to znaczy to działa tak, że jeśli importujesz, to się po prostu wkleja do notatki, wtedy VoiceOver tam anoncuje, jak coś jest nagłówkiem, linkiem, zresztą mamy wtedy skróty nawigacyjne, można po tym skakać. No a przy eksporcie, no to po prostu dostajesz plik MD.
2: Okej, ale nie mogę zrobić sobie takiego edytora wysyłek, że po prostu wpiszę sobie składnię Markdownową i mi się to zrenderuje jako nagłówek albo link albo inny element taki semantyczny.
0: Wiesz co, nie sprawdzałem. Jak to będzie wyglądało, sobie spróbuję. No generalnie wiem, że to na pewno nie działa przy wklejaniu. Niestety. Ale chyba...
1: A to dziwne. Nie. Załóżmy, że to pierwsza beta i może dlatego.
0: Tak, no może jeszcze to na pewno coś, co warto byłoby sugerować. No generalnie to jest proces manualny, tak? Musimy wywołać albo ten import i eksport i faktycznie to wtedy zadziała, ale niestety tak podczas pisania to chyba jeszcze nie. Ale jeśli ktoś zastanawia się, czemu ten Markdown jest taki fajny, to polecę się podcast o Markdownie, który między innymi właśnie Paweł nagrał. Gorąco polecam sobie posłuchać, do czego nam się to może przydać. Bo zastosowań jest naprawdę dużo. I jeśli chodzi o dostępność, no tutaj też mamy ten tryb Braille Access, czyli ten tryb notatnika brailleowskiego. Accessibility Reader też się pojawił na Macu. Te nowości z dźwiękami tła, no to też się pojawiło. Kolejna nowa aplikacja na Macu, Lupa. Doczekaliśmy się lupy na Macu, która możemy wykorzystać albo naszego iPhone'a jako kamerkę, albo dowolną kamerę gdzieś podłączoną na port USB na przykład. No i możemy po prostu na większym ekranie na Macu sobie czytać, też możemy wejść ten tryb czytania, rozpoznawać ten tekst, możemy sobie zrobić zdjęcie zamiast widoku na żywo i na tym zdjęciu pracować. I po prostu no, możemy sobie różne materiały powiększyć. Jeśli chodzi o VoiceOvera, no to tutaj społeczność odkryła, to też no, jest bardzo widoczne, w narzędziu VoiceOver pojawiła się nowa kategoria, gdzie możemy sobie skonfigurować, jak VoiceOver może zachowywać się, ma nawet się zachowywać podczas udostępniania ekranu. Więc jeśli sterujemy jakimś innym Maciem, no to możemy zdecydować tak, żeby druga osoba, nawet na przykład, żeby pomagamy osobie widzącej, no to możemy zdecydować, żebyśmy my mieli VoiceOvera, ale żeby ta osoba go nie słyszała na przykład. Możemy sobie osobny głos ustawić.
1: Tak jest chyba nawet domyślnie.
0: No właśnie, i to jest bardzo fajne. Ja nie wiem, czy tutaj znów nie mamy trochę takiego mini Sherlocka znów, bo swojego czasu Remote Incident Manager coś takiego oferował. Wiem, że Apple coś w tej sferze popsuło i oni chyba tam nawiązali jakieś kontakty. No RIM właśnie jako jedyny oferował taką możliwość, że mogliśmy pracować na Macu innej osoby, tak żeby ta osoba nie słyszała, co my akurat robimy. No i tutaj w takiej sytuacji iść Mac do Maca, no bo obie osoby muszą mieć tego najnowszego macOS-a. Możemy komuś tak pomóc. Natomiast, no wiadomo, to nam nie rozwiązuje problemów ze sterowaniem na przykład Windowsa z Maca czy vice versa, więc tutaj na pewno RIM jeszcze będzie miał swoich klientów, ale tutaj w sytuacji nawet właśnie, że osoba niewidoma chce pomóc innej osobie niewidomej zdalnie z Maciem, jak najbardziej to jest mile widziane, tym bardziej właśnie, że pewnie to też będzie bardzo przydatne w przypadku pomocy z też osobom widzącym. I to jest generalnie macOS, chyba że jeszcze chcecie coś dodać tutaj. Okej, okay, rozumiem, że nie. Nie wiem, czy mamy jakieś wiadomości.
3: Teraz właśnie sprawdzam. Na WhatsAppie nic nie ma i nie wydaje mi się, żeby było też gdzieś indziej. Na panelu kontaktowym też nic nie ma i na YouTubie też nie ma.
0: 663-883-600, gdyby ktoś chciał, lub kontakt.tyflopodcast.net, jest ten panel kontaktowy, albo na YouTubie właśnie możecie śmiało się z nami kontaktować.
1: Jeszcze a propos nowych aplikacji, które się pojawiły bardziej na właśnie iPhone'ie i na iPadzie, to apka Preview, podgląd. I pytanie w sumie, czy ty ją jakoś szerzej testowałeś, bo ja powiem szczerze, ja jeszcze nie miałem okazji, wiem, że się pojawiła, że tam można też wstępnie sobie jakoś tam, nie wiem, zdjęcia obrabiać, chyba edytować, coś przycinać, obracać, zdaje się. I nie wiem, czy przypadkiem nie tworzyć nowych dokumentów, ale to jest z naciskiem na bardzo duże ale.
0: Nie sprawdzałem. Wiem, że faktycznie ta aplikacja jest, tak jak mówisz, i na iPadzie też, na iPhone'ie, na iPadzie właśnie się pojawiła. No i właśnie można jej sobie też może do czytania plików pada w sumie, jakby ktoś chciał też użyć. Natomiast następny był omówiony VisionOS, no i tutaj no, wygląd, ten Liquid Glass w ogóle był zainspirowany VisionOS-em, więc tutaj dużych zmian chyba nie było aż takich. Natomiast pojawiły się widgety, no tylko przez to, że to jest VisionOS, to możemy sobie te widgety zostawiać gdzie popadnie, tak, w naszym domu na przykład sobie powiesić pogodę na ścianie na przykład, nie wiem, no różne rzeczy można. Można te widgety sobie ustawiać, można sobie tworzyć zdjęcia 3D, takie przestrzenne ze zdjęć 2D, tam jakieś AI jest używane, żebyśmy mogli sobie to tak bardziej wirtualnie te zdjęcia eksplorować. Można też przestrzennie przeglądać strony internetowe, też jakoś ta zawartość będzie wokół nas się wyświetlała i też co za tym idzie, jakieś nowe API dla webdeveloperów się pojawiły, które mają pomóc w tworzeniu jeszcze treści zoptymalizowanych pod tego typu zastosowania. Awatary persona wyglądają lepiej, czyli to są awatary wykorzystywane w sytuacji, kiedy na przykład łączymy się z kimś po FaceTime'ie, no bo nie zapominajmy, Apple TV i tak kamerki, nie mamy kamerki skierowanej na taki sposób, żeby normalnie dało się nasz obraz pokazać, więc no mamy takie persony generowane, które mają nas przypominać. Ponoć faktycznie teraz to się udało, wcześniej to wyglądało dziwnie, a teraz faktycznie to bardziej wygląda ludzko. Możemy wspólnie pracować na jakiejś aplikacji, jeśli kilka osób ma headsety, zarówno zdalnie, albo jak jesteśmy w jednym miejscu, to się bardzo może przydać firmom. No właśnie jeśli chodzi o firmy, to generalnie bardzo duży nacisk był na to położony, bo generalnie no właśnie firmy są jednym z większych klientów Apple TV, czy proszę, Apple Vision Pro nawet, bo tutaj mówimy o Vision OS-ie, bo no takie tego typu urządzenia bardzo przydają się w jakichś zastosowaniach przemysłowych, gdzieś w szpitalach, wiem, że lekarze to pomagają sobie podczas operacji, albo gdzieś uczą się tego, używając tego typu sprzętem. Więc no, co za tym idzie, na przykład możemy dzielić takie jedno urządzenie i na przykład zapisywać ustawienia indywidualne na iPhone'ie pracownika, w tym ustawienia dostępności, co ciekawe, to też było właśnie wspomniane, więc jeśli ktoś voiceovera potrzebuje w takiej firmie, to też będzie można sobie zapisać i jeśli taka osoba założy ten headset, no to te ustawienia jakoś będzie można ściągnąć. Mamy nowy system uprawnień, właśnie też można jakieś dokumenty poufne udostępnić tylko uprawnionym pracownikom. Mamy też wsparcie dla przestrzennych kontrolerów. Tutaj też Apple spartnerował z Logitechem, żeby stworzyć kontroler konkretnie pod Vision Pro do takiego bardziej precyzyjnego umieszczenia na przykład obiektów, tego typu zastosowań. Nowe jakieś treści w VR mają się pojawić, jakaś nowa aplikacja od Adobe, co bardziej na komputery do tworzenia nowych treści. Będzie też można łatwo eksportować filmy nagrane w 360 stopniach takimi specjalnymi kamerkami, na przykład jakieś GoPro takie rzeczy produkuje. No będzie można łatwo takie rzeczy do Vision Pro zaimportować i sobie oglądać. I na koniec dostępność, bo tutaj też zaczyna dziać się dużo i tutaj, tak mówiliśmy w przeglądzie w zeszłym miesiącu, to jest moment, kiedy Vision Pro może stać się ciekawym urządzeniem dla nas, bo no po pierwsze doczekaliśmy się też funkcji Zoom, więc można sobie nawet cały po prostu świat wokół nas powiększać, ale też VoiceOver dostał wszystkie funkcje rozpoznawania na żywo na Vision Pro. Czyli to jest wykrywanie drzwi, wykrywanie ludzi, czytanie tekstu, ta funkcja wskaż i mów, gdzie po prostu gdzieś palec kładziemy i ten tekst jest czytany. No to są funkcje, które moim zdaniem są dużo bardziej sensowne właśnie na urządzeniu, które faktycznie nosimy na głowie. Mamy ręce wolne i na przykład właśnie sobie szukamy odpowiednich drzwi, czy stoimy przed jakimś urządzeniem z ekranem dotykowym, gdzieś palcem, tak trzymamy palec nad nim, ale wiemy, że zawsze to jest wszystko widoczne, bo największy mój problem z tą funkcją wskaż i mów na iPhone'ie był taki, że mam wrażenie, że zawsze jakoś źle kadrowałem ten ekran, może dlatego to nie chciało działać. Szczelam, że na takim headsetie to będzie działało lepiej. Czy na tyle, żeby taki headset kupić, żeby sprawdzić? No niestety nie. Ale to może być moment, kiedy ktoś mógłby się nad takim urządzeniem zastanowić na poważnie. Zwłaszcza, że deweloperzy, i to też tylko właśnie deweloperzy aplikacji dla dostępności, będą mogli uzyskać rzeczywisty dostęp do obrazu z kamer na tym urządzeniu. Bo generalnie to dla prywatności takie informacje nie są udostępniane, bo właśnie mamy te persony, o których mówiłem, ale dla aplikacji związanych z dostępnością, i tutaj był podany przykład Be My Eyes, a gdyby nie mogli poprosić o pomoc wolontariusza na przykład, deweloperzy aplikacji dostępnościowych będą mogli zgłosić się do Apple'a z prośbą, żeby takie funkcje żeby dostać dostęp do kamer na tym urządzeniu i takie aplikacje stworzyć. Jestem bardzo ciekawy, co deweloperzy zrobią, bo tutaj coś czuję, że właśnie na ten moment, nie wiem, czekał Envision też pewnie, no Be My Eyes już się zapowiedzieli, że aplikacja będzie. Ciekawe, co jeszcze, bo tutaj mamy bardzo rozbudowane funkcje skanowania tak okolic, wykrywania różnych obiektów, no bo generalnie do tego to urządzenie jest stworzone. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, bo chyba tutaj zaczyna się realizować potencjał Vision Pro pod względem dostępności, zwłaszcza patrząc na to, że za jakiś czas no, ciągle się mówi o tym, że ma się pojawić jakaś wersja tańsza, trochę mniejsza. No, zobaczymy, robi się ciekawie.
1: I wtedy te iPhone'y Pro już nam de facto nie będą potrzebne tak naprawdę, nie?
0: Tak, no bo tutaj mamy no, nawet dużo bardziej rozbudowany ten czujnik LiDAR, tak zwany. I na koniec była mowa o iPadOS-ie. Wiadomo, nowy wygląd, dużo, wszystkie praktycznie zmiany, o których mówiliśmy z iOS-a tutaj na iPadzie też się pojawiły. Natomiast jeśli chodzi o iPada, to taką zdecydowanie największą zmianą jest to, że cały system wielozadaniowości został przeprojektowany od zera. Był o tym niedawno podcast, Arek Świętnicki go stworzył i no tam mogliśmy się dowiedzieć właśnie, że generalnie wielozadaniowość na iPadzie wyglądała tak, że mogliśmy mieć no generalnie dwie aplikacje otwarte jednocześnie, może więcej, ale no powiedzmy tylko jedno okno było aktywne i mogliśmy albo sobie podzielić tak, że ekran był podzielony na pół, ewentualnie jedna aplikacja pływała w takiej małej miniaturce nad drugą większą aplikacją, ale gdyby ktoś chciał sobie otworzyć na przykład cztery aplikacje, no to się nie dało, jakby ktoś chciał sobie dowolnie okna poustawiać, no to też no, te możliwości były ograniczone. Dużo osób prosiło o to, żeby iPadOS pod tym względem działał bardziej jak Mac lub Windows i Apple w końcu spełniło te życzenia. Wszystkie funkcje wielozadaniowości, które znaliśmy do tej pory, oprócz Stage Managera, czyli ten slide over tak zwany, czy split view, czyli ten podzielony ekran, tego już po prostu nie mamy. I teraz wygląda to tak, że aplikacje jednodomyślnie otwierają się w widoku pełnoekranowym, ale w każdej chwili mamy, tak jak na Macu, uchwyty, takie rączki na oknach, które pozwalają nam ich rozmiary zmniejszyć. Jeśli jakieś okno zmniejszymy, to też iPad zapamięta to, jeśli później otworzymy taką aplikację w przyszłości. No i możemy właśnie sobie otworzyć więcej aplikacji, dowolnie ustawiać okna, mogą nawet się nakładać na siebie, jakby ktoś chciał. Można je szybko wyrzucić do konkretnych krawędzi ekranu, to tak zwany tiling, tam wystarczy, że machniemy raz w okno i ono przyczepi się do odpowiedniej części ekranu. Aplikacje doczekały się też pasków menu, co ciekawe. Więc też większość aplikacji, no tych wbudowanych, ale pewnie też te zewnętrzne będą miały swoje paski menu. Mamy też te kontrolki bardziej zoptymalizowane na gładziki i myszki, no bo nie zapominajmy, że do iPada możemy klawiatury podłączyć. Mamy tryk expose, czyli jak mamy bardzo dużo okien otwartych, to możemy takim zminiterowanym, takich miniaturki tych okien zobaczyć, żeby znaleźć to, czego szukamy szybciej. I co ciekawe, tak jak wcześniej te funkcje wielozadaniowości były dostępne tylko na tych mocniejszych iPadach, na przykład z procesorami Apple Silicon, to Apple to zoptymalizowało do tego stopnia, że te funkcje po prostu będą dostępne na każdym iPadzie, który zostanie iPadOS 26. Swoją drogą chyba nie wspomnieliśmy o kompatybilności iOS-a. A myślę, że warto powiedzieć o jednej przynajmniej rzeczy. On generalnie będzie kompatybilny od iPhone'a 11 wzwyż. Więc jeśli ktoś jeszcze ma iPhone'a 10S na przykład, no to niestety już iOS 26 nie zainstalujemy.
1: I WatchOS też zresztą od Apple Watcha 6 generacji i uwaga, SE 2. Nie od SE 1, tylko od SE 2.
0: Tak, no i z iPadami też jest podobnie, czyli nie pamiętam teraz, jaki iPad był najstarszy, który miał ten procesor z iPhone 11. Może.
1: Tak, tak, bo tych iPadów jest dużo, więc to tak.
0: To tak, i te modele też.
1: Trudniej zapamiętać niż iPhone.
0: Tak, to no mniej więcej tak wygląda kompatybilność iPad OS-a. Mamy rozbudowaną aplikację pliki, mamy nowy widok listy, gdzie możemy sobie dostosować, czy te kolumny mają być większe, czy mniejsze. Też można rozwijać foldery, tak jak na Macu, tak możemy do folderu wejść, ale też możemy go rozwinąć, nie wchodząc do niego. Na iPadzie teraz mamy podobną funkcję, to zresztą też pojawiło się na iPhone'ie. I kolejna rzecz, która pojawiła się na iPhone'ie, to to, że w końcu w oczywisty sposób będzie można zdecydować, w jakiej aplikacji ma otwierać się plik danego typu. I to faktycznie już tak działa, że powiedzmy, jeśli klikniemy na jakiś plik audio i on domyślnie otwierał się w tym widoku podglądu, no to teraz nam się otworzy domyślna aplikacja, tak? Domyślnie u mnie się VLC ustawił na przykład, czy VLC. A gdyby ktoś tego nie chciał, to po prostu można będzie sobie to zmienić. Te funkcje zmiany kolorów folderów też można można sobie dostosować. Można dodawać foldery dowolne do doka na iPadzie, to tutaj tylko na iPadzie, akurat tego na iPhone'ie nie mamy. Mamy aplikację podgląd, tak jak już wspominaliśmy. Ustawienia dźwięku. I tak jak tutaj wcześniej wspominał Maciek, będzie można wybrać domyślny mikrofon dla dowolnej aplikacji, ale też dla dowolnej strony internetowej. Można też globalnie włączyć redukcję szumów, izolację głosów. Mamy właśnie ten tryb nagrywania w jakości studio na AirPodsach. Właśnie tutaj Apple o tym wspomniało. I mamy nową funkcję lokalnego nagrywania wideo. I to szkoda, że to jest tylko ograniczone do nagrywania wideo. Generalnie to ma pomóc osobom, które nagrywają właśnie podcasty, że będzie można nagrać to na iPadzie, ale zrozumiałem, że to ma działać tak, to jest chyba że coś źle rozumiem, że jeśli na przykład chcielibyśmy nagrać kilka ścieżek, każda osoba ma, jest w osobnym pliku, co jest bardzo często przydatne w tego typu sytuacjach, to po prostu wszyscy muszą tą funkcję uruchomić i wtedy to można scalić, ale nie ma, z tego co zrozumiałem, czegoś takiego, że deweloper na przykład może powiedzieć, że tutaj każda osoba to jest osobna ścieżka, żeby to się na samym iPadzie tak zrobiło. Niemniej jednak, no, gdyby jeszcze to było dostępne nagrywanie audio, to w ogóle byłoby super. No, to już byśmy mieli hijacka zrelokowanego, chociaż to jest tylko na iPadzie akurat, nie na Macu. Ale no właśnie będzie można tak sobie jakieś rozmowy wideo nagrać.
1: No właśnie a propos tego dźwięku, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, podczas tej konferencji najwyżej mnie z błędu wyprowadzisz, natomiast, że można ustawiać dla różnych aplikacji właśnie stricte tylko na iPadzie, jeśli chodzi o wejście dźwięku, o mikrofon i jeśli chodzi o wyjście, że każda jakby aplikacja może sobie odtwarzać czego innego, czy to z powiedzmy głośników iPada, czy to powiedzmy dźwięk przekierowany na słuchawki w innej aplikacji i tak dalej. Nie wiem, czy ty to potwierdzisz, czy ja coś źle zrozumiałem, żeby to w błąd nie wprowadzać nikogo.
0: O wyjściach nie słyszałam, ale tam się wszystko działo bardzo szybko, to się jednocześnie robiło notatki, więc bardzo możliwe, że przeoczyłem to, jeśli faktycznie tak można.
1: No właśnie, więc... bo w przypadku iOS-a tego nie było, natomiast w przypadku, w przypadku iPadOS-a o tym mówili, tak mi się wydaje.
0: Chyba to API do wyboru mikrofonu też na iOS-ie się pojawi, no zobaczymy. Ale coś takiego ma się faktycznie pojawić. Bardzo możliwe, że wyjście też będzie można ustawić. I tutaj też kolejny powód, dla którego dużo osób mówiło, że ten iPad to nie jest komputer, bo na przykład jeśli coś eksportujemy, jakiś duży projekt, no to musi być cały czas aplikacja otwarta, nie możemy zablokować ekranu. No teraz będzie można, właśnie takich skomplikowanych operacji, jakieś właśnie eksporty wideo. Ja tutaj na przykład widzę przykład transkrypcja mowy, tak Whisperem jakimś na przykład. Będzie można to zrobić tak, żeby te operacje cały czas działały w tle. Wtedy one po prostu zminimalizują się do live activity, więc będziemy je widzieć gdzieś na górze ekranu, tak będzie takie małe okienko statusu, ale one po prostu, jeśli nawet to ma potrwać godzinę, no to system nie ubije tej aplikacji sobie przez tą godzinę. Będzie mogła operacja zostać dokończona. Możemy tworzyć wykresy 3D w notatkach matematycznych, no i tak wspominaliśmy też tutaj a propos nowych aplikacji, na iPadzie pojawi się dziennik, czyli aplikacja Journal.
1: A tak a propos jeszcze tych zadań w tle, to wydaje mi się, że też mówili o tym, że to będzie tak bardziej też, że to będzie też tak wielowątkowo, nie? Że tych aplikacji różnych, które robią różne te działania, typu i transkrypcja, i eksport, z racji, że te iPady już no, dysponują dosyć sporą mocą obliczeniową dzięki procesorom ARM, to że będzie można kilka takich aplikacji, nie? Które będą mogły sobie działać w tle.
0: No to byłoby sensowne, tak, jeśli te iPady Pro mają procesory M4 w tym momencie, czyli takie same jak w MacBookach R, no mają na tyle procesorów, żeby tak działać jak najbardziej.
1: I to a propos tych zadań w tle, nie wiem, teraz mi się to zrobiło w tej pierwszej becie, wcześniej na macOSie, właśnie przechodząc do macOSa 15 i teraz tutaj porównując te zadania w tle, to poniekąd, nagle zacząłem, jak aplikacja WhatsApp jest zamknięta, dostawać powiadomienia generalnie, a wcześniej tego w ogóle nie miałem, także...
0: No tak, bo WhatsApp nam przysyła powiadomienia. W ogóle swoją drogą, a propos Maca, no jest tego dużo i zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, która wydaje mi się jest ciekawa. Jeśli chodzi o dostępność, to w tej funkcji rozpoznawania głosu, no akurat po polsku nie jest dostępna, ale akurat no, to po polsku byłoby ciężko zrobić, doczekała się osobnego trybu do programowania w aplikacji Xcode. I to jest o tyle ciekawe, że dostosowanie rozpoznawania mowy do programowania to wcale nie jest tak oczywiste. Kiedyś oglądałem wykład osoby, która tak pracuje i no, tam trzeba nauczyć te systemy odpowiedniej składni, najlepiej jakby na przykład te znaki interpunkcji na budowie, no, każda kropka, każdy nawias, każda klamra, no liczy się tak naprawdę, każdy średnik. Więc no, to rozpoznawanie mowy musi faktycznie odpowiednio być przystosowane i tutaj Apple chwali się tym, że właśnie w Xcode'ie to miało miejsce i no już będzie, to powinno działać naprawdę fajnie, ale sam Xcode też doczeka się jeszcze bardziej rozbudowanej integracji AI. Oprócz tego modelu, który tam stworzyło samo Apple, jak ktoś by chciał sobie zintegrować, czy to ChatGPT, czy Clouda, czy inne modele, to po prostu będzie taka możliwość w Xcode 26. No właśnie, Xcode
1: też... Na wstępie z GPT chyba, natomiast potem zdaje się, że będzie można API dodawać w późniejszym czasie do innych usług, zdaje się, no.
0: No i to był iPadOS. Na tym się konferencja zakończyła. Taką bardzo śmieszną piosenką stworzoną z recenzji prawdziwych, które ludzie napisali na App Store, więc no, taki ciekawy koniec. To była jedna z krótszych konferencji w historii. Ona trwała jakieś półtora godziny bodajże. W przeciwieństwie do podcastu, który no, jak najbardziej tyle nie trwał, no bo tutaj dzięki temu, że ta audycja miała miejsce trochę później, to udało nam się więcej informacji zebrać. Więc no, teraz sobie myślę, mam pytanie do was, czy jeszcze chcielibyście coś dodać, nie wiem, podsumować?
2: No jest trochę rzeczy, na które czekam, jestem ciekaw, nie ukrywam. Trochę fajnych rzeczy doszło, takich użytecznych, których brakowało gdzieś tam. Ciekaw jestem, jak się rozwiną pewne rzeczy też, czy co jeszcze przyniosą kolejne bety, bo to jest też taki aspekt, o którym czasem się nie wspomina, dopiero to wychodzi w praniu, że no konferencja to jedno, potem jakieś artykuły takie, tam 26 rzeczy, których Apple nie pokazało podczas premiery iOS-a 26.
0: I jeszcze 27, które nikt nie pisze, patrz dzwonki, tak.
2: Na przykład, ale że wyjdą jakieś tam takie małe, drobne rzeczy, ale kwestia jest tego typu, że to jest sytuacja nadal rozwojowa i te rzeczy będą po pierwsze ulepszane, te, które, o których już wiemy, taka jest nadzieja, ale też mogą dotrzeć jakieś nowe, no bo coś nie było gotowe na pierwszą betę. Albo jeszcze jest jakoś tam ewaluowane. Także ja jestem ciekaw takich już naprawdę doświadczeń użytkowników, bo marketing to jest jedno, a to jak to będzie wyglądało w praktyce, no to będą ciekawe wakacje, myślę.
1: Jedna fajna rzecz, która na szczęście nie jest owiana marketingiem, a działa, a myślę, bardzo fajnie o tym wspomnieć, to wejście ekranu Braille'a i opcja, jak się teraz nazywa, ucz się kropek, czy jakoś tak, którą można, ona chyba jest domyślnie włączona i tak ma to za zadanie sprawić, że nie jest kalibracja punktów aż tak wymagana, jak było to dotychczas. Ja to sprawdziłem i w sumie to działa. Rzeczywiście tak w zależności od ułożenia rąk, ich pozycji i tak dalej. Ja sobie nawet specjalnie gdzieś tam próbowałem przesuwać, to w poziomie troszkę, to w pionie. Dwa znaki może zrobiła błędnie, a potem jak się zorientował jakby iPhone, że aha, to teraz on ma tak. To faktycznie mi to z automatu te punkty skalibrowało. Także to w sumie raczej działa bardziej niż nie działa. To fajna rzecz jest. Natomiast co jeszcze? Dostępnościowo chyba tyle, natomiast jeszcze kwestia taka, że jak wiemy, hasła w dzisiejszych czasach niezbyt bezpieczną metodą logowania są, więc Apple postawiło na przyszłość, czyli na passkeys, na klucze dostępu, że ponoć teraz przy zakładaniu konta Apple ID, no po prostu będzie sobie można automatycznie wygenerować ten właśnie klucz dostępu. No i logując się do konta Apple, uwierzytelniać się właśnie biometrycznie, tudzież PIN-em urządzenia i no i w ten sposób się logować do konta Apple. Usprawniono też generalnie eksport tych kluczy, synchronizację w iCloudzie, to synchronizację w iCloudzie, jak synchronizację, to już mieliśmy, natomiast eksport jeszcze bardziej to gdzieś tam usprawniono. No i też możemy sobie w sumie, to taki bajer w sumie chyba, ale sprawdzać i na iOSie i na macOSie historię zmian haseł, w sumie kiedy żeśmy zmieniali, jakie te hasła były i tak dalej. I jeszcze dwie rzeczy. O przypomnieniach w sumie nie mówiliśmy, no to też niestety dla tych, którzy cieszą się Apple Intelligence funkcjonalnościami. Natomiast o co chodzi z przypomnieniami? Po pierwsze, automatyczne segregowanie generalnie przypomnień, jeśli chodzi o różnego typu zadań, o różnego typu zadania. Tam coś chyba o zakupach było też wspomniane i tak dalej, że to jeszcze bardziej będzie ujednolicane, bardziej kategoryzowane i tak dalej, ale to, co jest fajną funkcjonalnością. Oczywiście to bez naszej zgody się nie dzieje. My na to musimy zgodę świadomą, dobrowolną wyrazić. To jest automatyczne, chyba automatyczne dodawanie do przypomnień, do kalendarza nie wiem, do przypomnień na pewno, różnych rzeczy z maili tak naprawdę. Jeżeli w mailach mamy jakieś wydarzenia, powiedzmy jakieś sugestie, rzeczy do wykonania, nam ktoś coś sugeruje zrobić, to to nam się ponoć automatycznie będzie pojawiało w przypomnieniach. Również z naciskiem na prywatność, jak to mówi Apple. I tak samo jeśli chodzi o ten Foundation Framework, jeśli chodzi o ten Apple Intelligence, to też bardzo na to nacisk kładą, że jeżeli deweloperzy dostaną API, dostęp do Apple Intelligence i do wdrażania ich w swoje aplikacje, to że to też wszystko będzie lokalnie na urządzeniu i tak dalej. I ostatnia rzecz, to też mówili dużo o kryptografii, prawda, o tym jak to wszystko jest szyfrowane, że to bardzo mają na względzie, też postkwantowe szyfrowanie, czyli jak superkomputery kwantowe i tak dalej, to żeby to nie, żeby generalnie te urządzenia nie były tak łatwe do złamania, że cały czas gdzieś tam nad tym pracują, to ulepszają. I ostatnia rzecz, ochrona dzieci, kontrola rodzicielska i tak dalej. To tam jeszcze bardziej ulepszono funkcję czas przed ekranem i to, jakie rodzice też powiadomienia będą dostawać odnośnie aktywności dzieci, ale też uproszczono proces konfiguracji konta dla dziecka. Jeżeli dziecko ma poniżej 13 roku życia, to będzie funkcja automatycznie sugerowane dodanie konta Apple ID danego dziecka do chmury rodzinnej. Generalnie też klasyfikacje w App Store, te filtry, jeśli chodzi o wiek dzieci i nastolatków, tam jeszcze bardziej zostały ubogacone w różne rzeczy. Może bez szczegółów, ale generalnie tam doszły rzeczy. Jeśli chodzi o udostępnianie wieku, to też nie będzie udostępniana konkretna data urodzenia danego dziecka, ale po prostu wiek. Ile to dziecko w danym roku ma lat? Więc nie będzie Apple też wiedziało, ani tak naprawdę żaden z dostawców, kiedy konkretnie. I też jeśli tam chodzi o te obrazki, o wideo, jeśli tam o treści wrażliwe i drażliwe i tak dalej, które to też podobno one będą podczas, zdaje się, połączeń FaceTime rozmywane z tego co wyczytałem chyba. Natomiast to, co jest pewne, to też dziecko, powiedzmy, powyżej 13 roku życia, a do 18 też, jeżeli będzie chciało zadzwonić pod nieznany numer lub też dodać do kontaktów taki numer, również ponoć w zewnętrznych aplikacjach, nie tylko wiadomości, czy FaceTime, czy telefon, to będzie musiało uzyskać zgodę rodzica na taką aktywność. Także to jest to, co więcej informacji, jak, bo ja to teraz przytaczam z portalu iMagazine, tam jest cały artykuł o tym. Więcej informacji jeszcze, żeby się bardziej wgłębić, można znaleźć na apple.com/families. Families, także zachęcam, jeżeli zwłaszcza komuś zależy na, jest rodzicem i by chciał się dowiedzieć, jak to wszystko ogarnąć, to tak można zrobić. A, i chyba z przenoszeniem eSIM jeszcze coś było, nie, Piotrek? Wydaje mi się, że chyba coś z przenoszeniem eSIM było.
4: Nie wiem.
1: Że teraz jeszcze łatwiej będzie można przenieść, tylko chyba z iOS-a na Androida, zdaje się, eSIM-kę? Chyba tak.
4: Jeśli tak, to w sumie dobrze, no bo faktycznie takiej karty nie możemy po prostu przełożyć z jednego telefonu do drugiego.
1: Mhm, dokładnie, bo między iOS-ami to już można było zrobić, natomiast tak, teraz chyba na Androida, w razie czego można, no. Mhm. Tak. I to by było tyle ode mnie teraz. Ten Braille Access mnie troszkę rozczarował, bo tak pamiętam spekulacje w tym przeglądzie, że oj, gdyby się dało pisać wejściem ekranu Braille'a, powiedzmy, na Macu, prawda, że klawiatura, obsługiwać Maca klawiaturą i tak dalej. No niestety nie, a szkoda, póki co. No, musimy mieć ten monitor brajlowski jednak podłączony i tam specjalnym akordem gdzieś tam to wywołać. Teraz nie pamiętam w sumie jakim. A jeżeli byśmy chcieli uzyskać więcej informacji na ten temat, to zapraszamy do ustawień dostępności pisma Braille'a i tam właśnie odpowiednie przełączniki na iOS-ie, właśnie dostęp brajlowski to będzie. Tam jest osobna sekcja, będzie można sobie w to wejść i poczytać o tym bardziej, dokładniej. A na Macu w narzędziu VoiceOver też pismo Braille'a, tam mamy z kolei podsekcję anonsowane jako karty i tam jest Braille Access nieprzetłumaczony jeszcze i tam sobie to można będzie wszystko skonfigurować, poustawiać i tak dalej.
4: No i to z mojej strony chyba też będzie wszystko. Audycja wyszła długa. Myślę, że było dużo informacji, które były... Tak?
2: Nie, no nic. Ja się tylko podłączyłem już, żeby też jakoś podsumować, ale kontynuuj, proszę.
4: No po prostu właśnie chciałem powiedzieć, no dużo było ciekawych rzeczy zapowiedziane. Jak to często bywa, jeszcze więcej ciekawych rzeczy pojawiło się potem. Nie wiem, czy tutaj jeszcze tutaj, jakbyś chciał, Paweł, coś tutaj dodać.
2: Nie, no to się podzielam to, co mówisz, tak, że najciekawsze rzeczy wychodzą właśnie gdzieś tam po jakichś potem Mastodonach, Redditach i innych rzeczach. Także no, mam nadzieję, że będziemy czytali dużo takich ciekawych jeszcze raportów i takie jakieś tips and tricks, takie porady i sztuczki zostaną tam wyłapane.
4: No i to pewnie teraz będzie wyglądało tak, że w przyszłych Tyflo przeglądach i nie tylko te informacje...
1: Cała masa jeszcze będzie różnych informacji, tak.
4: Tak, to się będzie cały czas pojawiało, a na tych, którzy po prostu czekają, kiedy systemy się pojawią, one oczywiście pojawią się jesienią późną i na pewno przed tym będziemy dla was mieli kolejne informacje, kolejne podcasty, w których szczegółowo te wszystkie nowości już omówimy, pokażemy. Jeśli jakieś jeszcze nowe rzeczy do tego czasu dojdą, no to też już po prostu będziemy mogli o nich opowiedzieć, tak żebyście wy wiedzieli, czego się spodziewać, kiedy te systemy już w końcu oficjalnie się pojawią.
1: I jest jeszcze jedna nowość, dosłownie rzutem na taśmę, o której sobie zapomniałem, a ja na nią szczerze mówiąc bardzo czekałem, mianowicie przypomnienia o oddzwonieniu do kogoś, w sensie ktoś zadzwoni, to w ostatnich, pod tym połączeniem nieodebranym w ramach czynności na pokrętle, możemy sobie ustawić przypomnienie o oddzwonieniu do danej osoby. Czy to za godzinę, czy to w kolejnej, że tak powiem, porze dnia, czy ustawić sobie w ogóle na później, czyli zdefiniować stricte w oparciu o kalendarz. Także tak, kolejna przydatna, jak dla mnie zwłaszcza, nowość.
4: Tak, no trochę tak jak w poczcie, tak? Jeśli ktoś do nas dzwoni, nie możemy oddzwonić, ale nie chcemy też zapomnieć, żeby oddzwonić, no to właśnie można sobie takie przypomnienie ustawić. No, tak to właśnie często jest, że takie najfajniejsze rzeczy to są te drobne nowości, tak zauważyłem.
1: Te drobne. Jest ich może jakiejś wielkiej rewolucji, to żebyśmy się nie doczekali. No, moglibyśmy
4: no pod względem wyglądu to myślę, że tak.
1: No tak, no to...
4: Tutaj dla osób słabowidzących myślę, że to może być trochę bardziej odczuwalna zmiana. Dla nas voiceoverem, no, będzie trzeba się przyzwyczaić do tego, że niektóre rzeczy mogą być w innych miejscach. Tak mówiliśmy, że tutaj wyszukiwanie coś, co było przeniesione na dół. Jeśli czegoś nie znajdziecie od razu, to też lepiej po prostu trzeba palcem trochę gdzieś dłużej poszukać, gdzieś milimetr w bok. Ale to są, no, dla nas to są drobne rzeczy. Dla osób słabowidzących, no to tutaj pewnie ten okres przyzwyczajenia będzie trochę dłuższy.
1: No i ten Apple Intelligence, no tych funkcji też było troszkę, my się na razie póki co musimy obejść smakiem, to jest przykre.
4: Tak, natomiast tutaj jest...
1: I tak mamy troszkę tych rzeczy, nie?
4: No tak, ale tutaj faktycznie jest rozczarowanie, tutaj jeśli chodzi o Polskę konkretnie, nawet trochę o Europę, cały czas nie mamy tak funkcji typu iPhone Mirroring i tam też cały czas różne rzeczy się dzieją. Mówić o tym, że może AirDrop nam zabiorą, oby nie, no mam nadzieję.
1: Oj, właśnie tak.
4: Więc no, niedosyt jest. To też trzeba sobie powiedzieć właśnie jeszcze w ramach podsumowania. No, dużo fajnych rzeczy, których na pewno bym chciał korzystać tutaj. Właśnie to sprawdzanie połączenia. No, to mógłbym teoretycznie włączyć, ale nie wiem, czy chcę, żeby telefon witał dzwoniących do mnie po angielsku, tak? Wyobrażam właśnie sobie, jak to mogłoby zadziałać w naszych realiach, więc no, raczej tego planowałem, nie będę włączał.
1: Konsternacja co najmniej. No tak. Wiesz, Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi mają tego sporo więcej, a my niestety. Oni co z tego nie mają, to chyba tych, jeśli chodzi o te No właśnie, iPhone Mirroring, no bo to jednak Unia i jeśli chodzi o te rzeczy związane z
4: lotniskami. No chyba, że jesteś w Szwajcarii. Język tak. Niemiecki i tam to działa. Z tego,
1: a no to wiem. Tak, to prawda.
4: Ale tak, masz rację generalnie. No i też tylko nagrywanie rozmów chyba nie ma cały czas też w Europie. Ale to jest poprzedni rok. No, nie dosyć,
1: ale transkrypcje podcastów mają. Niemcy transkrypcje podcastów mają. Testowałem. A my nie.
4: No może ktoś ręcznie doda chyba, ale no właśnie, trochę niedosyt jest, ale też jest na co czekać. Myślę, że tak już kierując się w stronę podsumowania po trzech i no niecałe 3,5 godziny audycji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, czy to teraz właśnie na żywo, czy na stronie. Oczekujcie kolejnych audycji związanych z nowościami.

0: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: First sales on bat wykrzyknik to start hegane, lease press enter key, w nawiasie enter key or z key, koniec nawiasu. Lease select anode git he cursor keys.
2: Witam serdecznie, Tomasz Tworak, po raz kolejny i po raz kolejny gry audio. No i teraz coś znowu inaczej, tylko dlatego, że powrót do kraju kwitnącej wiśni, czyli Japonii. To jest produkcja, którą chciałem pokazać już jakiś czas temu, natomiast jakoś się nie złożyło. To znaczy było kilka przyczyn. Pierwsza z nich to ta, że przed kilkoma miesiącami, wcale nie tak dawno, gra nie obsługiwała screenreaderów. Teraz na szczęście już obsługuje, więc generalnie mogę to pokazać. Gra nie należy do zbyt wielkich, a już tym bardziej wcale nie jest tak skomplikowana. Myślę, że może się spodobać wszelkim fanom właśnie tego typu rozgrywki. No i zresztą mam nadzieję, że się spodoba. Mimo, że gra jest prosta, to wcale nie oznacza, że jest zła. Gra już ma jakiś czas, natomiast ostatnie aktualizacje wychodziły do niej jeszcze w tym roku, więc trochę było dodanego kontentu, a także chociażby właśnie ten screen reader, o którym mówiłem, został dodany, więc możemy spokojnie tłumaczyć, używając wtyczki JGT, którą znajdziecie na blindgames.com, tudzież blindgamers.com, jej, już nawet się pogubiłem w tych adresach, ale chyba tak, jeśli nie, to poprawcie mnie proszę, wybaczcie, że nie sprawdziłem, to taki minus w moim nieprzygotowaniu. W każdym razie znajdziecie ją na pewno na audiogames.net, na forum, gdzie jest temat JGT i bez problemu ją pobierzecie, a zresztą myślę, że wielu z was już tą wtyczkę posiada, więc nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić do zagrania w tą grę, a jest nią Hatsuri. Hatsuri, która jest przez tłumacz tenże właśnie przetłumaczana jako First Sail Combat. No, powiedzmy sobie, że to prawdopodobnie nie jest taki tytuł, który chcieliby mieć twórcy. A są nimi oczywiście nasi znani i lubiani MM, głównie, którzy to oczywiście w przeszłości zajmowali się takimi produkcjami jak Shadowline, który już został opisany na łamach Tyflo Podcastu, a także zademonstrowany, a także Dreamy Train, który też pokazywałem. No i moje zdanie na ten temat oczywiście znacie. A oczywiście mowa tu o Galaxy Laboratory, bo to tam znajdziecie tąże małą, lecz całkiem przyjemną grę. O co chodzi w grze? No cóż, jest to tak zwany Endless Runner, w którym nasza postać biegnie sama, a my jedynie zmieniamy kierunek, używając tak zwanych lanes, czyli, jakby to przetłumaczyć na polski, mamy kilka takich linii, po których się możemy przełączać lewo-prawo. Oczywiście atakujemy postacie, które biegną w naszą stronę. Fabuła tutaj nie jest jakoś istotnie ważna, bo fabuły, szczerze mówiąc, żadnej nie ma. Naszym celem jest zdobywanie jakichś tam, powiedzmy, bags of gold, czy tam shopping, jakieś tam generalnie coś związanego z zakupami, szczerze mówiąc dokładnie nie wiem, więc zdobywamy różne przedmioty i je kolekcjonujemy. Mamy naszą kolekcję, pokazuje nam procent, jaki mamy zdobyty. Oczywiście gra jest, jak mówiłem, endless, czyli oznacza to, że gramy do momentu, aż nie zginiemy. I to słowem wstępu chyba byłoby wszystko. Możemy grać używając klawiatury, a także gamepadów również. No ja akurat będę używał teraz klawiatury. Klawiszologia jest bardzo banalna i będę mówił o niej podczas gry. Najpierw jednak, jak to

0: zwykle u mnie na podcastach skupimy się na głównym menu, w którym to właśnie jesteśmy. Oczywiście standardowo strzałki Enter, aby się poruszać, tudzież zatwierdzać. Możemy oczywiście użyć też klawisza Z, aby potwierdzić wybór. No tutaj nam gra od razu zaczyna na Game Over, czyli nie muszę tłumaczyć, co oznacza Game Over. Jak będziemy już znudzeni, albo będziemy po prostu chcieli odpocząć, ta opcja będzie chyba najlepsza w takiej sytuacji. Czyli jakby udaj się na pole bitwy. Tutaj zaczyna się nasz competition, czyli właśnie właściwa rozgrywka. Tutaj jest oczywiście, jeśli chcemy wysłać nasz wynik na Galaxy Laboratory, na ich serwer. No czyli tutaj możemy przeglądać rzeczy, które już zdobyliśmy podczas gry. Także co mamy i tak dalej. O czym trochę później, jak już coś zdobędziemy. Szczerze mówiąc, nie do końca nigdy nie wiedziałem, o co chodzi tutaj tak naprawdę. Ale to jest również coś związanego z naszą kolekcją, więc tutaj jakby niewiele mogę powiedzieć na ten temat więcej, chociaż sprawdzimy to na pewno. Będę się starał jakby do tego dojść, co też to może być. Nawet może uda mi się to na tym podcaście. Ja, jak wiecie, zawsze staram się być przygotowany jak tylko mogę, jeśli chodzi o podcasty, które dla was nagrywam. Natomiast to nie wynika chyba z mojego nieprzygotowania, a raczej z niewiedzy, której po prostu nie posiadam, a nigdy nie udało mi się jakby dojść do tego, co też dokładnie to jest. Może jednak uda nam się wspólnie to rozszyfrować. No, tutaj nam oczywiście pokazuje rankingi. Speaker test. No, czyli oczywiście, żeby się upewnić, że left-right. Sound test. Tu możemy sprawdzić dźwięki z gry. Ustawienia gry. Prawdopodobnie coś w stylu zgłaszania przedmiotów, które chcielibyśmy zobaczyć w przyszłości w grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i game over. Tu też mamy w Game Settings. Tu mamy głośność muzyki. Tu mamy wybór screenreadera. Ale oczywiście NVDA jest najlepszym wyborem. Save the settings. No jakby po... oczywiście zapisałem ustawienia. Dźwięki, niektóre możecie kojarzyć, one są te same co w Shadowline w menu niektórych, no ale jakby nie... No nic. Na razie nie będę... Aha, jeszcze zajrzyjmy do sound test, żeby wam pokazać... Aha, czyli tu jak już wszystko zdobędziemy i wszystkich, że tak powiem, uda nam się pokonać, no to kończymy planszę. To jest taki dźwięk, który to oznacza. Tutaj słyszymy tych, z którymi musimy... których musimy pokonać. Tutaj drugie. To jeśli uda nam się kogoś trafić. Jeśli ktoś upadnie. Shelves, to niby półki. Nie wiem, czy to są półki, ale prawdopodobnie jakieś półki, no bo to chyba się dzieje w sklepie w ogóle, jakimś akcja, czy... no coś tego typu, więc to są takie półki, które musimy unikać strzałkami. Nie możemy się w nie, że tak powiem, Nie możemy się w te półki, że tak powiem, uderzyć ani nic takiego. Musimy je omijać sukcesywnie, bo inaczej no niestety tracimy trochę życia. No tutaj jest dźwięk, jak właśnie w te półki uderzymy. Tu są łańcuchy. To są łańcuchy, nad którymi trzeba przeskakiwać. To jest warning sound, kiedy już jesteśmy blisko i właśnie musimy przeskoczyć. A tu jeśli, no, zostaniemy potraktowani niemiło przez łańcuchy. Tutaj jest dźwięk przedmiotu, prawdopodobnie, który musimy zebrać. Pokażę to podczas gry, jak to działa. To jeśli nam się tego przedmiotu nie uda zdobyć, bo nie wiedzieć czemu, zdecydujemy się na to, żeby ten przedmiot zaatakować, a nie go jednak wziąć. O czym też powiem, jak to działa. Właśnie, żeby to zdobyć, to musimy wcisnąć przycisk odpowiedzialny za akcję, za interakcję. Stage clear! Czyli tu jest stage clear i już skończyliśmy planszę. No i game over! Oj, taki niemiły boom, dźwięk taki nam tutaj zagrał. No i to by było tyle. No cóż, jesteście ciekawi pewnie, jak to brzmi. No i już wam pokazuję. Jedziemy! Tutaj możemy wybrać postać, jest ich kilka. Tu jakaś dziewczyna jest. No może tą dziewczyną spróbujemy.
1: Also at the scene of the first sale, it was about to be dropped off the cover for one barrel of the battle to was blood with blood.
0: No tak, tutaj widzicie generalnie no, tłumaczenie. Ach, no cóż, no. Na szczęście tutaj historia nie jest ważna, ani to, co tutaj jest taki... No to raczej jest takie, mogę powiedzieć, pretekst chyba do całej gry jedynie. No i level pierwszy. Moje zdrowie 5. Tutaj mamy statystyki i goal, jakby goal, czyli taki cel. Gramy klawiszami Enter, spacja i Control, ale ja gram alternatywnym setem klawiszy, czyli ZXC. Tak jest chyba z tego, co wiem. No i tu słyszycie... Literą Z atakuje.

A nie, to są nasze kroki i oczywiście udało nam się przejść pierwszy level. Tu jakieś rzeczy, które zdobyliśmy. I level 2. O, tutaj nam poskoczyło trochę zdrowie. A 5. Ta piątka oznacza chyba, ile mamy tych linii. Tak. O, tu jest ta ściana. Ominąłem ją właśnie.

0: Okej. No i wszyscy chyba pokonani?
1: Ma, kore kurai de kanben shite ageru.
0: Okej. No i level drugi. Jakby znaleźliśmy Axel i Sara. Tutaj są odwołania do Shadowline'a chociażby. Postacie, jakby przedmioty, które mają na celu. Właśnie one są jakby od takim miłym smaczkiem. Takie odwołanie właśnie do świata Shadowline, z tego co wiem. Dużo takich jest. No i level trzeci. O, i właśnie teraz uderzyłem w przedmiot. To znaczy, nawet nie tyle uderzyłem, ale... O! I litera C, tudzież Enter, zdobywa przedmiot. Zdobyłem jakiś przedmiot. O, i ten przedmiot dał nam 3 do energii. O, tu jest ta półka.

udało mi się, C. Love Force, cokolwiek jest Love Force i co nam daje? O, dostałem do, jeden do skoku. Ma to takie gdzieś tam, jak widzicie. O, chyba do szybszego biegania.

Czarnego.

0: Kometa Gajny, Hank Stop. Wyświetlam fitness plus jeden.
1: Ja bajdę!
2: O, last hole, replika miecza z Shadowline'a. O, dostałem kolejne. Do zdrowia. No i udało mi się przejść kolejny level.
0: Level 2.4, Lord Chysican Fitness 2.13, Brad Hoffke, Asane 2.5, Baxto 2.400
2: meters. 400 meters? To ile musimy przebiec? 60 ludzi chyba musimy...

Ojej, chciałem wziąć przedmiot, ale niestety... O, udało mi się. Fitness plus 4.

nie! To nie było moim celem.

0: No i kolejna plansza zaliczona. O, tu kolejna jakaś rzecz. No i level kolejny. Łańcuchy. I literką C skaczemy.
1: Next strength plus 1.

Łańcuch! Możemy podczas skoku skakać, znaczy uderzać.

Tak, reklama Shadowline'a, Love Force.

0: Kompas poszczególne. Let's prank plus jeden.
1: Tutaj do skoku. Oho, wpadłem w kolumnę. O, i teraz w łańcuchy, no niestety.

0: これくらいで勘弁して
1: 。No i kolejna tarcza za nami, zobaczymy.
2: Level 2.6 floor physical fitness 2.9 breath of the passage 2.5 max to 2.6 meters.

Aleksandry Podbibabili, Renewasy Panet Song Wykrzyknik,

To była półka. No, chciałem wziąć przedmiot, nie udało się.

Ja boję się.

Yeah, but it's...

0: No, to niestety nie przeżyłem tego, za dużo tego na raz było. I półki.
1: Sold Battlefield 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 Teams.
0: No i tutaj na przykład teraz mogę wam pokazać.
1: W nawiasie nef, koniec nawiasu, schadofrinet, hendraker, starter kit, dwukropek, possession 1, w nawiasie...
0: Oj, tu możemy chyba zobaczyć opis tego.
1: Information, dwukropek, schadofrinet, argane, apearet, ołucankuse, almost, all characters, suchas, dobon, jufu, lines, lime, as well as nine characters, suchas, braves, lilia, and trouble, i play, adet, quit, hly, favorite, character, and play, against, everyone, if, all, start, character, arts, weapon, arts, energy, arts, support, arts, areset,
0: no możliwe, że oni chcą zrobić w przyszłości taką grę, czyli karciankę na bazie postaci z Shadowline'a. Tu nam pokazuje, czy jest new, czy nie w nawiasach, bo możliwe, że już coś mieliśmy. No oczywiście tutaj kolejny new.
1: W nawiasie nef, koniec nawiasu, first selling combat. W nawiasie nef, koniec nawiasu, first selling combat, small tech collection.
0: No i oczywiście tutaj mamy możliwość przeglądania tych rzeczy. Jeszcze pokażę wam, spróbujemy zobaczyć tutaj. A, tu możemy jakby się wymieniać. Tego nie wiem, czy z użytkownikami online, czy jak, ale prawdopodobnie można się wymieniać przedmiotami, robić trade właśnie. Czyli, no, to byłoby całkiem ciekawe. To dość mała gierka, tak jak mówiłem, i tutaj w zasadzie, no, gra się w nieskończoność chyba, można tak powiedzieć, do momentu, aż nie zostaniemy pokonani. Moim zdaniem bardzo przyjemny tytuł i mam nadzieję, że wam również się spodoba. Jest to naprawdę całkiem ciekawa gra, a na pewno na, powiedzmy, na jakąś chwilę, gdzie naprawdę nie mamy co robić z czasem, a możemy sobie miło go spędzić. Mam nadzieję, że się wam podobało i mam nadzieję, że sięgniecie jednak po ten tytuł, bo warto, mimo że to dość proste, ale moim zdaniem całkiem dobrze wykonane, jak zresztą gry od Galaxy Laboratory. Na dzisiaj to już w takim razie wszystko i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce z kolejnym, również mam nadzieję, ciekawym materiałem. Tymczasem, cóż, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam miłej rozgrywki. Trzymajcie się, hej!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich po dość długiej przerwie. Przed mikrofonem Piotr Malicki. Dzisiaj przedstawię Państwu grę, którą niedawno ściągnąłem na iPhone'a 5, a jest to gra Milionerzy. Jest ona całkowicie dostępna, dlatego postanowiłem ją Państwu przedstawić. Wpisując w App Store słowo Milionerzy, w wynikach wyszukiwania jest to druga gra do pobrania. Jest to gra całkowicie darmowa i całkowicie dostępna. Omówię teraz po kolei najważniejsze elementy po włączeniu aplikacji, po uruchomieniu aplikacji.
4: Piotr Malicki.
3: Na górze jest napisane Piotr Malicki, a to dlatego, że zalogowałem się po prostu przez konto na Facebooku i jestem tutaj widoczny jako Piotr Malicki. Pod spodem mamy...
4: Początkujący.
3: To jest poziom początkujący.
4: 1, 9, 2, 2, 0, 0, euro.
3: I to jest ogólna wygrana, którą udało mi się we wszystkich grach moich zdobyć. To jest 192 200 euro. I to jest jak na razie poziom początkujący. Później przy wyższych wygranach są też inne dostępne poziomy.
4: Millionaires. Obrazek.
3: Tutaj jest obrazek. Millionaires, czyli milionerzy.
4: Nowa gra. Przycisk.
3: Tutaj możemy zacząć nową grę, co zaraz pokażę.
4: Ranking. Przycisk.
3: Tutaj mamy ranking graczy, gdzie nie będę wchodził, bo tu może sobie każdy wejść i zobaczyć, jaki jest ranking graczy w każdym tygodniu, miesiącu albo w ogólnej klasyfikacji.
4: Osiągnięcia. Przycisk.
3: Tutaj można zobaczyć, jakie można osiągnięcia zdobyć i kiedy są różne poziomy.
4: Przycisk.
3: Tutaj jest więcej gier.
4: Ekstra. Przycisk.
3: Tutaj są dodatkowe punkty, które można dokupić. To też zaraz przedstawię.
4: Ustawienia. Przycisk.
3: I na końcu ustawienia. Będę wchodził od końca, wchodzimy w ustawienia.
4: Opcje gry.
3: Mamy opcje gry. Idąc gestem w prawo mamy.
4: Efekty dźwiękowe.
3: Efekty dźwiękowe.
4: Włącz lub wyłącz efekty dźwiękowe. Przełącznik. Włączone.
3: Ja mam je włączone, ponieważ te efekty dźwiękowe pomagają przede wszystkim dowiedzieć się, czy dobrze odpowiedzieliśmy na dane pytanie, czy złe, co za chwilę zaprezentuję.
4: Muzyka w tle. Włącz lub wyłącz muzykę w tle. Przełącznik. Wyłączone.
3: Tutaj jest muzyka w tle możliwa. Ja ją sobie wyłączyłem, ponieważ przeszkadzała mi w słyszeniu pytań. Ale na chwilę ją włączę, żeby pokazać, jaki jest typ muzyki.
4: Włączone.
3: Jak było słychać, można właśnie taki typ muzyki sobie tutaj w tej aplikacji włączyć.
4: Potwierdzić odpowiedzi. Włącz lub wyłącz potwierdzenie udzielenia odpowiedzi. Przełącznik. Wyłączone.
3: Tutaj możemy włączyć sobie, że nie wystarczy odpowiedzi kliknąć, czyli tapnąć dwukrotnie, tylko trzeba jeszcze potwierdzić tak czy nie. Ale ja mam to wyłączone, ponieważ nie jest to mi potrzebne.
4: Nowe pytania. Dodaj najnowsze pytania.
3: Tutaj można dodać nowe pytania, aczkolwiek nie jest to dostępne z VoiceOverem, ponieważ jak tapię w to dwukrotnie, to nic się nie otwiera.
4: Zaktualizuj pytania. Przycisk.
3: Tutaj można zaktualizować pytania. Też należy w to tapnąć dwukrotnie.
4: Uwaga. Aktualizuj. Nie znaleziono nowych pytań.
3: I pokazał mi komunikat, że nie znaleziono nowych pytań.
4: OK. Przycisk.
3: Klikam OK.
4: Zaktualizuj pytania. Przycisk. Moje konto.
3: Tu jest moje konto.
4: Jesteś obecnie zalogowany? A, dobry jako. Piotr Malicki.
3: Tu jest pokazane właśnie, jak kto jest zalogowany.
4: Logout. Przycisk.
3: Mogę się wylogować.
4: Feedback. Oceń. Przycisk.
3: I mogę również ocenić aplikację.
4: Facebook. Przycisk. ICN Setaback. Przycisk.
3: I jest przycisk wróć, czyli wracamy do strony głównej aplikacji.
4: Piotr Malicki.
3: I teraz idę już od góry.
4: Początkujący. 1. Millionaires. Nowa gra. Przycisk.
3: Nowa gra to za chwilę zaprezentuję.
4: Ranking. Osiągnięcia. ICN Morgames. ICN Ayuda Extra. Przycisk.
3: Tutaj zaprezentuję te Ayuda Extra. To są te dodatkowe punkty, które można dokupić.
4: ICN Ayuda Extra. ICN Setaback. Przycisk. Dodatkowe koło ratunkowe.
3: Za te punkty mamy dodatkowe koła ratunkowe oraz brak wyświetlania się reklam.
4: Będzie podkreślenie Ayuda. PNB. Obrazek. 0.
3: Czyli ja mam 0 punktów tych Ayuda.
4: Com. Cracliwe. Kukłem.pl. 1000 podkreślenia Ayudas.
3: I tutaj klikając w to albo...
4: Com. Cracliwe. Kukłem.pl. 150 podkreślenia Ayudas.
3: Albo...
4: Najlepsza oferta. Com. Cracliwe. Kukłem.pl. 400 podkreślenia Ayudas.
3: W to możemy te punkty zakupić. Najtańsza możliwa wartość jest za euro 99. Droższa za 4,49 i najdroższa za 9,99. Więc takie są ceny tych dodatkowych punktów, dzięki którym mamy więcej kół ratunkowych i nie mamy reklam w aplikacji. Ale ja nie mam tego kupionego, ponieważ nie jest mi to potrzebne i w takiej postaci aplikacja mi całkowicie wystarcza. Wracamy do strony głównej aplikacji.
4: Piotr Malicki.
3: I teraz pokażę, jak gra wygląda.
4: Jeden, Millionaires. Nowa gra. Przycisk.
3: Tapiemy w przycisk. Nowa gra.
4: Uwaga. Tryb gry.
3: Tutaj mamy do wyboru dwa tryby gry.
4: Normalny. Przycisk. Na czas. Przycisk.
3: Normalny i na czas. Ja zaprezentuję wpierw tryb normalny.
4: Normalny. Przycisk.
3: Od razu po tapnięciu w tryb normalny VoiceOver przeczyta nam pytanie.
4: Gabriel Garsiamek Fest napisał 100 lat. Wielokropek. Samotności. Przycisk.
3: O, i tutaj mamy właśnie zostało odczytane pytanie. Ja przejdę do początku strony.
4: A, nędzę. Gabriel Garsiamek, koło ratunkowe.
3: Tak, i teraz idąc od góry, mamy.
4: Koło ratunkowe, zamiana pytania. Przycisk.
3: Koło ratunkowe, zamiana pytania, czyli po tapnięciu w to pytanie po prostu będzie zamienione. Pokaże się nam inne pytanie.
4: Koło ratunkowe, pytanie do publiczności. Przycisk.
3: Koło ratunkowe, pytanie do publiczności. Pokaże nam się skala procentowa, ile publiczności odpowiadało na jakie pytanie.
4: Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela, przycisk.
3: Tutaj jest telefon do przyjaciela, gdzie dzwonimy do przyjaciela i on nam podpowiada. Raczej podpowiada dobrze, mi się nie zdarzyło nigdy, żeby źle podpowiedział, aczkolwiek raz nie wiedział, jaka jest odpowiedź na dane pytanie.
4: Koło ratunkowe 50-50, ósmą połowę nieprawidłowych odpowiedzi, przycisk.
3: I tu jest ostatnie koło ratunkowe 50-50, czyli połowa odpowiedzi jest usuwana, a połowa odpowiedzi zostaje i jedna z nich jest dobra. Czyli koła ratunkowe są takie same jak w milionerach, oprócz tego koła zamiana pytania. Takiego nie było w podstawowych milionerach. I teraz pod spodem mamy pytanie.
4: Gabriel Garcia Márquez napisał 100 lat, wielokropek.
3: To było pytanie i pod spodem mamy wpierw odpowiedź, a później literę odpowiedzi.
4: Nędzy, przycisk A.
3: Czyli nędzy, odpowiedź A.
4: Samotności, przycisk.
3: Samotności.
4: B.
3: Odpowiedź B.
4: Ubóstwa, przycisk.
3: Ubóstwa.
4: C.
3: Odpowiedź C.
4: Odwrotu, przycisk.
3: Odwrotu.
4: D.
3: Odpowiedź D. Pod spodem mamy jeszcze.
4: 0 euro.
3: Tu jest 0 euro, czyli w tej grze ile wygrałem euro? Obecnie 0.
4: Zgłoś pytanie. Przycisk.
3: Zgłoś pytanie. Tutaj możemy zgłosić pytanie, jeżeli jest jakiś błąd w pytaniu. Tapnę w to.
4: Pole tekstowe. Uwaga. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Zgłoś.
3: Tu mam pole tekstowe.
4: Jaki jest powód zgłoszenia pytania?
3: Jaki jest powód zgłoszenia pytania? Należy napisać.
4: Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków.
3: Pod spodem.
4: E-mail. Pole tekstowe.
3: I adres e-mail trzeba wpisać.
4: Anuluj, przycisk.
3: I można to zatwierdzić i wysłać i wtedy dojdzie to do twórców aplikacji. Anuluję.
4: Koło ratunkowe, zamiana pytania, przycisk.
3: Przejdziemy na dół, bo bym skoczył do góry.
4: Odwrotu, przycisk, C, odwrot, D, 0 euro, zgłoś pytanie, wyjdź, przycisk.
3: I na końcu mam przycisk wyjdź, który pozwala opuścić grę w dowolnej chwili. Jeśli na przykład, nie wiem, mamy już wygrane 16, 32 tysiące i nie chcemy ryzykować dalszych odpowiedzi, a nie mamy już też kół, to klikamy w ten przycisk.
4: Uwaga, potwierdzenie. Czy na pewno chcesz wyjść i zatrzymać 0 euro?
3: No i tutaj w tej chwili mam potwierdzenie, czy na pewno chcę wyjść i zostawić 0 euro. Jak będzie więcej, to oczywiście będzie napisane więcej euro.
4: Nie, przycisk. Tak, przycisk.
3: Klikniemy, że tak, na przykład.
4: Gabriel Garcia Márquez napisał 100 lat. Piotr Malicki.
3: I wtedy się aplikacja przeładowuje i znowu wracam do strony głównej.
4: Początkujący. 1, 9, 2, 2, 0, 0, euro.
3: Jeśli wygrałem już ileś euro w tamtej grze, to tutaj od razu jest ta wartość dodana. Wejdę jeszcze raz.
4: Millionaires. Nowa gra. Przycisk. Uwaga. Tryb gry. Normalny.
3: Normalny
4: przycisk.
3: Na razie.
4: 3. Przycisk. Ile osób wykonuje pas Dedeux? Koło ratunkowe. Zamiana pytania. Przycisk.
3: O, pytanie zostało zadane i teraz udzielę na nie odpowiedzi.
4: Koło ratunkowe. Pytanie. Koło ratunkowe. Ile osób wykonuje pas Dedeux? 2. Przycisk. A. 3. Przycisk.
3: Strzelimy na przykład, że 3.
4: 3. Wygaszony.
3: O, słyszymy dźwięk.
4: Uwaga. Prawidłowa odpowiedź to 2.
3: Właśnie to są te efekty dźwiękowe. I tutaj pojawia nam się, jaka odpowiedź była poprawna.
4: OK. Prawidłowa odpowiedź to 2.
3: To 2.
4: OK.
3: Klikam OK.
4: Close advertisement.
3: No i tutaj są reklamy, które trzeba zamknąć właśnie tym przyciskiem Close advertisement lub przyciskiem X, który się pojawia też w niektórych reklamach.
4: Z powrotem. Przycisk.
3: I tutaj mam z powrotem.
4: Game over.
3: Game over.
4: Twoja wygrana w tej grze wynosi 0 euro.
3: Czyli wygrałem 0 euro.
4: Nowa gra. Przycisk.
3: Nowa gra.
4: Udostępnij. Przycisk.
3: Udostępnij. Można udostępnić wynik.
4: Nowa gra. Przycisk.
3: Klikamy jeszcze raz nową grę.
4: Kto wywołał sensację uderzając głową w hamarcu ma teraz jego w dogrywce w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej? FIFA w 2006 roku. Koło ratunkowe. Zamiana pytania.
3: Mamy przycisk. Pytanie sportowe. Po kliknięciu tam w nową grę od razu przechodzimy do trybu normalnego, ponieważ w ten tryb graliśmy i w ten tryb jesteśmy nadal przenoszeni.
4: Koło ratunkowe. Kto wywołał sensację uderzając głową w hamarcu ma teraz jego w dogrywce w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej? FIFA w 2006 roku.
3: I odpowiem teraz poprawnie na to pytanie.
4: Dawid Prezegumet. Przycisk. A. Zinedine Zidane. B. Marcel Desailly. C. Thierry Henry. Przycisk.
3: Oczywiście Zinedine Zidane.
4: C. Marcel Desailly. B. Zinedine Zidane. Przycisk.
3: Stajemy na Zinedine Zidane i tapiemy w niego dwukrotnie.
4: Zinedine Zidane. Wygaszony.
3: O, i to był dźwięk.
4: W czym tradycyjnie mieszkają ludy koczownicze w środkowej Azji?
3: Że odpowiedź była dobra. I teraz kolejne pytanie.
4: W czym, jurta, w czym tradycyjnie mieszkają ludy koczownicze w środkowej Azji?
3: No i tak można sobie odpowiadać. Teraz pokażę, jak zastosować koło ratunkowe. Weźmiemy sobie na przykład koło pytanie do przyjaciela.
4: Koło
3: telefon do przyjaciela.
4: 50. Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela. Przycisk. Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela.
3: I pokazuje nam się oddzielne okno.
4: Nie mam pewności. Wielokropek. Rozmawiamy z wielokropek. Wielokropek. Osobą, która ma ci pomóc i mówi.
3: No, tak jest napisane, że rozmawiamy z osobą, która nam ma pomóc.
4: Nie mam pewności. Wielokropek. Może odpowiedź A.
3: Mówi, nie mam pewności, może odpowiedź A. No zaufamy mu i zaznaczymy odpowiedź A.
4: OK. Przycisk. Jurta. Przycisk A.
3: Klikamy w A. W literę A też można kliknąć, jeżeli wiem, że na przykład poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. I to była poprawna odpowiedź.
4: Koło ratunkowe, zamiana pytań. Które z nich to na Grenlandii?
3: No i tak można odpowiadać na kolejne pytania z kolejnymi kołami ratunkowymi. Tak samo przy pytaniu do publiczności też nam się pojawia oddzielne okno. Przy zmianie pytania, pytanie po prostu się przeładowuje i pojawia się nowe. Przy 50 na 50 połowa odpowiedzi nam znika, a połowa zostaje. Pokażę jeszcze teraz jedną możliwość, która pozwala, aby mieć drugi raz to samo koło.
4: Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela.
3: Pokażę to na przypadku koła telefon do przyjaciela. Tapiemy w nie dwukrotnie.
4: Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela. Przycisk.
3: I otwiera nam się teraz drugie okno.
4: Dodatkowe koło ratunkowe.
3: Dodatkowe koło ratunkowe.
4: Będzie podkreślenie Ajuda, PNB, obraz 0.
3: Tutaj są te punkty Ajuda, których mam 0.
4: Com, Treactive, kukum.pl, 150 podkreślenia.
3: Tu można dokupić, ale to mnie nie interesuje.
4: Najlepsza oferta, com, Treact, 9,99 euro.
3: Wygaszone. To są akurat ceny.
4: 1,99 euro, 4,49 euro. Wygaszone. Dowolny zakup usuwa reklamy. Udostępnij na Facebooku, za darmo. Wygasz, 2. Udostępnij na Twitterze, za darmo. Wygasz, 2. Zobacz film.
3: Można udostępnić i właśnie dochodzimy do przycisku zobacz film. Tapiemy w niego dwukrotnie. Jak słychać, grał nam film. Jest to krótki film, kilkusekundowy. I po jego obejrzeniu będzie możliwe dodatkowe koło, w którym będzie telefon do przyjaciela. O, i film się skończył. Pojawia nam się okno,
4: iloczyn,
3: w którym robimy raz w prawo i klikamy iloczyn.
4: Iloczyn. I CNC to Beck.
3: I następnie to, na czym jesteśmy, czyli Beck. Beck.
4: Która z nich to mi na Grenlandii?
3: I teraz możemy jeszcze raz wykorzystać koło telefon do przyjaciela.
4: Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela. Przycisk. Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela. Wygaszony. Która z nich to... To, która z nich to mi na Grenlandii? To odpowiedź D. Nie. Wielokropek. Rozmawiamy z wielokropek. Osobą, która ma ci pomóc i mówi. To odpowiedź D. Nie zapomnij o mojej prowizji.
3: To odpowiedź D. Nie zapomnij o mojej prowizji. Jest tak napisane.
4: OK. Przycisk.
3: Klikamy OK.
4: Norfolk. A. Linfonsfile. B. Kent. C. Karasmiliksup. Przycisk.
3: I wybieramy odpowiedź D.
4: Karasmiliksup. Wygaszony.
3: Jak widzimy, to jest dobra odpowiedź.
4: Koło ratunkowe. Zamiana. Jak ma na imię tytułowy supermodel Zoolander?
3: Pytanie się przeładowało, voiceover nam je przeczytał i tak jest z każdym pytaniem. I tak można robić z każdym kołem ratunkowym. Teraz na kole telefon do przyjaciela.
4: Jak ma na imię tytuł? Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela. Wygaszony. Przycisk.
3: Mamy status, że tak powiem, wygaszony, czyli już go nie można użyć. Tylko to koło można było dwa razy użyć. Drugi raz po obejrzeniu filmu. I tak jest z każdym kołem ratunkowym.
4: Koło ratunkowe. Jak ma za A, Alfred, B, Paolo, C, Derek, D, 300 euro.
3: O, tu jest, że wygrałem, że mam na razie 300 euro.
4: Zgłoś pytanie. Przycisk. Wyjedź.
3: I wyjdź.
4: Uwaga. Potwierdzenie. Czy na pewno chcesz wyjść i zatrzymać 300 euro?
3: Czy na pewno chcę wyjść i zatrzymać 300 euro?
4: Nie. Przycisk. Tak. Przycisk.
3: Tak.
4: Wyjedź. Przycisk. Piotr Malicki. Początkujący. 1, 9, 2, 5, 0, 0.
3: O, i teraz widać, że kwota się powiększyła o dokładnie 300 euro. Teraz zaprezentuję jeszcze grę na czas.
4: Millionaires. Nowa gra. Przycisk.
3: Niczym się ona nie różni, oprócz tego, że czas płynie.
4: Uwaga, tryb gry. Normalny, na czas. Przycisk.
3: Co jest oznajmiane muzyczką, którą zaraz będzie w tle słychać.
4: Nil, Amazon Kaizen Bezito, wielokropek, góry, przycisk.
3: O. I w tle słychać taki zegar tykający jakby coraz szybciej.
4: B, rivers, przy, C, miasta, przy, D, 0 euro. D, miasta, C, rivers, B, góry, A, kraje, przycisk.
3: I... W tej chwili przegrywamy, ponieważ czas upłynął, jest podawana poprawna odpowiedź
4: okay.
3: I możemy nacisnąć tylko przycisk OK. Tu się pojawiają reklamy znowu.
5: W internecie to lubisz mieć wszystko pod ręką. Tymczasem kupując w kilku sklepach musisz pamiętać hasła, loginy i podawać wiele razy te same dane do wysyłki. Dzięki aplikacji Ceneo wszystkie potrzebne dane masz zawsze pod ręką.
4: Duży ilus. Z powrotem. Przycisk. Game over. Z powrotem. Przycisk.
3: Przycisk z powrotem.
4: Game over. Twoja wygrana w tej grze wynosi 0 euro.
3: I jest pokazane, że twoja wygrana wynosi 0 euro.
4: Nowa gra. Przycisk.
3: Po naciśnięciu nowe przycisku nowa gra przejdzie nam znowu do trybu na czas gry.
4: 0 euro. Twoje game over. Z powrotem. Przycisk.
3: Więc tak jak już mówiłem, polecam bardzo tą grę, ponieważ jest ona zupełnie darmowa. Tych dodatkowych punktów nie trzeba sobie dokupywać, a można fajnie pograć i sprawdzić swoją wiedzę. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego podcastu. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach pod podcastem i zapraszam do słuchania kolejnych Tyflo Podcastów.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Giwak. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie program odtwarzacz plików multimedialnych FUBAR 2000, konkretnie wersja 1.1.1, czyli wersja najnowsza, jaka się pojawiła. FUBAR 2000, o tym programie można mówić dużo. Przede wszystkim to, że odtwarza on dźwięk ponoć lepiej od programu Winamp. Ja słucham muzyki dla przyjemności, nie dla sprzętu. Czy odtwarza on tą muzykę lepiej, to ja tego nie wiem. Wiem natomiast to, że jest mniej zasobożerny, czyli uruchamia się szybciej niż program Winamp i zajmuje zdecydowanie mniej zasobów sprzętowych niż program Winamp. W tym odcinku Tyflo Podcastu chcę pokazać, że pomimo tego, iż program FUBAR 2000 nie posiada spolszczenia i z tego, co mi wiadomo, posiadać go nie będzie, jest programem znacznie prostszym od programu Winamp, który zrobił się takim kombajnem multimedialnym, w którym jest już dosłownie wszystko. No a z muzyką to tak u niego różnie. Oczywiście też Winamp jest w języku polskim, ale przynajmniej sama instalacja programu Winamp powoduje to, że doinstalowuje nam się mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, począwszy od jakichś Winamp toolbarów, skończywszy na Winamp Remote i tak dalej. Zajmuje to dużo zasobów komputera, a program odtwarzacz plików multimedialnych ma za zadanie przede wszystkim te pliki odtwarzać. I nic poza tym. I to właśnie robi FUBAR 2000. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o FUBARa 2000, to jest jego wygląd. Odbiorcy Tyflo Podcasta są przede wszystkim osobami niewidomymi i jak wiadomo, odtwarzacz multimedialny ma być funkcjonalny, nie ma być piękny, gdyż muzyki się słucha, a nie się na nią patrzy. FUBAR 2000 ma wygląd estetyczny. Wygląda on jak przysłowiowy notatnik windowsowski, czyli mamy pasek tytułu, pasek menu, file edit i tak dalej. Taki pasek narzędziowy, next, previous, stop, pauza i playlista i pasek stanu. I to jest wszystko. Tak jak zainstalujemy FUBARa z domyślnymi opcjami, to tak on właśnie będzie wyglądał. Ale co za tym idzie, jest on zupełnie dostępny dla czytników ekranu. Problem dla użytkowników screenreadera Windows, mianowicie Windows nie bardzo chce odczytywać playlistę programu FUBAR 2000. Wiem, że można poczynić odpowiednie kroki, że Windows jednak zobaczy tą playlistę, ale konfiguracja, z tego co pamiętam, jest dość trudna. Niemniej jednak się da. Jeśli zaś chodzi o program NVDA i program JOS, z którego będę dzisiaj korzystał, FUBAR 2000 jest w 100% obsługiwany. FUBARa 2000 możemy zainstalować na dwa sposoby, jako wersję portable, czyli wersję przenośną i wersję instalacyjną. I te dwie wersje praktycznie nie różnią się niczym. Różnią się tylko tym, że wersja portable nie dodaje swoich wpisów do menu kontekstowego, czyli w menu kontekstowym nie mamy opcji otwórz w FUBARze, kolejkuj w FUBARze. Oczywiście te opcje są w angielsku play in FUBAR. Opcji kolejkuj w FUBAR nie będę się silił na wypowiedzenie, gdyż wiem, że mi to się nie uda. Ale taka opcja jest, ją później pokażę. Teraz o samej instalacji słów kilka. Gdy instalujemy program FUBAR 2000, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdyż sama instalacja jest standardowa, niczym specjalnym się nie różni, ale jeśli instalujemy FUBARa wydaje się, że jest wybrana opcja Standard Installation, czyli standardowa instalacja, że jest ona zaznaczona. Natomiast jeśli przejdziemy do następnego kroku, widzimy, że program nam się chce instalować na pulpicie. Wówczas należy cofnąć się jakby o krok i

0: strona w języku angielskim, ale nas tak naprawdę interesuje tylko jeden, jedyny link, link download i nagłówek stable version, który jest pierwszym nagłówkiem idąc od góry po kliknięciu włączę download. Pobieramy Fubara, instalujemy i uruchamiamy program. U mnie ten program wygląda nieco inaczej. Zaraz wytłumaczę różnice, jakie ja sobie wprowadziłem w program Fubar 2000, gdyż jakiś czas już go używam i co za tym idzie też troszeczkę bawiłem się konfiguracją programu Fubar 2000. Mamy playlistę. Tych playlist możemy mieć tyle, ile nam się zachce. Ja teraz tą playlistę sobie wyczyszczę.
1: Default. Selected. Focus JAW z 2.
0: I wczytamy.
1: Default tab. Play 1 PFF. All Music 2. Andrew. W. K. Muzyczne. Muzyka 150. Muzyka 150. Mosaic 3 Slos. Mosaic 3 Opened.
0: Wczytamy 3. Sobie.
1: Mosaic Apologia z Kachwi 205. 1 Sloset.
0: Muzykę na licencji Creative Commons, żeby tutaj nie być posądzonym o jakieś niezgodności. Playlista zostaje wczytana. Słyszymy, że zaczyna nam grać muzyka.
1: Playlist multi select list.
0: Ja tą muzykę sobie ściszę. Okienko Fubara składa się z okienka playlisty. Fokus ustawia nam się na playliście. Tutaj możemy sobie
1: Mosaic Apologies 02 Cumulus 5.15
0: poczytać tytuły utworów, jakie są wczytane do playlisty.
1: Mosaic Apologies 03 Pillow w damce 5.30.
0: Jeżeli naciśniemy klawisz tab, mamy nazwę playlisty i to tyle. Jeśli zainstalujemy program Fubar 2000 z domyślnymi opcjami. Jeszcze wracając do instalacji, zalecam korzystanie z instalacji full, czyli wszystkiego tego, co program nam proponuje. I zapewniam Państwa, że nie zainstalują nam się niepotrzebne rzeczy typu toolbar jakiś, typu jakaś biblioteka, czegoś tam, kogoś tam, gdzie nikt nie wie, o co chodzi. Fubar będzie odtwarzał szereg, naprawdę wiele formatów multimedialnych, na przykład MPC, na przykład OGG i tak dalej, i tak dalej. Nie zainstalują nam się żadne niepotrzebne rzeczy. Mamy default i tych playlist, proszę Państwa, możemy zrobić sobie mnóstwo, ile tylko dusza zapragnie. Pomiędzy tymi playlistami poruszamy się standardowym skrótem klawiaturowym Ctrl+Tab. Ja tych playlist mam troszeczkę.
1: Default tab.
0: Mam playlistę default.
1: Radia tab.
0: Mam playlistę radia, o której też wspomnę później.
1: Library Viewer Selection.
0: Library Viewer Selection to już jest moja playlista i też myślę bardzo interesująca rzecz odnośnie programu Fubar. Mamy standardowe menu uruchamiane lewym altem.
1: Edit, alt plus e.
0: File, edit.
1: View, alt plus V.
0: View, czyli widok.
1: Playback, alt plus P.
0: Playback. I tutaj najbardziej myślę interesuje nas playback.
1: Menu, stop 1, S.
0: Stop. Te skróty klawiaturowe są tutaj zdefiniowane już przeze mnie. Ja sobie zdefiniowałem skróty klawiaturowe stop, pauza, play oraz następny, poprzedni. Na zasadzie 1, 2, 3, 4 i shift 4 to jest poprzedni. Czyli stop to jest 1, pauza to jest 2, play to jest 3, następny to jest 4, poprzedni to jest shift 4. Domyślnie niestety te skróty klawiaturowe nie są zdefiniowane. Ja oczywiście pokażę, jak się te skróty w prosty sposób definiuje. Jeśli zaś nie mamy podefiniowanych tych skrótów, nic prostszego, możemy sobie wybrać menu playback.
1: Loving menus, toolbar, loving menus, library viewer selection tab.
0: Możemy sobie tutaj
1: edit, playback, alt.
0: Wybrać, co program ma zrobić, czy ma przejść do następnego utworu, czy ma grać, czy ma zapauzować i tak dalej, i tak dalej.
1: Menu,
0: zresztą
1: jeden,
0: może
1: S.
0: On tutaj zrobić wiele, wiele więcej.
1: Pause 2, play 3, previous shift 4, next 4, N.
0: Jeszcze raz podkreślam, żeby nie sugerować się tymi skrótami, które Państwo słyszą, next 4, gdyż jest to mój skrót.
1: Random A. Order submenu. Default hacket. D.
0: Możemy sobie ustawić na przykład, że
1: repeat playlist.
0: Może program Fubar powtarzać playlistę w nieskończoność, czyli mamy album muzyczny składający się z 10 utworów i chcemy, żeby on nam grał przez całą noc, nic prostszego. Tutaj zaznaczamy opcję repeat playlist.
1: Repeat task. E.
0: Możemy oczywiście też ustawić sobie, żeby powtarzał nam jedną i tą samą ścieżkę.
1: Random A. Shuffle tracks. S.
0: Możemy sobie ustawić też, że nam pomiesza ścieżki, na przykład jeśli mamy tych plików dość dużo, wczytujemy mu taką playlistę z dysku twardego i możemy iść spać, a on sam nam

0: wybiera, jaką muzykę nam zagra, z czego często ostatnio korzystam.
1: Szufle albums. Ha.
0: Możemy pomieszać albumy. Możemy zrobić naprawdę dużo.
1: Order sub menu. Stop after current. C.
0: Możemy zastopować program FUBAR po jednym utworze, po utworze, który właśnie nam tutaj wygrywa i już dalej program nie będzie odtwarzał. To jest na zasadzie hacked, unhacked, czyli jeśli raz taką opcję zaznaczymy, później musimy ją odznaczyć.
1: Playback follow cursor F.
0: Są tutaj dwie opcje, playback follow cursor i cursor follow playback. Objawia się to tym, ja te opcje zawsze odznaczam, obydwie. Objawia się to tym, że jeżeli jesteśmy w okienku playlisty, kursor podąża za aktualnie odtwarzanym utworem i ten utwór jest podświetlany i automatycznie jego tytuł jest odczytywany. Także w zależności od tego, kto co lubi, można sobie to zostawić zaznaczone, to jest domyślnie zaznaczone. Ja to sobie odznaczam, gdyż jeśli chcę sobie sprawdzić tytuł, no to po prostu sobie go sprawdzam, a nie musi mnie program o tym informować, że przeszedł właśnie do następnego utworu, gdyż ja o tym wiem.
1: Cursor stop 1 S.
0: Tak wygląda playback. Wróćmy jednak do menu plik, czyli file. Ja tą muzykę może zastopuję. Słyszymy, że program FUBAR 2000 gra. I to gra zupełnie nieźle. Naciskamy przycisk stop i jeszcze raz naciskamy lewy alt.
1: File. Menu, open, Ctrl-O.
0: Open, czyli wiadomo, Ctrl-O, skrót myślę wielu z Państwa znany. Otwórz, wybieramy sobie miejsce na dysku, zaznaczamy sobie jeden plik, bądź to kilka plików. Naciskamy Enter i te pliki są odtwarzane.
1: Open Audio, ciąg dalszy. A.
0: Open Audio CD, czyli otwórz Audio CD. Jeśli włożymy płytkę CD do naszego napędu, możemy otworzyć ją właśnie w programie FUBAR 2000.
1: Add Files, F.
0: I tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że właśnie to, co mnie przekonało do programu FUBAR 2000, to to, że często zdarza się, że słucham dużo rocka progresywnego, czyli takiej muzyki dość nietypowej, gdzie zdarza się, że utwory są ze sobą połączone, czyli stanowią tak jakby jedną całość. I w przypadku programu Winamp niestety na tych łączeniach słychać ten przeskok, że jednak ten utwór się zmienia. FUBAR 2000 tego nie robi, zarówno jeśli chodzi o odtwarzanie płyt audio, jak i plików zapisanych na dysku twardy, nawet plików skompresowanych w formacie MP3 załóżmy.
1: Add folder D.
0: Add folder, bardzo przydatna opcja. Możemy tutaj dojść w każde miejsce naszego komputera.
1: Leaving menus. Select folder to add dialog.
0: Standardowe okienko nam się wybierz folder otwiera, jeśli chodzi o Windowsa 7. W przypadku Windowsa XP jest ono znacznie prostsze, bo jak pamiętamy, otwiera się drzewko, tam na przykład dysk lokalny D rozwinięty. Przechodzimy sobie do muzyki, rozwijamy tą muzykę, wybieramy odpowiedniego wykonawcę, naciskamy Enter, lista nam się wczytuje. Tutaj w przypadku Windowsa 7 to okienko się nieco zmieniło i jest ono podobne do opcji otwórz, czyli musimy tutaj...
1: Folder edit, okienko Explorer.
0: Musimy cofnąć się dwa razy Shift Tabem, tutaj na zasadzie Backspace'a.
1: Blank, widok, dawno ads, 2000...
0: Backspace'a i Enter'a, tak jak poruszamy się po eksploratorze Windowsa, sobie folder wybieramy i go wczytujemy, ale nie wczytujemy go na zasadzie Entera. Jeśli chciałbym, żeby nam zaczął odtwarzać program FUBAR 2000 folder downloads, na którym teraz aktualnie się znajduję, musiałbym tabem przejść do przycisku
1: folder. Wybierz folder button.
0: Wybierz folder. I wówczas ten folder zostanie do playlisty wczytany. I musimy nacisnąć Enter, żeby ta playlista została nam odtworzona. Tak wygląda okienko Add folder.
1: Library viewer selection. Menu. Add location. Add folder. Add location.
0: Add location, czyli dodaj URL, czyli jeśli ktoś z Państwa chciałby sobie posłuchać audycji mojej na Tyflo Podcaście, wchodzi na stronę www.tyflopodcast.net, wybiera odpowiedni link, kopiuje adres tego linka do schowka, wchodzi tutaj do programu FUBAR 2000. Add location, czyli Ctrl-U, taki to jest skrót już zdefiniowany przy starcie. Po pierwszej instalacji wkleja tenże URL, naciska Enter i pliczek dodaje nam się do naszej playlisty.
1: New playlist, Ctrl N, N.
0: New playlist to, tak jak mówiłem, że tych playlist może być kilka w zależności od potrzeb. Ctrl N tworzy nam się nowa playlista i ona jest dostępna. Ona jest już zapisywana w programie i cały czas po zamknięciu programu, po jego ponownym otwarciu, jest dla nas dostępna. Te playlisty możemy sobie tworzyć różne, no, w zależności od tego, kto co potrzebuje. Jeśli chcemy sobie albumy poukładać, nic prostszego, album im taki, no i później Ctrl-Tabem można się przemieszczać. Też zalecam ostrożność w korzystaniu z tych playlist. Ja mam chyba tych playlist 5 i to jest dużo, tak naprawdę korzystam z 3 chyba. Dokładnie.
1: Load playlist. P.
0: Załaduj playlistę.
1: Save playlist. Control S.
0: Zapisz playlistę. Playlisty zapisujemy w 3 formatach. Format FPL, format M3U i format M3U8.
1: Preferences Control P.
0: Preference, do tego wrócę nieco później, gdyż jest tu troszeczkę dużo tych opcji. Też nie wszystkie będę omawiał, bo tak naprawdę nie wszystkie nam są potrzebne i tak naprawdę nie o wszystkich wszystko wiem, bo też nie są mi potrzebne, ale większość o tych opcjach, o których wiem, to powiem.
1: Exit E.
0: No i oczywiście exit, można z programu wyjść. Bądź to poprzez naciśnięcie Alt+F4, bądź to wybranie z menu file opcji exit. Kolejna opcja paska menu to jest edit.
1: Leaving menus, toolbar, undo, menu, undo, unavailable, u.
0: Undo, czyli cofnij, Ctrl Z. Tutaj standardowo te playlisty możemy kopiować pomiędzy jedną a drugą playlistą, sobie przenosić te utwory, kombinować, kopiować, wklejać, wycinać, cofać. Jeśli gdzieś w jakąś playlistę wkleimy coś, co nie chcieliśmy wkleić, oczywiście nic prostszego, Ctrl Z, możemy taką operację cofnąć.
1: Redo unavailable. Clear unavailable.
0: Clear, czyli jeśli zaznaczymy wszystko Ctrl A, kombinacją zaznacz wszystko, wówczas naciskamy delete i playlista jest pusta.
1: Select all unavailable S.
0: Tak jak mówiłem, select all, tutaj on nam twierdzi, że wszystko jest niedostępne.
1: Selection unavailable E. Sort unavailable O.
0: Możemy posortować tą playlistę według naszego uznania. Też zależy kto co lubi. Jeśli lubimy słuchać muzyki albumami, tak jak jest to w moim przypadku, no to z tych opcji sortowania nie korzystam, gdyż po prostu standardowo playlista układa mi się na zasadzie 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I o to chodzi.
1: Search Control F unavailable A.
0: Search, jeśli mamy dużą playlistę, która składa się na przykład z 2000 utworów, a chcemy posłać utworu takiego i takiego, oczywiście znamy jego nazwę, nic prostszego. Search Control F, myślę ten skrót zna każdy. Wpisujemy fragment nazwy utworu, który nas interesuje, naciskamy Enter i ten utwór jest, jeśli jest znaleziony, jest odtwarzany.
1: Remove duplicates unavailable D.
0: Usuń duplikaty, czyli jeśli nam się wpisy w playlistie powtarzają, możemy je usunąć.
1: Remove deleted items undo unavailable U.
0: I tak dalej.
1: Mamy Leaving menus.
0: Kolejna opcja.
1: Always on top alta A.
0: Widok. Always on top, zawsze na wierzchu. Tutaj radzę uważać, gdyż może to wpływać na, negatywnie na pracę screenreadera. Jeśli okienko Fubara jest na wierzchu.
1: Visualization z submenu V.
0: Mamy również wizualizację. Jeśli o nas chodzi, nas to generalnie nie interesuje, ale jeśli osoby widzące chciałyby sobie poprawić nieco ascetyczny wygląd programu Fubar 2000, nic prostszego, można tutaj skorzystać z wizualizacji. Jest ich trochę.
1: Oscilloscope. Tak. Spectrogram. Spectrum. Wumeter. Oscilloscope.
0: Jak Państwo słyszą, o co chodzi, tutaj tego nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że coś się na ekranie zmienia, gdyż jako człowiek posługujący się jakimiś tam resztkami wzroku, wiem, że coś ta wizualizacja robi. No ale tak jak mówiłem wcześniej, odtwarzacz multimedialny ma grać, a nie ma wyglądać. Takie jest moje zdanie i takie jest zdanie wielu ludzi, co mnie bardzo cieszy zresztą.
1: Parkmeter. Konsole. Equalizer.
0: Możemy również sterować programem Fubar 2000 z poziomu konsoli.
1: Playlist Manager P.
0: Playlist Manager.
1: Layout submenu L.
0: Layout. I tutaj na tym layoutie się trochę zatrzymam.
1: Quick Setup Q.
0: Mamy coś takiego jak Quick Setup. Standardowo, tak jak mówiłem, playlista wygląda w ten sposób, że mamy nazwę playlisty, czyli pierwsza playlista, która jest domyślnie utworzona przez program Fubar 2000, nazywa się Default. I w tej playliście znajdują się nasze utwory, które sobie dodamy. Ale program Fubar 2000 można ustawić w ten sposób, że w jednym okienku możemy mieć dostęp do wszystkich zasobów muzycznych na naszym komputerze. Oczywiście należy pamiętać o tym, że takie ustawienie nieco wpłynie negatywnie na szybkość pracy z programem, konkretnie na jego start, gdyż on sobie indeksuje zawartość naszego dysku twardego, co się tam zmieniło, co się dodało, co usunęliśmy i tak dalej, żeby nam to w prosty sposób pokazać. I tutaj właśnie używamy opcji Quick Setup.
1: Loading menus, toolbar, click up, clearance, setup, dialog, OK button.
0: Tą opcję sobie wybrać.
1: Cancel button, list view, not selected album list properties, 1 of 9, album list properties tabbed 2 of 9.
0: I opcja, o którą nam chodzi, nazywa się album list properties tabbed. O co chodzi?
1: List view, not selected black, 1 of 19.
0: Chodzi o to, że pod playlistą pokazuje nam się drzewko z całymi naszymi zasobami multimedialnymi, jakie posiadamy na komputerze. Po co to jest komu potrzebne? A już pokazuję.
1: List view, not selected default playlist, 1 of 3.
0: Oczywiście możemy też sobie ustawić kolor, jeśli to by kogoś interesowało. Mamy tutaj
1: list view, not selected black, 1 of 19.
0: Wyboru. Ja oczywiście wybrałem sobie kolor standardowy Windows, tutaj tego nie zmieniałem, ale jak słyszymy, mamy
1: not selected black, 1 of 19.
0: 19 kolorów do wyboru, także tych opcji trochę tutaj jest, tych kolorów.
1: List view, appearance preferences link, OK button.
0: Naciskamy przycisk OK.
1: File, Alt plus F, playlist, listbox.
0: Nasze okienko wygląda w ten sposób. Mamy playlist, listbox, czyli pole listy. Tutaj mamy nasze
1: White Door 1983, Windows 01, Jerusalem 4:53.
0: Mamy tutaj nasze pliki multimedialne.
1: Library View Selection Tab.
0: I mamy nazwę playlisty.
1: Imported. New play. Default Tab.
0: Mamy Default.
1: Player 1 Preview. All Music 1063 Opened.
0: Mamy tu All Music, czyli cała muzyka znajdująca się na naszym komputerze. I tą muzykę, tutaj słyszymy, że mamy tysiąc ileś elementów, możemy sobie posortować.
1: Combo Box. By Artist Album. 6 of 6.
0: Według artysty, według albumu.
1: By Year.
0: Według roku.
1: By genre.
0: Według gatunku.
1: By artist.
0: Według artysty.
1: By album.
0: Według albumu.
1: By folder strukturę.
0: I według struktury folderów, czyli jeśli mamy, dbamy o porządek na naszym dysku twardym, mamy poukładaną muzykę według albumów, według wykonawców i tak dalej, mamy ją odpowiednio potagowaną, to możemy sobie ustawić, tak jak mówiłem wcześniej,
1: by folder struktury 1 of 6.
0: Według struktury folderów. I
1: edit.
0: Wygląda to tak.
1: Player 1 preview. All music 43 opened. 43 items.
0: Mamy 43 elementy. I teraz, żeby dojść do folderu muzyka, naciskam literkę M.
1: 1. Mini party 2. Muzyczne 9.
0: Muzyka.
1: Muzyka 156 slonset.
0: Mamy 156 elementów.
1: Muzyka 156 opened. 156 items.
0: I mamy 1900. Wszystkie moje zbiory, jakie na komputerze posiadam. Jeśli jakiś zbiór nas zainteresuje,
1: Mosaic 3, Mosaic Apologia z Kachwi 200.
0: Mamy Mosaic, to jest taki zespół grający muzykę taką elektroniczną, który udostępnia swoją muzykę na licencji Creative Commons, zresztą bardzo serdecznie polecam. Jeśli chcemy posłuchać tego wykonawcy, naciskamy Enter. Słyszymy, że automatycznie zostaje nam tenże wykonawca odtworzony. Oczywiście należy pamiętać, że trzeba programowi FUBAR 2000 powiedzieć, jakie foldery, jakie elementy naszego dysku twardego on ma monitorować, bo on sam tego nie wie. To przy omawianiu preferencji postaram się pokazać. Tak to wygląda. Takie ustawienie szczerze polecam, bardzo się sprawdza. Robimy wszystko w jednym okienku. Możemy sobie zaznaczyć również, że ma monitorować cały komputer, czyli folder komputer z pulpitu i wtedy wszystkie zmiany dotyczące plików multimedialnych są nam tutaj od razu w jednym okienku pokazywane. Bardzo prosto, bardzo szybko, bardzo wygodnie.
1: Combo box, by folder, edit.
0: Tutaj mamy pole edycji, ja się poruszam tabulatorem po programie FUBAR 2000. Jeżeli wpiszemy tutaj coś, to nasze drzewko wcześniejsze zostanie zawężone do tej frazy, którą wpisaliśmy, którą poszukujemy. Na przykład, jeśli byśmy chcieli znaleźć tylko i wyłącznie zespół jakiś, załóżmy Sabaton, wpisujemy Sabaton, cofamy się.
1: Player 1 preview, All Music 2 opened, 2 items.
0: Słyszymy, że już mamy All Music 2.
1: 1, bezstratne 1 slonset, 1 of 2.
0: Folder nazywa się bezstratne, gdyż ten zespół posiadam w formie bezstratnej.
1: Bezstratne 1 opened, 1 item.
0: W plikach bezstratnych.
1: 2. Sabaton Flats 5 slonset, 1 of 1.
0: Jak słyszymy Sabaton Flag, Sabaton rozwijamy i tutaj mamy wszystkie płyty tego utworu, tego wykonawcy. Jeśli zaś chcemy z powrotem mieć całe nasze drzewko,
1: edit, Sabaton.
0: Musimy to zaznaczyć,
1: select,
0: wyrzucić.
1: Puste.
0: Zaznaczamy standardowymi komendami do zaznaczania tekstu.
1: Button, album list tab. Playlist, list box.
0: I tak to mniej więcej wygląda. Teraz przejdźmy do preferencji. Preferencje, czyli Ctrl-P. Jest ich dużo.
1: Preferences component z dialog. OK button. Can tre 2 tre wiew. Components. 1 of 9.
0: Nas tak naprawdę interesuje jedna zakładka. Dwie w sumie, czyli skróty klawiszowe. Naciskam klawisz home.
1: 0. Display opened. 2.
0: Poruszam się strzałeczką.
1: 1. Context. Default. 2. Solo sound. Playlist 2. 0. Keyboard shortcuts. 3.
0: Keyboard shortcuts. I tutaj mamy
1: preferences keyboard shortcuts dialog. List 2 listowiew. Not selected per control no main file preferences. 1 of 26.
0: Część skrótów mamy już zdefiniowanych, tak jak na przykład słyszeliśmy P control preferences. Ten skrót już jest, ale skróty na przykład do stop, pauza, play, następny, poprzedni, głośniej, ciszej. Tych skrótów nie ma, te skróty musimy sobie ustawić. Nic prostszego.
1: P control, F control, A alt no main, N control, F control. O control, S control, U control, Enter alt, 4 no main playback next, 2 no main play, 4 no main.
0: Słyszymy tutaj 4.
1: 4 no main playback next, 10 of 26.
0: Next, czyli następny utwór. Jeśli by tego skrótu nie było.
1: Add new button.
0: Przechodzimy na przycisk add new.
1: Remowy button. Filter list by edit. Tle 1 PWF. Next. Remowy button. Add new button.
0: Naciskamy spację.
1: Remowy button. Filter list by edit. Tle 1 PWF. Next. 6 of 17. 2. Previous. 5 of 17. Next. Player pause. Next. Start playing next track from current playlist. Edit.
0: I tutaj naciskamy skrót, jaki chcemy przyporządkować właśnie tej akcji. Czyli w moim przypadku nacisnęlibyśmy klawisz 4. W Państwa przypadku mogą być to skróty klawiszowe takie jak ma na przykład program Winamp, czyli ZXCVB. Czy można wykorzystać klawiaturę numeryczną? Tak to się robi. Następnie przechodzimy
1: Global
0: do...
1: Global Hotkey Assigned Shortcuts.
0: Możemy sobie tutaj konfigurację zapisać.
1: Action. K. Add. K. Reset. OK. Cancel button.
0: Przechodzimy do przycisku
1: Apply button.
0: Apply, czyli zastosuj. Następnie do przycisku OK i nasza konfiguracja zostanie zapisana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz...
1: Tle 2 tle wiew. Keyboard shortcuts. 3 of 9. 0. Media library opened. 1. Album list. 0.
0: Media library, czyli biblioteka mediów.
1: Preferences media library dialog. Music folders.
0: Music folders. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli jakie foldery program FUBAR 2000 ma nam monitorować. I tutaj sobie wybieramy
1: list wiew. Not selected F monitoring. 1 of 4. F. G init. H monitor. D init.
0: Możemy
1: initializing. 4 of 4.
0: Usłyszeć, że w moim przypadku są to dyski twarde.
1: F monitoring.
0: F.
1: G initializing. H monitoring.
0: G.
1: D initializing.
0: D i H, czyli wszystkie oprócz C dyski, jakie na komputerze posiadam. Można sobie zaznaczyć, tutaj mamy
1: add button.
0: Po kolejnym tabie, że tak się wyrażę, przycisk add, czyli dodaj. Jeśli ten przycisk wciśniemy.
1: Preferences media library dialog.
0: Wygląda
1: to folder
0: tak.
1: To add dialog. Folder edit.
0: Otwiera nam się okienko folderu. Wyboru folderu z Windowsa 7. W przypadku Windowsa XP będzie to drzewko, czyli prostsza rzecz.
1: Organizuj. Widok folder. Not selected Ivona Leader do cum. Widok folder. Muzyka. Widok elementów. Komputer.
0: Komputer. Zaznaczamy komputer i cały komputer jest monitorowany przez program FUBAR 2000. Tak jak mówiłem, troszeczkę to wpływa na start programu, czyli można odczuć, że jeśli włączymy program FUBAR 2000, on się nam troszeczkę jakby, mówiąc kolokwialnie, przytnie, czyli wpłynie to na przykład na syntezator mowy, który się zacznie krztusić, ale trwa to jakieś 10-20 sekund i później już program zachowuje się zupełnie poprawnie. Oczywiście to nie jest warunek poprawnego korzystania z programu FUBAR 2000, ja tylko mówię Państwu, jaka konfiguracja mnie osobiście się sprawdza. I jaką polecam. Jeśli będą Państwo mieli jedną playlistę, to też nic się nie stanie.
1: Folder edit. Komputer. FOBAR 2000. Remowy. FIDE typ S. Restricted to edit. Edit. List. Library. Enabled. Hexbox. Hacket. Reset. OK. Cancel. Bat. App. Tle 2. Tle wiew. Media. Libre. 1. Album. List. Buffer. Size. Playback. Open.
0: I kolejna opcja, która nas interesuje.
1: 1. DSP Manager. 1 of 2. Output. EQ, MPC, OGG, 0.
0: Właśnie tak to jest czytane. EQ, MPC, OGG. Tutaj zaznaczamy sobie, jakie pliki ma odtwarzać program FUBAR 2000. I dla użytkowników systemu operacyjnego Windows 7 to jest zrobione dość dziwnie, gdyż...
1: Preferences Shell Integration Dialog. Manager File Type Associations Link.
0: właśnie nie będę się silił na powtórzenie po syntezatorze tejże opcji. Brzmi ona w ten sposób.
1: Manager file typy associations ink.
0: Czyli przechodzimy do opcji autoodtwarzania, które znajdują się w panelu sterowania. Jeśli teraz nacisnę Enter.
1: Panel sterowania, programy, programy domyślne, ustaw, programy domyślne, ustaw skojarzenia programów. Link.
0: Właśnie. Ustaw skojarzenia programów.
1: Zaznacz wszystko, Hexbox not hacked.
0: Najprościej, jeśli chcemy, żeby FUBAR był domyślnym odtwarzaczem plików multimedialnych, tutaj na tym checkboxie naciskamy spację.
1: Hacked. List. Zapisz baton.
0: Zapisujemy.
1: FUBAR 2000v1.1.1. Preferences shell integrat.
0: I teraz wszystkie pliki multimedialne będą odtwarzane przez program FUBAR 2000.
1: Manadże file typy associations in. Register supported file formats on startup Hexbox hacked. Set as the default audio CD player Hexbox hacked.
0: Możemy również sobie zaznaczyć, czy ma być on domyślnym odtwarzaczem płyt audio CD.
1: Folder context menus Hexbox hacked.
0: I właśnie folder context menus, czyli czy ma być dostępne w menu kontekstowym danego folderu opcja odtwarzania w programie FUBAR 2000. Czyli jeśli ktoś lubi korzystać z, na przykład z eksploratora Windows.
1: Record from an total command. Folder context menus. Desk. Komputer.
0: Wchodzimy w komputer.
1: Komputer. Dysk lokalny F.
0: Na przykład.
1: Słuchowiska. Muzyka.
0: Muzyka.
1: F. White Door 2007 work.
0: Mamy tutaj jakiegoś wykonawcę. Naciskamy menu kontekstowe i otrzymujemy.
1: Context menu. Od kolejku. Otwórz F. 7. Play Infobar 2000.
0: I słyszymy Play Infobar 2000. I gdybym teraz nacisnął Enter. Muzyka by była od razu w programie FUBAR 2000 odtwarzana. Nasza playlista utworzona w programie FUBAR 2000 zostałaby zastąpiona właśnie elementami, które dodajemy poprzez naciśnięcie Entera na opcji Play in FUBAR 2000. Możemy też dodać elementy do playlisty. Opcja się nazywa
1: NQE in FUBAR 2000 E.
0: Może ja to przeliteruję?
1: Duże E, N, Q, U, E, spacer, I, N, spacer, F.
0: Kolejków w programie FUBAR 2000, czyli dodaj do playlisty, ale nie odtwarzaj. Jeśli fokus nam z jakiegoś powodu ucieknie z tego okienka, wystarczy po raz kolejny wcisnąć kombinację skrótu klawiaturowego Ctrl-Shift-P i wrócimy w to samo miejsce, w które byliśmy. To się nie zawsze zdarza, dzisiaj mi się to zdarza, nie bardzo wiem dlaczego. No ale niestety.
1: Manadże file typy associations
0: i jesteśmy, tak jak mówię, w tym samym miejscu.
1: Set bring to advice edit default.
0: Tak jak Państwo słyszą, tych opcji jest mnóstwo, ale te, o których wspomniałem, nam w zupełności wystarczą. Oczywiście, jeśli ktoś chce pobawić się dźwiękiem, może pobawić się wtyczkami przetwarzającymi dźwięk, która pierwsza, która druga i tak dalej, i tak dalej. Kolejna bardzo fajna rzecz w programie FUBAR 2000 to jest equalizer jego.
1: Playlist list box.
0: Należy
1: 19.03 o 17.
0: Library
1: wiele selekcji. Default tab. Playlist mosaika apologies 03 pillow.
0: Pamiętać należy, że FUBAR 2000 nie ma gotowych presetów, czyli gotowych takich ustawień equalizera. Należy sobie je zrobić samemu, bądź to pobrać z internetu. Ale to też ma swoją zaletę, bo każdy sprzęt gra inaczej. Jeden lubi dużo niskich tonów, tak jak ja to mam w zwyczaju. Drugi lubi dużo wysokich tonów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta kombinacja może być dość naprawdę duża.
1: Menu. Alwaj są to palta. A. Visualization sub. Leaving menus. Playlist multiselect.
0: Wchodzimy w opcję, która się nazywa.
1: Edit. A. Wiew. Playback. Library. Alt plus L. Help. Alt. Playback. Alt plus P. Wiew. Alt plus V.
0: View, czyli lewy alt z czałeczką dochodzimy do view.
1: Menu. Alwaj są to palta. Visualization sub. Equalizer. E.
0: Equalizer. Skrót, żeby to zrobić szybko. Lewy alt V. E. Mamy equalizer.
1: Leaving menus. Equalizer.
0: I tenże equalizer ma mnóstwo.
1: Downs leader. 50%.
0: Suwaczków. Bodajże 25. Ja teraz tego liczyć nie będę, ale najważniejsza opcja to jest equalizer enabled, czyli włącz equalizer i możemy nasz ewentualny preset sobie zapisać. Jak to brzmi?
1: File. Alt. Playlist multi.
0: Wchodzimy w equalizer.
1: Menu. Advice on. Leaving menus. Equalizer. Down speeder. 50%. 52%. 80%.
0: I już słychać, że tego basu nam się dodało mnóstwo.
1: 55 Hz.
0: Kolejny suwak do dodania basu.
1: 60%. Numlokon.
0: Teraz tutaj jakieś, właśnie żeby nam pograła jakaś perkusja.
1: Numlokon.
0: Oj, słychać, że przesadziłem nieco, ale to też nic się nie dzieje.
1: Cały numlotr, autolew, zero albaton.
0: Odszukujemy tabem przycisku.
1: Zero albaton.
0: Naciskamy spację. I jak słychać, equalizer wrócił do stanu początkowego. Tak to wygląda. Polecam. Polecam pobawienie się equalizerem. Bardzo fajna rzecz. Bardzo dobrze można sobie dostroić swoją ulubioną muzykę. Tak to wygląda. Teraz o skrótach klawiaturowych, jakie warto sobie ustawić. Tak jak mówiłem, nie ma skrótów do opcji ciszej, głośniej, ale Fubar to potrafi. Jeśli chcemy ustawić sobie skrót na głośność, nic prostszego, preferencje.
1: Preferencje strzeli de gradio dialog. Res, exclu, restu. Ok, bar, ca, tre, dwa, tre, wiew.
0: Odszukujemy opcji
1: 0, media library opened, jeden item. Keyboard shortcuts.
0: Keyboard shortcuts.
1: Preferencje keyboard shortcuts dialog. Add new button.
0: Przechodzimy tabem na add new.
1: Remowy. List, dwa listowiew. Not set, no not set, not set. 27 o 27.
0: Takiego, not set, no not set, not set. I tutaj sobie wybieramy.
1: Remowy button. Feature list by edit. Tle 1 pewiew. Main opened. 6 items.
0: I tutaj jak Państwo
1: 1.
0: widzą.
1: File opened. 2 open. 1
0: mamy
1: 19.
0: Mnóstwo opcji, do których możemy sobie ustawić skrót klawiaturowy. Naprawdę tutaj kombinacja jest ogromna. Należy też pamiętać, że robi się to tylko raz. Raz się to zrobi i to już się ma.
1: Open audio ciąg. 1. Wiew opened. 2. Visualizations. 3. Wometer. 5. 2. Volume opened. 11. I 3. Up. 1 of 11.
0: Up. Tak jak słychać.
1: Interesses playback volume. Edit.
0: I tutaj naciskamy w polu edycyjnym klawisz, jaki nas interesuje, czyli na przykład minus. Apply. OK. I skróty są zapamiętane.
1: Playlist, ja naciskam escape, list, box, mosai.
0: Nie będę tutaj zmian wprowadzał. Powiem tylko Państwu, jakie ja skróty klawiaturowe używam. I tak, głośniej, ciszej, minus, plus, żeby nie być oryginalnym. Ale na przykład wykorzystuję klawiaturę numeryczną do przewijania utworu, oczywiście z włączonym numlokiem. I ustawiłem sobie to w ten sposób, że klawisze numeryczne 1, 3 przewijają mi 5 sekund w tył, 5 sekund w przód. Klawisze numeryczne 4, 6, 30 sekund w tył, 30 sekund w przód. 7, 9 jest to minuta w tył, w przód. 2, 8, 5 minut w tył, w przód i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to też można sobie ustawić, jak każdy sobie chce. Można najwięcej sobie ustawić, żeby utwór był przewijany do 10 minut. Fubar 2000 niestety nie posiada czegoś takiego, co posiada program Winamp i nad tym troszeczkę ubolewam, czyli skocz do czasu, Ctrl-J, gdzie podajemy mu, że ma skoczyć do 25 minuty i 33 sekundy po potwierdzeniu tej akcji Enterem program to wykonuje. Tutaj niestety musimy sobie ustawić skrót klawiaturowy i żeby przejść do tej 25 minuty musimy troszeczkę się naklikać, ale też się da. Program Fubar 2000 również nie posiada czegoś takiego jak zakładki, tego co ma Winamp. To wszystko jest trzymane w playlistach. Tak jak słyszeli Państwo, ja mam utworzoną playlistę, która się nazywa Radio i w tej playliście mam zapisane niektóre stacje radiowe.
1: Mosaika Apologies 03 Pilot.
0: Na pasku stanu programu Fubar 2000, pasek stanu bardzo standardowy, możemy się dowiedzieć.
1: Stop pad 5:30-2.00 dB.
0: Czy plik jest odtwarzany, czy plik nie jest odtwarzany, czyli stopped. Ja teraz odtworzę plik, ściszę muzykę, żeby nam nie przeszkadzała. I na przykład sprowadzam kursor JAWS do kursora PC.
1: Ja w stop. 302 MP3.
0: MP3, czyli mamy format, w jakim plik multimedialny został skompresowany.
1: 320 kilobitów na sekundę.
0: 320, no to wiadomo.
1: 48000 Hz.
0: Częstotliwość próbkowania.
1: Stereo.
0: Stereo.
1: 0,24.
0: Tyle nam zostało odtworzone.
1: 0,28. 0,30. 0,31. 0,32.
0: Czyli możemy na bieżąco kontrolować sobie czas, jak
1: 0,36. Slash. 5:30.
0: 5:30 utwór trwa.
1: 5:30. Znak zapytania. 5:30.
0: I jeśli zaznaczymy całą playlistę, czy cała playlista jest podświetlona, możemy sobie dowiedzieć się, ile dana płyta trwa.
1: Fizy.
0: Czyli ja teraz...
1: Mosaika Apologii.
0: Zaznaczam Ctrl A, jeszcze raz JOS do PC.
1: 33.00db. Myślnik 35.56.
0: I wiem, że płyta zespołu Masake trwa 35 minut i jakieś tam sekundy.